siadam. Posadźcie orchideę na moim grobie, a tymczasem a w tym momencie stój! No i zwróciłem uwagę, przynajmniej się zainteresował, tak się odwraca i coś tam sobie pokrzykuje, nie zbliżaj się, bo skoczę. A ja bym wtedy powiedział, to skacz. A on by powiedział, co, nie będziesz mi mówił, co mam robić? Będę chciał, to skoczę. Ja mówię, skacz, bardzo bym chciał, żebyś skoczył. A on powie, weź spierdalaj, dobra, co jesteś za negocjator, że mnie zachęcasz. I zaraz, a żebyś wiedział, że skoczę i będziesz miał przerąbane wtedy, jak skoczę. Ja powiem, a w dupie to mam. Skacz, człowieku, leć latawcze, ten od kąpa, wiatrologi, gipkie twe masz, nogi śmierdzące. Bo jutro mnie nie będzie, fał. Co tu przyszło? Ten od kąpa? Kto to jest ten od kąpa? Pytanie, czy ten, który współfinansował kąpa? Wiecie co, tak naprawdę, tak nie umniejszając wam, ale jakaś tam część tej kwoty to był efekt zbiórki tak ludzi, tak, ale tak poza tym to grupka osób tutaj. Przyjaciół, przyjaciółek, mogę tak powiedzieć, to zorganizowali, nie? Bo tak mówię tylko z tego powodu, że padło gdzieś tam hasło, że słuchacze ci kupili, nie? Trochę tak. No to jest bardzo nieprecyzyjne. Trzeba tu oddać sprawiedliwość tym wspaniałym ludziom, jak Ania, jak Tomisiu, jak Czektu, jak Zenon. No. Gosia też chyba sporo na przykład też rzuciła. Jest i kilku było takich potem sponsorów, którzy rzucili trochę więcej. No tak poza tym to wiecie, no ten tysiaczek się w sumie uzbierał, ale w tym była też wpłata od Tomisia spora jakoś, nie? W zasadzie to 500 się uzbierało na komputer, tak od publisi, że tak powiem, nie? No, a resztę to wyłożyły osoby, które można policzyć na palcach jednej ręki w sumie. Dziękuję wam za to. Przekazuję podziękowania me w ręce wasze spracowane. No, a teraz znowu donate i masz, bo jutro mnie nie będzie. Co? I to jeszcze ten od kompa? Dlaczego ma nie być cię jutro? Co, wyjeżdżasz gdzieś, czy co? Coś muszę tu sprawdzić. To nie, myślałem, że to ktoś inny. Hu, hu, hu, daj miechu. Co tu się dzieje? No, brzmi tak niepokojąco, przyznacie? I tu jest taki emotikonek jeszcze, taki z przekąsem, nie? Że tak, masz, bo jutro mnie nie będzie. Ale czemu? Nie odchodź, życie jest zbyt piękne, żeby umierać. Posłuchaj sobie Krawca, to ci się polepszy. Powiesz sobie wtedy, kurde, to ja myślałem, że ja mam przerąbany, że takim jestem żałosnym dupkiem, co... A to nie jest wcale tak źle. Ludzie, ja się czuję pokrzepiony na duchu. No, żyć nie umierać, no całe życie przede mną. I tam Eye of the Tiger se jeszcze włącz, potem gdzieś tam se wyjdź, pobiegaj. Ja wiem, że to jest taka głupia, niedoceniona bardzo rada. Jak masz depresję, to idź se pobiegaj, to ci przejdzie. Ale w tym jest dużo prawdy, że to pomoże, jak se pójdziesz i pobiegasz. Bo tak, już się zmobilizowałeś i dotleniłeś i stres się trochę spalił. No, bardziej to w mięśnie tam idzie to wszystko, nie? A nie kotłuje się w nas. Zmęczenie pozwala trochę zapomnieć o różnych niedogodnościach życia. Jak się pierw zmęczymy, to potem bardziej doceniamy, że jest fajnie, przyjemnie i cieplutko i tak dalej, i tak dalej. No, i różne takie rzeczy się składają na to, że to idź i se pobiegaj. Taką radę dam wszystkim, którym jest smutno, którym życie dowaliło. Mama natura i życie i wszystko. I żona, i dzieci, i szef pracy. I
Urząd Skarbowy

0: Coś tu o ratach piszecie. Że nauczka, żeby nie pożyczać bliskiej osobie pieniędzy, bo później same problemy i dużo stresów. No, tak bywa, ale to problemy i stresy bywają chyba częściej, jak pożyczasz nie bliskiej osobie, tylko obcej na przykład. To chyba wtedy częściej są problemy, nie? Że ci na przykład nie zwróci. Bliska osoba jednak częściej zwróci. A to, że ktoś ma inne doświadczenia, no to tak też bywa. Dobra, trzeba zmienić podkładzik. O, chyba ktoś dzwonił. Cichy dzwonił. O zarabianiu przez internet. Nie, to może nie, co? Zaraz tu zadzwoni i powie. Witam. Chciałem ci opowiedzieć o nowym, rewelacyjnym systemie zarabiania przez internet. Nie musisz od tej pory robić nic, a pieniądze zwyczajnie pojawią się na twoim rachunku. Jak to możliwe? Zapytają co bardziej sceptyczni słuchacze. Już tłumaczę. Ja jakoś nazwę trzeba wymyślić. Systemix to nowy system... Jak to nazwać, kurwa? Trzeba jakąś fajną nazwę. Społecznościowy tam musi być. Społecznościowy. Premium też dobrze by było. Rewelacyjny, żeby to podkreślić. I coś z zarabianiem. Mnożenie pieniędzy. To, żeby nie było, żeby ktoś nie pomyślał, że musi się napracować. Mnożenie pieniędzy, że one same się mnożą. Czyli nowy, rewelacyjny, odnoszący wielkie sukcesy system pomnożania pieniędzy robi wielką furorę na świecie. W tym momencie dotarł także do Polski. Posłuchajmy Janka. Janku!
1: Dzień dobry!
0: Nie, to właśnie nie może, to ze stoka się kupi, takiego, żeby ruszał gębą tylko. Jakiś taki ładny ze stoka, animacja tam ile kosztuje? Tam drogo się zrobiło na iStocku, nie? Pewnie już ze 20 euro chyba za filmik. No to bierzesz takiego, co rusza tymi usteczkami tylko, no i kogoś tam, jakiegoś znajomego, czy aktora wynajętego. Odkąd używam Systemix, życie to istna bajka. Naprawdę? Opowiedz nam o tym. No i coś tam. I jakieś mapy popokazywać, pościągać jakieś mapy, wykresy. Pieniądze się mnożą, spadają z nieba. No. Może do mnie kiedyś ktoś przyjdzie i zamówi coś takiego. Jakieś takie najdziwniejsze zlecenie, którego w rezultacie nie dostałem, ale ja byłem wtedy... dzisiaj bym spokojnie dał radę, ale wtedy poszedłem do jakiejś firmy, gdzie szukali grafika i się okazało szybko, że chodzi o takiego grafika, który rysowałby erotyczne, jakieś takie grafiki pornole, coś takiego. No, siedziało sobie dwóch gostków i sobie wymyśliło. Może to jacyś dresiarze, którzy wkręcili się w internet. Coś tam zrobiłem na próbę, ale ja to nie lubię na próbę. To wiecie, tak. Więc też się specjalnie nie starałem. Jakaś mało seksowna może była ta moja laska, co ją tam rysowałem i w rezultacie tam gówno z tego wyszło. Nie wiem, czy to w ogóle wysłałem. No. Fu, to dzięki waszej hojności to jeszcze sobie jakoś może szamkę fajną zamówię czy coś. Może się udam do Dagrasso, o którym wspominał ostatnio Grzesiek przedsiębiorca i potwierdził, że pyszna pizza, że naprawdę świetna. W stylu włoskim, na cieniutkim cieście, fajne dodatki, bardzo umiejętnie zrobiona przez prawdziwego Włocha, włochatego, z Włochami na rękach, który z Włoszech przyjechał. Witam, macie linka do tego Systemixa? Pisze Baton Rouge. No, jakbym był takim chujkiem, to może bym powkręcał ludzi w jakieś skamy, w różne rzeczy, nie? Dobra, trzeba zmienić podkład na jakiś spokojniejszy, bo mnie już drażni. O! Coś leciutkiego, nie? No, te koszulki na poniedziałek obiecałem i znów nie dotrzymałem słowa. No nie, bo po prostu coś mi wypadło, nie? Znowu. I to tak, że nie wiedziałem, za co się złapać, no to... No więc przesunięty deadline na następny poniedziałek, tak myślę, i tyle, no. Może tym razem się uda. Chciałbym też, bo też jestem to winien. Ani ona jakby wszystko tam dopilnowała, nie? Wiecie, ona tam nic z tego nie ma, tylko chce pomóc, ale się napracowała i teraz, wiecie, tak się to przeciąga, aż mi głupio, nie? Nawet się boję do niej trochę zagadać, tylko jej nie mówcie. Ale to jest taki dziwne, bo w sumie wiem, że ona mi nie zrobi ani żadnej awantury, ani nic. No. Bo tak Ania stara się czasami trochę przypilnować, nie? Tam zmotywować, przypilnować jakoś, no. Ale też trochę jakby krytyka wzorów, które pokazałem, nie? Sprawiła, że się trochę zawahałem. Może bym już to nawet zrobił, ale zawsze mogę na was zwalić teraz. To wasza wina. No wiem, że się dotrzymuję, no ale ja mi nie wychodzi, ja nie umiem. Jestem strasznie jakiś zbiór różnych cech, może, nie wiem. Jest, jak się nazywa to takie w zasadzie schorzenie, które ktoś ma, taką dolegliwość, że przekładanie na później, jak to się nazywało? Wyszło mi słowo z głowy. Nie prekognicja, kurwa. Wujku Google, pomóż. Przekładanie spraw na później. Może coś podpowie. Prokrastynacja. O, jest, o to słowo chodziło. Prokrastynacja. 70 osób ogląda radio. To brzmi trochę jak jakaś opowieść z kawału, nie? Co robisz, debilu? Oglądam radio. Oglądam sobie radio. O ile słuchanie telewizora to nie jest nic nadzwyczajnego w sumie, no to oglądanie sobie radia. Co robisz? Oglądam sobie radio. Tak, pyta się lekarz pacjenta w Choroszczy, nie? Co pan robi? Oglądam sobie radio. Chociaż też w zasadzie no, ktoś może oglądać radio z ciekawości, żeby zobaczyć, jak ono jest zrobione i tak dalej.

znajdą się na pewno tacy, już to czuję przez skórę, zaraz będzie tu awantura, że nie ma czegoś takiego jak żadna prokrastynacja, bo niektórzy ludzie mają tendencję do negowania w zasadzie czegoś, co my sobie nazwaliśmy, że tak pewne zjawisko, pewną dolegliwość, zjawisko, czy cokolwiek, a komuś to bardzo jest nie w smak i bardzo jest za tym, żeby to nazywać prościej i w taki sposób bardziej chłopski, jakby to chłop nazwał. Czyli nie ma żadnej prokrastynacji, jest tylko lenistwo zwykłe. I weź tam je tu nie pierdolta, bo zaraz w ryj dać jeszcze mogę dać. Jaka prokrastynacja? Jeszcze te ADHD ma, tak? I dysgrafię, i dyskalkulię. Do roboty by się wziął. Kiedyś to się w dupę dało i nie było żadnej prokrastynacji, ADHD, dysgrafii i tak dalej. Tak, radiowa twarz to zawsze bawi, dokładnie. Masz bardzo radiową twarz i sokoli słuch. I wzrok nietoperza. No, trochę ludzi się zlazło. A po coś ta tu przyszli? Po coś ta tu przyszli? No. A tak naprawdę, tak w temacie szkolnej może zahaczę, chociaż na chwilę, że jednak teraz mam już wątpliwości no, w obecnej sytuacji, czy jest okej pokazywanie tego Krzyśka, nie? No bo on już zaczyna niedomagać całkiem psychicznie, nie? Już się zrobił taki, że to jest trochę już faktycznie teraz takie robienie cyrku z niepełnosprawnego. No bo to, jak ktoś jest, powiedzmy, no stopniujmy trochę. Jak ktoś jest, powiedzmy, lekko zaburzony, tak, że on jest śmieszny, tak jak kiedyś Krzysiek był bardziej śmieszny, tak, niż awantury robił, nie chciał się myć, klął cały czas i taki okropny pod każdym względem już, nie? Nie wiem, tak może być, że jak człowiek choruje, to się robi okropny też, bo go wszystko boli. Dlatego emeryci, starsze osoby schorowane są często też takie złe, wkurwione i jakieś są awanturki, sprzeczki, nie? No bo oni są rozdrażnieni na przykład, bo ich kości bolą czy coś. No, no i teraz faktycznie takie pokazywanie tego Kononowicza, jak on się tak zachowuje już całkiem jak postać z kreskówki już. Może by można by to zakończyć w końcu. Też chyba się potwierdza trochę moja teoria na temat, że pieniądze dla Kononowicza są odkładane, że są na jakimś koncie. Wiecie, to też normalne, że się o takich rzeczach nie mówi, albo że ktoś się nie czuje w obowiązku, żeby się spowiadać. No bo są cały czas od lat zarzuty, jak to w Polsce, że jak ktoś zarabia, to zły jest często, nie? Że takie pieniądze, temat tabu, albo przypierdalanie się, że na nim zarabiają i zarabiają i jak to na nim zarabiać i dlaczego oni zarabiają, a ile zarabiają, a ile on z tego ma. No i gdzieś tam wypływały różne informacje, że on dostaje kasę, powiedzmy te 400 tygodniowo, takie informacje padały. Potem ktoś tam było, że co chwilę coś dostaje. No wiecie, tam czasami są wydatki takie, że trzeba jakieś zaległości za wiele lat zapłacić za coś i tego się zbiera na przykład 2000, tak nagle trzeba wyrzucić, nie? Albo remont. No ale to nieważne, bo chodzi mi o to, że zostało powiedziane na którymś tam streamie, jakby tak mimochodem trochę przypadkowo, że znaczy była rozmowa, że pieniądze na pogrzeb majora poszły z pieniędzy Krzyśka i Krzyśkowi zostało to powiedziane. Jacek powiedział to wprost. Wiesz, Krzysiek, że pogrzeb majora był z twoich pieniędzy? Krzysiek tam, no, ja wiem, niech to pójdzie z mojej puli. No już. Czyli co słyszymy, że Krzysiek wie o tym, że była jakaś pula pieniężna. No całkiem spora w sumie, jak wystarczyło na pogrzeb, tak? To są dosyć duże koszty. Powiedzmy 10 koła poszło na to wszystko, nie? I że te pieniądze są zbierane dla Krzyśka, gdzieś tam są odłożone i z tych pieniędzy poszło na pogrzeb. I Krzysiek to słyszy, jest mu to mówione i to w sposób taki, jakby było oczekiwanie, że on zrozumie. Ale wiesz, Krzyśku, że to twoje pieniążki. Czyli
chyba się demonizuje trochę tych ludzi być może, nie? Jednak, że go tak oszukują, że wykorzystują i tak dalej. Wystarczy czegoś nie wiedzieć, jednej rzeczy, że na przykład pieniądze są w dużej mierze odkładane dla Krzyśka. I to zupełnie zmienia sytuację, nie? Już niekoniecznie chytry sradek, który wszystko bierze dla siebie, innym daje ochłapy, jest taką jakąś mafią szkolną, nie? I jeszcze nikogo nie dopuszcza, żeby więcej się nachapać i tak dalej. No to tak, tylko moje jakieś tam odczucia dokładnie, też nie wiem jak to jest. To są takie dedukowanie to jest. No. A na kogo jest zapisany dom Krzyśka? No tutaj wyszło podczas rozmowy z Barneyem, z Pawłem, że Barney teoretycznie ma jakiś taki dokument, coś napisanego przez Krzyśka, że jemu ten dom przekazuje. Nie wiadomo, jaką to będzie miało w razie czego do końca moc prawną i tak dalej, nie? Bo są jakieś różne rodzaje testamentów. Testament taki, testament owaki, one są różnie trochę traktowane. Dom, myślę, no póki co jest cały czas na Krzyśka, no komuś tam można obiecać, ale no, nie wiem. Tam bardziej ta ziemia jest coś warta, działka chyba, niż ten domek drewniany, zapyziały, zabrudzony, zaśmierdzony, nie? Ten domek może być w takim stanie, że to może być ciężko wyremontować, bo powiedzmy tam przesiąknięty coś grzybem, wszystko stare, tak? Wszystko stare, jakieś paździochy tutaj, tam jakieś blacha. To wszystko tak właściwie może się okazać do zaorania, ten domek. Że trzeba, że przyjedzie ktoś, kto będzie miał pieniądze, zdecyduje się wynająć spychacz, przyjedzie spychacz, rozmontują ten dom, po prostu wywiozą i już. I ktoś zbuduje sobie co innego. No ale działeczka, ona nie jest taka mała w zasadzie. Tam jest oczywiście burdel często i nie widać, ale to jest taka solidna działeczka, że da się tam coś zrobić, tak? Da się tam postawić domek, zrobić sobie fajny ogródek, szopę jakąś, bo tam trochę miejsca zajmuje ten chlewik, jakiś tam drugi taki domek, altana, taka coś w tym stylu, tak? Taka budowla mała, że tam jest, tam się major chyba chował i kirał, tak? Mario pisze, Barney nie ma żadnego testamentu, ma ostatnią wolę i nie dotyczy ona domku drewnianego. No to jakieś tu zamieszanie się zrobiło, bo ja o ten domek konkretnie pytałem Pawła i on się chyba trzymał tego, że to dotyczy domku, nie? To było na antenie, to sobie możecie w razie czego odsłuchać. Na domku jest komornik. Pamiętajmy, że Krzysio Misio nigdy nie regulował rachunków. Nie siedzi za długi, wyłącznie dzięki żółtym papierom. Nie wiem, Mario, czy masz rację, bo długi zostały w dużej mierze tam popłacone, a to major wykładał na zaległy prąd, a to właśnie jakiś rachunek taki, co się państwu płaci, nawet jak masz nieruchomość. Co to jest? Podatek od nieruchomości? Coś takiego jakiś, nie? No w każdym razie to też było mówione, że właśnie poszedł jakiś tysiak na to, czy coś. Jakie tam jest zadłużenie? No jak masz własny dom, to nie możesz, to ciężko się jakoś zadłużyć bardzo, nie? Prąd jest płacony tam i woda, nie? Powiedzmy. Prąd, woda, co jeszcze? Coś tam się płaci jeszcze, jak się ma, ale to nie są duże pieniądze. Jak to może być zadłużone? Aha, no chyba, że macie na myśli to, że Krzysiek sobie narobił długów i komornik wsiadł mu na dom i na działkę, nie? Szukając czegoś tam, co może... Długi po rodzicach, aha... To już tu jakieś poważne sprawy. No to widzicie, może Mario faktycznie tutaj już sięga po jakąś wiedzę mało znaną, bo nie słyszałem, przyznam, a trochę tą szkolną się interesuję, nie słyszałem o długach po rodzicach, nie? No ale może latają już jakieś takie informacje. Pytanie, czy prawdziwe też, nie? Mieć własny domek to jest też
jednak powiem tak, no trzeba się przygotować na wydatki, tak? Samo sprzątanie dużego domu to już jest też, trzeba się napracować albo kogoś wynająć do tego, albo samemu tracić czas. Coś się zepsuje, to też jakoś drożej to wszystko zawsze wychodzi. Wiadomo, że o swoje, no to tak się też może bardziej człowiek garnie, żeby coś zrobić, żeby wyremontować, no bo to jego. A u kogoś, jak się mieszka, no to tak wiecie, no tam się machnie ręką, nie? No więc kupno własnego domu czy zbudowanie, właściciel mieszkania, gdzie wynajmuje, pan Zenon, się pochwalił kiedyś, że on trzy domy już wybudował, nie? Trzy domy. No to trzeba, człowiek musi potem jakby utrzymać pewien poziom życia, żeby ten jego domek nie zamienił się w jakiś dom, który straszy, taki wiecie, jak z horroru. Przecież jak to zarośnie wszystko krzakami, ktoś trawy nie strzyże, nie? Nie malował już, nie remontował nic wiele lat, no to widać. Pamiętam jeszcze to takie, dzisiaj jest mniej tych zabiedzonych wsi takich, ale na przykład w latach 90. to było normalne, że były takie wsie widma właściwie. Wieś widmo, jak z horroru. Można by tam horror nakręcić, nową część Resident Evil Village 2. No i po prostu straszna nędza. Obskurne wszystko, takie zwisające, brudne. Wszystko jakieś brązowo-ziemisto-szare, nie? Dzisiaj często jedziesz przez wieś i już jest ładniutko. Tu wymalowane, tu światełka, przystrzyżona trawka, zupełnie inne wrażenie, nie? Ale to człowieka musi być stać. No a pewnie teraz będą takie są już czasy i będą, że coraz większy problem z tym, nie? Żeby było nas stać. Może zrobimy kiedyś audycję kuchnia dla biedoty. Zaproszę kogoś, kto jest kulinarny bardziej i sobie pogadamy, jak przyrządzić najlepiej wątróbkę albo kaszankę. Może są jakieś patenty na kaszankę? Nie wiem, ja znam tylko jeden taki zwykły przepis na kaszankę, nie? Że no, podsmażona cebulka z kaszanką i już, nie? Posolić, popieprzyć i już. Z chlebem jemy i ogórkiem małosolnym. To jest przepyszne wtedy, z ogórkiem małosolnym sobie taką kaszaneczkę zjeść. Świetnie to się komponuje ze sobą. Trochę tak jak kefir z pierożkami, z pierogami. Sorry, że gadam o jedzeniu. Temat jedzenia to jest taki najostatniejszy temat. Taki ostatni temat zawsze. Jakie są jeszcze takie dania, które by można uznać za kuchnię dla chcących, powiedzmy, zjeść niedrogo? Proponuję robaki. Jajecznica z robakami. Jest jajecznica z tym, z boczkiem. Słoninka, kurczę, ostatnio miałem przyjemność ze słoninką różne rzeczy pojeść. Spróbujcie sobie na przykład zrobić kapustę kiszoną, podsmażyć ze słoninką podsmażoną, nie? Cebulki trochę dodać do tego. Wydaje mi się, że takie tanie dania to też z kapusty kiszonej właśnie. Można na przykład sobie tą kapustę kiszoną wkroić do niej trochę papryczki, czegoś smakowitego jeszcze i to sobie podsmażyć, nie? Na przykład takie danie. Wydaje mi się, że to jest zdrowe. Nie. Dużo witamin jest i chyba podczas tej obróbki termicznej one jakoś wytrzymają, nie? Etama zaprosisz albo Keltuza może? To co ty, wódz, przyrównujesz Etama do Keltuza? Że to tak albo Etama, albo Keltuza. To do mnie? W ogóle do radia zaprosić? Wielka, to by było dopiero wydarzenie. Etam w nocnym radio, gość zaproszony. Etam. No, ale by się ludzie zwalili, to by było coś niesamowitego tutaj usłyszeć Etama w nocnym radio. Tego słynnego Etama mam na myśli. Kiełbasa a la market. Danie dla biedoty, masz na myśli? Z niedrogich dań, co by tu jeszcze można przyrządzić? No podroby na pewno, tak? Sobie jakieś serca,
jakaś wątróbka, nie? Zupy na pewno można uznać za takie niedrogie dania, a bardzo dobre, zdrowe, pożywne. Jedno z moich ulubionych chyba dań, powiem wam, to jest podsmażyć sobie, znaczy pierwszy się gotuje te ziemniaki. Jak się chce ziemniaki usmażyć, to dobrze je ugotować, no chyba, że frytki robimy, nie? No ale ja to zawsze gotuję ziemniaki i mało tego, trzeba poczekać, aż one wystygną, a nie od razu je wrzucać na patelnię, bo wam się rozwalą. One muszą sobie trochę wystygnąć, nabrać takiego ciemniejszego trochę kolorku. Potem dopiero je kroimy, wtedy ładne talarki wychodzą. No i podsmażamy te ziemniaki, ale to podsmażamy je już we wcześniej podsmażonym boczku właśnie z cebulką, jakoś tak, żeby to wymieszać. Ja lubię sobie jeszcze ser żółty czasami potem posypać serem żółtym, żeby to się zapiekło trochę. Powstaje coś takiego zapiekankowatego trochę, nie? W sumie. Takie smażone ziemniaki z boczkiem, duże kawały tego boczku. Nie tak drobno pokrojone, tylko żeby to... No, Adolf Kudliński takie dania propagował często. Pamiętam właśnie jego przepis na tego typu danie. Też tam były ziemniaki, jakaś kiełbasa, boczek. Do tego właśnie śmietaną sobie to jeszcze... Tak. Plyndze? Co to są plyndze? Chyba nie słyszałem. Plyndze. No. Było wspominane o sieci Popeyes wcześniej, że we Wrocławiu jest i w Szczecinie niedługo otwierają drugie. No i no taka kurczakownia, ale tam dają też krążki cebulowe panierowane. Dużo osób lubi te krążki. Tutaj akurat, zaraz, czy testujący jak je ocenił? No na pewno te... W Burger Kingu są chwalone te krążki cebulowe, że są świetne. Też strasznie nieskomplikowane i takie tanie bardzo danie, nie? My jesteśmy tanie danie, niesłychanie. Kiedyś może były drogie dania te, gdzie były wykwintne przyprawy. Dziś dostępność przypraw jest naprawdę niezła. Idziecie sobie do jakiegokolwiek sklepu i tam macie całą gamę przypraw z całego świata. No, a z takich tanich dań, może pierogi w sumie, nie? Jakieś takie dania, co w barach mlecznych może były, jakieś jajka sadzone, to też nie jest w sumie drogie danie, nie? Zrobić sobie w ogóle samemu frytki z ziemniaków do tego, frytki, jajko sadzone z frytkami, wiadomo, dobra rzecz. O. Lekkie, przyjemne takie na lato, fajne danie, nie? Lekkostrawne, zdrowe, chyba dosyć jajeczko w końcu. No więc jajko sadzone. No, mam tu niemoralne propozycje. Nie. Do łóżka mnie chcą. I żeby zrobić to teraz. To... Windman, twoje jakby... Ja wiem, często tutaj wychodzi, że lubisz nocne radio i że lubisz mnie słuchać i tak dalej, ale to chyba przekroczyłeś już tutaj jakąś czerwoną linię. W tym momencie. No. Coś sobie dodajecie do takiego dania, jakim jest właśnie jajko sadzone z frytkami? Macie jakiś patent? Nie wiem, ktoś sobie na przykład podsmaża bekon do tego, nie? Jajka z bekonem, to tak bardziej po amerykańsku. U nas często się je same te jajka sadzone z frytkami. Jakby darujemy sobie dodawanie... No, chociaż ja na przykład lubię jeszcze z kiełbasą podsmażoną sobie zjeść, nie? Albo sobie frankfurterki wziąć dwie. To jest, myślę, dobry dodatek. Podsmażyć sobie frankfurterki. Jak nie lubię frankfurterek, to jest właściwie surowe mięso, tak? Jakieś tam wędzone czy coś.
nie lubię tego, to się ciągnie, jakoś tak te kawałki mięsa między zęby wchodzą, ale jak się podsmaży frankfurterkę, to macie fajną, małą, soczystą taką kiełbaskę, nie? Z której aż soki wychodzą, jak się ją przedziabie nożem. I strasznie pyszne. No więc taka podsmażona frankfurterka do jajeczka sadzonego i do tego może właśnie jeszcze jakieś fryteczki, to dobra, myślę, opcja. Zamruź ziemniaki z miodem i ze solą? To ciekawe. Lubczyk do rosołu pisze mck, mck. Natka, koper, szczaw jednością z pola kiedyś jedliście? Co dziwnie jakoś pisze. No szczaw podobno zdrowy, faktycznie. Też ma bardzo dużo witaminy C podobno szczaw. Zupa. Zupkę szczawiową mnie kupcie. Zupkę. No, robię się już naprawdę głodny. Więc to już jest chyba ten czas. Pierwsza godzina już wybiła. 6,5 godziny na antenie. Chyba najwyższa pora. Odpocząć, zjeść, popracować.

gęsi smalec mogę polecić. Jest smaczny, fajny. Fasolka po bretońsku. Też jedno z ulubionych dań, zdecydowanie. Szczaw i mirabelki, to co mamy jeść, tak? Jak już będziemy bardzo, bardzo biedni. Szczaw i mirabelki. Czyli tak zwane sralki. Się po nich sra. Jutro będzie radio nadawane, a i owszem, o 21:00 zapraszam wszystkich. Będzie coś tam ciekawego pewnie.

0: świetnym wynalazkiem, jak dla mnie, jest to wynalazkiem kulinarnym. Oczywiście jest to słynne angielskie śniadanie albo śniadanie mistrzów, nie? Gdzie mamy to jajeczko, mamy kiełbaskę, mamy fasolkę, tą małą fasolkę z puszki, te kaszanki. Irlandczycy swoje dodają, ich nie trochę inne od naszej kaszanki, ale najbliżej temu kaszance, myślę, właśnie. Te ich, my na to mówiliśmy haggisy. Haggisy ich. No. To jest świetne śniadanko, bo ono jest bardzo urozmaicone i można sobie dziabnąć trochę tego smaku, nie? Wszystko pożywne, bo i jajeczko, i kiełbaska, wiadomo, to się najesz tym faktycznie. No i takie smaczne, fajne. Dobre. Dobra kompozycja śniadaniowa. Jakieś jajko, jakiś boczek, jakaś fasolka, jakaś kiełbaska. I niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Pamiętam, podkradaliśmy czasem z drzewek jakieś mirabelki. Na osiedlu dużo było takich miejsc, gdzie można było z drzewa sobie coś zerwać, nie? Komuś rosło drzewo, tam przez płot wystawało. Można było sobie dziabnąć. Staram się jeszcze jakieś tanie dania wymyślić, ale żeby były tanie i dobre, nie? I jeszcze najlepiej w miarę zdrowe. Takie z ziemniaków przeróżne rzeczy chyba. Są takie dania, które są, przypominają nieco takie robienie porządków, no że tam można przeróżne, co mamy w lodówce dodać. Myślę, że zapiekanka jest takim daniem, nie? Tu jakaś kiełbasa już taka nie pierwszej świeżości, no to można jeszcze podsmażyć, będzie dobra. Dobra, zostało trochę sera, to się tam zetrze, weź tam jeszcze dokup stary, kawałek sera. Co my tu, ziemniaki są, no i coś tam powrzucać, cebulę. Chyba najbardziej właśnie ziemniaczane zapiekanki lubię. Niekoniecznie z makaronem też są pyszne, nie? Ale jednak co ziemniaczek, to ziemniaczek. A Mario zjadłby ten legendarny bigos po bombasku. No, no tak. Jak już też było mówione, no to te cytrusy nie są w sumie niczym nadzwyczajnym, bo o dziwo, to było zaskoczenie dla mnie też trochę, jak czytamy różne przepisy staropolskie, to tam są też cytrusy, więc dodanie mandarynek jest całkiem spoko. Może ten bigos nawet się robi lepszy, bo jest odrobinę słodki. To jest taka potrawa, że słodkość tutaj dobrze może zrobić, ale dodanie jeszcze bananów do tego, no to już trochę może przesada, nie? Dobra, krawiec, to co? Idziemy spać. Taki komentarz. I znowu od mężczyzny. Dobra, krawiec, to co? Idziemy spać. Może kogoś jeszcze sparodiować. Możesz jeszcze kogoś sparodiować na koniec. Gambola może. Dużo macie życzeń ostatnio, że sparodiuj tego, sparodiuj tamtego.
1: Nie chcę mi się parodiować. Nie, no. Ja już nic dzisiaj nie powiem. Już będziemy chyba kończyli powoli. Może jeszcze posiedzę trochę, ale... No, dziś tak luźniejsza trochę audycja. Pomyślałem, że... No, te tematy, co były, to jakby już były, no to... W tym momencie mogę ewentualnie jeszcze czekać, aż ktoś zadzwoni i poratuje tutaj.
0: Może być taki gambol? Cytryna do mizerii mordki. Napisał mck. No, cytryna, no to różne, tu każdy ma pewnie jakiś swój ulubiony przepis na tą mizerię, nie? czy winegre właśnie, czy śmietanka, pewnie inne jeszcze są sposoby. Ja mówię, jak lubicie ogurasa, a chyba mało kto nie lubi ogurasa, tego spod pasa, nie? Nie no, ogórek to jest świetne warzywo, to jest zawsze dobre. No to można sobie te ogórki, patrzcie na ile sposobów przygotowywać. Konserwowe, kiszone, takie, owakie, małosolne. No ale te ogórki diabelskie wygląda na to, że są świetne, bo ja już je jadłem, tylko nie wiem, czy to były te. To były ogórki chili, tak zostały nazwane ogórki chili. Chili takie na ostro, no. Świetne były po prostu te ogórki, wspaniałe, no. Bo człowiek mógł się zajadać. To jest właśnie siła tego ogurasa, że on po prostu jak już nam zasmakuje, to możemy go z pasją sobie jeść. Ja aż nam z brody tylko sok z tego ogurasa ścieka, nie? No. I ogórek i pomidor, bo pomidor też potrafi zachwycić jakoś, nie? Jakoś fajnie. Też się da w sumie, są jakieś kiszone pomidory, coś, ale z pomidora się już nie da, pomidor jest bazą bardziej taką do różnych potraw, a to jakiś sos pomidorowy do czegoś, a to pomidory tam do sałatki, coś, ale w zasadzie nie występuje w tylu odmianach, co ogórki, nie, można zrobić. Pomidorówka. Ciekawe, jaki byłby wynik głosowania, gdybyśmy zagłosowali, zrobili tu ankietę, czy pomidorówka, czy ogórkowa, nie? Ilu by było fanów? Zrobiłbym, ale mi się nie chce, tak po prostu. Jestem ciekawy, ale nie na tyle, żeby teraz tu ankietę robić, żeby to traktować jak coś ważnego, się dowiedzieć. Chyba jest takie powiedzonko, nie, które gdzieś tam Wega rozpopularyzował wśród gawiedzi, że ja nie jestem zupa pomidorowa, nie wszyscy muszą mnie lubić. Nie? I może to ma nam zasugerować, że to ta pomidorówka jest taką zupą ukochaną przez Polaków, że wszyscy ją lubią. Coś w tym jest. Ciężko znaleźć kogoś, kto powie, nie smakuje mi zupa pomidorowa, nie? Psycho za ogórkową, baton róż, pomidorówka, proszę Państwa, za nim psycho, ogórkowa, kto jeszcze tutaj, jakie będą głosy, jak to się rozłoży, no, na razie mamy jeden głos na pomidorówka, jeden głos ogórkowa, ogórkowa i pomidorówka łeb w łeb idą, proszę Państwa, kto wygra, głos, którego nie możemy uznać, bo tu jedynki powklejał, słuchacz, to nie wiadomo, więc nadal łeb w łeb, pomidorówka i ogórkowa. Ogórkowa i pomidorówka. Proszę Państwa, co za emocje. Jest! Proszę Państwa!

Kosowa, bo no niech se będą zupy, dobra. Ale ja będę tutaj nietolerancyjny i będę owocowo-zupofobem. Zupo-owocowofobem. Ja tego nie uznaję za zupę. Nie będę rozmawiał nawet z tymi, którzy twierdzą, że to jest zupa. Koniec. Nie ma. Dobre, tanie obiady. 19 pomysłów tu dostałem. I co tu są za pomysły? Tanie zapiekanki można różne zrobić, nie? Właśnie trochę potraktować to, jak że czyścimy lodówkę. Placki, o, są placki i kotlety. Kotlet mielony w zasadzie też jest takim tanim daniem. Nadal chyba, nie? Bo to mięso się dosyć... Cała natura kotleta mielonego jest trochę taka biedacka, nie? Taka, no bo mieszamy bułkę tartą, powiedzmy, z tym mięsem. Robimy tak, wytaniamy tego kotleta troszeczkę. Że dużo tych kotletów zrobimy ostatecznie. Jak ktoś jest bardzo ubogi, to może nawet więcej tej bułki dosypać tam, nie? I zrobić taką, takiego trochę sobie biedniejszego kotlecika. Zjesz to sobie z ziemniorem tanim i już. No. Schabowy to zawsze uchodził za takie trochę droższe danie, no bo schab, nie? Tutaj mięso mielone. Najtańsze można wziąć. No. W zasadzie taki kotlet mielony, no to trochę mąki trzeba mieć, trochę bułki tartej, trochę mięsa jakiegokolwiek mielonego, wieprzowego. Nie, już. Cebulę. Kurczę, chyba jak ostatnio robiłem kotlety mielone, to nie starłem cebulki na przykład na tarce, żeby dodać tą masę cebulową jeszcze do niego. Tylko pytanie, bo jest też patent z dodaniem odrobiny musztardy sobie do tego kotleta, żeby on miał taki posmaczek leciutko musztardowy. Myślę, że dobra opcja. No ale pytanie właśnie, czy dodać i cebulę, i bułkę tartą, i jeszcze trochę musztardy. Też przydałyby się jakieś dobre przepisy na nietypowy kotlet mielony, nie? Jakiś taki kotlet po swojemu. Ktoś ma swój patent. No a placki też świetna sprawa. Zjeść sobie właśnie z jakimś sosikiem. Można na kilka sposobów placka zjeść. To też jest w nim dobre. Ktoś sobie posypie cukrem, śmietaną poleje, nie? Tak na lekko bardziej. Ktoś inny sobie dobry sos do tego zrobi. Mięsko podsmaży. Jakąś tam kiełbaskę pokroi na w kostkę, czy właśnie boczek. Mam trochę problem z tą, ze słoniną. Ona jest strasznie słona, słonina. No stąd pewnie nazwa, nie? Słonina jest jednak strasznie słona. A taki smalec to robimy właśnie ze słoniny, nie? No to jak to jest, że ten smalec sobie jeszcze solimy po tym, jak słonina sama w sobie jest tak słona i ona stanowi kwintesencję tego smalcu, nie? Jak się stopi ta słoninka. Trochę dodać jabłuszka, cebulki i zrobić sobie na wypasie. Michał Giereś ubóstwia smalec i by się dał zabić za smalec. I zapasy sobie zrobił z dużej ilości smalcu też. No to nie głupie wcale. No. Ja też myślę, że to jest dobra opcja mieć gdzieś tam w spiżarni, jak ktoś myśli o zapasach, nie? Jak kogoś stać, zrobić sobie to dużo smalcu, no to tłuszcz, nie? Najtaniej to się robi kotlety z chleba na patelni. No właśnie, to też ciekawe, takie studenckie trochę danie, takie biedackie trochę, ale też może być fajne. Właśnie sobie podsmażyć, na przykład na oleju można sobie zwykły chleb podsmażyć. Mamy taką chrupiącą grzankę, która jest trochę nasączona tym olejem, więc to tak się całkiem fajnie je. Położyć sobie jeszcze plasterek sera, przykryć to pokrywką, żeby się roztopił serek i mamy taką całkiem zgrabną grzankę. Nie? Chociaż najlepsze grzanki to z Prodiża są jednak. Pamiętam, takie grzanki to ja jadałem w młodości, bo mieliśmy opiekacz, on się potem zepsuł, ale przez jakiś czas był. No i często się robiło różne takie właśnie grzaneczki. I nie wiem, jakoś w ogóle w całym domu pachniało tymi grzankami. One były

przekozak w ogóle, przekozak tej grzanki. Jakieś takie inne wychodzą. W ogóle jak się posypie papryczką sproszkowaną ten serek, to on się inaczej zapieka i w związku z tym ma inną trochę konsystencję i to ma wpływ na smak, że taki serek bez tej przyprawy, bez tej papryki, no dziś wędzona papryka jest popularna, ta sproszkowana, ta papryka w proszku wędzona, zastąpiła jakby klasyczną, to się Polakom spodobało chyba. No ale jak ktoś nie próbował, to posypcie sobie. Będzie miało to bardzo specyficzny smak. Inny, to będą inne grzanki zupełnie, nie? Takie zwykłe posypanie taką papryczką. Ale myślę, że w przypadku Prodiża, no to sposób opiekania tego ma duże znaczenie, nie? Tam są po prostu grzały, że to trochę jakoś inaczej nawet niż w piekarniku. Właśnie. Też tostownice są różne, nie? Znaczy jest jakby toster i tostownica. Tostownica, no to takie klasyczne urządzenie, gdzie mamy górny moduł i dolny i one jakby, no jakby to powiedzieć, dociskamy górną częścią tego tosta, on jest ściśnięty i to nie jest tost taki, wiecie, śniadaniowy tost, że dżemikiem se smarujemy, nie? Tylko tost po prostu zupełnie inny, w którym są pieczary, w którym jest dużo sera. Właśnie w barze u Witka mają takie duże maszyny, takie tostownice, no. W ogóle wielkie są tam te tosty, wielkie kawały chleba jakieś na zamówienie. Może. No, lubię takie fast foodowe żarełko, jakieś pizze, grzanki, hot dogi, burgery. Wszelakie takie fast foodowe jedzenie. Kiedyś G nawet przerwał audycję, mówiąc o smalcu, żeby go zjeść, bo nie wytrzymał. Tak Winman pisze, tak? No, wielkim miłośnikiem, no wielkim smakoszem smalcu jest Klot. Podkreślał to. Może się okazać, że smalec jest naszą bronią ostateczną, że reptilianie mają jeden słaby punkt. Nie pokonasz ich laserem, ani bombą atomową nawet. Smalec. I się okaże, że jak ich obrzucisz smalcem, to oni się tam rozpuszczają czy coś. Smalec. A wiecie, że film Marsjanie atakują to Tim Burton zrobił? Nawet jakoś tak nie skojarzyłem tego, że to on zrobił. Filmik, no nawet spoko, komedyjka, taka zwariowana, ale jakoś to nie pachniało tak bardzo nawet Timem Burtonem. A dowiedziałem się o tym, czytając o filmie, który nie powstał, który miał zrobić Tim Burton. I tu będzie dla niektórych na pewno zaskoczenie. Ten słynny reżyser o charakterystycznym stylu, który zrobił Batmana też, tego pierwszego z 89, z Michaelem Keatonem, który powrócił, ten aktor powrócił ostatnio jako Batman. No to był Batman niezwykły, miał swój własny styl, nie? Klimat taki bartonowski, miejscami trochę. Okazuje się, że Tim Burton przymierzał się też do zrobienia Supermana i to z Nicolasem Cage'em. Ja kiedyś o tym słyszałem, ale potraktowałem to jako żart jakiś, no Nicolas Cage, Superman, no to może chciała. No bo jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że Superman, no to bardziej wygląda jak Henry Cavill. Nie? Ma kwadratową szczękę, a jak jeszcze ma dołeczek, ludzie. No ale ten temat powrócił w tym nowym filmie Flash. Tam jest Flash... Coś tam takiego dziwnego robi, że ta moc, która go napędza, ta moc szybkości, ten Speed Force sprawia, że on się gdzieś przemieszcza w czasie i przestrzeni cały czas. No i widzi alternatywne światy w pewnym momencie i w jednym z tych alternatywnych światów jest normalnie pokazany, zwizualizowany taki Nicolas Cage z długimi włosami, bo ten Superman miał mieć długie włosy właśnie. I faktycznie miał go grać Nicolas Cage. Do końca nie wiadomo, czemu to nie wyszło. Tam były jakieś problemy ze scenariuszem. On się nie podobał raz jednemu, raz drugiemu. Przeróbki robili, długo nad tym debatowali.
I ostatecznie ci Marsjanie atakują, mieli zniechęcić wytwórnie do tego, żeby dawać Bartonowi znów pole do popisu, bo uznano, że to jakieś pierdoły, bzdury, nie? Że to nie zarobi. No to może za wcześnie było na taki film, a dzisiaj jakby ten pomysł przypomniano w tym Flashu, gdzie jest Nicolas Cage jako Superman i fajnie wygląda, ma długie włosy, ma inną trochę twarz, dziwny ma kostium, troszeczkę inny, bo tam głównym jego przeciwnikiem Supermana jest Brainiac. Brainiac to jest dziwna taka istota, mózgowiec taka istota mózg, ma jakieś tam zdolności telepatyczne, coś takiego, potrafi ludzi zahipnotyzować, sprawić, że oni myślą, że są w innej rzeczywistości, takie matrixowe trochę klimaty, jakieś wielkie elektropająki, coś tam, to by był inny trochę klimat, to byłby inny Superman, może tak samo inny jak Bartonowski Batman się różni od Batmanów Nolanowskich, nie? Superman Lives, tak to się miało nazywać, tak jak napisałeś, Bierucie. Tak, tak, no. No, mógłby być naprawdę ciekawy film i może do tego wrócą jakoś, no tylko nie wiem, czy Cage nie jest już za stary. I no, może być ciężko po prostu to zrealizować. Już sylwetka, już wszystko, już wiek, no trochę może... Zawsze można by jakoś próbować komputerowo zrobić, ale to też byłoby takie dziwne, nie? Robić komputerowego w całości Nicolasa Cage'a. Bez sensu. Tak się po prostu nie robi. Robi się, wskrzesza się czasami aktorów jakiś, pokazuje się epizodycznie jakiegoś zrobionego komputerowo. Drugoplanowa postać może być komputerowo zrobiona. Na przykład w tych nowych Pogromcach Duchów powrócił Egon, ten taki nerd, no, bardzo fajna postać. Nie wiem, czy on nie był najciekawszy z całej tej ekipy Pogromców Duchów, bo to był taki geek, nerd, mózgowiec, kujon w czasach, kiedy może to jeszcze nie było, nie wiem, modne, jak to się mówi, nie? On był takim dziwakiem. Jak dziewczyna się go pyta, jakie masz hobby, pasje, a on zbieram pleśń. Zbieram pleśnie różne. I collect spores. Tak więc i ten aktor zmarł, który grał tego Egona, ale powrócił, został odtworzony też cyfrowo jakoś w tych Pogromcach. Taki hołd trochę, nie? Ale to wszystko jest dobrze i legitnie, no, rodzina wiedziała o tym i tak dalej, to taki symboliczne. Ten Superman nie powstał dlatego, że Barton z producentem nie byli zgodni co do kierunku artystycznego. Mhm. No to coś takiego mi chodziło po głowie, że jakieś nieporozumienia scenariuszowe i tak dalej, no. Cage gra Supermana głosowo, tak? No proszę, to ciekawostka. No, tak jak Mark Hamill od lat odtwarzał głos Jokera. Zwłaszcza w kreskówce Batman Animated Series, jakoś tak to się nazywało. Bardzo zacna kreskówka, zresztą bardzo dobrze zrobiona, tak nieinfantylna, z bardzo ciekawą kreską, też taką prostą, minimalistyczną. Bardzo dobrze oceniana. Zresztą Batman Beyond, u nas to znane jako Batman przyszłości, no to też, nie, też był niezły. To taki właśnie science fiction Batman trochę. To są tak różni bohaterowie, to potrafią być tak różni bohaterowie, że ciężko mówić dzisiaj o jednym Supermanie i jednym Batmanie. To jest bez sensu zupełnie. Są dla różnych grup wiekowych te Supermany, Batmany. Są opowieści o różnym zabarwieniu. Jedna jest bardziej science fiction, druga bardziej thriller jakiś, nie? Są próby pokazania Batmana w innej zupełnie rzeczywistości, gdzie on jest bohaterem w XIX-wiecznym Londynie, gdzieś Kubero spruwacza ściga, nie? No przeróżne to są wariacje z tymi Batmanami i Supermanami. Superman Lives, z tego co pamiętam, to miało dotyczyć śmierci Supermana. Supermana zabił Doomsday, to w ogóle w Stanach było takie spore wydarzenie, w wiadomościach o tym mówili i w ogóle...
kiedy się ukazywał ten komiks słynny, gdzie Superman wiadomo było, że zginie. No i faktycznie zginął, ale został potem wskrzeszony. Jakoś. No ale też z DNA Supermana powstało dużo różnych wersji Supermana. Superman też występuje w różnych rzeczywistościach alternatywnych. Słynna jest na przykład opowieść Red Sun, Czerwony Syn, jakoś tak. No, chodziło o to, że Superman spadł, jego stateczek, ta jego kosmiczna tratwa ratunkowa spadła w Związku Radzieckim, a nie w Stanach. I inaczej zupełnie historia przebiega. Co ciekawe, Batman też się pojawia, jest Batmanow. Batmanow. Jest towarzysz Batmanow. Dobra, kochanieńcy. Dłużej już nie wytrzymam. Głód daje o sobie znać. W brzuchu burczy. No to trzeba się udać do kuchni i coś przyrządzić. Trzymajta się, wpadnijta jutro o 21:00 na audycję. Cześć.

0: Добрый вечер вам. Ва-буди-буди-дам, oh yeah. И витамы вас сердечне, Кравец.
1: И потреба, две найпiękniejsze małpy polskiego podcastingu.
0: Trochę popajacujemy, trochę powyszydzamy, trochę pojudzimy, a potem sobie pójdziemy i zostawimy was z tym, żebyście sobie przemyśleli.
1: Tak, to podpalić świat i zostawić go o tak. I niech się potem dzieje, potem ludzie, wiesz, przychodzą, odbudowują i tak dalej. Jak, nie wiem, jak w jakiejś grze komputerowej czy coś takiego, że rozwalasz wszystko, a potem ktoś potem musi to odbudować. Pozdrawiamy Minecrafterów.
0: No, lubimy robić chaos w sumie. Chyba tak właśnie i potrzeba i ja lubimy trochę chaosu wprowadzać, mimo że nie jesteśmy Discordianami, a nawet jakbyśmy byli, to byśmy wam przecież nie powiedzieli, to logiczne.
1: Ale wiesz, ale tak w odróżnieniu od właśnie starych rzeczy, no my nie zajmujemy się teorią, my się zajmujemy praktyką, tak?
0: No właśnie, mimo że jest chaos, to nie jest to teoria, tylko praktyka, dokładnie.
1: Zróbcie trochę chaosu! Zacząć chciałbym od jednej rzeczy związanej z radiem i taką małą zagadkę. Jeżeli się na przykład krowa ma takie małe krowiątko, to się nazywa cielak, tak? Jeżeli suczka ma jakieś tamten, to się nazywa szczeniak. A jeżeli się urodzi ktoś komuniście, to jak się nazywa? Marksiu?
0: Marksiu.
1: No właśnie, słuchajcie, Błażejowi urodził się mały Marksiu, którego co prawda imienia nie znam, ale Błażej przesłał mi zdjęcie Chinki z małym Marksiem, także mamy już dwóch komunistów na całym świecie, których znamy, także gratulujemy i życzymy, żeby się dobrze chowało przed tym, prawda, zalewem wolnorynkowego bełkotu.
0: Mały towarzysz po prostu. Mały towarzysz.
1: Mały towarzysz! Nie jabłka z was, tylko towarzysz!
0: Towarzysz? Dajcie w ogóle znać, dajcie jakiś hałas na czacie, bo się nieswojo czuję, jak nikt chwilowo nic nie pisze.
1: Takie wiesz, ale to może są tacy słuchacze trolujący, za chwilkę będą nam pisali, że nie słychać, że wiesz, że coś tutaj szumi i tak dalej.
0: No właśnie. A ja z kolei zacznę pięknym wierszem, który dosłownie przed chwilą wylądował na naszym czacie. To jest tak zwana twórczość nocnikowa. No, a nawet dwa mam kawałeczki tutaj. I zaczniemy od wiersza pięknego autorstwa Pytajmierza. Można powiedzieć naszego takiego nadwornego tutaj Adama Mickiewicza. Uwaga, czytam. A to przydałby się jakiś podkład, bo to za wesoły. Idzie Grześ przez radio, kapitalizm niesie. Wódz i blacha zobaczyli,

0: I poszli za Grzesiem. Wolny rynek, kontestacja. Cieszy się prawica. Rzucił okiem Korwin-Mikke na ich cudne lica. Nie wskuracie nic, chłopaki, tymi dyskusjami. Wiemy, ale my lubimy walczyć z wiatrakami. Wraca Grześ przez radio, głowa już nie w chmurach. Krzyknął w złości: wolny rynek! To jebana bzdura!
1: Ale sobie oplułem monitor.
0: Taki beatboxer.
1: Nie, strasznie, strasznie.
0: Będziesz tak mam wyciskał tutaj gąbkę po audycji.
1: Nie, wiesz, mam tutaj wszystko pop filterek, to w ogóle teraz mnie będzie słabiej słychać, bo się za dużo śliny na tym wszystkim zebrało, no ale niestety. No, ja w ogóle będę dzisiaj marudny i będę dzisiaj zmęczony, bo mnie strasznie wkurzyło Audacity, które mi powyżerało w 45-minutowej surówce, które miało być odcinkiem Sprawdzam. Gdzieś tak od połowy zaczęło mi wrzucać i tak gubić sygnał z mikrofonu na parę sekund, więc muszę to dziadostwo nagrać od samego początku. Więc odcinek się opóźni pewnie jakoś w okolicach wtorku albo środy zląduje na antenie, na archiwum.
0: Radek z brzegu pisze, że szumi, niczym woda rwąca brzegi.
1: U mnie, wiesz, u mnie troszkę transmisję wideo rwie.
0: Ja muszę więcej internetu przynieść w wiaderkach. Tutaj jeden z kolei, no właśnie wspomniany autor, Pytajmierz, robi sobie odwyk od internetu. To jest temat, który możemy poruszyć. Ty też sobie tak w czasie pracy wchodzisz na porno stronki i się masturbujesz tak szybko, ciach, ciach, ciach, ciach, i potem szybko wracasz do pracy?
1: Znaczy, wiesz co, na Open Space byłoby to dość trudne, no ale muszę kiedyś spróbować. Nie, wiesz co, nie, naprawdę, to są straszne pożeracze czasu i tutaj warto sobie ustawić sobie jakiś taki rygor. Ostatnio na przykład w mobilnej aplikacji YouTube'a, bo tam jest ta niewdzięczna funkcja autoplaya, która ci podrzuca jakieś tam powiązane filmy. No i tak, i w końcu i tak zawsze wszyscy trafią na teorie spiskowe, natomiast można sobie w ustawieniach aplikacji ustawić, żeby po pewnym czasie zostało ci przypomniane, że powinieneś zrobić przerwę, i jeżeli nie wykonasz jakiegoś, nie wiem, ruchu czy czegoś takiego, no to wtedy ta aplikacja nie będzie kontynuowała odtwarzania. W aplikacji do podcastów na iPhone'ie jest coś takiego już od bardzo dawna. Można sobie i ona jest bardzo na wierzchu. Jest ikonka księżyca, gdzie można sobie ustawić usypianie albo po tym odcinku, albo tam za godzinę, czy za dwie godziny, bo sam mam często tak, że sobie do różnych podcastów zwyczajnie usypiam. I że jak ktoś mi czyta bajkę o jakichś dziwnych mordercach, właśnie będzie w piątek Bez Litości, to będzie naprawdę kawał dobrego Bez Litości, bo mam naprawdę mocny temat. Natomiast tak, natomiast w momencie, kiedy już uśniesz, wszystko ładnie, pięknie, a potem ci się włącza jakiś losowy inny podcast, który przykładowo ma zupełnie inną głośność i tutaj sobie, wiesz, słuchasz jakiegoś tam... I witamy w naszym podcaście tutaj! Dzień dobry, kurde bele! I się nagle człowiek budzi i już jest mało fajnie. Także polecam, bo teraz YouTube również ma tę funkcję. Witamy w 2018. Cieszę się, że dorósł do Apple, które było w 2008, gdzie to wynalazło. I witamy w życiu. Także to po pierwsze. Po drugie, pluginy do przeglądarki, które pokazują nam, na jakich stronach spędzamy ile czasu. I o ile to jest, wiesz, to jest... Są takie rzeczy w życiu, z których nie zdajemy sobie do końca skali, jeżeli one tak sobie przerastają stopniowo. I między innymi właśnie spędzanie czasu w internecie tak mniej więcej działa i może się okazać, że z takiej 8-godzinnej sesji przeglądarkowej, gdzie ten Chrome jest tam odpalony przez 4 godziny, 3 godziny z tego to jest oglądanie śmiesznych kotów na Facebooku. I to jest, wiesz, to jest tylko informacja dla ciebie, że ty już tutaj musisz zrobić coś sobie w głowie. Pewnie są jakieś wtyczki, które również pozwalają ci na zablokowanie dostępu do pewnych stron. No ja mam to szczęście, że w branży, w której pracuję, nikt nie myśli nawet o tym, żeby w jakikolwiek sposób monitorować nam pracę, ponieważ to by i tak się nie udało. Dawno temu, jeszcze zanim trafiłem do firmy, gdzie pracuję, takie narzędzie istniało, które zliczało ci właśnie czas, który i ilość znaków wpisanych do danego programu. Czyli jeżeli miałeś tam NetBeansy czy jakieś środowisko programistyczne otwarte, no to tak byłeś może nie do końca rozliczany, ale to szło w ramach raportu do twojego kierownika, że mógł potem zobaczyć, że na przykład tam wpisałeś danego dnia tylko 123 litery w edytorze, tak, w swoim środowisku programistycznym, a do przeglądarki wpisałeś miliard różnych innych znaków. No ale no, ludzie mieli problem z tym, tak? Ponieważ to były komputery służbowe, nie udało im się tego do końca ogarnąć, więc motyw był bardzo prosty. Zawsze w przerwie lunchowej o 12 wszyscy odpalali swoje środowiska programistyczne i kładli kubek na spacji, co powodowało podczas takiej półgodzinnej przerwy obiadowej wpisanie pierdyliona znaków też. Finalnie mogę powiedzieć, że bardzo mi się to podoba. Nie dlatego, że lubię się opierniczać w pracy, ale dlatego, że moja obecna praca współcześnie wygląda mniej więcej tak, że mi się zdarzy napisać kilka, dosłownie kilka, góra kilkanaście linijek kodu w ciągu całego dnia, ale to jest kurde 13 zbąskowiec, to jest pieprzone dzieło sztuki, nie?
0: No właśnie, jako programista masz lepiej trochę niż ja grafik, bo mnie jest ciężej wcisnąć komuś kit, że tą ikonkę, panie, to ja żem 2 tygodnie projektował. To nie są proste rzeczy, panie, taka ikonka. Pan widzisz, tu są takie, panie, to w kółko wpisane jest tutaj i panie, no, to ciężko mi, wiesz. I poza tym dla osób, dla których obecnie pracuję, głupio bym się czuł, gdybym ich w ten sposób bajerował. A też oni nie są w ciemię bici i by szybko skumali, bo to można jakiemuś Januszowi wcisnąć, że zrobiło się jakiś napisik i że to jest logo, nad którym się pracowało 2 miesiące. Bo się tą czcionkę projektowało samemu na przykład, czy coś. Pamiętam, kiedyś taki żarcik zrobiłem. Przyszedł szef, który mnie często popędzał. I przygotowałem sobie na Photoshopie już gotowy projekt layout strony, czyli taki, wiecie, już taki projekt graficzny, jak ma strona wyglądać. No, ale założyłem taką maskę tak zwaną, czyli to wyglądało tak, że mogłem rysować sobie myszką i malować ten projekt po prostu jakby jak na kreskówce się maluje czasami, nie? Że bierze się po prostu na przykład farbę w kolorze nocnego radia i maluje się stronę nocnego radia. I się zamalowuje. No i szef przyszedł i co, zrobione? A ja już robię, szefie. I tak pach, pach, pach i dosłownie w 10 sekund namalowałem ten projekt strony, a on tak się uśmiechnął. No, i tak masz pracować.
1: Ale to wiesz, ale to jest ten problem, że jeżeli zdarzy ci się, wiesz, wykonać swoją robotę bardzo szybko, to czasami jednak dobrze jest troszkę to opóźnić, żeby potem nie było, że ktoś od ciebie będzie wymagał cały czas tej samej wydajności, bo akurat, nie wiem, szyszynka ci wyprodukowała więcej DMT i akurat miałeś taki dzień, że zrobiłeś miesiąc roboty w jeden dzień, bo takie rzeczy mi się zdarzają i pewnie tobie też, bo pewnie się nie zgodzisz, ale swoją pracę też postrzegam jako sztukę mięsa.
0: Właśnie. pamiętam też, kiedyś mi jeden z przełożonych zainstalował taki program, który bardzo dokładnie pokazywał, które warstwy otwieram na Photoshopie, co tam się robi, co wpisuję i tak dalej. No i nie wypadłem najlepiej. Trochę się skompromitowałem, bo wyszło, że właśnie dużą część czasu przebimbałem. No ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że ten szef mi nie płacił już od dłuższego czasu. No a on powiedział, no ale jak krawiec nie zrobisz, to ja ci nigdy już nie zapłacę.
1: No tak. A takie, wiesz, co było pierwsze, jajko czy kura? Czy najpierw mi się nie chciało pracować, czy najpierw przestałeś mi płacić, nie?
0: Dokładnie, to była taka sytuacja. Trochę takie błędne koło, więc no i tak bywa. Może są jakieś dobre sposoby na przykład na lepszą organizację pracy, na to, żeby się nie rozpraszać. To jest chyba brak koncentracji trochę. Na pewno ma to coś z tym wspólnego, że się tak ciągle dekoncentrujemy, albo też zapotrzebowanie takie narkomaństwo, zapotrzebowanie na bodźce. Ciągle chcemy się stymulować czymś. Tu sobie jakiś filmik na YouTubie właśnie, tu jakiegoś tweeta, tu sprawdzić Facebooka. Strasznie to pożera czas. Ja też się będę starał ograniczać, bo to jest też trochę, wiesz, oprócz tego, że marnotrawstwo, to takie nieuczciwe, bo szczególnie jak ci ktoś płaci za godziny na przykład pracy, nie? No, mój czas marnujesz, by powiedział Walt Disney do pracowników swoich, tak właśnie.
1: No, no dobra, no ale powiedzmy, ale to wiesz, ale jeżeli się z kimś umawiam na godzinę, to mam stawkę godzinową, którą zaczynam od stawki kiepskiej prostytutki, a którą kończę w zależności oczywiście od trudności zadania na stawkę takiej prostytutki której naprawdę są cztery takie na całą Europę, nie? Więc trzeba się przede wszystkim szanować, bo jeżeli rozliczanie na godziny miałoby się wziąć z tego, że ktoś chce cię przychachmęcić i dać ci umowę śmieciową zamiast, powiedzmy, umowę o dzieło, o konkretne dzieło i z konkretnym terminem, a nie tutaj, że się, wiesz, że się rozkładasz na jakieś godziny, no to jest, wiesz, zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli chodzi o taką samą organizację, no to garść prototypów jak najbardziej mam, bo tutaj pod tym względem mogę spokojnie czuć się pewnie. Największym wrogiem jakiejkolwiek kreatywnej pracy są przerwania. Mianowicie, jeżeli, nie wiem, ktoś nas zagada, jeżeli zadzwoni nam telefon czy coś takiego, no to wtedy mamy problem, bo wszystko rzucamy w diabły i musimy natychmiast odebrać telefon. Sam zazwyczaj, może nie tyle zazwyczaj, ale jeżeli mam taki, wiesz, fajny strumień świadomości, no to wtedy włączam sobie tryb nie przeszkadzać w telefonie, dzięki czemu nawet jeżeli jakieś powiadomienie się pojawi, to wtedy ono nie zaświeci ekranu, ono nie włączy dzwonka i tak dalej. Przecież równie dobrze mogę oddzwonić za 15 minut, kiedy ten strumień świadomości się skończy. Co więcej, w iPhone'ach jeszcze jest to o tyle dobre, że jeżeli ktoś zadzwoni do ciebie więcej niż 3 razy, no to wtedy faktycznie to powiadomienie się odpali, bo widocznie ma jakiś konkretny powód. I tutaj przez lata stosowania tej taktyki ani razu na tym nie straciłem, natomiast wiele razy bardzo dużo zyskałem. Więc tutaj to przede wszystkim wyeliminowanie przerwań. Tak samo właśnie wszelkiego rodzaju przerwy na zrobienie sobie kawy czy coś takiego mają mnie w ogóle w biurze za strasznego odludka, bo sobie przychodzę do socjalnego, robię sobie kawę, słowem się nie odezwę, może tam się przywitam, jak kogoś nie widziałem danego dnia i idę z powrotem do biurka. Dlaczego? Dlatego, że cały czas jestem w tym strumieniu myśli, który nie przerwałem go do końca, tak, odchodząc od komputera, ale jeżeli rozpocznę rozmowę, to wtedy jestem bardzo bliski ubicia tego mojego strumienia świadomości, no bo mój mózg się przestawi na inne tory, no i tyle, tak? No, także przede wszystkim największy wróg współcześnie, który istnieje, to są wszelkiego rodzaju powiadomienia i współczesne systemy operacyjne potrafią wygasić takie powiadomienia, także w tym momencie mam coś takiego, że jeżeli wychodzi mi na Macu powiadomienie, to wtedy tylko zauważam, że ono się pojawiło i gdzieś tam z tyłu głowy rejestruje, ono mnie nie wytrąca, bo narzuciłem sobie pewien rygor, pewną umiejętność, która sprawia, że jak skończę myśl, jak dokończę zdanie, jak dokończę linijkę kodu, czy tam dokończę jakąś procedurę pisać, to wtedy wiem, że przyszedł mail, tak? A większość ludzi, bardzo często popełniany błąd to polega na tym, że widzisz, że przyszedł mail, bo ci się pokazało powiadomienie, bo ci się w słuchawkach odbiło powiadomienie dźwiękowe i od razu się tym zajmujesz. No kurde, jeżeli ktoś wysłał maila, to nie wymaga natychmiastowej reakcji, a nawet jeżeli wymaga, to jest coś takiego jak priorytet maila, z czego nikt nie korzysta, a jeżeli nie skorzystał, no to kij mu w oko i niech czeka, aż będziesz miał chwilę, żeby odpisać.
0: A ja tak patrzę i widzę i cieszy mnie to, że w Polsce tak popularne i lubiane jest nocne radio internetowe. Słucha nas bardzo wielu ludzi dzisiaj. Sobie tu sprawdzam. No, rekord zdecydowanie. Zaczynamy dorównywać patostreamerom. Tak więc cieszymy się. Jeszcze jeden wierszyk tutaj mam. Znalazłem w naszej twórczości. Krawiec na wsi internet zakładał, anteny budował, magrawy w nie wkładał. Sąsiedzi z podziwu wyjść już nie mogli. Ile ten facet używa tam folii? Jak to rozumieć? To jakiś internet grawitacyjny chyba, foliowy, taki telepatyczny czy coś. No, czemu nie?
1: Wiesz co, za dawnych czasów, gdzie jeszcze mieszkałem na wsi i nie wszystkie radiostacje mi dobrze odbierały, to się podpinało, nie wiem, tylko nie wiem, czy to była folia aluminiowa, czy to była jakaś, nie wiem, folia z azbestu, bo to były troszkę inne lata. Natomiast właśnie podpinało się kabelki do tego analogowego odbiornika, do takich płacht kartonów, którymi owijaliśmy z ojcem tą folią. No i wszystko zaczynało ładnie, pięknie działać. Także tutaj coś w tym może być i być może jesteś tutaj, nie wiem, że próbujesz nawiązać kontakt z obcą cywilizacją albo, nie wiem, albo będziesz bezprzewodowo przesyłał energię elektryczną.
0: No, to by dobre było. W końcu, wiesz, ile ja mam teraz kabli na biurku? Jak się zainstalowałem na nowym stanowisku pracy, no to znowu te kable, ja ich nienawidzę. Chciałbym w końcu dożyć czasów, kiedy faktycznie jest to bezprzewodowe przesyłanie energii i no bo te kable są naprawdę męczące. Nie jest tak prosto w ogóle to wszystko podłączać. Mikser, tutaj głośniczki, wszystko musi mieć też zasilanie. I często nie jest to zwykła wtyczka, tylko taka kostka z zasilaczem, nie? I tu jedna kostka, druga kostka. Jak to się grzeje? Czy to nie jest tak, że to więcej prądu żre, jak to się tak grzeje?
1: No oczywiście, no jeżeli masz jakiś zasilacz starego typu, jakiś właśnie transformatorowy, to znaczy tak, przede wszystkim normalny zasilacz, jeżeli on nie ma żadnego odbiornika, to teoretycznie ten układ elektryczny powinien być otwarty i on nie powinien się grzać. Także jeżeli się grzeje, a nie ma odbiornika, to on albo jest uszkodzony, albo jest źle zrobiony, a jeżeli jest źle zrobiony, to należy go wymienić na nowsze, a takie urządzenia są naprawdę współcześnie bardzo, bardzo tanie, no ale no nie oszukujmy się, no jeżeli wiesz, jeżeli się pojawia ciepło, no to ciepło się nie wzięło kuźwa z magrawa, tylko się ciepło wzięło z twojego gniazdka, więc troszkę prądu zostało tam pochłonięte i kto za to płaci, za ten prąd, no kto płaci, no.
0: Potem właśnie przychodzi dopłata za energię elektryczną i ja dostaję kwaśnej sraczki zawsze wtedy. Jeszcze chyba nie spotkałem zasilaczyka takiego do urządzenia, który byś się nie robił ciepły, więc to nie wiem, jakich ty używasz, chyba jakichś kosmicznych.
1: Nie no, słuchaj, no takie zasilacze impulsowe, na przykład taka kostka do iPhone'a, no to ona się nie grzeje. Tylko, nie wiem, musiałbym ci to pokazać.
0: Czekaj. Wszystko się grzeje, jak w ogóle jaki mój komputer jest gorący. Muszę chyba nową pastę tam założyć pod procesorek. W ogóle warto jednak dbać o te rzeczy, bo to może zdecydowanie wam wydłużyć czas, może wam wydłużyć żywotność waszego sprzętu. A powiedz, czy jak na przykład komputer się zawiesza z gorąca, to czy jest duże prawdopodobieństwo, że on się spali na amen, czy to po prostu się zawiesi? I już, nie ma problemu większego.
1: We współczesnych komputerach praktycznie wszystkie układy mają kontrolę temperatury, które mają również zabezpieczenie przed przegrzaniem. Więc może być tak, że przykładowo twój, nie wiem, procesor jest dużo bardziej nowy niż twoja płyta główna, ale zawieszenie z powodu gorąca nie powinno się zdarzyć. Ten komputer powinien się wyłączyć, ponieważ wtedy procesor mówi mi, tutaj jest za ciepło, proszę wyłączyć prąd i wtedy się komputer wyłącza, bo mamy to w standardzie ATX, który pochodzi jeszcze z lat 90. Więc jeżeli ci się komputer zawiesza, to raczej nie jest z gorąca. Być może masz jakiś gówniany układ, który nie jest w stanie powiedzieć swojej płycie głównej, że ej, dobra, koniec zabawy, ja tutaj dalej pracował nie będę, wyłącz zasilanie, bo tak to powinno się według standardów zrobić, więc jeżeli sobie kupiłeś gdzieś jakiś chiński procesor 13-rdzeniowy, no to wtedy być może, jeżeli on tylko udaje, że jest zgodny ze standardem ATX, no to wówczas nie jest w stanie wysłać tego sygnału i on się nie wyłączy. Także zawieszenie komputera z powodu przegrzania jest niemal nieprawdopodobne. Zostawiam jakiś tam pierwiastek prawdopodobieństwa na rzecz sprzętów, które tylko udają zgodność ze standardem.
0: No właśnie, tak się trochę mi zrzedła mina, jak powiedziałeś, współczesny sprzęt komputerowy, ale to mam Phenom, to jakiś fenomenalny mam procesor. Phenom.
1: Nie, no Phenom jest w pełni zgodny, także to nie jest w stanie ci zrobić. Może nie wiem, może masz kartę graficzną z koziej wulki, albo masz, kurde, RAM z Magrawa, czy coś takiego. Nie wiem, no zasadniczo te maszyny są zwyczajnie wyłączają się w momencie, kiedy następuje przegrzanie. Bo to wiesz, bo jeżeli wystąpiło przegrzanie na, nie wiem, na procesorze czy na karcie graficznej, to znaczy, że jest ogólnie ciepło w obudowie i dobrze, żeby wiesz, żeby ten pierwszy podniósł chorągiewkę, brainlet alert, i wyłączył wszystko, żeby czasami jakieś inne urządzenie, które na przykład nie jest tak doskonale zaprojektowane, ucięło zasilanie i żeby to się troszkę przedmuchało.
0: A stara, poczciwa Amiga nigdy nie warczała, jak ten PC, mój czarnuszek. Ja na niego mówię czarnuszek, bo on jest taki czarny, ma czarną obudowę, mój kochany. I pracuje dla mnie tyle...
1: A ma złoty łańcuch?
0: Ale on dla mnie tyle lat już pracuje w pocie czoła. Właśnie, no...
1: Bawełnę zbiera?
0: No właśnie, to do tego tematu zaraz przejdziemy odnośnie firmy Lego, która chce robić klocki z trzciny cukrowej. No, a właśnie jak już jesteśmy przy tym komputerze, to może ja jednak nawiążę do tematu zbiórki na mój nowy komputer. Ja tak w żartach w sumie rzuciłem, ale no pojawił się tutaj komentarz od Danuty, która się pyta, ile by kosztował taki komputer. I trochę sam nie wiem, co tu myśleć o tym, bo to, wiecie, tak szczerze powiem, trochę głupio dostawać takie drogie prezenty. I poza tym to jest osoba, która już się mocno wykosztowała, jedna z najchłonniejszych sponsorek. I sam nie wiem, co... Wiecie, no cały czas powtarzam, że to wy wszyscy musicie, tak jak Ojciec Ryzyk powiem, to nie czekaj, aż ktoś inny zrobi. Nie czekaj. To wy wszyscy musicie wpłacać, tak. Nie, że jedna osoba. Wszyscy musicie dar serca tutaj dać. Tak, na nocne radio. Tak. No, nie wiem, może przeniosę tą rozmowę na priwa, ale tu padła jakaś kwota, 5 tysięcy, to ktoś tu napisał. Ola, co to jest za komputer za 5 tysięcy? Są takie?
1: To jest komputer, na którym się ludzie nie wstydzą pracować.
0: Ja się też mojego czarnuszka nie wstydzę. A ty masz białasa takiego pewnie, nie? Taki bielutki cały.
1: Ameliniowy.
0: A to fajne. Miałem kiedyś telefon taki z aluminium niby, ale się potem okazało, że to
1: plastik. Siemens SL45 może? On miał taką fajną galwanizowaną obudowę. To jejku, jakie to było trwałe. Cały telefon był podrapany i tak dalej, a ta tylna galwanizowana klapka się trzymała.
0: To był chyba Siemens właśnie, albo Samsung.
1: Z pomarańczowym podświetleniem i kartą MMC wrzucaną z prawej strony na takiej szufladce?
0: No miał taką szufladkę wysuwaną w ogóle z klawiaturką, że się go tak rozsuwało, nie?
1: A to nie, to coś innego.
0: Wspaniały wynalazek w postaci przewodzącej prąd uszczelki, która się psuła po 2 latach w ramach akcji Planet Obsolescence.
1: Planet Obsolescence, czyli nieprzydatność planety.
0: I mind control. A ja ostatnio słucham sobie... Janusza i on naprawdę mówi mind control. Zaglądają nam w majty, kochani, tak, drodzy moi.
1: Nie, sobie tak jak sobie już tutaj jeździmy i obrażamy wszystkich, to ostatnio sobie włączyłem Polaraxę Krzysia Mieliny, gdzie powiedział o jonizowaniu elektronów, nie? Gdzie nie można zjonizować elektronu, bo jonizacja to jest oderwanie elektronu od atomu. Więc to jest coś takiego jak, nie wiem, jak... przedziurawić dziurę, czy coś w tym stylu. I aż, no nie wiem, może po prostu za stary jestem, może się czepiam, ale wiesz, to jest coś, co brzmi mądrze, nie? Oj, tutaj on to pewnie, kurde, ma doktorat z fizyki, nie? Że tutaj mówi o jonizacji elektronów, mimo że to jest bełkot.
0: Ja się specjalnie zaśmiałem, żeby wyszło, że to dla mnie też jest taka głupota. Ale jakbym to usłyszał, to bym się gdzieś tam właśnie na jakimś YouTubie czy coś, to bym się raczej nie śmiał, tylko bym taką mądrą minę robił. No tak, tak. No właśnie, a propos tych klocków Lego, no to... Okazuje się, że firma Lego to jest jedna z najbogatszych, że właścicielami jest jedna z najbogatszych rodzin w Danii. Byłem zresztą w Danii właśnie w Legolandzie kiedyś. I no wiadomo, fenomenalna zabawka, jedna chyba z najlepszych, ale tak sobie pomyślałem i w zasadzie to jest tak, że te klocki robi się z trupa, z zupy z trupa. No bo czym jest ropa? Ropa powstaje z martwych różnych... ze szczątków różnych małych organizmów, większych, mniejszych, tak? Które tam się gdzieś nawarstwiają. I to jest taka zupa z trupa, nie? I my wszystko robimy z trupa. Właściwie taka trupia cywilizacja, bo z plastiku jest bardzo dużo rzeczy. Wszystko mamy z plastiku prawie już dzisiaj. I właściwie ta ropa też jest nam potrzebna do zasilania wielu rzeczy. Wszystko się opiera na zupie z trupa.
1: No ale to chyba dobrze, bo wiesz, bo ja to na przykład nie chciałbym, żebym, nie wiem, żebym potem jak umarł, to dobry Jezu, a nasz Panie i w pudełku do gleby i żeby się potem nic ze mną nie działo. Zresztą tak, jak już parę razy mówiłem, swoje ciało mam zapisane dla Akademii Medycznej, no bo stwierdziłem, że to jest jedyny sposób, żebym się dostał na studia medyczne. Więc wiesz, więc dobrze, że jest to praktycznie wykorzystywane, no bo co? No bo co z tym niby masz zrobić? I tak to ciało nie będzie ci potrzebne bez względu na to, czy Bóg istnieje, czy nie. To ciało ci się do niczego nie przyda. To wiesz, nawet jeżeli Jezus Chrystus przyjdzie i tutaj wszyscy ten i dojdzie do sądu ostatecznego, no to co? To nagle ktoś, kto zmarł w wyniku sepsy w wieku 17 lat, no to sobie wejdzie jako 17-latek, a ktoś, kto został potrącony przez pociąg i go zbierali do pudełka przez 10 dni i zostało się tam kawałek stopy i pół palca, no to wtedy będzie taki kawałek stopy i pół palca tak sobie będzie kicał po niebie, nie? Tak jak łapka w rodzinie Adamsów. No chyba nie.
0: No ale wyobraź sobie sytuację, że jakiś kulturalny, wysoko rozwinięty kosmita tutaj przylatuje zobaczyć, co się tu się nas dzieje i patrzy sobie, jak nasze dziecko bawi się klockami z trupa, je sobie galaretkę z żelatyny z trupa, to on by mógł zawału dostać, popatrzyłby tylko jak na kreskówce, wiesz, tak język by mu latał i by się dar.
1: Czy ja wiem? Myślę, że jeżeli ktoś byłby w stanie przebyć parę dziesiąt lat świetlnych, żeby tutaj do nas dotrzeć, to by nas pochwalił za to, że rzeczy, wiesz, że te nasze ciała po prostu jesteśmy w stanie sobie wykorzystać potem do jakiegoś dobrego celu, tak? Zresztą i tak wszystko, wiesz, niemalże każdy z atomów, który znajduje się w naszym ciele, pochodzi z jakiejś gwiazdy, tak? Także atomy, które na przykład... które przykładowo, nie wiem, tworzą twój język w tym momencie, mogły powstać w rozbłysku jakiejś gwiazdy i z tych samych atomów, które leżały tuż obok, te atomy trafiły do moich jąder, więc możliwe, że mamy ze sobą więcej wspólnego niż ci się wydaje.
0: Gwiezdne dziecię. Tak na mnie mówiła mama od małego i mówiła, że jestem lepszy od innych dzieci. Dziecko indygo też na mnie tak wołała.
1: Dziecko indyków, to bo ten listonosz to był Jarosław Indyk i miał taką halinę indykową. No.
0: Nie, tak naprawdę to mama mi wieszała pierś z indyka na szyi, żeby chociaż psy się ze mną bawiły. No, ale tak wracając do tematu, no to z tej trzciny cukrowej utwardzanej jakoś tam chcą robić te nowe klocki Lego, no ale to bardzo sprytny ruch, no bo tak, zapowiadają, że dopiero tam za ileś lat to się uda wdrożyć, no bo to trzeba wszystko tam zmienić, linię produkcyjną i tak dalej, ale już dobra nowina idzie w świat i wszyscy, o, jakie wspaniałe Lego, idą z duchem czasu, ekologia. Po drugie, te klocki się rozłożą, powiedzmy, i trzeba będzie kupić nowe. To już nie będzie tak, że zostawiasz te klocki dla potomnych, tylko musisz kupić nowe. To też bardzo sprytne. A ropa i tak będzie używana, no bo co, tą trzcinę cukrową nie będzie właśnie murzyn z sierpem ścinał, tylko będą traktory jeździły, maszyny na ropę.
1: Więc... elektryczne zasilane z paneli słonecznych i elektrowni jądrowych. Możemy zdekarbonizować cały nasz przemysł. Tylko to się pewnie nie zdarzy za naszego życia, ale to jest taki mój mokry sen, żebyśmy się wreszcie od tej ropy troszkę odinteresowali.
0: Z krowich kości, nie robaczków, pisze Grzesiek Bu. Ale to ja no ja mówię, że żelatynę się robi właśnie tak, ze świńskich kości, no to też z trupa, nie? No to o to mi chodziło. A z robaczków martwych, no to ropa powstanie. A co się stanie, jak nam się skończy ta zupa z trupa? Skoro wszystko, cała nasza cywilizacja się opiera na zupie z trupa, na ropie, no to jak się skończy ropa, no to trochę klops, nie? A już ponoć się kończy. Ale wiem, w następnym odcinku sprawdzam, będzie, że pierdolę, nie?
1: W sumie to by było dobre, ponieważ żeby to zweryfikować, ponieważ w latach 90. były bardzo popularne takie właśnie tezy, że już za 20 lat się nam tutaj zniknie cała ropa. Natomiast te szacunki polegały na tym, że zakładaliśmy, że nie odnajdziemy żadnych nowych złóż. I przykładowo, mamy przecież platformy wiertnicze na morzach i oceanach, które są w stanie ekstrahować tę ropę z dużo bardziej niedostępnych miejsc. To nie musi być bezczelna, wiesz, kopalnia. Natomiast to, co wiemy na pewno, to jest to, że ropy dużo więcej zużywamy niż produkujemy. Więc tutaj nie da się, tak? No nie da się, jeżeli zarabiasz 3000 zł, ale masz 500 000 oszczędności, ale wydajesz miesięcznie 10 tysięcy, no to jednak trzeba troszkę o tym pomyśleć, bo to się naprawdę bardzo źle skończy i w momencie, kiedy będziemy uzależnieni od czegoś takiego, nawet nieważne, czy to będzie ropa, czy to będzie uran, czy to będzie witamina C jeżego zięby, no to w momencie, kiedy to zniknie, a zniknie, no to niestety, no, budzimy się z ręką w nocniku i nagle musimy zaczynać życie na nowo, wynajdywać koło na nowo, bo rzeczy, które dotychczas działały w naszym życiu, przestały działać.
0: Z ręką w nocniku. Jakie piękne hasło, które by tu pasowało do nocnego radia, bo wiadomo, że na słuchaczy nocnego radia mówi się nocniki. Może takie hasło reklamowe, nocne radio, z ręką w nocniku.
1: To by pasowało do ciebie, kiedy żebrzesz, nie? Z ręką w nocniku.
0: No, albo ciebie, kiedy do szpitala cię wywożą i zostaję tu sam.
1: No. Ej, ale czy jeżeli na przykład miałbym taką operację na otwartym sercu, to znaczy, że chirurg pracował z ręką w nocniku?
0: No i tak, będą te ekologiczne klocki Lego, ale firma się zastanawia, czy sama taka decyzja o takiej zmianie wielkiej nie wpłynie na ceny akcji. No i to faktycznie może tak być. I ciekawe, czy to jakoś wpłynie na cenę samych klocków, które i tak są już drogie, a wiadomo, że wszystko, co ekologiczne, to troszkę droższe, nie? Więc ja bym się trochę bał tych nowych klocków. Róbmy je dalej z trupa, zupy z trupa może.
1: Wiesz co, nie, musiałbym dowiedzieć się, jak wygląda proces technologiczny, ponieważ może się okazać, że wyhodowanie sobie tam takiej zupy z trzciny jest zwyczajnie dużo tańsze, bo nie musisz, wiesz, nie musisz budować tych platform wiertniczych, nie musisz mieć potężnych zakładów petrochemicznych, które ci to wszystko przerobią, tylko jakieś tam, wiesz, tylko jakieś takie laboratorium do metamfetaminy w garażu wystarczy do tego. Także tematu nie znam, ale kompletnie się nie zgodzę, że to miałoby być w jakiś sposób droższe, jak zdefinicjone, tak? Jednak sądzę, że bardzo my się do tych wszystkich obiektów z trupa przyzwyczailiśmy i zwyczajnie nikt wcześniej nie pomyślał, żeby zrobić je z czegoś innego. I tutaj jeszcze jako ciekawostkę wrzucę te nasze różne rzeczy, różne tworzywa sztuczne bardzo nam się teraz czkawką odbijają, bo przykładowo okazuje się, że skafandry kosmonautów, którzy brali udział w misji Apollo 11, które można zobaczyć w jednym z muzeów w Stanach Zjednoczonych, zwyczajnie zaczęły się rozpadać. Zaczęły ulegać biodegradacji, tak? Mimo że tam się mówiło, że plastik się rozpada przez 500 lat, mimo że nie mamy żadnego powodu, żeby to twierdzić, ponieważ nie wiemy, ile się plastik rozpada. No i też jest mnóstwo różnych rodzajów tworzyw sztucznych. No a dopóki, jeżeli coś zostało wynalezione, zostało po raz pierwszy wytworzone w roku 1918 i się jeszcze nie rozpadło, no to możemy założyć, że rozpad czegoś takiego zajmuje minimum 100 lat. Więc tutaj te twierdzenia o tym, że plastiki się rozkładają przez 500 lat są, za przeproszeniem, z okrężnicy wzięte. Więc Może nie jest aż tak bardzo, może jeszcze nie jest aż tak bardzo źle. No teraz oczywiście konserwatorzy zabytków pracują nad tym, żeby te artefakty naszej najnowszej historii w jakiś sposób zakonserwować i jakoś je zachować. No i wiesz, i nawet taka trwałość, tak? Wyobraź sobie, że dobra, w naszych czasach, kiedy ja i ty dorastaliśmy, no to dostać taki zestaw klocków Lego po jakimś tam wujku, po ciotku, po kuzynie, który się bawił nimi 10 lat temu, to było wow. A w tym momencie dziecko ci popatrzy i powie, ale tego się nie da sterować iPhone'em, to na chuj mi takie gówno?
0: No, ja akurat miałem dużo klocków Lego. To ty byłeś taki jakby, taki Kenny, takie biedne dziecko jak Kenny w South Parku, a ja bardziej jak Cartman, też z zachowania, myślę. No, a... Może być tak, że właśnie no nie wiemy, ile ten, jak ten plastik się degraduje i może będzie tak, że zostaną po nas jedno klocki. Przyleci tu jakaś inna cywilizacja i dojdzie do wniosku, że to taka cywilizacja pół debili tu mieszkała, wszyscy się bawili klockami. Domy ze szkła i stali już skorodują się, szyby popękają, zamienią się w proszek, stal skoroduje...
1: Hola, hola, ale gdybym był takim kosmitą, który przyjeżdża na jakąś inną planetę, która już jest wymarła i widzę, że tutaj te wszystkie budowle są właśnie z jakichś takich klocków, to mówię, kurde, geniusze. Bo zamiast projektować jakiś taki dom, konkretny dom, który musisz sobie zaprojektować, zrobić wszystkie rury ogrzewania i inne dzikie węże, to masz klocek, masz uniwersalny budulec, który ładnie się składa, który nie potrzebuje zaprawy, i sobie budujesz, wiesz, i sobie budujesz z gotowych komponentów. Nowoczesność na tym polega, że budujemy z pewnych gotowych komponentów nowe rozwiązania, zamiast wymyślać jakieś strasznie drogie, strasznie dziwne i pokręcone w produkcji rozwiązania. Także jeżeli, sam bym się nie obraził, jeżeli w przyszłości naszej cywilizacji nasze domy zostałyby, byłyby budowane z klocków Lego, o ile weselsze stałyby się miasta.
0: Kolorowe, no, ale to kurczę... Pamiętam, że jak budowałem te domki z klocków Lego, to one całkiem nieźle się trzymały, były dość trwałe. Nie, robiliśmy nawet takie armagedony, że tam psikało się sprayem i podpalało, czasami nawet też. No więc, kurczę, jakby tak zrobić w skali większej taki dom z klocków, no to on by mógł całkiem nieźle się trzymać. Te klocki są bardzo dobrze do siebie dopasowane. Te zaczepy, jak wchodzą jeden w drugi, te dzyndzle w dziury, no to nieźle trzyma. Ciekawe, czy jakby wyglądała trwałość, jakby to jeszcze posmarować jakimś klejem specjalnym, no to kurczę, byłoby całkiem nieźle. Klocki Lego mają słabą wytrzymałość i izolację cieplną, pisze Aspreol.
1: No to prawda, no ale zakładamy, że mamy taki blok zbudowany z klocków. No dobra, blok może nie, bo to mogą się piętra nie utrzymać, ale dom jednorodzinny. Ale wiesz, że to nie będzie ścianka, która jest zbudowana z jednej warstwy klocków, tylko jest to jakoś tam krzyżykowo ułożone. To zresztą robiłem o tym odcinek w przerwie technicznej, który nosi tytuł Materiały, w którym mówiłem o zabicie mnie, czy to było włókno węglowe, czy coś takiego, że ktoś bardzo mądry, to była sklejka, to była najzwyklejsza sklejka. Ktoś, kto zauważył, że jeżeli sobie weźmiemy taką płytę wiórową, która jest z prasowanym drewnem i ułożymy ją na krzyż włóknami kilka warstw, to ona się nagle robi cholernie wytrzymała, ponieważ nie masz jednej linii, wokół której to się, wiesz, rozbije i rozetnie jak pierś kurczaka, że te włókna sobie odłażą, ale jeżeli zrobisz z tego takiego criss-crossa, no to wtedy się będzie całkiem fajnie trzymało. No i oczywiście ten styropian na zewnątrz, dopóki nie wyjdzie zestaw klocków Lego za 20 tysięcy, zbuduj se swoją własną chatę Waldemara Deski.
0: No właśnie. Ciekawe, jak faktycznie jakby było z wytrzymałością tych klocków, czy by się nie rozwaliły pod własnym ciężarem, no bo cegła to jednak cegła, nie?
1: Ale chociaż tak z drugiej strony się zastanawiam, że przy obecnej cenie klocków Lego wybudowanie takiego 20-metrowego domku może się okazać dużo bardziej kosztowne niż cholernej willi z basenem.
0: No, zdecydowanie. Pierwsze klocki Lego w ogóle były... Znaczy, na początku człowiek odpowiedzialny za Lego robił drewniane zabawki, o czym mówiłem już w którejś tam audycji. I one się nieźle sprzedawały, ale takim przełomem było właśnie usystematyzowanie automatyzowanie tego i zrobienie systemu klockowego. No, z ciekawostek to wiadomo, są jeszcze polskie klocki Lego, klocki Kobi, które są prawie takie same. Przypuszczam, że gorszy plastik jest troszeczkę, bo naprawdę ten plastik
1: zaraz,
0: jest dobry.
1: Zaraz, jak polskie, to musi być gorsze. No, come on.
0: No, ale to tak jest. Bo... Nie, no po prostu ciężko tutaj dorównać. To ten plastik mi się wydaje naprawdę bardzo dobrej jakości, ten z klocków Lego. Nie wiem jak teraz jest, bo ja pamiętam jeszcze te starsze klocki. Może teraz już to jest bardziej taki właśnie, taki wytaniony trochę. Musiałbym zobaczyć nowe, współczesne klocki Lego. Jak się przyglądałem, to nie wiem, czy nawet nie zauważyłem jakichś takich drobnych różnic, bo gdzieś tam widziałem klocki Lego u synka kolegi, u którego tam w gościach byłem, to się poprzyglądałem trochę i tak mi się coś wydało, że jakby to już mniej się jakby błyszczy troszeczkę ten plastik. No, w międzyczasie Lego też już wiele lat temu zainwestowało w przemysł growy, co zaowocowało powstaniem całkiem niezłych, fajnych gierek z serii Lego, znanych i lubianych.
1: No, też filmy Lego Batman bardzo polecam.
0: No właśnie, Lego weszło w taki mariaż
1: kulturą masową.
0: Z kulturą, no właśnie, z tymi zaczęło po prostu tworzyć klocki Lego na licencjach popularnych filmów, jak Indiana Jones, wszyscy ci superbohaterowie, Gwiezdne Wojny też. Gwiezdne Wojny chyba były pierwsze. To była pierwsza taka większa licencja, w którą zainwestowali. No teraz chyba wszystkie pieniądze za te licencje idą do

0: który wpadnę, okazuje się, że został już zrealizowany. Wrzucam linka na czata. James May, którego dziennikarz, którego możecie znaleźć z serii Top Gear i w Grand Tour, zbudował dom z klocków Lego o wysokości 20 stóp, czyli paru metrów. I to się trzyma, i to działa, więc...
1: Faktycznie. Ale jaja. A jaki ładniutki, kolorowiutki. Ale taki, taki malutki chyba. A nie, duży jednak. Wow! I to zbudował z tych klasycznych bardzo klocków, w tych klasycznych kolorach Lego. Takie właśnie były pierwsze kolory pierwszych klocków. Potem dopiero dochodziły nowe.
0: 20 stóp wysokości to jest 6 metrów. Na wysokość, no to tak sobie możecie, jest jakieś 6 na 8 na 6. Tak... na luzie, no to jest, no kurde, to jest coś, tak, ale słuchaj, to jest jak pozytywnie, nie, to z tego można zrobić szpital dla ludzi w depresji, lądujesz tam na miesiąc i wychodzisz i kurde, nie, love and peace, man.
1: A nie zamieni, jak będę tam mieszkał cały czas wiele lat, to nie zamienię się w takiego ludka, że będę tylko głową obracał, a nie będę mógł podnieść do góry ani się popatrzeć na swoje stopy i tak rękami będę ruszał tylko jak robot i będę miał taką dziwną głowę w kształcie walca, żółtą. Czemu właściwie to są żółte, a nie cieliste, takie w kolorze cielistym? To są wszystko Azjaci? Te ludziki Lego? To dziwne takie. I widziałeś kiedyś czarnoskórego? To jest rasistowskie klocki! Ja nigdy nie widziałem czarnoskórego murzyna Lego, chyba.
0: To znaczy, wiesz co, tutaj, nie widziałem nigdy czarnoskórego, ale tutaj już sobie patrzę, że pochodziło to z bazowej palety Lego, która zawierała żółty, czerwony, niebieski, biały i czarny. I sama biel była na przykład wykorzystywana do pierwszych ubrań tychże ludków. Biel i czerwień, serce czyste i tak dalej. No i właśnie podobno żółty został wybrany, bo wiesz, sam jako grafik rozumiesz, że w momencie, kiedy masz jakiś projekt, który ma być wizualnie atrakcyjny, to masz do czynienia z paletą i nie możesz wybiec poza tę paletę, bo się wtedy cały projekt zestra i będzie naćkane jak na głównej stronie nocnego radia, tak?
1: No albo jak w tych polskich klockach, gdzie się tak bardzo nie przejmowano właśnie tym systemem, no i faktycznie zaczyna się psuć. Najlepiej się, tworząc wszystko takie usystematyzowane, dobrze się jest właśnie trzymać tych podstawowych kolorów, jak długo się da, nie? No ale właśnie Lego to troszeczkę musiało w końcu złamać tą zasadę, no bo w końcu jak pokupowali te licencje, jak zaczęli produkować tak różnorodne te klocki, no to w końcu trzeba było zrobić na przykład tego czarnoskórego. Nie wiem, czy ten Mace Windu, którego tu wkleiłem wam, to ktoś przeróbkę zrobił, bo ludzie robią też tak zwane konwersje, czyli sobie po prostu klocki tną, malują je sprayem, coś zmieniają te naklejeczki na ludkach. No w ten sposób można zrobić nawet Lego Auschwitz, co zresztą powstało tak kiedyś takie Lego, no i to wzbudzało kontrowersje. Ale fajnie, bo Lego się staje też takim narzędziem do robienia jakiejś tam sztuki i do prowokowania, no fajne.
0: Wiesz, no to jest analogowy Minecraft, tak? Także to jest swego rodzaju sandbox, jakaś piaskownica, w którym dziecko wciela się w rolę Boga. Kto nie chciałby być Bogiem? No. Nie chciałbyś być Bogiem? Tak, pach i gotowe? I tak, pach? A tutaj tutaj to jesteś moją Weroniczką z czwartej C, co mi ściągnęła gacie przed kolegami i się ośmieszyłem. Pach! I nie żyjesz. I co? I leży. Pach! I 600 milionów na koncie. Pach! I gotowe.
1: Jesteś Bogiem! Uświadom to sobie! Człowieku, man! No, tak chciałem jak magik trochę zaśpiewać. Nie wiem, czy wyszło. Chyba nie. O, a tu Afroamerykanin. O, już widać, ktoś tu właśnie gąbeczkę zrobił flamastrami. To
0: no
1: tak,
0: no.
1: Nie wolno takich rzeczy robić.
0: Niekanoniczne.
1: No, jestem ortodoksem Lego i fanatycznie będę bronił czystości klocków.
0: Ale z tego co widzę, to była tylko kurde, czy to mi się dobrze wklei, bo ten web mi się źle wkleił, zaraz zobaczymy, to też jest web, ale jak sobie klikniecie w niego, to otworzycie, jakie to jest brzydkie, jakie to jest takie nie Lego, takie wiesz, takie przekomplikowane. Bo Lego daje nam świat uproszczony.

0: Tak, daje nam bardzo niską rozdzielczość działania i tutaj takie właśnie jakieś kurde zarośnięte głowy z jakimś przyklejonym do ryja wizerunkiem, jejku, nie, to jest paskudne.
1: No, zdecydowanie są te buźki już niekompatybilne. Nie wygląda mi to na prawdziwe Lego. Ktoś chyba przeróbkę zrobił.
0: Nie,
1: Bo
0: mam
1: jednak,
0: tutaj,
1: tak?
0: już tutaj wklejam do Quory, gdzie jest potężna, poważna analiza. Proszę bardzo.
1: No, czyli.
0: Ale wiesz, ale samo to, że my nie znamy tych takich główek, jako że jesteśmy tym krajem, powiedzmy, drugiego świata, czy drugiej prędkości, że te główki do nas nie dotarły, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że one nie odniosły sukcesu komercyjnego w Stanach Zjednoczonych, czy gdzieś tam w bogatszych krajach Europy, nie?
1: No, te pierwsze główki przypominały takie klasyczne emotikony, że jest bardzo prosta ta buźka. No, ale też zmieniały się. Na przykład w pewnym momencie zrobiono nowy design kostiumu astronauty, który na początku nie miał takiej przyłbicy otwieranej w hełmie kosmicznym, a potem się pojawiła, zmienił się kształt na bardziej nowoczesny. No i ktoś, kto miał tych staroświeckich kosmonautów, takich już takich się gorszy czuł właśnie i
0: O
1: musiał
0: ja
1: mieć te
0: pierdzielę,
1: nowe.
0: ja pamiętam, kurde, jak taki mój kuzyn, z którym się zwykle właśnie, nasi rodzice podrzucali nas nawzajem na wakacje, nie? Że powiedzmy, mnie wysyłali na 2 tygodnie do niego, żeby moi rodzice mieli spokój, a oni wysyłali potem swojego syna, koleś rok młodszy ode mnie. Ja pamiętam, jak właśnie miałem takiego kosmonautę z odchylanym wizjerem, i on gdzieś ten wizjer oderwał i zgubił. To po prostu myślałem, że go zabiję na miejscu.
1: O! A powiem wam ciekawostkę. Wiecie, gdzie wylądowały ostatecznie, gdzie wylądowała moja kolekcja klocków Lego? Dosyć spora. Miałem taki olbrzymi karton, gdzie były wszystkie. No, oczywiście, jako taki bałaganiarz. No, potrzeba to pewnie w przegródkach sobie tam trzymał, to wszystko od tego.
0: Nie, miałem taką jedną szufladę, gdzie wrzucałem wszystkie klocki Lego oprócz
1: A
0: Technixa, bo
1: jednak.
0: Technix zawsze był w pudełeczkach.
1: No, to ja też tak miałem wszystkie w jednym i wylądowały, słuchajcie, u Żyda, bo mieliśmy taką zaprzyjaźnioną żydowską rodzinę i tam oddaliśmy małemu Żydowi.
0: Ale powiedzieliście im, że się wojna skończyła, czy dalej cały czas pobieracie złoto za ukrywanie ich przed Niemcami?
1: No, tak więc skończyło się. No, a tu gdzie w Środzie Śląskiej jestem, Świętowina, kurczę, już nie wiem, czy jeszcze się wyrobię, ale jakoś tak, kurczę, miałem iść, ale wiecie co, jak się dowiedziałem, że Maryla Rodowicz śpiewa i ten Marceli Szpak?
0: Nie znam typa.
1: Mateusz Szpak, o, Mateusz Szpak. Ej, to nie poszedłem, a może winko było za darmo, kurczę,
0: Tak, to
1: można.
0: prawie jak zięba. Ja tutaj mam newsa o winobraniu w Zielonej Górze, które jest podobno najbardziej popularne w całym kraju. Winobranie w Zielonej Górze to już tradycja. Tegoroczna edycja zaczęła się w sobotę, 8 września i potrwa do niedzieli, 16 września. Gazeta Lubuska podsumowała pierwsze 24 godziny winobrania 2018. Według informacji lokalnej gazety, pierwsza doba winobrania minęła spokojnie. Interwencji policji związanych ze świętem było 125, odnotowano 112 wykroczeń, łącznie wylegitymowano 240 osób, w tym troje nieletnich. Przy okazji udało się zatrzymać jedną osobę poszukiwaną przez policję. Do izby wytrzeźwień trafiło 6 osób, a 4 inne po nadmiernym świętowaniu winobrania funkcjonariusze odwieźli do domów. Policjanci zajęli się też pijaną do nieprzytomności 14-latkom, która leżała na deptaku.
1: Właśnie, coś. A tutaj wkleję wam herb Środy Śląskiej. Bardzo mi się spodobał, no bo w połowie jest to czarny orzeł, który jest mi bliski. Znajduje się w logo agencji mojej interaktywnej. Też mam takiego czarnego orła.
0: To jest marihuana.
1: I marihuana, właśnie, tak, czyli. To jest jakiś przekaz dla mnie. To nie tylko, że 44 metry ma mieszkanie moje nowe, a właściciel nazywa się Zenon, ale tu jest też ukryty przekaz od istot nadprzyrodzonych z siódmej gęstości dla mnie, że mam przy pracy jarać marihuany dużo.
0: Ty lepiej najpierw ogarnij sobie życie, a potem porozmawiamy o paleniu marihuany, dobrze? Bo jesteś na dobrej... Stary, nie spierdol tego.
1: No, nie, tak żartuję, ja nie palę już od dawna. I powiem więcej, nie piję nawet. Jak sobie jakieś jedno kupię piwko, to takie malutkie, w tej małej puszeczce, to tak dla smaku, jeszcze wyleję pół... No, to tak jest teraz. I bardzo dobrze się bez używek żyje, powiem wam.
0: Krawiec wypił pół małego piwa i tak się napitolił, że potem przewrócił puszkę i mu się wylało i teraz mówi, że wylewa.
1: No, jak Rudy z blok ekipy wypije se pół puszki tego małego piwka, będę skakał potem po radiowozach i... Legia! Nie! Polonia!
0: Ale czekaj, radiowozy, czyli takie wozy, które mają radio.
1: No, stąd to się chyba wzięło.
0: To tak tacy nasi przyjaciele troszkę, wiesz, takie nocne radio, radiowozy. Ty, ale to by było fajne, jakbyśmy tak wykupili, nie wiem, czasami widuję u siebie w mieście, że jeżdżą sobie takie maluchy z reklamą kredytów chwilówek, nie? Mhm. No to jakbyśmy sobie właśnie zrobili taką kampanię, że szukamy sobie jakichś tam frajerów, którzy będą z takimi szczekaczkami na dachu jeździły i transmitowały nocne radio i to by były radiowozy.
1: No, można by zrobić, żeby miały taki sam design jak policyjne radiowozy, tylko byłoby napisane nocne radio, a nie policja.
0: Nocne radiowozy.
1: Obawiam się, że szybko by się skończyła nasza zabawa. Przyszliby smutni panowie, no ostatnio przyszli do mnie, jak się żegnałem z byłym właścicielem, to się skończyło interwencją. Jezu, jacy oni są mądrzy, jak pouczają. Oni są od pouczania w ogóle. Jak ci w Ameryce to mają chronić i służyć, to nasi ględzić i pouczać. Ale wrażenie jednak to robi, powiem wam, słuchajcie, jak ma tą tu pała, tu spluwa, tu radio, tu jakieś szelki, tu kabura, tu jakiś bucior, tu spodnie wielkie, szerokie. Ale śmiesznie było, bo jeden był... Mi to zawsze takie sytuacje jak z kreskówki się zdarzają, bo przyszli, było dwóch facetów i klientka i jeden facet był wielki taki... wielki gliniarz, a drugi taki malutki. I ten mały się wymądrzał, a ten duży stał i jedyne co powiedział to: państwo wiedzą, że nieuzasadnione wezwanie policji grozi konsekwencjami. To wszystko, a ten mały co, tak stał i trajkotał. Proszę państwa, zacznijmy od tego.
0: Fura, pała i kabura.
1: Także śmieszni byli trochę. No... Się bałem trochę, że mnie mogą jeszcze zawieźć, bo raz, że dokumentów nie miałem, a dwa, że bejsbola miałem przygotowanego na tego właściciela, bo trochę wiecie, że to świr, już mówiłem, i miałem przygotowanego tutaj bez dokumentów, bejsbol i tak jeszcze, no ale to tam się skończyło w rezultacie bez żadnych konsekwencji.
0: Ja tymczasem chciałbym wam, bo wiecie, my tutaj się bawimy troszkę w dziennikarstwo i w takie, wiesz, robienie poważnych mediów. No może nie do końca poważnych, no ale w robienie mediów. I ilekroć atakuję jakieś media, które mają więcej wyświetleń niż ja, czuję się tak troszkę jak, wiesz, jak pies szarpiący nogę jakiegoś wrestlera czy czegoś takiego, nie? Natomiast chciałbym wam zacytować pewnego newsa ze strony dziennikzachodni.pl spod strony Strefa Biznesu w regionie śląskim. Cytuję, bo to jest naprawdę perełka współczesnego dziennikarstwa. Usiądźcie i zapnijcie pasy i naprawdę, nie wiem, weźcie sobie kokainę albo coś na podniesienie postrzegania, ponieważ jest to artykuł niemalże naukowy, jeżeli chodzi o komplikacje wyrażeń i konstrukcje zdań, które się pojawi. Niedziela. 9 września to nie jest niedziela handlowa. Druga niedziela handlowa we wrześniu przypada 9.09.2018. Poprzednia niedziela 2 września była handlowa. W pierwszą niedzielę września sklepy były otwarte, ale przypominamy, że we wrześniu sklepy zamknięte są w 3 niedziele. I taka niedziela wypada 9 września. Sklepy 9 września będą zamknięte.
1: To jest tak specjalnie, żebyś się nie połapał i żebyś w rezultacie poszedł do kościoła, a nie na zakupy. I tam zostawił swoje oszczędności, a nie zgniły kapitalizm. No. Tak. A wracając do policjantów, to jest dobry news. Nastolatkowie pobili policjanta i okazuje się, że to 13-latków, grupka, i jeden z tych 13-latków zdzielił policjanta, uwaga, uwaga, hulajnogą. Także, no, ale jeszcze dobry tekst rzuciła matka. Gdyby wiedział, że to policjant, to by uciekał. Dobrze wychowuje syna, no dobrze. Jak policjant, to trzeba uciekać. Też tak mam jakoś dziwnie. No, a ty dzwoniłeś kiedyś na policję albo do Płoku Łatuły?
0: W Płoku Łaturze raz składałem zeznania i to składałem dość niedawno, ale nie wiem, czy mogę, raczej nie powinienem jeszcze publicznie mówić, bo to jest bardziej szerzej zakrojona akcja w ramach świadka. Składałem swoje wyjaśnienia. Natomiast bagiety już jadą. Nie, to zupełnie inny temat, który kiedyś z pewnością poruszę, bo jest to taka bardziej zakrojona, szersza akcja, ale póki co nie chcę, że tak powiem, trzepać asów z rękawa.
1: A ja tu mam newsa, to chyba o tobie, skruszony haker. Nie, przepraszam.
0: To nie dotyczy tego. Na pewno was to nie zdziwi, ale nie chcę za wcześnie wrzucać się tej informacji, dopóki nie zostanie to jakoś rozwiązane. Tak, zdarzyło mi się dzwonić na policję parę razy. Jedna kwestia dotyczyła powrotu z Woodstocku, gdzie koleś podczas przystanku pociągu właśnie wracającego z Woodstocku postanowił się odlać przez drzwi. No i te drzwi mu się zamknęły po drodze w trakcie sikania i zatrzasnęły mu się na nodze, bo się tak jakoś głupio odchylił i tak sobie jechał przez pewien czas z taką dyndającą nogą poza pociągiem, nie? No to tak niewiele myśląc, wyciągnął komórkę, dzwonię pod 112, nie? No, także pociąg został zatrzymany, tam pomoc została udzielona, do kierownika pociągu nie udało się co prawda dostać, no ale mnóstwo po prostu krwi, różnych dziwnych rzeczy i tak dalej, wszyscy zaczęli panikować i sam pamiętam, że właśnie bardzo to odczułem, ale dopiero w momencie, kiedy pociąg się zatrzymał i karetka go zabrała, nie? Także ten cały już stres zszedł z ciebie i zaczynasz to przeżywać, nie? I takie, o ja pierdolę, nie? Dosłownie prawie przytomność tam straciłem. Nie polecam. Natomiast no, były jakieś tam sytuacje typu, że idąc do Żabki zobaczyłem, że ktoś ma ten, że w jakimś samochodzie jest kluczyk zostawiony w drzwiach. No to tak sobie myślę, no kurde, no co jeszcze ktoś ukradnie, no to otworzyłem samochód i sprzedać go na Allegro. Nie, zadzwoniłem na policję, zostałem przy tym samochodzie. Policja przyjechała bardzo szybko, w jakieś kilkanaście minut i się okazało, że była to sytuacja, gdzie koleś włożył swój kluczyk do drzwi innego samochodu i się tam zablokowały, nie? No i to w zasadzie tyle, bo tam o jakichś poważniejszych rzeczach też nie mam za bardzo ochoty rozmawiać, no ale jakoś, ja mówię, z służbami żyję naprawdę bardzo dobrze, nigdy przez nie nie zostałem jakoś nieuczciwie potraktowany, mam parę mandatów na swoim koncie, z których nie powiem, że jestem dumny, ale nie mogę powiedzieć, że zostały mi przyznane niesłusznie.
1: Niedawno mówiliśmy o tym, że posły chcą tutaj zmienić kodeks pracy, a konkretnie to, co dotyczy zapłaty za nadgodziny, że będzie specjalne konto, na które będą te pieniądze za nadgodziny odkładane, że trzeba będzie zadeklarować, czy się chce je wykorzystać na urlop, czy tam na coś, czy obniżyć wymiar czasu pracy. Ale tutaj Elżbieta Rafalska dementuje, ale tak jakoś dementuje, że nie wiem, czy wierzyć, bo się okazuje, że to no, nie trwają prace nad tą ustawą, ale będziemy wprowadzali to wolno, etapami, tak sama sobie jakoś zaprzecza, plącze się. No nie wiem, ale to by był skandal. Pamiętam, że mnie ta wiadomość naprawdę zelektryzowała, jak się dowiedziałem, że już chcą położyć łapy na pieniądzach za nadgodziny i pomyślałem sobie, że po takim czymś to Polacy wyjdą na ulicę. Druga myśl to była taka, że jak nie wyjdą na ulicę, to już chyba nigdy nie wyjdą i może się okazać, pokazać, że można z nami zrobić wszystko w ogóle, nawet zabrać nam wszystko, a my tylko sobie tam będziemy pokrzykiwać co najwyżej i pomstować w zaciszu domowym. No, zobaczymy, co z tego będzie. W każdym razie no, nie podobają mi się zmiany. To, że Poczta Polska ma donosić na tych, którzy sobie sprowadzają coś z AliExpress, albo że telewizor mają, a nie płacą abonamentu. Robią z tych listonoszy ubeków. Zenon rozmawiał z jakimś listonoszem o tym, nawet zagadał go, listonosz wkurwiony. Może to był taki listonosz recydywista z więzienia, wyszedł i wiesz, i chcą ze mnie zrobić frajera, nie? Żebym kablował, żebym się rozprył, kurwa. Niedoczekanie. No to straszne, ale no nikt nie chce być donosicielem, kapusiem. Przypomina mi się, że jakiś urzędas kiedyś natknął się na ulicy na dziecko, które sprzedawało jakieś stare swoje książki, żeby tam uzbierać dla mamy na coś i ten polas gdzieś i doniósł, że podatków nie płaci. To dopiero człowiek wspaniały, nie?
0: No kurde, w Polsce dziewczynka z zapałkami by kurde trafiła na 4-8, nie?
1: Ty, ale to taka właśnie współczesna bajka dziewczynki, tak, z zapałkami oczywiście. Trochę, no. Fajny pomysł, muszę sobie zapamiętać.
0: No, nie tak dawno temu była naprawdę piękna historia jakiegoś ziomeczka z Poznania, jeżeli mnie pamięć nie myli, który robił wyprzedaż książek. Robił wyprzedaż książek, ponieważ potrzebował pieniędzy na bardzo skomplikowaną operację, która tam kilkadziesiąt tysięcy bodajże kosztowała i nie miał pieniędzy, nie? Pojawiła się, wiesz, wielka akcja w mediach społecznościowych i ludzie zaczęli, wiesz, przychodzić i kupować od niego i się targować, nie? No, ile pan chce za tą książkę? Za tę książkę? No, 5 zł. To ja dam panu 500, nie? I wiesz, i co się okazało? Koleś uzbierał ponad 30 tysięcy w ciągu miesiąca. Co pozwoliło mu przeprowadzić tę operację. Także naprawdę wow, naprawdę serce rośnie, kocham cię, Polsko.
1: Tego newsa na pewno też masz w swojej kolekcji. Paweł Kukiz pozywa Ziębę.
0: Jest to trzecia sprawa Ziemby, o której wiem, i druga sprawa Ziemby, o której wszyscy wiedzą, także pan Ziemba będzie już miał niedługo, będzie sobie robił ukryte wyroki, czego prokurator ci nie powie.
1: Pan Ziemba już może powoli odlatywać do ciepłych krajów.
0: Znaczy, wiesz, ja tego typa nie rozumiem, bo wiesz, bo on powiedzmy zrobił sobie jakiś fajny biznes, ale za tą jego optymalizacją podatkową stoi jakaś inna firma, tak? To jest koleś, który zresztą dymał wszystkich naokoło przez długie lata. W latach 90., kiedy jeszcze był w Australii, gdzie w Australii szalały pewne pożary, zaproponował rządowi, że on sprowadzi z Polski samoloty gaśnicze, żeby walczyć z tymi pożarami. To się dostało do jakiegoś australijskiego dziennika. Gdzieś chyba na tym, na Kłamstwa Jerzego Z na Facebooku jest do przeczytania ten artykuł, ale wiesz, on robi jakieś takie strumienie live, gdzie jemu po prostu dupa pęka, nie? Gdzie się po prostu rozpływa, gdzie on nie do końca panuje nad samym sobą, no i sobie robi jeszcze więcej kłopotów, tylko i wyłącznie przez to, że wiesz, że puszcza materiał na live zamiast sobie, wiesz, tak, nie wiem, nagrać podcast czy jakieś wideo na YouTube'a i potem zobaczyć na chłodno i stwierdzić, nie, tutaj przegiąłem, to usuńmy, to tamto usuńmy i teraz się będzie musiał, wiesz, teraz się będzie musiał głęboko tłumaczyć. Swoją drogą właśnie dzisiaj miał wykład w Rawie Mazowieckiej, finansowany z budżetu obywatelskiego, który podatników z Rawy kosztował 1000 zł. No i budżet obywatelski ogólnie jest czymś, co sam bardzo wspieram, sam swoją taką działalnością oddolno-polityczną bardzo, bo to jest takie, wiesz, takie no, obywatele, którzy mieszkają w danym miejscu, głosują na to, co chcą zrobić. Czy to będzie stacja rowerowa, czy to będzie stacja rowerów miejskich, czy to będzie na przykład wyremontowanie chodnika, czy to będzie plac zabaw. To jest, wiesz, to jest coś naprawdę zajebiście fajnego, nie? No i właśnie w Rawie Mazowieckiej się pojawił Jerzy Ziemba. No i jak spojrzałem w dokumenty, okazuje się, że na ten projekt, żeby dać Ziębie 1000 zł, zagłosowało 16 osób. Nie 16 tysięcy, 16.
1: No to się o kilka zer ktoś tam pomylił. No przypominamy, że Nocne Radio nie jest jednorodne. I ja do Ziemby jestem o wiele mniej tutaj sceptyczny i troszkę lepiej nastawiony może niż potrzeba, bo mojej mamie pomógł. i tak dalej. No, więc...
0: Stary, mi kiedyś pomagała akupunktura, teraz wieszam na niej wilki, tak? Więc wiesz. No,
1: a to, że tam sobie zarabia i optymalizuje się finansowo, to bardzo dobrze w sumie, bo wiesz... Chociaż trochę inaczej się patrzę na tych, którzy... ledwo co zipią finansowo i sobie tam starają się coś, wiesz, troszeczkę zoptymalizować, a inaczej się patrzy troszkę, ja patrzę trochę inaczej na tych, którzy grube miliony zarabiają i sobie dalej optymalizują, żeby przypadkiem nie zapłacić tam państwu.
0: Znaczy, wiesz co, do samej optymalizacji podatkowej nie mam zbyt wiele, bo mimo wszystko nie jest łatwe prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Sam taką prowadziłem przez 2 lata i to naprawdę nie jest miłe, to naprawdę nie jest wygodne i gdybym teraz całym swoim doświadczeniem podszedł do tego raz jeszcze, to bym sobie założył spółkę w Wielkiej Brytanii albo na Cyprze, tak, żeby jednak, wiesz, no, mieć więcej troszkę tej kasy, no, bo nie bardzo widzę, żeby mi urzędasy pomagali, nie? Problemem z ziębą jest to, że on żeruje na tych najsłabszych, że jeżeli masz kogoś, kto bardzo ciężko cierpi na raka, kto jest tutaj już praktycznie puka do nieba bram, no to wtedy szukasz różnych rozwiązań, szukasz bioenergoterapeutów, szukasz, kurde, magrawów i tak dalej, żeby mu tego raczka znieść, a on, wiesz, a on bezczelnie wykorzystuje człowieka w jego najsłabszej chwili. I to jest złe, to jest jednoznacznie złe. I co więcej, pamiętam, bo też śledzę różne rzeczy związane z nim, tak, gdzie przykładowo pojawił się komentarz podczas jednego z jego live'ów, że ktoś mu napisał właśnie w komentarzu pod live'em na Facebooku, że Zięba, to jest, mój ojciec przez ciebie zginął, on dostaje mnóstwo takich komentarzy.
1: No to właśnie. On na pewno sobie nie radzi w takich sytuacjach, nie potrafi się często zachować, to od niego trochę odpycha. Nie przyjmuje żadnej krytyki. Mógłby trochę skromniejszy taki być, nie? A nie taki wdecheważny. I on na tym traci, bo często ludzie, którzy na przykład mają rację, robią rzeczy słuszne, jeśli są takimi zarozumiałymi bucami, no to sami sobie strzelają w stopę i na tym tracą. Jednak wypada mieć troszeczkę jakieś minimum skromności i wyczucia takiego, nie? Że jeśli ktoś pisze o ci, że nieważne, czy słusznie, czy niesłusznie ci zarzuca, że mój ojciec przez pana zginął, to nie reagujemy rechocząc, no. A w ogóle, no, ten Paweł Kukiz to oczywiście nie jest ten Paweł Kukiz, tylko lekarz Paweł Kukiz Szczuciński. Ja się zastanawiam, ile jest tych Pawłów Kukizów. Myślałem, że jest jeden, a tu może są różne. Paweł Kukiz Nowak, Paweł Kukiz Jabloński, Paweł Kukiz Smith i tak dużo różnych Kukizów. A to jest psychiatra i pediatra, kandydat na rzecznika praw dziecka, który się wkurzył na Ziębę, który sobie pozwala na dużo, jeśli chodzi o krytykę. I to taką bezpardonową krytykę, no bo zarzucanie takiemu lekarzowi, że sprzedaje, że wstrzykuje dzieciom trucizny, no to takie mocno po bandzie, nie? I chyba bym właśnie, to też mi się tak nie podoba do końca, taki radykalizm, bo jeszcze do końca nie wiemy, nie, cały czas dumamy nad tym i zderzamy różne opinie, jak to powiedzieć, no staramy się dojść do prawdy, jest dużo kontrowersji, no ale takie radykalne stawianie sprawy, że chemioterapia, że szczepionki, to wszystko jest trucizna i że to was zabije, no to jest niebezpieczne trochę, bo do końca jeszcze to jest niezbadane wszystko. No, potrzeba się oczywiście nie zgodzi, powie, że to jest zbadane i to jest już na mur beton, że jest to pewne. Ja jestem, nie, wiecie, trochę sceptyczny, bo nauka już parę razy dawała ciała i pewnie jeszcze wiele razy będzie działać. Nic nie jest oczywiście idealne, jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy i gdyby nauka była czymś nieomylnym, to nasz świat byłby zupełnie inny, byłby, już byśmy żyli w jakiejś kosmicznej megacywilizacji, bez z wolną energią, bez głodu, bez chorób, pewnie, no, a ludzie się mylą czasami, no, ale nauka ma ten duży plus, że potrafi się właśnie zreflektować, przyznać do błędu, cofnąć o 2 kroki w tył i się uczyć na swoich błędach i nie mieć jakiegoś wielkiego problemu z przyznaniem się do błędu, chociaż, no, oczywiście duży kapitał moim zdaniem sprzyja różnym machlojom i tuszowaniu prawdy i pudrowaniu kłamstwa i tak dalej, bo tak działa pieniądz.
0: To znaczy,
1: zawsze.
0: Wiesz, tak od razu obalając kwestię, że nauka się kiedyś myliła, jedynym, który nie popełnia błędów, to jest ten, co nikt nie robi. Więc oczywiście popełniała i będzie popełniała błędy, bo tak złożony jest świat, ponieważ rozwój wymaga tego, że od czasu do czasu zwyczajnie ktoś pójdzie nie do końca w tę stronę, w którą powinien pójść. To, co jest najbardziej obrzydliwe, kiedy właśnie wyciekł raport finansowy Visanto z roku 2017, to jest to, że Zięba się cały czas tłumaczył, że tutaj produkcja jego suplementów jest tak zajebiście droga, że te produkty muszą być tak drogie, ale się okazało, że koszty produkcji ponoszone przez tę firmę stanowiły 1/3 zysku. Czyli już zakładając, że sprzedał wszystko, co wyprodukował, co też jest troszkę na wyrost, to znaczy, że on miał 200% marżę.
1: No właśnie, bardzo drogie są te jego rzeczy. Nawet zbyt drogie by były nawet w sytuacji, gdyby faktycznie założyć, że to są naprawdę wysokiej jakości towary, no to i tak to jest wszystko bardzo drogie. To tutaj 200 zł za pęczek trawy, tutaj za małą fiolkę jakiejś witaminy C, tam kurczę, nie wiem, tam 500, tu za jakąś maszynę, co dochodziliśmy jakoś do tego, że on to sprowadza i doczepi tam magnesik, tak? I,
0: tak.
1: I kupuje za równowartość 200 zł i dodaje sobie 1-0. To jest trochę nie w porządku. Niby wiadomo, że wolny rynek tak działa, że ustala się cenę taką, jaką klient jest w stanie zapłacić, ale niech nie oczekuje jakiegoś wielkiego szacunku ten, który w ten sposób sobie zawyża ceny. No, można. To jak z bombardowaniem szpitali. Może zły przykład, no bo chciałem powiedzieć,
0: Myślę, że
1: można, ale się nie powinno.
0: Przykład. Myślę, że to jest bardzo dobry przykład, ponieważ jeżeli mamy, nie wiem, stan wojny czy coś takiego, no to wiemy, że w tych szpitalach mamy jakichś tam kombatantów, którzy oberwali na froncie, więc teoretycznie uzasadnionym strategicznie byłoby zbombardować ten szpital, żeby oni zginęli i nie wrócili na front, tak? No i właśnie ja bym się nie czepiał tej całej optymalizacji podatkowej, ja bym się nie czepiał jego sukcesu, gdyby nie to, że to jest pieprzona hiena, która wykorzystuje ludzi najsłabszych, która osacza ich w najsłabszym momencie ich życia, gdzie potrzebujesz z zewnątrz wsparcia, bo ty już sam nie wyrabiasz. I ja i ty i wszyscy słuchacze na pewno byliście w takich momentach, że ktoś z waszej rodziny był bliski śmierci. Wtedy człowiek nie myśli racjonalnie. I wtedy przychodzi Zięba, cały na biało i mówi, a ja tutaj polecę wam witaminę C i co? I potem widzę na grupkach Zięby ogłoszenia, że sprzedam suplementy, które kupiłem za 900 zł, cena promocyjna 700 zł, bo niestety się nie udało zdobyć całego kompletu suplementów, które pan doktor Zięba zalecił.
1: No właśnie, masz rację, to nie są iPody czy jakiś sprzęt właśnie drogi, gdzie jak sobie ktoś zawyży faktycznie cenę, no bo taka marka, no bo taki Splendor, bo taki szpan, to zupełnie inaczej się patrzy, bo to jest jakiś zbytek, nie? To jest coś dla kogoś, kto ma dużo hajsu, chce sobie poszpanować, chce mieć wysokiej jakości, dodatkowo jeszcze ten sprzęcik, no to zupełnie inna sytuacja, niż sprzedajesz jakieś leki osobom zdesperowanym i nieznającym się często. Zupełnie inna sytuacja, więc to są takie niuanse, to taka mała różnica, która dużo zmienia, nie? Więc, ale z takich weselszych newsików ma być seksmisja przeniesiona na spektakl teatralny. I bardzo mnie ciekawi, jak to wyjdzie właśnie. No bo to taki dosyć wesoły film. Jeden z niewielu filmów science fiction polskich. Bardzo mało tego jest. Szkoda, że nie ma więcej, bo jak się okazuje, można zrobić przy niskim budżecie bardzo fajny, wesoły i ciekawy, trzymający w napięciu film science fiction. Bo to jest science fiction, nie? Da się. No ciekawe, jak poradzą sobie właśnie z rekwizytami, z efektami. I to, nie wiem, czy to nie będzie spektakl teatralno-telewizyjny, znaczy teatr telewizji, nie? Przypadkiem. Muszę tutaj jeszcze sobie doczytać. Jak ty sobie to wyobrażasz? Boję się jednego, że aktorzy za bardzo się wczują w teatr i za poważnie do tego podejdą i będą te kwestie wygłaszać, wiesz, nie jakby Hamleta to odstawiali, nie? I będzie ciemność, widzę ciemność.
0: Absolutnie ciemność się tego widzę. Nie boję. Jako miłośnik teatru i tych też takich mniejszych teatrzyków jednak doceniam i bardzo, wiesz, i bardzo, bardzo jako konsument teatru widzę to, że aktorzy po prostu aktorzą, po prostu robią swoją robotę. Jeżeli trzeba zrobić jaja, to oni robią lepsze jaja niż my tutaj i co naprawdę bardzo doceniam, więc nie obawiam się absolutnie tego. To, czego się obawiam, to takie troszkę, bo to wiesz, bo to jest dotknięcie nostalgii. Więc jako taki przykład, weźmy Ghost in the Shell, gdzie mieliśmy bardzo piękne anime, tak, które zostało bodajże w zeszłym roku zekranizowane, no i od razu się podniosła fala krytyki, że jak ktoś tutaj w ogóle szarga dobre imię Ghost in the Shell. I obawiam się właśnie takich nosaczy sundajskich, którzy będą podnosili argument, że no niestety, no ale to jest, to mnie tutaj ten obraża moje świętość. Uczucia patriotyce i tutaj się tego ten. A Seksmisja aż tak małego budżetu z tego co wiem nie miała, co prawda nie jestem w stanie tego znaleźć od ręki, no ale to nie był na pewno tani film.
1: Może faktycznie, bo tutaj Grzesiek Bób napisał, w świecie feministycznym, jaki mamy teraz, to będzie cholernie ciekawe przedstawienie. Może właśnie zostanie wzbogacone. Ja bym chciał, bo nie lubię takiego odtwarzania jeden do jednego. Lubię, kiedy jakiś remake, jakaś taka właśnie reedycja ma w sobie coś nowego, jest zaktualizowana, nie? O jakieś bieżące trendy, wydarzenia, postacie, więc chciałbym chyba, żeby to zmieniono nieco. No ciekawe, jaka będzie obsada. Zaraz zobaczmy w ogóle, jeszcze wpiszę sobie Seksmisja.
0: Wpisałem sobie też w Google Seksmisja i podobne wyszukiwania Lamia z Seksmisji.
1: Jerzy Sztur jako Max Paradys. Nawet nie wiedziałem, że takie miał nazwisko. Paradys.
0: Olgierd Łukaszewicz.
1: Jako Albert Starski. Starski, to jak Stark.
0: Pan Stark. Bożena Strejkówna, jako Lamia.
1: Bogusława Pawelec, jako Emma Dax z Genetics. No ciekawe, a jest tu coś o budżecie?
0: No właśnie, nie jestem w stanie na szybko znaleźć, może jeżeli mi się potem uda, albo dopytam swoich kontaktów filmowych, to mi się uda ustalić. Ale budżet, oficjalny budżet nie jest znany.
1: No to Amerykanie mają taką tradycję, że potrafią przenosić na deski teatru czy opery różne takie rzeczy, które wydawałoby się zupełnie się do tego nie nadają. Na przykład zrobić musical Gwiezdne Wojny czy Robocop albo Predator, albo wystawić na deskach teatru Evil Dead, Martwe Zło, nie?
0: Wiesz co, widziałem dawno, dawno temu nagranie z Broadwayu, Mulan. O. Po prostu, kurde, stary, cudo, dzieło sztuki, absolutnie fantastyczna produkcja. Nie wiem, czy to jeszcze jest dostępne, bo to widziałem gdzieś w okolicach roku 2014-15, ale naprawdę wow.
1: No, może się w to zaangażują jacyś dobrzy, jacyś uznani muzycy, zrobią fajny podkład dźwiękowy, bo tutaj to będzie ważne, właśnie jakieś dobre oświetlenie, dobra muzyka jakaś, żeby grała sobie, to wszystko tutaj trzeba ładnie dopracować. No czekamy, zobaczymy, sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Bardzo fajnie, że jest taki trend. Może w ogóle uważam, że warto by było sięgnąć po różne starsze rzeczy i zrobić je na nowo, odświeżyć jakichś bohaterów, typu, nie wiem, Pan Samochodzik czy Pipi. To są albo jakiś ten, jak się nazywał ten, Janek na tropach Yeti, czy tam ten Staś, czy Jaś, no kurde, jakieś takie stare
0: no,
1: rzeczy.
0: No, ale wiesz co, mieliśmy też u nas w Polsce, co prawda bardzo żałuję, bo tego nie widziałem, musical Wiedźmin na deskach teatru.
1: O, faktycznie coś było.
0: Było i bardzo żałuję, że nie poszedłem, no ale tak bardzo mi terminy nie pasowały i nie wiem, nie mam swojej opinii, ale jestem, że tak powiem, umiarkowanie optymistyczny, bo o ile, no zresztą do Wiedźmina chyba jeszcze dzisiaj w newsach przejdziemy, nie?
1: No chyba tak, ja nie wiem, czy coś mam, ale ty mówisz, że coś masz, no to przejdziemy. Ale pamiętam, że pana Kleksa też właśnie wystawiono w teatrze I tak średnio mi się to podobało.
0: Pana Kleksa wystawiono w teatrze. Dwóch policjantów go złapało za posiadanie marihuany, a wystawił go pan Staszek z szatni.
1: Tak, a potrzeba wydał płytę. I gangster płyta się siedzi w więzieniu już.
0: Krawiec i Potrzeba nie mieli nic do picia, a piciu i tak im wpierdolił.
1: No, a ten pan Kleks bez Franceskiego to mi się nie podoba. Jednak to on jest Kleks. Tak jak Robert Downey Jr. jest Starkiem, to Franceski jest Kleksem i basta.
0: Tak jak Sir Patrick Stewart, tak, który jest kapitanem Picardem i moi drodzy, to jest rola, która się przylepiła do niego w całości. A w ogóle teraz będzie nowy Star Trek i będzie z Sir Patrickiem Stewartem i będzie opowiadał dalsze przygody załogi Enterprise. I co więcej, oni nie wiemy, co prawda, nie mamy co prawda żadnych przecieków dotyczących fabuły, natomiast fabuła będzie się w stanie rozpocząć w tym dokładnie samym momencie, w którym zakończyła się emisja Star Trek Enterprise, ponieważ Patrick Stewart nie zestarzał się ani o sekundę.
1: To jest jakiś cyborg, nie? No, a czy Patrick Stewart nie gra też profesora Xaviera w X-Menach?
0: No gra, ale to jest dalej profesor Picard, no.
1: Ale też sobie nie wyobrażam innego Xaviera. Ten Whistle, on ma coś w sobie, no, że po prostu zapamiętuje się go i się go wiąże z rolą. A takim filmem, który chętnie bym zobaczył właśnie zrobiony od nowa, to są też Czterej Pancerni. Myślę, że to jest, gdyby to zrobić na współcześnie i nieco bardziej tak mrocznie i realistycznie, ale nie mniej komiksowo, bo to właściwie był bardzo taki komiksowy w swoim stylu film, to mogłoby być wyjść coś na wzór Bankartów Wojny nawet.
0: W sumie, kurde, jakby Smarzowski robił Czterech Pancernych teraz? Albo Pasikowski.
1: O kurde, no to by dobre. Nie, tylko, ale żeby tylko Vega nie robił. Jak zobaczyłem tą klątwę Breslau, ty to ja trailera do końca nie obejrzałem, bo takie to było jakieś nudne, straszne i w ogóle te bluzgi cały czas. On się zakałapućkał w tym wszystkim. Wiesz, Kożuchowska w ogóle gra cały czas tak samo. Cały czas taką samą minę ma, jakby jakąś maskę miała, taka skrzywiona i cały czas kurwa, wpierdalaj kurwa, a ci zajebie, kurwa, kurwa. To jak w tym takim sketchu psy 3, nie? Który kiedyś był popularny. Co kurwa? Nic kurwa.
0: Nic kurwa.
1: Co kurwa?
0: Nic kurwa.
1: Jajco kurwa.
0: Za mało kurwa. Kurwa.
1: No to Vega chyba sobie za bardzo ten sketch wziął do serca. Myślał, że to tak na serio warto robić i nie wiem, nawet na piracie mi się tego nie chce oglądać w ogóle. Idź Vega, idź do kościołka sobie, bo on... Ale patrz, świeżo nawrócony katolik i ciągle to kurwa, to czy to się tak godzi? On się tak spowiada z tego cały czas?
0: Ale to jest, wiesz, ale kurwa w imię Boże, to być może nie jest, kurde, musimy tutaj jakąś taki 18+ sygnał postawić przy tej audycji, bo dzisiaj naprawdę jest za mało kurwa. Nie wiem, nie znam zbyt wielu chrześcijan, katolików, którzy, czy przeklinanie jest w ogóle przestępstwem? Na pewno jest, wiesz, na pewno przestępstwem, kurde, grzechem. Na pewno grzechem jest przyzywanie swojego imienia Pana Boga swego nadaremno i bodajże w filmie Doom, ale głowy tutaj za to nie dam, bo ostatnio sobie eksplorowałem takie kiepściejsze film. Nie, to nie był Doom, albo to był Doom, gdzie scena mniej więcej polega na tym, że idzie kilku zabijaków, no i jeden przewraca jakieś tam beczki, które zaalarmowały, bo zrobiły mnóstwo hałasu i tak dalej. Wyciąga nóż, nie, najpierw mówi, o Jezu! A potem wyciąga nóż i tak sobie się kroi przez swój przegub. Czemu to robisz? No, bo przyzwałem imię swojego Boga nadaremno.
1: No, chodzi głównie o to, żeby naśladować Pana Jezusa, a z tego, co pamiętam, on nie używał słowa na kan, bo jakby to brzmiało, kurwa, błogosławieni, kurwa, czystego serca, albowiem oni, kurwa, dobre. Boga oglądać będą.
0: Ty, ale to by było dobre. Taki wiesz, taki współczesny kolega Jezusek, nie? Taki, wiesz, man, kurde, tutaj sobie spalimy, kurwa, ze dwa dżonciki i sobie tutaj jakieś grzybki, kurwa, weźmiemy i będzie fajnie, kurwa, jak tutaj z bawionką wam załatwię, kurwa, no, ja pierdolę, no, kurwa, o chuj tu chodzi, no.
1: A tymczasem, kurwa, wpadł do nas Maksiu. Co tam, kurwa?
2: Panowie, kurwa, wy to chyba najebani jest.
1: Jaki głos menelski.
2: No, cześć. Dobry wieczór. Chciałbym uratować troszkę tutaj pana reżysera Wege, pana wegetarianina, ponieważ...
1: Patryk Wegeta, tak na niego mówią.
2: Patryk Wegeta. Wiecie co? Bo abstrahując od jego możliwości jakichś takich reżyserskich i że leci na jednym, to tak naprawdę te dialogi są bardzo życiowe, bo bardzo. Oglądając film, wiecie, no mamy do wyboru w Polsce teraz chyba jakieś dwa rodzaje filmów. Jedne to są chujowe komedie romantyczne, które nigdy się nie udają i zawsze mają, no, mocne trzy na Filmwebie, albo po prostu filmy Patryka Wegi, w którym dialogi są takie, że idziesz na ulicę i mówisz, kurwa, no skądś to znam. No kurwa, znam to skądś. A, no tak, w sumie tak my też mówimy. Więc najwidoczniej on to po prostu bierze z życia, panowie. On wie, co mówi, on wie, co pisze. Co mu na myśl przyjdzie, tak?
1: Moja rzeczywistość jest troszkę inna, Maksie. Jak idę do sklepu, to nie mówię, po ile ten, kurwa, batonik, suko! To się kulturalnie witam, dziękuję, do widzenia. Nie wiem, jak tam jest, gdzie ty mieszkasz teraz.
2: No wiesz co, to u nas wszyscy mają takie po prostu mocne żyły, bo bardzo chcą przyklinać, ale wiedzą, że nie mogą, bo są dobrze wychowani, więc to troszkę siedzi w ludziach i dlatego wszyscy są wkurwieni. Ale widać to po prostu na ich twarzach, że chcą przeklnąć.
1: No swoją drogą,
0: dobra. No. Ja się tutaj tylko wetnę, bo porównujesz to do tych wszystkich komedii romantycznych, czyli mamy do wyboru syfilis i malarię, nie? Więc stwierdzamy, że syfilis byłby troszkę lepszy niż malaria, bo ma troszkę niższą śmiertelność. No nie, no jeżeli coś jest gównem, to nazwijmy gównem, bo gównem jest. No.
1: Moim zdaniem wcale nie wygląda to ani realistycznie, ani życiowo, jeśli wszyscy cały czas klną i tak raz po raz, przy każdej okazji, to jest wręcz się robi takie groteskowe.
2: Może. Natomiast...
0: To znaczy, są takie...
2: Tak nie
0: są...
2: na...
0: No, natomiast, nie.
2: Natomiast lubię przeklinać i wiem, że to jest życiowe, wiem, że to jest mało kulturalne, natomiast tak jakby czymś trzeba wyrównywać, bo jestem grzeczny i tak dalej, natomiast czasami lubię sobie, że tak powiem, poszewcować.
0: Tak. Ale kurde, słuchajcie, dawno nie było w naszej, dobra, teraz się Dywizjon 303 ukazał, ale jeszcze go nie widziałem, no ale takiej produkcji jak Pan Tadeusz, która była naprawdę wow. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale tego brakuje w naszej współczesnej kinematografii, a jednak mamy pewne dzieła literackie, które zasługują na nawet nie tyle ekranizację, co remake, tak? Jak na przykład Dziady.
2: Mam. Panowie, zrobiliśmy ostatnie 30 filmów o zmarłych Żydach w trakcie II wojny światowej. Musimy zrobić coś nowego. Jedna osoba zgłasza się. Ja wiem. No to co? Kolejny film o Żydach zmarłych w II wojnie światowej. No, czuję Oscara. Wiesz co, no Pan Tadeusz był całkiem w porządku. O Seksmisji słyszałem, że też mówiliście, to by było spoko. I te remake'i też nie są najgorszym problemem, tylko to trzeba też dobrze zrobić, nie? A polski słuchacz, no jest słuchacz, oglądacz jest dość wymagający.
0: No. O, błagam, znowu oplułem monitor. W kraju, gdzie najpopularniejszą telewizją jest Polo TV, polski oglądacz jest wymagający.
2: No to mówię właśnie, że to jest, no słuchaj, ludzie wymagają, tak, wymagają. to nie znaczy, że wymagają rzeczy inteligentnych.
1: Wymagają, żeby było dużo kurwa. A swoją drogą słowo kurwa stało się takim międzynarodowym słowem, bo zaczynają nas rozpoznawać na świecie właśnie po użyciu słowa na K, które z łaciny się wywodzi, chyba oznacza krzywą, tak? Kurwus, kurwum, czy tam jakoś...
2: Kurwę.
1: Kurwę? Kurwę. No,
2: Czesi mają po prostu w swoim słowniku takie przekleństwo. Natomiast no, Niemcy to używają jako zakręt, Finowie też. To jest czasownik akurat, żeby skręcić. Nas jest też drugi na skręcenie.
0: Natomiast... Za 20 metrów, kurwę, w lewo.
2: No, naprawdę.
0: Zmienię język w nawigacji na fiński, kurde. Norweski, przepraszam.
2: Poważnie. Na swoim Instagramie też tam z paru lat jeszcze właśnie z Finlandii wrzuciłem jedno zdjęcie, które mnie strasznie zdziwiło. I to było coś w tym stylu... właśnie znalazłem. Uwaga, cytuję. Kurwa! Pesu parkin! I to oznacza, że kręć do nas na i umyj sobie samochód, tak, do mini samochodowej. Czyli totalnie dziwne, ale kurwa umyj parking, tak, w takim tłumaczeniu dosłownym.
1: Był taki prank, gdzie sprawdzano, czy ktoś zareaguje na widok faceta bijącego dziewczynę i szarpał tam dziewczynę. Przechodzili różni ludzie, Anglicy, to chyba było właśnie w Anglii, w Wielkiej Brytanii i ludzie tacy wystraszeni trochę i nagle podbiega do tego prankstera koleś i mówi, co kurwa? Okazało się, że to nasz krajan i tak trochę jest, że jak ktoś krzyknie kurwa, to są takie skojarzenia, że to właśnie Polak, to coś jak Rosjanin, czyli taki trochę taki bandyt, może zaraz mi wyjada. Znaczy, no, chodzi mi o to, że budzi to respekt, tak? Jak ktoś krzyknie kurwa. W ogóle wpisałem ostatnio Polish Guy na YouTubie i patrzyłem, co wyskoczy. I jest sporo fajnych filmików, gdzie Polak się zachował tak jak trzeba, że stanął w czyjejś obronie, że nie ulegał tej poprawności, że jak czarnoskóry ci zablokuje drogę, stanie przed samochodem, to trzeba go przeprosić i panie Afroamerykaninie, czy raczyłby pan odstąupić z drogi, albo wiem się spieszę, a on ci kupę zrobi na samochód, a ty mu powiesz dziękuję panu i tak dalej, tylko po prostu wychodzi Polak w ryja, kopa i tak dalej i ludziom się podoba to właśnie, że tacy jesteśmy, że tak reagujemy, bo jest zalew tej politycznej poprawności, a my Polacy temu tak bardzo nie ulegamy i to się na świecie podoba, z tego co widzę po komentarzach.
2: Jeżeli tak. Chodzi o filmografię, no to bardziej skupiłbym się już nie na takich typowych rzeczach właśnie kinowych, tylko to co wychodzi trochę na YouTubie, bo mamy dość rozwijającą się scenę YouTubową i poziom niektórych filmów naprawdę jest wysoki. I teraz uwaga, abstrahując od abstrahujów.
1: Abstrakutarząc.
2: jest sporo takich rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. No, natomiast większość to jest taka blogosfera na razie. Vlogosfera w sumie można by powiedzieć. Ale niektóre trzymają poziom, tak? Nawet w sumie lepszy niż takie filmy, ponieważ ludzie tam mają od razu feedback, co lubią, czego nie lubią i łatwo jest po prostu dopasować się do tego, co ludzie, twoi słuchacze, odbiorcy lubią.
1: Okej, dzięki Maksie za telefonik. Odbierzemy jeszcze następnego słuchacza, który tu się szykuje.
2: Dzięki wielkie, żegnam się z wszystkimi i z wami również. Do usłyszenia.
1: Cześć, trzymaj się. A my tu spróbujemy sprawdzić, czy jest już ten, kto się tu zapowiadał, kto w kolejce sobie czeka. No, bo można oczywiście dzwonić do nas zawsze. Są audycje na żywo, to jest cecha naszego radyjka nocnego, że większość audycji to są rzeczy live. I to duża różnica, chyba sami przyznacie, w porównaniu do rzeczy nagrywanych w offline, chociaż no właśnie potrzeba od pewnego czasu nagrywa swoje sprawdzam, które no zauważyliście, że brzmi to trochę inaczej, prawda? I inaczej się tego słucha. Bardziej są wszystkie informacje skompresowane, troszkę lepiej to brzmi, bo jest bardziej dopracowane, bo on se z kartki czyta i udaje, że taki mądry, że taki cwany, że taki wygadany, a wszystko czyta z kartki. Jest to takie nienaturalne dla mnie trochę wszystko, ale no cieszę się, że wam się to podoba. podoba, chociaż ja uważam, że to byle jakie. Nie no, żartuję oczywiście sobie, bardzo fajne, sam jestem słuchaczem, fanem. Ten, kto miał zadzwonić, pisze, że jeszcze musi przygotować mleko, więc może się domyślacie, kto to jest. Pozdrawiamy przyszłą słuchaczkę Nocnego Radia, małą. Ale to zaraz się dowiecie więcej, bo właśnie odbieramy Błażeja. Witaj.
3: No ja trochę muszę ten. Ale dobra, włączyłem to się chłodzi, bo zalałem mleko. Dobra. Taka to przypadłość, tak w środę o 12:51 zostałem ojcem. Jest mała Sofii, ma się dobrze. Także jakby co, to wszystko przebiegło w miarę. Mama dochodzi do siebie, dziecko śpi. No i teraz już mam nieprzespane noce niestety, dlatego jestem taki niewyspany.
1: No pięknie. I co? Jak się czujesz tak ogólnie jako ojciec świeży?
3: Ciężko powiedzieć, bo tak wiesz, po nieprzespanych nocach w szpitalu i teraz pierwsze noce w domu, to tak jest, wiesz, trochę taki jestem otępiały, nie?
1: A podobna i... bardziej do ciebie, czy do mamy?
3: Ciężko powiedzieć, wiesz, jak to niemowlak. Taka klucha, nie?
0: A wiesz, to takie pytanie kontrolne. Czy jeżeli twoje dziecko połknęłoby 5 złotówkę, czy tam, co tam, masz euro, tak? Czyli monetę 2 euro, to A, zadzwoniłbyś na pogotowie, B, nie przejmowałbyś się, aż dziecko to wysra, czy C, potrąciłbyś mu z kieszonkowego?
3: No oczywiście potrącił z kieszonkowego.
0: Czyli mamy dojrzałego ojca.
1: Z żydowskiego pochodzenia.
3: No, dlatego nie mam problemu z dzieckiem, bo wiesz, jednak połowicznie, także jak płaczę, to wystarczy, że 20 wyciągnę, włożę w rękę, przestaje okradę.
0: I tak trzeba robić, pamiętajcie, tak działa komunizm.
3: No właśnie, tu parę ogłoszeń parafialnych, bo pomimo tego całego zamieszania, że zostałem ojcem, to jeszcze zamieszanie w internecie wywołałem. Mianowicie był taki sobie kanał, no ja powiem jaki, bo to sobie każdy znajdzie. Wojna Idei, tam się produkowałem i nawet to zostało tak opublikowane. I nie wiem, czy kojarzycie towarzysza Michała. Coś kojarzy towarzysza Michała?
1: Nie bardzo, chociaż ja oczywiście sobie oglądnąłem, ale nie do końca, bo mi się komputer zawiesił, nie wiedzieć czemu pod koniec.
3: Towarzysz Michał tak też ma swój kanał. To jest kolega bardzo taki, on jest hardkorowy marksistą. W stosunku do mnie powiedział, że będzie na kanale i będzie w radiu u mnie. Może w środę, Tom, bo tak zauważyłem, że dziecko to nie śpi tylko tak gdzieś między 12 a 5 rano, a tak cały czas śpi. Także mam to szczęście, że nie muszę spać w nocy. Także mogę sobie spokojnie do 12 ponadawać, także może wejdzie na kanał i na kanał do audycji. No mówię, że jestem tak niewyspany, że już mi się wszystko myli. Wejdzie na audycję, to sobie tam podyskutujemy. W każdym razie nagrał polemikę, już mam polemikę do swojego YouTube'owego no, czegoś tam. Już była polemika i jeszcze dzisiaj do mnie zadzwonił i wrzucił na kanał, jest rozmowa ze mną u niego na kanale towarzysza Michała, także no, rozwijam się i radio nocne staram się promować tam wszędzie.
0: No, no tam... właśnie słyszałem, że tak się bardzo wstydliwie, tak? Takie małe rady.
1: Zapomniałem, jak się nazywa.
3: Tam się nie promować, bo nie w sensie takim, wiesz, bo wiecie, co jak to w Polsce, jak się człowiek zadekraluje, ale się okazało, że już dostałem, nawet jeden słuchacz tam w komentarzach wrzucił, że ten Żyd i komunista to z Nocnego Radia jest, także nie wiem, takiego mamy antylichwiarza.
1: Nasz ci on, aż mnie korciło, żeby gdzieś tam się wstrzelić, zarzucić ci białą chustę na głowę i krzyknąć, nasz ci on, nie do Wojny Idei on należy, tylko do Nocnego Radia. Nasz ci on.
3: Tak mieliśmy w komentarzach naszego. Będę wejdzie na antenę, to postaramy się. Ja będę miał parę live'ów może z nim znowu. Także jest już, opublikował dzisiejszą moją rozmowę z nim. Także pomimo bycia ojcem, jednak się staram. Ale to tak całkiem przypadkowo wyszło w ogóle. Nie wiem.
0: Ale rozmowa na YouTube czy dziecko? Przepraszam.
3: Że nastąpiło jakieś dziwne zainteresowanie na, wśród polskiego YouTube'a moją skromną postacią. To w ogóle nie wiem, o co chodzi. I jeszcze dostałem do napisania od szefa artykuł do Glass Global i to takie, wiecie, te w ogóle zawsze mi śmieszyły te takie branżowe czasopisma jak, nie wiem, Aluminium Dziś i Wczoraj albo Przegląd Kolejowo-Towarowy i tutaj Szkło Globalne, no i ja do Szkła Globalnego mam coś napisać. Także, no nie wiem, róbcie dzieci, bo tak zrobisz dziecko i od razu nagle cię sobą interesują wszyscy, nie wiem skąd to się wzięło.
0: Krawiec, chodź, zrobimy sobie dziecko i nazwiemy je Kot Monet.
1: Błażej, no jak, ale tak popatrzyłem na ciebie na tym nagranku i tak bardzo zwyczajnie wyglądałeś. Tutaj na awatarze tak fajnie jak jakiś Che Guevara albo Fidel Cas-

0: to dostałem od teścia, jak byłem w Chinach.
1: Ja myślałem, ile mamy słuchaczy? Mało.
0: No, myślałem, że ten, że nie utnie, no i będzie większa imba, bo tam ktoś na pewno wypatrzył tego mało, no ale niestety już zostałem wyzywany tam oczywiście w komentarzach, bo to taki bardzo prywatny kanał, ale no. Ale się cieszę, nawet znalazłem swoich obrońców, to takie prawie niemożliwe. No, ale może nagramy, uda się nagrać, kolega, tak, kolega towarzysz się stwierdził, nadamy z Trewiru, spod domu Marksa, może się uda, bo mamy oboje jakieś dwie godziny, nie, on ma więcej trochę, on ma chyba 4 godziny jazdy, ja mam 2, może się tam spotkamy, to by było coś. Audycja nocnego radia prosto spod domu Marksa.
2: No, trzymamy kciuki za rozwój nowej gwiazdy YouTube'a. Powiem, nie wiem, czy nie za dużo zdradzę, ale jeszcze jedna z postaci tutaj, które znacie z naszego radyjka. Nie powiem, o kogo chodzi, bo nie wiem, czy sobie Max życzy, ale no, też ta tajemnicza osoba też myśli o karierze YouTubera, ale nie powiem
0: znaczy,
2: wam,
0: ja
2: bo
0: nie
2: potem,
0: robię kariery,
2: że krawiec mordochlap, tak, że wszystko zawsze wygada, takie opinie są. Ja zaprzeczam, ja potrafię trzymać język za zębami.
0: Ja nie mam czasu w ogóle zakładać kanału, ale to tak się ludzie po prostu chcą ze mną rozmawiać. Warto rozmawiać, nie, panowie? Do telewizji pójdę. Kto wie, no, albo na prezydenta. Wiecie, ja już skończyłem 35 lat w ogóle w tym roku, to można żeby na prezydenta, nie? Pana dupę zastąpić. Zagłosujecie, a wprowadzę taki system, że wszyscy będą szczęśliwi. I ty, wszyscy będą.
1: Będzie nie, ogóle... no, nie, nie, to jest...
2: Będzie porówno, a to już
1: W ilu procentach jesteś zgodny z Zoidbergiem, z razem?
0: Zoidbergiem, a właśnie, to jak ktoś wysłał tej rozmowy, się przyznam, że jestem w jego strukturach. Nie, naprawdę, serio wam mówię, jestem za takim, jak kiedyś naszło tak wieczorem kiedyś po lekturze jakiejś książki, już nie pamiętam jakiej, w każdym razie mnie naszło, że trzeba to wszystko od dołu, jakąś strukturę zmieniać ale jestem taką martwą duszą póki co, ale tam troszeczkę ich wyzywałem, że tam nad budową ideologii, w ogóle. Jeszcze mnie nie wywalili, ale zobaczymy. Chciałbym ich zmienić w jakąś taką normalną ledwicę, a nie taką koncesjonowaną, wielkomiejską, starbakową, no. Także nie.
1: Taki bardziej Zoidberg niż Leszek Miller.
0: Nie, myślę, że oni tak raczej są podobnie w wielu kwestiach. Ale Leszka Millera nazwać lewicą, no ciężko.
1: No miał swoją szansę.
0: Wiesz, że ja ucisnąłem kiedyś mu rękę? O. Zdarzyło mi się go spotkać na żywo ja byłem w SLD mając lat 18, 19. Takie błędy młodości, byłem na kongresie i tak spotkałem go w korytarzu.
1: I to jest ta ręka, której do dzisiaj nie umyłeś.
0: Nie, wiesz, bo to dziecko i szpital, to musiałem ten... dezynfekować, to już wyższa konieczność, ale w ogóle mam pewien szpital ładny, bo taka klinika jest uniwersytecka, także mam nadzieję, że jak się dziecko w uniwersytecie urodziło, to będzie mądre. Ale patrzę na menu, bo tam menu się dostaje, wybierasz co chcesz na następny dzień do jedzenia, ale pozycje były takie jak na przykład pieczeń jagnięca, czy gulasz z dziczyzny, czy z tego, jak to się są maroki, jelenia. No,
1: takie... Ja pierdzielę, idę umierać do Niemiec.
0: To trochę mnie tak wierzy. Tam w ogóle dziecko się urodziło, jakieś tam dostaliśmy prezenty, tam kartka w ogóle się podpisali, wszyscy zmieniają nazwiska własnoręcznie, wszyscy co byli przy operacji, bo to była cesarka, się wszyscy podpisali. Jeszcze tam ja musiałem, wiesz, siedzieć przy tej cesarce, tam mnie chwycili w ogóle. Tam jedzenie dobre, nie? Tam ciągle panie sale tylko jednoosobowe były pokoje. No...
1: Tak for the record, port był Wachen?
0: Tak. Tutaj jest taka, mamy wielką klinikę, która wygląda jak jakaś fabryka czy coś. Kojarzycie Centrum Pompidou?
2: Co ty?
1: Pierwsze słyszę.
0: W Paryżu Centrum Pompidou nie kojarzycie? A, czekajcie, ja wam ten...
2: No jakoś nie...
0: bo to przerażająco ten szpital wygląda.

0: O kurwa, zobaczyłem sobie na Google Maps, ja pierdzielę, ja, to jest jak zbudowane z klocków Lego.
1: Widzicie, Uniwersytet Klinik Aachen, nie? Ja to może wrzucę na czata, żeby ludzie zobaczyli, jak to wygląda, bo to takie, o Jezu, jak to zrobić, żeby, o Jezu, nie mogę skopiować rysuneczku, czekaj, o Jezu. Bo ja się teraz usiadłem, bo mam tego małego Maca wziąłem, bo mój komputer stoi tam, gdzie dziecko śpi i nie chcę go budzić za bardzo.
2: Się nie przyznawaj, że masz Maca jako komunista. Masz skromnego peceta poskładanego z używanych części, którego dostałeś od towarzyszy, a nie Maca.
1: No. Macie dobry komputer, działa po prostu.
2: Właśnie za dobry jak na komunistę. Widziałeś kiedyś, żeby komuniści mieli jakieś dobre, wysokiej jakości cokolwiek?
1: Nie, no właśnie chcemy do tego, żeby komunist wyprodukował Maca, nie? Kiedyś.
2: Komunista ma wszystko, nie, zgrzebne, ja byle jakie, takie gniocca, nie łamiocca, a nie dobra, jakieś Maci.
1: Ja tu po prostu... Nie, no właśnie o dziwo Mac jest gniocca, nie łamiocca. To jest to takie... w nim, ale czekaj, no chciałem wrzucić, dobra, wrzucę ten...
2: Kawiorowa lewica, pisze wódz.
1: O, tam od razu.
2: Szampańska i kawior.
1: Ja wam powiem, to tak jest po prostu, że ten... o Jezu, czemu ten czat mnie jakieś potwierdzenia wymaga? Chciałem wrzucić. No i co macie z tym czatem, że tak trudno tam logować?
2: No. Nie, no po prostu trzeba mieć profil założony i się zalogować, ale czy trudno?
1: Ja mam założony, ale mi teraz trudno? Jak samo uzupełnianie włożyłem, to nie chce mi się zalogować. Nie, jak
0: coś
1: tam...
0: No to pewnie jakieś złe wilki czy coś takiego.
1: Wrzuć, bo trzeba wrzuć tego linka tam do tej kliniki uniwersyteckiej, niech ludzie zobaczą, jak można zepsuć wizerunek szpitala i wybudować coś, co...
0: Czekaj, bo ja mam to Centrum Pompidou. Tylko otwarte.
1: Nie, Centrum Pompidou, weź wpisz UKA Aachen. I wtedy zobaczysz, jak to wygląda.
2: Machen jak... sie, machen, schneller.
1: Nie, nie, UKA Aachen i zmień na wyszukiwanie grafiki, zobaczysz, jak to wygląda i wtedy się przerazisz dopiero.
0: Dobra, jeżeli to jest to, bo wrzucam teraz na szota, jeżeli to jest to, to jestem naprawdę pod wrażeniem.
1: Tak, to jest właśnie klinika uniwersytecka.
0: Tak byś to swoim architekckim okiem ocenił.
1: No to jest Centrum Pompidou, nie? Dekonstruktywizm, gdzie wyrzucono wszelkie instalacje na zewnątrz. Z tym w ogóle ta klinika była budowana na wojnę atomową, która miała kiedyś tam nastąpić. I sale operacyjne są gdzieś tam 10 metrów pod ziemią. I zjeżdżałem przez takie wielkie śluzy, przechodziłem tam. Tak to zostało wybudowane w latach 60. czy 70. już nie pamiętam, kiedy ją budowali. No ale tak to wygląda, tam można zabłądzić bardzo. I tam biedna Sophie przyszła na świat, ale przynajmniej mają dobre jedzenie. I można tam wszystko, w ogóle stoją automaty, gdzie nie musisz płacić za nic, tam naciskasz, kola wypada, nie, to nieładnie jest, polecam, jak ktoś by chciał.
0: Wyślemy tam Polaków, to już ta kola nie będzie taka bezpłatna.
1: Nie było, wiesz, idę sobie korytarzem, bo tam dostałem karteczkę i zawieźć dziecko tam, bo tam 11 pięter to ma, ja byłem na 8, proszę zjechać na piętro numer 3, korytarz 12, winda B4, coś tam, pan pójdzie do kliniki ortopedycznej. Dobra, kartkę mam, idę, z tym pcham tą łyżeczką, z tym dzieckiem pcham, a za mną słyszę takie, ty, patrz, po polsku, nie? Ty, patrz, on ma taką samą kartkę, on chyba idzie w to samo miejsce, on będzie wiedział, gdzie jest. Ty, zagadaj, ty umiesz pani mieć, tu nie idzie. Entschuldigung, Sie bitte, Sie deine bitte. Moje panie, nie produkuj się pan tym łamanym niemieckim polskim. O, Polak! Także ten, Polacy, a to z Holandii byli też tam z narodzeniem, to taka ciekawość, bo nie, Polaków wszędzie, i tam nawet pani lekarz była jedna, Polka. I, ale ilu lekarzy, o, lekarz, który ciął, główny lekarz, to był Bułgar, arabskich lekarzy pełno, także to nie jest tak, że multikulti jest zawsze złe, tam też trochę było lekarzy multikulti. Także polecam. Jakby ktoś chciał, ale to w ogóle można ten, jak ktoś by chciał tam się leczyć, to można sobie, tylko niech ktoś trzeba wyciągnąć formularz bodajże E106 i można się leczyć. Bez problemu NFZ refunduje, musi zrefundować.
0: Ale najpierw trzeba Chinkę zapłodnić.
1: Nie, no mówię, tak jak ty, być potrzeba coś tam ci rękę nastawić czy coś, bierzesz formularz, jedziesz i muszą cię tam leczyć.
0: Ale także sobie mieszkam w Polsce i korzystam sobie tutaj z kliniki Wahen?
1: No teoretycznie masz prawo do leczenia takiego samego jak każdy obywatel Unii w innym kraju Unii, jak się w nim znajdujesz.
0: No, ja tutaj mam kawałek serca do...
1: No moja małżonka przecież ona nie pracuje w Niemczech, tylko w Holandii. Była jeszcze, jak ją rejestrowaliśmy, była zameldowana w Holandii i nie ma problemu. Proszę bardzo, zapraszamy.
2: No też mam koleżankę, która wyjechała na poród do Wielkiej Brytanii. Bardzo sobie chwaliła też. Chyba wiele matek i ojców przyszłych się decyduje właśnie na taki ruch. Myślę, że warto, jak się czyta te wszystkie opowieści, jak to bywa u nas w polskich szpitalach, gdzie jak na jakimś dniu świra, no co się nie może umyć sama, to zaglądniemy, czego wypina, to tak, jeszcze dostajesz jakiegoś takiego, z jakiegoś twardego suchara, malutką kosteczkę masła, we frisbee możesz sobie porzucać.
0: Stary, jeżeli ci zależy, to sobie po prostu idziesz na prywatną opiekę medyczną i wtedy masz to wszystko sobie ogarnięte, nie?
2: Jak masz hajs,
0: więc to nie kosztuje aż tak bardzo dużo.
1: Ja wam mogę pokazać, gdzieś tu czekaj, gdzieś mam, jak wygląda taki, no, jak przynoszą obiad, bo tam cię do łóżka ładnie przynoszą. Czekaj, a to była jagnięcina, ale to tak, nie, bo to brzydko wygląda. To nie będę wrzucał, bo się, ale szpitalne jedzenie ogólnie nie jest, wiesz, jakoś tam specjalnie wyszukane, ale przynajmniej tutaj możesz sobie wybrać, co ci się podoba do jedzenia. Zawsze masz 3 pozycje codziennie do wyboru, a śniadanie jest w formie bufetu, jak możesz chodzić, jak nie, to ci przyniosą. Tylko musisz powiedzieć, co chcesz, nie? I że jest trochę inna kultura, nie? I ludzie są w ogóle o wiele przyjemniejsi, jacyś, nie wiem, ci wszystko wytłumaczą, przyjdą, uśmiechną się, mówią w języku, starają ci się znaleźć człowieka, który mówi w języku, w którym ty mówisz, nie? No, jest to trochę inaczej. Nie wiem, w polskim szpitalu nie byłem dawno.
2: No, nie, w ogóle ja chyba nie. Raz jako dziecko małe, jak się kiełbasą zatrułem, to przyszedł pan ordynator i ja taki byłem w ogóle ledwo co żywy, jakiś po jakichś tam zabiegach i nie mogłem sobie zapiąć guzików od piżamy, to ordynator poszedł do matki i powiedział, czy pani zdaje sobie sprawę, że pani dziecko jest niepełnosprawne umysłowo? Najprawdopodobniej.
0: Zdawała sobie sprawę?
2: No ale widzisz, no świetny specjalista, no dzieciak ledwo co widzi na oczy, musi sobie piżamę zapiąć, coś mu nie idzie, no diagnoza, niedorozwinięty. No,
0: a by łożyć tę kiełbasę? Dorozwinięty by nie jadł tej kiełbasy.
2: Ja w ogóle jest ciekawostka, bo się dowiedziałem teraz, jak moja mama tu w gościach jest, to mi tam mi opowiedziała, że ja się za wcześnie urodziłem, że jestem wcześniakiem z takiego powodu, że kiedyś po prostu kobieta w ciąży to chodziła normalnie do zakładu pracy, zapierniczała i starsza się potwornie źle czuła, jakieś grypy dostała pod koniec tej ciąży i poszła do kierowniczki, a kierowniczka powiedziała, ja chyba lepiej wiem, jak grypa wygląda, do roboty tu. I starsza musiała iść do roboty, no i za wcześnie właśnie się poród rozpoczął z tej choroby, z przemęczenia, a to była jeszcze zima stulecia w ogóle.
0: I tak możemy krawca weselkować po roku urodzenia, ale sam mam pewną piękną historię, która też się dodaje troszkę do tego nurtu, gdzie ja się urodziłem o 18:34.
2: 44?
0: I 34.
2: Myślałem, że 44.
0: Natomiast problem był taki, że akuszerki kończyły zmianę o 18. I one próbowały wycisnąć mnie z macicy mojej mamy, łamiąc mi 2 obojczyki i ogólnie robiąc straszny sedes, jak matka mojej mamy, moja babcia, zobaczyła mnie, to się przeżegnała, stwierdziła, że się demon urodził, bo byłem cały granatowy i włochaty.
1: Oj, to moja córka też jest włochata. Się urodziła z czarnymi włosami, także chyba bardziej azjatycka niż...
2: Czarny i pokryty futrem. No demon, no naprawdę coś w tym jest.
1: No czemu ja nie mogę ten? Chciałem wam wrzucić, udało mi się zalogować w ogóle na czat, ale coś obrazków nie dodaje. Wrzucam mu, żeby załadował.
2: Wiesz co, bo taki obrazek... Aha, bo ty chcesz z dysku załadować, to musisz na końcu wcisnąć Enter jeszcze.
1: No, nacisnąłem Enter i że się nic...
0: Zamiast stało... Escape włączył Enter i wyjebał World Trade Center.
2: No, pierw tam ładujesz, potem wciskasz Enter, ale to trzeba być chyba zalogowanym właśnie tam.
1: No ja się zalogowałem. No
2: jesteś,
1: właśnie,
2: bo byś inaczej nie wszedł. No nie wiem.
1: Nie, bo ja, na PC-cie to mi zawsze ładniej idzie. A
2: jest, tu wkleiłeś, ale to linka do strony, widzę.
1: No,
2: tutaj.
1: Nie chciałem, o tu. I w ogóle ja nie wiem, bo kiedyś ten. Ale to przez to chyba, że ja jestem na Macu i nie umiem jeszcze tego obsługiwać do końca. Naprawdę.
2: A tą godzinę narodzin potrzeby, to pewnie jakby to tam przeliczyć, to wyszło 666. Spróbujcie. Która to godzina jeszcze raz?
0: 18.34, 30 sierpnia. 1987 roku.
2: 1 plus 8, 9, podzielić na 3. 3, 3 razy 4, no to nie pasuje. 12 podzielić na 4, 3, 3, 3, 6 plus 6, 6. 666 mi wyszło!
1: A do mnie ostatnio Zenon pisał i chyba z dwa razy patrzę, no i w ogóle nie wierzę własnym oczom. Zawsze jak do mnie napisze ostatnio, to jest 21.37 równo. Papieska.
0: Jan Paweł II słuchał małych radiów.
1: Nie wiem, czy wiecie, tu w Aachen mamy ulicę Jana Pawła II. Wysłałem wam na Skype'ie, to może ktoś tam będzie chciało się wrzucić. Tak wygląda właśnie, jak przychodzisz rano do szpitala, dają ci, masz sobie zaznaczyć, co chcesz jeść w następnym tygodniu i tak ci przygotują. To tak mniej więcej.
0: Mogę to przerzucić na czata?
1: Możesz, no właśnie po to wrzuciłem, bo ja nie jestem w stanie sam przerzucić, no to upośledzonemu ojcu niewyspanemu trzeba pomóc. Jezu, biedne dziecko ma takiego ojca.
0: Jeszcze cię zawstydzi. Zobaczysz, będzie znało dzieła Marksa na pamięć.
1: A, tak ci przynoszą. No nie wygląda to za ładnie, ale tak wygląda obiadek.
2: Całkiem niezły.
1: No to była chyba ta gicz jagnięca duszona.
0: Gicz, please!
2: Gicz danie. No, fajnie.
1: Ale w szpitalu siedzieć, wam powiem, jednak wróciła do domu. Dziecko może trochę więcej roboty jest, ale jednak szpital, nieważne jaki fajny by był, ale to zawsze jest jakoś tak, się człowiek czuje tak... Bleh.
2: No nie, to jest to przyjemne miejsce. Ja to się w ogóle boję iść do szpitala, przecież tam tyle jest różnych zarazków. Wiadomo, że wyjdę chory stamtąd. Na 100 tysięcy chorób.
1: A wodzu twierdzi, że ja będę konserwatystą. Boże, to mój. Specjalnie kupiłem tutaj literaturę marksistowską dla dzieci, żeby dziecko czekać. No tak, mam taką pierwszą książkę, którą zakupiłem. Może jak zacznie czytać, to sobie przeczytaj z obrazkami, ładna. Się nazywa Klasy Społeczne Istnieją. To pierwsza był druk w Hiszpanii w 70. którymś i tak już kupuję tą literaturę obrazkową, żeby dziecko tak od najmłodszych lat jakoś tak, nie żeby ideologicznie, tylko żeby się dowiedziało, że jest coś takiego i tak dalej.
2: A czytasz bajeczki o Leninie? Że jak Lenin był młody, świetnie się uczył, doskonale pływał.
1: No wiesz, jak dziecko nie może brać przykładu z ojca, bo ojciec jest jaki jest, no to niech chociaż z Lenina bierze przykład.
2: I się nigdy nie lenił. I mimo, że pochodził z niskich warstw społecznych i miał utrudniony dostęp do edukacji, to świetnie się uczył i dawał przykład innym towarzyszom. A kiedy było zimno, to oddał własne buciki im, mówiąc, macie to, towarzysze. Wam nie, bardziej się przydadzą.
1: Fodrze powiedział, że niegrzeczne dzieci jadą na wycieczki do Katynia. Jest to wierutną nieprawdą, bo niegrzeczne dzieci jadą na wycieczkę na Kołymę. I tu proszę bym wodzu nie takich propagandy wrażeń, nie? Kołyma to co innego i tak.
0: Czy Kołyma to jest jakiś gułak?
1: Tak, oczywiście.
2: Kołomyja.
1: To jest tak, bardzo taki daleki. Chociaż mi, wiecie, Magadan i Kołyma to takie miejsce, gdzie tam większość tych gułagów była i raczej to nie było miłe tam pojechać, a teraz w Rosji pojechać, no, nawet Ukrainiec to był, kolega mi powiedział, że jego kolega Ukrainiec był tak szczęśliwy, że pojechał właśnie na tą Kołymę, to miejsce tych gułagów, bo teraz te, są tam te państwowe kopalnie złota i diamentów, tam się można tak dorobić i się w ogóle zmieniło znaczenie ta Kołyma. Teraz pojechać na Kołymę to nie do Łagru, a się dorobić.
0: Ale pytanie, czy wracasz z tej Kołymy?
1: Podobno wraca raz tak na... raz na pół roku.
0: Jedna osoba na 44.
1: Nie, no on mówi, podobno wraca raz na pół roku i kupuje kolejne mieszkanie w Kijowie. No, z zarobionych pieniędzy. No, że tam nie można nic robić, to tak... O, ktoś wkleił bajkę o Leninie. Któż to był?
0: Trąba.
2: Zoszczenko pisał bajeczki o Leninie. Są całkiem śmieszne, takie fajne. Czuć, że troszeczkę jest w tym takiej ukrytej szydery, tak jakby. No, ale to ciężko w sumie ocenić. A mój dziadek był zesłany do gułagu i jak wrócił stamtąd, to poszedł do narzeczonej swojej, ona go nie poznała w ogóle, bo to miejsce tak odmienia wspaniale ludzi, że są nie do poznania po powrocie w ogóle i się spytała tylko, tak, słucham, kim pan jest? I
1: tyle. Ale dlaczego Poznania? A nie Torunia?
0: Do Wrocławia!
1: No. No panowie, nie, to tak. Dobra, wiecie co, panowie, ja muszę zobaczyć, jak tam i to mleko skończyć przygotowywać.
2: Się rozgadaliśmy, to co, to kiedy, tak podsumowując, kiedy wracasz do nas?
1: Staram się w tą środę razem z towarzyszem Michałem jako gościem. I będę reklamował Nocne Radio i u niego na kanale już to zrobiłem dzisiaj i on nawet przegląda wszystkie moje audycje, tak zareklamował. Będzie na Wojnie Idei też się postara znowu zareklamować nasze radio. I tak się staram jakoś
2: rozlekomować. I nie zapominaj, my cię stworzyliśmy i my cię możemy zniszczyć.
1: A co to... a nie, no widzisz, ja myślę, jak zablokujecie moją publikację w globalnym szkle, żeby tak to na polskie. No ale w ogóle jeszcze, żeby było prawdziwie lewicowo, to koleżanka z pracy, taka najbardziej zainteresowana, jak dziecko wygląda, przyjechała, prezent przyniosła, na ręce wzięła i to akurat była koleżanka, moja jedyna lesbijka w pracy. No, także dziecko już miało kontakt z odmieńcem.
0: Zasypać odmieńca!
2: Odmieńczynią, mówmy tak feministycznie bardziej, z odmieńczynią.
1: Jeszcze co?
0: Nie, weź, bo się Zenon strygeruje.
2: Zaraz zadzwoni. I nikt nie pozna, że to Błażej się rozłączył, a Zenon już.
1: To odmieńców, to jeszcze powiem, taka mnie tu ostatnio sytuacja spotkała, bo tu tak mówią, że wiesz, parady ciągle chodzą, równości i tak dalej, no ja nie widuję, ale byłem w takim sklepie, co się nazywa Real, taki magazyn, ten market, sobie o 21.00 tam 30 zajechałem, bo coś mi brakowało, ze szpitala wracając, stoję do kasy, jedyna kasa otwarta i tak patrzę na tą kasjerkę i mówię, o kurde, aby moje dziecko nie wyrosło na tak brzydką, kurde, babę, nie? I tak przechodzę, ale patrzę, a to kurde facet jak żywo, wielki facet, kurde, z wielkim nosem, ale taki miał make-up i kurde, tak ładnie włosy związane i taką sukienkę, no, wyglądał, no, znaczy na brzydką babę, ale bym, tak jak z daleka, to bym w życiu nie powiedział, że to facet. I co, siedziała, kasował sobie na markecie. No, można.
2: No dobra, dzięki za ten, że się odezwałeś tu do nas, że nie zapomniałeś jeszcze, że ci woda sodowa nie uderzyła do głowy.
1: Zresztą, wiesz, co ja mogę robić, jak tylko patrzę na śpiące dziecko, nie? 24 godziny na dobę. To zadzwonię, mówię, to zadzwonię.
0: I pamiętaj szczep, bo szczepienia są bardzo ważne.
1: Wiecie co, właśnie i... Nie, i to jeszcze tak... Ja się rozgadałem, ale przyszła pani lekarka i ja mówię tu, bo był kolega antyszczepionkowiec, tu Wachem, co już mówiłem kiedyś, z takiego radia konkurencyjnego, w każdym razie mówię, no nie, będę głupi, nie? Przyszła pani lekarka i mówię, a jak ze szczepieniami? Mówię, bo mi się tylko zaszczepił. Szczepić? Nie, no to jedno jakieś tam, ale tu karta szczepień jest i chyba następny mam za miesiąc dopiero. Nawet nie pamiętam, taką dostałem, a tam szczepienia są rozpisane do 2040 roku. Czekajcie, ktoś dzwoni do drzwi, nie wiem czemu, do mnie. Czekajcie.
0: Ktoś ci pizzę zamówił.
2: Ja na miejscu Błażeja to bym tak na po komunistycznemu dziecko zahartował, zostawił gdzieś na śniegu. Na
0: albo
2: cały dzień.
0: Do ołowiu, do beczki z obowiem wrzucił, tak wiesz, tak tylko za nóżkę trzymając jak Achillesa.
2: I będzie ołowiana dziewica, nie żelazna dziewica,
0: nie, będzie
2: ołowiana.
0: Jacek Blacha, no.
2: Myślisz, że Jacka Blachę tak zapięte trzymano?
0: No oczywiście, no. Jak Jacka Blachę ubodzisz wpięte, no to niestety pozamiatane. Dobra, to w międzyczasie, póki jeszcze Błażeja nie ma, chciałbym wrzucić jeden bardzo konkretny temat, mianowicie próbę morderstwa podczas wyścigu MotoGP2. Tylko sobie tutaj znajdę. Podczas weekendu wyścigowego w MotoGP2 jeden z motocyklistów wypchnął odrobinkę drugiego motocyklistę, a drugi do niego podjechał.
1: Sąsiad tylko, przepraszam, przyszedł po paczkę.
2: A tymczasem odebrałem już Grześka, który tutaj czekał.
1: Dobra, to będę
0: dobra, dajcie mi może skończyć wątek.
1: A ja skończę o szczepieniach potem, dobra. To niech najpierw...
2: No trochę się tłok zrobił, więc jakaś tu moderacja.
0: No i posiedzimy tutaj do pierwszej w nocy, moi drodzy.
3: Ja poczekam.
0: Romano Fenati, który jest w jednym z teamów MotoGP2, podjechał do drugiego motocyklisty i złapał mu za hamulec przy prędkości 230 km na godzinę. Co powinno być rozpatrywane współcześnie jako próba morderstwa. Zaraz wam tutaj wrzucę nagranie z YouTube'a, gdzie możecie sobie to zobaczyć, ale jest absolutnie przerażające.
2: Ta formuła to jest najnudniejsza rzecz dla mnie w ogóle na świecie. Jak słucham, to oczy na zapałki w ogóle i walczę ze sobą, żeby... Dobra, nieważne.
0: Mniej niż twoja matka.
2: Dobra. To przekażę głos Grzegorzowi w takim razie. Witam cię, Grzegorzu.
1: Teraz, że mogę o szczepienia dokończyć, bo taki wątek i wtedy spadam do rodziny i dziecka.
3: Tak, dokładnie.
2: No to prosimy.
1: Dobra, to dostałem kartę ze szczepienia, bo tam się pani pytałem, jak to jest z tymi szczepieniami. Mówię, że w Polsce to w pierwszej godzinie życia się, nie? Czy tam w pierwszym dniu życia się szczepi na wszystko. No tak spojrzała na mnie, nie, no tutaj tak nie jest, nie? Mówię, jakiś zacofany te Niemcy. W każdym razie mam kartę szczepień rozpisaną do, właśnie patrzę, 2035 roku. To jak kredyt hipoteczny wygląda. I pierwsze szczepienie jest dopiero 17 października, także to trochę inaczej, to na jakieś rotawirusy, ble, ble, ble. Chyba jest ich 10. I tak oczywiście na każde szczepienie pójdę i każdego zachęcam do szczepienia dzieci. I to tyle tylko ode mnie. No także to... miłej nocy życzę, posłucham sobie, robiąc to mleko w końcu.
2: Czuwaj.
1: Hej, hej.
2: Czuwaj. No i teraz możemy Grześkowi przekazać głos. Witamy na antenie. Cześć, Grzesiek.
3: Witam słuchaczy i prowadzących. I
2: troszkę głośniej.
4: Po pierwsze Błażejowi w ogóle chylę czoła i gratuluję potomka i miłego robienia mleka. W ogóle fajny telefon, bardzo taki podnoszący na duchu. Naprawdę, bardzo ciekawy telefon, fajny, taki z życia. Jeśli mógłbym przekierować rozmowę na temat... Może macie w swoich notatkach, w ogóle tak bardzo krótki telefon z mojej strony, obiecałem sobie, że zadzwonię trzeźwy do nocnego radia. Nie wyszło. Marian Kowalski odszedł od prąd, od pana Hojckiego i nie wiem... Prawdopodobnie macie to w notatkach, bo to w tygodniu robiło w ogóle furorę w mediach szeroko pojętych, internetowych i mainstreamowych nawet. To tyle z mojej strony. Przełączam się na odsłuch i trzeźwieję. Na razie, pa.
2: No, dzięki za podrzucenie temaciku. Trzymaj się, cześć.
0: No właśnie, krawiec, słyszałeś o wojnie między Chujeckim a Kowalskim?
2: No tak, słyszałem, że tylko no tak niedokładnie. Kto odszedł od kogo? Może naświetlisz sprawę tym, którzy niedokładnie kojarzą.
0: Marian Kowalski, czyli ten, który przeklinał w Idź pod prąd, odszedł od pastora Chujeckiego, czyli tego, który myśli, że Ziemia ma 10 tysięcy lat. I tam jest taka eugenika, która w momencie, kiedy Chujecki rozmawiał z nią, dosłownie się popłakała, także ja im do łóżka nie wnikam, ale podejrzewam, że coś tam się naprawdę ostro...
2: Zebździło.
5: Dobra,
2: się
5: przestań coś. Już, bo już zaraz dojdę, a pasuje jeszcze coś powiedzieć.
2: Witamy, witamy, Anona.
5: No, rozłama się. Odnośnie Kowalskiego i Chujeckiego, to sprawa jest o tyle ciekawa, że wynika z tego troszeczkę inne dno. Nieoficjalne informacje są takie, że po prostu Kowalski dostał nagranie, gdzie prywatnie Chujecki rozmawiał na temat Kowalskiego tam z jakimś swoim przydupasem ze swojej sekty i w tej sekcie nadawał na właśnie na Kowalskiego, że Chujecki nadawał oczywiście na Kowalskiego, że z nim się źle współpracuje, że on się strasznie z nim męczy, że musi mu dawać kasę i tym podobne. Czego przykładem na potwierdzenie tej tezy jest to, że w ostatnim odcinku, w którym się pożegnał, gdzieś w połowie, powiedział takie zdanie, że od teraz, no mam nadzieję, że już długo nie będziecie się musieli ze mną męczyć. To jest właśnie odniesienie do tego, potwierdzenie częściowe tej plotki odnośnie tego nagrania. On oczywiście tego nagrania nie opublikował. Podejrzewam, że może być to nagranie też nieciekawe zdobyte i podejrzewam, że Kowalski nie mówił o tym nagraniu, ponieważ są też nagrania, gdy on coś mówi na Chujeckiego. Także się troszeczkę tego możliwe, że przestraszył i nie informował o tym publicznie.
0: Znaczy nie wiem, wydaje mi się, że to jest raczej polityczna deklaracja ze strony Kowalskiego, który widzi siebie w najbliższych wyborach. Zresztą no, wybory nadchodzą w październiku.
5: Ale gdzie
0: będą.
5: Się widzi?
0: Widzi się w ruchu 11 listopada.
5: No właśnie się chyba nie widzi w ruchu 11 listopada, skoro odszedł z ruchu 11 listopada.
0: On chce zrobić ten ruch 11 listopada po swojemu. Ponieważ nie widział w sekcie Chujeckiego jakichkolwiek ruchów, które by się dodawały do tej sekty, tak?
5: Te informacje, które tam mówił Kowalski odnośnie powodów, są oczywiście w większości beznadziejne i branie ich jako coś rzetelnego to jest, no trzeba się, jak to mówił Kłod, z kutasem na głowy pozamieniać. Ponieważ większość z tego, co naprawdę Kowalski tam napisał, było oczywiste i zawsze było powtarzane w tym IPP. Raz na jakiś czas oglądałem właśnie dla Kowalskiego, ponieważ no, był po prostu imbowy w pewnych momentach. Gdy był sam Kowalski, te programy były najlepsze. Tutaj w ogóle by the way informacja, że Kowalski będzie zakładał własne takie pseudostudio w swoim mieszkaniu, które kupił za pieniądze właśnie z IPP i będzie robił swoje nagrania. Ale te informacje, które on tam przekazał, że hurdur, oni się nie zajmują polityką, tylko się zajmują, przynajmniej Chujecki się zajmuje kościołem, wynikało z tego, że tak mieli podzielone obowiązki. To akurat było jasne i dla każdego, kto oglądał IPP, nawet tak spontanicznie jak ja. Więc Kowalski no, miał jakiś ukryty podtekst, podejrzewam, że z tym nagraniem to może być prawda, tym bardziej, że to z tym nagraniem wyszło dwa dni wcześniej, w momencie, kiedy ogłosił w tym IPP, że będzie partia, to znaczy komitet wyborczy My z Lubina, a nie właśnie ten nazwany ruch 11 listopada.
0: To znaczy, wiesz, tutaj bardziej bym cię odesłał do historii mega kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych, na których Chujecki sobie buduje swój wizerunek, tak? Więc w momencie, kiedy są wybory i one są w relatywnie krótkim czasie i tutaj się kończy czas na to, żeby sobie Kowalski mógł zgłosić coś swojego, stwierdził, że to nie jest byk, na którym może się wybić. i dlatego odszedł. Może były jakieś nagrania, może nie było. Podejrzewam, że takich nagrań było w ciasny chuj od bardzo, bardzo dawna. Natomiast nie sądzę, żeby to było aż takim triggerem, żeby on nagle się tutaj od wszystkich odłączył, bo miał tutaj bardzo takie, no, ciepłe medium, w którym był mile widziany, w którym mógł się lansować, ale stwierdził w pewnym momencie, że energia, którą wkłada w to, a wkładał w to niemałą energię, no jednak nie zwraca się w żaden sposób.
5: Co ciekawe, ogólnie tak zawsze nadawał na media narodowe, a okazało się, że media narodowe w tym roku rozpoczęły naprawdę fajny program na YouTube i ogólnie kanał, na którym prowadzą wywiady tam ze swoim środowiskiem oczywiście, chociaż nie tylko. Jest tam właśnie ten Michalkiewicz, te Winnickie i te inne tam, te ścierwa z tego otoczenia. W każdym razie, jeśli chodzi pod kwestiami technicznymi, są o niebo lepiej względem właśnie tego IPP. Jest naprawdę bardzo dobrze. A jeszcze pamiętam, półtora roku temu się śmiali Kowalski z Chujeckim, że ho, media narodowe to nawet nie potrafią jednego filmu zrobić, na który zbierali pieniążki, tam o Chujeckim. Ale te pieniążki przeznaczyli właśnie na stworzenie tych mediów narodowych, które są naprawdę lepiej. Myślę, że coś tutaj nie pykło. Kowalski mógł lepiej się dogadać, po prostu zrobić jakąś fuzję później z tymi mediami narodowymi, z tym, że podejrzewam, że te media narodowe też nie chciały go też przyjąć, dlatego robi te swoje własne studio w swoim mieszkanku.
2: I zapadła cisza kłopotliwa, nieradiowa bardzo. Dla mnie Chujecki zawsze mnie jakoś odrzucał, jego sposób wypowiadania się, sposób bycia, żartowania, niektórym to podoba się i się nim inspirują.
5: Wiecie, no na przykład Kłod kogo... inspirował bardzo w swoich audycjach, w szczególności w tej audycji, w której wybierali cenzora, jego naprawdę najlepsza audycja od paru ładnych lat, podejrzewam, że od ostatnich 3 lat, naprawdę ile werwy, ile energii, pomijając to, że był w tym Chujeckim, że był marną kopią Chujeckiego, to jednak miał tą energię jakąś, był jakoś żywy, czuć było jakąś tą moc w tym wszystkim, nawet nie tyle flow, co po prostu moc, jakąś energię, jakąś żywiołowość. A no ostatnio na audycji, jak komentował rozejście się Kowalskiego z Chujeckim, to stanął po stronie Kowalskiego.
0: Myślę, że przyprowadziłeś do Chrystusa o wiele więcej ludzi. Takich zasług jak ty nie ma żaden ksiądz w Polsce.
5: A swoją drogą śmieszna sprawa, bo on tam wspierał tymi cegiełkami tą swoją... Tam mówił, że książki kupił. To się tam nazywały właśnie cegiełki, że tam płacisz chyba 20 zł i dodatkowo kupisz sobie książkę, to żebyś miał jakieś poczucie, że nie wpłaciłeś tylko za nic to 20, tylko że coś dostałeś fizycznie. I to chyba mu tak podsunęło na myśl. Raz, że pamiętacie te cegiełki, które miały być na jego kawiarenkę, tam 51%, które miał zawsze mieć. To była pierwsza myśl.
0: To chyba 0%.
5: Zero.
0: Tak.
5: Ja zaoferowałem się, że mu wpłacę. Naprawdę, chciałem zainwestować, z tym, że chciałem ja mieć 51%, żeby on był po prostu parobkiem na tym, ale się na to nie zgodził. No, trudno, mówi się okej, okay. Ale powracając jeszcze do następnej rzeczy z tych cegiełek, które tak się zainspirował, bo i zrobił jeden zakup i to jest przeważyło na przyszłości jego wszystkich prawdopodobnie projektów w najbliższym półtora roku, na pewno w najbliższym roku, bo ten rok już minął i możemy niektóre rzeczy wyciągnąć z tego. Następna to, że kupił książkę i już chce otwierać księgarnię. Także ciekawe, co jeszcze z tego wyciągnie. Niedługo pewnie zrobi specjalnie rozpad teorii chaosu, podzieli się na 2 osoby i żeby było jeszcze więcej. I tak się skończy teoria chaosu.
2: No tak, kupił sobie router nowy, to będzie robił nowe DNS-y i Internet 3, kupił sobie książkę, to
0: nowe DDoS-y.
2: Kto wie, co tam jeszcze.
0: Dobra, to ja może zakończę cytatem z domeny idźpodprąd.ru. i poezją ku czci pastora. Także ona, niektóry dzwonisz, to zakończymy w tym punkcie?
5: Jebać wszystko, elo.
2: O, no i dziękujemy bardzo za bluźnierstwa na... Na bluźnierstwa na antenie Nocnego Radia nie możemy pozwolić.
0: Chyba, że to my wygłaszamy te bluźnierstwa. Dobra, no. Ja tutaj chciałbym zakończyć wierszem. Panie Pawle, nasz pastorze, miewaj co dzień łaski Boże. Bóg na zawsze niech ci sprzyja, na komuchów da ci kija. Marian, Paweł, nasze duchy, Boży bicz na złe komuchy. Daj im, Panie, łaskę Bożą, a w mig drani tych zaorzą. Pawle, przewodniku, twych przyjaciół jest bez liku. Boże, ześlij łask twych mrowie, by nasz Paweł ma mieć zdrowie. Dobre życie w Bożej chwale, by mógł walczyć tak wytrwale, niech naucza o twym dziele w każdy dzień, również w niedzielę. Pawle, powodzenia, klupia godzin śle życzenia. 100 lat, 200, może więcej, a sprawności wprost młodzieńczej. Niech uśmiech twą dewizą, w IPP niech wszyscy widzą, świętych łask pogody dni, klupia godzin życzy ci.
2: Krzyś, lat 5 to napisał. No, tak trochę brzmi jak taki wierszyk, który się czyta na przedstawieniu w szkole, nie? W sali gimnastycznej. No, ale tak zauważyłem, że prawica często ma takich właśnie wierszokletów na tym poziomie. No, ale... De gustibus not disputandum, czy jak to tam było?
0: Tak, a Ziemia się kręci wokół Słońca.
2: Świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół Słonka.
0: To co? To może postawmy tutaj taki przecinek może, bo to jest... Nie wykorzystałem w ogóle wszystkich newsów, które miałem na dzisiaj, a miałem ich niewiele. Także postawimy tutaj przecinek zamiast kropki.
2: I tak była dłuższa audycja dzisiaj o pół godzinki, więc taka bonusowa trochę. No, to dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na następne audycje. Jutro prawdopodobnie na 90%, znaczy takie, no, by Twitter będzie w końcu. To może coś więcej powie, co tam się u niego dzieje. Ja tam nie chcę za bardzo mordą chlapać. Wiecie, że ja tak nie lubię rozpowiadać.
0: No, po prostu zostawmy. Niech bajt sobie będzie bajtem i tyle. Bo tutaj... Z tego co wiem, naprawdę, naprawdę warto zostawić.
2: Tak, w środę Błażej się zapowiadał, że będzie, czyli no ten tydzień już trochę lepiej. Maxa chwilowo żegnamy, on ma taką przerwę i tworzy nowe rzeczy, które pojawią się pewnie w Nocnym Radio. Ale to musimy chwilę poczekać na nowego Maxa, więc być może jakoś zapełnimy ten czwartek czymś nowym. W piątek już normalnie się pojawię. Chciałbym już poprowadzić normalną jakąś audycję, nie takie luźne pogaduchy, chociaż no, podobają wam się też te luźne pogaduchy, jakoś to się wpisuje w konwencję Nocnego Radia, więc zobaczymy jeszcze. No, było też tutaj zapytanie, czy spoilera bym nie poprowadził o filmach, które warto zobaczyć. I to mnie tak zastanowiło. Bo w sumie wszystkie odcinki spoilera są o tym, o filmach, które warto zobaczyć, nie? Tak jakby, więc taki dziwny trochę temat.
0: No niby tak, ale wiesz, ale tutaj ten nasz sobotni slot jest czymś, co warto wykorzystać, co zresztą zrobiłem i tutaj bardzo polecam audycję o USA bez pudrowania z naszym słuchaczem Galaxianem, który już od wielu lat mieszka w USA i w których się przyglądamy Strusiowi Pędziwiatrowi i Kojotowi Wilusiowi. Także być może to jest właśnie ten slot, żeby zrobić coś konkretnego w ten piąteczek wieczorem, bo ludzie tego oczekują, a ewentualnie właśnie taką dokładkę przywalić na ryj w sobotę.
2: No, tak więc znowu ramówka się robi mocniejsza, fajne rzeczy, słuchałem tej audycji, bardzo ciekawa, polecam. W ogóle wywiady są takim kontentem właśnie jakościowym zwykle bardziej, nie? No bo to zawsze gość, zawsze jakiś konkretny temat, więc nie ma siły, żeby to nie było coś więcej niż takie pogaduchy, ale na pogaduchy też się zawsze znajdzie czas. Oczywiście potrzeba ze swoim bezlitości lub sprawdzam w piątek się zawsze pojawia.
0: Z bardzo konkretnym bezlitości lub potrzebą techniczną, przepraszam. Sprawdzam, się pojawi albo jutro, albo pojutrze, bo mi się Audacity popsuł i jest mi bardzo smutno z tego powodu. I krew zapłonie. I ludzie zaczną umierać, i krowy jajka zaczną znosić, a kury zaczną...
2: Chłop z chłopem.
0: Jajka lizać.
2: Krowy więc... będą się źrebić, a źrybaki... krowić.
0: Chłop z chłopem, baba z babą. I tak właśnie albo we wtorek, albo w środę wyląduje kolejne sprawdzam. Chyba najdłuższe, jeszcze dłuższe sprawdzam niż sprawdzam o marihuanie, bo tym razem sprawdzam we współpracy i muszę to przesłać komuś do autoryzacji, więc będzie ostro.
2: A niedziela wolna. Od czasów, kiedy PiS wprowadził dzień wolny od pracy w niedzielę, to my też się dostosowujemy i nie nagrywamy. Tak. Nie, no tak naprawdę nigdy nie nagrywaliśmy chyba nic w niedzielę. Niech będzie ten jeden dzień wolny. No to co?
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Tak jest. I to by było chyba na tyle. No.
0: No. Także niech ci się kury cielą. Do usłyszonka. Cześć.
2: Cześć. No, i zostałem sam. I teraz zaczynamy tą właściwą audycję. Nie, idę sobie, idę. Mam pracę. Muszę teraz, w ogóle teraz dosyć dużo pracuję, wiecie. I jestem zajętym człowiekiem. Mam odpowiedzialne zadania różne, troszkę bardziej teraz. I no, dziękuję wszystkim sponsorom. Nie zdążyłem, kurczę, tak sobie zapisać znowu. Się boję patrzeć na to moje konto. Ale sądząc po SMS-ach i telefonach różnych, to cały czas jest tam tyle samo. Chyba na minusie. Tak więc... Ale dziękuję wszystkim sponsorom Nocnego Radia serdecznie. No i co? I już niedługo się spotkamy znowu. Może się w tygodniu pojawię, może w ten czwartek, o, z jakąś luźną audycją. Także, no, to tyle, a może na koniec jeszcze jakaś wesoła, śmieszna nutka. No dobra, no to ja znikam, pa pa.
6: Ja sobie nie życzę nagrywać, skoro kamerę!
7: No, dzień dobry, chciałem dla was powiedzieć,

A tych, których interesują właśnie takie postacie jak Kononowicz, Suchodolski i patostreamy ogólnie, to taki news, że Major wybywa z domu Knura, idzie na swoje, no i zobaczymy, co to będzie. Czy nie będzie tak, że bez Kononowicza sobie nie poradzi. Na Fame MMA 2 będzie, już to jest wiadome, będzie walczył Daniel Magical z Rafoniksem. Bardzo się chłopaki nie lubią. Zdania są podzielone, kto wygra. Na pewno będzie znowu komentarz do walki na żywo, tak jak to było ostatnio w poprzedniej edycji Fame MMA. No i tyle.

jakiś typ opisywał swoją wizytę w domu Kononowicza. Mówi, że od Konona tak wali po prostu, że tam się wytrzymać nie da, nie? Jak bezdomny taki po prostu. Strasznie capi. Major tam, stąd te jego nerwy chyba. No. Cóż, też jakoś nie jestem wielce higienicznym chyba. No ale aż tak to nie jest. Dobra, idę sobie. Nara.

Było słychać? Było słychać? Jak se otwarłem tutaj napój, energetyka. Może będę dzięki temu taki bardziej energetyczny dzisiaj podczas audycji. Tylko wiecie, w sumie to już wcześniej piłem tak, piwo, mleko, kolę, herbatę i teraz energetyk. To jak usłyszycie podczas audycji takie... to nie będzie dżingiel.

Pozdróweczka dla wszystkich czatowników i tych poza czatem, tylko tych przy radiokomputerach. I dzisiaj audycja spoiler o skinheadach. Mówię o skinheadach, a nie o konkretnych filmach, nie podaję konkretnych tytułów, bo właściwie najwięcej powiem o jednym filmie i serialu jednocześnie, o kilku odsłonach tejże produkcji. To właśnie Anglia, taki jest polski tytuł, a w oryginale This is England, This is England, tak z akcentem bardziej, żebym tu powiedział. Patrzę, co tutaj piszecie na czacie. Właściwie to tak sobie myślę teraz, że powinienem się z wami przywitać bardziej tak, żeby być na czasie, to krzyknąć daj litra! Nie wiem, czy dobrze zrozumiany zostałem. Daj litra! Tak, ostatnio właśnie jeden znany pan się raczył. Właśnie no, wyszło, że tutaj Gazeta Wybiórcza grzmi, że nowi prezesi Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pani Aleksandra Jankowska i z PiS-u, jak żeby inaczej, i pan Andrzej Marszczk, dobrze czytałem nazwisko? Marszczk, tak, dobrze, Marszczk. No tak sobie tam kupują jeepy drogie, a z pracownikami się lubią witać właśnie Hi Hitla ponoć, a potem się okazało, że nie, że to taki żarcik, daj litra. No i stąd mi się tak wzięło, daj litra. I to tak w temacie audycji trochę. Postaram się wam opowiedzieć o genezie ruchu skinheads, też trochę, o zwyczajach, o odmianach różnych tego ruchu, jakże w sumie bogatego i takiego z tradycjami. Tutaj po tym, co teraz powiedziałem, to pewnie już kiedyś ktoś to wyciągnie. Może jak będę kiedyś znany, to ktoś wyciągnie takie wypowiedzi i będzie nagłówek w gazecie. Krawiec, nie, to znak zapytania na końcu jest zawsze. Krawiec, rasista, ksenofob, antysemita, pedofil, złodziej, pijak? Znak zapytania na końcu. No ale cóż, no nie będę okłamywał. No jak poczytałem sobie trochę o ruchu skinheads, to się okazało, że to jest taka bardzo bogata i wyewoluowany ewolucjonista. O, taki trening językowy sobie zawsze robię. Wyewoluowany ewolucjonista. Wyewoluował, wyreżyserowanego rewolwerowca. O, widzicie, takie, to są takie, tutaj zdradzam wam tipsy radiowców. Taki sobie trening robimy przez cały dzień właśnie. Żeby potem sprawnie mieć dobrą nawijkę. Dajcie znaka, czy w ogóle słychać mnie. Czy jestem obecny w eterze w tym momencie? Aż z ciekawości sam sprawdzę w tym momencie. Tak, zgadza się, jestem w tym momencie. Tak więc właśnie, o czym tutaj na początek? Tak przeglądam jeszcze czata i na przykład C. Bronson stwierdził, że prawdziwych skinheadów już nie ma. Tak sparafrazuję piosenkę o cyganie. Tfu, o cyganie, widzicie. A tu audycja o narodowcach, skinheadach. No właśnie, jak to rozróżniać, to może za chwilę. I pisze, że prawdziwych skinheadów już nie ma i że są tylko tfu narodowcy. A czemu w sumie tfu? A czemu tfu? A na przykład o, albo wow, albo iho, tylko tfu. Od razu. Może narodowcowi nierówny, jak się tutaj zagłębić w temat. Dzisiaj audycja w Nazi Radio, pisze Kurt. A z kolei no i też C. Bronson pisze, że jeszcze, że ruch skinheads w Polsce był jednym z największych w Europie. Po 2005 roku zaczął umierać śmiercią naturalną.
A Kotpad z kolei zapytuje, kałachy i zapasy pokupowane, ludziska, bo zostało mało czasu. To rozumiem tutaj takie obawy związane z tym, że nam się szykuje wojenka, tak? Globalna jakaś, albo jakiś wielki konflikt na niesamowitą skalę i że no, są czasami audycje takie survivalowe. Może o tym też jakoś tam wciśniemy temat wojowania, survivalu i wojny, bo to się jakoś wiąże ze skinheadami trochę, nie? Mieli takie stroje w sumie są ich nieco, no to, są, to jest też ciekawa rzecz z tymi strojami, buty glany, szelki, koszule, podwinięte spodnie. O tym też warto na pewno powiedzieć. A Przechodzimur zgadywał, że będzie o Kodżaku dzisiaj. No, bo właśnie, bo łysy, ale śmieszny. Okazało się, że Kurt jest skinheadem mimowoli. Skinheadem, jak to zauważył Heniek, a ja uważam, że to jest skinhead bez powodu po prostu. Jak buntownik bez powodu. Bo można być właśnie zdaniem niektórych, jak widać, skinheadem, to jak nie masz włosów, prawda? I właśnie dla tych słuchaczy, których wiedza jest na tym poziomie, dzisiejsza audycja, moja wiedza też nie jest jakaś przebogata, ale może parę informacji ciekawych przemycę. No sobie dzisiaj tak oglądałem, a to jakiś reportaż o skinheadach z Częstochowy, na przykład jeszcze z telewizji RTL7, a to przypominałem sobie różne filmy właśnie zahaczające lub w ogóle na, no, w takim temacie skinheadów. No tutaj też padły już wcześniej na czacie propozycje. Romper Stomper na przykład, świetny film z Russellem Crowe. Dla tych, którzy przedkładają raczej właśnie akcje, no fajnie zrobiony technicznie obraz, tak, gdzie dużo się dzieje, gdzie są pościgi, walki, no bo oczywiście po Russellu Crowe, panie Russellu, jest pan tam? No, po Russellu Crowe można się było spodziewać takiego filmu, bo on nawet jak gra Noego, to jest właśnie takie napierdzielanka, nie? On tam zaraz już na początku filmu wyrzuca z rękawa dwa noże i tam zabija jakichś typów. No, Noe silny był, tak? Zawsze się go tak pokazuje, jako taki brodaty siłacz po prostu. Ma parę w łapie, jakby co. No i tu już sobie zamykam niektóre zakładeczki, niektóre otwieram. No i też tam sobie trochę pooglądałem o Bractwie Aryjskim. A z filmów to właśnie wciągnął mnie ponownie, bo już kiedyś chyba widziałem ten film. Co ciekawe, chyba kiedyś mnie nie wciągnął za bardzo, bo This is England jakoś tak odkryłem na nowo i dopiero po pewnym czasie załapałem, że ja już ten film kiedyś widziałem. I mniej więcej po prostu no, na początku jakoś sobie go, nie, no chyba sobie nie utrwaliłem go zbyt dobrze. Są też produkcje w ogóle takie jajcarskie w zasadzie, bo jeszcze z lat 80. film Skinheads, po prostu Skinheads. Na polski zostało to fajnie przetłumaczone i oddaje trochę klimat, bo skiny. Idą skiny! O, to w ogóle no, bardzo czuć tutaj klimat późnych lat 80. w kinematografii. Jest tych produkcji w zasadzie całkiem sporo o skinheadach i co zaskakuje, to, że to są bardzo fajne filmy w ogóle, w większości, bo tu jest no taki po prostu sprawdzający się jeden fajny schemat. Po pierwsze, nie mamy takiego papierowego bohatera ugrzecznionego,

Miejscy chuligani to też jest jakiś tam korzeń tej grupy, ponieważ to właśnie oni stanowili, no z nich, z mudsów, z rootboysów, z takich różnych właśnie grup niegrzecznych chłopców. To wszystko ewoluowało, zmieniało się w ogóle przez lata. Niektóre odłamy się upolityczniły. W ogóle są skinni bardziej brunatni, są skinni czerwoni, są nawet skinni antyrasiści, sharp. Dużo jest tych odłamów, o tym może też parę rzeczy warto by powiedzieć. No dobra, mniej więcej mam tutaj nakreślone, o czym chciałbym powiedzieć. Pierwotnie ta subkultura, czy może kontrkultura, można powiedzieć tutaj spokojnie, bo to taka kontrkultura, nie? Cześć Siara, o skinheadach. Tu odpowiadam od razu na czacie. To było początkowo zjawisko czysto brytyjskie w zasadzie. Na wyspach to się narodziło. Potem w późnych latach, w latach 60. Potem były jakby różne fale popularności tej ideologii, tego ruchu. W ogóle w zależności, to jest tak bogaty temat, w zależności od szerokości geograficznej też, to wygląda naprawdę różnie. Byli skinni, którzy słuchali reggae skinheads, byli bractwo aryjskie, okryte złą sławą, to z kolei były takie jakby bojówki, które miały chronić białych przed agresją czarnych, no i kolorowych ogólnie, tak? Po prostu miały dbać w sposób taki nieoficjalny, no, często i za pomocą przemocy, za pomocą pałki, za pomocą kopa, za pomocą noża, łańcucha i tak dalej, no dbać o interesy białych, chociaż też na początku ponoć to nie była taka organizacja, która by nam się aż tak źle kojarzyła. Podobnie było ze skinheadami, którzy początkowo byli właśnie, jak powiedziałem, takimi łobuzami, po prostu chuliganami. Zresztą no, do dzisiaj subkultura huls, chuliganów, no to z kolei też już jest jakiś tam odłam tego, tak, który skupił się na chuliganerce, na ustawkach, na kibicowaniu na przykład, i to wszystko jakoś się wiąże, to są wszystko trochę w moich oczach takie różne strony tego samego medalu, czy można powiedzieć, że mianownik jakiś wspólny w tym jest. Jak w Anglii byli ci skinheadzi tak popularni, to u nas jeszcze w Polsce z kolei w ogóle tego nie było, ale mieliśmy swoich na przykład gitów, nie? Którzy też byli takimi łobuzami, którzy lubili po prostu się na przykład trachać gdzieś na ulicy z kimś, lubili coś rozwalić, no po prostu takie towarzystwo, nie? I świetnie jest pokazane w tym filmie, już tak powoli będę zahaczał właśnie o This is England, o którym dzisiaj chciałem powiedzieć trochę więcej. Produkcja z 2006 roku. Świetnie jest tam pokazane, bo początkowo w grupie tych właśnie skinheadów, chociaż no, z dzisiejszego punktu widzenia mogą na początku niektórzy tam nie wyglądać jak skinheadzi, ale właśnie wyglądają fajnie, bo poszczególni bohaterowie symbolizują jakby różne etapy, różne no, typy tych skinheadów, tak? Różne rodzaje, różne jakby czasy też trochę, tylko to jest tak na filmowo wymieszane ze sobą, mamy przekrój po prostu, przekrój, to jest dobre słowo, przekrój. Mamy skinheada, który wygląda jak taki właśnie mudz, nie ma głowy, mówię oczywiście o
Woodim. To jest pierwszy bohater, o którym wspomnę. Na początku jest on liderem grupy, no ale potem wraca stary lider, który jest o wiele

groźniejszym człowiekiem i no chyba złym po prostu, złym takim, no takim bardziej, no dzisiaj można by powiedzieć takim typowym skinheadem, czy rasowym skinheadem, biorąc pod uwagę te zmiany, które zaszły w tym ruchu, nie? Nosi fleka, czyli mam na myśli tutaj flyersa, kurtkę skinheadów ulubioną. Jest już i rasistą, i jest agresywny. Mówię o Combo. A Woody, poprzedni lider, to jest właśnie ta poprzednia jeszcze generacja, bardziej łobuz niż ktoś, kto chce w ogóle kogoś tak mocniej skrzywdzić, nie? To Woody to jest koleś, który może i kogoś tam kopnie, może coś zniszczy, no i tak dalej, ale no raczej nie zabije pewnie. Spokojniejszy, taki nawet sympatyczny człowiek, nie? No, a do Combo, który wraca z pierdla i przejmuje władanie grupą, no to możemy już tutaj różnie tą postać przyjmować. Jest Sean, młody chłopaczek, który jest głównym bohaterem tej opowieści. I to jest no, taka postać, która ma być pod wpływem raz to jednej grupy, raz drugiej, no bo grupa się dzieli. Kiedy wraca nowy, stary, nowy lider, no to grupa się dzieli na dwa człony. Jedni zostają ze starym przywódcą, Woodym, a jedni idą do Combo. I ci bardziej mieszają się w politykę, chcą walczyć, chcą coś rozpierdalać i tak dalej. No, coś się zmienia, nie? To jest wszystko fajnie pokazane. W ogóle znalazłem informację, że jest kontynuacja. This is England 86, 88 and 19. Nie wiem, czy ja dobrze po angielsku liczebniki. 86, 88, 90. This is England z takim oto właśnie z, no, jest dodany okres, jak rozumiem, w których to się dzieje. Oryginał się dzieje w latach 80., potem mamy 86, 88, 90. To jest najnowsza produkcja z 2015 roku. Oryginał jest 2006. No i pojawiają się tam starzy bohaterowie. To jest fajne, bo grają ich ci sami aktorzy. No właśnie, czym się różni współczesny neonazista niemiecki od, powiedzmy, takiego skinheada z lat 70. z Anglii, nie? No praktycznie prawie wszystkim, bo początkowo nie było, z tego co znalazłem i z tego co jest też pokazane w This is England, w filmie, który się dosyć wiernie stara to wszystko oddać, nie było rasizmu, był czarny w grupie, to jest kolejny bohater Milky. I właśnie od tego czarnego też potem są awantury, tak, jak można się domyślić. On pozostaje kumplem wszystkich i tak dalej, ale to się wszystko fajnie zmienia. Są pokazane kolejne przemiany w ludziach, przemiany społeczne, przemiany w samym ruchu skinheads. I to się naprawdę świetnie ogląda, bo jest, no, i aktorzy też dorastają, no bo to jest 2006 już, nie? Jeszcze rok, oryginalne This is England, a teraz mamy już 2015, nie? Więc naprawdę świetna produkcja, wizualnie trochę to wszystko nie porywa, bo są takie normalne po prostu, normalne ujęcia, nic nie poprawione na kompach, nie? Bardzo tak naturalistycznie, ale to się niektórym może też podobać, bo może ktoś ma już dość na przykład cukierasów, nie? Gdzie każdy kadr to jest dzieło sztuki i oświetleniowców i komputerowców i tylko lubimy sobie może czasem spojrzeć na taki film, który jest trochę taki bardziej w tym zrobiony na przykład według tego manifestu Dogma, tak? Czyli bez efektów specjalnych na przykład. No tutaj budżet tylko 8 milionów dolarów, więc no w przypadku filmu, bo jest film i serial, to pierwszy to jest film, a This is England kolejne to jest serial, chociaż może o czymś nie wiem i na przykład są, tak jak u nas się czasami też robi w przypadku Pitbulla, jest wersja filmowa i serialowa, nie? Znaczy wersja pełnometrażowa i serialowa.
No spokojnie, tutaj fabuły i różnych... Film się koncentruje głównie, This is England koncentruje się na relacjach między bohaterami. Tutaj jest mało jakichś walk, jakichś spektakularnych scen, akcji. Tutaj prawie w ogóle tego nie ma. A ogląda się fajnie, nie? Bo po prostu ciągle między tymi głównymi bohaterami, którzy są świetnie zagrani przez młodych aktorów, ale no, spisali się świetnie, świetne są te dzieciaki, naprawdę. Czasami to, no, jak się te drewniane dzieciaki ogląda, chyba nie wiem, symbolem takiego drewnianego dziecka z filmu to jest ta Ciri z Wiedźmina polskiego, nie? Geralt, och Geralt, jak ja tęskniłam. Nie wiem, to jakaś córuś musi być po prostu kogoś tam znajomego, krewnego królika po prostu, bo ja nie wierzę, że to wygrała casting. Taka mało utalentowana dziewczynka, spięta cały czas i recytująca jak na przedstawieniu szkolnym coś w sumie. A tutaj mamy zdolne dzieciaki, nie? Które pokazują całą po prostu paletę ekspresji, twarzy, emocji, min różnych, nie? I to jest miło sobie w końcu obejrzeć jakiegoś dzieciaka, który dobrze gra, który jest dobrym aktorem, bo po prostu takie drewniane dzieci, których jest jednak większość trochę, nie, no to jak, albo trochę, albo większość, których jest no, jednak chyba większość. I mniejsze dziecko, jest taki jakiś okres, nie, gdzie dzieciak zaczyna trochę więcej kumać i wtedy może, no bo taki całkiem maluch to naprawdę rzadko ma taki talent, żeby umieć zagrać jakąś rolę, nie? Nie jest tak prosto. To jest i na inny jest jeszcze mózg zupełnie takiego dzieciaka. No a tutaj mamy talenty. No właśnie, jest Thomas Targus jako Sean. Początkowo go poznajemy jako takiego, typowego, nietypowego dzieciaka, który w szkole jest dręczony przez różnych tam szkolnych bulich i no, wyśmiewają się z jego spodni i tak dalej. Taki rudy, zgorzkniały już troszeczkę malec, który nie ma za bardzo kumpli. I to jest bardzo, no taka kluczowa, jedna z kluczowych chyba spraw, że często do takich ruchów właśnie jak skinheadzi, ale też do innych subkultur się przynależy, bo po prostu taka jest okazja, tak? Złapać się do jakiejś ekipy, być w tej ekipie kimś, znaleźć jakieś bratnie dusze, to już na drugim może miejscu też ważne, ale jednak sama ta sztama, nie? Sztama, żeby mieć jakąś sztamę z ziomalami dobrą, to jest dla młodego człowieka w ogóle najważniejsza sprawa, nie? Często. I jak jest okazja, to się w zasadzie nie patrzy, czy... Jak masz do wyboru, nie? Czy tam się bardziej skumać z tymi właśnie, którzy ci wyglądają na skinheadów, czy na przykład z jakimiś tam dresikami bardziej, czy z metalami na przykład, czy coś, no to fajnie, jak masz taki wybór, nie? A możesz nie mieć takiego wyboru za bardzo, mieszkać w jakiejś kiepskiej dzielnicy jako dzieciak i poznać takich, no wiecie, jak ktoś do was wyciągnie łapę i jako dzieciaka coś was fajnego spotka, nie? Jakieś wspólne tematy, zaproszą was czy na piwo, czy nawet na rozróbę jakoś, nie? Bo się okaże, że dzieciaki to są takie rozrabiaki na przykład i was ciągną gdzieś, żeby coś zdemolować gdzieś na przykład, nie? Bo jest jakieś opuszczone mieszkanie, ktoś wyjechał czy coś, no nie wiem. Taki właśnie przykład jest pokazany w tym filmie This is England, gdzie Sean się zaczyna kumplować z tymi właśnie, z tą paczką, no takich bardzo młodych skinheadów, można powiedzieć. To są takie skinheadzi jeszcze nastolatki w sumie, chyba. No w każdym razie bardzo młodzi. Domyślam się, że oni potem dorastają. Już nie pamiętam dokładnie właśnie tego This is England. Chyba dosyć dawno to widziałem. I
chodzi mi o to, że faktycznie chyba tak jest, że środowisko wymusza naprawdę dużo na nas, nie? To nie jest tak, że mamy taką super wolną wolę, multum opcji zawsze. I no, tak się przyjął się taki stereotyp, że skinheadzi to się wywodzą raczej z nizin społecznych. Ja bym powiedział, że to nie, może nie zupełnie. Może klasa robotnicza to tutaj przede wszystkim, bo to zawsze jakoś tak było, nie? Że klasa robotnicza to są te, chyba te kręgi, z których często takie dzieciaki wyrastają, nie? Które to jest, no właśnie, czy to jest jakieś gorsze wychowanie i sposób bycia, ideologia? W takiej formie oczywiście, że ktoś, kto uważa się za skinheada, nie uważa się jednocześnie za mordercę, zabójcę, nie ciągnie go, żeby gdzieś tam z nożem latać, czy żeby od razu kraść, ale może na przykład jest łobuzem tylko takim zwykłym. To może być fajna osoba, nie? Może być ktoś, kto wychował się po prostu w wielodzietnej rodzinie, więc na przykład musiał dbać o swoich, o rodzeństwo, to mu coś dało, nie? Nie ma jakichś much w nosie, bo nie był jedynakiem. Musiał sobie radzić jakoś i pracować już od młodych lat, coś takiego, nie? A z drugiej strony możemy mieć z kolei jakiś inny skrajny przykład w drugą stronę, że jakiś bogaty, rozpieszczony mamlas, który nie wie w ogóle, co to honor. Tamten, o którym mówiłem wcześniej, powiedzmy, nauczył się tych rzeczy, nie? Honoru, jakiegoś lojalności, która jest ceniona w niektórych kręgach, w takich właśnie łobuzerskich, przestępczych, to jest bardzo ceniona wartość, to czy możesz polegać na kimś, nie? No to jest dość oczywiste w kręgach, w których to, czy ktoś cię nie nakabluje, czy nie wystawi, nie zdradzi, to jest kluczowa sprawa dla ciebie, tak? Najważniejsza z możliwych, bo pójdziesz siedzieć, powiedzmy, na całe życie albo nie. No to widać, jakoś to stąd się chyba trochę wzięło, nie, że jakoś to właśnie to poleganie na innych, tak dziwnie rozumiane czasami trochę, nie, też. Ale coś takiego jest, nie, że takie właśnie honorowe jakieś zasady są, nie, że na przykład nie wystawia się tam kumpli za bardzo, nie, takie, no wiecie, jak trzymamy sztamę, to trzymamy sztamę, nie.

0: No i tak fajnie to też widać na przykładzie tego małego jeszcze Shona, który jeszcze nie ma ogolonej głowy, tylko ma rudą taką czuprynę. Taki śmieszny dzieciak, taki trochę, wiecie, odludek. Nie, to taki raczej odrzucony dzieciak, po prostu jakby... Półsierota, bo ojciec nie żyje, zginął w jakiejś tam wojnie. Nie jestem pewien, czy to jest ta, o której myślę, więc w jakiejś tam wojnie. I no, dzieciaka wychowuje matka, która ledwo co przędzie. Żyją, są raczej ubogą rodziną. No i tak trochę jest pokazane właśnie, że te bogate dupki dokuczają, nie? Temu biednemu, prostemu dzieciakowi, nie? Właśnie z takiej kasty, można powiedzieć, no takich skromnie żyjących, przeciętnych ludzi, klasa średnia, klasa niższa. Ciężko tu określić, ale w każdym razie jest to dzieciak, któremu się absolutnie nie przelewa, nosi jakieś spodnie po ojcu, tak? No to jest tutaj ważna wskazówka. I on, mając dwie grupy do wyboru, tych bogatych, śmiejących się z niego dupków i tych właśnie skinheadów, łobuziaków, którzy są naprawdę fajną taką paczką. To się też świetnie ogląda od tej strony, że są takie filmy, które pokazują, nie? Na przykład grupę przyjaciół, jak są jeszcze młodzi, a potem już jak są starzy, nie? Taka retrospekcja. Lubię takie rzeczy oglądać, bo to jest taki po prostu ciekawy zabieg, nie? Taka retrospekcja, gdzie widzimy pierw, jak to wszystko się zaczęło, jak ci bohaterowie mieli już jakiś swój sposób bycia jako dzieciaki i jak to się przekształciło z czasem, z latami, nie? Często zachowują ci bohaterowie swoje różne charakterystyczne cechy, jakieś przywary, nie? Grubas zawsze pozostaje grubasem, nie? To chyba nie widziałem filmu, gdzie grubas po latach jest taki chudy. Chyba nie, chyba był jakiś taki film. To ty gruby? Nie wierzę, no, a tu taki wychudzony stoi. To ja gruby. No i tutaj też mamy właśnie taką fajną paczkę. I na początku jest, można powiedzieć, sielanka, nie? Imprezy, wspólne spędzanie czasu, łażenie sobie po mieście, od czasu do czasu zdemolowanie czegoś, zapyskowanie do kogoś, ale właściwie ci pierwsi skinheadzi, to jest tak też pokazane, może to się, może wiek tych bohaterów się odnosi też do, że to mija czas, tak? Po prostu, że to są kolejne przemiany w tym ruchu skinheads, nie? I że na początku to nie było takie drastyczne. Chyba jest tak, że sami skinheadzi zmieniają się, myślę, w zależności od epoki, w zależności od potrzeby chwili, od sytuacji geopolitycznej i na świecie, w danym kraju, nie? Jak się robi jakiś kryzys związany na przykład z emigrantami, żeby daleko nie szukać, no to te grupy się wzmacniają i radykalizują i może jakoś też starają się dostosować, nie? Niższa klasa średnia to są wykwalifikowani mózgowcy, profesjonaliści, lekarze, adwokaci, architekci, profesorowie, dyrektorzy, mikrobiznesmeni, pisze anonimowy słuchacz na czacie. No ja się na tym nie znam, ja to raczej na pewno jestem klasa niższa, jeśli chodzi o materialne przynajmniej względy, a nie wiem, czy to się jakoś kategoryzuje ze względu na wykształcenie też, no chyba tak, że klasa wyższa to lepiej wykształcona, no bo taki trend zawsze był, jest i będzie. Też to wykształcenie z jednej strony potrafi w nas coś dobrego obudzić, nie? I stać się jakimś takim katalizatorem jakichś pozytywnych przemian w nas, że stajemy się lepsi, ale może niekoniecznie to reguła jest i to różnie też bywa, nie? I popatrzcie, ilu jest takich bohaterów mega prostych, nie? Którzy można by ich nawet nazwać wioskowymi głupkami na dobrą sprawę. Jackie Chan to chyba w co drugim filmie takiego gra. Taki mega prosty człowiek. I don't want trouble. I don't want trouble. Leave me alone. Leave me alone. Leave that kid alone. You evil people. Nie, to chyba coś mój angielski tu szwankuje.
1: Ty zły człowieku! You evil man! Leave that kid alone! Or I punch you!
0: No to Jackie Chan tak zawsze właśnie. Taki bardzo prosty bohater, nie? Można by powiedzieć, że on skończył tylko podstawówkę, ale jest po prostu dobry taki, nie? Że wszyscy go lubią i no Rocky Balboa, słuchajcie, no to jest taki przygłup w sumie trochę, nie? No on zagrał przygłupa. Na dobrą sprawę Rocky to jest przygłup, przecież on jak on się odzywa, no.
2: Yo, agent. I'm not too smart, but I wanna fight,
0: No to jest taki bohater, nie? Ale wszyscy go pokochali, kurczę, nie? No więc zastanówmy się, czy lubimy prostego człowieka albo dzieci z Downem. Ostatnio Ator o nich mówił, że to są świetne dzieciaki w ogóle, że uwielbia je, że one są, że to jest taki dobry człowiek, nie? Który po prostu co na sercu, to na języku i taki pozytywny bardzo. Tyle, że ma Downa, no. Wiesz, teraz ten temat można jakoś tam zahaczyć, no bo to co, skinheadzi to by się chyba tacy są też, co pozbyliby się niepełnosprawnych i chorych i ułomnych, nie? No bo właśnie to hasło, zajebać odmieńca, to jest coś, co nieustannie jakoś towarzyszy, też gdzieś tam się dobija od spodu albo wyłazi na wierzch, nie? W zależności od czasów i od rodzaju skinheada. Ja nie wiem, z jednej strony mam jakąś taką fascynację tym ruchem, z drugiej strony wiem, że mógłbym być na przykład urodzić się jako jakiś ciemnoskóry jegomość i właśnie by mnie trzymał za czuprynę jakiś pan, widziałbym tylko glany i czułbym nóż, który mi przechodzi po gardle, nie? I to by było ostatnie, co bym czuł w tym wcieleniu, więc to taka kiepska perspektywa i raczej ciężko tu jakąś sympatię mieć do takiego pana skinheada, nazi skinheada, no bo są, nie wiem, ja tu znalazłem taką klasyfikację na przykład, oj skinheadzi, oj, którzy są apolityczni, i od tego ponoć się wszystko zaczęło, bo zajmowali się ochroną dzielnic przed gangami. No jak mówiłem, to różnie było. Inaczej właśnie w Bractwie Aryjskim, inaczej, no to tutaj jak w Bractwie Aryjskim. No ale Bractwo Aryjskie to zdecydowanie rasiści. I jest napisane, że oj, często opowiadają się za hasłem Punks and Skins United Wins. Mamy też wspomnianych wcześniej Sharpów, czyli to jest skrót od Skinheads Against Racist Prejudice. Kurde, no nie odczytam tego, jakie trudne słowo. No, wielokrotnie powtarzałem, że mój angielski jest bardzo słaby, więc wybaczcie. Prejudice. Odłam ruchów walczący z rasizmem i podziałami na tle koloru skóry. Mamy też Rush, Red Army Skinheads, lewicowi skinheadzi z kolei, powiązani z ideologią komunistyczną, bojówkarze komunistyczni. NS Skins, inaczej zwani Boneheads, odłam ruchu związany z ideologią narodowego socjalizmu. Bojówkarze NS skupieni wokół organizacji Blood and Honor i Combat 18, założonej przez Jana Stewarta Donaldsona, lider Screwdriver. Warto zaznaczyć, że do Blood and Honor należą nie tylko Boneheadzi, ale też nieraz narodowcy angielscy czy amerykańscy, tak tu czytam. Niechęć do imigrantów, zwłaszcza krajów Ameryki Południowej, Afryki czy Azji. No i odłamy narodowe jeszcze oczywiście, nie? No właśnie, skini się tak chyba najprościej jakoś dzielą na narodowców i rasistów w tej chwili, nie? I też, no, też oni chyba nie zawsze lubią, jak się właśnie myli jednych z drugimi, jakoś nie przepadają za tym. To się wymawia prejudice. Prejudice? Pisze tu anonimowy słuchacz. A nie dice? Dice się czyta jak dice, nie? Chyba. No ale cóż, nie wiem, nie spieram się, bo co, jak mówię, mój angielski jest bardzo słaby. A no i co z tymi skinheadami dalej? Można się też tutaj chwilę skupić na ubiorze skinheadów. To jest też fajna rzecz, bo wspomniałem już właśnie o charakterystycznych butach, glany. Glany, no dzisiaj każdy wie, jak wyglądają glany, ale skąd one właściwie się wywodzą? To jest taki but, który w sumie moim jakoś z tego, co mi się wydaje, wywodzi się właśnie z robotniczych kręgów. Bo przede wszystkim bardzo przypomina, to jest właśnie taki but roboczy. Ta blacha, która jest na czubie buta, ona zabezpiecza stopę przed zgnieceniem. Na przykład jak coś nam ciężkiego spadnie na stopę, o co w warsztacie czy w jakiejś fabryce nie trudno, prawda? Jest to but mocny, z grubą podeszwą, więc gwóźdź nam przypuszczalnie nie wbije się, który ktoś zostawił, jakiś gwóźdź nie wbije nam się w stopę, nie? Taki typowy but roboczy właśnie, z odzieży roboczej, nie? Nawet dzisiaj jak kupujemy odzież roboczą, to często widać na zdjęciach, że jegomość, który ma już ubrany jakiś tam model, jest ubrany w jakiś skafander, to on ma też glany, no, coś w rodzaju glana. Czasami się różnią te buty, są też martensy, nie? Które jakoś przez tą subkulturę narodowców też są poważane. No to z kolei buty wywodzące się z takiego obuwia ortopedycznego, który produkował kiedyś dr Martens, czyli takie buty na koturnach, nie? Z bardzo wysoką podeszwą, obcasem. No ale glany to są, charakteryzują się tym, że są jeszcze takie, no to jest taki długi but, nie? Zasłaniający przynajmniej kostkę, a często i dłuższy. No czasami można spotkać jakiegoś metala, który ma w ogóle jakieś glany takie jak kobieta podwiązki, to w ogóle takie mega wysokie, ale to są pedały. Pozdrawiam wszystkich tutaj homosiów, nic nie mam do was, tylko sobie tak żartuję. I co jeszcze mogę tu powiedzieć o glanie? No jest to w zasadzie dosyć elegancki but, jak się zastanowić. Ja przez wiele lat nosiłem glany. Ostatnie swoje glany zostawiłem w Irlandii, jak wyjeżdżałem, kumplowi, który jakoś tam reflektował na nie. Ja mu mówiłem, że to stare, co będziesz brał? On, nie, dawaj, zajebiste. No i zostawiłem glany, to był kolega Mara, Czech, metalowiec, black metalowiec, który też w jakimś zespole Locomotion chyba, czeskim, metalowym, nie wiem, coś tam grał, z tego co pamiętam. A Cybronson pisze tu bardzo wygodne buty. To o glanach czy o martensach? Są jeszcze, swego czasu widziałem buty, które się nazywały undergroundy. To były takie buty dla łobuza też trochę, bo to był bardzo ciężki but. But niewysoki, no taki zwykły po prostu but, tak? Tylko że on właśnie coś trochę wyglądał jak martens, tylko że w ogóle ten przód miał taki jakby z drewna zrobiony. Taki po prostu cholernie ciężki but, że jak kopniesz, to zabijesz, nie? Undergroundy. Ponoć te buty były na tyle niebezpieczne swego czasu, że nawet można było z ich powodu mieć jakieś tam kłopoty. No tak, jak kopniesz kogoś takim butem, który jest mega twardy i mega ciężki, no to złamiesz na przykład, możesz kość czy coś, no nie wiem. No wiadomo, że skuteczniej kogoś zglanować niż strampkować albo stenisówkować, nie? Co jeszcze mamy? Mamy to różnie właśnie, albo jeansy, albo bojówki, nie? W które wciągamy w te glany. No, tak bardziej klasycznie i oryginalnie to chyba jeansy. I tutaj to jeans, to też jestem chyba na dobrym tropie, bo to są z kolei spodnie, które się wywodzą też z odzieży roboczej. Właściwie amerykańskich po prostu roboli, no brzydko mówiąc, wytrzymała, odporna, tania odzież, tak? Mocna. Tam się, kiedyś to w ogóle się robiło, tam jeszcze takie mega mocne szwy, żeby to się nie rozdarło. No i często tak jest, to moje dżinsy, jak patrzę na nie, to są w ogóle zdemolowane, już tutaj w ogóle porozpruwane, jakieś dziury, nogawki postrzępione, wszystko w ogóle takie obskurwiałe, a chodzę w nich nadal. To jest właśnie taki, no, to skinni by mi tego nie wybaczyli, bo charakteryzują się też tym skinheadzi, że jakoś tam cenią sobie schludny sposób ubierania się. No, o schludnych fryzurach to wiadomo, prawda? To taka schludna fryzura, żeby nie dostać wszy, na przykład. Tu, jak już mówię, o warstwach niższych. Nie, to żartuję oczywiście, to może chamskie trochę. Ale, no wiecie, jakieś skojarzenia są, nie? Tak, ostrzyżenie na krótko to jest też takie militarystyczne trochę, nie? Czyli, no, to, co u skinheada też widać, czyli, że on ma taki strój trochę jak kupiony w sklepie dla militarystów, no bo glany przypominają trochę buta wojskowego, jak bojówki są na przykład Moro, to też no tak na militarną modłę, nie? I kojarzy się to też z walką, z wojną, bo oni się fascynują i historią, i wojnami, agresją. Wielu skinheadów twierdzi, że agresja to jest normalna część życia. Oni tak się wypowiadają, że to jest normalny element naszej rzeczywistości, od którego niespecjalnie widzą chęć i możliwość, żeby od tego uciekać. Może są pod tym względem czasami trochę realistami, tak? No bo teraz, no, gdybyśmy bardziej słuchali takich właśnie jegomościów schludnie ostrzyżonych, że tak pięknie, poetycko powiem, to może byłby na przykład mniejszy trochę problem teraz z emigrantami i turystami, którzy przyjeżdżają do nas, żeby się rozerwać. Że tak pięknie znowu poetycko powiem.

Czasami robię taki oddech trochę, żeby tutaj sobie łyknąć jakiegoś napoja, sobie tutaj łyknąć i odpalić fajeczkę. Więc wybaczcie te pauzy. Przypominam też, że można brać udział tutaj w audycji, dzwoniąc po prostu na profil Nocne Radio Skype'owy. Trzeba sobie najpierw dodać Nocne Radio do znajomych i potem można dzwonić. Tylko wtedy mogę was odebrać, bo inaczej to są problemy różne, na przykład z dołączeniem kogoś kolejnego i tak dalej, to się tam blokuje. Trzeba sobie dodać Nocne Radio do znajomych, do listy na Skype'ie i można dzwonić i powiedzieć o jakimś filmie, o skinheadach, który się wam jakoś bardziej spodobał, utkwił w pamięci, bo jak mówiłem, to są często naprawdę dobre filmy, dobre są też reportaże. Właśnie mówiłem, że dzisiaj sobie oglądałem o skinheadach z Częstochowy. Reportaż na jeszcze RTL7, Sieben. RTL Sieben. No i tam z kolei mamy współczesnych skinheadów, którym imponuje Roman Dmowski i nie lubią bardzo narkomaństwa i łachmaństwa, to przede wszystkim, i uważają się za takich trochę pomocników policji. Mówią, że to nas tutaj łączy z policją, że właśnie zwalczamy narkomaństwo i łachmaństwo, a z kolei nienawidzą bardzo Niemców. No to też tak to troszeczkę może niektórych dziwić, nie, że tutaj skinhead nienawidzi Niemców, a Adolfa to ceni może, czy tak, nie wiem. No właśnie, są tacy skini, których po prostu główną jakąś tam pasją czy elementem ideologii jest ta ksenofobia, czyli jakaś niechęć do, nie tyle niechęć do obcokrajowców, co chęć do tego, żeby się tutaj, żebyśmy my się jednoczyli w obrębie własnej grupy bardziej. To jest, czy to nie jest jakieś takie przedłużenie tych zwyczajów jeszcze z prapoczątków, że to się wywodzi jakoś z gangów, że jest grupa, że skinheadzi się właśnie na początku bardzo mocno charakteryzowali tą taką hermetycznością, nie? Że oni stanowili bardzo taką hermetyczną paczkę. To nie jest gang, do którego każdy sobie może przyjść. To jest, no, uważali się pewnie sami za taką elitarne stowarzyszenie trochę. No i w pewnym sensie też pewnie byli, bo no bo jak mówię, nie każdy mógł sobie tam po prostu przyjść z ulicy, ej, czy można się do was tu wkręcić? Nie, to musiał być ktoś odpowiedni, tak? Może i rytuały jakieś inicjacyjne też, nie? Coś takiego, więc może to jest jakieś przedłużenie, to ta chęć, żeby że nie wszyscy razem, tylko my tutaj razem, tak? W obrębie naszego gangu Polaków, nie? Albo gangu Niemców. No, ale też, no, dziś już wiadomo, że wiadomy jest ten mechanizm, tak, że im bardziej będzie się zaogniać sytuacja związana z obcokrajowcami, z emigrantami, z mniejszościami, z jakimiś oczekiwaniami pewnych też grup społecznych, takich jak homoseksualiści, różni zaangażowani w tą filozofię gender i tak dalej, tym bardziej się będzie też mobilizować i radykalizować tamta druga strona barykady. To jest już wiadomy mechanizm. To są często też i populiści, tak? Skinheadzi z czasem się zaangażowali w politykę, co fajnie jest też pokazane w tym filmie This is England. This is England, w którym, no, ten combo, kiedy on wraca, ten nowy lider, to widać, że wszystko się od tej pory zmieni, nie? Kończy się sielanka, kończy się sztama z ziomalami, a zaczyna się bardziej polityka, walka, akcja, nie? No i to na swój sposób ciekawa postać, nie? Taka antypatyczna, bo on tam jest taki antypatyczny. Poprzedniego nieformalnego, znaczy no formalnego w zasadzie, takiego zastępcę jakby, nie? Formalnego właśnie Woody'ego kombo nazywa wężem, że mieliście węża u siebie, nie? Oni tam się wtedy dzielą. No ale w zasadzie to kombo jest takim wężem, kimś, kto sieje populizm, sączy jad nieustannie, zachęca właśnie do agresji, do wojny, nie? Do niszczenia wroga. Jest bardzo zaangażowany w politykę i bardzo
źle reaguje na jakąkolwiek krytykę też, jest agresywny się staje, nie? To jest chyba takie zebranie wszystkiego, co najgorsze może być w jakimś takim właśnie skinheadzie. A ogólnie film ma wydźwięk raczej taki właśnie w drugą stronę, że stara się pokazać też te zarówno blaski, jak i cienie, nie? Tego ruchu. Widać, że przypuszczalnie tworzył ktoś, kto chciał być w miarę obiektywny, kto jakoś tam docenia niektóre elementy tej subkultury, tej kontrkultury i no, myślę, że Shane Meadows, reżyser, to dobrą robotę wykonał, no. Dobrą robotę. Steven Graham odgrywa rolę Combo, też świetnie zagrał. No to jest taka postać, no on ma w sobie coś z Adolfa, nie? Potrafi przemawiać bardzo płomiennie i ekspresyjnie i czarować ludzi, też skupiać wokół siebie, nie? Woody z kolei jest takim trochę marzycielem. On przecież to on pierwszy wyciągnął rękę do Shona, spotykając, jak Sean przechodził koło grupy tych chłopaków, pierwszy raz się z nimi spotkał, no to on tam zagadał do niego: cześć dzieciaku, nie? Widać, że to jest taki pozytywny koleś. Z kolei bohater Milky, no to on symbolizuje tych jamajskich chuliganów. On nawet się ubiera. To jest wszystko tutaj zadbali też o właśnie fajnie o stroje, że Woody wygląda jak Moods. Andrew Shim, odgrywający właśnie Milkiego, który się pojawia też w kontynuacjach, z kolei nosi taki elegancki kapelutek i ogólnie eleganckie ubranie, tak? Garnitur. Ci jamajscy chuligani, którzy jakoś tam... No to jest też taki, no, paradoks, że początki były zupełnie nierasistowskie, nie? Tylko skinheadzi byli początkowo subkulturą multikulti, że tak powiem. Pięknie. I no właśnie Milky nosi sobie fajny, elegancki kapelutek i jakiś tam garniturek, bo oni się upodabniali trochę do gangsterów z lat 50. z kolei. Czyli wiecie, jakieś takie butki charakterystyczne z takimi białymi dodatkami na górze, nie? Taką jakby, nie wiem co to jest, właśnie taki futerał na buta, nie? Czy coś. Chociaż nie, widziałem też buty, które były właśnie takie biało-czarne, miały jedną część białą, drugą czarną. No, to gangsterzy wiem, że lubią takie właśnie rzeczy. Lubią czasami się ubrać trochę jak gangsterzy z innych lat, tak? Tak jakby mrugali okiem właśnie do wszystkich pozostałych, że wiecie, rozumiecie, kto ja jestem, nie? Taki żarcik po prostu, nie? Że współczesny gangster lubi się przebrać za gangstera z lat 50. na przykład. No to wiem, że są takie czasami jazdy u ludzi tego typu. No i fajnie, no, mają swoje jakieś upodobania. Serge pisze, krawiec Adolf nie był Niemcem. No wiem, Austriakiem, a co ja mówię, że Niemcem? Tak samo jak Józef Stalin nie był Rosjaninem, to takie zabawne nawet trochę, nie? No, sobie tutaj coś odpalę, fajeczkę, coś mi się jarać chce, fajki, nie wiem, za dużo palę. Ale na swoje usprawiedliwienie mam to, że często mi gaśnie po prostu, bo wiecie, gadam i to nie jest tak, że co chwilę odpalam papierosa, tylko po prostu często mi gaśnie. Jakieś kiepskie fajki robią, nie? Ale to Unia Europejska ponoć wprowadziła taką zmianę, że papierosy mają szybciej same gasnąć, żeby zabezpieczyć nas przed pożarami po prostu. Dziękujemy, Unio. Unia radzi, Unia sadzi, Unia kadzi, Unia niech se wsadzi. No i tak to wygląda. A tutaj jeszcze pisze słuchacz, Kaczyński nie jest Polakiem z kolei też. Coś tu czytam. Wyszedł ze sromu austriackiego w Austrii, także taki z niego Niemiec, jak z koziej dupy trąbka. No tak.
Z tych kontynuacji This is England, to przyznam się, że zdążyłem obejrzeć tylko screeny. Na pewno po to sięgnę, bo ja widziałem tylko właśnie This is England 80. Bardzo mi się spodobało, ale kontynuacji nie pamiętam. Już na pewno są uwspółcześnione, szczególnie ostatnia produkcja z 2015. Może i budżety większe, czyli będą lepsze efekty. No bo tutaj trochę zabrakło tego, co na przykład jest w Romper Stomper, czyli właśnie scen akcji dla mnie. No, lubimy sobie popatrzeć na fajne różne pościgi. Scena, w której gang Azjatów ściga całą tą ekipę skinheadów, tak? Oni się kryją, muszą tam walczyć. To jak walka z zombie trochę to wygląda. Nie wiem, czy taki był zamysł reżysera, ale tak to trochę wygląda, jakby uciekali ci skini przed hordą zombie, bo oni się tam gdzieś kryją, jakieś dechy lecą, oni uciekają. Chowają się w magazynie starym jakimś i ci żółci Azjaci tak wychodzą z różnych dziur tam. Może to jakiś właśnie skinhead reżyser tak chciał tak mrugnąć okiem, że to ci te gorsze, te żółtki, te czarnuchy, to takie zombie. No, a propos takich rasistowskich klimatów, wiecie, ja tak dosyć luźno mówię o tych sprawach, ale żeby sobie ktoś nie pomyślał, że ja jakimś jestem tutaj rasistą czy coś, po prostu jak zwykle trochę jestem hamem i tyle. Ham, ale nie rasista. O. No to ten, była taka afera w Resident Evil, gdzie się chyba po raz pierwszy pojawiły czarnoskóre zombiaki i wszyscy się nagle zaczęli zastanawiać, czy to jest rasistowskie, czy nie. I trochę było tam właśnie jakaś aferka z tym związana, no bo wcześniej to zombie raczej były białe, chociaż były też wyjątki. Pamiętam, że chyba w pierwszym Dawn of the Dead, Świt żywych trupów, był jakiś czarnoskóry. No, nie pamiętam, ale zapamiętałem właśnie tą aferkę związaną. A Zenon pisze, I'm stupid, not racist. Peter Griffin. Peter Griffin, czyli bohater Family Guy'a. Jedna z moich chyba ulubionych postaci ostatnio. W ogóle bardzo cenię sobie ten iluminacko-masoński serial. Tak samo jak The Simpsons i Futuramę i South Parka. No, powoli się szykuję na odcinek spoilera, który byłby właśnie o tych filmach konkretnie, bo to jest coś, o czym no aż się dziwię, że jeszcze nie powiedziałem. Coś tak się cicho zrobiło w ogóle. Chyba za cicho jakoś ten podkład gra. Z takich właśnie śmieszniejszych filmów to mówiłem, że skiny to dobre. Jeszcze to na VHS-ie oglądałem, pamiętam ten film. I to jest taki po prostu nieśmiertelna recepta na filmy z lat 80. Grupa przyjaciół, łamane przez młode małżeństwo, łamane przez to do wyboru. Grupę zwariowanych dzieciaków jest świadkiem, i tutaj też można sobie wybrać, morderstwa, gwałtu, napadu gangu motocyklistów. No, w tym przypadku mamy skinheadów. Skinheadzi to tacy są tam w ogóle jak... No, można by zamiast nich wstawić zombiaków albo jakieś potwory. No właśnie, i zamiast zombiaków, kosmitów, toksycznego mściciela, czy najeźdźców z kosmosu, pożeraczów mózgów z kosmosu, mamy skinów. I to jest taki trochę film. Młode małżeństwo musi uciekać przez las. To jest w ogóle świetna recepta na tani film w sumie, bo tak, młode małżeństwo, no to bierzemy młodych, albo dzieciaki właśnie. Grupa zwariowanych dzieciaków. Billy, are you there? Billy! I tam po chwili i następny już tam w kolejce się czai Jenny? Are you there? No to tutaj też takie właśnie klimaty trochę. Zamiast Freddy'ego Krugera mamy skinheadów. No i
nawet fajne to, to było. No, ale widzicie, czasy się zmieniają. Kiedyś pokazywano takiego skinheada jako taki zamiennik właśnie zombiaka, jakiegoś robota z przyszłości. Po prostu no, taka kreatura, z którą się walczy, przed którą się ucieka. I to wszystko. A dzisiaj się zmieniło trochę, nie? Bo dzisiaj mamy... O, tutaj Serge wspomina Rosja 88 i Fanatyk. I te filmy spotkałem też w rankingach właśnie najlepszych filmach o skinheadach. Zaraz sobie tutaj jeszcze odświeżę. To właśnie Anglia jest na pierwszym miejscu, akurat w tym rankingu, na który teraz patrzę. Na drugim jest Rosja 88, Więzień Nienawiści, Jabłka Adama, Romper Stomper, Made in Britain, Oi Warning, Skin, Fanatyk i Meantime. No, część tych filmów znam właśnie, Rompera Stompera, This is England. Skina chyba też oglądałem i Fanatyka, tak. Fanatyk też świetny. Też dramat, bo This is England to jest właściwie dramat. Dużo tych filmów to są dramaty, bo świetnie, no jest cała gama możliwości, tak, dla twórcy, dla filmowca, żeby tu pokazać różne rzeczy, jak rodzina reaguje. A Fanatyk jest z kolei z Ryanem Goslingiem, którego nawet lubię jako aktora. Ogólnie no, lubię tych aktorów, na których się dobrze patrzy. No, nie mówię tego jakże w sensie takim homoseksualnym, bo jestem hetero, ale po prostu są tacy aktorzy, którzy mogą nic nie grać i dobrze się na nich patrzy i to wystarczy. On ma jakąś tam gamę swoich min, ruchów, spojrzeń, które się świetnie sprawdzają i... Czasami to wystarczy, nie? No są aktorzy, którzy są bardziej zdolni i mają więcej do zaoferowania. Zwykle oni mogą zagrać większą ilość różnych ról. No są tacy, którzy zagrają i twardziela, i intelektualistę, i śmieszka, i w dramacie też. A Zenon tutaj wspomina o Rude Boys, no i że to właśnie są murzyńskie korzenie. To o tym, przyznam, nie wiedziałem. Znałem ten, wiedziałem, że jest coś takiego jak Rude Boys i to wszystko. No, gdybyś chciał Zenonie coś opowiedzieć o nich parę słów, albo w jakimś innym temacie, to zapraszam. Możecie też sobie przeczytać artykuł nowy, jest na stronie Zenona, o... nowej strategii i nowych ulepszeniach, w cudzysłowie, tutaj można powiedzieć, czy raczej obostrzeniach, no po prostu zmianach dotyczących YouTube'a i tego, jak będą filtrowane treści. No i jeszcze o innych rzeczach. Bardzo ciekawy tekst, polecam. Dzięki jamańskim imigrantom w tych samych latach subkultura Rude Boys dotarła również do Europy, Wielka Brytania, gdzie z biegiem czasu zapoczątkowała również ruch skinheads. No, wczesne lata 60. Jamajka. To może to są właśnie ci Jamajczycy, tak? Po prostu, o których wspominałem. Tylko nie wiedziałem, że to są właśnie ci Rude Boysi. No, tak więc widzicie, no, jakie tu są korzenie. Ciekawi mnie bardzo, chętnie bym zaprosił kiedyś jakichś narodowców, skinheadów do audycji i wypytał właśnie o kilka rzeczy. Na pewno spytałbym się o to, jaki jest ich stosunek do korzeni, nie? Jak oni się do tego odnoszą. Czy na przykład jakoś tam gardzą tym, czy odnoszą się raczej
z szacunkiem. A tutaj Zenon pisze, wracamy warhammerzyć. Powodzenia, krawiec. Trzymaj się, Zenonie. A co, jakaś sesja Warhammera? No proszę, proszę. To nie przypadkiem ta radiowa, co tutaj myślimy, żeby coś zrobić? Może coś tutaj... A, z ciągiem, no proszę. A będzie nagranie jakieś, czy coś? Przymiarki na razie, pisze Zenon. No, ten temat RPG tutaj chodzi nam po głowach. Mi też chodzi to po głowie, tyle że ja mam w planach zrobić to troszeczkę po swojemu, ale to zobaczymy jeszcze, co się z tego wykluje. Najprawdopodobniej będą po prostu dwie jakby osobne, dwa osobne przedsięwzięcia takie. Moje i reszty zespołu, gdzie może się też pojawię. Zobaczymy, jak tam sobie poustalamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Chłopaki tu myślą bardziej właśnie o Warhammerze, czyli o fantazy, no takim trochę dark fantazy bardziej. Bardzo fajny świat, znany i... A ja myślę o czymś trochę innym, o RPG na bardzo, bardzo mocno uproszczonych zasadach. Bardzo prosta mechanika. Może nawet system narracyjny, czyli bez rzutów kostką. Bo to o co innego mi chodzi, nie? Mi chodzi... Można się bawić świetnie właśnie biorąc pod uwagę różne... Biorąc pod uwagę mechanikę walki, rzuty kostką, sprawdzanie różnych umiejętności, cech, no jest wtedy jakaś taka doza w tym wszystkim jakby hazardu i rywalizacji, nie? Czy mi się uda rzut, czy nie, czy będę miał szczęście. A ja myślę, żeby właśnie postawić bardziej na aktorstwo, czyli na wczucie się w rolę, na dylematy moralne, których będą musieli gracze dokonać, zabawy, włączenie w to w jakiś sposób słuchaczy, także, czyli sprawienie, żeby słuchacze stali się częścią tej zabawy na tyle, na ile się da. I w pewien sposób też rotacja graczy, czyli gracze będą się zmieniać co jakiś czas. Będzie po prostu śmiertelność, tak? Będzie można zginąć. I pojawi się ktoś inny. Po prostu wejdzie w wolne miejsce. I chciałbym też postawić na jakoś tam na klimat, czyli... No bo obawiam się, że przy różnych tutaj rzutach, sprawdzaniach, konsultacjach, to często trzeba skonsultować, tak? Czy... To po prostu nie wypali na żywo przynajmniej, bo być może Zenon, Ciąg Bolunga, Ola i reszta zrobią to tak, że po prostu nagrają wcześniej i wytną te mniej ciekawe momenty, gdzie coś sprawdzane jest w podręczniku, tak? No bo ciężko słuchaczowi czekać 20 minut na przykład, zanim coś się sprawdzi, czy zasady są takie, czy owakie, nie? Tego się trochę bym obawiał, ale w przypadku nagrywania wcześniej można to potem wyciąć i zostawić to mięsko. Czyli no, niekoniecznie oznacza to, że wycinamy to, co powie mistrz gry graczom, nie konkretnie ich postaciom, tylko graczom w sensie takim, że sprawdźcie sobie na kartach postaci, jaką macie, czy macie umiejętność wspinaczka, bo stoją wszyscy przed górą, muszą się zacząć wspinać. No coś w tym stylu, tak? Coś takiego najprostszego, co znamy. No to czy to interesuje słuchaczy? Czy wyciąć to, czy nie? Właśnie ciężko, bo jak wytniemy niektóre rzeczy tego typu, to no, żeby było spójnie, trzeba wyciąć wszystko tego w tym stylu, czyli odzywki do samych graczy. Wypadałoby tak, żeby jakiś spójny był styl. A wtedy z kolei mogą być braki, jeśli chodzi o to, no słuchacze mogą się nie skumać, o co chodzi w ogóle, co tam się dzieje, bo czegoś nie wiedzą, nie? Nie wiem. Zobaczymy, jak to zrobimy. Ja raczej na razie się skłaniam ku współczesności, albo nawet ku przyszłości, żeby, no bo świat fantazy może być trochę albo ciężkostrawny, albo niezrozumiały do końca. No taki, no dla słuchaczy i dla graczy. Dla graczy może mniej, bo to się da jakoś

bardzo ważną rzecz na poniedziałek. Zaraz się właśnie będę zabierał, więc jeszcze ewentualnie jakieś telefony od Was na szybko mogę odebrać, bo właściwie dzisiaj taki krótszy spoiler i trochę tylko o tych, o tym, no głównie o tym filmie This is England chciałem powiedzieć. Były wcześniej takie spoilery, gdzie też się skupiałem na jednym tytule, który bardziej jakoś mi przypasował i uważałem, że zasługuje na to, a może zrobię jeszcze kiedyś inną część z takim właśnie już przeglądem filmów o tematyce skinheadów. Co jeszcze tutaj z rzeczy organizacyjnych? No, na pewno chciałbym podziękować wszystkim, którzy się zdecydują na sponsorowanie radia i tym, którzy już to zrobili. Wszelkie tutaj wpłaty od Was mile widziane. Audycja potrzeby się nie odbyła, nie odbyta, że tak powiem, była, nieodbyta była, w zamian pojawiałem się ja, ale no to nagranie, to nie wiem, jak wytnę z niego pół z tego, co jest, to może opublikuję jednak, bo tam no za dużo chujów i za dużo mujów i dzikich węży. A jeszcze jakieś tam audycje zalegają z wrzuceniem, muszę się z tym uporać. Nie wiem, czy za tydzień nie zrobię już na przykład tej gry RPG zamiast spoilera. Obawiam się, że jak będę ciągnął trzy rzeczy naraz na przykład, jedna audycja w tygodniu, druga audycja w tym samym tygodniu i jeszcze przygotować grę, to słabo to trochę wychodzi. Tym bardziej, że często się pojawiam dodatkowo jeszcze, nie? W różnych tam niespodziewanych audycjach. Więc może zamiast na przykład spoilera zrobię już pierwszą sesję RPG, na początek na przykład jakąś prostszą trochę i krótszą, żebyśmy sobie potestowali, nie? Co wy na to, żeby zrobić taką zabawę już teraz? Bo tak to się będzie odwlekało cały czas, nie? A jak się już umówimy, że zamiast spoilera jest ta sesja, to już na pewno będzie. Więc więc ciekawi mnie, co wy na to. Może jakieś jeszcze na przykład takie tematy, może chcielibyście pogadać na takie tematy. Co myślicie ogólnie o ruchu skinheads? O rasizmie, o niechęci do różnych mniejszości na przykład, o takim, o patriotyzmie, o takim narodowym w ogóle widzeniu rzeczywistości. Czy to wam, może są tacy wśród was, którym to odpowiada? Wśród tych skinów, których ja jakoś tam spotkałem na przestrzeni swojego życia, no to zdarzały się osoby, powiem wam, całkiem takie na poziomie, a zdarzali się też i debile, nie? No ale to można powiedzieć, że w każdej grupie społecznej tak jest ogólnie, no tacy ludzie są, się dzielą, nie? Byli tacy, którzy się interesowali historią, odtwórstwem, fantastyką, RPG właśnie i byli taki, no w gruncie rzeczy całkiem spoko, nie? A byli też tacy, że widać było, że to jest taki po prostu element, no taka patologia trochę, nie? Chociaż może za słabo

0: Rumpa-pum-pum. Mieszkę, rapapapam. Nocne radio, wita was. Siema, ludziska. Witam wszystkich sztywniaków. Zener. Kurwa. O, dzisiaj wam nawinę taki temacik. Siema, Marudo. Elo, mordo. Siema, no, pozdro, elo. Taki temacik wam nawinę dzisiaj. O, kurwa. No, tylko to między nami, nie? Tam nie chlapać jezorem, kurna. Wiadomix. Kufa, ten, się rozumiemy, nie? Bez słów, kurwa. No. Słuchajcie, jest temat taki, że jeszcze... Wam powiem, że słuchaj ta audycji Andzia nagrała wczoraj, klawa audycja, prawilna, Ania jest bardzo za mną, kurwa, bardzo za mną jest, kurwa, ja ją lubię, to jest dobra kobieta, kurwa, jak siedziałem w więźniu, to mi ciasto przynosiło, kurwa, oh, kurwa, dobra kobieta, no. Nie, no dobra, nie wygłupiam się już, bo jeszcze mi tak zostanie. Będę tak gadał w ogóle. Chociaż przydałoby mi się teraz, bo nadal nie dostałem pieniędzy od firmy. Od firmy X. Na razie firmy X, bo zastanawiam się, czy nie zadzwonić do Najmana w tej sprawie. W przeszłości się zajmował odzyskiwaniem. Pozdro dla kumatych, wiadomo o co chodzi. Więc może do Najmana zadzwonię i on to załatwi w Trymiga. Się przejdzie z kolegami. Belmondo, taki jest kolega jego. Koleżka, ziomal. Spod celi. I będzie krótki temat, kurwa. Jan Wojtala tu dzwoni, ale to już... Nie sądzę, żeby cokolwiek o freakfightach powiedział, ani o scenie freakfightowej, albo o freakfightowym kryminale, bo taki dzisiaj temat, tylko Jan pewnie chce wytłumaczyć, że to nie on wysłał donata. Janie, domyślam się, że to nie ty. O Jezu.
1: Halo?
0: No cześć, Janie.
1: Cześć, ale ja chciałem powiedzieć, że to owszem, dychę wysyłałem ci 7, jakbym miał zarabiał, też bym tyle wysłał, ale nie, ktoś się poczuł i to nawet miło, że ktoś się poczuł wtedy po mnie za 50 zł i ktoś mnie bardzo ceni, jestem wybitną postacią, może jestem idolem jego, ale bardzo ładnie, że tam nawet brzydkie słowa nie padły trochę, tylko trochę później w żartach ten 50 zł dwa razy ktoś wysłał. Tam raz.
0: No.
1: To nie ja, bo ja ci napisałem nawet i widziałeś, tak? Później na tym, na Skype'ie, że to nie ja, ktoś się poczuł, ale nawet miło nawet, że ktoś się poczuł, bo pana SK też tam się podszywali nieraz po mnie i wiedział, że to nie ja, bo tam ma taką opcję, że można zobaczyć i ty też dobrze trafiłeś na to, miałeś czuja i tam, że ktoś się jak podszyła, że na mnie, to leci na moje konto, ale tutaj to nie, chyba nie? Jakoś tak... Nie wiem, to jest jakoś dziwnie zrobione. Tak, on ma taką aplikację, że jak ktoś wyśle na mnie, że ktoś się potrzebuje po mnie, to leci na moje tam. Że jak mam 29 teraz aktualnie, bo tam wysyłam, też wspieram, bo tam bardzo ten sporter lubię i dlatego wspieram to, to by, na przykład ktoś wysłał teraz, to złotówka się doliczy do mnie. Nie wiem, dziwne to są zjawiska jakieś paranormalne.
0: No dziwne, no Janie, jesteś gwiazdą trochę, widzisz, jak podszywają
1: ja wiem,
0: się...
1: Ale wiem, mogę to powiedzieć, który to? Znaczy nie wiem, że Brian Junior może to robić, cykawały, pan Brian Junior może. Ja nie obszerniam, ale to nawet miło, bo on się pyta tam na kanale i on też se tam żarty robił, podszywa się pod Marcina Chudzika na tym kanale i tam pod Hołosza jakiegoś Fabiana i to może też być. Ale to nawet miło, że on tak robi, że jestem na niego wzorem może, tak? Że 50

0: Złoty jeszcze wysyła w moim imieniu, to nie wiem, w szoku jestem. Nie.
1: Siupy jakieś tutaj uskutecznia, pajacerkę. Słuchaj, ja nie wiem, jest taka propozycja, że, ale to między nami, słuchaj, jest temat taki, że jedziemy do niego i go wyjaśniamy,
0: Kiedy?
1: wyjaśniamy.
0: Kiedy? Oczywiście wiem, że żartujesz. No ja
1: Słuchaj,
0: wiem, no, ale
1: nie, ja się do ciebie odezwę, tutaj nie będę mu mówił, ja się do ciebie odezwę, jedziemy do niego.
0: no.
1: Ja go będę trzymał za ręce, a ty go będziesz bił po brzuchu, co ty na to?
0: Nie,
1: Nie?
0: ale
1: Nie?
0: nie,
1: To
0: ale to
1: nieładnie,
0: nie,
1: to grzech
0: a
1: jest,
0: to
1: nie?
0: grzech, no ale nie wiem, może ciężki nie, bo jak, słuchaj, bo ja ci nie powiedziałem, co to było na kolędzie, że na przykład o tych Anglikach, jeszcze ostatni raz powiem, bo się pytałem, bo przyszedł na kolędę, co wtedy się patrzył, co mówiłem na antenie, że dziwnie tak w moją stronę, co ja się bałem, że coś może mnie nawet zgwałci, nie, że tak pożerał wzrokiem, molestując wzrokiem, bo ja zapytałem się, czy to jest grzech ciężki, jak się mówi o Anglikach brzydko, że o klątwach, że pani mówi, że klątwy, że chce ich pobić, że napluć, że ich nienawidzi. On powiedział, że to lekki grzech jest. Ja się tak śmiałem, że potem, jak już wychodził, mama też trochę rodzice w duchu, nie, że nie tak, że pokazywali, że się śmieją, bo on by to zauważył tam w środku, że tak zrobili, tak jak on to powiedział, że to lekki grzech. Ja też tak wpadłem, tak. Trochę pod śmiech trochę już chciałem się śmiać, że lekki grzech, że to nie ciężki, przecież to jest ciężki grzech, jak ktoś mówi, że Anglicy rzucają klątwy, że ona nienawidzi, że zaraz pójdzie, jak będzie tylko słyszeć o Anglikach, to będzie lała po mordzie, taka pani jedna, bo tu rodu nie będę mówił, no to sam powie, że to grzech ciężki jest, a tak ksiądz tak powiedział, no, to dziwne
1: No ale
0: trochę.
1: to zawsze się można wyspowiadać. Jak się jest katolikiem, to idziesz cyk, cyk i tam biłem, odzyskiwałem, sprzeniewierzyłem, gwałciłem,
0: No.
1: ćpałem, mordowałem, a
0: Ale
1: ksiądz
0: jak
1: mówi:
0: przecież, ale przecież jak powiesz, że, ale
1: dwie
0: jak powiesz,
1: zdrowaśki.
0: ale przecież to też dziwne jest dla mnie tej odpowiedzi też od początku. Zresztą Pismo Święte może teraz grzeszy też głupoty nieraz, że masz co obciąć, wyłbać oko, ucho se oderwać, no to też głupoty niektóre tam są, chociaż jestem wierzący, jestem neutralny zresztą. Ja tam wierzę w Boga jakiegoś swojego, ale to tam głupoty gadają. Nieraz, no też i tak księży też tak nie do końca na początku, tam kiedyś tam na audycji opowiadałem, że stanąłem w obronie, bo kiedyś byłem bardzo wiele dzieckiem, to wtedy stanąłem w obronie, że księdza ktoś wyzywał od homosiów, pedał, z kolegą się biłem na trawie, pobiłem się, ale spowiadałem się z tego, że ułożyłem, że go. A widziałeś tą walkę Jacka Morańskiego, tak z ciekawości jeszcze, jak tutaj o fajterach, już jest tutaj audycja, to Marcina Neymana, widziałeś tą walkę?
1: No, to właśnie taki temacik dzisiaj, no. Wiesz co, widziałem, bo to takie walki to można w kategorii shorts sobie na YouTubie zobaczyć, bo to zawsze krótko, jak Najman wychodzi, to tam 18 sekund, 48 sekund, to zawsze gdzieś tam mieści w tej minucie. No tak, widziałem, no, padł szybko tam, machali łapami chaotycznie jak żule pod żabką, potem dostał fangę w oko, oko uszkodzone, padł i tam, kurwa, i koniec walki. No,
0: A ja
1: takie.
0: dostałem link za darmo, żeby tutaj nie odgłaszać link od pana Adama Łamysza. Znasz tutaj z kanału
1: O, to
0: Społeczność.
1: grzech, pirackie nagranie, grzech.
0: Nie, że nie pirackie, że link za darmo, że mogłeś sobie od początku do końca oglądać, ale tutaj na
1: No
0: audycji
1: to nie
0: mogą być
1: wolno tak,
0: podsłuchy,
1: nie
0: tak?
1: wolno
0: Nie
1: tak,
0: można, nie można,
1: nie wolno
0: że
1: tak.
0: bezpłatnie sobie oglądałem. Normalnie jestem mu wdzięczny, że od początku do końca sobie obejrzałem. I tam innym też wysyła po. Nie wiem, z wybranych ludzi, może szacunek ma do niektórych, i tam wysyłał linka, dostałem od niego i sobie oglądałem za darmo. A ty płaciłeś ten, czy też linka dostałeś od kogoś?
1: Ja w ogóle tego nie
0: Ale...
1: wykupywałem i nie oglądałem na piracie, bo to grzech.
0: No. No, ale on mi linka wysłał, no nie wiem
1: No
0: od
1: ale
0: kogo
1: to tak
0: ci
1: nie
0: link
1: wolno,
0: zadał, to też
1: to
0: brzydko,
1: jest
0: no też
1: niezgodne,
0: wiem.
1: brzydko, nieładnie, no.
0: No
1: Ale
0: ale...
1: tam dobra, tam.
0: No i widziałem 48 nawet sekund, a jak ty mówisz, że 51 teraz zmienili, no to nawet dłużej trochę o te 3 sekundy się lali, ale to tak krótko się skończyło i to śmieszne było, że on tak padł i symulował oko. Jakby oko, to bym mógł nawet wydupać mu oko i by miał go na sumieniu i by odszkodowanie by musiał płacić, a tam oko ma całe.
1: Nie no, coś z tym okiem ma, no, ma podbite, no. Ma podbite na pewno. No ale to też wielka rzecz, mieć podbite oko, ale nie wiadomo, czy prawdą jest to, że ma pęknięty oczodół faktycznie i że był na SOR-ze. Nie wiem. W każdym razie żałosne są te freakfightowe walki. Ja już tego nie oglądam. Wolę sobie jakieś UFC pooglądać, jakichś zawodowców, dawne walki bokserskie, mistrzów, gdzie wiesz, gdzie jest jakaś strategia, techniki, uniki, umiejętności, a nie, że wyjdzie dwóch przygłupów, z których jeden to kryminalista, a drugi jełop, jakiś patocelebryta, co siadał na butli, skakał z szafy na butle ewentualnie, no i tam walka trwa pół minuty, nie ma co oglądać po prostu, nie?
0: On jest ten właśnie, ten murański ojciec jest oskarżony o handel dziećmi, o jakieś inne sprawy, no te pedofilie szczególnie jeszcze nie wyjaśniono, no to nie wiem, że siedział za jakieś pobicia, nie wiem, no on, a ten Neyman to też nie lepszy, też siedział za coś podobno, tam czytałem jego biografię, też za pobicie, za jakieś burdy.
1: No, to słuchaj, to ja właśnie mam dzisiaj całą audycję o tym, mam tutaj sporo informacji właśnie o kryminalnej przeszłości Marcina Neymana.
0: To zaraz sobie... się rozłączę, no, zaraz za minutę, dwie. A właśnie jeszcze chciałem wrócić do tego, że szczerze w Anglii tam na sąsiada polskiego się rzucił z siekierą, chciał, bo za ciszę nocną hałasy i widzi, że Anglicy są nieznośni do Polaków, to nieraz miałem jednak rację, że Anglicy są wredni i na odwrót. Się nie lubią. Może, nie wiem.
1: To w każdym kraju się znajdą takie, wiesz, chwasty.
0: No wiem, ale przeprosiłem tego Michała, że niby tam, niby dzwonię tam, bo chciałem nieraz się pytać, kiedy są audycje, bo długo nie robi tych audycji i on się wścieka, że nieraz na Skype to już nie dzwonię mu, bo później się wścieknie, że dzwonię po 3-4 razy coś tam, że jak coś to mam napisać, no, bo nie ma czasu, bo on jest zajęty, nie wiem, czym on się zajmuje, też grafikiem jest jakimś komputerowym, czy nie, bo ty go znasz lepiej, czy... W jakiej dziedzinie on tak robi, że on zajęty, że nie ma czasu nawet odebrać?
1: Nie, Michał się czym innym zajmuje. Pozycjonowaniem, czyli takim, wiesz, ustawianiem w internecie, żeby twoja strona na przykład była dobrze widoczna w wyszukiwarce, takie sprawy. No ale wiesz, Michał się wkurzył, bo do niego tam dzwonisz i poza audycją też.
0: Ale to już dzwonię, to teraz już, to tak, dlatego jeszcze nie zawiesił.
1: Powiem, no. Ale czekaj, bo też nie mówmy jednocześnie, Janie. Bo tak ci powiem, że wśród nadających jest czasem źle widziane, jak ktoś tak dzwoni zbyt często, wiesz, cały czas, nie? Więc tak. Wtedy się można trochę zdenerwować.
0: Bo myśli, że to jakieś trole, tak? Później już będę myślał, że jakieś
1: nie,
0: trole.
1: Nie, tylko po prostu, to jest takie męczące, jak masz ciągle tą samą osobę na antenie, nie? Każdy by chciał, żeby do niego różne osoby dzwoniły, a tu znowu Jan Wojtala, witamy Jana Wojtale.
0: Niespodzianka,
1: Jan Wojtala. I wiesz, tak trochę się może tego wkurzyło, nie? Więc trzeba trochę dawkować i tak dzwonić
0: oszczędnie. Już tak nie będę dzwonił, tak? No, nikt nie chce dzwonić zresztą na tej audycji. Nawet ten furiat z tym etamem teraz już przestali dzwonić.
1: No to tam nie wiem, jak to jest, ale w każdym razie dobrze jest też zadzwonić właśnie z czymś. Jak dzisiaj widzisz, zahaczyłeś tutaj o temat audycji, no tak. to jest spoko.
0: Na początku nie na temat było, bo chciałem powiedzieć, że to nie ja wysyłam do Nate'a, ale później już na temat, bo to o Freak Fightach dzisiaj będzie, nie? Bo to jest ikonka o Freak Fightach.
1: No.
0: A te 50 zł to oddałeś mu? Bo to nie wiesz, kto tam, nie masz podglądu, kto tam wysłał, bo to na pewno nie ja, bo ja mówię, że ja max o 10, ale ewentualnie może tam 14 do 15 bym wysłał, bo nie stać mnie tak za dużo, żeby tak wysyłać, bo nie zarabiam. No. Tak pomyślałeś, że i PayPalem nie ma, bo nie mam konta. To też podejrzane mówiłeś, że to jest, bo PayPalem, tak? Ktoś wysłał, a nie SMS-em to bym wysłał w razie czego.
1: Ale to taki sympatyczny trolling, bo i mi coś wpadnie do kieszeni i nie było jakiegoś, wiesz, wyszydzania, hejtu strasznego, tylko taki dowcipas, nie? Po prostu to ja lubię takie nawet.
0: Jakbym zaczynał, to bym powiedział dzień dobry, tam pozdrowienia, Bóg błogosławi, bo jestem, nieraz tak zaczynam, nieraz albo pozdrowienia, co słychać, a nie od razu, że Hellboy coś tam, że w klapkach, o prostytutkach ktoś miał na myśli, to też mnie rozbawiło.
1: A słuchaj, a Janie, jakbyś ty się ustosunkował do tego, że część osób nadal uważa, że ty się zgrywasz, że stworzyłeś taką postać,
0: No.
1: takiego Jana Wojtale, i że po prostu jesteś, jakby to powiedzieć, takim aktorem trochę, trolem
0: Ale nie,
1: aktorem,
0: no,
1: no.
0: ale przecież z tymi zjawiskami paranormalnymi, no trochę miałem kontakt z orbami, na przykład z tym w dzieciństwie, że szedł taki pewien człowiek z tą teczką, to może być pomalowane, może ktoś wszedł jako do teatru, ktoś i nic nie zapomniał, że się przejdzie i tak wszyscy, żeby było na widoku i uciekł, no, ale wszystko jest możliwe, bo tak poszedłem po 3 sekundach, bo coś się odwracałem i już nie było tej osoby, no to też dziwne, może też było jakieś zjawisko paranormalne z tym, podobny był do Hellboya, no to wszystko jest, są na tym świecie rzeczy, o którym się fizjologom nie śniło, jak to mówił Ferdynand Kiepski, Andrzej Grabowski, tak? Zgadza się? Z
1: No,
0: Wrocławia jeszcze ten film.
1: zgadza się, zgadza się.
0: No.
1: No, czyli zaprzeczasz,
0: A jak ty to
1: twierdzisz,
0: mówisz,
1: no.
0: no, że ten licho nie śpi i ten złe moce czuwają, tak? Nieraz tutaj coś wspominałem, tak?
1: Zły
0: Że
1: czuwa, zły
0: wyczuł.
1: czuwa.
0: No i wtedy, co tam byłem, wyszłem, rozmawiałem, korki szczeliły i na chwilę, na minutę nie było i później wróciło światło. To też było dziwne, nie? Bo jak gadaliśmy o zjawiskach, korki wysiadły i wróciło.
1: Czyli
0: Zły czuwał.
1: ty, Janie, jakby zaprzeczasz. Jesteś sobą, jesteś zawsze sobą, prawdziwym Janem i się nie zgrywasz, nie stworzyłeś takiej postaci, no takiej zabawnej postaci trochę,
0: Ale
1: Jana
0: też
1: takiego,
0: przyznam się,
1: no.
0: że chociaż do chodziłem do psychiatry, czy mam wszystko dobrze, ale przepisuję leki, żeby nic głupiego nie zrobił, na przykład tak jak ludzie, że na przykład pobił, zgwałcił, że mam takie tabletki, żeby trochę się też na nerwy, żeby nic, żeby głupiego nigdy nic nie zrobić. To też dobrze, że na tym czuwam, bo ja widzę, że też nieraz trochę głupoty gadam, no to biorę takie leki przepisane, że na nerwy i żeby na głupoty nic nie, na głowę
1: Wiesz co,
0: przede
1: ja nie,
0: wszystkim.
1: ja mam bardziej na myśli to, że po prostu masz taki zabawny sposób bycia troszeczkę, że jesteś takim oryginałem, to mam, wiesz, na myśli, nie?
0: No.
1: I wiesz, i to ktoś tam się nie przejmuj, że ktoś tam będzie o tobie coś mówił, bo w sumie dużo ludzi wokół nas ma jakiś tam taki
0: No
1: zabawny
0: jeszcze,
1: sposób
0: bo jeszcze
1: bycia,
0: byłem w tej
1: wiesz.
0: sprawie u egzorcysty, że wyrzekam się szatana, pomyliłem się przy tym i wyciągnął tam, niby tam odprawił rytuał, ale tam nic nie wychodziło ze mną. Tak jak teraz z tobą gadam, to powiedział w imię ojca, nic nie buczałem, nic, tylko że mówiłem, że miałem takie zjawiska i wyszedłem. Przy katedrze też byłem.
1: No ale w każdym razie
0: Właśnie.
1: jesteś człowiekiem na pewno szczerym,
0: No tak.
1: uczciwym,
0: No
1: myślę.
0: nawet przyznałem się, że biorę leki, ale to leki, ale nie, że jestem idiotem, nie mam nawet rzuty, że wszystko, bo jak badałem EKG, że miałem wszystko, z głową wszystko jest okej. Okay. O tych, że tak gadam, że takie miałem takie przygody o zjawiskach, może dlatego, ale psychiatra mówi, że to lepiej nie mówisz, bo ktoś będzie mówił, a ona wierzy też na słowo, bo coś tam mówiła, jak byłem, że wierzy, że masz się nie przejmować, że tu przepisuję, żebyś się nie denerwował, że przede wszystkim na głowę, żebyś głupiego nic nie zrobił i wszystko jest dobrze i odesłała mnie.
1: A bywało tak, że byłeś na przykład, wiesz, nerwowy, że nie panowałeś nad złością, coś takiego?
0: No tak, no chciałem na przykład lutnąć komuś, na przykład sąsiadom, na przykład, no wiadomo, policjant mi powiedział, że dobrze, w ostatniej chwili, że tego nie zrobiłem, bo bym w kajdanki byłyby, że w kajdankach by, teraz bym z tobą nie gadał, w kajdankach czekałbym na rozprawę w sądzie i by było, nie? Ale jak biorę tabletki, to hamuję to. Jakbym nie brał, to może kto wie, co bym zrobił, no. Całe szczęście, tak, że w ostatniej chwili, że jest wszystko tak, jak trzeba, że się kontroluje, że właśnie, że chcę sobie pomóc, bo jak niektórzy nie chcą sobie pomóc, popełniają samobójstwa, różne rzeczy robią, zabiją, zgwałcą, zamordują, no to jest się cieszyć, tak, że ja kontaktuję przynajmniej, tak?
1: Ale no widzisz, wiele osób nie panuje nad emocjami dzisiaj. W tym świecie też freakfightowym, to tam co drugi to taki nerwus, że wiesz, że
0: No.
1: powiesz mu coś i zaraz się rzuca z piąchami, nie?
0: No tutaj
1: No.
0: ten pan Neyman taki jest na tych konferencjach, zauważyłem, że taki nerwowy, z krzesłami rzucał, widziałeś, otworzyłeś sobie i takimi fotelami
1: Tak, to znam
0: do
1: to.
0: tego. Albo z pistoletem przyszedł takim na wodę, czy to na kulki. Takie zabawne to było na tej ostatniej konferencji. Pan Jacek Murański i tak strzelał. To chyba na wodę taki pistolet był. Dziecięcy też mnie to rozbawiło, bo tak wyszedł z tym pistolecikiem. Widziałeś? Tam na tej ostatniej
1: A
0: konferencji przed walką.
1: tego chyba nie widziałem akurat.
0: A wczoraj jeszcze wracając do tych Złotych Globów, co tam, tam twojej ankiecie nie zrobiłem tej ankiety, przyznaję się, chociaż chciałem wziąć, ale już było za późno. Czy do ostatniej chwili można było to wypełniać i już wiadomo, jak to otworzę, kto wygrał, już wiadomo, tak? Bo to jest Złote Rolki tam. Wczoraj ta pani Ania prowadziła na audycji, ta druga, tak? Ciebie nie było wczoraj.
1: No, zaspałem trochę, wiesz, i się załapałem na końcówkę. Trochę sobie już tam odsłuchałem, ale to jeszcze będę słuchał. No to nie wiem, to musisz sobie audycję odsłuchać. Pewnie były tam już omawiane wyniki ankiety. No, o Oscarach to później zrobimy audycję. Dobra, Janie, to co? To ja lecę
0: No
1: z
0: dobra.
1: tematami tutaj
0: A jeszcze mówię,
1: fake-fightowymi.
0: że jeszcze ostatnie słowo, to już ostatecznie, że Anglików tak lubię, tak po napój i też życzę, żeby trochę jak to prawdą by się okazało, że klątwy rzucają, jak to mówiłem, ci cała Anglia, żeby trochę też ich tak trochę jak w kontakcie popieściło, żeby trochę też ich tak do pionu doprowadziło, żeby też klątwa jakaś, że troszeczkę karę, żeby mieli za takie coś. Bo to jest zarozumiały naród i też trochę wkurzający, tak szczerze mówiąc.
1: No w sumie też jakiś temat na audycję, może Anglicy i
0: Kiedyś,
1: ich,
0: tak? I ja będę gadał
1: no,
0: wtedy na przykład
1: może
0: i
1: zrobimy
0: luźno.
1: audycję o Anglikach, no, kiedyś.
0: A przede wszystkim o królowej, albo o całym, tak? Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Tak? Bo taką podsyłam też taką propozycję. Sam powiedziałeś i nic nie mówiłem, że chcesz taką zrobić, tak? To przy okazji zrobisz taką audycję Anglików, to wtedy bym przyszedł na taką audycję i na temat pogadał wtedy w
1: Dobra,
0: tych.
1: dobra, to zapraszam.
0: No to kiedyś, tak? Mówisz, że kiedyś, tak? W
1: Tak,
0: przyszłości
1: tak,
0: zrobisz.
1: tak.
0: Dobra, to już nie będę. To będzie o czym? O tych freak fightach dzisiaj i o tych. O jednej, o tych Murańskich, o tych Neymanach i czy o, w ogóle o całym świecie, o różnych rzeczach będziesz
1: No
0: opowiadał dzisiaj.
1: to słuchaj, to
0: Dobrze.
1: zobaczysz, słuchaj, to się
0: Dobra, to
1: przekonasz.
0: pozdrawiam i cześć, trzymaj się.
1: Pozdróweczka, trzymaj się, Janie. Hej, hej. Jan Wojtala to był sam on. Dobra, to przechodzimy do tematu tutaj, audycji. No właśnie, była ta wajka. Najman kontra Marcin Najman kontra Jacek Murański. Dwóch takich troszkę patocelebrytów właśnie. Chociaż ostatnio się okazało, że Jacek Murański, który też jest przez Konrada Niewolskiego cały czas oskarżany o to, że ma kryminalną przeszłość i to taką, no, grube sprawy. Chodzi tutaj o, ma chodzić tutaj rzekomo o handel żywym towarem, pedofilię, młode dziewczyny gdzieś tam wykorzystywane, sprzedawane, tego typu sprawy. No, ja to nie wiem, co o tym myśleć, bo Konrad Niewolski nie wydaje się człowiekiem w pełni władz umysłowych, że tak powiem. No wiecie, jak ktoś wierzy we wszystkie możliwe spiski i ma wydzieraną gębę i ogólnie taki sposób bycia mocno kontrowersyjny cały czas, różne dziwne rzeczy opowiada, no to różnie można na to patrzeć. No, zresztą Konrad Niewolski też można go zakwalifikować do takiego właśnie kryminału celebryty, do kryminału celebryckiego, no bo też przepierdział w pasiak troszeczkę. I myślę, że film Symetria, właśnie autorstwa Konrada, to jest trochę o nim film, tak naprawdę. Dlatego może taki dobry, nie? Nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby Konrad coś dobrego zrobił jeszcze, ale no bo tak to czasem bywa, że najlepsze, co wypuści dany twórca, to jest coś, co w nim tam się zbierało, co jest o nim, o jego życiu, co on zna, prawda? No więc troszkę się wpisuje w dzisiejszy temat, taka postać. Ale wracając do tutaj Murańskiego i Najmana, walka trwała na gali Cloud, walka trwała 48 sekund. Najman dostał bombę na ryj, przewrócił się i walka przerwana, bo uszkodzone oko. No, ludzie bardzo długo czekali na tą walkę, bo to był taki konflikt, który narastał i trwał. I to był bardzo ostry konflikt między tymi dwoma jegomościami. No i jak w końcu doszło do wyjaśnienia sprawy, bo tutaj w tym świecie się sprawy wyjaśnia właśnie w ten sposób, no to taki zawód trochę, nie? Taki niedosyt. Ja się tego spodziewałem, więc już nawet nie wykupuję żadnych biletów, pay-per-view na te walki, bo albo to nie działa, bo serwery zhakowali i się nie da oglądać, albo walka trwa właśnie parę sekund, nie ma czego oglądać. No takie byle co, to już wolę sobie zawodowe walki pooglądać. No, Marcin Najman według Jacka Murańskiego był kiedyś członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która wymuszała haracze. Murański wspomina tutaj o wymuszaniu haraczy od restauratorów w Częstochowie. I o tym mówił w wywiadzie ostatnio Muran. Właśnie, że Najman z kolegami w ortalionowych, brudnych dresach, krótko ostrzyżony, prawda, wbijał tam gdzieś do tych restauratorów i nie kończyło się nawet tylko na groźbach, ale i na przekopywaniu, jak to się mówi, też jegomościa, tego czy tamtego. O tym mówi Jacek Murański. No i Marcin Najman miałby być jednym z najbrutalniejszych członków tej grupy przestępczej. Kopał, nachodził, zastraszał i tak dalej. I co ciekawe, Murański w tych czasach twierdzi, że sam był restauratorem, co nadaje temu konfliktowi całemu między oboma panami nowego wymiaru, jakby wręcz takiego karmicznego. Jeszcze ciekawa rzecz. Przed walką, jak była konferencja, gdzie Murański się wypowiadał, zadzwonił sam Jarosław Sokołowski, pseudonim Masa. Skruszony gangster, który poszedł w koronkę. No i było spięcie z Muranem. To mnie trochę zaskoczyło, bo Muran tutaj wyraził pełną dezaprobatę dla Masy. Jako dla gangusa, właśnie, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałem, że ten Muran sam się identyfikuje z tym środowiskiem gangsterskim, bandyckim, nikczemnym, okrutnym. Okrutnik. Najman okrutnik. No i może po prostu Masy nie lubi, albo po prostu zwęszył od razu, jak to w tym środowisku, zwęszył hajsy i pomyślał sobie, że szykuje się jakaś walka. Zresztą była już rozmowa tutaj o walce właśnie między Muranem a Masą. Masa się sam zadeklarował, że może walczyć z Murańskim. Ten Murański to nawet nie jest taki zły zawodnik. On jest strasznie twardy, on ma twardy łeb, jest taki jakby z kamienia. Troszkę to nawiązuje do jego nazwiska. Murański jakby z muru tutaj był zrobiony. Taki mur, człowiek mur. Mur, którego nie przebijesz, nie? No a propos kryminalnej przeszłości Najmana. Ciekawy artykuł znalazłem na WP. Chodzi o Marcina Najmana właśnie, a konkretnie o jego przeszłość. Autorem artykułu jest redaktor Szymon Jadczak, który wystąpił legalnie do sądu rejonowego w Częstochowie o informacje dotyczące przeszłości znanego patocelebryty. Redaktor starał się też dopytać o kilka rzeczy samego zainteresowanego Marcinka, ale oczywiście usłyszał tylko, że artykuł jest nierzetelny, kurwa, i że cała sprawa będzie zgłoszona do CBA, kurwa, bo pewnie te informacje zostały pozyskane nielegalnie i takie tam. Mnie zainteresowała cała ta sprawa przeszłości kryminalnej Marcina Najmana, bo jakoś cały czas mam straszny taki niesmak, że promuję kryminalną przeszłością. I to są osoby, które cały czas pokazują, że ten półświatek dalej ich fascynuje. I tak jak z Najmana robi się celebrytę, fachowca, który się pojawia w TVP, nie wiem od czego fachowiec, od tarcia chrzanu. Przecież on nie jest nawet dobrym fighterem, on cały czas dostaje bęcki tylko, więc co to za fachowiec? Specjalista od deserów może. Wykwalifikowany. No i robi się gwiazdy z takich ludzi. Potem taki Najman zaprasza Słowika na galę, która jest firmowana jego nazwiskiem, twarzą. Chodzi konkretnie o galę VIP. No i tam nagle się pojawia mega gwiazda po prostu. Człowiek, wzór do naśladowania. Gangster Słowik. Nie? Ludzi to wkurwiło, ale Najman dalej z tym człowiekiem współpracował, później dalej. Nic go nie przekonuje, że nawet jakiś tam ostracyzm lekki, który, no to już było przegięcie, nie? Że nagle, co dalej? Zaprosić Trynkiewicza i Trynkiewicz będzie tam, kurczę, prowadzącym teleturniej, czy co? To widzicie, znów dożyliśmy Monty Pythona. Przypomina mi się kiedyś w bajce, to było 101 Dalmatyńczyków, była scena, w której dwóch tam kryminalistów, Nohal i Baryła chyba się nazywali, oglądali sobie teleturniej jakiś, gdzie bohaterem, gdzie na pytania odpowiadał jakiś wielokrotny recydywista, jakiś taki w ogóle nieogolony bandzior. I on odpowiadał na pytania związane z działalnością przestępczą tam. Ile lat odpierdział w pasiak jakiś tam Zbigniew W., znany jako Kiełbasa. I oni tam kibicowali, że no kurwa, co nie wiesz, no pięć pajdek przytulił, kurwa, no. I to było pokazane jako taki kreskówkowy humor. A dzisiaj właściwie dożyliśmy czasów, gdzie to się stało faktem, nie? I tak często mamy właśnie, że patrzymy na coś, na jakieś zjawisko, na jakąś modę i widzimy, że kiedyś to był żart, a dzisiaj jest to nasza teraźniejszość, nasza rzeczywistość. No i okej. Co z tym Najmanem dalej? Jeszcze powiem wam, że mnie na przykład dodatkowo brzydzi to, że tacy ludzie, z których robi się jakieś gwiazdy, ciągle się ich zaprasza, płaci się im krocie, przecież oni zarabiają kosmiczne pieniądze, więcej niż sportowcy, bo jakiś sportowiec na normalnych zawodach dostanie tam 3000 za walkę, a taki dostanie jakiś właśnie były bandzior, dostanie 30 000 albo 500 000 albo i bańkę, jak dobrze wynegocjuje. To są stawki, więc często ci sportowcy tacy troszkę są rozczarowani tym, że oni całe życie trenują, ćwiczą, coś pokazują ludziom, a dostają ułamek tego, co oferują te gale freakfightowe i dlatego się pchają tam też. Ja trochę ich rozumiem, bo no każdy chce jakoś przeżyć. Ale co mnie brzydzi, że taki jakiś były gangus, jakiś, kurde, git, jakiś tam, co był w więźniu już 5 razy, to on gada ciągle o żołnierzach niezłomnych, o Matuchnie Przenajświętszej, albo jak Najman chce bronić Częstochowy przed, tam nie wiem, przed kim on bronił tej Częstochowy. Gdzieś tam robił siebie pajaca, pojechał, gdzieś chciał bronić, nie, on chciał Jasnej Góry, chciał bronić przed gejami czy coś, nie wiem, pajac to jest trochę, ale on z pajacowania w sumie żyje, on sobie gdzieś tam zdaje sprawę z tego, że jest postrzegany jako pajac i stara się w tej pajacerce jakoś odnaleźć z tym swoim takim troszkę gangsterskim sznytem. Od razu mówię, że informacje przedstawiam właśnie, one pochodzą z artykułu na Wirtualnej Polsce. Nie oceniam, nie wydaję wyroków, nic nie wiem, ja tylko tutaj recenzuję, cytuję, nie pomawiam, bo wiecie, to trzeba być ostrożnym, bo takie osoby jak Marcinek to lubią właśnie pozywać o wszystko, bo on ma taki, może ma nosa, wie, że może gdzieś coś wychapać, nie? To jak Marcinek słuchasz, to ja ci od razu mówię, że ja pieniędzy nie mam. Jak mi się uda na czynsz zebrać, to się bardzo cieszę, więc nic tu nie ugrasz, więc nawet nie próbuj. Zresztą, jak ktoś jest prawomocnym wyrokiem skazany, na przykład za jakieś przestępstwo, to można go nazywać przestępcą. Jak sąd orzekł, że ktoś jest kłamcą, to można mówić o tej osobie publicznie, że to jest kłamca, na przykład kłamca Morawiecki. Nie? I to się mieści gdzieś tam w ramach prawa, w tym kanonie prawnym. No, Najman był skazany ostatni raz kilkanaście lat temu, więc w świetle prawa też jego wyroki zostały zatarte, więc oficjalnie on może mówić o sobie, że jest niekarany. Ja zresztą też mogę mówić, że jestem niekarany. Swoją drogą Najman za swoje przeboje różne tam z odzyskiwaniem, z grożeniem i tak dalej dostał wyrok taki, znów taki sam, jak ja dostałem. Nie, przepraszam, dostał też 2 lata w zawiasach, ale musiał troszkę więcej zapłacić grzywny, bo ja miałem tam 2500, on 5, 4800 jakoś tak, więc srogo, naprawdę srogo. Tutaj już nie będę powtarzał po raz kolejny, że polska temida jest kurwą i gdzie mam polskie prawo, w jakim poważaniu, jak głęboko, bo to już mówiłem, to nie będę się powtarzał, ale tak mam, cały czas mam, tak. No, ale to, że wyroki zostały zatarte, to nie zmienia faktu, że można mówić o przeszłości tutaj Marcinka, który dawniej prowadził życie, no takiego, tak wynika z artykułu, życie bandziora i to takiego raczej z dolnej właśnie półki, takiego, co chodzi w kreszowym dresie, bo to jeszcze było przed rokiem 2000, to może jeszcze były modne te kreszowe dresy, takie w kolorach nocnego radia, takie seledynowo-fioletowe na przykład. No tak przynajmniej twierdzi pan Jacek Murański, że w brudnym ortalionowym dresie biegał i tam odzyskiwał. No, to było jeszcze, zaczynał jeszcze przed rokiem 2000. Wtedy właśnie się zajmował głównie, jak tu w artykule jest, zastraszaniem i tak zwanym odzyskiwaniem długów. Początek tej bandyckiej działalności to jest Częstochowa. Najman wbija tam z grupą łysych kolegów, nienagannie ostrzyżonych, do jednej z firm fonograficznych i przedstawia wystraszonemu właścicielowi karteczkę jakąś, z której ma wynikać, że tamten jest winien byłemu wspólnikowi 28,5 tysiąca złotych. No. Po czym właściciel tej firmy słyszy, że jest na niego zlecenie, ale jakoś tam się wykupuje 4000. No to właśnie błąd. Dresiarze odchodzą, ale wiadomo, że wrócą, jak dostali część. No zresztą to już widać, jaka to jest windykacja, jakiego typu, nie? Że dajesz część i tam ich chowają bejsbole do torby i odchodzą. Na jakiś czas odchodzą, bo wiadomo, że wrócą zaraz. No, ten właściciel się kontaktuje z tym byłym wspólnikiem i mówi, no co ty do mnie wysyłasz jakichś bandytów, człowieku. No ten się wypiera, że nikogo nie wysyłał. I co ciekawe, dresiki pojawiają się też u tego wspólnika, twierdząc, że jest im winien 6 klocków za usługi windykacyjne. Zawsze ten sam schemat, nie? I tym razem ten wspólnik się z kolei wykupuje 3000. Nie dostaje 6, tylko dostaje 3, prawda? Później obaj ci mężczyźni, właściciel firmy fonograficznej i jego były wspólnik, który być może faktycznie zdesperowany, nie mógł czegoś tam odzyskać, to się zgłosił do łysych. i przyszli łysi, ale potem tego żałował i wymknęło się to spod kontroli, bo to się zawsze wymyka spod kontroli. No ale w końcu zdecydowali się zawiadomić policję. No i tych trzech dresiarzy, z których jednym miał być Najman, zostają potem aresztowani i sprawa kończy się pierwszym wyrokiem dla Najmana. Tutaj nie znalazłem informacji, czy to był ten wyrok właśnie 2 lata, jak dla brata. Być może. Nie, to później chyba było. Później tutaj jest o o znajomości Marcina Najmana z Hiszpanem o wdzięcznym imieniu Francisco F. Biznesmen, który się tu ożenił z Polką, tu w Polsce robił interesy, jakiś tam import, eksport, handelek. Też z Częstochowa. No, jakiś tam handel. I ten człowiek sponsorował Najmana, kupował mu tam rękawice, koszulki, ręczniki, to co jest potrzebne do boksu, bo Najman już wtedy boksował. Ogólnie tam się jakoś tam kumplowali. No i pewnego dnia, jak to kumpel kumplowi się poskarżył, pan Hiszpan Najmanowi, że nie może ściągnąć długu za jakąś tam partię cytrusów. Chodziło o kwotę 40 tysięcy złotych. No i Marcinek zaproponował. Powiedział, że poznam cię z kolegami. I to byli ci sami koledzy, starannie właśnie ostrzyżeni, lubiący sportowe ubrania, prawda, z którymi Marcin wcześniej odzyskiwał. No, jeden z kolegów kazał na siebie mówić Belmondo. I panowie twierdzili, że my możemy tu odzyskać, wiesz, rozumiesz. Wszystko jest na legalu, wiesz, rozumiesz. Wiesz, nie bój nic, nie bój nic, wiesz, będzie załatwione, wiesz, rozumiesz. No, no. I no, tak wam mogę zdradzić, że osoby ze środowiska mają często taką tendencję do mówienia ściszonym głosem, bo tak się nauczyli w więźniu na przykład. W więźniu tak się nauczyli, bo tam się zawsze mówi cichaczem. Tak po prostu, nie? Ale też w ogóle takie przyzwyczajenie, no o wielu sprawach się mówi po cichu i takie osoby często mówią takim właśnie ściszonym głosem trochę, nie? Wiesz, rozumiesz? Tak to jest. Taki mają nawyk. No, ale też zawsze jest ten sam schemat. Jakbyście mieli taką przygodę jakoś, to się nie spodziewajcie, że będzie inaczej, że to właśnie bandziory, a wcale nie gliniarze, to bandziory lubią się bawić w dobrego i złego glinę i ich łaska na pstrym koniu jeździ i oni tak zawsze jak znajdą sobie jakąś ofiarę, to kombinują, jak tu po prostu nawinąć taki temat, że coś się wymknęło spod kontroli, że słuchaj, no jest tu przypał, pały nas śledzą, mają nas tam na widelcu i potrzeba naprawnika, no kurwa, co, nie pomożesz, no siedzisz w tym, nie? I zaczynają się groźby dla tego, który coś zlecił. Ale wtedy jeden z takich dresików zawsze się deklaruje jako ten, który, no słuchaj, dobra, ja tu wyjaśnię sprawę z chłopakami za ciebie. No i tak też w tych przypadkach było właśnie. Marcin robił za tego dobrego glinę, chociaż zdaniem Murana to właśnie Marcin był najbardziej agresywny i tam przekopywał ostro tych restauratorów. No, ale no właśnie, tutaj pan Belmondo, kolega Marcina, szybko sobie obrał za ofiarę tego pana Francisco, dla którego miał odzyskiwać i zaczęły się teksty, że jest jakiś przypał, a za spokój trzeba płacić i musisz tu się podziałkować więcej i więcej. Wiadomo, jak to jest. No i zaczął zastraszać samego tego biznesmena. zaczął mu grozić, że wie o ciąży jego żony, wiesz, coś się może przydarzyć, no wiadomo jak to jest z chłopcami. No i dalej standardowo, no, właśnie zabawa w dobrego i złego glinę. I tam się wymyka to spod kontroli, ale Marcin dzwoni i no słuchaj, człowieku, no ja to wyjaśnię z chłopakami, ale musisz tu współpracować, trzeba tu nawinąć bajerę i się spotkajmy i pogadajmy, no. I umówili się oczywiście na stadionie gdzieś, jak to dresiarze, kibole, jacyś, no to najlepsze miejsce, na stadionie obgadać sprawę. Na boisku jakimś, przepraszam, na boisku raczej, nie na stadionie. No i zaczęli tam mu świrować, że psiarnia przylukała, wiesz, rozumiesz, i trzeba pieniędzy na papugę, wiesz, rozumiesz. No i zaczęło się drenowanie kieszeni pana Francisco, który, jak mówię, poniekąd sam był sobie trochę winien, bo się nie robi się deali z takimi ludźmi, bo to się zawsze tak skończy, nie? Jak w filmie Dług troszeczkę też. Bandyci chcieli coraz więcej. Robili takie ustawki typu zaproszenie człowieka, tego Hiszpana, do samochodu, pokazywanie mu, że tam broń mają w bagażniku. Jakieś to były atrapy pewnie, znając takiego farmazona jak Marcinek, to przypuszczam, że to jakieś tam wiatrówki pochowali, gdzieś pokazywali, bo to jest taka pajacerka. To nie jest ta liga, nie? I zaoferowali mu ochronę, że będą go chronić od tej pory. Pokazali mu, że są twardzielami, że mają broń i tak dalej, będą go chronić. No ten tak nie był pewien, czy potrzebuje ochrony, prawda? Czuł, że zagrożenie czuł ewentualnie od Marcina i jego kolegów, ale dziwnym trafem krótko potem się zaczynają telefony z groźbami. No to taki, wiecie, sprytny plan dresiarza uknuty, nie? To naprawdę szacun tutaj, to naprawdę potrafią wymyślić tutaj. Dziwnym trafem zaraz po tym pan Hiszpan otrzymuje telefony z pogróżkami niby od kogoś innego, że no i potrzebuje ochrony w tym momencie, nie? No i potem ta sprawa wylądowała w sądzie, ale to był taki jakiś proces, w którym sądzono całą tą grupę o różne rzeczy, bo się nazbierało. No, bo na przykład był też inny przypadek, że Marcinek zaznajomił się bliżej ze swoim lekarzem, który go tam opatrywał po walkach. No i wiadomo, jak to dresiarz, cały czas węszy, kogo tu można oskubać, kogo tu można dziabnąć, kogo tu można wystraszyć. No i tam zaczął niuchać, zobaczył, że ten lekarz ma żonę, Polkę, mieszkającą w Australii. I zaczęli się tam kumplować, z tą Polką się spotkał i tam mu się poskarżyła, że nie może odzyskać pieniędzy od jakichś tam nieuczciwych kontrahentów. Ale co to za problem, jak się ma takiego kolegę jak Najman, nie? Specjalisty od odzyskiwania. No ja ci pomogę, no pomogę. No, ale nie za darmo, no, nie za darmo, a to nie są tanie rzeczy, wiesz, rozumiesz, no. Ale się okazało, że Marcin i koledzy to nie są jednak tacy zawodowcy znowu, bo wziął pieniądze, nic nie odzyskał, prawda? No tak brak profesjonalizmu troszeczkę tutaj wyszedł w tym przypadku. No i w końcu doszło do procesu, gdzie Najman się tłumaczył, że jakieś tam koperty brał, ale to nie wiedział, co tam jest i tylko przekazywał. W pewnych miejscach owszem mógł być, ale to przypadkiem i generalnie no, zeznawał tak w myśl zasady mów, że nie twoja ręka. No, też co za niespodzianka wielka. Koniec końców po procesach Najman dostaje właśnie, tutaj na pewno dostał ten wyrok 2 lata, jak dla brata, w zawiasach i cztery, no prawie 5 klocków, tam 4800 grzywny. czyli polska Temida znów się okazała kurwą. Ale się okazało, że Marcinek, bokser, a później wydawca, pisarz, ekspert od różnych rzeczy w telesrace polskiej, w TVPiS, cesarz polskiego freakfightu, że on jest biedny i że nie stać go na takie kosmicznie wysokie grzywny jak 4800 klocka, więc poprosił o zamianę na prace społeczne, na które się być może później nie stawił, bo chory na przykład, no, bo chory. Tak to, no, witamy w Polsce, welcome to Poland, to chyba nie dziwi nic, nie, tutaj myślę. Koledzy Najmana dostali surowsze wyroki, bo się dopuszczali też takich rzeczy, no już jak rozboje, takie napady rozbójnicze, fałszywe jakieś, fałszowanie dokumentów, no to pewnie dostali 2,5 roku w zawiasach i 10 tysięcy grzywny, tak znając polskie sądy. To jest właśnie polskie państwo, które jest bardzo silne wobec słabych i bardzo surowe wobec słabych i bardzo wyrozumiałe i pieszczotliwe wręcz wobec bandytów, pedofili, gangsterów, gwałcicieli. To jest bardzo jakieś takie i opieszałe. To wiele lat trwały te procesy, tak z tego co wyczytałem. Przynajmniej z kilka lat to wszystko się ciągnęło. No, przypominam, że Muran, tutaj koledzy niby napady rozbójnicze, ale według Jacka Murańskiego Najman też miał w takim czymś uczestniczyć. Właśnie w przypadku restauratorów też miał tam bić ludzi, nie tylko zastraszać, bo też sądy oczywiście nasze bardzo łagodnie podchodzą, jeśli ktoś sam dał pieniądze, bo na przykład powiedział, dobra, no to mi odzyskaj, masz tu 1000 zł, no to ty dałeś te pieniądze, to co pan sam dał przecież i to już wtedy nie jest, to wtedy jest kwalifikowane jako oszustwo jakieś takie zwykłe, że wziął, a nie świadczył usługi takiej, jak obiecywał, no coś takiego. No i właśnie dlatego Murański gardzi Najmanem, bo sam był restauratorem i się trochę tak tutaj empatia mu włącza. I to jeszcze w tym samym czasie, co Marcinek odzyskiwał, to Muran gotował, pichcił i czuje, tak się identyfikuje z tymi restauratorami. Inny przypadek, lipiec, rok 2004. Na policję się zgłasza były piłkarz, też jakiś chyba z Częstochowy, Tomasz W., który twierdzi, że Najman mu groził, a konkretnie deklarował, że go pobije, że mu łeb urwie i nosa odgryzie. I następnie, jak to wszystko zrobi, to cytuję, przepraszam, zatkać uszy, co wrażliwsi, że wyrucha go w pysk. No. Może lubi takie rzeczy, gdzieś tam to podświadomie wychodzi. No. Doszło nawet do rękoczynów i były piłkarz miał dostać tak zwanego liścia też. Był zastraszany, nagrywany i grożono mu i tak dalej. No i sąd wymierza Najmanowi kolejny raz bardzo strogą karę. 4000 zł tutaj. I tutaj nie znalazłem informacji, czy Najman Marcinek znów poprosił o zamianę na prace społeczne, na które się nie zjawił, bo miał katar na przykład, czy coś takiego. No ale te 4000 tym razem. No to tak... Jak już w tym czasie to on... W przypadku tej lekarki, to tam padają jakieś kwoty, już kilkaset tysięcy złotych nawet, to w Polsce się bardzo opłaca napadać, kraść, odzyskiwać, bić kogoś, bo to dostajesz, zarabiasz sobie powiedzmy pół bańki, a dostaniesz od sądu karę tam 2500. I jeszcze, i powiesz jeszcze, przekonasz sąd, że ja biedny jestem, ja nie mam, ja proszę o zamianę na prace społeczne, na które już teraz mówię, że się nie zjawię, bo mnie noga boli. Welcome to Poland. Ja nie rozumiem, dlaczego się takich ludzi promuje, robi się z nich bogów, celebrytów, nagrywa się ich. A w przeszłości się dopuszczali naprawdę często ciężkich przestępstw. Przecież taki Słowik, no to tam naprawdę dręczono ludzi, torturowano, okradano z dorobku całego życia, nie? Lata 90. straszne były w Polsce, była taka bezkarność. O tym trochę, taką rzeczywistość pokazuje film Ekstradycja też. Z tego, co pamiętam właśnie. No, a potem taki ktoś się pojawia w TVP jako specjalista na przykład. Adam Soroko, następny super, taki lubiany przez ludzi bardzo, lubiany. Ludzie cię jakoś lubią. I z Adamem Soroko przeprowadza wywiad Szalony reporter, też, który pierdział w pasiak i też... No, i ci ludzie zawsze tak mówią, no, nie jestem dumny z tego, co robiłem, no, ale się robiło i wam teraz tu opowiem, no, to robiłem, tam robiłem, tu się bujałem, tego znam, ale ja się odcinam, dzisiaj jestem tutaj dobrym obywatelem, tak, kurwa, się wie, no, rozumiesz, wiesz, ale byłem tam i znam tego, ale to dumny nie jestem, nie, słuchajcie, bądźcie dobrzy, bądźcie, Pan Jezus, tak, Pan Jezus, kurwa, ale tego to kiedyś, no to znam, to z nim na celi siedziałem, no, ale Pan Jezus, tak, i żołnierze wyklęci, kurwa, no, się wie, tu Polska najważniejsza, no, po prostu brzydzi mnie już takie coś, tak mnie to brzydzi, że aż mam odruchy wymiotne, nie, no i taki Adam Soroko, 10 lat garował, no, napadał na jubilerów, sklepy jakieś inne, jakąś kobiecinę starszą obrabował, a dzisiaj się śmieje i, no kurwa, wiesz, mordo,

bandyci, ci gladiatorzy na przykład. Albo... No nie wiem, to nie ma normalnych, tylko trzeba jakichś gangusów brać, jakichś gwałcicieli, jakichś rabusiów. Jeszcze weźcie Trynkiewicza i mu złotą koronę na łeb załóżcie i liszcie mu dupę Trynkiewiczowi. No to... Ale czy to by nas zdziwiło w sumie, nie? Także Marcinek po wyrokach. Adam Soroko, no 10 lat, to 10 lat się nie dostaje za byle co. Jezu, żeby ci ludzie to jakieś talenty jeszcze były, ale przecież to... Ci ludzie, o których teraz mówię, to oni wychodzą na ring i padają zaraz, nie? A jaką mamy gwarancję, że taki Najman na przykład nie stawia sam na swoją przegraną? No pokazał nam się, jaki jest uczciwy, nie? Jakie wspaniałe życie prowadził, to czemu ktoś zakłada, że taki człowiek nie podłoży się? Ja tu nic nie sugeruję, tylko tak się zastanawiam, czy nie mogłoby tak być, nie? O nic nie posądzam, ale w sumie, no, jak wymuszał, jak zastraszał, jak kopał, to czy nie byłby zdolny do zrobienia czegoś takiego, że przez kumpla swojego? A co to za problem umówić się z koleżką, że weź tu postaw, wiesz, że padnę w pierwszych 10 sekundach i postaw tu pół baniaka i tak se zarabiasz, nie? Za walkę i tak dostajesz w tych freakfightach, nie wiem jak jest w normalnym sporcie, ale we freakfightach to tam czy przegrasz, czy wygrasz, to dostajesz tam pół bańki. No trochę, tak, kiedyś no zrobiłem ten błąd, masz rację Koras, no myślałem, że ten Soroko faktycznie, że może zbłądził, ale coś z niego będzie, ale okazało się, że nic z niego nie będzie, bo jak większość takich ludzi cały czas ćpał, na walkę nie przyszedł, jak raz się zjawił, to dostał bęcki, od razu się zwinął w embrionik i koniec walki. Potem znów go przyłapali tam z metaamfą, z tym, z mefedronem i to jakieś duże ilości. No po prostu widać, łudziłem się jak zwykle w swojej naiwności, że to może być człowiek, który faktycznie będzie chciał coś zrobić ze swoim życiem, ale nie zrobił kompletnie nic i pokazał się od kiepskiej strony bardzo, więc już mu nie kibicuję i jakby zweryfikowałem trochę swoje myślenie, nie będę już raczej tak wierzył w to, że tam się znajdzie jakiś, nie wiem, ktoś, kto żałuje, że coś, no. No cóż, no, czasem mamy mylne osądy i tyle. No, też w ogóle wystarczy wpisać na Google na przykład freak fight, przestępcy i coś od razu mamy tutaj. Policjanci z Gdańska zwalczający przestępczość pseudokibiców zatrzymali 35-latka poszukiwanego za oszustwa. Nieoficjalnie wiadomo, że mężczyzna był zawodnikiem jednej z federacji sportów walki, która zajmuje się organizacją tak zwanych gal freak fight. Następny wynik, z którego się dowiedziałem, że Krzysztof Diablo Włodarczyk opuścił zakład karny właśnie, prawda? I tu czytam. Takie informacje w programie Ring w TVP Sport przekazał promotor pięściarza. I ten temat w ogóle nie jest drążony, tylko już tu się zastanawiają, czy będzie walczył ze szpilką, nie? To takie normalne. Tu bandzior, tam bandzior. No i takich ludzi tam jest masa. Gocha miała teraz walczyć na Cloud MMA, ale ją zawinęli znowu. No, żałosne to jest. Ci ludzie nie potrafią żyć w jakikolwiek normalny sposób. Uczciwie. Nawet jak dostają drugą, trzecią szansę, czwartą, piątą, to zawsze się kończy tak, że się zaćpał, dał komuś w ryja, kogoś pobił, zgwałcił. Mają to we krwi po prostu i to się rzadko kto z tego towarzystwa cokolwiek robi, żeby się zmienić. A mają naprawdę łatwo, bo no pomyślcie, dostajecie, macie za sobą jakieś tam przeboje
ale nagle macie kupę

0: kasy, macie nagle świetne warunki, ludzie wam kibicują, dostajecie kupę hajsu, możecie sobie pospłacać jakieś długi, zacząć normalnie żyć, ale nie, ciągnie lisa do kurnika, zawsze jakoś tak to jest, nie? I Najmana też ciągnie, no chyba nie bez powodu tak zaprasza takiego słowika jako gościa honorowego. I tak czuć, że po prostu tych ludzi jara ten gangsterski świat. I ja to dobrze znam, bo w życiu poznałem przynajmniej parę ludzi ze środowiska i wiemy, jak ich to wszystko jara. Że to jest dla nich całe życie. Gadanie o spluwach, o kasie, o tym, co kto komu, a tu patrz na tego, kurwa, ten to ma, ten to ma. To jest, i tak ciągnie, żeby coś zachachmęcić, żeby kogoś w coś wrobić, oszukać. Tak to jest, no. Ten Soroko też on z taką dumą w głosie opowiada o tym, jak go właśnie ostatnio zawinęli z mefedronem, metą, amfą, ziołem i tam wszystko miał, cały zestaw narkomana i on to opowiada tak będąc, tak czuć jakąś taką dumę, nie? Że niby zgrywa takiego, który z tym zerwał, który chce żyć normalnie, ale tak naprawdę jak wchodzi na takie tematy, to twarz się rozpromienia i taką lekką dumę w głosie czuć, nie? No, Popuś, następny debeściak. Powiem wam, że afera owczarkowa, prawda? Psia afera tutaj to jest takie małe miki. No co tam wychlastał swoim przyrodzeniem psa po pysku? No to jest obrzydliwe, zahaczające trochę takie o zoofilię, ale on gorsze rzeczy robił tak naprawdę i o tym się mało mówi. Sam Popek niechętnie o tym mówi, ale no 7 lat. To już jest wyrok konkretny w sumie. Oczywiście zawsze to samo tłumaczenie. Trudne dzieciństwo. Miał podgórkę do szkoły i w domu się nie przelewało. No, to ja się pytam, czy mało jest takich ludzi, którzy też mieli ciężko, a jakoś wyszli na ludzi? Wśród was na pewno jest sporo osób, które nie miały lekko, nie? I też się nie przelewało. I być może ktoś w rodzinie jeszcze coś odwalał i tak dalej. I co? Jakoś się udało przynajmniej nie krzywdzić innych ludzi, nie? Coś w życiu tam osiągnąć często też. No, a Pawełek, bo tak się nazywa, Popek, Pawełek, kradł portfele już jako dzieciak, więc wylądował w poprawczaku. Nie skończył żadnej szkoły. Wyjechał do Niemiec, gdzie kontynuował swoją bandycką karierę, że tak powiem. Jak miał na przykład 18 lat, to został złapany na gorącym uczynku, jak, uwaga, okradał radiowóz. Chciał radio z radiowozu ukraść. Coś takiego. No, szacun, szacun, to naprawdę. Dla wielu ludzi to będzie szacun, szacun pełen, naprawdę. Radiowóz obrabować, znaczy tam wkraść się, no to jest coś, nie? No i w związku z tym wydarzeniem Mikołajek musiał spierdolić, nie Mikołajek, tylko Pawełek, on ma na nazwisko Mikołajew, jakoś Paweł Mikołajew. Spierdolił do Holandii, gdzie dealował, prawda? No, co ma robić, jak tylko bandytierka we krwi, nie? No to tam dealował. Jakie tu jeszcze wyczyny ma na koncie? No na przykład wpadnięcie w śpiączkę po zażyciu dużej ilości LSD. To mnie zaskoczyło. Nawet nie wiedziałem, że można wpaść w śpiączkę po kwasie. I to 2 razy. No, znów szacun pełen. Są różne plotki na temat tego, za co on tyle przegarował, bo 7 lat to sporo jednak, a biorąc pod uwagę nasze prawo, to nie wiem, co musiał zrobić. I tutaj z kanału Freak Fight Polska się dowiedziałem, że może tu chodzić, podkreślam, że to jest tylko takie spekulacje z kanału Freak Fight Polska, może tu chodzić o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. To by mi pasowało. Jak kogoś zabiłeś, to dostaniesz właśnie 7 lat u nas. No, szacun. I mimo, że to są tylko spekulacje, to w sumie, skoro sam Popek nie chce zdradzać za bardzo, o co kaman, to musi być to coś mało medialnego, takiego już hardkorowego, że albo jakiś gwałt, albo zabójstwo, bo no tutaj to ciężko się chwalić, nie? Już takim czymś, więc... Bo tak to się chwalą tam. No, wiesz, mordo, kradłem, dealowałem, pobiłem, wiesz, ale jak już zgwałci, no to już nie bardzo, to jest źle widziane, już mogą cię nie wziąć tam na walkę do gali freakfightowej, już za grubo. Nie wezmą cię, bo ludzie będą źli po prostu i się to widowni może nie spodobać, już takie coś, nie? W 2007 wyjeżdża sobie do Wielkiej Brytanii, bo jest ścigany listem gończym za sprawy związane z kradzieżami i włamaniami. I więc dziwi mnie trochę, że on się potem w Polsce pojawia tutaj na walki, ale coś znalazłem, jakieś informacje, że on się poszedł na układ z prokuratorem i otrzymał możliwość samoukarania. Ale nie słyszałem, nie znalazłem informacji, że doszło do jakiegoś konkretnego samoukarania, że on poszedł do pierdelka, więc to musiało być takie samoukaranie, że on dostał prace społeczne znów, na które się nie zjawił, bo jest narkomanem i pijakiem, więc musi chodzić na odwyk, a na odwyk nie może chodzić, bo jest chory albo ma zdalnie odwyk na Skype'ie, nie wiem. Znów mogę tylko powiedzieć welcome to Poland, no, co mogę powiedzieć. Czemu u nas nie ma takiego ostrego prawa, jak na przykład w USA? Tam to potrafią za trawkę kogoś wsadzić na 20 lat. A u nas biłeś, kopałeś, gwałciłeś, ruchałeś, dealowałeś, kradłeś, włamywałeś się i dostaniesz tam 2,5 roku. I z zamianą na prace społeczne, z zamianą na bransoletkę, z zamianą na meldowanie się na Skype'ie, no i grzywne w wysokości połowy minimalnej krajowej, tam 1500, no ale nie możesz zapłacić, bo jesteś biedny, więc ci dadzą jeszcze zapomogę jakąś, bo jesteś biedny, no takie polskie prawo. Przykład idzie z góry, może te poselskie kurwy tak tym wszystkim sterują, bo to oni to jeszcze lepsi są. Nie wiem, o co chodzi. No więc ja już uznałem, że nie chcę w ogóle czegoś takiego dotykać i oglądać i jakby wspomagać swoimi pieniędzmi w ogóle takich show. I dlatego nie kupuję żadnych pay-per-view, na żadne freakfighty. Przestałem się fascynować tymi jakimiś tam właśnie patocelebrytami. Nie oglądam tego. Dzisiaj trochę tam pooglądałem, żeby się przygotować do audycji. Wolę sobie, nie wiem, kupić jakąś książkę, e-booka, czy abonament na jakąś audiotekę, czy tam jakieś CDA premium, to więcej przyjemności z tego mam. Tam jest dużo ciekawych rzeczy, naprawdę. Kolejna rzecz, taka gala Gromda, czyli to jest taka gala freakfightowa, gdzie walczą na gołe pięści. I tam to dopiero prawilniacy sami i sztywniacy i mordy ciekawe, bo... Tam są sami kibole właściwie, tam przychodzą, którzy chodzą na ustawki normalnie i ktoś wpadł na pomysł, też jakiś taki kibol, uber kibol, wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego show i zarabiać sobie na tym, nie? Na takich ustawkach, ale w oktagonie powiedzmy. No i się tłuką też i tam też cała masa jakichś bandziorów, kiboli, a wiadomo, że w tym środowisku też jest wielu ludzi, którzy właśnie dealują, handlują czymś, wymuszają. No taka gwiazda tej Gromdy, Denis Załęcki na przykład, to jest człowiek, który praktycznie cały czas gada o frajerach, cwelach, prawilniakach, chłopakach, chce kogoś wyjaśniać, kurwa, tej. I To jest jedyna tematyka, właściwie z nim się nie da o niczym innym porozmawiać. To nawet taki groteskowy w tym wszystkim jest, bo on nie umie, to jest, on, nie wiem, całe jego życie i jedyne hobby, największe tłuczenie się po mordach i takie klimaty, to mu bardzo imponuje. Cały czas on informuje tam, jak to w więźniu jest. I jest, też tym bardziej mnie to dziwi, że w tym środowisku kiedyś wiem, że było tak, że się o takich rzeczach nie mówiło, nie robiło się z tego show, o grypsowaniu się nie gadało z frajernią i tak dalej. Była ta rzecz taka, była to taka rzecz hermetyczna, zamknięte środowisko, a dziś cała masa różnych, na TikToku sobie znajdziesz jakiegoś grypsującego cwaniaka, tutaj ktoś się dzieli jakimiś informacjami, co to ma być w ogóle, nie? To są, nie wiem, może to jest tak, że ci ludzie są po prostu traktowani jako tacy zdrajcy i pajace właśnie i frajerzy w tym środowisku, tylko my o tym nie wiemy za bardzo, nie? A też przy okazji znalazłem ciekawą informację. Taka gala High League, ci co tam oglądają to pewnie kojarzą, i tutaj znalazłem informację, że oni właściwie zaliczyli padakę i gdzieś tam są na liście takiej, no, że już nad nimi tam komornik wisi, zamykają i tak dalej. W sumie głównie dlatego, że w pewnym momencie się okazało, że wspierają agresję na Ukrainę. O, to taka ciekawa informacja. I można o tym przeczytać na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po prostu służby zakwalifikowały ludzi z tego środowiska jako tych, którzy mają jakieś związki z Rosją. Ja o tym kiedyś gadałem na audycji, że tam są jacyś biznesmeni właśnie rosyjscy, czy osoby mające powiązania z firmami różnymi, na których łapy trzymają służby. I jak się nagle okazało, że oni jawnie są za Rosją i wspierają tą agresję na Ukrainę, no to myślę, że wtedy taki pretekst się znalazł do tego, żeby to zamknąć oficjalnie, nie? Znaczy teraz w ogóle są wyjaśniane takie różne sprawy. Dziwne, różne. Sorry, tu się rozkojarzyłem. To już nie ma normalnych tematów, nie idzie tego słuchać, żegnam. No to żegnam. Ale wiesz co, Łukacjusz, jak mówisz żegnam, to znaczy, że nie przyjdziesz już, bo żegnanie się, jak mówisz do kogoś żegnam, to znaczy, że nie chcę mieć z tobą nic wspólnego i już tu się nie zjawię więcej. To trzymam za słowo w takim razie. No, dziś akurat taki temat. Nie wiem, może kogoś to zainteresuje akurat, nie? Nie jesteś tutaj sam, więc są audycje o różnych tematach. Na różne tematy. No, dobra, jak ktoś chce pogadać o tym świadku, o tym świadku patocelebryckim, o freakfightach, o Marcinie Najmanie, czy innych ludziach tego typu, to zapraszam. A jak nie, to będę kończył powolutku. Chciałem tak nakreślić troszkę temat, nie? Jak to wygląda i nie wiem, zastanowić się nad tym, dlaczego tak właściwie jest, że to ludzi tak fascynuje, że ludzie nie znajdują w sobie takiej chęci, żeby to krytykować, odwrócić się od tej rozrywki, nie płacić za to, no bo to jest wspomaganie też całkiem dużym hajsem całego tego show i de facto ludzi z kryminału, którzy się cieszą i śmieją się z frajerów, nie? Że grube miliony koszą za taką tanią rozrywkę idiokratyczną. No. A, w ogóle słuchajcie, spodziewam się, że dzisiaj się pojawi Michał Giereś, Klot, jednak, bo były tu pogłoski, że może nie żyje, bo ostatnio faktycznie nie dał żadnego info, że audycja odwołana, co jest trochę nietypowe, ale myślę, że chyba się zjawi, bo w sumie na stronie Teoria Chaosu Info jest info, że dzisiaj coś ma być, a te informacje są chyba aktualizowane cały czas w miarę na bieżąco, bo tam nie ma żadnych skryptów tylko są po prostu na sztywno wpisywane, nie? Z CMS-a, więc powinien być. To nie jest show, tylko pralnia pieniędzy, pisze Słowiański Woj. No, może coś być na rzeczy, może coś jak najbardziej, no. Myślę, że dobrze kombinujesz. Każdy przestępca, jak zaczyna więcej trochę zarabiać, to zaczyna kombinować, jak tu się ukryć przed skarbówą, żeby go nie wzięli na widelec, więc myśli nad jakimiś legalnymi interesami. No i w większości przypadków będą to knajpy, kluby ze striptisem, albo właśnie jakieś naparzanie się po ryjach. Bo taka jest natura gangusa, że jemu tylko takie rzeczy do głowy przychodzą. On nie pomyśli, żeby zrobić coś dobrego czy porządnego, żeby komuś, żeby coś, nie wiem, no wiadomo, że nie otworzy księgarni, nie zrobi jakiejś fundacji też raczej, mimo że na fundacji też można ładnie przyciąć i też może to być niezła pralnia pieniędzy, ale no właśnie będą chcieli coś takiego, co też im jest w smak, że do takiego klubu z panienkami to można samemu przyjść i się zabawić tam, nie? Na walki można pozapraszać koleżków z branży, żeby się tam tłukli, więc jest po drodze, a przy okazji można właśnie wyprać trochę hajsu. A czemu jeszcze nie było tematu tego gangusa z Freak Fightów, Kuby Lasika? To chyba nie kojarzę, znaczy może mi się obiło.
1: Halo?
0: No cześć, Janie.
1: No jeszcze raz, bo ja chciałem powiedzieć, jak chcesz też wiedzieć, jakie moje marzenie by było, z kimś z youtuberów zawalczyłbym. O.
0: No to dawaj.
1: No z Nitro, takim Sergiuszem Górskim bym go zgniótł, na kwaśne jabłko nie lubię, nie typa i obrzydliwy typ. Wiesz, który to jest ten Nitro taki z Wrocławia, taki Nitro jest i to bym go zniszczył. Wyszedłbym do klatki, bym go zgniótek. Muran powiedział o Neymanie, no to z tym bym zawalczył, tak jakbym, jak już to moje marzenie. Jak, z kim bym zawalczył, gdybym mógł i gdybym był sławny i bym był youtuberem i by propozycja zapadła, no to bym z nim wyszedł do klatki i bym go wyjaśnił po prostu, nie? Tak, Muran Neymana. A ty byś z kim kogo byś wyjaśnił, nie? Tak z ciekawości, dlatego dzwonię się zapytać.
0: Dzisiaj chyba nie chciałbym się z nikim bić. Nie moja bajka, bo tak...
1: Ale nie, jakbym jeden raz tylko zawalczył, no to z tym człowiekiem i bym go wyjaśnił tam, by też na SOR by wylądował. Nie wiem, oczywiście mogę się, czyli nie można lekceważyć przeciwnika, ale... I bym jego wyjaśnił, po prostu bym weszedł i bym, po pierwsze bym, pierwsze to, co bym wleciał, no, wleciał w niego, jak to Muran mówił, od razu szybko, szybka akcja, reakcja i podczas nie no, w klatce, nie, jakby już było, sędzia dał znać, to bym pierwszy to strzała by dostał i jeszcze bym go zmucił tam parę razy tymi młotkami, ugłuszył jak karp, jak pudzian to mówił. Tego youtubera bym, z tym youtuberem bym najchętniej zawalczył.
0: Ale tak się przechwalasz, ale czy ty się potrafisz w ogóle bić, Janie? Czy coś trenowałeś? No chyba nie.
1: Nie, szczerze nie. No to tak, takie potyczki takie z kolegami, na przykład od tego księdza, co poszło trochę na trawie, to walczyliśmy na trawie, całe szczęście na betonie, no bo by nie wiadomo jak to było, go wywaliłem, później dostał tam parę tam, to nie dostał tam tylko tego z liścia, nie z pięści, bo trochę go, czyli miałem do niego szacunek, przychodziliśmy do siebie, tylko poszło od tego tam kiedyś, tam w dzieciństwie broniłem jeszcze, ale później teraz już nie za bardzo i mam do tych księży też taki uraz, że to wszystko też pić na wodę, fotomontaż z tym, Biblię też chociażbym grzeszę teraz, bo głupoty, jak to mówię, z tym okiem, z tym ludzi, to bym coś sobie takiego czegoś nie zrobił. No to niech na przykład ktoś, papież niech zrobi, bo i później ludzie na całym świecie niech to zrobią. Da ktoś przykład, to wtedy można tak zrobić, ale w ogóle bym tego też nie zrobił, że obciąć sobie rękę czy oko, no to jest chore też, chore. I to niektóre te grzechy, to wszystko jest tak pic na fotomontaż. Ci powiem, też niech to też ta Biblia cała też, może grzeszę teraz, ale też tak trochę powiem ci. Czy dobrze mówię, jak ty to mówisz?
0: Nie wiem. No, żeby zawalczyć na takiej gali, to trzeba być wielką gwiazdą na YouTubie. No, I to tak myślę od miliona subów w górę, wiesz. No i trzeba też, to na początku było tak, że trzeba było, że nie trzeba było koniecznie być jakimś fighterem wielkim. Wpuszczano tam takich, co zaczynali dopiero, ale dzisiaj to poziom już jest trochę wyższy i trzeba już coś potrafić, niestety.
1: No na przykład taki Jaś Kapela, nie? Na przykład wychodzi do walki, to też mi się chciało śmiać, bo to jest lewicowy i tak obraża tego papieża, ale na szczęście ten, co tam był na kiedyś na konferencji Bagiecon, powiedział: nie obrażaj papieca, bo wejdę w ciebie, że tam na konferencji, że był w Fatfurie i go wyjaśnił, ale nasz pierwszym razem wygrał przez tam techniczny knockout, a później to na punkty, a niby, że Kapela tam sędziowie skłamali, niby on się lepiej spisał, ale mi się wydaje, że Bagiecon, bo ja tam otworzyłem sobie, że on lepiej zawalczył i moim zdaniem słusznie wygrał. Oni tam mają zastrzeżenie, Kapela powinien wygrać, ten mój imiennik, Jaś Kapela. To jest poeta jakiś, ten Srapella, Kapela, czy kto to jest? Tak z ciekawości, bo ty to wiesz.
0: No niby poeta, tylko głowa
1: No.
0: nie ta. No ale
1: No.
0: to Jaś Kapela to jest taki nie wiadomo kto do końca, wiesz, taki lewicowy jakiś działacz, społeczniak, coś tam, jakieś akcje czasem może
1: No chociaż jestem
0: zrobi,
1: o tam o 6,
0: poeta.
1: 7 metrów, 7 centymetrów niższy, ale bym se dał radę, bo on tam 1,80 m, ja mam 1,73 m, no to nie wiem, no to wzrost się nie patrzy, tylko że o sztukę chodzi, o umiejętności, no to bym se dał trochę radę, bo tam trochę wiem, tam oglądałem trochę tam. Chociaż nie ćwiczę, ale może by się udało. On też zresztą by nie, ćwi, on nie ćwiczy. No tylko, że do przygotowań to się tylko ćwiczy, nie? Jak ktoś walczy, to do przygotowania się. Chyba, że ktoś od małego ćwiczy, tak jak Bruce Lee na przykład, czy Jackie, no to Bruce Lee chyba ćwiczył, nie? Od małego, bo on znał takie sztuczki, że aż szkoda, aż głowa boli, nie? Bo widziałeś ten Bruce Lee, co robi, nie? Prawie. Jedną ręką rozwala na przykład cegłę. No, to też trzeba mieć umiejętności. Świętej pamięci już ten Bruce Lee, bo już nie żyje. To jest aktor i to jest na faktach autentycznych, bo nie tam gdzieś czytałem, że to on na faktach autentycznych też trochę tak to było. Tak czy nie?
0: No, fakty autentyczne, właśnie. Tak, no, Bruce Lee, on miał ciekawe życie. W gangu kiedyś był. Wielu z tych fighterów zaczynało w gangu. W gangu był Jackie Chan, Bruce Lee też się bujał trochę właśnie w gangu. To często o tym ludzie nie wiedzą, że właśnie to towarzystwo różnych miłośników walk, to oni mają taką przeszłość. No ale myślę, że ja nie miałbyś duże szanse, jak ty widziałeś dużo filmów z Bruce Lee i z Van Damme, to mógłbyś pokazać to i owo, nie? Na ringu.
1: No nie, ale nie, mówię, że jakbym taką propozycję, jakbym był taki youtuber, nie, to youtuberzy dostają propozycje. Ty byś też mógł dostać taką propozycję, to byś zawalczył na takiej gali, czy nie?
0: Nie, raczej nie, raczej nie. Poza tym nie dostałbym, bo jestem za mało popularny. To trzeba być naprawdę bardzo popularnym.
1: A może ten pan z Eski może, bo już trochę tam zasięgu dostaje tam trochę ten, może on. On to powiedział, że on by tak w takim czymś nie wystąpił, bo to po pierwsze wstyd, rodzina ogląda, koledzy wszyscy i musieliby dać bardzo dużo kasy, on powiedział kiedyś tam na streamie z jednym, że, i grube miliony, żeby, no może by się zgodził, powiedział, a chociaż nie ćwiczy ja, ale to ty byś jak dostał grube miliony, byś się zgodził, czy nie? No poważne jakieś kwoty, nie wiem, żeby na całe życie, żebyś później do pracy nie chodzić i tak walczyć, tak jak na przykład na wszystkie te zasady, że co się stanie, podpisujesz taki cyrill, że w razie czego to właśnie zginiesz na tej walce, to w klatce, bo wszystko tam wchodzi, łokcie i to wszystko, to w razie czego masz kasę, nie? W razie czego jest
0: Nie,
1: ustawione.
0: nie zgodziłbym się, bo raz, że jestem za stary trochę na takie
1: No,
0: rzeczy.
1: no,
0: 44 lata to już jest zbyt zaawansowany wiek. Chociaż są tam ludzie w tym wieku, ale ja już bym się nie czuł na siłach. Poza tym nie trenowałem nigdy sztuk walki,
1: no.
0: wiesz, ewentualnie tam walkę mieczem, ale to co innego zupełnie. Więc za cienki byłbym, jak jestem w czymś cienki. Wiesz, też nie chciałbym ryzykować, że mi ktoś oko tam uszkodzi czy coś.
1: No, też
0: To jest
1: prawda.
0: moje narzędzie pracy jednak, więc wolałbym zachować te organy w całości. No i tak nie moja bajka trochę z kimś wchodzić do klatki jak zwierzę i jak
1: małpa. A może nie, może na zasadach boksu bym z nim zawalczył, z tym youtuberem, jakbym był taki większym, jakbym był w ogóle youtuberem i dostał propozycję, to żeby też trochę też oko też bym się bał, no to najwyżej w formule bokserskiej, nie? To bym z nim weszedł tak do klatki i bym... W boksie też bym miał szansę, jak myślisz, w boksie bym miał szansę z takim rywalem wygrać, czy nie?
0: Jak nic nie trenowałeś, to nie miałbyś szans. No,
1: nie miałbym szans, ale nie wiem, na przykład oglądając nie tych bokserów, tych gołoty, te jak uniki zrobić, jakie coś, to też bym nie miał szans, myślisz, czy nie?
0: No tak myślę, żebyś nie miał.
1: Ale jakiś procent, w ogóle jakiś procent bym miał? Chociaż 1%.
0: No, też... ewentualnie z Marcinem Najmanem. Tutaj faktycznie mógłbyś wygrać, myślę, wiesz.
1: No nie, bo on tak słaby jest, on tak się podkłada zawsze, tak, nawet taki Chudzina ostatnio wygrał, jakiś Lizak, tak jak ten od Lizaka i wygrał z nim ostatnio, przed tą galą MMA 4, MMA 3, Cloud. No on taki ciota, tak można powiedzieć, że on nic nie potrafi, że on tylko się tak kładzie jak żółw i poddaje się, no to też tak śmieszne to jest, że przychodzi po garze i mówi sobie, a sobie wymyślę jakąś historyjkę, żeby tylko, żeby go nie zlinczowali ludzie i kibice, którzy w niego wierzą. Wymyślił, że tam, że coś jest bardzo uszkodzone. Ja tam patrzyłem wczoraj, że tam nie ma, oko ma całe, otwiera to oko, to też dziwne. Także i papier pokazuje, że niby ma uszkodzone. To nie wiem, czy
0: też
1: on
0: też mi się robi. Nie chce wierzyć, bo ponoć tam kciuk Murańskiego zadziałał tak, że to oko uszkodzone, ale czy kciukiem można komuś pęknąć oczodu, że lądujesz na sorze? No tak dziwnie to wygląda. Mi coś się wydaje, że Najman świruje pawiana tutaj i przegrywa te wszystkie walki, bo przez kogoś tam stawia na swoje przegrane po prostu i to może... Wiesz, no to dużą kasę można wygrać, jak masz pewniaka, że postawisz na swoją przegraną, nie? Przez kogoś. To nie zdziwiłoby mnie to.
1: Ale nie, bo przecież kurs jest na przykład 1,63 miał Murański, on miał 1,9... Czy nie, i czy to na odwrót? Nie, ten miał 1,63, a ten miał 1,90, tak? Bo ten, co jest pewniak, to zawsze nie jest. To jak nie faworyt, on za to faworytem był w tym starciu Jacek Murański, czy powiem, i on obstawił tam 1,98, prawie 2, no to ktoś z rodziny obstawi, no coś się zbogaci, nie? Bo tam razy dwa, no to postawi milion, to masz już 2 miliony, tak się robią na przykład.
0: No, może jeszcze wyjdą takie informacje, może się służby zainteresują i wyśledzą gdzieś tam, że Najman stawia przez kogoś na swoją przegraną. Ale czy już mamy taki świat, taki zdegenerowany, że nawet jakby to wyszło, to on by przeprosił, ukorzył się, zrobiłem błąd, nie powinienem, faktycznie, a zaraz by go zaprosili znowu na kolejną walkę. No tak dzisiaj jest, więc...
1: A, dobra, to już będę kończył za chwilę. To jedną wygranę tylko ma w tej federacji, tylko na 4 przegrane, no to jest różnica, nie? 1-4 to trochę źle.
0: No,
1: nawet nie
0: kiepsko,
1: połowa.
0: Kiepsko to wygląda. No, więc moim zdaniem, jak ktoś ciągle przegrywa, to powinni przestać go zapraszać, ale we freak fightach to chodzi niestety bardziej o to, że zrobisz jakąś zadymę, w kogoś tam rzucisz butelką, zwyzywasz.
1: Ale jestem dasz kultura, ja tam ten, tylko mówię, że z jakiego youtubera nie lubię, no to ja bym z nim tak sobie tylko powiedziałem, z jakim jakbym miał. Jakbym i zaproponowali i bym się zgodził, no to bym z tym walczył i on by się też zgodził, no to bym z nim zawalczył, a tak to jednorazowo tak dla beki mógłbym zawalczyć, ale nie wiem, czy bym wygrał, bo nie trenuję, mówi, żebym nie miał szans, tak, nawet z jakimkolwiek, nie, bo to trzeba też umiejętności mieć, tak jak te Bruce Lee, czy Jackie Chan, czy te inne różne udziany, nie, zremowało się nawet, trzeba mieć umiejętności jednak. A ten Pudzian, to on wtedy, widziałeś tam, jak to była ta walka z Najmanem, to on tak jak koń go kopał, weszedł do klatki, od razu ruszył na niego i nic nie miał do powiedzenia. Sędzia musiał tam wkroczyć i też się przewrócił na linię, tą słynną walkę. Tu pamiętasz tą walkę? Tą pierwszą tam na KSW, tam chyba z 10 lat temu to było, Najman z tym Pudzianem, Mariuszem walczył.
0: I tam, no tak, tam tak,
1: było...
0: Tak.
1: O to nie wiem, ale to jak koń go kopał, bo ja widziałem od kopniaków zaczął, później młotki leciały, te młotki to znaczy, że pięści w roh i musiał sędzia wkroczyć. I znowu zrobił ten żółw, tę pozycję żółwia, że już nie chce, że odklepać. No to po co taki niby pięściarz, co niby chce walczyć i wygrywać, a dupa z niego, a nie pięściarz. Nie wiem.
0: No, słaba była to walka taka. No i taka śmieszna. Tylko zabrakło tam muzyczki z Benny Hilla, nie? Jak
1: Ale 10 lat
0: ganiał
1: temu
0: go
1: to
0: tam,
1: było. 10
0: ganiał
1: lat
0: go.
1: temu to było.
0: No.
1: 10 lat temu gdzieś to było. To widziałeś, nie? Bo każdy to chyba
0: Widziałem,
1: oglądał
0: widziałem.
1: wtedy. No dobra, no to już będę
0: Dobra, Janie,
1: kończył. A
0: to
1: to
0: dzięki.
1: kiedy
0: No.
1: a do której audycja tak jeszcze tak na końcu? Już nie będę, już ostatni raz teraz dzwonię, już nie zadzwonię. Dzisiaj może kiedyś, tak? Jak będą inne tematy. Tylko się pytam, do której audycja jeszcze będzie, tak z ciekawości jeszcze można się
0: Nie
1: zapytać.
0: wiem, zaraz będę kończył chyba, bo jeszcze tu
1: A
0: mam
1: Michał
0: robotę.
1: dzwonił? Michał Dubliński dzwonił tutaj z projektu 28. Był na teraz po mnie? Przyszedł,
0: Nie,
1: tak?
0: nie, nie dzwonił.
1: Aha, dobra, to cześć, trzymaj się,
0: No,
1: pozdrawiam.
0: trzymaj się, cześć.

No dobra, to ostatnie chwile, żeby zadzwonić i coś się tu wypowiedzieć na temat Freak Fightów, czy tego środowiska. Często takich pseudoprawilniaków w sumie i pseudogangsterów, bo co to za gangster, który tak nie ma w sobie takiego zapału, takiej zagryziakowatości, nie? Że tylko tak pada i tam się zwija w kłębuszek i przerywa walkę, no to co to za wielki twardziel, nie? Jeszcze taki Soroko to pokazał przynajmniej, że ma tego ducha walki i tam dostał na łeb tyle ciosów i podobno był fest zmasakrowany, miał tam wstrząs mózgu, lekki, różne tam inne obrażenia, ale przegrał i co prawda wyszedł na prostaka i chama, bo tam się darł potem ze sceny. Co kurwa, z podwórka jestem, kurwa, co, się nie podoba, kurwa, to chodź, kurwa. No i tam, no, przynajmniej śmieszny był, ale też sfaulował, bo kopnął leżącego tam z całej siły, co nie wolno. Ale przynajmniej ducha walki pokazał, nie? A Alcomaster, też organizacja... Gale były, a teraz ma być trójka. Ma być? Serio? Myślałem, że to padakę zaliczyło, tym bardziej, że ciągle oskarżenia o to, że zawodnicy nie dostali pieniędzy i wypominanie tego, że po prostu nie zapłacili, więc okazali się tutaj oszustami w sumie. I jak ci moi, co mi nie chcą zapłacić za robotę, no. Coś czuję, że będę musiał się ostro handryczyć o te pieniądze. No tak to jest właśnie. A czy będą jakieś walki wojów MMA? No było, na jednym Freak Fightie zrobili taki eksperyment i rycerze się pojawili. To było chyba na Fejmie, nie? Ale ta walka była mało efektowna, bo w sumie... To taki eksperyment, no, jednorazowo można zrobić coś takiego, ale tak naprawdę walki rycerzy nie są jakieś super efektowne, bo to jest takie tłuczenie się, obtukiwanie, no, tymi mieczami tępymi, oni w zbrojach i to takie, no, takie jep, jep, jep, jep, jep, jep, nie? I tak nic ciekawego w sumie. Ale zaskakuje mnie, że ma być w ogóle kolejne Alcomaster, no... Myślałem, że prędzej skończą ci ludzie w pierdelku, a nie. Zresztą to już jest w ogóle mega idiokracja. Chlanie i żyganie na antenie. A Bohurt? No, to by lepsze już było, nie? Bohurt to jest taka walka, gdzie z gołą klatą idziesz w bój, nie? I się tłuką. Na turniejach czasami to jest takie. Są takie walki. Ale taki opancerzony, to słabo to wygląda. Na Alcomaster niskorośli wszystkich rozwalili. No to ciekawe, bo w piciu to największą wprawę mają raczej ci, co mają dużą masę ciała, prawda? A tutaj osoba niskorosła nagle ma się okazać jakimś zawodnikiem dobrym w piciu, w chlaniu. Nie chcą zapłacić. Może mecenas Etam z kancelarii Association pomoże. No zobaczymy. Będę musiał chyba straszyć, że napiszę na mediach społecznościowych co i jak. No, przypominają mi się dawne lata, bo już od dawien dawna nie musiałem się handryczyć o hajs z nikim. A tu, widzicie, wraca stare. Minął już jakoś tak miesiąc z hakiem od czasu, kiedy skończyłem robotę, a pieniążków nie ma nadal. No niestety. A, tutaj Fabian przypomina o słynnej walce Majora Suchodolskiego w Speluna MMA. No tak.
Speluna MMA to nawet było zabawne wydarzenie, bo walczyli ze sobą menele i to tacy alkoholicy po prostu. Znalazł się tam też słynny celebryta. Na obecne czasy właśnie major Suchodolski ze świata szkolnej, z uniwersum szkolnej. No i to no, wyszło jak wyszło. Major okazało się, że nie potrafi nic, bo on był taki. Major był straszną taką niezdarą i paralitykiem w zasadzie, że on ledwo co chodził, no i tymi rękami. On się męczył chyba od samego machania rękami, więc szybko tam się zmęczył, dostał parę ciosów na twarz od Menela i tak się odwrócił, powiedział: ja już nie walczę, ja pierdolę to i tam całe te. I przerwana walka, no i tak. Ale to pokazało, że dzisiaj każdy może sobie urządzić własną galę walk na dobrą sprawę i opublikować ją na YouTubie. A spora była oglądalność, tam były chyba kilkaset tysięcy ludzi to oglądało. Ale czy jakiś zarobek z tego jest w ogóle? Chyba nie za bardzo. Nie pamiętam, żeby tam się jakieś reklamy wyświetlały. Może miałem Adblocka, nie wiem. Mortal Bombas, no właśnie. Też gra tego samego autora, który zrobił już jedną grę o Kononowiczu. Ale jakoś kiepsko to wygląda. Chyba mało grywalne to jest i nie wiem, czy to jest warte w ogóle zachodu. Mortal Bombas. Ale utworek na pewno niezły został skomponowany na tą okazję. Czemu, a nie ma jakiejś umowy przy robieniu projektu? No, mam umowę, no. Aha, bo to myślałem, że do mnie, a to do Czektula tutaj. No, ale jeśli pytanie o umowę, no jest normalnie umowa, ale co z tego, no, że jest umowa?

Ja nie wiem nawet, jak wygląda walczenie na drodze prawnej o to, żeby ktoś ci zapłacił. Czy to się... Do kogo to się udać? Do jakiejś windykacji czy gdzie? Ale to nie przy takich kwotach. No, nie przy 1600 zł. No. Na rękę. Bo to mnie pewnie drożej wyniesie cała obsługa tego długu i bez sensu. A no i co z tego, że zapłacą, jak na przykład 3/4 z tego oddam, albo nie wiem, w ogóle mi nie wystarczy, żeby zapłacić. To nie są takie kwoty, o które można się sądzić. Więc pozostanie tylko jakieś straszenie. Albo jakieś faktycznie wezwanie przedsądowe. No, zobaczymy. Szkoda, że tak się ludzi traktuje. Ja się starałem i zrobiłem wszystko jak trzeba i na czas i poprawek było dużo i czekania na opinie na temat poprawek i ludzie się zmieniali i się naczekałem, narobiłem i to różne tam rzeczy były, nie? Grafiki na media społecznościowe, grafiki do prezentacji, jeszcze jakieś do druku rzeczy ofertowe, więc się napracowałem. Z miesiąc to wszystko robiłem i kurczę, i dupa, no niestety. Tak to jest. Furiat by się z Zenonem chętnie napierdalał. Na gali. No, zobaczymy, muszę ogarnąć ten temat i zastanowić się, jak to ugryźć, co z tym zrobić, nie? Nie mam zupełnie doświadczenia w tych sprawach. Zobaczymy. Żeby było zabawnie, to ja w ogóle nie mogę znaleźć żadnych namiarów, na przykład na maila do szefa tej firmy, bo chciałem do niego napisać, ale przeszukałem i internet, prosiłem też, żeby mi baba dała, to nie odpowiada mi w ogóle na takie zapytanie, żeby mi maila dać. Po prostu hachmenty straszne. Poza tym nienawidzę czegoś takiego, jak takie handryczenie się, grożenie komuś i tak dalej. Nie lubię, no ale co zrobić? No trzeba niestety.

Tak z innej beczki Bergoglio, pseudonim Franciszek, pseudonim Franciszek Bergoglio, no tak o nim niektórzy mówią, Franca, tak niektórzy o nim też mówią, ci co nie uznają tego papieża, rzucił taką myśl ostatnio publicznie, że Ukraina powinna użyć strategii białej flagi w celu zażegnania konfliktu, coś takiego, przyjąć na siebie coś tam, nie wiem, strategię białej flagi. No w każdym razie chodziło o to, że powinni się poddać na dobrą sprawę, żeby uniknąć dalszego konfliktu. No fajnie wypada tutaj Franciszek z takimi radami, co do tej pory w ogóle nie potępił jakby Rosji w żaden sposób. No, Ukraina powinna zdobyć się na moralną odwagę wywieszenia białej flagi. No, świetny papież. Słuchajcie, jedynym zadaniem tych papieży w sumie jest powiedzieć coś mądrego od czasu do czasu, a nawet tego nie potrafią, nie? Co jeden to lepszy. I w zasadzie z tych mądrych rzeczy, które byśmy chcieli od nich usłyszeć, co ludzie by mogli od nich usłyszeć, bo ja to tam w dupie mam, jakichś tam papieżaków, ale no taka jest ich rola, żeby mówić mądre rzeczy w kwestiach moralnych, zwłaszcza, no bo nie interesuje nas chyba, co papież ma do powiedzenia na temat ekonomii, gospodarki, czy mangi, anime, albo gier komputerowych. Interesuje nas ewentualnie, co ma do powiedzenia na temat moralności, albo tego, co jest dobre, co złe. I tutaj pokazują właśnie, jaka jest moralność ich, że właśnie poddać się temu, co cię napadł, nie? Dresiarzowi narodów, żeby cię wyruchał w tylną część ciała, najlepiej jeszcze. I albo dzieje się dzieciom krzywda, to też nie zdobędzie się na potępienie i na poruszenie tej sprawy, tylko woli sobie pozostać w strefie komfortu. To po cholerę nam te papieżaki całe. Po co?

z innych rzeczy, tak strasznie był zachwalany przez Claude'a ostatnio, bo zrobił taką audycję o filmach, które są w ogóle best of the best. Jakieś takie topowe filmy, trochę z gatunku spiskowego może, conspiracy, te sprawy, no i padł tytuł Gry Wojenne. I ten film często jest wymieniany jako ten, no, że to był film, to było kino kiedyś, nie?

0: Jingle.
1: Oh yeah. No, w końcu jakaś dobra nuta. Dzięki wielkie, 5 dyszek, cieszę się bardzo. Myślałem, że dzisiaj nic nie wpadnie, a tu taka niespodzianka. Ciekawe, kto to wpłacił, niestety nie dowiem się. Tajemniczy wpłacacz blikowy. Anonim. No, to jest ciekawe, że ludzie potrafią tak serce okazać. To musi być lepszy człowiek nawet niż ten cały papież zasrany. Przepraszam, że tak mówię, ale tak myślę niestety. Bo przynajmniej tutaj coś dał i podzielił się, a Watykan to na przykład nigdy się nie podzieli z tego, co już ma, tylko zawsze nową zbiórkę otwiera, nie? Na której musi sobie przyciąć, zarobić. A tutaj człowiek ma i dał. Proszę, to lepszy człowiek. Moralnie. No, dziękuję bardzo. O, to posiedzę jeszcze chwilkę. Pamiętajcie, że każdy donejcik przedłuża zawsze audycję. No, może nie zawsze, jak już jestem padnięty całkiem taki. To. No dobra, co z tymi grami wojennymi? No, bohater wyjątkowo inteligentny dzieciak, rezolutny, hakier, który na przykład nie wie, sobie w ogóle przypominałem ten film, on nie wie, co to jest trajektoria lotu i jego dziewczyna też nie wie. To słuchajcie, taki trudny termin egzotyczny, trajektoria lotu. Kurwa, wiercipięta znów się uaktywnił. Trochę mnie to rozprasza, ale trudno. No, mamy tutaj hakera, który przez telefon się włamuje do Pentagonu, niechcący, bo chciał sobie pograć w grę, ale był błąd linii telefonicznej, gdzieś tam na centrali źle go połączyło i się niechcący dodzwonił do Pentagonu i włamał się niechcący. Taki bardzo realistyczny film o hakerach w ogóle, nie? I co, nie dali jednak Falloutów 1-2 za free? Myślałem, że już dawno dali. O, proszę. Ale to można tam za 5 zł kupić, no już nie przesadzajmy. Co za problem. Kurde, papieros mnie gaśnie. No właśnie, i tutaj no, trajektoria lotu to taki termin, to nikt nie wie, to wiedza hermetyczna, nie? No i chłopak się włamuje, tam zalicza wpadkę, łączy się z jakimś dziwnym komputerem, który nagle stał się halem 9000 i można z nim rozmawiać sobie, nawet pytać się, co słychać i tam, czy grasz w grę i ten komputer gra w grę, tylko że to jest niby symulacja, a potem się okazuje, że jest naprawdę zagrożenie, że ten komputer potraktuje tą symulację gry, strategii, jakieś tam testowanie strategii za pomocą takich gier jak kółko i krzyżyk, prawda? Uczenie się strategii za pomocą takich gier jak kółko i krzyżyk, między innymi. To mnie to przekonuje, to bardzo realistyczne. Ale to się wymyka spod kontroli i nagle światu grozi zagłada nuklearna. Bo się komputer trochę kołapućkał. No i jak nasz haker się orientuje, to jest taki haker, co nie wie na przykład, co to jest backdoor i muszą mu koledzy geeki, tak bardzo fajnie zagrany jest geek, też realistycznie geek. I jest taki, no ja takim głosem mówi geek właśnie i ma okulary pęknięte i mówi, no, ja ci wytłumaczę, jest coś takiego jak backdoor, panie kolego. No i taki haker właśnie, stereotypowy do bólu. No ale zawsze lepiej niż haker z deskorolką pod pachą, jak w filmie Hakerzy, nie? No, ale tutaj nasz łebski haker, który potem w ogóle jeszcze hakuje budkę telefoniczną, zawleczko od napoju w puszce. orientuje się, że w ogóle jest wpadka, bo w telewizji mówią, że właśnie stan alarmowy w Pentagonie był i o mało co atomówki nie wystrzeliły, bo to komputer decyduje sam, że wystrzelić atomówki, nie? I nic człowiek nie może zrobić, bo to komputer decyduje. A wszystko przez granie w kretyńską grę jakąś z komputerem, no. Oczywiście ten komputer zaprogramował, zrobił i skonstruował jakiś ekscentryczny naukowiec, zły na cały świat, bo mu dziecko umarło 10 lat temu. No i tak to wyszło. Ale nasz haker, dobra, on się widzi, że wszystko się tu wymknęło spod kontroli, w telewizji o mnie mówią, narobiłem i się rozłącza, ale komputer do niego sam oddzwania telefonem i chce dalej grać w grę. Ten wojskowy komputer chce grać w grę. No, nasz młodzian w końcu zostaje aresztowany przez FBI. Zaciągają go, nie wiedzieć czemu, do Pentagonu, a nie do siedziby FBI, tylko do Pentagonu go zaciągają. No i on tam hakuje drzwi z zamkiem elektronicznym za pomocą dyktafonu. Tu kabelek, tutaj cinch, tutaj tego, tu i hakuje dyktafonem drzwi. Nasz dzielny młodzian. Potem ucieka przez szyb wentylacyjny z tego Pentagonu. Ale tam też w tym Pentagonie pracują bardzo łebscy kolesie, bo na przykład jeden mówi, że jak te ruskie nas tu napadną, to żeby nam nie kazali tylko jeść tych rybich jajek całych, to ja słyszał, te rybie jajka tam jedzą, tak? No to trochę mało światowy człowiek, no, znaczy światowy, to trzeba być światowcem, żeby wiedzieć o czymś takim jak kawior. To same przygłupy po prostu, nie? Zaraz oczywiście wszyscy tam wiedzą, że nasz rezolutny smyk z pryszczami jeszcze na twarzy to jest agent rosyjski, bo wszystko im się klei, że to agent rosyjski. To mimo, że nie wiedzą, co to jest kawior, to na agentach się znają akurat. Bardzo też to, co mi utkwiło, sobie tu zapisałem, bardzo taka realistyczna scena, w której nasz hakier wpada na pomysł, jak przeciążyć ten komputer cały wojskowy. Zmusza go do gry samemu ze sobą w kółko i krzyżyk. I się przepala ten komputer, aż iskry idą, bo zaczyna robić kolejne symulacje gry w kółko i krzyżyk i aż się procesor przegrzewa od tego kółka i krzyżyka. Słuchajcie, niesamowite. Iskry idą, wybucha komputer, the end. I jest taki morał na koniec, taki antywojenny w sumie przekaz, że są takie gry, w których nie ma zwycięzców nigdy. Tak niby jest w kółku i krzyżyku, jak dwie osoby wiedzą jak grać i to nigdy nikt nie wygra. No i to jest taka gra, ta gra nuklearna, to jest taka gra, w którą nikt nie wygra, więc nie ma co w nią grać. Jak to rozumieć, że nie powinniśmy mieć tej broni nuklearnej, atomowej, tych głowic atomowych i się nimi straszyć? Moim zdaniem to akurat może i przyczyni się to do końca świata, do zakończenia tej cywilizacji w końcu, ale przez długi czas udawało się tak unikać raczej wojen dzięki temu, nie? I druga wojna się światowa się skończyła w dużej mierze dzięki temu też. Japonia, co Japończycy byli gorsi od nazistów, robili eksperymenty straszliwe na ludziach, traktowali innych, mordowali na potęgę swoich jeńców, w ogóle tortury, wyciąganie dzieci bagnetem z brzucha kobiecie. A nagle bum i się zrobili grzeczni. Tacy. Dobrze zadziałało w sumie. Propaganda pierwszej wody, jak za zimnej wojny. Tu pisze, aktualnie bije Niemca w Wolfensteinie. To dobrze, że nie bijesz Niemca po kasku. Ale taki naiwny ten film i w stylu właśnie lat 90. i 80., kiedy jeszcze komputer był uznawany za piekielną maszynę, która wszystko może zrobić i to są wręcz taka magia troszeczkę. Bo można było tak robić, bo ludzie się nie znali na komputerze.

gimna, czy gangreną, no, gangreny to się dostaje, tak? No, jakieś tam potworne eksperymenty robili, wkładali człowieka do komory z niesamowitym ciśnieniem i patrzyli, jak tam wybucha sobie. Operacje na ludziach bez znieczulenia i tak dalej, wycinanie komuś na przykład żołądka, nie, i sprawdzanie, co się stanie. No, tego typu eksperymenty, no to była bardzo przydatna ostatecznie wiedza medyczna, która gdzieś tam, no, ludzkość troszkę popchnęła, myślę, do przodu, nie. No, ale to ja bym w przypadku takich ludzi robił tak, że oszukać ich, że ich się ułaskawi, dostać te informacje, a potem i tak ich zabić. I to w taki sposób, trochę tak jak to było w serialu Wikingowie, gdzie taki zdrajca, jakiś jarl zdrajca został wpuszczony w maliny, myślał, że ucieka z więzienia, że pomógł mu ktoś, a tak naprawdę otworzył wrota i się okazało, że przyszedł na własną egzekucję i to taką niezbyt ciekawą, niezbyt sympatyczną, bo rytuał krwawego orła, gdzie się kogoś żywcem się rozrąbuje komuś, kręgosłup i tam żebra wyciąga, no takie rzeczy. Więc ja bym tak potraktował takich ludzi, bo dlaczego niby wykazywać się jakąkolwiek moralnością, czy zasadami, czy honorem, w przypadku ludzkich bestii, całkowicie zdegenerowanych ludzi, którzy za nic mieli cierpienie innych. Czemu nie? Czemu nie? Oczywiście utrzymać to w tajemnicy jakoś, albo no żeby następcy się potem nie bali, nie? Pójść na układ jakiś, to gdzieś tam ich, nie wiem, zakopać, powiedzieć, że o, tam zginęli, mieli wyjść, a nie wyszli, gdzieś tam coś wykombinować, no. Albo wynająć zabójców, no służby też mają ludzi odpowiednich, gdzieś ich tam potem po cichu wykończyć, a nie żeby oni sobie dożyli późnej starości, jeszcze najlepiej w luksusie, mając ochronę jakąś i tak dalej. To mi się jakoś nie podoba. A czy ten komputer nie zrobił symulacji ataku atomowego i doszedł do wniosku, że nie ma wygranego w takim pojedynku? Zrobił, owszem, ale była też symulacja tam gry w kółko i krzyżyk. On jakoś tam się szkolił, ale faktycznie na koniec zrobił jeszcze tą symulację ataku nuklearnego i robił tą symulację raz po raz, różne warianty i doszedł właśnie do wniosku, ale ten wniosek, że są takie gry, w których nie ma wygranego i w związku z tym nie należy grać, no to też wynikało z tej gry w kółko i krzyżyk, bo tam były różne gry na komputerze jakby poinstalowane. Szachy, tic-tac-toe, czyli właśnie kółko i krzyżyk, różne tam inne, jakiś labirynt. I to były niby gry, które miały uczyć podstaw strategii, a symulacja ataku nuklearnego to była jedna z tych gier właśnie. Tak, ja nie polecam raczej filmów typu Man Behind the Sun czy Philosophy of Knife, też to jest pokrewne. Wyszło kilka aż tych filmów. No to ludzie, były przypadki, że ludzie dostawali zawału serca oglądając te filmy w kinie. Tak słyszałem przynajmniej. No to jest bardzo takie hardkorowe i to ja myślę, że człowiek nie powinien takich rzeczy oglądać chyba ostatecznie. Ja widziałem, mi to zryło beret i po takich filmach świat już nie jest taki sam, nie? Po prostu. Tym bardziej, że te filmy są bardzo realistycznie zrobione. To są takie analogowe efekty mocno. Nie czuć tej sztuczności lekkiej, tylko czuć taki właśnie realizm, a dodatkowo jeszcze mamy cały czas w głowie to, że to się naprawdę wydarzało, że takie rzeczy robili z ludźmi.

A propos filmów takich jak właśnie Kung Fury czy Komando Ninja, no to ma wyjść, ukazał się trailer Komando Ninja 2. To naprawdę jest dobry film. To on ma w sobie jeszcze bardziej chyba ducha tych dawnych filmów z lat 80. i 90.

amerykańskich filmów niż Kung Fury w sumie. Nawet lektora zrobili. Można sobie obejrzeć pierwszą część Komando Ninja z polskim lektorem, który przypomina bardzo tych lektorów. Specjalnie tak to zrobili, że słucha się tego lektora tak, jak byli ci lektorzy na kasetach VHS pirackich, właśnie. To ma taki klimat. No, a ma wyjść Commando Ninja 2, który trochę będzie przypominał Iron Sky'a. Iron Sky to jest film o nazistach, którzy wracają, byli ukryci na Księżycu, tam pobudowali sobie bazy i tu wracają z inwazją na Ziemię. Tak naprawdę się przygotowywali do tego. I film jest mega jajcarski, zahacza trochę różne teorie spiskowe, a dwójka jeszcze bardziej będzie zahaczała, bo tam będą dinozaury, coś w rodzaju Agarty, gdzie ci naziści sobie przebywają, reptiliański jakby taki wątek. No, ale Iron Sky to też jest w zasadzie film trochę w stylu takiej Szydery z dawnego kina. Można tak od biedy powiedzieć, bo on jest taki na maksa głupawy, naiwny. I to jest taka beka po prostu, troszeczkę z konwencji samej, nie? A też w komentarzach pod Komando Ninja były takie skargi, że a czemu nie knapik, dawać knapika. Mnie to zawsze też wkurza, że ludzie się na jednym tylko zafiksują i już chcą tylko tego jednego zawsze i tylko jeden jest, jeden prawilny i w ogóle i dozwolony dawać knapika wszędzie teraz. No, a jakby nie potrafią ludzie docenić, że tamten lektor świetną robotę zrobił. I naprawdę czuć było niesamowicie klimat tych starych kaset VHS-owych. No chodźcie tu, wy jebane dinokomuchy. To będzie nasza własna imprezka. Tak, chodźcie. To będzie nasza mała imprezka. Witaj, John. Mam dobrą i złą wiadomość. Jaka jest ta dobra? Zabili twoją żonę. O kurde. Ha, ha, ha. Koniec z alimentami. A ta zła? Porwano też twoją córkę.

0: Czekaj, John. Czekaj, John. Nie możesz ich szukać na własną rękę. To nie Wietnam, tu obowiązuje prawo. Nie pierdol mi głupot, gadaj, gdzie oni są. I tam jest wszystko, tam są ninja, tam są dinozaury, bo jak wiecie, w Wietnamie Wietnamczycy używali raptorów też. Ja nie wiem, co jest z tymi dinozaurami, że one muszą się w każdym takim głupawym filmie pojawić, czy w latach 80. i 90. wrzucano... No był taki czas, że były modne te dinozaury, faktycznie. Tak, no był. Tak jak zombiaki później, jak roboty, no to był też czas, że się ludzie jarali dinozaurami mocno. Cyborgi. No. Cyborgi ninja jeszcze mogą być. Ja lubię takie filmy. To jest po prostu czysta rozrywka, taka niezobowiązująca, głupawa, czysta rozrywka i nostalgii dużo jest przy oglądaniu właśnie tego typu produkcji. A Komando Ninja to jest film będący parodią takich filmów jak Komando, Amerykański Ninja, Park Jurajski, Predator. Tam jest dużo akcentów. I z dzisiejszego punktu widzenia uważam, że wcale nie jest gorszy od Kung Fury. Kiedyś myślałem, o, Kung Fury jednak lepszy. Tak, Kung Fury jest lepszy wizualnie, jakby są lepsze efekty. A to jest takie jakieś siekierą ciosane wszystko, ale to właśnie nadaje smaczku, bo takie ujęcia, w których pierw ninja jakiś, i to jeszcze taki kretyński ninja w śmiesznych okularach korekcyjnych, macha tym nunczakiem, tam macha, wrzeszczy, a główny bohater go rozwala z granatnika i moment, w którym on się rozwala, to przez moment widać, że to jest taka chamska kukła. No i to właśnie fajnie, że widać, że to jest taka chamska kukła. Oczywiście główny bohater musi się nazywać John. Dużo tych Johnów, nie? W tych amerykańskich filmach. No patrzcie, John Rambo, John Matrix, czyli bohater Komando właśnie, John McClane. Wszyscy, kurde, połowa tych twardzieli to są Johny. Johny same. John i Jenny, bo córka to tak jak... Jest identycznie taka chamska też zżyna, bo... Ale właśnie takie chamskie zżynanie też jest zabawne na swój sposób, bo w Komando główny bohater to też był John, a jego córka Jenny. Jenny! I'm coming! No. Dobry też jest bohater o wdzięcznym i swojsko brzmiącym nazwisku Kowalski! Kowalski! Get to the chopper! No i... Kowalski zostaje pojmany i zamieniony w cyborga. I teraz ma w głowie potężny 4-megahercowy procesor. Ale potem, mimo że Kowalski przechodzi na złą stronę, bo zostaje zamieniony w cyborga i przeprogramowany na zło, to potem się udaje go zresetować, tylko pakiety językowe mu się tam mylą, bo i po rusku gada. Dobra, też jest córeczka, mówi ten jakiś tam złol, który się cały czas śmieje. Mówi, bywaj John, a teraz odlatuję helikopterem i nigdy mnie nie znajdziesz i zajmę się twoją córeczką. A ta mówi, sama się sobą zajmę, ty świntuchu, i wsadza mu, odczepia mu z paska granat i odbezpiecza i wrzuca mu do kieszeni i ten potem na helikopterze tam leci, się śmieje i nagle wybucha. Takie głupawe są same tam sceny. Potem się tam w czasie przenoszą do świata postnuklearnego w ogóle, no i... Jest tam też szydera z Cadillacs and Dinosaurs, z takiej znanej arkadowej gry Beat'em Up. No jest kupa śmiechu. Żałuję, że nie ma więcej takich filmów. Liczę, że Komando Ninja 2 to będzie dobry film. Jak ktoś jeszcze nie widział, a no to błąd, trzeba zobaczyć koniecznie. Wolę nawet dzisiaj sobie taki film obejrzeć niż jakiś, nie wiem, przeintelektualizowany, napuszony film. Dramat poważny, obyczajowy. Po prostu chcę się trochę wyluzować i sobie coś zabawnego obejrzeć i tyle, a nie jakieś smuty. Komando Ninja. Wspaniały tytuł w ogóle. Komando Ninja. Główny bohater trochę, znaczy ten aktor, który gra Johna, przypomina trochę Jasona Momoe w sumie. Też taki przypakowany. Trochę ma podobnego ryja. Nawet fajnie zagrał. Znaczy tam w ogóle nie ma dobrej gry aktorskiej. Tam jest taka dawna szkoła aktorska. W ogóle jak oglądałem te gry wojenne, to nie wiem, włączcie sobie i zobaczcie, jak tam grają. To jest naprawdę beznadziejna, drewniana gra. Tak jak u nas często narzekam, że te nasze są charakterystyczne, drewniane polskie dzieci, nie? Które grają w stylu och jej, a to ci dopiero, co my teraz zrobimy? O rany Julek! A niech to motyla noga. Ojej, ale ty przeklinasz. No, tak grają. Wspaniale. To tam też jest taka gra aktorska. Naprawdę, zobaczcie sobie. Ten główny bohater tak gra właśnie. Oh man, co ja teraz zrobię? Wpadłem w kłopoty. Ściga mnie całe FBI. Nie martw się. Jakoś sobie poradzimy. Po prostu wyłącz ten komputer. No i tak grają właśnie w takim stylu. Beznadziejna jest gra aktorska. Nie wiem, za co tak cenią ludzie ten film. No, ale Claude ma dziwne upodobania. Dla niego to Robocop jest największym arcydziełem kinematografii też. No. Więc... On tak się zna na filmach doskonale właśnie. No. Wspomina te wspaniałe hity. Gry wojenne, Robocop. No. I nie rozumie też, jak ponad 40-letni facet może się jarać komiksami. To chyba do mnie był przytyk. A ja rozumiem, bo akurat znam całkiem dobre tytuły, w przeciwieństwie do Klodzia, który chyba nie zna i zatrzymał się gdzieś tam na Koziołku, Matołku i Tytusie, więc rozumiem, że może mieć takie zdanie. No, amerykańskiego ninja, no oczywiście, że pamiętam. Kawał dobrego kina. Czy wiadomo, co z Michałem Gieresiem, Klodem? No, nie wiadomo, ale myślę, że się zjawi dzisiaj. Chyba, że faktycznie coś się stało, no bo mógł dać wcześniej ewentualnie te zapowiedzi, że dzisiaj, 11, będzie tam infotydzień, czy jak on tam to nazwał, tą poniedziałkową swoją audycję. To mógł wcześniej to wpisać na stronę też, nie? A niech to dunder świśnie. No, jest kiepsko zagrany, już Robocop lepszy. Jakie tam były jeszcze filmy, które tak Claude zachwalał, że kiedyś to było? On też zachwala takie stare gry komputerowe, które już dzisiaj no, jest dużo, dużo lepszych gier przecież, które wyprzedzają o lata świetlne to, co było, czy jest sens się dzisiaj tak strasznie jarać grą Frontier? Znaczy, Michał ma takie dziwne zajawki, że jego strasznie jara to, że ta gra się mieściła na jednej dyskietce i tam był cały wszechświat. No, tam kij z tym, że ten cały wszechświat to była taka iluzja troszeczkę. Tam naprawdę coś się działo i tylko na kilku planetach. To taka makieta po prostu, takie udawanie. Znaczy tam, przypuszczam, znaczy tam było jakoś tak, że im dalej się przemieszczaliśmy od punktu startu, tym bardziej to wszystko było generyczne, byle jakie. No i co z tego, że w takiej grze jak Daggerfall, czyli druga część serii Elder Scrolls po arenie, no to co z tego, że tam był świat przeogromny, dużo, wielokrotnie większy niż potem w Skyrimie i tak dalej, skoro tam to było takie generowane, no, że masz, tu masz dwa domki postawione na krzyż i możesz tam się zapytać, hello, how are you? A ktoś ci odpowie, great, I'm fine, welcome to our town, goodbye. No więc no czym tu się jarać? No to było generyczne po prostu. W większości miejsc w tym świecie to wszystko było takie na maksa schematyczne. Jakieś domy z klocków, z sześcianów wszystkie porobione, obłożone jedną teksturą, która się tajlowała i można było tam sobie pospacerować i to wszystko. Żadnych misji, nic, po prostu takie miejsce puste. Więc to była też taka iluzja wielkiego świata troszeczkę. Nic takiego, no. Albo Michał też opowiadał, Klot, o jakiejś takiej grze, gdzie samochodzikiem się jedzie. Coś w stylu Lotusa, Lotus Esprit, czy tam Esprit. No i to też takie, no, jedzie samochodzikiem i strzela, no i on, o Jezu, jakie zajebiste. Albo Cywilizacja, pierwsza część, no to chyba lepsza, nie wiem, czwórka jakaś, czy trójka, czy czwórka, czy piątka. Lepsza grafika, więcej możliwości różnych, bajery, szmery, a on się jara tą starą cywilizacją, pierwszą. I sobie w nią gra. No tak się trochę, wydaje mi się, że są po prostu ludzie, ja tego nawet nie krytykuję, bo rozumiem, że w kimś jest bardzo silna nostalgia, tęsknota za dawnymi czasami. No ale to głupiutkie takie trochę, nie? Tak gloryfikować to wszystko, co było. Jezu, jak to było kiedyś. Komputer miał pół mega ramu i komu to przeszkadzało, no. Po co nowy komputer, jak na starym można też kalkulator uruchomić i sapera i wszystko działa i nawet przeglądarka się uruchomi. No. Co prawda na 3/4 stron nie można wejść, bo się komputer udusi, ale się da? Ale się da? No i takie ciągłe jaranie się tym, co było. Bez sensu trochę. Klot też chyba lubi Łowcę Androidów, ale też z tego, co pamiętam, to krytykował ten sequel, nie? Tego drugiego Blade Runnera z Goslingiem, a moim zdaniem on też jest świetny i ma spoko scenariusz, świetne efekty, dużo pracy w niego włożono. On też jest bardzo analogowy, bo tamte różne miasta, takie te miasta, mega miasta, przeolbrzymie, ciągnące się po horyzont, to są zrobione ręcznie, normalnie, analogowo, makiety piękne, do których przyczepiano światełka i to daje taki niespotykany klimat jakby i taki feel to ma jakby, który jest niedostępny przy renderingach. Renderingi zawsze gdzieś tam nawet podświadomie czujemy, że to jest komputer to zrobił, gdzieś tam to odczuwamy, a tutaj specjalnie właśnie zaangażowano duże siły w to, żeby to wszystko zrobić pięknie, żeby to były prawdziwe makiety, jak za starych czasów, kiedy robiono pierwsze Gwiezdne Wojny, to też się czuje, nie, że tam jest wszystko takie trochę inne jakby takie troszeczkę niż dzisiaj. I jemu też się, nie wiedzieć czemu, nie podoba to, bo to jest takie na siłę chyba gloryfikowanie i uwielbienie dla wszystkiego, co było i jakaś taka nieracjonalna też na siłę niechęć do tego, co jest teraz, bo teraz to jest wszystko do dupy. No więc nie rozumiem takiego czegoś do końca. No tak, to faktycznie jest chyba trochę, że czasem ktoś nie jest zadowolony z tej teraźniejszości swojej i dlatego ja też miło wspominam, też mam takie, też jestem w takiej sytuacji jakby trochę, nie? Że no, moje życie nie jest usłane różami i zbyt zajebiste i efektowne, więc też sobie wspominam i czuję taką przyjemność, jakaś tam Amiga, ośmiobitowce, ale to było... Ten klimat się szło, się bajtka kupowało, ojej. No i tak Klot też tak opowiada, że o, tam to pirackie radio. Nie wiem, czy wam opowiadałem, ale miałem właśnie pirackie radio. Tak? No i tak tęskni, tęskni człowiek. Ja to rozumiem nawet człowieka. Trochę. Znaczy, rozumiem ten punkt widzenia i potrafię się wczuć trochę w to. Mam nadzieję, że nie mówisz o moim Morrowindzie. Morrowind już był lepszy.
1: Tomosie Maz, 20 zł. Przyjemnego popołudnia. Czas na kawę.
0: A dziękuję, Tom. Dzięki, dzięki. Miło, miło. Fajnie. O, to już mam tu. Jeszcze mi 5 zł brakuje do 200 na Tipli. Ale już sobie wypłacę. Właśnie. O, gdzieś tam mój budżet domowy ładnie tutaj uzupełniacie. Dziękuję, dziękuję. No. Także po tematyce tutaj freakfightowo-kryminalnej, przypominam, że dzisiaj opowiadałem o przeszłości Marcina Neimana, a także o kilku innych właśnie takich pseudo, jak dla mnie, celebrytach. Ludziach, którzy uważam nie zasługują na to, żeby robić wokół nich tyle szumu, płacić im jakieś kosmiczne pieniądze i uważam to za obecnie za szkodliwe zjawisko. Zarażanie, przecież wiadomo, że to dzieciaki chętnie oglądają też. To takie mówienie, że to jest dla dorosłych. Jakie dla dorosłych? Zawsze tak było, jest i pewnie jeszcze długo, długo będzie, że dzieciak będzie też interesował się i będzie miał dostęp do tego, co jest nie dla niego. No. Nie jest to żadna tajemnica, że dzieciaki uwielbiają to, ten cały światek, pato, celebrycki, freakfightowy i to nawet chyba więcej młodych to ogląda niż starych, bo stary to jest za mądry już, żeby takie głupoty oglądać. No więc to jest trochę takie wykorzystywanie pewnej furtki i kosztem młodych ludzi często nabijanie sobie kasiory, pranie tej kasiory, to jakieś tam siedzi na tym, łapę trzyma mafia, coś dresiarze sami. I dlatego zapraszają takich podobnych sobie i największym w ogóle królem tutaj i cesarzem jest Neiman, Popek i im gorszy, tym lepszy. No i tak to wygląda. Słyszałem w ogóle, że Fame jakąś grę wypuszcza, jeszcze chyba pracują nad jakąś grą, to będzie przypuszczalnie jakaś nawalanka, coś może jak Tekken, ale no sami mówią, że to nie będzie jakaś wysokobudżetowa gra, ale zdradzili kwoty, no wiecie, w tej lidze niskobudżetowa gra, to tam padały jakieś kwoty milion, coś koło bańki, jakoś tak to było, więc to nie jest też mało. Ja wiem, że dzisiaj to się wydaje wiele milionów na grę, jakieś tam GTA, Assassin's Creed i tak dalej, to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, ale no, w naszych realiach wydanie bańki na grę to też jest gra, można powiedzieć, wysokobudżetowa. Widziałem w ogóle trailer, zapowiedź Torgala. Wiecie co, nie ma nawet co puszczać i co oglądać, to takie nic znowu, to bardziej teaser niż trailer. Typowy teaser, czyli leci ptak, jakieś klify, fala, bum, tralalala, chlapie fala. I na końcu jedyna postać żywa, która się pojawia, to Torgal przywiązany jakimś tam wąż go oplata i on podnosi głowę I patrzy się do kamery i koniec, i Torgal. No, to taki trailer. To też bym taki zrobił. Jakbym... Dajcie mi miesiąc i zagwarantujcie mi tutaj czas, to może zrobię też takiego trailera. Zrobię Torgala w 3D. Umiem to w sumie już zrobić. Zrobię mu ubranko. Nie, to jeszcze w sumie on nie miał ubrania, to jeszcze mniej roboty, bo tak naprawdę nagą postać to można wygenerować sobie z generatora dzisiaj. Make human, czy tam to trochę ją poprawić teksturę tam na Substance, Painterze, zrobić ładniejszą mu teksturę, ładniejsze włosy na klacie. I to jeszcze mniej roboty, bo jakbym miał mu zrobić jakieś futro, czapkę, zbroję, to mi się więcej napracował. Więc jeszcze... Coś podpowiem autorom, zróbcie wersję dla niewidomych tego trailera, to w ogóle będzie łatwo zrobić. Tak więc rozczarowanie wielkie, no na razie takie nic po prostu. No. Leci ptaszek, kruk, jakiś wąż i Torgal przygwożdżony się patrzy smętnie do kamery i koniec. No, no, liczyłem na więcej. A gdzie Jolan, gdzie Aricia, gdzie pokazanie ujęcia z jakichś zawodów łuczniczych, gdzie statki kosmiczne przybyszów z gwiazd, którzy tutaj wracają na Ziemię, walka na kosmicznych skuterach pojedynek tych kosmitów, gdzie wikingowie na statku, którzy i sztorm, gdzie drewniana noga, gdzie miasto w tej cywilizacji a la tam właśnie Majowie, Majańska jakaś taka, gdzie to wszystko, gdzie cokolwiek. To naprawdę nie jest wielka sztuka zrobić parę skał. Można kupić takie skały sobie za 10 euro na przykład i je wstawić do blendera, nie? Oświetlić, przyczepić tam tego Torgala nieszczęsnego, sponiewieranego i koniec, no. I to ma być trailer. Ach, rozczarowanie wielkie. Myślę, że nic z tego nie wyjdzie ciekawego tak naprawdę. To jest takie średnie studio, patrzyłem, no mają tam salkę do motion capture, mają jakieś tam biuro, mają salkę konferencyjną, ale to nie znaczy, że udźwigną taki temat, że to będzie coś w ogóle ciekawego. Spodziewam się, że raczej nie. Nie mają żadnego tam dorobku ciekawego, więc... Jak to w Polsce? Jakby to prześledzić, to mogłoby się jeszcze okazać, że robili zbiórki i zebrali dużo kasy na to wszystko, a wyjdzie z tego to, co wyszło z Franco drugiej części, tak jak ci autorzy się spisali, nie? Spisali się gorzej niż w ogóle... Ustawa przewiduje, nic tam nie dopieli do końca i rzucili to wszystko, ktoś to przejął i w końcu wydał tego Franco niby, ale no i wyszła nawet taka znośna gra, ale ile to lat, nie? I no i taka wtopa kickstarterowa, no bo zebrali sporo kasy, a nie udźwignęli zupełnie tematu. To, gry to są takie pułapki, można łatwo się w bagno wpierdzielić i po prostu łatwo nie doprowadzić takiego projektu do końca, bo na początku jest spoko, wszystko idzie jak z płatka, a potem coraz trudniej, potem zaczyna się naprawdę ciężka, żmudna praca, a potem się napotyka na trudności, jak zrobić to, jak zrobić tamto, a tu zapłać ludziom, zapłać programistom, grafikom, utrzymaj się. No i ludzie od Franco, mimo że mieli hajs, to nagle musieli pracować. A to już wtedy jest pozamiatane, bo to jest zabawa na pełen etat. Od rana do wieczora trzeba siedzieć, programować, pisać. Chociaż dzisiaj jest łatwiej, bo... No na przykład dlatego myślę, Redsi podpisali umowę z Epiciem na tym... Na Unreala, tak? To Epic jest od Unreala Engine'a, tak? No i mają dostęp do najnowszego silnika i to jest dobre rozwiązanie. Pisanie samodzielnie silnika, jak w przypadku Wiedźmina czy Cyberpunka, znaczy z Wiedźminem to jeszcze trochę inna bajka była, inna para kaloszy, bo to był silnik od Francuzów, który tam ewoluował przez lata i w rezultacie stał się właściwie autorskim silnikiem. No ale Cyberpunk, no to już tam z palucha robili, pisali, a to wszystko trwa, kosztuje i tak naprawdę chyba bardziej się opłaca mieć to wszystko gotowe i skupić się na scenariuszu, na przygodzie, nie? A nie tworzyć przez pół roku system do dialogów, do obsługi animacji, tam do renderingu, pisać to wszystko, robić. Znaczy, to też się pewnie korzysta z jakichś tam frameworków, ale to już nie te czasy, gdzie całkiem z palucha się wszystko robiło. Tak samo jak strony dzisiaj internetowe. Nawet jak ktoś pisze sobie dedykowanego CMS-a, to też użyje jakiegoś tam frameworku a la Symfony czy tam coś.

Znaczy, wyszła na Amigę gra o tytule Unreal. Wyszła, tylko tam się lata jakimś ptakiem, po prostu jakimś ptokiem się lata. No, ale ja się nawet cieszę, że Wiesiek będzie na gotowym silniku, na najlepszym chyba silniku, jaki można mieć dzisiaj, czyli najnowszy Unreal Engine, gdzie no, to zagwarantuje, że będą naprawdę obsługiwane wszystkie standardy, jakie mają być, wspomaganie takie, owakie, tam uzupełnianie klatek, super jakość w ogóle cieni i tak dalej, oświetlenia, wszystko będzie na swoim miejscu. Wyjdzie to szybciej, nie będziemy czekali na nowego Wieśka 10 lat, tylko o wiele, wiele szybciej to wyjdzie. No, a oni niech tam się działkują z Epiciem, kasą i na pewno się dogadają jakoś. Wszyscy zadowoleni, nie? Takie czasy. O tempora, o moryc. Jak mawiali starożytni Rosjanie.

No, a też dostałem pewne informacje od pewnych ludzi, którzy dotarli, o ciekawostka, słuchajcie, do kierowniczki tam Wieliczki przez kogoś i rozpytali się o te rzeczy, co Wilk Samo Zło opowiadał ostatnio. No i wygląda na to, że to niestety chyba jakaś konfabulacja, bo tam się nic nie zgadza. I tak naprawdę, jakie ćwiczenia wojskowe, jak tam ćwiczeń przeciwpożarowych nie było od dawna, i kwoty się nie zgadzają, że ktoś tyle zarabia, i jakby Wilk Samo Zło zbił faktycznie te bardzo mega drogie szyby, za którymi tam są pochowane różne artefakty, to by się do końca życia nie wypłacił. No i tak wyszło na to, że coś tutaj farmazoni człowiek chyba konfabuluje sobie. A ktoś się dokładnie wypytał o różne sprawy i tam nic się nie zgadzało po prostu. No ale cóż, może niektórzy czują potrzebę taką, żeby coś sobie opowiedzieć, jakieś niesamowite historie ze sobą w roli głównej. Tak więc, jak coś jakieś opowiadacie rzeczy na antenie, to bierzcie pod uwagę, że tu jest społeczność spora, że różne kontakty mają ludzie. I szybko może się tu może wyjść. No. A akurat te rzeczy wiem z takich źródeł, że nie zarzucam tutaj tym osobom, że coś bajerują, nie? Akurat tutaj myślę, że to jest prawda. No. Także dużo bajkopisarzy chyba jest wśród nas, tak myślę dzisiaj. Ale czy kiedyś było inaczej? Zawsze przypominają mi się opowieści Energika, który opowiadał o tym, jak się nazywał, Zbylu, tak? Zbylu, kolega Zbylu, który ciągle coś fantazjował, że tam, a ja odkryłem takie specjalne ciosy w Mortal Kombat, o których nikt nie wie, ale nie mogę tu ci pokazać, ale je znam, takie specjalne, że się wpisuje tu takie kody i tam jest taki, jeszcze pięciu jest takich dodatkowych zawodników ukrytych, co nikt ich nie zna, ale ja znam. I tam, wiecie, każdy chyba z nas miał w towarzystwie takich kolegów bajerantów, którzy opowiadali niestworzone historie. No i dzisiaj też wśród nas są tacy ludzie, którzy opowiadają niesamowite jakieś rzeczy ze sobą, najczęściej w roli głównej. Ponoć mitomania w dużej mierze polega na tym, że właśnie ze sobą w roli głównej się opowiada te bajki jakieś, a nie o innych koniecznie, tylko ze sobą. No i ja wtedy idę i tam, słuchaj, nie uwierzysz, Lech Wałęsa sam we własnej osobie. Ja mówię, panie Leszku, co pan ma, pan masz złamaną rękę, to ja pana zawiozę samochodem i jedziemy tym samochodem, a tam nagle takie światła nad nami, ja patrzę, a tu jakiś taki obiekt dziwny. Ja wtedy, bo ja jestem mistrzem kierownicy, ja wtedy zryw tutaj, wiraż w ogóle i wyskoczyliśmy tam i nagle taki promień jakby nas złapał, mówię ci, krawiec, no.

Miałem kiedyś takiego jednego kolegę, który wiecznie coś ściemniał, bajerował, wymyślał niestworzone historie. Zawsze się wykręcał, miał się gdzieś zjawić, się nie zjawiał w końcu, nie przychodził, gdzieś coś miał, miał coś oddać, ale mu ukradli, ale to on wie, kto to ukradł. Ciągle tak po prostu, cały czas, nie? I więc... I on miał takiego kolegę swojego, którego ja słabo znałem, to był taki bardziej jego kolega i zasłaniał się nim, że spytaj się Aja, bo to był Aju. Mówi, co krawiec, ty mi nie wierzysz, tak? Dobrze, to spytaj się Aja. I Aju to zawsze potwierdzał to, co mówił Bechciu po prostu. I Bechciu cały czas po prostu coś wymyślał, ściemniał, a to a co mi nie wierzycie? Ta, ja kłamiem, no spytajcie się Aja. No a ja kiedyś po prostu zrobiłem psikusa i zadzwoniłem do Aja i wymyśliłem coś tak z dupy. Słuchaj, Bechciu mi mówił, że ty byłeś tam u tej Doroty, nie? I że tam wtedy wam ukradli pieniądze i tego, i dlatego Bechciu nie mógł się zjawić i oddać tej książki, bo po prostu już jej nie miał, bo mu ukradli. Coś tam nagadałem takich totalnych bzdur. I mówię, no i co? I to prawda, bo ty podobno wiesz. A Ajo mówi, no oczywiście. No tak było właśnie, krawiec. No i to, a ja wbrech wtedy, nie? A kolega był niesamowity, on potrafił, ja tam dzwonię, żeby mi coś oddał, coś, bo mi nie chciało oddać, coś, a już niedługo krawiec ci dam, bo ja tą, bo tam mi Aju, mi Ajowi pożyczyłem, a jemu dziewczyna zabrała, bo to jest taka złodziejka, wiesz tam. I czy pieniądze jakieś oddać, czy coś. I on potrafił na przykład szeleścić do telefonu takim jakimś workiem, że po prostu, no takie wiecie, słabo cię słyszę, krawiec, coś przerywa, halo, kurde, no nie słyszę, coś z kablem chyba, kurde, sorry, to ja, się dzwonimy, halo, cześć, no i tak. No po prostu niesamowity człowiek, nie? Ja spotkałem Bechcia po latach gdzieś na mieście i nawet niech tak, mimo że był moim przyjacielem przez wiele lat, pomyślałem sobie, nie, dość. Bez zaufania do drugiego człowieka, zaufanie to jest platyna jednak i najwyższa wartość, zaufanie w przyjaźni. I jak może być, bo kolega był zajebisty, on był wesoły, w ogóle dowcipny, świetne imprezy z nim były. Kupę lat przegraliśmy razem w gry RPG i był świetny fan, ale po prostu zabrakło tej jednej najważniejszej rzeczy, zaufania. I odpowiedziałem tylko cześć i poszedłem dalej, mimo że tego kolegi wiele lat nie widziałem. Po prostu pomyślałem, kurde, jak teraz się z nim przywitam, wymienimy się numerami, znów się zaczniemy coś tam robić, to skończy się tak, że mnie zrobi w chuja albo po prostu mnie wkręci w jakieś szambo, mnie wpuści. Wiecie, po prostu pomyślałem sobie, dobra, cześć, siema i poszedłem dalej. Kolega był bardzo, bardzo zdziwiony, taki, myślę, że było mu przykro, nie? Nawet bardzo przykro, bo byliśmy świetnymi kolegami przez wiele lat, ale jak już zaufanie sięga zera, jakby, no bierzesz kogoś za farmazona, wszystko, co ci opowiada, to już mu jednym uchem ci wlatuje, drugim wylatuje, nie? Więc... Nie przepadam za takimi ludźmi, a wręcz unikam już dzisiaj, bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie. To może być fajnie, mogą być spoko imprezy, zaufanie, znaczy właśnie tego zaufania nie ma, nie? I wszystko jest na swoim miejscu, a jak nie ma zaufania, to się skończy tragedią.

Przygód kilka, krawca Marcinka. No. Ale kolega był ciekawą postacią. On na przykład znał wszystkich dosłownie na osiedlu, nie? Miał takie znajomości, po prostu ciągle tylko było elo, cześć, siema, tutaj tego. Wszystkich po prostu znał, nie? I poważany też był, no potrafił się bić, jakby tam nikt mu nie fikał, no takie ciekawe towarzystwo, no ale zabrakło zaufania tego jednego. Już na jednej z ostatnich imprez to dusiłem tego kolegę. Dusiłem po prostu, bo już taki byłem wkurwiony na niego i co on tam nie powiedział, to ja mówię, weź skończ pierdolić i tak mi tu kity żenisz. I on się w końcu wkurwił, jakoś tam wyszliśmy na imprezie do piwnicy. Ja sobie tam jaram fajkę i w końcu tak od słowa do słowa zaczęliśmy się bić i ja zacząłem go dusić po prostu i nawet się wystraszyłem trochę, że go zadusiłem, bo zaczął tak charczeć dziwnie jakoś. Już taki byłem wnerwiony tymi ściemami, nie? Ciągłymi. Co ciekawe, to był kolega z wykształceniem podstawowym. O. Tak. Z wykształceniem podstawowym. I całe życie nie pracował też. Był w sumie tak trochę na utrzymaniu ojca. I tak nie wiadomo, z czego żył właściwie. Chyba z tego, że tu pożyczył coś, tu nie oddał, tu sprzedał. Straszny kombinator to był. Niesamowity. Była nawet raz sytuacja, że zebrali się ludzie z osiedla, którym był winien coś i przyszli mu pod dom po prostu, ścigali go, on gdzieś tam się krył. Takich to kolegów miałem.

Dobra, powoli będę się zawijał chyba. W każdym razie odradzałbym kumplowanie się z jakimiś w ogóle kłamcami, przekręciarzami. To skończycie tak jak koledzy Najmana właśnie. W pierdlu. Albo potem takie życie się ma, że cię kupa osób nienawidzi, ktoś tam cię ściga, ktoś cię chce wyjaśniać, nie? Ktoś do ciebie już jedzie. Tak wygląda trochę życie tych patocelebrytów w sumie. Zapracowali sobie na takie życie, takie mają. Sądy, niesądy, pierdel, jakieś wyjaśnianie, tu ci ktoś w mordę da, tu cię nienawidzą, tu coś. I ty potem tak kombinuj i się bujaj od kąta do kąta i unikaj tych ludzi, handrycz się z nimi. Ja sobie wolę żyć spokojnie. Zawsze się to skończy albo więzieniem, albo długami, albo ktoś was coś w jakieś maliny wpuści i tak to jest. Też musiałem trochę tego doświadczyć na własnej skórze, żeby dojść do tego, że nie warto, nie warto. Ja wolę już poczciwego jakiegoś człowieka, spokojnego, poczciwego, ale niech on będzie uczciwy, w miarę jakiś nieszkodzący innym. Wyleczyłem się z takich znajomości. Unikam po prostu. Bo zawsze na końcu są kłopoty. I depresja. A jak ktoś już sam sobie narobił kłopotów, dymów, różnego rodzaju kłopotów, to potem zaczyna tak żyć, że już się nie przejmuje, że na przykład swojego kumpla w coś okradnie, narobi długów, napożycza, nie odda, czy zwali winę na kogoś, po prostu to już tak żyje. I też narkoman czy pijak, to w ogóle już to są ludzie bez hamulców najczęściej. Jak już ktoś ma z tym kłopoty, z uzależnieniem duże, to już pękają w nim wszelkie hamulce i on tylko walczy o to, żeby przeżyć, nie? Żeby samemu zostać na powierzchni. No i wtedy to jest taka iluzja przyjaźni, bo tylko czekać, aż po prostu coś się przydarzy. Ja niestety miałem parę takich sytuacji w życiu kiepskich, bo zawsze tak starałem się ufać ludziom i zakładać dobrą wolę, nie? Jakoś i to potem się mści trochę. Trzeba być trochę podejrzliwym. A też jak inni widzą, że ty na przykład nie jesteś mściwus, nie mścisz się, nie rozliczasz, nie szkodzisz innym, to od razu psychopata, psychol, jakiś wariat, to od razu wyczuje. I popatrzcie, jak w tym świadku frikowym, celebryckim to wygląda. Oni się ciągle tam awanturują ze sobą, po sądach się ciągają, wyjaśniają się, grożą sobie, nie? I tak cały czas. To jest taki jakby normalny sposób bycia w tym świecie. Chciałoby się wam tak żyć? Pewnie się do tego da przyzwyczaić, jeszcze jak za tym stoją duże pieniądze, no to ktoś bierze to na siebie jakby i sobie tak żyje w takim stylu. To chyba niezdrowo trochę. Ja to się wolę nie stresować, spokojnie sobie żyć i nie wiem, kumplowanie się z takim towarzystwem to jest takie zastawianie pułapek na samego siebie po prostu.

w sumie, jak opowiadałem dzisiaj o tych historiach, gdzie Najmanowi zlecano odzyskiwanie, to też łatwo ulec takiej pokusie, żeby powiedzieć, dobra, to odzyskaj dla mnie te pieniądze, nie? No bo ktoś sam ma kłopoty jakieś, ktoś mu wisi tam kilkadziesiąt koła i nagle się pojawia taki zbawca i mówi, to i mówi, słuchaj stary, ja ci mogę pomóc z tym, ja ci mogę pomóc odzyskać te pieniądze, nie? No i człowiek się bije z myślami, zgodzić się, nie zgodzić. No tu mi, tu ode mnie chcą pieniądze, rachunki przychodzą, a dobra, i w końcu ulega tej pokusie, żeby wejść w układ z takimi ludźmi. I to się, myślę, w 90% przypadków skończy tragedią, że ci ludzie potem przyjdą do ciebie i nagle przestaną być twoimi kumplami. I tak jak w tych przypadkach było właśnie, że od ciebie będą chcieli pieniądze. Niestety. Grim Fandago to... Czy tam Fandego? No, znam tą grę z widzenia i ze słyszenia. Chyba też za darmola gdzieś była, nie?

Wszystko ma swoją cenę i zawsze jak się wchodzi w jakieś krzywe akcje, to wcześniej czy później się zapłaci cenę. Tylko pytanie jaką, czy większą, czy mniejszą. Taka jest prawda.

Ostatnia szansa na telefonik. Jakiś komentarz. Ostatnia szansa, ale to ostatnia, żeby mi donate'a wpłacić. Już nie będę czekał, to ostatnia. Już koniec, nie ma. Jak teraz nie wpłacisz, to już nie będziesz miał szansy. Koniec. No. To uprzedzam lojalnie. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Też w sumie jakieś tam możliwości miałem, powiedzmy, żeby odzyskiwać tam pieniądze, jak sam zostałem zrobiony w konia, nie? Ale zrezygnowałem z tego. Nie chciałem się bawić w jakieś takie, wiecie, grube akcje. Bo to już nie są żarty. I to myślę, że to nie było tego warte. Chociaż ostatnio doktor Piotr Napierała powiedział, a ja nie uważam, nie, to chrześcijaństwo, że tam nadstawić drugi półdupek, policzek, to a właśnie nie, trzeba się mścić właśnie. A czemu nie? Trzeba się mścić. Ja jestem zamszczeniem się. Jakoś tak się zadeklarował jako ten, który właśnie jak przyszłoby co do czego, to by się zemścił chętnie. I może to nie jest takie złe podejście. W ogóle też ciekawy temat, nie? Czy to jest takie moralne faktycznie i takie dobre, sprawiające, że świat będzie lepszy, to, że będziemy nadstawiać drugi półdupek? No, właśnie może być, że wcale nie, że to jest pewna iluzja znowu, bo takie zaniechanie rozliczenia, jak zemsty, to może sprawiać, że rozzuchwalą się tylko ci wszyscy złole, którzy nas robią w konia, wyzyskują, dręczą, a właśnie może ta zemsta na kimś to jest taka sprawiedliwość w pewnym sensie też. Czemu nie? Czemu tego nie robić?

0: dżingiel, 50 zł. Na pijackiej audycji wpada Tysiak, a dzisiaj na przygotowanej audycji Kosinus słabo. To się nie godzi. Tak być nie może. Nie o takie donate walczyłem. Wyskakuj ta z portfeli, jest po 10.
1: No kurde. Kurde, no kurde. Halincia, ty widziałaś? Kurde, to jakiś milioner, cholera, tutaj, no. Z walizką pieniędzy przyszedł normalnie. Już drugi raz. Dzięki wielkie dżinglu, tajemnicza osoba. No, nie jesteś dżinglem, jesteś tajemniczą osobą. Tam przygotowane, nieprzygotowane. Ja wiem, że to różnie bywa i że to ostatecznie liczy się ogólny bilansik tutaj. A muszą być i takie audycje, i takie. Poza tym dzisiaj to nie jakaś specjalnie przygotowana. No, tam z godzinkę czy półtorej posiedziałem i to wielkie przygotowanie. No ale jakaś taka bardziej tematyczna była. No. Potem się, bardziej afterowo. Musi być trochę tego, trochę tego. Wielkie milionkrotne dzięki mężczyzno albo kobieto. Kto to może być? Nie dowiem się, będę musiał żyć z tą nieświadomością chyba do końca życia. Ale cieszę się jak głupi, bo zacnie. A jestem zadowolony ogólnie, zawsze. Wiem, że jak nie dzisiaj, to jutro czy pojutrze coś tam wpadnie i dobrze jest. No. Dzisiaj to radocha. No. A propos pijackich audycji, to u Szabla jest taki Tolek, mylił mi się z Joachimem. Joachim to ten od soli, tak? Solny zięba tak zwany. A Tolek też jest dobry. On mówi bardzo w taki specyficzny, charakterystyczny sposób, tak?
2: A co ja tam...

Fajnie, fajnie. Wypłaczy sobie i będzie radocha. No. I tak mówi właśnie bardzo charakterystycznie. I tak ostatnio pierniczył takie farmazony. Po prostu taki odjechany typ. Już nawet tam u szabla już wszyscy mówią mu, zamknij, kurwa, idź stąd, idź spać, weź. No, a on co? Ja nie mogę mówić? Do czego mnie rozłączasz, kurwo, ty na ty chuju? A jeszcze, bo ja chcę dokończyć. To tak zabawnie, na śmiechu słucham, nie? Bo jak się dodzwoni kilka takich egzemplarzy, potem pani Anna Koch dołącza i tam i czyta wiersz, nie? I Polsko, kraju mój umiłowany, ja ciebie kocham ponad wszystko, Polsko ma. A tamten, jaka Polsko? Zamknij się, nie skończyłam jeszcze. Polsko, moja Polsko, umiłowany kraju dziadów. A jaki dziad? I tak gadają ze sobą. To jest, wiecie, no kabaret dla mnie. Mnie to jakoś bardziej śmieszy czasami niż polskie kabarety, nie? Można sobie posłuchać. Dobre to jest. Także, no, niezłe tam egzemplarze. Tylko to, no, to są tacy ludzie, że na przykład ich najczęściej w sumie nie interesuje, co ten drugi ma do powiedzenia, tam przychodzą sami się wygadać, nie? Pani Anna Koch w Polsce mieszka? Nie, no, w Berlinie, z tego co wiem. I tam potem pani Ania zadzwoniła i a propos tego właśnie Tolka mówi, słuchajcie, to jest, jak ona powiedziała, stary jełop, ale nie śmiejcie się z niego, słuchajcie, sami kiedyś będziecie starzy, sami kiedyś będziecie starymi jełopami, ja też już mam swój wiek, słuchajcie, no to jest stary jełop i to dzisiaj go wzięło, z kimś se chce pogadać, no, nie ma z kim, gdzieś tam mieszka na obczyźnie, to wiecie, to czasami ciężko i dzwoni, chce se tam się wygadać, no, zrozumcie tutaj, nie, to co prawda to jest tu jełop stary, i pierdzieli trzy po trzy, no ale to wiecie, no to trochę wyrozumiałości tutaj, no. A on tam, ty głup jak babo, co? Ja? I to jest tak, że wywalasz go drzwiami, a on za dwie sekundy potem oknem zawsze wchodzi. Tam jest dużo takich, co nie dadzą się zrzucić z anteny. No. Na Skype'ie jest problem, bo to faktycznie trzeba by zamknąć konferencję całą, rozłączyć i zablokować kontakt, zbanować i zrobić nowe połączenie, to wtedy on już nie wejdzie, a tak to się nie da. I on będzie wchodził do usranej śmierci cały czas, bo on se chce pogadać, nie? Tak to jest. No, dobre aparaty były, nie? Inny taki pan, tutaj nazwiska czy ksywki nie pomnę, ale też niezły gałgan, bo ten z kolei taki bardziej agresywny i stanowczy i tak szybko dosyć mówi, taki zdecydowany, szybko tam różne tam o różnych rzeczach opowiada, ale tak wszystko bierze do siebie i na przykład ktoś tam się pochwali, a ja coś tam jechałem sobie. A co mnie interesuje, kurwa, gdzie ty jechałeś, człowieku? Co se jedź tam, gdzie chcesz, kurwa, i co mnie to obchodzi, gdzie ty jechałeś? To tutaj o czym innym rozmawiamy. Ale ja coś to... albo ktoś tam coś opowiada, bo ja sobie wczoraj zjadłem ciastko i... A ten przerywa i... Kurwa, ja to nie lubię ciastek, zupełnie. Ja to ciastko zjem i kurwa, ja w życiu żadnych ciastek nie będę jadł. I tak, wie,

wiecie, tak reaguje, jakby wszystko dotyczyło jego, o, w ten sposób, nie? Że jakby tak przerywa ci w pół i ty coś tam o sobie opowiadasz, a on to wszystko jakby się do niego odnosiło, tak jakby on był w centrum wszechświata, jakimś pępkiem wszechświata i ripostuje tak, że po prostu, co ty mi mówisz? Ja tu, przecież ja nie byłem w takim miejscu w ogóle, to więc nie ma ze mną w ogóle takiego tematu. Przecież ja, jak tam nie byłem, to ja nie mogę nic powiedzieć o tym, więc czemu mi o tym miejscu opowiadasz w ogóle? I taki zbulwersowany cały czas pan był. Ale to się nie dziwię, bo przy takim Tolku czy Joachimie to można wyjść z siebie i stanąć obok w sumie, więc trochę się nie dziwię.

Więc na swój sposób to jest taka grupa ciekawych charakterów i oryginałów niesamowitych, że można sobie tak posłuchać dla rozrywki na przykład i pośmiać się nieźle, się poobrechtać z tego, co oni tam gadają. Więc sobie włączyłem i miałem niezły ubaw. No, ja tu tymczasem książkę właściwie już poskładałem, drobne poprawki tylko. No, chyba jednak lepszym wyborem niż Word byłby Microsoft Publisher. Microsoft Publisher to jest chyba soft bardziej jednak do tego, bo wiecie, problemem z tymi innymi programami typu Affinity Publisher z kolei, czy Quark, czy InDesign, jest to, że ciężko tam obsłużyć. No, ja dostaję książkę w formie długiego, bardzo, na przykład pięciostronicowego, tak jak w historii Francji bez mitów, dokumentu. I jakby to musi się wszystko gładko zaimportować, przekonwertować style z przypisami wszystkimi. Ja nie mogę tego potem wklejać, tworzyć jakiś pool, bo ja to będę składał pół roku zamiast w dwa tygodnie czy w tydzień. Więc, ale Microsoft Publisher to jest taki program, który z racji tego, że no, też jest Microsoftu, to prawdopodobnie będzie kompatybilny w 100% z Wordem, więc spokojnie zaimportuje, pokonwertuje style, przerobi wszystko, potworzy pola i tak dalej. I da tą taką swobodę, którą mają programy, które nie są tym, czym jest Word, czyli procesorami tekstu tak właściwie, bo to jest bardziej taki procesor tekstu niż program do składu. Zresztą ciężko mówić o programie do składu w przypadku softu, który nie wypluje cmyka, tylko działa sobie w trybie RGB koloru, nie? W modelu RGB, więc to jest trochę problem. Trzeba to potem przekonwertować jakimś Acrobatem, Acrobat Readerem, czy właśnie Affinity Publisherem. I ja to zrobię tym razem jeszcze, ale w przyszłości chcę się zmierzyć może z jakimś lepszym softem. Tylko wiecie, no też staram się nie kraść na przykład, nie piracić, nie? Więc jest to też trochę problem, cena takich programów. Takiego Worda można sobie wykupić na abonamencie za 30 zł na miesiąc, co też zrobiłem. No więc wiecie, o co chodzi. Już dość tego dziadostwa, że na pirackim softie coś robić cały czas i kraść. To jest tak trochę kradzież jednak, co by nie mówić. Więc jakoś tak źle się z tym czuję. Po prostu teraz. Więc staram się mieć tutaj jakiś, no ale trochę człowiek cierpi, bo jednak umówmy się, Affinity Designer to nie jest ilustrator. Affinity Photo to nie jest Photoshop. No. Trochę brakuje jednak. Są to niezłe alternatywy, no jedne z lepszych z tych po prostu tańszych, ale no, panie prezesie, 130 miesięcznie za pakiet Adobe, jasne, to by było do przełknięcia, tylko że zdaje się, że trzeba podpisać umowę przynajmniej na rok, tak? To jest abonament miesięczny przy planie rocznym, nie można sobie wykupić chmury Adobe'ego i na miesiąc, a potem zamknąć to, nie? Mylę się, czy dobrze mówię?

0: LibreOffice to myślę nie różni się, z tego co widziałem po tutorialach, to się praktycznie niczym nie będzie różniło od OpenOffice'a, to jest mniej więcej ta sama półka, ta sama filozofia. GIMP, to już chyba wolę to Affinity Photo, bo to jest bardziej nowoczesny program, a nie jakiś GIMP taki. Są po prostu programy, które są robione przez geeków, trochę dla geeków. To są programy, które nie mają tej lekkości, tego nie są tak przemyślane, fajne. I, no, na przykład widzę dużą różnicę w obsłudze Worda i OpenOffice'a. Word jest przemyślany, ma dobry interfejs. To całe user experience, nie? To jest wszystko po prostu pro. A programy typu OpenOffice, tam jest wszystkiego nawalone, nie do końca to takie przemyślane, wszystko takie zagmatwane, niewygodne troszkę, chachmęci się bardziej. W Wordzie też bywają takie wpadki, ale powiedzmy jest tego dużo, dużo mniej. Robisz na takim OpenOffice, to tu ci się coś rozejdzie, tu ci się rozwali, tu ci się zawiesi. No nie jest to tak profesjonalny soft siłą rzeczy, no bo to jest open source, darmowe, no. Cudów nie ma. Także, no, myślę tutaj nad czymś innym. Chyba ten Microsoft Publisher najlepszy
1: znajomy
0: będzie.
1: Znajomy znajomych. 20 zł. Potwierdzone info, Clouda siedzi w celi obok chudzika i obaj kapują.
0: Żeś info rzucił, ale to potwierdzone, to fakt autentyczny? Ja myślę, że ani jeden, ani drugi by nie kapował chyba. Co ty? To jakaś frajernia rzuca takie oszczerstwa, to trzeba ich wyjaśnić tutaj, co to ma być. Znajomy znajomego jeszcze, no. Ale za pieniążki dziękuję. No. Za to się kupi szlugi. Najlepsza waluta w więźniu, szlugi. O, dzięki. No tak, przecież napisał, że potwierdzone, to co ja się dopytuję. To chyba ty, Miki, co? Ty, Miki, lubisz takie dowcipy. Weź ty się uspokój, bo znowu będzie klapsior. Co to za pisanie z kapslokiem tutaj? I coś czuję, że to w twoim stylu. Ty jesteś trochę jak Al Bundy, który miał jeden dowcip, żeby zamówić pizzę sąsiadowi na jego koszt. I strasznie go to bawiło i uważał, że jest największym kawalarzem w ogóle. I królem dowcipu po prostu i zamawiał pizzę. Cały czas sąsiadom. Taki kawał robił. I ty też masz taki jeden kawał, że ktoś umarł, albo że ktoś siedzi w więzieniu, albo że ktoś że Klot nie żyje, zamknęli go. Taki masz jak Al Bundy, jeden dowcip trochę, no. Weź się, chłopie, tutaj, chłopaku, ogarnij. Miki się zaraz obrazi, bo powie, co? Ja tylko jeden dowcip mam i wymyśli nowy, że Zenon złamał sobie nogę. Albo, że Ania z Trójmiasta zachorowała. Taki sobie dowcip wymyśli, no. No zobaczymy. Myślę, że się może zjawi dzisiaj Klodzio. Tylko pytanie, czy z MyLightem, czy z tym, z jakimś tam infotygodniem, zobaczymy. A próbowałeś na Amidze tą książkę poskładać? A były takie programy do składu też i na Amigę, i na Atari ST, nie? Nie wiem, czy na Commodorka jeszcze nie było programów do składu już jakichś, które operowały chyba na wektorach nawet. Wektory w sumie to nie jest jakiś wielki wynalazek. To jest lekkie też. W sumie lżejsze niż bitmapy dużo, więc małe komputerki mogły to jakoś obsłużyć w sumie. Krawiec, info z ostatniej chwili, krawiec zmarzł. A dzisiaj słoneczko fajnie zaświeciło. W związku z tym, że się robi ciepło, latają już te latające szczury miejskie, srają, roznoszą obrzeszki i gruchają mi, co mi to gruchanie przeszkadza, bo to przypomina jakby, tak czuję, jakby mi się ktoś ruchał na balkonie, przepraszam za język, ale tak... Takie dziwne dźwięki wydają. Muszę kupić wiatrówkę po prostu. Będę szczelał. Miki tutaj pisze, że to chyba, że nie jego donate, że się nie chce podpinać tutaj. Proszę, jaki uczciwy. No jestem delikatny, co poradzę, jestem subtelnym człowiekiem. Artystyczną duszą, delikutaśnym człowiekiem. Wyczulonym na dźwięki, obrazy, ale zapachy już nie. To mi nie, smród mi nie przeszkadza akurat. Wolę smród, autentycznie wolę smród niż hałas. Wolę pochodzić trochę dłużej w jednych skarpetach i nawet niż żeby mi ktoś gruchał na balkonie. Le artiste. Ciekawe, czy można samego InDesigna sobie na przykład wydzierżawić na miesiąc. Pewnie nie. Adobe ogólnie tak zżyna strasznie jakoś. Kiedyś się kupowało taki pakiet, powiedzmy, a dzisiaj w jeden rok zapłacisz tyle, co kiedyś się płaciło na zawsze, jednorazowo. No to jest zdzierstwo straszne względem tego, co było, nie? Nagle se wpadli na pomysł, że trzeba bardziej z ludzi zdzierać. No. I no cóż, no dobry soft, ciężko zaprzeczyć, że dobry. Po przetestowaniu... Aha, no właśnie, miałem powiedzieć, że tak krytykowałem trochę, znaczy nie krytykowałem, ale mówiłem, że DaVinci Resolve to jest program w zasadzie tylko do montażu filmów, a nie do postprodukcji, do efektów specjalnych, ale się okazuje, że tam jest taki moduł, który się nazywa Fusion. I to Fusion to jest taki trochę After Effects. Tam jest dużo różnych filtrów, efektów, generatory też różnych rzeczy. Nie jest to tak rozbudowane i tak wypasione jak w After Effects, ale daje radę. Z kolei Natron, ten darmowy open source, okazał się całkiem niezły. Podobnie jak DaVinci Resolve, on też operuje na nodach, czyli tych tworzymy takie węzły. To jest, okazuje się, naprawdę dobra alternatywa do edytowania na warstwach. Warstwy są dobre, do nich jesteśmy przyzwyczajeni, ale nody nie są złe i jakby mają czasem jakąś tam przewagę, że można łączyć te różne funkcje, te różne efekty, generatory w wymyślny sposób ze sobą i tworzyć dzięki temu ciekawe rozwiązania. No ja jestem trochę przyzwyczajony do edycji na warstwach, ale doceniam jakby i się uczę tego. W tym kierunku to idzie, no słuchajcie, czy to Blender, czy Natron, czy DaVinci Resolve, Nody. Coraz mniej się robi na warstwach już.

No, także nie jest dzisiaj tak prosto z oprogramowaniem. Każde oprogramowanie okazuje się, że ma jakieś wady. Na przykład ten Natron zawiesza się. Ma jakieś problemy. On jest taki bardziej OpenGL, w Pythonie zrobiony, tak jak Blender. I po prostu coś tam robię, a tu się nagle pyk i się wiesza, bo użyłem jakiegoś takiego generatora czegoś tam, nie wiem, generatora chmur, czy generatora iskier, który no po prostu gdzieś się gryzie z moim softem, z komputerem i pyk i zwiecha. Jakieś problemy ma z DirectX-em chyba. Bardziej taki OpenGL-owy jest. No... I co? I już problem, tak? Bo tego nie mogę, tu mi się wiesza i wiesza się za każdym razem. Z kolei taki DaVinci Resolve. Chcę coś zrobić, a tu kup pełną wersję akurat. Znaczy, bardzo dużo się da zrobić, ale niektóre rzeczy są poblokowane. Ale ostatecznie i tak bym dał bardzo wysoką notę. To jest bardzo zawodowy soft, bo to jest jakby okrojona wersja takiego pełnoprawnego, normalnego oprogramowania, za które się płaci. Nie wiem, ile on kosztuje w wersji studio pełnej, chyba 2000 coś koło. A to jest, nie jest tak dużo tam zablokowane. Takie bardziej zaawansowane rzeczy, już takie wiecie, do. Jakaś obsługa naprawdę wysokich rozdzielczości, tam 4K chyba pełnego, czy jakieś takie rzeczy związane już z produkcją po prostu, że dajecie coś, nie wiem, do kina, czy tam Netflixowi chcecie wysłać, no to już może będziecie musieli wykupić. Jakieś bardziej zaawansowane efekty, ale takie bardziej egzotyczne już, nie takie zwykłe, nie? Te wszystkie zwykłe rzeczy, co chcecie sobie poskładać, film, zrobić sobie jakieś intro z animowanym logo, to zrobicie to wszystko. Jest naprawdę świetna opcja. Jak na razie z tych programów, które są powiedzmy za free, DaVinci Resolve bardzo wysoko tutaj, bardzo wysoko. Natron trochę niżej. No, nieśmiertelne Unity zawsze na propsie. Nie zawiodłem się do tej pory. A seria Affinity Publisher wygląda na bardzo zaawansowany, fajny, pełnoprawny softcik do składania książek, ale bardziej nie takich długich właśnie. I jak po prostu jak dostajecie tekst, jakby to powiedzieć. W przypadku takiej książki, jak ja teraz składam, to się zupełnie nie nadaje, bo musiałbym kupę rzeczy robić ręcznie, wklejać, importować i to by mi wydłużyło cały proces niesamowicie. Ale jak chcecie poskładać jakiś album, jakąś książkę, która ma jednolity styl, no na przykład ktoś poskładał książkę Marcina Giełzaka, dobrze mówię? No te aforyzmy tam lewicowe. Też wydawnictwo Teatrum Illuminatum, no to tamto o wiele lepiej po prostu pasowało do publishera, bo tam był jednolity styl tego tekstu, te aforyzmy jeden po drugim, no to zupełnie co innego niż po prostu 500 stron z przypisami na każdej stronie. Nie pasuje to po prostu trochę. Ale jest to dobre, bo i tak jak się zajmujecie składem, no to możecie skorzystać z takiego na przykład Worda sobie, ale potem trzeba to będzie przekonwertować na cmyka i powiedzmy coś tam poprawiać delikatnie, coś dorobić. No to taki publisher zaimportuje wam PDF-a bardzo ładnie i w tym PDF-ie. PDF to jest taki format spłaszczony, w którym ciężko coś wyedytować, ale można przekonwertować właśnie na cmyka, można dorobić jakiś wymyślny spis treści sobie na osobnej stronie. Jakby jest świetnym uzupełnieniem, a on nie jest drogi, bo on kosztuje coś koło 200, no to wiecie, to nieporównywalnie niższa cena niż takie zawodowe programy, które pewnie kosztują tam po parę tysięcy nawet. Ciekawe, ile kosztuje taki Quark Express, zobaczmy. To jest program z tradycjami taki do składu, nie? Quark Express cena. Klucz może się znajdzie. No. Nie jest tak chyba taki drogi w sumie. Widzę tutaj
665 dla niepoznaki dali, żeby nie było 666 złotych. Quark Express 9 jakiś. Quark Express 365 Multi. No tak 6,5 widzę, że kosztuje. No to nawet nie ma dramatu. PDF nie musi być spłaszczony. Wiem, że nie musi, ale to jest, chodzi mi o to, że spłaszczony, że to jakby gubi, no zawsze ci zgubi wszystko to, co było w programie macierzystym zrobione, jakieś tam style, coś. Ja wiem, że czcionka nie musi być zamieniana na krzywe. Nawet więcej, jest zapisywana sama czcionka i po prostu jest potem używana. Można ten tekst wyedytować nawet. Tylko, że zajebiście są ograniczone możliwości edycji już w eksportowaniu do PDF-a. A PDF jest dobrym formatem. O, to jest taki format, większość drukarni was poprosi dzisiaj o PDF-a, nie? Żebyście im wysłali właśnie. Bardzo uniwersalny format. Nie widziałem reprezentacji Polski na Eurowizji, Eurowizji, nie widziałem. No ale na Oscarach słyszałem, że Oppenhudzik zdobył najwięcej nagród. No a to ci dopiero zaskoczenie, nie? Podobno te Oscary nie widziałem, ale były takie bardzo jakieś spokojne, takie zabrakło, wiecie, Willa Smitha, który daje komuś w mordę, zabrakło jakichś ekscesów i kontrowersji. Były takie bardzo grzeczne, poukładane, spokojne, przewidywalne też. Przypominam, jest audycja taka właśnie trochę Oscarowa, wczorajsza, z Anią, słuchałem sobie już kawałek, bardzo fajnie, jak zwykle, ciekawie, a jak ktoś lubi filmy, to koniecznie musi sobie posłuchać. Jak ktoś się interesuje filmami. Bo też to był i spoiler właśnie tym razem, czyli audycja filmowa w Nocnym Radiu. No, a z fajnych funkcji w Wordzie, co mi się spodobało, to na przykład to, że jest syntezator mowy wbudowany i Iwona może wam przeczytać książkę po prostu. To taka trochę miła alternatywa dla e-booka, nie? Znaczy dla audiobooka. Macie e-booka, a tu może wam przeczytać całą książkę, syntezator mowy. Szkoda, że głosów tam za bardzo nie ma jakichś do wyboru, tylko jest damski chyba jeden głos. Bo nie widziałem ustawień za bardzo. Może nie znalazłem, ale zawsze spoko, nie? Sobie można posłuchać, wgrać tekst i odtworzyć czytanie. Przyjemna rzecz nawet. No i ogólnie nie ma tego przytłoczenia opcjami. Chociaż czasem mi tego brakuje. Na przykład tam nie ma tu czegoś takiego jak style dla całej strony. Style, które definiują stronę. Tylko są style dla tekstu. A w OpenOffice mamy osobny rodzaj stylów dla właśnie strony, gdzie możemy stylem zdefiniować, że strona ma być na przykład nienumerowana. Tutaj trzeba te rzeczy inaczej, niestety, załatwiać. No tak, tu się akurat zgodzę z Zenon, że też myślałem sobie wczoraj, że Ania mogłaby ewentualnie troszkę popracować nad tym E i A, nie? Bo, znaczy, czasem jest tego mniej, czasem więcej, ale tu bym trochę doszlifował. Po prostu jest to cały czas E, no i wiecie, E, i w tym momencie E. Wygląda ta sytuacja tak, że znany E, aktor E, no tutaj... Ale myślę, że Ania się nie obrazi, bo ona kiedyś sama mówi, żeby jej zwracać uwagę, mówić co ulepszyć, no to mówimy. Za dużo tego właśnie, tej onomatopei, która się pojawia, kiedy się nad czymś zastanawiamy krótko, zbieramy myśli przez moment, nie?
A jaskółka kończy malować korytarz, co ciekawe. Będę miała czysto. No, przy pracy to dobrze sobie posłuchać właśnie jakieś gadaniny. Jest w Wordzie też coś takiego, że tam właśnie jest dyktafon, że można zamieniać chyba mowę na tekst, ale głowy nie dam sobie obciąć, bo jeszcze tego nie testowałem, ale był tam jakiś właśnie dyktafon, czy tam mowa na tekst. To jest no, dobry soft, no ciężko się spodziewać po Microsoftie, żeby byle co zrobił, prawda? I to nie jest złe, nie jest złe. I nawet nie jest tak ciężko się przestawić z OpenOffice'a na Worda, powiem wam, bo część rzeczy jest trochę podobna, jakby podobna filozofia, nie? Montowania tych tekstów. No tak, samemu prowadzić jest trudno, to fakt, więc może dlatego na przykład niektórzy lubią posłuchać sobie takiej Ani z Gumballem, no ale Gumball był chory. Bo też jak się prowadzi z kimś, to na przykład można zebrać sobie myśli, ułożyć coś w głowie przez moment, jak mówi ta druga osoba. Ta druga osoba przejmuje pałeczkę na chwilę, mówiąc tak wulgarnie, i coś nawija, a my w tym czasie sobie coś możemy tam w głowie ułożyć, jakąś wypowiedź. To jest po prostu duża wyręka i duże ułatwienie. I też przyjemniej się czasami prowadzi z kimś, bo powiedzmy, no, prowadzenie samemu wymaga trochę większego zaangażowania, szczególnie, no, tak jak my mamy tu standardy, że dużo śledzimy czata, odbieramy każdy telefon, staramy się przynajmniej, a Ania to nie wiem, czy każdy, bo może nie każdy, ale to każdy ma tutaj swoje jakieś upodobania i zasady, ale w każdym razie jest dużo rzeczy do kontrolowania. Trzeba też no, zaglądnąć czasem do notatek, na czata, coś popyć i zostajemy z tym wszystkim sami. A jak jest ta druga osoba, to jest... No i myślę, że też po prostu Ania i Gumball się fajnie uzupełniają, bo to są jednak różne charaktery, różny mają styl, różne pasje, więc zawsze tak jest, że jak są takie dwa żywioły, ogień i woda trochę, tak. No niekoniecznie może w tym przypadku ogień i woda, po prostu dwa różne, no to dobrze robi też. No, Ania słucha audycji, więc na pewno sobie tutaj nasze jakieś nasze uwagi weźmie do serca, ale to nie jest tak prosto też, bo to trzeba sporo treningu, żeby na przykład nie było tego y i e, nie? Można tak bardziej po amerykańsku.

Ale to czepiamy się już takich technikaliów, myślę, technicznych spraw. A jeśli chodzi o merytorykę, o treść, to ja tu nie mam jakichś zastrzeżeń w sumie. Jest jak najbardziej okej. No ale jak nie ma obrazu też, to bardziej się jeszcze zwraca uwagę właśnie nawet na takie detale jakieś głosowe, jakąś manierę w mówieniu, jakieś takie onomatopeje, tembr głosu, sposób mówienia i tak dalej. Zwraca się uwagę na to, dużą u nas przynajmniej. No ale i tak śmiem twierdzić, że wiele różnych innych kanałów, streamów, gównoradyjek, radyjek, to jakby to porównać, to i tak wypadamy nieźle, śmiem twierdzić.

Może zrobimy kiedyś jakąś audycję o nadawaniu i podzielimy się swoimi różnymi tipsami, radami, przemyśleniami co do tego właśnie tematu. Bo zbieramy to do kupy. No, na pewno warto się trochę zaangażować w to, popracować nad tym, żeby dobrze brzmieć też, tak po prostu, już nawet abstrahując od treści, bo no bo to robi jednak różnicę. Ostatnio na przykład słuchałem sobie takiego youtubera, to był jeden z tych youtuberów, którzy po prostu o historii opowiadają, o wojnie, o polityce. I to jest właściwie tekst przygotowany wcześniej, który jest odczytywany. I człowiek to bardzo szybko, w bardzo taki szybki sposób czytał, ale pomimo tego nawet ktoś w komentarzach napisał, że dobrze się go słucha i że się zapamiętuje to, co on mówi. Właśnie, a ktoś inny będzie mówił prawie, że tak samo, też w szybki sposób, i w ogóle będziesz miał problem, będzie się tego źle słuchało, nie zapamiętasz tego, tych wszystkich informacji. I to są już takie naprawdę detale, niuanse, jak to się mówi, które sprawiają, że ktoś wypada lepiej, mimo że masz dwóch podobnych do siebie nadających lektorów, już bardziej tutaj lektor. Chociaż w tym przypadku chyba lektor był też jednocześnie autorem.

Gościwit to jest jakiś człowiek? Się pytasz, Zenon, czy to on? Nie wiem w sumie teraz, czy to ten, czy nie ten. Możliwe. Nam się często w ogóle te same rzeczy mogą wyświetlać i proponować, bo to, tu jest jakaś taka sieć się tworzy, że na przykład mi się mogą, jak jestem zalogowany na nocnym radio, to podobno mi się mogą proponować na YouTubie te rzeczy, które wam się podobają. Wiecie, o co chodzi? Że sumowane są jakby upodobania ogólnie społeczności i jakby YouTube proponuje bywalcom nocnego radia to, co się podobuje Krawcowi i Krawcowi to, co się wam podobuje, że tak powiem. Ostatnio zaglądam na takie kanały jak Skryptorium, Zakazane historie, Po wojnie. Czasem sobie posłucham właśnie Piotra, doktora Piotra Napierałę, ale i Ziemkiewicza czasami włączę. Obrady z Sejmu, różne rzeczy sobie oglądam, słucham.

0: Okej, chyba będę się powoli zawijał, bo tu muszę poprawki nanieść. Trzeba troszkę przerobić numerowanie stron. No, nie wiem, muszę tutaj z Pawłem podyskutować, bo nie do końca przekonują mnie jego tutaj propozycje, żeby przenieść niżej numerowanie stron, chociaż może to nie głupie. Muszę się zastanowić. Jak byście woleli, bo zrobiłem takie trochę oryginalne, nie takie typowe numerowanie stron, że na bocznym marginesie są numery stron, nie? A nie na, w dole kartki, w dole strony, tylko z boku jakby. Nie na dole, tylko z boku. Nie wyzywam tu w tym momencie nikogo. Z boku. I on mówi, dobra, z boku jest okej, ale przenieśmy to niżej. A mi się podoba takie wycentrowanie po prostu względem strony, że jest po środku. Ale ponoć właśnie symetria to estetyka głupców. Zadzwonię zaraz do skały i powiem, wiem, że kolega pewnie nawiązuje do tego, że symetria to estetyka głupców, jednakowoż w tym symetryzmie widzę też pewną siłę i nawiązuje ten symetryzm do symetryzmu Piotra, który nie jest mu obcy, a nawet jest ceniony. No, a on mi powie, nie pozwolę się nie zgodzić tutaj z kolegą. A skończy się, kij ci w nery, panie kolego, w takim razie odchodzę.
1: No ja bym zostawił po środku. Czasem ja lubię tak coś wycentrować, żeby było symetrycznie, ładnie. Też to nie jest jakaś reguła, że jak coś zrobię niesymetrycznie tak dalej, to po prostu to zaraz nabiera wartości. Tylko dlatego, że symetria to estetyka głupców. Chociaż nie wiem, bo dobrze jest popatrzeć na to, jak jest wygodniej, tak po prostu, bo robimy to dla ludzi, nie robimy tego, bo jesteśmy le artist, ja tu muszę swoje, prawda, jakieś wizje artystyczne realizować się artystycznie właśnie, tylko robimy coś, żeby było wygodnie. To przede wszystkim, to powinno być na pierwszym miejscu. Już od dawna, kiedyś miałem inne przekonanie, kiedyś uważałem, że pewien eksperyment, danie logo właśnie na stronie na środku, a nie po lewej stronie, a może dajmy jakoś oryginalnie ten przycisk kup albo włóż do koszyka, żeby było ciekawiej. Nie, właśnie, nie, jednak nie. Jednak estetyka jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu jest funkcjonalność i chyba koledzy się zgodzą ze mną tutaj. A jak się nie zgodzą, to jesteście głupimi siusiorami i gardzę wami. Po prostu. Jesteście głupi i macie wszy na pępku. W tym przypadku, no, tam gdzie zawsze, właśnie, okej, to się najczęściej sprawdza, Zenonie, właśnie, że dajesz tam, gdzie zawsze, bo to jest wygodne, ludzie są przyzwyczajeni, ale są też, uważam, takie przypadki, że nic nie kosztuje jakby przyzwyczajenie się do czegoś nowego i nie ponosimy strat przez to, nawet jeśli ktoś by się okazało, że jest tak przywiązany do tego numerowania stron na dole, że się rozkojarza, bo ma z boku. Nie, w tym przypadku ktoś się szybko przyzwyczai do tego, że ma te strony na bocznym marginesie, a poza tym są też przypadki, że owszem, może tak być, że to sprawi lekki kłopocik i pewną dezorientację na początku przynajmniej wywoła u ludzi to numerowanie na bocznym marginesie, ale z drugiej strony jest to i tak warte zachodu, gra warta świeczki, że tak powiem, bo na przykład mam kłopot, że te przypisy mi nachodzą na to numerowanie. Musiałbym to numerowanie naprawdę dać mega, mega nisko przy samej krawędzi kartki, co wygląda brzydko, jak tak przy samej krawędzi coś się daje. No chyba, żebym po prostu dał naprawdę przy samej krawędzi i jakoś to ładnie designersko zrobił, że otoczył to jakimś polem czy coś, ale mi się na przykład strasznie podoba to numerowanie z boku, nie? Dzięki temu kompozycja się lepsza zrobiła, bo coś tam po prostu jest, jest zapełniona ta przestrzeń. Ja patrzę na kompozycję często, nie zawsze, ale często patrzę, porównując to do takiej sytuacji, kiedyś już to tak przyrównywałem. Przypuśćmy, moja ciocia i wujo otwierali sobie dopiero co sklepik i nie mieli pieniędzy jeszcze, żeby kupić dużo towarów. No więc mieli tych towarów tak mało, skromnie i trzeba to było porozstawiać na półkach, żeby fajnie wyglądało jakoś. Tu coś postawić, tam coś postawić. I to w dużym uproszczeniu czasem się do tego trochę to sprowadza, kompozycja. Po prostu trzeba zapełnić jakoś te różne pola, różne obszary. Powiedzmy, że dzielimy sobie tą kartkę na margines, na nagłówek, stopkę, przypisy, tekst główny, margines wewnętrzny, ten, który mamy tam przy klejeniu czy przy szyciu. To pamiętajcie, też musiałem się tego nauczyć w pewnym momencie, że ten margines wewnętrzny musi być trochę większy, bo sporo zabiera to klejenie strony czy szycie. Po prostu jak otwieramy książkę, to od tej wewnętrznej strony trochę mamy zabieranej tej kartki przez ten obszar, gdzie tam się klei te strony. Trochę tego, całkiem sporo, jak się okazuje, tego znika, nie? Więc musimy ten margines większy zrobić od wewnętrznej strony, bo jakimś tam rozwiązaniem jest danie marginesu dużego i tu, i od wewnętrznej, i od zewnętrznej strony kartki. Tyle, że wtedy mamy te marginesy oba takie duże, że bardzo dużo miejsca idzie na te marginesy i tekst się brzydko zawija, chyba że damy malutką czcioneczkę, jakąś tam dziesiątkę. No. Ja dałem jedenastkę i tak się obawiam, czy nie za mała. Dlatego trzeba to jeszcze przetestować, trzeba to wydrukować i zobaczyć, czy 11, czy 11,5, nie? Niektórzy to w ogóle by chcieli 12. Się w dupach poprzewracało, 12 by chcieli. A takiego właśnie, 11 dam. Niech, jak ktoś jest ślepy, to niech sobie okulary kupi lepsze. No, ale widzisz, Zenonie, tu ci różne za i przeciw przedstawiłem. Czy ty byś na przykład zdecydował się na to, żeby dać to numerowanie standardowo na dole, ale żeby przez to czasem ci się niebezpiecznie zbliżały te przypisy do tego numerowania, co brzydko wygląda, żeby mieć niezagospodarowany ten margines boczny. Tak to przynajmniej coś tam jest i to fajnie wygląda, bo masz tak jakby troszkę tu, troszkę tu, troszkę tu, tu nagłóweczek, tu stopeczka, tutaj, wiesz, tu numerowanko i tak ładnie się ta kartka zapełnia. Jakiś efekt na plus, nie? I czy ty byś różne te rzeczy nie brał ich pod uwagę, żeby było standardowo i żeby się Żeby było tak po Bożemu, jak jest zawsze. No. Poza tym, nie wiem, nie czytałeś nigdy książki, która miała numerowanie kartek na bocznym marginesie? Bo ja takie mam nawet w domu, co ja nie mam dużo książek teraz w domu, a mam na takie, co mają tak numerowane.

Myślę, że czasem symetryzm się sprawdza, a czasami nie. Tu jeszcze jeden błąd został znaleziony w książce, że jest prezydent John Biden zamiast John Biden. Może wtedy nie był prezydentem po prostu. Albo coś, nie wiem. O, tu zmienić numer ISBN. No właściwy...

Nie rozumiem tego tutaj, bo jeszcze jakieś z numerowaniem inne rzeczy. No, jest coś, czego, do czego nie mogę się przyzwyczaić. Ale po spisie treści była pusta strona chyba. Chyba dałem pustą stronę po spisie treści. Ale no właśnie, nowy rozdział zawsze na stronie nieparzystej. Czyli po prawej. No, tu mamy zamiennie. Jak w Wordzie mi się wyświetla, to mam zamiennie, lewa na prawa. To czasami się ciężko zorientować. A wiecie na przykład, że liczba stron całkowita powinna być podzielna przez 4? Taka ciekawostka. Chyba dałem po spisie treści pustą stronę. Też nie jest tak łatwo dobrze rozegrać na początku, jak się człowiek jeszcze nie orientuje. Wiecie, te pierwsze puste strony, potem jest stopka tam redakcyjna, tytuł, spis treści i to wszystko trzeba odpowiednio rozegrać, żeby to nie było tak głupio zrobione, nie? Że po prostu tak bez sensu. To ma swój sens zawsze jakiś. Trzeba właśnie tworzyć puste strony, musi być to podzielne przez 4 liczba stron. Na stronie nieparzystej powinny się zaczynać nowe rozdziały, czyli po prawej. No tak. A czemu nie po lewej właściwie? A czemu nie?

Aha, żeby zrobić odstęp jeszcze w przypadku nowego rozdziału, żeby, rozumiem, nie zaczynać tak od samej góry. No, no, no, no, no, no. Tak widziałem, w wielu książkach tak jest, nie? Ale to muszę jeszcze się tu upewnić, czy to o to chodzi. I troszkę większa czcionka. Tutaj proponuje kolega, żeby była jako tytuły rozdziałów. No, w sumie mi się podoba nawet taka. I wycentrować. O nie, to już herezja. Stwierdziłem, wcześniej było wycentrowane, i jak dla mnie stwierdzam, że lepiej jest równanie do lewej. Niż centrowanie nagłówka. Jakoś tak dziwnie to wygląda. Kompozycja mi się krzywi po prostu, nie? Ale wiesz, adwokat, zrobiłem tak, jak radziłeś. Użyłem sobie tego skryptu do usuwania sierotek i powiem ci, że no, dużo pomógł, jakby tylko, że o dziwo pousuwał połowę tych sierotek, a drugą połowę nie. I tak musiałem przylatywać całą książkę i jeszcze poprawiać. Więc nie wiem. Użyłem tego antywisielca, czy jak to jakoś tak się nazywał, ten skrypt do Worda. Ale się teraz zastanawiam, czy przypadkiem nie użyłem starszej wersji, bo tam była jeszcze chyba wersja 2.0, nowsza jakaś. Czytamy, oglądamy od lewej do prawej, zataczając koło. Co? Co? Prawa strona jest tą mocniejszą, jeśli chodzi o sposób czytania rozkładówki. Jest tą bardziej wyróżnioną. Aha. Ale to nawiązujesz do tego właśnie, żeby dać nowy rozdział, że dlatego nowy rozdział ma być z prawej, tak? I nawet zostawić pustą stronę, ale żeby był z prawej, nie? Do tego pijesz? Waść? Na Wordzie się nie znam. Aha. A czego. Tak, adwokat potwierdza, że to chodzi z tą prawą stroną. A czego. W czym składasz? W czym składasz tak właściwie? Bo nawet nie wiem. Affinity Publisher? Microsoft Publisher? W InDesignie chyba. W InDesignie to jest, przypominam, bo ty chyba używasz pakietu Adobe'ego. Jakoś tam kupiłeś sobie okazyjnie, tak? Jeszcze jak można było kupić? InDesign. No, tak myślałem. To powiedz ty, kochaneczku, w takim razie, czy twoim zdaniem ten InDesign nadawałby się do składania długich książek, takich kilkusetstronicowych, w przypadku, kiedy dostajesz w ogóle cały materiał w Wordzie i masz te przypisy w dolnej części, czy on po prostu potrafi zasysać takiego docx-a? Tak, żeby nie pogubić tych wszystkich właściwości tego dokumentów. To mnie bardzo ciekawi, bo chciałbym wiedzieć.

Miki, znajdziesz świetne kursy Worda i Excela na YouTubie. Wiesz, widziałem, całe kanały są po polsku, gdzie autor tłumaczy krok po kroku, jest nawet, robi coś w rodzaju takiego kursu, gdzie każde wideo, każde nagranie to jest kolejny rozdział takiego kursu. Dużo tego jest, spokojnie. I to jest bardzo przystępne. Wpisz sobie po prostu coś w stylu tam Excel, porady, kurs i na stówę widziałem, bo były do Worda, coś do Excela też było, do Open Office'a, całe takie kanały właśnie poświęcone temu. Dużo tego jest. I nie ma lepszej nauki niż po prostu sobie przerabiać takie lekcje krok po kroku. Jakiś rozdział i rób to samo co autor. Ale właśnie to są takie kursy, że podstawy są. Tak od początku. Tu mamy, tu program, otwieramy, dajemy nowy dokument. Takie od podstaw zupełnie. Powinno ci się spodobać. To nawet dla mnie to jest przyjemniejszy sposób nauki niż z książki jakiejś nawet. W ogóle myślę, że tracą trochę sens dzisiaj książki, no chyba, że jakiś zaawansowany program naprawdę i chcesz się go świetnie nauczyć, to może, ale tak, właśnie jakiś kursik.

No, gdyby taki InDesign nie czytał dokumentów Worda, to ja jestem już w dupie, bo będę musiał to wszystko importować jakby na piechotę, tworzyć jakieś pola, importować tam tekst. Ten tekst mi się zaimportuje tylko jako paragrafowy tekst, po prostu z podziałem na paragrafy, wiesz, i zachowa sobie tylko tam boldy, kursywy i to wszystko, a weź to potem wszystko formatuj, wklejaj, te przypisy kopiuj. No, więc to ciężko trochę. Poza tym, nie wiem, może marudzę trochę, może po prostu trzeba się nauczyć. A jak tam, adwokat, zapoznałeś się z tym Natronem albo z DaVinci Resolve'em? Bo tak jak ci pisałem na Skype'ie, DaVinci Resolve jednak nadaje się do efektów, wiesz? Tylko po prostu ja tego nie wiedziałem, bo nie zgłębiłem tego modułu Fusion, który jest do tego. Bo tam masz jakby każdy moduł do czego innego. Jeden jest do samego poprzecinania sobie ujęć, drugi do montowania już tych ujęć, trzeci do efektów, do kolorów masz osobny moduł, żeby poprawić sobie kontrast, kolory. Więc to jest trochę po prostu inna filozofia niż to tam zwykle bywa w programach i tego nie załapałem na początku i myślałem, że on jest tylko do montowania filmów.

0: z RTF-a. No to taki dość uniwersalny format, który sporo zachowuje. Tylko pytanie, czy właśnie taki, RTF... Też pytanie, czy taki RTF zachowa przypisy, nie? Style przypisów, czy on tego nie zgubi, bo jakby zgubił, to pozamiatane. Ale też polecam Kalibrę, czy Kalibry, nie wiem jak to czytać, jedno E to chyba Kalibrę. To jest program do konwertowania dokumentów na e-booki. Nowa wersja całkiem świetnie działa. Świetnie mi zrobił e-booka szybciutko z DocX-a. A tymczasem Etam na antenie. Cześć panie Etamie.
1: Wkładałem sobie miętówkę do buzi i w tym momencie poczułem, myślałeś o mnie? O, może tak, takie pytanie ci zadam.
0: Nie.
1: Bo poczułem, że mam włączyć kanał twój i że nadajesz właśnie. Takie miałem przeczucie. Mówię, cholera, nie potrzebuję, tą miętówkę włożyłem, bo rzeczywiście włączam i jesteś, nie? I jeszcze o konwersji mówisz, a ja właśnie o konwersji myślałem, wiesz? Wprawdzie nie w kwestii dokumentów, RTF-ów i tego typu rzeczy, ale właśnie o konwersji myślałem w tym samym czasie. Może jakaś, jak to się mówi, szósty zmysł, czy piąty, piąta klepka, czy coś takiego, nie? No. Ale o konwersję to ja bym się nie martwił, słuchaj, bo w tej chwili jest tyle tych narzędzi, że pewnie za chwilę zostanie w to zaprzężony jakiś...

0: jakieś książki, albumy, takie rzeczy.
1: Szczerze tak, składałem dla takiej firmy kiedyś, jak ona się nazywała? Byline, to była firma Byline się nazywała. Byline Polska chyba wchodziła na rynek, dawno temu to było. Składałem takie prospekty, czy jakoś tak to się chyba wtedy na to mówiło. Dopiero kiedy przyszło do płacenia, to się dowiedziałem, w jakie bagno wdepnąłem, bo jak pan miał zapłacić tam 500 zł czy 600 na tamte czasy, nie? To było już chyba ze 20 lat minęło. To się nagle zorientowałem, że o, tutaj mi student, a student to chciał ode mnie tego, puszkę piwa za to, nie? Dosłownie, nie? Czy tam sześciopak, nie? Coś takiego, taki tekst padł do mnie. No to mówię, kurde, to...
0: Dziady, gonić dziadów.
1: Nie, ale powiem ci, że pod tym względem Szczecin, to ja dlatego zacząłem nazywać Szczecin Polską C, bo to nie był jedyny przypadek. No na przykład niedaleko tutaj bardzo kiedyś fajna sytuacja, bo miałbym bardzo wygodną pracę, ale firma, która była notabene filią niemieckiej firmy, szukała informatyka, grafika, no takiego dziada do wszystkiego, krótko mówiąc, który mi ogarnie komputery i sieć i porobi właśnie publikacje między innymi, ale to było na wszystko, na internet, na tam jakieś ulotki, druki i tak dalej i prospekty, ale czekaj, wtedy była chyba płaca minimalna coś koło 1200 zł, oni proponowali 1500 brutto, przy czym to było B2B, czyli musiałeś mieć założoną firmę, a po opłaceniu ZUS-u zostawało ci zero, nie? Ja wtedy pamiętam, że się wkurzyłem i zadzwoniłem do Niemiec, czy wysłałem maila, już teraz nie pamiętam, chyba maila, bo ja wtedy się translatorem jakimś posłużyłem. I jak się okazało, doniosłem niechcący na nich, to znaczy oni dużo większe pieniądze, czyli było to 1500, ale euro przeznaczyli na to stanowisko. Tylko wiesz, jak to polscy Janusze kierownicy, nie? Po prostu oni sobie wykombinowali, że po co mają płacić 1500, jak zaproponują 1500 na złotówki, a resztę sobie pewnie ktoś tam pod stołem weźmie, nie? No i tak to wyszło. A to jest po prostu standard. To jest po prostu standard. W tej chwili, jeżeli tak tutaj jesteście ciekawi rynku szczecińskiego, jeśli chodzi o grafików, nazwijmy to takich publisherów, czy tam DTP, tak, to w ogóle nie ma ofert, a jak są oferty, to są za płacę minimalną. To jest standard, nie? Także dziadownia totalna, nie? Tutaj jest w tej chwili. Jeszcze kiedyś były te oferty, natomiast już w tej chwili nawet ich w ogóle nie ma, nie? Nie wiem, czy po prostu przejęli nowo przybyli te oferty, czy na jakich to się zasadach odbywa, ale w każdym razie, jak kiedyś było tych ofert kilkaset, po jakimś czasie zrobiło się ich kilkanaście, potem kilka, a teraz zniknęły całkowicie, nie? Naprawdę rzadkością jest w tej chwili grafik, taki typowy grafik, który miałby tam coś robić jako grafik. Najlepiej, żeby to był jeszcze przy okazji sprzątacz sedesów i zamiatacz podłóg od razu, nie? A wierz mi, że takie oferty również się trafiały. Ja to się śmiałem, jak czytałem WC Area Manager, nie? To było Water Closet Manager, nie? Czyli babcia klozetowa. To było kiedyś po prostu standard, jak jeszcze oferty były, a teraz zaznaczam, że już ich nie ma. Nie?
0: A tu właśnie się pojawił temat tego, co zrobić w moim przypadku, jak mi nie płacą tutaj, wiesz, za robotę. Już od jakiegoś czasu się nie mogę doprosić.
1: Znaczy
0: tutaj...
1: ja bym poszedł i pobił i tyle. Cała sprawa.
0: No to odpowiedział... mecenas etam, jak załatwić tą sprawę właśnie. Iść i pobić. No to bardziej takie metody Marcina Najmana widzę tutaj promujesz, a niekoniecznie
1: znaczy,
0: jakieś...
1: Nie. No. Trzeba mieć po pierwsze ku temu odpowiednią charyzmę i odpowiednią, że tak powiem, no jak to się mówi, determinację do tego, bo to jeszcze też zależy, jak bardzo ci zależy. Jeżeli to jest twoje być albo nie być, no to wiesz, idź po prostu i załatw sprawę twardo, a jest bardziej taka, że tak powiem, metoda, jakby to nazwać, metoda bardziej okrutna od tego, co właśnie zaproponowałem, czyli metoda tak zwana na papugę, nie? Jak masz dobrego papugę, to po prostu papugą go postraszyć, nie? Czyli adwokatem, nie? I wtedy ten ktoś ryzykuje nie tylko to, że... Ale tutaj musi być jeden warunek spełniony. Czy ty się zabezpieczyłeś na taką okoliczność?

0: To znaczy, w dzisiejszych czasach taka podstawowa wiedza z dziedziny tego, jak bierzesz zlecenie i tam u kogoś to zlecenie jest wykonywane, to jest to, żebyś miał jakiś dowód na to, że to zlecenie zostało ci zlecone.
1: No jest normalnie umowa, no.
0: No to jak masz papierek na to, no to jak najbardziej, oczywiście, że tak.
1: No ale wiesz, no, takie usługi kosztują, stary, no to... Jak to jest 1600 zł, no to co ja, ile ja z tego wydam na jakiegoś tam papugę, adwokata, czy tam windykację, czy cokolwiek.
0: Jak to mawiał pewien klasyk, którego anioł nazywał Safronowym, albo rybka, albo pipka, jak pisał Hamlet, nie? Czyli albo baseball, albo prawnik, tak? No musisz sam wybrać. No dałem ci do wyboru dwa bardzo skrajne, ale rozsądne rozwiązania. No jeśli cię nie stać na prawnika, to być może jesteś człowiekiem, który może załatwić tylko własnoręcz takie sprawy, nie? No niestety, no w kwestii współpracy biznes to biznes, no niestety, ale jesteś zdany na powództwa cywilne, jeżeli ci ktoś nie zapłaci. No, nie masz innego, jak gdyby tutaj innej perspektywy, no. Wiesz, no, ja w życiu miałem też takie sytuacje, kiedy byłem jeszcze studentem i jakieś tam realizowałem, no nazwijmy to umowy zlecenia, to powiedzmy zdarzyło się raz na ruski rok, że ktoś bezczelnie mi po prostu nie zapłacił. To były bardzo rzadkie sytuacje, w związku z czym doszedłem w pewnym momencie do pewnego wniosku. Otóż standardowa umowa, jaką miałem przygotowaną, ona miała dwie strony. Jedna strona zawierała ogólne założenia tej umowy, plus jakieś tam kwestie sporne, gdyby się pojawiły, a druga strona to był opis materiałów, które mi powierzono, to takie zabezpieczenie, zresztą podpowiedziane przez radcę prawnego, zabezpieczenie, które materiały, jakie loga i tak dalej, ewentualnie ich wydruk, żeby nie było potem, że ja na przykład użyłem logo, którego nie miałem prawa użyć, bo ten, kto mi to zlecił, nie miał prawa używania tego. To jest bardzo, bardzo ważne wbrew pozorom. Żeby materiały wszystkie powierzone, odpowiada za to zleceniodawca, tak? Czyli to było dosyć z głową zrobione. Ale w momencie, kiedy kwota na takiej umowie tam jest to 500-600 zł, no to nawet kiedyś to się nie opłacało po prostu sprawę otwierać. To co ty mówisz w tym momencie, tak? Więc doszedłem do wniosku w pewnym momencie, że lepszą umową, a jest to jak najbardziej legalna umowa, jest umowa o dzieło zawarta słownie po prostu. Bo wtedy jak gdyby wchodzi taki dodatkowy element zaufania do klienta. Że jeżeli znasz już człowieka, raz czy dwa z nim współpracowałeś, to ufacie sobie, on wie, że ty dobrze mu to zrobisz, a ty wiesz, że on ci dobrze za to zapłaci, tak? I uważam to za... Tutaj nie chodzi absolutnie o jakieś tam uniknięcie podatku czy czegoś takiego. Chodzi po prostu o normalnie umowę ustną, tak zwaną. A taka umowa jest jak najbardziej w polskim prawie legalna, tak? No i wtedy naprawdę nie warto, jeżeli to jest... Zdarza to się, powiedzmy, raz na 10, 15 czy 20 umów, taka sytuacja, taki zonk powstaje, tak, płatniczy, to naprawdę nie opłaca się taka papierkologia. I tylko musisz mieć, że tak powiem, obopólne zaufanie, tak, żeby... A jeszcze, jeżeli ty jako też, no, nie bójmy się tego słowa użyć, handlowiec, czyli ktoś, kto sprzedaje też tą swoją usługę temu człowiekowi, jest tańszy od wszelkich alternatyw, które on by mógł sobie na rynku, powiedzmy, w agencjach reklamowych wybrać, to jemu się nawet nie opłaca ciebie nie opłacić, bo już następny raz mu tego nie zrobisz.
1: Ja mu i tak już następny raz tego nie zrobię. Już powiedziałem, że dziękuję za współpracę, no ale zobaczymy. No. Myślę, że w końcu mi zapłacą. A może pójdę i faktycznie zrobię to jak trzeba, bo to z Wrocławia są to.
0: Znaczy wiesz, wszystko zależy od tego, jak dużą porcję pracy w to włożyłeś. Wiesz, gdybym ja siedział na przykład nad projektem, tak jak kiedyś siedziałem nad człowiekiem, którego naprawdę było stać na zapłacenie tych pieniędzy, siedziałem miesiąc, a potem się prosiłem drugi miesiąc, dosłownie jak pies chodziłem za nim, bo po prostu było mi szkoda tych pieniędzy i tego czasu, który poświęciłem, chociaż ta kwota nie była jakaś szaleńcza, ale robiłem mu miesiąc coś, co on by u siebie, a to był Polak, który mieszkał w Londynie, i on musiałby zapłacić tą stawkę pewnie razy 10, gdyby to zlecił agencji w Londynie. Ja mu zrobiłem to na podobnym poziomie tego, co on mi pokazywał, bo to było na zasadzie pokaż mi, jak to ma wyglądać, pokaż mi przykłady. I na tych przykładach ja po prostu wykonałem coś, co było jakościowo mniej więcej na tym samym poziomie. I dużo, dużo taniej. On by 10 razy więcej zapłacił w agencji, tak? I jeszcze miał przez miesiąc zator płatniczy, że po prostu nie mogłem się uprosić u niego tych tam paru funtów dosłownie za to, no to przepraszam bardzo, ale no ja wpadłem w szał, zacząłem zwyczajnie do niego się odzywać, tak jak jeszcze tutaj nigdy nie słyszeli, jak ja się potrafię kogoś wyzywać, no. Skończyła się oczywiście współpraca, on mi te pieniądze zapłacił koniec końców, ale ja już nie chciałem z nim mieć więcej do czynienia, no bo przepraszam bardzo, ale ktoś, kto, ja wiem, że buduje sobie w tym czasie dom w Polsce, to luksusowy dom w Polsce, nie ma dla mnie paru funtów, no bez przesady, tak?
1: No tak to jest właśnie, widzisz. Też miałem takie w życiu sytuacje właśnie, że gdzie szef sobie, potem się dowiedziałem, budował domek i tak dalej, a tutaj no nie ma, no trzeba poczekać, no jeszcze czekam, bo mi spływają tu pieniądze. No i są takie łajzy właśnie, co za nic mają pracę innych. Czas.
0: Wiesz, czasem bywa też tak, jak na przykład jeden klient, taki mój bardzo, bardzo stary klient, którego ja poznałem, kiedy on dopiero firmę rozwijał, kiedy miał jeden punkt, jak gdyby swojej branży. Z czasem rozwinął się, ja mu, że tak powiem, tutaj dużo też pomogłem w tym, bo robiłem mu za pół ceny, kiedy się rozwijał te wszystkie projekty reklamowe. I doszedł do momentu, kiedy nie tylko on miał trzy punkty, ale jeszcze jego syn miał dwa czy trzy punkty w branży. No i facet się nagle popsuł. Tak jak kiedyś, jak był jeszcze sam, był biedny w miarę, znaczy biedny, no w cudzysłowie biedny, tak? Ale bogatszy ode mnie na pewno. No, ale w każdym razie wyciągał te pieniądze, jak ja byłem studentem, z kieszeni po prostu 3000 wykładał o tak, chlap, nie? W czasach, kiedy te 3000 to były 3 albo 4 pensje minimalne, to po 10 latach, kiedy jakby obrósł sam w piórka, nagle się zrobił taki, wiesz, a wiesz, no dzisiaj nie mam, przyjdź za tydzień. I tak mnie po prostu poprzecierał po całym mieście kilka razy, w tej i nazad, aż już jak miał pracowników swoich, jak gdyby obrósł też pracowników swoich, to tym pracownikom było mnie żal, bo oni wiedzieli doskonale, że akurat sobie ten pan jeszcze jedną branżę otworzył, w międzyczasie robił sobie na przykład ogródek tam z jakimiś deserami czy coś takiego i inwestował w tym czasie, a mi było na przykład 1000 złotych winien, nie? Gdzie mógł naprawdę wyjąć z tej kieszeni te 1000 złotych, on miał w kieszeni. Raz jego żona, nawet miałem taką sytuację, że jego żona była świadkiem takiego właśnie, że ja przyszedłem, byłem mówiony, ona wiedziała o tym. I w końcu do niego mówi, stary, kurde, weź ty tak nie dziaduj, kurde, tutaj przed panem. I go po prostu żona go nacisnęła i mi zapłacił. Ale mi się śmiać chciało, bo on wyciągnął wtedy chyba z 5000 miał w kieszeni, a mi był 1000 winien, nie? I po prostu wyciągnął taki zwój pieniędzy, odliczył 1000 złotych i dał po prostu, nie? A mówił, że nie ma. Oczka takie zrobił biedny, wiesz, no nie mam teraz, kurde, tego. Nie wiem, czy miał satysfakcję z tego, że sobie, kurde, studencioka powycierał o glebę, że tak powiem, w tej i nazad czy coś. No są tacy ludzie czasami, ale najgorsze jest to, że taki kiedyś nie był. Dopiero kiedy troszkę obrósł w piórka, to się taki zrobił taki właśnie Janusz biznesu. No. Aczkolwiek człowiek absolutnie kulturalny. Absolutnie kulturalny, nie mogę powiedzieć, żeby z nim były jakieś kłótnie. Nie, to wszystko było zawsze z pełnią kultury. Słuchaj, no nie mam dzisiaj, a może na raty jeszcze te 1000 złotych po 300 na przykład 3 razy, a raz 400. I tak płacił, tak mi smarkał. Zdarzało się też tak.
1: Mhm. No, tu mam właśnie sobie umowę otworzyłem i co ciekawe, jest 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawionego rachunku, to ciekawe, to chyba umowy, bo na umowę czekali. No, to już dawno minął ten czas, to chyba czas faktycznie skorzystać z e-sądu jakiegoś, tak jak tu adwokat podpowiada. Nie, no, napiszę im dzisiaj, że jak do jutra nie dostanę...
0: Ponaglenie o zapłatę, to się nazywa, tak? Dobrze mówię? Czekaj, jak to się nazywa fachowo, cholera, zapomniałem. Wiesz, ponaglenie, tak? Wezwanie do zapłaty. O, wezwanie do zapłaty. I tyle. I tyle z odsetkami. I tyle, no, cała sprawa. Wiesz, no, ja zawsze proponuję, żeby jakiegoś tam, nawet na zasadzie takiej, gdybyś miał, rozejrzyj się po tej swojej mieścinie, tam pewnie jest ze 2-3 radców prawnych i może z którymi wejdziesz we współpracę barterową, że ty im coś tam porobisz, jakieś reklamówki, czy coś, co potrzebują w dziedzinie reklamy, czy tam jakiegoś designu, a on ci za to będzie na przykład usługiwał na wypadek takiej sytuacji, nie? No, w zasadzie barteru po prostu. To jest naprawdę świetny pomysł na pierwsze pozyskanie, radcy prawnego. Rozmawiasz zresztą z człowiekiem, który w ten sposób pierwszego radcę swojego jeszcze za czasów studenckich pozyskał właśnie, nie?
1: Ciekawe, czy opisanie takiej sprawy, na przykład poinformowanie na mediach społecznościowych należących do tej firmy, że takie są ich praktyki, czy oni mogą sądzić się potem, że ich na przykład zdyskredytowałem? Tak.
0: Może być taka sytuacja, ponieważ tutaj to jest zła droga, ci powiem szczerze. Mówię, ciągle pomijamy tą sprawę pójścia tam i złapania za gardło, nie? Natomiast już taka ostateczność, nie? Wyczuwacie jak gdyby mój dowcip, mam nadzieję. Nie traktujecie tego poważnie, ale to rzeczywiście nie jest dobry pomysł z tego względu, że straty z tytułu opisania takiego problemu mogą być na tyle duże dla nich, że nie opłaca się to. Po prostu one są, może wykazać później w sądzie, że ty naraziłeś ich na o wiele większe straty niż koszt tego, co oni ci zalegali. I jak gdyby ta różnica będzie no po prostu niespółmierna. To się nazywa szkodliwość czynu, tak? Będzie dużo większa z twojej strony poprzez taki opis niż... Tym bardziej, że oni mogą sobie wyimaginować jakieś tam straty, które nawet nie będą realne do tego, co ponieśli w rzeczywistości.
1: No masz rację.
0: No niestety.
1: Masz rację, niestety, tak. Lepiej nie ryzykować, bo potem oni będą mnie szantażować albo się domagać czegoś, no to bez sensu. Trzeba zrobić wszystko prawilnie. To jest w ogóle ciekawe, że na przykład nie sposób zdobyć maila do szefa tej firmy. On jest ukryty, nigdzie go nie ma, ani na stronie, ani w internecie, no...
0: Znaczy, ja ci coś powiem. W takich kwestiach takich płatności, to ja kiedyś, nawet rozmawiałem kiedyś z urzędnikiem w tej sprawie, ja wymyśliłem rozwiązanie, bardzo proste rozwiązanie dla drobnych przedsiębiorców właśnie, którzy są, no, ci najmniejsi mają najgorzej, tak? No bo nie stoi za nimi jakby cała machina jakichś tam księgowych i tak dalej, nie? Czy tam właśnie radców prawnych. Od tego powinien być urząd skarbowy, to znaczy... Prosty przepis, to jest jedna ustawa, jeden podpis, ale nie wiem, dlaczego do tej pory tego nie ma. Jeżeli nie jest opłacony rachunek, tudzież, czy to jest uproszczony, czy faktura VAT-owska, to do czasu, aż nie będzie opłacony, to znaczy nie wpłynie na konto twojej firmy, czy twojej działalności, czy jakkolwiek pracujesz, czy na konto osobiste, tak jak wystawiłeś rachunek na to, to do tego czasu nie jest pobierany podatek i w interesie urzędu wtedy jest, i oni są od tego, żeby ścigać tego, kto zalega tobie podatek, bo ty inaczej nie możesz go zapłacić. I tutaj jest uzasadniona jak najbardziej kontrola skarbowa tej sytuacji. To jest tak proste rozwiązanie, naprawdę.
1: O, to wszystko może też trwać. Tu 7 dni czas, tutaj tydzień, tu zanim dojdzie, zanim oni odpowiedzą. Ja od nich czekam zawsze na odpowiedź na głupiego maila tydzień, więc wiesz, niestety tak to wygląda.
0: O, i tutaj pisze adwokat, że ale tam kombinuje. Słuchaj, adwokacie, ale popatrz teraz na przykład, załóżmy, zrobimy całkowicie teoretyczną sytuację. Firma jest winna Krawcowi 1000. Pamiętajmy, że roszczenia cywilne przedawniają się po 10 latach. Więc Krawiec może sobie teraz przycupnąć i spokojnie czekać i naliczać odsetki przez 10 lat. I za 9 lat zwrócić się o zapłatę, na przykład załóżmy, że to jest 1000 zł, policzcie sobie procent składany ustawowych odsetek, ile to narośnie i stać się całkiem bogaty za 9 lat na przykład, nie?
1: No, taka inwestycja będzie się tam zbierało. No, a potem oni zbankrutują nagle i wiesz. Nie, to trzeba jakoś... normalnie,
0: no
1: po
0: wiesz,
1: ludzku.
0: Myślmy pozytywnie, myślmy pozytywnie. Zawsze, zawsze może zdarzyć się tak, że firma zbankrutuje. No, wiesz, no, wszystko może zbankrutować i państwo może zbankrutować, nie? Także, także wiesz, no, no my raczej się nie nastawiajmy na świadczenia emerytalne, które zresztą przez Sąd Najwyższy zostały uznane jako świadczenia socjalne, a nie świadczenia wynikłe z konta, a dalej przysyłają, że są konta indywidualne. No. A cóż zrobić? No, najgorsze jest to, że ci najmniejsi, tacy właśnie drobni, i ta sól w oku, chciałem powiedzieć, ale to nie, to jest sól tej ziemi, to się mówi, tak? Czyli ci drobni przedsiębiorcy mają najgorzej, no bo taka prawda, że no, najprościej skopać słabego, nie? No i tutaj jest właśnie ten problem. No ja zawsze mówię, ja zawsze miałem podejście na studiach jeszcze jak zaczynałem jakieś tam swoje boje, jak to mówię, na ekonomii, gdzie nas niestety na ekonomii, na studiach nawet faktury nie nauczyli wystawiać. Nie wiem, po co taka ekonomia, tym bardziej, że to była mikro i makroekonomia. I był też przedmiot otoczenie przedsiębiorstwa, a jakoś faktur nas nie nauczyli wystawiać, no i czy nawet rachunków uproszczonych. No ale człowiek jakoś tam próbował, tak? Jakoś tam próbował, no i właśnie od razu było widać, że właśnie względem takich ludzi, którzy nawet nie są dużą firmą, a są troszkę, mają tą firmę już, to ty już jako taki drobniak, taki dwudziestoparolatek, no to masz małe szanse właściwie. Wygrywa ten, kto bogatszy, no i tyle, no taka prawda, brutalna, ale prawdziwa, do dziś zresztą.
1: No dobra, będę kombinował. Napiszę jeszcze windykacja polubowna. Na razie jeszcze dzisiaj pójdzie mail. Zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź. Chyba mnie zlali, w ogóle mi na maile przestali odpowiadać. A takie korpo, i tak się dynamicznie rozwijają, i tacy tu zdjęcia ze stoka, i menadżerowie, i project menadżerowie, i senior, junior, assassin, key assassin menadżer, kurwa.
0: A jakbyś u nich do pracy się dostał, o Boże, to byś Pana Boga za nogi złapał, że będziesz pracował w młodym, dynamicznym, pełnym wyzwań zespole i zdobędziesz niesamowite doświadczenie plus prawo jazdy kategorii B. Nie, to mnie zawsze śmieszy, jak zatrudniają informatyka albo grafika i prawo jazdy kategorii B wymagane. To co, kierowcę zatrudniacie czy grafika? Nie, zawsze mam takie pytanie od razu. No i oni po prostu takie tam na ten temat, firma wspaniała i najlepsza na świecie. Bardzo tęsknię za projektami, a nawet całych stron projektami we Flashu, wiesz? Bo ja miałem w pewnym momencie pewien taki jinx sobie zrobiłem. Napisałem sobie taki skrypcik w Switch skrypcie, no to jest to samo co Action skrypt mniej więcej, który po miesiącu, jeżeli się nie umieściło na serwerze odpowiedniego pliku tajnego, taki tam plik powiedzmy 0.txt czy 1.txt on się tam nazywał, to wyskakiwało demo, taki wielki napis na 50%, transparency na całą stronę, demo.
1: Tak, też kiedyś coś takiego zrobiłem. Znaczy po prostu to był plik, w którym była odczytywana z pliku zmienna jedna, tam yes, no. Znaczy tego, to jedynka czy zero tam, bo to była zmienna bula. No i też, też taka sama metoda w sumie. No to dobre było w tych flashowych stronach, że można było strasznie łatwo je zabezpieczyć sobie w ten sposób.
0: No u mnie sprawdzał na głównej stronie w pierwszej wersji, kiedy to mi, że tak powiem, przyszło na myśl, to sprawdzał na głównej, jak gdyby na głównej ścieżce serwera sprawdzał obecność pliku i mogłem sobie w tym pliku wgrać dowolny tekst, nie? Na przykład kurwy mi nie zapłaciły i to się pojawiało, ale potem uznałem, że to jest zbyt ostre, kiedy się zorientowałem prawnie, że takich rzeczy nie można raczej, no i po prostu się pojawiało demo, nie? Czy coś takiego, no i to wyglądało po prostu ohydnie, tak? W białym albo czarnym kolorem na 50% transparency i tyle, nie? Albo nawet była warstwa, która po prostu blokowała wszystkie aktywne punkty, że nie można było nic wybrać myszą, nie? I tyle.
1: Adwokacie, a te e-sądy, to można to za darmo jakby to zrobić, czy to się płaci coś? Bo mnie nie za bardzo stać, żeby jakieś opłaty ponosić, ileś tam stów płacić, bo to mi ta kwota stopnieje zaraz szybko. Tylko się tam nawysyłam, przeznaczę czas, wezmą ode mnie pieniądze i ostatecznie jakieś ochłapy mi zostaną, nie? Jak się okaże, że są jakieś...
0: Wejdź na stronę, polecę ci tutaj, wejdź na kanał Akcja Windykacja i na drugi kanał Prawo na Lewo. Tam może się nawet skontaktuj z tym panem, który to prowadzi. On tam właśnie te sprawy między innymi rozkminiał, tych e-sądów. To jest gdzieś tam w jakiejś miejscowości. One są bardzo znane z tego. Myślę, że tam uzyskasz pomoc tak samo na prawo forumprawne.org. Tam też dosyć dużo na ten temat było. Także możesz popatrzeć. Nie wiem, na ile to jest skuteczne, bo oni to tam za ułamek ceny, jakby to powiedzieć, roszczenia wykupują te rzeczy, bo to najpierw trzeba chyba sprzedać komuś, ale nie jestem tego pewien na 100%. I nie wiem, czy to się po prostu opłaca. Nie? To wszystko pewnie zależy od kwoty, tak jak zwykle. Nie? Im bogatszy, im większa kupa w szmalu, tym, że tak powiem, ma to większy sens. Nie? Mówię, tak rzędu tam do 1000 zł, to dzisiaj właściwie dzisiaj to więcej się pracujesz nad tym. Ja wiem, że czasami ten 1000 dla nas jest wartościowy, ale ilość pracy włożonej w to wszystko i w część tą taką, gdzie musisz się zapoznać z tym, zahartować w bojach, że tak powiem, tych prawnych, to nie wiem, czy to się opłaca w ogóle.
1: Cześć, Czektulu.
2: Siemaneczko, mam 5 minut, to stwierdziłem, że zadzwonię, skoro już się zastanawiasz nad tym e-sądem. Kwestia jest taka, bo też to pisałem na czacie, bodajże jak dawno temu temat miałem przedstawiany, to było na ePUAP-ie chyba dostępne. To jest normalnie sąd, polski sąd, który ci to ogarnia i musisz po prostu złożyć wniosek na ePUAP-ie do tego e-sądu, załączyć wszystkie, jak to się mówi, wszystkie dowody typu screeny, faktury, to wszystko, co jest tak jakby potrzebne do rozważenia tej sytuacji. Oni sobie to mielą i w końcu dostajesz informację, czy trzeba coś dosłać, czy nie. A jak wszystko pójdzie po twojej myśli, to dostajesz informację, że jest wszystko git i możesz sobie, i pieniążki ci po prostu przyjdą.
0: O, wiem, przypomniałem tak sobie, Krawcze, jedna rzecz mi się przypomniała. Przy takich drobnych kwotach, czy relatywnie drobnych kwotach, bo jak mówię, dla nas, bo to mogą być kwoty zupełnie sensowne, to przy tym e-sądzie istotne jest to, żeby groziło im wpisanie do BIK-u, czyli do tego Biura Informacji Kredytowej, żeby ten dług mógł tam zaistnieć, bo wtedy jak gdyby blokujesz im drogę ewentualnych, i to nawet przy takich w miarę niedużych kwotach realnie jest możliwe, nie? Wpisanie do BIK-u, no to wtedy rzeczywiście to może ich postraszyć tym, nie? Na tej zasadzie.
1: Czyli muszę moją kopię umowy zeskanować i wysłać tam do tego e-sądu, nie?
2: Tak. Umowa, maile, które wysyłałeś z ponagleniem o płatność, jakieś tam ich odpowiedzi, pierdoły, no wszystko to, co będzie potrzebne, żeby zweryfikować, że ty masz rację, że twoja racja jest najtwojsza.
1: No strasznie, strasznie nie lubię takich sytuacji, ale będzie trzeba, no nie podaruję, to dla mnie to jest bardzo dużo pieniędzy.
2: I to jest cywilizowany sposób, żeby z tej sytuacji wybrnąć.
1: I co, to muszę teraz jakiegoś takiego jeszcze oficjalnego maila najlepiej napisać z ostatecznym przypomnieniem się i z poinformowaniem, że inaczej ruszam na drogę sądową, tak?
2: Tak.
1: No, to tak zrobię dzisiaj.
0: Ja bym na twoim miejscu jeszcze to przemyślał z tym mailem i pocztą poleconą bym to lepiej wysłał. Wiem, że to jest 2-3 dni dłużej, ale pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.
2: Pisane to musi być gęślim piórem, nie zapominaj.
1: krwią właśnie.
0: Krwią, dokładnie. O, właśnie, to chciałem też powiedzieć. I krwią podpisane, nie? No. Także nie, ale wiesz, no...
1: A ja zadzwonię do Marcina Najmana zaraz. On to załatwi z kolegami. Już.
0: No wiesz, no, mówiliśmy o posiadaniu własnego radcy prawnego, ale o posiadaniu własnej firmy egzekucyjnej to też są podobno takie numery. Chociaż to było raczej w latach 90., a teraz mamy już 20 lata 2000 roku, także chyba już nie w modzie to. No, ale smutne jest to, że tacy mali jak my muszą się bić o takie... Znaczy ja już dawno nie miałem takiej sytuacji, ale powiem szczerze, że no może to też dlatego, że taki trochę masywniejszy się zrobiłem, ale to wiesz, to nie jest fajne, nie? Musisz podejmować dodatkowe działania, zamiast zająć się tym, co robisz, to musisz tracić czas i nerwy na to. A czasami naprawdę, no mówię, te kwoty są na tyle drobne, że... No nie wiem, no wszystko to już musisz ty rozważyć, że tak powiem, w swoim sumieniu, czy to jest warte, czy nie warte. Jak mówisz, że to jest dla ciebie kwota istotna, to rzeczywiście być może warto poświęcić tą energię, bo to się też traci kupę tej energii takiej, która jest tam potrzebna tak naprawdę do kreatywności przy takich sytuacjach, nie?
2: Dobra, a już wracając do bardziej rozsądnych rozważań, kwestia jest taka. Dobrze by było, żebyś rzucił sobie okiem, są różne grupki facebookowe doradztwa prawnego, są darmowi doradcy prawni. Możesz się, Krawcze, do nich odezwać, do takich osób, żeby pomogli ci, nakierowali ci, w jaki sposób napisać tego maila, żeby tam wszystko było zawarte i jak już będziesz miał przygotowanego, wysłać, poczekać, nie wiem, dasz im na przykład 2 dni robocze, 3, tak? Nie będzie, e-sąd, załączasz wszystkie pliki, święty spokój. No i mówię, tak jak pisałem na czacie, nam mówił o tym wykładowca na studiach, że miał taką sytuację, że coś tam robił, no i ostatecznie nie doczekał się na pieniądze, więc wziął i ten... jak to się mówi, wysłał to pismo do e-sądu, oni tam to przemielili, chyba miesiąc im zeszło, żeby to przemielić, zwindykować, no i tego samego dnia, co przyszedł hajs od windykacji, to jeszcze tamta firma, która zalegała hajs, też dodatkowo wysłała hajs, bo pewnie się obsrali wcześniej. No ale że już było post factum, no to miał podwójną wypłatę.
1: Ach, humor mi się zepsuł tego wszystkiego.
2: No ja wiem, najgorsze jest, jak to się mówi, przełamywać tą barierę komfortu, czy jak ktoś tam mówi.
0: Strefę komfortu. Wyjdzie ze strefy komfortu.
2: Dokładnie. No, dobra, ja kończę, bo akurat miałem 5 minutek i wracam do roboty.
1: Trzymaj się, Czektul. Hej, hej.
2: No, hej, hej.
1: No to dobra, ale tam ja to z tobą też się żegnam. No,
0: ja też muszę się wrócić do komfortu, chciałem powiedzieć. Do niekomfortu, bo właśnie stoją u mnie 2 zasyfiałe serwery kompaka i muszę je, że tak powiem, odbrudzić, oczyścić je. Wróciły do mnie z jednego miejsca serwerowego, także. No nic, życzę ci, żebyś, że tak powiem, załatwił tą sprawę jak najszybciej i żeby ci te pieniądze no, na konto wpłynęły bez jakichś tam zgrzytów większych. No, kurczę, no smutne to jest, po prostu to jest smutne i tyle, no. Wiem, jak się czujesz, bo sam mówię, miałem parę razy taką sytuację i to ten... A no. Tak na koniec ostatnie zdanie, wiesz co, pomyśl, nie wiem konkretnie, co to był za projekt, jaka ta konstrukcja, ale może w tym konstrukcie swoim jesteś w stanie być może zawrzeć jakiś taki właśnie jakiś taki jinx, jakiś taki ten, który będzie w stanie pokazać się właśnie po jakimś czasie, nie wiem, jakieś zabezpieczenie tego antypirackie, że tak powiem, antypłatnicze, żeby się pojawiało coś, nie? Czy to się da, czy się nie da. Nie?
1: Tak, szczególnie w przypadku grafiki, nie? No dobra, to dzięki za rady twoje tam no, też.
0: Mam nadzieję, że nie tylko tobie pomogłem, ale i innym, nie? Ale mówię, no cholera, to jest bardzo smutne. No. Trzymaj się, hej.
1: No, na razie. Dobra, idę sobie w takim razie coś wszamać. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, kurde. Białą kiełbasę sobie ugotuję, o. A co? Kto Boga temu zabroni? Trzeba sobie czasem podarować odrobinę luksusu, nie? I na przykład białą kiełbaskę zjeść. No dobra, nie jest to jakiś wielki luksus, ale tak mi się powiedziało. Co tu jeszcze pisze ta? No tu było wcześniej, że mówimy tu o kwocie tam 1,25% od kwoty, ale nie mniej niż 30 zł. To 1600 razy 1,25% równa się 20 zł. No to będzie 30 zł. No jak 20, tak wychodzi? No dobra. No to teraz weź, skanuj, wysyłaj, czekaj miesiąc, aż sąd przemieli. No, oni w międzyczasie może zapłacą i potem się tam kasuj to. Mam jakiś taki zespół ofiary losu chyba już, mieszkając tu w Polsce i się boję w ogóle jakichś sądów, jakiś, mi się to kojarzy, zaraz się skarbuwa może jeszcze zainteresuje, w ogóle no takie, nie jest to przyjemne, takie Furia, tu przestań tu robić za cheerleaderkę i po prostu co wpis to jakieś proszenie dla mnie o donaty, bo mnie to wkurwia trochę, szczerze mówiąc. Zrób sobie kanał swój i tam sobie proś dla siebie o donaty, a nie dla mnie co chwilę jakiś taki wpis.

Nie no, do zwykłego sądu to nawet nie wiem, czy by mi się chciało chodzić na rozprawy, jakieś ponosić koszty, gdzieś jeździć. Przecież to mnie wyniesie połowę, albo nie wiem, całą kwotę tą, co są mi winni. Przecież dzisiaj wszystko tyle kosztuje, dajcie spokój. Bez sensu.

Czy nie, ja wiem, że skarbówa to nie ma tu związku, ale po prostu mi się to tak kojarzy, tak, z takimi rzeczami. Tak, jak dostanę donate'a, to cieszy mi się morda, jak to napisałeś pięknie, ale niekoniecznie mi się cieszy, jak ktoś mi tu robi za małpę, no. Ja jestem tu kataryniarzem i sam kręcę korbą. Nie potrzebuję małpy. Że już tak brzydko powiem.

chcesz, to sam wpłać 5 zł i to będzie lepsze niż jakieś tu nawoływanie. Nie wiem, bez sensu. Co, Łukasz, już miałeś sobie pójść, a ty jesteś tu. Czemu to tak? Dobra, idę sobie. A masz jakiegoś maila od tego klienta? Mam dużo maili. No, dużo maili. Mam maile, mam umowę, no to jest wszystko ok. Dobra, furiat, sorry, ja też się niepotrzebnie unoszę, ale po prostu jakoś tak nie lubię, jak ktoś za mnie tu, wiesz, nawołuje i tyle, no i niepotrzebne żadne tam sorry czy coś, bo to się nic nie dzieje, tylko po prostu tak apeluję i do Etama też kiedyś mówiłem, bo on też tu jakieś ma odezwy w sprawie wpłacania. To niepotrzebne to jest zupełnie. Kto ma ochotę, to rzuci piątaka dla cwaniaka, kto nie, to nie i już, i sprawa załatwiona, a nie jakieś tam. A weźcie tu krawcowi, bo krawiec to, krawiec tamto i no. Ta sprawa nie nadaje się na postępowanie zwykłe, bo nie ma potrzeby przeprowadzać postępowania dowodowego. No tak, z takimi rzeczami to się w ogóle chyba zwraca człowiek do windykacji bardziej w ogóle, nie? Tylko że windykacja sobie zawsze liczy sporo za swoje usługi pewnie. No, firma, dowolna firma windykacyjna to są ludzie, których to jest zawód odzyskiwać pieniądze. Tylko pytanie, czy przy takich kwotach to w ogóle ma jakikolwiek sens też.

No, to nie są chyba kwoty, które mogą interesować windykację. Co prawda, windykacja też, no, w przypadku jakichś tam niezapłaconych, nie wiem, rachunków za internet, za komórkę czy coś, to działa, tylko że to są jakieś masowe zlecenia po prostu w dużej ilości. No to współpracują sobie z jakąś tam firmą i są zadowoleni. No, ziarnko do ziarnka. A taki kliencik jakiś, który ma taką kwotę tam do zwindykowania, to nic ciekawego dla nich raczej. Nie, wolałbym tu publicznie nie mówić, o jaką firmę chodzi, bo tu mogą się dziwne rzeczy po tym dziać. Znajdzie się ktoś tutaj, jakiś wariacik, nie wiem, albo jakiś troll, albo srol, i to dopiero się zaczną hece.

Nie, no spoko, będę działał z tym e-sądem po prostu. E-sąd. I już zobaczymy. Nie załatwiaj, Łukasz, już lepiej nie. Domyślam się, że chcesz to załatwiać w stylu Marcina Neumana, ale to nie, lepiej nie. Wielkie korpo. Naprawdę. Jak się spojrzy na ich stronę, na ich różne tam grafiki, informacje, prezentacje, to sobie człowiek wyobraża, że to są jakieś w ogóle szychy, nie? Co na wodę mineralną wydają tyle, co mi mają do zapłacenia dziennie. A potem się okazuje, że jak to w Polsce. Może gdzieś siedzą w zapierdzianych dresach i nie mają nawet biura ani nic. Dobra, zmykam, bo już mi się i do toalety chce, i głodny jestem. Wielkie dzięki za wszystko tutaj, za sponsoring, za telefony, komentarze, słuchanie. No i spotkamy się jakoś pewnie znów za niedługo. I audycję Ani sobie możecie odsłuchać o filmach. Była wczoraj ciekawa audycja. Polecam. No, to tymczasem. Hej.

0: dobry wieczór, krawiec się kłania. Ja właściwie z małym ogłoszonkiem parafialnym chciałem z przykrością was poinformować, że dzisiejsza speluna niestety odwołana gościni, która miała się zjawić, Ewa, niestety zmieniła zdanie i nie chce się pojawić. Może nie będę czytał całego uzasadnienia, bez sensu, to nudne. Już było wklejane na czacie, to kto wie, ten wie, kto nie wie, a jest bardzo ciekawy, to niech sobie znajdzie. No, w każdym razie chodzi o to, że Ewa wysłuchała ostatniej znowu 10-godzinnej audycji. No, zdarzają nam się takie od czasu do czasu. Wywnioskowała sobie, że u nas tyle się gada i że ona nie ma czasu na takie pierdoły. Czy jakoś tak? No, tam na nic się zdały tłumaczenia. Zresztą też pomyślałem, że może niekoniecznie mam ochotę jakoś się tłumaczyć bardzo. No, nie to nie, no trudno. Także nie ma dzisiaj spelunki, niestety. A czy będzie coś innego? No nie wiem, trochę jakiś taki jestem zmęczony. I przytłoczony troszkę różnymi tutaj sprawami, ogólnie wydarzeniami na świecie też trochę. Jakoś tak się trochę mrocznie zaczyna robić. Jeszcze jak posłuchamy sobie przepowiedni na przykład Krzysztofa Jackowskiego, no możemy sprawdzić teraz właśnie, czy się sprawdzą jego przepowiednie mroczne dotyczące właściwie najbliższej przyszłości, ponieważ te w sumie apokaliptyczne, można powiedzieć, wizje, które Krzysztof Jackowski, najsłynniejszy chyba polski jasnowidz z Człuchowa, które właśnie przytacza, to jeszcze w czerwiec ma być. Koniec czerwca najprawdopodobniej. Albo przełom czerwca i lipca. No, także trochę też było pite w nocy, sobie poszedłem, a tam się działy jakieś dantejskie sceny. Odsłuchałem część tego, co tam się działo. No i muszę powiedzieć, że troszkę jestem zły chyba na siebie, że zostawiłem was. To, co się sprawdza na przykład u Enkiego, że Enki sobie idzie drzemać i zostawia ludzi i to wszystko jeszcze jakoś się toczy, no to jak widać w tej naszej społeczności trochę bardziej takiej łobuzerskiej może, takiej speluniastej, no może mają rację ci, co mówią trochę, że jesteśmy tacy trochę takie łobuziaki. A co, a nie wolno? A co, to wszyscy muszą być ulizani, sweterek w serek i popijać sobie ciepłe kakao? To, a my się tutaj bawimy, czasem się napijemy, czasem komuś coś odbije. No, takie wariaty się zdarzają też i u nas, no, wszędzie się zdarzają. Jak widać po dzisiejszym tutaj incydencie, to świat jest pełen ludzi. Już nie chcę mówić, no, ekscentrycznych, dobra, to takie ładne słowo, nie? Ekscentryk. Zawsze to lepiej brzmi niż wariat. Zresztą, kto z nas jest normalny? Każdy jest trochę walnięty, świrnięty na swój sposób. No, ale niektórzy są dodatkowo bardzo drażliwi na swoim punkcie też, dodatkowo jeszcze. No, także działo się, leciały słowa na K i na H i na różne inne jeszcze. I dużo było tego. Właściwie to niektórzy złapali swego rodzaju flow, polegający na tym, że bluzgają na wszystkich i na wszystko przez 20 minut. Myślałem, że to Grzesiu przegiął pierw tak z opowieści i z tego, co mi tam się przez sen przebijały te jego na K, ale Grzesiu właściwie dosyć grzeczny był i taki próbował mediować, można powiedzieć. Próbował jakoś tam uspokoić Bartłomieja, który to wstąpił w niego jakiś szatan po prostu. Ja się zgodzę chyba z tym, co napisał Wacek Wellacha, że nie ma co się przejmować i że właśnie to jest fajne w NR. Tak, myślę, że tak. Pod warunkiem, że to jest od czasu do czasu, nie? Że to są takie incydenty. No, coś się dzieje, coś się dzieje. Myślę, że to porównanie naszego radyjka do takiej knajpki to może nie do jakiejś wykwintnej restauracji, tylko właśnie do takiej knajpy, no, gdzie, nie wiem, dziki zachód trochę, no, ktoś komuś rozbije butelkę na głowie czasem panienki tańczą kankana i co? Nie może być i takiej knajpki. A jak ktoś woli restaurację wykwintną, on en bon vivant, i proszę mi podać carte vin, ten widelec jest brudny, proszę go wymienić, no to, to też coś znajdzie dla siebie, może gdzie indziej, nie? Do kolejki przed monopolowym można porównać, pisze Radek z brzegu. Panie, pan tu nie stał. Panie, sam żeś pan tu nie stał. Panie. I ogórciki w tym, w reklamówce drugiemu tak palcami. Psz, psz, psz, psz, przekuwamy. A tamten, ożeż ty! I w tym momencie wpada pan kierownik, czyli prowadzący audycję. Witam, dzień dobry. Tu, bierzemy pana. Już, to, pstrykam zdjęcie. I wystawiam w gablotce takie zdjęcie. Tych słuchaczy nie odbieramy. I taki Bartłomiej Rybka potem spotyka się z dziewczyną na przykład i płacze, wypłakuje się jej i mówi: wszystkie radia już mam poobrażane, już nie ma gdzie dzwonić. No bo ja nie wiem, czy odbierać. No, niby tutaj były jakieś przeprosinki tu wysłane na priwa, ale wiesz co, Bartłomieju, to nie jest takie proste sobie wyedytować i weź mi tam wykasuj. To wiesz co, raz, że to jest czas, to wiesz, to nie jest taki hop-siup, weź se i se wykasuj. Tak, weź sobie ściągnij 10-godzinną audycję na dysk, załaduj 10-godzinną audycję, wyedytuj, wyrenderuj, powycinaj, znajdź wszystko, co tam jest do wykasowania, wykasuj, zapisz, wyrenderuj, przegraj z powrotem na serwer, podpisuj, tak? Weź se tam wykasuj, nie? To nie zupełnie tak działa. Po prostu no, audycja jest tam ukryta, nie będzie za bardzo widoczna. Kto sobie zobaczył? No właśnie nie wiem, jak to jest, bo niby ma status, że jest prywatna, ale cały czas się komentarze pojawiają. Potrzeba jakoś tam zmienił status, ustaliliśmy, że ukryjemy, a komentarzyki się pojawiają. Nie wiem, może ktoś miał linka wcześniej albo coś. Bo są różne statusy na YouTubie. Tam prywatny, niepubliczny i zawsze mi się myli, który jest który. Niepubliczny to chyba taki, że już nie można dojść do tego nagrania, nawet jak się ma linka. A prywatny to taki, że jak się linka wcześniej gdzieś miało zapisanego. No ale to nie wiem, czemu mi się w proponowanych pojawiło i to jeszcze z dopiskiem, że jest dalej na żywo. To cuda niewidy się dzieją i wianki jeszcze na kiju. Także jak ktoś bardzo będzie chciał, to sobie tam znajdzie, to może poprosić kogoś o linka na naszym tu wewnętrznym może czacie, to może jakoś tam wkleimy, ale tak to będzie sobie ukryte. To co, posłuchajmy może tej przepowiedni Jackowskiego, co? Mnie to na ten przykład ciekawi, a nie odsłuchałem całości, chciałem razem z wami się wsłuchać w przepowiednie. No to może posłuchajmy w takim razie.
1: Ja pierdolę.
2: Cokolwiek militarnego miałoby się wydarzyć, jakikolwiek początek tego będzie, to będzie on nocą. Pójdziemy spać spokojnie, a obudzimy się w głębokim szoku, ponieważ to będzie duże. To, co się będzie działo, będzie duże. Ja mam wrażenie, że może mieć to związek z nalotem. Kojarzą mi się myśliwce. I to będzie nalot. Bez pardonu. Nalot bez wypowiedzenia wojny. bardzo konkretny. To coś odbędzie się w powietrzu. Nad dużą wodą. Raczej być może będzie chodziło tutaj o jakąś wyspę lub wyspy. Ale to nocą, co zacznie wszystko i co jest de facto przygotowane, to zacznie się w powietrzu dynamicznym, konkretnym, jednym nalotem. Tylko, że nie będzie się mówiło o tym, że to jest incydent, że gdzieś tam coś zbombardowano, bo to i to był incydent, no i teraz dyplomatycznie trzeba to naprawić, tylko bardzo szybko zaobserwujemy już pierwszej doby, że zaczęły się poważne działania wojenne. Najprawdopodobniej, ja nie jestem tego pewny, ale najprawdopodobniej, znaczy, ja mam takie odczucie, że konkretna data początku ekspansji militarnej, czyli będę tu dalej konsekwentny i dalej szalony, która się zaczęła realizować, to będzie... Ja mam wrażenie, że data nie jest do końca ustalona. Ona może być teoretyczna, ale nie jest ustalona. Czyli tak jak pewne państwa na świecie, tudzież uważam Polska też, kraje, które są w NATO, są przygotowane na to wszystko, to te kraje stosują się tylko do zaleceń, które mogą płynąć z Ameryki.
0: A co na to NATO? A co na to NATO?
1: NATO, NATO nic, NATO, NATO nic.
2: I nie tylko z Ameryki. Ja mam wrażenie, że wszystkie te kraje, w tym też Polska, kraje natowskie, nie wiedzą, przywódcy nie wiedzą, kiedy to się wydarzy. Oni mogą się domyślać, mogą myśleć, że w każdej chwili, mogą myśleć, że w pewnym okresie, ale nie wiedzą o tym. Natomiast szachy są rozłożone.
0: Nalot dywanowy, jakby ktoś nie wiedział, to jest taki arabski wynalazek. Używa się do tego latających dywanów. I zrzucane są takie dzbany gliniane z magiczną taką plazmą w środku. One wybuchają, takie alladyny przylatują i rzucają takimi dzbanami. I przywoływane są dżiny dodatkowo, które jeszcze bombardują, błyskawice z dupy miotają i to jest właśnie nalot dywanowy tak zwany. Jakby ktoś nie wiedział, się nie znał na militariach.
2: Karty są rozdane. Istotne tylko, w którym momencie będzie pierwszy szach ruszony na tacy lub pierwsza karta wystawiona do gry.
0: Cicho, idzie wizja, cicho. Dobrze, że Jackowski nie stęka tak jak Popko przy swoich... Bo pan Zbigniew Popko, też popularny jasnowidz, to on jak wchodzi w trans, to tak dziwne odgłosy wydaje, jakby orgazmu dostawał. Tak. Już mam. Przepraszam bardzo za te moje dziwne odgłosy, ale to mi się po prostu czakramy rozstroiły. Tak, widzę wyraźnie, że rozwiązanie jest tylko dla tych, którzy dostaną klucz do miasta Orin, 250 zł, tak, można kupić teraz, jutro już będzie 300. Przepraszam bardzo, ale ja bardzo, bardzo dużo many wydaję na to wszystko i potrzebuję od was też many, prawda? To się mówi, to słowo pochodzi właśnie, many, ja jestem zasilany właśnie waszymi many. Przypominam tablicę do wahadełkowania, do czytania z wahadełka 220 zł, promocja jest, duchy mi kazały zrobić promocję, ja na to nie mam wpływu, szanowni państwo, nie mam na to wpływu, duchy mi każą, to ja robię promocję, to nie chodzi o pieniądze, ja sram na pieniądze, w ogóle mam w dupie mam pieniądze, duchy mi kazały brać, mówią, że jak nie wezmę pieniędzy, to nie będzie działało wtedy,

0: wcześniej byłeś kulturalny i uprzejmy, a tutaj jakby jakiś szatan w ciebie wstąpił, to zdecydowanie ci nie służy. Ale cóż, no, ktoś tam miał fan, ludzie, którzy sobie słuchali po nocy, niektórzy słuchali z rozbawieniem, zawsze coś tam się dzieje, no, trudno. Żywe radio, tutaj się różne rzeczy dzieją i też i takie, no, czasem ktoś w knajpie, na pewno mieliście wielokrotnie takie sytuacje, no, tak przyrównując do knajpy już, że jeden z kolegów zaczyna nagle szumieć i szurać i dymić, o, dymić to dobre słowo. Tylko że tutaj, jak ktoś słusznie zauważył, nie było ochroniarzy, nie ma u nas ochrony, niestety. A barmani spali na zapleczu. No. Coś będzie jeszcze, panie Jackowski? Idzie wizja, cio. Idzie.
1: Na taką radę, że dobrze byłoby, gdyby ci, co biorą leki, żeby się zaopatrzyli na jakiś czas w lekarstwo. Ja także biorę leki na stałe, jakieś na sercowe.
0: Psychotropy.
1: Trzeba się zaopatrzyć w lekarstwo. Tak myślę.
0: No ja tak się tu śmieję, śmichy, chichy, ale wiecie, są na tym świecie rzeczy, co się fizjologom nie śniły. I może być tak, że są na tym świecie ludzie, którzy potrafią właśnie, nie zrozumcie mnie państwo źle, odsłonić kurtynę pewną wydarzeń. Ja też tego nie rozumiem. Ja też tego nie ogarniam, ja to robię intuicyjnie. Ja wącham czyjąś skarpetkę i ja wiem po prostu, że powiedzmy, gdzie jest druga skarpetka. Gdzie się zgubiła. Tak, przepraszam, muszę... Dajcie mi chwilę.
1: Zrozumcie, w jakiej jestem sytuacji. Słuchacie mnie, chcecie konkretów. Ja staram się wam te konkrety mówić, jak czuję. Ale to graniczy z szaleństwem. Ja wam mówię o czymś, czego nie mam. Tak czuję. Mam tutaj przed sobą zdjęcie pana Trumpa. Na komputerze, widzicie? Ja spróbuję, patrząc na niego, tak jak nieraz szukam zaginionych, patrzę na zdjęcie. Spróbuję sobie popatrzeć na tego człowieka. Wszak kto jak kto, ale ktoś taki. Chyba, jeżeli miałoby się coś święcić na świecie, to chyba on wie to doskonale i najlepiej.
0: Ja pierdolę! Przepraszam, drodzy państwo, ale w tym momencie zauważyłem, że na YouTubie oglądają nas, przepraszam, 44 osoby. A wiemy, co to oznacza. Wiemy, że kiedy ta liczba się pojawia, to oznacza to, że padły jakieś bardzo ważne słowa akurat na antenie. Coś się wydarzyło wielkiego. 44 to jest ta liczba właśnie, która zwiastuje jakby pewne, no, jakieś wydarzenia. Tak więc, no, może coś jest z tą przepowiednią.
1: Okej. Okay. No nie będzie także razem z nim, ale dajcie.
0: No dobra, to zostawmy już pana Krzysia. No zobaczymy, sprawdzajmy wszyscy, czy się coś takiego wydarzy, czy będą naloty, wojna jeszcze w czerwcu. No, strach się bać trochę, nie? A już mi tak się tutaj poprawiało i donejciki, i wszystko, i fajnie, i super, i a tu... ja wiedziałem,

0: Wiedziałem, że jak mi się coś tutaj zaczyna układać, to zaraz będzie nalot, bombardowanie, bomba atomowa i tak się to skończy. Zawsze. Biednemu zawsze wiatr w nie powiem co wyje. Wiatru nie ma, w dupę wieje. Co się dzieje, dziękuję bardzo. No. Także zostaliśmy nazwani gównianym radyjkiem, że tu gówniane radyjko, gówniane zwyczaje, gówniani ludzie, gówniane tematy i ogólnie trąci to tak troszkę gównem wszystko i no cóż, i taplamy się jeszcze w gówienku. No cóż, no, jak to pisałem już Ewie, nic co ludzkie nie jest nam obce. Jesteśmy ludźmi, ludźmi z krwi i kości. Mamy swoje wady, zalety lub zady i walety, jak kto woli. Nie jesteśmy doskonali. Na inne dzisiaj nagranko natrafiłem. Pewnie już gdzieś wam mignęło takie bardzo, no, tragiczne wydarzenie z USA, gdzie starszy mężczyzna, piszą, że miał 75 lat, bo wygląda na to, że nie żyje. No, zresztą zobaczmy sami. Spróbuję tutaj włączyć nagranie z Twittera. Okej.
1: Medic.
2: Back up. Get off the steps. Let's go. Get back.
3: You better get an ambulance for him.
4: We have EMT on scene.
0: No, i tak to wygląda. A wiecie, co jest tutaj? No, nie powiem, to nie pasuje słowo najzabawniejsze w tym wszystkim. Tragikomiczne chyba bardziej pasuje słowo. Że prawdopodobnie ten facet szedł oddać hełm tym gliniarzom, ponieważ widać, że trzyma w ręku kask policyjny. No, napompowani adrenaliną panowie robokopy od razu odpychają jegomościa, pchają go, on się przewraca, uderza głową o chodnik i po chwili widać, że krew mu cieknie z ucha. A słyszałem, że kiedy komuś cieknie krew z ucha, to właściwie już jest trup, nie? To właściwie już jest trup. To zwiastuje śmierć już. I raczej już się człowieka nawet takiego nie da reanimować, uratować. Po prostu pękła czaszka, coś w środku pękło. No to są takie obrażenia, że no tak tutaj jakoś piszecie nieładnie. Juicy tu pisze nieładnie. No nie wiem. Mi tam szkoda człowieka, który nic nikomu nie zrobił i nie żyje na 90%, tak myślę, że pożegnał się już z tym światem. Ale to też pokazuje, jak kruche jest ludzkie życie, nie? Jak jesteśmy młodzi, to trochę lepiej panujemy nad naszym ciałem. To nam daje też dużą pewność, że nic nam się nie stanie. Gdzieś tam się wspinamy, spadamy i jest okej, ale w pewnym wieku trzeba sobie zdać sprawę z tego, że może trzeba trochę ograniczyć ryzyko i unikać bujek. No, jedno takie przewrócenie się, walnięcie głową o chodnik i trup. No. Ręka, noga, to tam jakoś można sobie nawet złamać. Może nam ktoś rozwalić cegłą, kurde, kolano albo coś, to jakoś przeżyjemy, ale głowa to jest jednak głowa. I tutaj trzeba bardzo uważać. Hukniesz głową i po tobie. Fake news. No jaki fake news? Ludzie, co wy macie z tym takim wątpieniem we wszystko? Co, ustawka? To ustawili manekina, zrobili cyborga i specjalnie go tamtego, żeby ludzie myśleli, że co, o co chodzi. Stając naprzeciw kordonu, przepraszam, no ale mówię, najprawdopodobniej facet szedł oddać kask tym policjantom. Znalazł, leżał, poszedł oddać kask. Oni go pchnęli od razu, nie zdążył powiedzieć, o co mu chodzi. Pchnęli go, upadł. No. W sumie może to nie jest nawet taka wielka wina tych gliniarzy, no bo oni go tylko pchnęli. To jest właściwie nieszczęśliwy wypadek. No bo nie bili go, nie pałowali i też poniosą konsekwencje, bo już zostali zwolnieni. No a policjant używa takich. No myślę, że to nie jest nic takiego strasznego, że policjant pcha nas, że popycha nas. To jeszcze nie jest bicie, to jeszcze nie jest gazowanie, pałowanie, strzelanie gumowymi kulami w oko. U nas były takie przypadki, że dziennikarz stracił oko od gumowej kuli, nie? Gumowa kula też może być niebezpieczna. Ale jak to policjant zgubił kask? No, może zgubił, no może gdzieś uciekał, przewrócił się, ktoś go tam ścigał, albo się z kimś szamotał, no spadł mu, zwiał, no różnie mogło być, no co. To teraz wszyscy tacy wątpiący są. No, jak to dziwne, że zgubił kask, coś tak. Jak to jest możliwe? To musi być hologram zrobiony Blue Beamem, bo to jest niemożliwe, żeby zgubił. No, fake news, to zrobili cyborga dziadka specjalnie, to jest podwójna fałszywa flaga tak zwana. Jako teoretyk spisku się dobrze orientuję. Może za dużo się nasłuchaliście Claude'a na przykład, nie? I teraz tak we wszystko wątpicie, co się dzieje dookoła. To wszystko jest ustawione, fałszywe, hologram, zahipnotyzowali nas i... A te maszty 5G, to słyszałem już, że to sami właściciele tej telefonii specjalnie tak właśnie niszczą te maszty, żeby było na tych przeciwników i żeby ich potem spacyfikować. Także taka fałszywa flaga znowu potrzeba się pojawił. Człowiek fałszywa flaga się pojawił na antenie.
1: Nie, żadna potrzeba. Tarantulla.
0: Źle mi się wyświetliło.
1: Raskodowana... Polska plus Anglia. Moja misja. Projekt lekcja. Tarantulla. Nie mam jąder. Pragnę ciulla.
0: A czy to była lekcja, że do nocnego radia jest obiekcja? Obiekcja. Lekcja, obiekcja.
1: Obie plus lekcja. To są dwie lekcje w jednym słowie. Tarantulla. I tutaj krawiec w tym swoim gównornym szamboradyjku. Nie doceniasz tego, w jaki sposób postrzegasz to, co słuchacze ci mówią. Nie masz szacunku do pracy innych, więc jak miałabym ciebie szanować?
0: No właśnie, no cóż, będę musiał jakoś z tym żyć, droga Ewo, że taka gwiazda się nie pojawi. Widać taka karma, nie każdy zasługuje, bo jest głupim, już nie powiem kim, przed 23. No cóż.
1: Ale to jest gówno radyjko, jeżeli takie określiłeś... Jeżeli tak się domagasz takiego szacunku, że nazywasz swoje radio gównoradyjkiem, a Jezus, żeby się tak zesrać o frazę gównoradyjko, które gdzieś tam w jednym momencie się pojawiła, a pojawia się milion razy w wypowiedziach Ewy. Ja pierdzielę, naprawdę czegoś takiego nie widziałem od dawna, naprawdę powinniśmy nocne radio, gówno radio, aż zaraz ten podpis pod naszym banerem zmienię na gówno radio, gówno radyjko, przepraszam, bo to,
0: ja chciałbym...
1: ale żeby tak się zesrać, Jezus.
0: No właśnie, chciałbym zauważyć, że nawet jeśli jest to gówienko, to jest to gówienko luksusowe, tak zwane, czyli nie śmierdzi, bo są różne rodzaje, to jest luksusowe, najlepsze w ogóle. ze wszystkich.
5: Ale wiesz co, tak kiedyś to rzuciłem, tak? Kiedyś jeszcze z powodu tego, że to określenie powstało gdzieś tam w mojej litewskiej nodze, a je przyniosłem tutaj i jego tutaj używamy w tym kontekście, ale tak naprawdę myślę, że tak na drugą myśl to ma bardzo dużo prawdy w sobie, ze względu na to, że wiesz, no gówno radyjko, no sorry, sramy wszyscy. I to jest pewna taka intymna sytuacja, kiedy idziemy się wysrać. I to jest właśnie nocne radio. To nie ma w tym nic złego. My was szanujemy, czy macie kibelek z półeczką, czy macie tam jakiś wir, czy macie coś tam i... No tak, mi się wydaje, że tak, no to jest jakieś takie, nie wiem, wspólne. No wszyscy srają, tylko prezes Jarosław Kaczyński nie.
0: Gdzieś widziałem taką scenę, gdzie astronauta czyścił właśnie takie główienko na statku takim kosmicznym. Wielki statek kosmiczny, on na takiej linie ze szmatą i czyści, bo gdzieś tam wyciekło, po prostu się zepsuło, zepsuł system odprowadzania, wiesz, i gdzieś tam wytrysnęło i on z tą szmatą w próżni czyści. No ale faktycznie każdy z nas to robi, no nawet Jan Paweł II to robił, w co ciężko jest niektórym...
5: Niemożliwe.
0: No, robił, no też, nawet Pan Jezus robił kupę i to mówią chrześcijanie sami, niektórzy, którzy tacy bardziej, wiesz, trzeźwo myślący i nie bujający w obłokach. No, trzeba zadać
5: i wtedy wszedł Jezus na górę z piachu, po czym ściągnął spodnie i się wysikał, a następnie podszedł do drzewa. I przy tym drzewie wygrzebał łapkami swymi chrześcijańskimi taki mały dołek. Obserwowałem to, jak on to robi. I oparł się plecami o te drzewo, rozłożył gazetę, po czym z jego dupy wydobył się donośny pierd. Oto słowo pańskie.
0: I rzekł do uczniów apostolców swych, czyż nie mówiłem wam, abyście papirus toaletowy pozostawili dla mnie? A oni się zasromali i hańba i srom na ich głowy spadł.
5: Wiesz co, dzisiaj sobie przeglądałem stare zdjęcia ze starego dysku, bo trochę zdycha i przenosiłem je na nowy. I znalazłem zdjęcia z Woodstocku z 2009, gdzie wśród tych zdjęć znajduje się moje jedno zdjęcie, jak poszedłem sobie do lasku oddać dwójeczkę. A że byłem w stanie głęboko wskazującym na Woodstock, no to, że tak powiem, no z grawitacją nie do końca się dogadałem i przysiadłem sobie przy drzewie w ten sposób, że ściągnąłem sobie spodnie i oparłem się plecami o to drzewo. I ktoś mi dofotoshopował gazetę, którą trzymam tak w tych rękach, które próbował utrzymać równowagę lewo-prawo, kiedy byłem oparty plecami o to drzewo. Więc, no, moi drodzy, nawet cyborg sra.
0: Zdjął spodnie i wyglądał modnie, potrzeba. A wiesz co, tak teraz popatrzyłem na logo audycji tutaj, tak na screenie. Luźne gadki. I tak się zastanawiam.
5: Nie wiem, do czego pijesz, chyba że zaraz coś wrzucisz na ekran, czego jeszcze nie widzę.
0: Nie, no przypatrz się temu logu. Luźne gadki, co jest na YouTubie. Tak a propos tematu trochę, no.
5: Ale wiesz co, nie wiem w którym momencie kultury, bo jeżeli chodzi o szkalowanie Jana Pawła II, to jestem, że tak powiem, ekspertem w tej dziedzinie, ale nie wiem w którym momencie ludzkie gówno w lesie zostało nazwane papieżakiem.
0: Tak się mówi?
5: Tak.
0: Papieża?
5: Tak. Tak, wśród, nie wiem, no tutaj piję do Woodstockowców szczególnie, tak, no że w lesie są papieżaki, ale tak się właśnie mówi i nie wiem, absolutnie nie wiem, w którym momencie to się pojawiło. I tak się już mówiło w 2009, kiedy do mainstreamu jeszcze czanmowa za bardzo nie podeszła i nie mówiło się, że coś się od Jana Pawliło i tak dalej. Nie wiem, no ale... Może jakoś oddolnie. Papieżaki,
0: bo tam czasami skrawki papieru jeszcze mogą być poprzylepiane. Nie wiem, ale zostawmy może te tematy, bo wiesz co, faktycznie chyba za dużo o tym gadamy. I taka, wiesz, i taka gościni, która miała przyjść, włączyła sobie i akurat tam było, wiesz, tu kupa gówno, potem to gówno radyjko, potem patrzyła na to logo i tak, wiesz...
5: Wiesz co, miałem tutaj na czekaj sobie, tylko otworzę komunikator. Znajomy mój, z którym gram sobie w gierki, wspominał podczas naszego, nie, to było między nocnym Markiem a wczorajszą audycją, no i powiedział, no kurde, no ale przydałaby się jakaś taka audycja tematyczna, tak jak kiedyś robiłeś, a nie tylko o tym, że księża gwałcą dzieci. No i ja wtedy mu mówię, no to napisz list do episkopatu, żeby księża przestali jebać małe dzieci, no to wtedy nie ma o tym mówić, bo nie będziemy mieli o czym
0: Bardzo dobrze odpowiedziałeś. A Jacek dołączył do nas z Australii, witamy.
6: A witam was serdecznie, będę mówił trochę ciszej, bo nie chcę dziewczyn pobudzić, a u mnie już dochodzi w pół do trzeciej w nocy, mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
5: Jest okay.
0: Całkiem nieźle i brzmisz bardzo seksownie z takim lekko ściszonym głosem, więc się...
6: Wiem, moja żona mówi to samo.
0: Więc na pewno się słuchaczki ucieszą.
6: Też tak myślę. Papieżaki, z tego co pamiętam, to wzięły się z władców much. To władcy much, tak mniej więcej około 2007 roku, pierwszy raz użyli słowa papieżak i to się wzięło z tego, że się przykrywa tą papieżem. Przepraszam, papierem.
0: Papieżem toaletowym.
6: No taka pomyłka. Właśnie, papierem się to przykrywa. A ja chciałem tak powiedzieć, że się dramatycznie kuźwa z wami nie zgadzam. I szczerze mówiąc, to co mówicie, to jak to mówią anglosasi, breaks my heart, łamie mi serce.
0: Z czym?
6: Bo ja się nie zgadzam, że to jest gówno radyjko. Ja nie chcę, żeby to było gówno radyjko. Nie pozwalam na nazywanie tego gówno radyjka, bo to radyjko ma szansę być jednym z najlepszych radiów w naszym internecie. I nazywanie tego gówno radyjkiem albo na siłę ciągnięcie tego w dół, to jest straszny błąd.
5: Nie zgadzam się. Słuchałeś wczorajszej audycji.
6: Słuchałem. Właśnie wyobraź sobie, że słuchałem, nawet próbowałem się dodzwonić. Chciałem zacząć mówić po angielsku, ale chłopaki byli tak pijani, że nie byli w stanie mnie odebrać, więc...
0: No, nie za bardzo mogli.
5: Krawiec był nieprzytomny. Nie mogliśmy nikogo dodać, bo krawiec zrobił eksperyment. Krawiec, nie rób tego nigdy, proszę cię. Naprawdę, z serduszkiem na ręku, proszę cię, nie rób tego.
0: Tak, poszłem spać. No, w objęcia Morfeusza się udałem i chłopaki zostali sami i tak to jest właśnie, nie ma kota, to myszy harcują, niestety, albo jak to było, tak pracują szewcy, kiedy nie ma majstra, też był taki obraz znany, bardzo fajny zresztą, kto to namalował, zaraz, niech sobie przypomnę.
5: Wiesz co, Jacku, tutaj myślę, że gówno radyjko jest, to też miałem kiedyś taką spinę z Krawcem, kiedy pierwszy raz nazwałem nocne radio gówno radyjkiem. To było na prywatnej rozmowie i też Krawiec się bardzo obruszył, a teraz z tego korzysta, dlatego że to jest pewna emanacja naszego dystansu, do którego podchodzimy, tak? Jakim emanujemy w naszym podejściu do radia. Żeby to nie było spięcie dupy, tylko po prostu takie fajne sobie gadanie.
6: Słuchaj, ale a czytałeś na przykład krótką historię czasu? Tam to jest napisane naprawdę na lajcie, bez spiny, ale czy nazwałbyś tę książkę gówno książką? Albo gówno książką o fizyce? Bo ja nie, a ona jest napisana świetnie, bez spiny i tak jak ja sobie wyobrażam nocne radio. Ale ja bym nie nazwał krótkiej historii czasu gówno książką.
0: Ale wiesz, no, ale wiesz co, Jacek? Bo ja też to Ewce tłumaczyłem, że to w sumie oznacza, nie że jest gówniane radio, tylko że jest takie malutkie gówienko, no, takie gówno radyjko, no, że po prostu inne, że nie jesteśmy Radiem Z czy RMF-em. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Nigdy tego nie odbierałem, że jakoś sobie tutaj, że uważamy, że to jest gówniane radio, bo też ciężko, żebyśmy sami o sobie tak mówili, że jesteśmy gówniani, nie? Poza tym o innych mediach też czasami tego typu mówimy gówno radyjka, w sensie, że słucha tego, wiesz, 5 osób na krzyż, no może trochę więcej, ale wiesz o co chodzi, nie? Mała skala po prostu.
6: Nie, no jasne, ale szczerze mówiąc, to mnie cieszy te 2000 subów. Jeszcze chyba nawet nie miałem okazji wam pogratulować tych 2000 subów.
0: A dziękuję.
6: Gratuluję serdecznie.
5: A dziękujemy, winszujemy, tam jest link do Tip and Donation.
6: No ja już jestem na Patronie, więc chyba nie muszę się dodawać, słuchajcie, ale tak się pochwalę, ale pamiętacie RMF FM w latach 90? Pamiętacie Ujebała misia pszczoła? To było coś niesamowite.
0: A było, no.
6: Pamiętacie?
5: Oż ty kurwa mordowała.
0: Tak, było, no.
6: To był świetny dżingiel puszczony na Sylwestra i w porównaniu z jedynką na przykład, czy trójką nawet osławioną, to wtedy RMF też można by tak nazwać, prawda? Że to było takie nalajcie i w ogóle. Mm. Ale to jeżeli w ten sposób ma być nocne radio, to ja się zapisuję, to jak najbardziej. Bo słuchałem sobie ostatnio kontestacji starych nagrań z 2011-2012 roku i szczerze mówiąc, to co się stało z kontestacją teraz, to jest smutna rzecz. I nocne radio to chyba, no może się jeszcze podniesie, zobaczymy, ale nocne radio to jest jedno z ostatnich mediów w internecie, które mi się podoba, bo ja jakoś w NK-go nie jestem w stanie się wkręcić.
0: No, co kto lubi, nie? Są też tacy, którzy w nas się nie są w stanie wkręcić, też się takie osoby zdarzają. To są takie osoby, zwykle zauważyłem, nie chcę tu nikomu umniejszać, no może mają po prostu inne oczekiwania, trochę, co to za głupoty, przepraszam bardzo, to ma być audycja, przepraszam bardzo, zero kultury. Zdaje się, że padło to słowo na D, przepraszam, ja nie będę powtarzał. Mówię stanowcze nie i odchodzę po angielsku. Dziękuję bardzo. Takie, wiesz, osoby kulturalne tutaj, są mi tacy. A co do w ogóle dżingli RMF-u, to jeszcze był jeden bardzo kontrowersyjny, chyba nawet bardziej kontrowersyjny dżingiel, który potem zniknął w tajemniczych okolicznościach, wywołał aferkę taką i to było coś w stylu Radio, które kochać, i RMF FM.
6: Tego nie pamiętam, nie słyszałem, że to z papieża nawet zrobili dżingla. No cóż, myślę, że papież by się nie obraził, szczerze mówiąc. Ja myślę, że spina o papieżu jest dużo większa niż papież miał na swój własny temat. To jako katolik mogę tak się wypowiedzieć.
5: Gdyby Jan Paweł II spojrzał na ziemię polską, ile tutaj jest pomników, to by po prostu tak zasłonił sobie ręką twarz i stwierdził, o kurwa, o chuj wam chodzi.
6: Obawiam się, że masz rację. Myślę, że tak by to wyglądało. Nawet mógłby się trochę zdenerwować, jakby to
5: wiesz,
6: zobaczył, ale...
5: Już, naprawdę pomijając te wszystkie jego przywary, do których często się odwołujemy, no to tak jak tutaj dzisiaj się pojawiło na czacie, gdzie wkleiłem właśnie w odpowiedzi na to, czy dzisiaj będzie jakaś audycja, klip z Janem Pawłem II w programie Ziarno, gdzie mówi, nie wiem. I tak chwilę potem, kiedy trochę się dyskusja na czacie rozkręciła, to był naprawdę jedyny papież, który przez ostatnie 2000 lat powiedział, nie wiem.
0: Dokładnie.
6: A to nie było wtedy, jak go zapytali, jak mu smakuje jakaś coś tam? To
5: Uma turbo.
6: No właśnie.
0: Nie, to było, czy on zna... to właśnie chyba wtedy nie chodziło, czy żuł gumę turbo. Tylko czy on coś tam słyszał. Dziwne te pytania mu zadawali. To jakaś krypciocha. Ja myślę, że producent tej tureckiej gumy Turbo nieźle zabulił za taką reklamę. Guma. Szkoda, że się go nie spytali. A czy papież używa nowego iPhone'a X2 520 GTX?
5: Wtedy nie było iPhone'ów.
0: A papież tak wyciąga za pazuchy. Tak? Zawsze go ze sobą noszę.
5: Jeszcze jak?
6: Ale słuchajcie, ja się będę żegnał.
0: Dobra.
6: Ale mam tylko takie pytanie. Czy ta audycja spadła z rowerka z YouTube'a nocna dzisiaj? Bo na wasze życzenie? Czy...
5: To znaczy doszły do nas słuchy, że powinniśmy ją zdjąć z rowerka. Przesłuchaliśmy, stwierdziliśmy, że jednak będzie lepiej, jeżeli ją zdejmiemy. No, więc no niestety. Może jakiś wycinek trafi do premium. Taki wcześniejszy, pierwszy, ale to muszę sobie pociąć, odsłuchać. To chwilkę zajmie, także tam się spodziewaj gdzieś, nie wiem, może we wtorek.
0: Słuchajcie, wy pip, ja was pip i was potem pip, ale za adres dajcie to pip, was pip, pip, pip, pip, pip, pip.
5: Ty, ale to by było zajebiste, tak sobie wrzucam, nie? Sobie słuchacz widzi, nie? 11 godzin, nie? I sobie tam włącza do odsłuchu, tak wiesz, żeby sobie, tak jak ja lubię słuchać sobie jakichś podcastów, nie? Tak do spania i wiesz, i tak sobie słucha, tutaj fajne rozmowy i tak dalej, krawiec idzie spać, jeszcze, krawiec idzie spać, tak? Jeszcze mniej więcej są fajne rozmowy, tak? A potem jest takie
6: Grzesiek z UK, ten od pizzy mówiący po angielsku, to się po prostu aż prosi na dżingla. To się prosi, żeby to pociąć, zrobić z tego dżingiel. No błagam, bo ja to zrobię, jakby tego nie zrobicie.
0: No róbcie, twórczość radosna, niech będzie.
5: No myślę, że z Bartka byśmy dużo więcej dżingli dzisiaj wykrzesali.
0: W ogóle to no, radio to jest się. Jeden wielki dżingiel. A z papieżem to się w ogóle, no... To był chyba najbardziej wesoły, taki zdystansowany papież.
5: A Franciszek?
0: Ale Jan Paweł II był pierwszy taki luzak. I jeszcze
5: nie, on był drugi.
0: Drugi. Ale to był pierwszy, on, mimo że był drugi, to był pierwszy, który się nie kazał wozić w lektyce. Ja to bardzo szanuję. Tylko miał samochodzik elektryczny.
6: Ale o papieżu brakuje jakiegoś takiego opracowania, które nie jest napisane na kolanach. Gdzieś jakieś jakąś książkę, która była mówiła o wadach, zaletach, co zrobił dobrze, co zrobił źle. Ja szukałem, nie znalazłem.
5: Wiesz co, faktycznie jestem bardzo poważny problem, bo sam ostatnio napotkałem się na opracowanie, które opowiadało o memetyfikacji Jana Pawła II, gdzie było to jakoś tam całkiem rzetelnie opisane, w jaki sposób to powstało, w jaki sposób cenzopapa powstała, ale tak, żeby podejść do tego na luzie, ze spokojem, no to chyba nie, więc może praca profesorska się szykuje dla ciebie.
6: Dziękuję bardzo, ale w teologii to słaby jestem, mówiąc szczerze. Słuchajcie, ja się będę żegnał, bo czas się kłaść spać, pisałem kod do 2:30, chyba czas na mnie. Pozdrawiam was.
7: Ja mam pytanie jeszcze do ciebie, znaczy pytanie, stwierdzenie. Ja ci dam, kurwa, dżingla. Zapomnij, z pamięci nie było żadnej audycji i niech tak zostanie. Dziękuję.
6: Skąd wiesz, że już nie zrobił?
7: Przepraszam za to ciebie i Krawca, Potrzebę i wszystkich tutaj słuchaczy.
0: Oj tam, nie ma nic.
7: Słuchaczy.
0: Nie za was. Maco. Dobrze
7: było
0: jest.
7: Żałosne i żałosne po prostu.
0: Kto z nas nie był kilka razy w życiu żałosny, niech pierwszy co zrobi? Niech pierwszy ściągnie majtki. No, przykład. Macie właśnie, jak można być żałosnym, zepsuć moją piękną audycję, zbekał się troll. To są wściekłe ataki. Dodajemy.
5: A ja tutaj
0: podaję jego numer telefonu. Podaję jego numer telefonu.
5: 666 666. Ale tutaj akurat, bo doszło do pewnej dziwnej sytuacji, skoro już Grześku jesteś na antenie, no chciałbym cię przeprosić, że wbiłem cię na minę, ponieważ no też sobie trochę wypiłem, jak to w piątek wieczorem bywa. Jak to w sobotę wieczorem bywa, więc nie długo sobie tutaj. No właśnie, więc wbiłem cię na minę, ale krawiec mnie najpierw wbił na minę, więc tego przeproś może, co? Bo tak tylko tę minę przełożyłem.
0: Nie przeproszę! Ale co by nie mówić, to zostawiliśmy cię, Grzesiek, z bardzo trudnym zawodnikiem i wiesz, a jakoś tam dałeś radę, nie? Więc...
5: No właśnie, kurde, on zajebiście dał radę moderacyjnie, kawał dobrej roboty zrobił.
7: Wódki nie piłem od dłuższego czasu i sobie zaaplikowałem tęże wódkę w postaci ginu z Lidla. Niemiecka, nie pijcie niemieckiego ginu.
0: Z Lidla.
7: I po prostu odłączyło mi mózgownicę od języka i na co dzień jestem taki wulgarny absolutnie. Jak włączyłem sobie, o kurwa, potem na drugi dzień, znaczy dzisiaj rano, no to byłem w szoku. Nie wiem, coś mi odwaliło po prostu. No dobra, nie chcę ciągnąć tematu, przepraszam, że musieliście to słuchać. No, nie musieliście, ale że ktokolwiek to słuchał. Sorry.
6: A ja wam obiecuję wam, że kiedyś zrobię audycję z Bartłomiejem po angielsku. Zweryfikujemy państwo. No, trzymajcie się. Na razie.
0: Cześć.
7: Trzymajcie
0: się. Hej. Shut the fuck up, man, you fucking asshole. Fuck you too, man. Bardzo dobry angielski.
5: Czekaj, sobie tylko otworzę Gmaila, bo tutaj jakiś czas temu sobie poprosiłem Jacka o jego pracę doktorską. PhD Jacek, o. No i tutaj wszystko ładnie, pięknie, po angielsku. Compressed sensing methods in radio receivers exposed to noise and interference. A potem sobie tak przeglądam English abstract, spokojnie, a potem Dansk abstract, czekaj sobie tutaj, zoomuję, bo nie widzę tych wszystkich dziwnych literek. No. It den servi dramatisk stinging i tradles drata traffic osigente anatal mobile radio transceviere sason bluetooth wifi or LTE. Tradili se nawet, Jezus, co to kurwa za litery. Bliver mere robuste ok overforer datararer manage gange hojere et endar muglit nur fur folge nur fur deutschen. Kurde,
0: hojere.
5: W tym języku.
0: Hojere anus revisalis. No.
5: In mitten af 2000 erne opost enne metode til signal malinger kalket compressive sensing. Compressive sensing et mathematisk va... Kurwa za liter, co jest?
7: Guys, I need to go to another store to pick up ice creams. Także na razie, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, hej, hej. Na czacie pytanie, Mark pyta, witam i mam pytanie, jak się zwracać do prowadzącego tej audycji? Mistrzu, mistrzu cudnie zbudowany, można się zwracać.
5: Nie, może z radziecka mordo. Ten, z radziecka morda, co tam jeszcze było? Chamska hołota, a chamska hołota to jest ten, to jest nocny Marek.
0: Chamska hołoto, o, też można. Albo mutancie wieloowocowy, też można się tak zwracać. A do potrzeby możecie się zwracać per ty, tak po prostu. Ty, tam coś tego i co tam ty tego, no. To tak możecie do niego. Nie, tak naprawdę to zwracajcie się do niego cyborgu 19. A do mnie krawcze, przewspaniały...
5: Nie, brr, słuchaj, to jest zajebiste. Jeżeli by się zwracać do rozmówcy
0: Pan Pan
5: Doktor,
0: pan,
5: doktor Yry.
0: Doktor No, doktor. A doktor Yry został nominowany, wiesz, przez właściwie Bartosza Walaszka. No, ustami Spacona nominował doktora Iri. Ciekawe, czy no, mówimy oczywiście o 16 Challenge, tak? O tym rapowym challenge'u. No ciekawe, czy już doktor Iri coś nagrał. To jest fajna postać, ten doktor Iri. To jest on tak trochę gdzieś tam zawsze w tle, z boczku, ale pojawia się razem z ekipą Kazika często. W ZF Skurczu występował, tak więc kto wie, ten wie. No, taka trochę kultowa no, dla niektórych postać.
5: Boczkiem, drobnym kroczkiem. No, mi się wydaje, że to ktoś w komentarzach gdzieś zaznaczył, że właściwością Nocnego Radia i jego niszowości jest to, że nikt nas jeszcze nie nominował.
0: Właśnie, no i to właśnie, bo jesteśmy gównoradyjkiem, no. I każdy nie chce dotykać tego gównoradyjka. Się boi, że się ubrudzi.
5: Ty, ale przysięgam z ręką na sercu, że jeżeli zostanę nominowany, nagram, naprawdę nagram, z ręką na sercu i na moich klawiszach pięknych, zasponsorowanych przez swoją drogą, bardzo dziękuję, nagram i nominuję Ewę Lipkę.
0: A co tu za jakieś plotki na nasz temat? Porzucił krawiec dziecko, potrzeba nie chciał go, to podrzucił Grzesiowi, jak cygan. No co wy tutaj, nie, nic nie wiem o żadnych dzieciach, a ty masz jakieś?
5: No w sensie, nie mam, ale chodzi o audycję. Poszedłeś spać.
0: Aha, o audycję.
5: Ty mendo pijacka.
0: Nie załapałem.
5: Poszedłeś spać i ogółem mi się wydaje, że on to logista. No.
0: O, znów zaczyna. O, to trzeba się mnie pozbyć. z tego radia,
8: że ja pozbyć się Krawca? A ja się pozbyłem Krawca już ze dwa razy, a jak cię pozbędę, to się nie pozbierasz.
0: O. Kopnę w mikser to, bo to moje, to mikrofon. O, on kupił? On kupił?
8: Jakie twoje, ty? Ty tutaj sobie siedzisz i rozbuszelniki wąchasz?
0: Ty komunisto pieprzony! Ja zabiorę, bo to moje i... A on przyszedł, o, na moich plecach.
8: A tam dupa nie na plecach. No skąd łyżkę weźmiesz, żeby jeść zupę z moich pleców? No skąd z kuchni se weźmiesz? Jak tam kartony leżą?
5: Pozdrawiam sąsiadów.
0: Alkohol jest dla ludzi mądrych. Słusznie prawisz, Pryzmacie, słusznie prawisz. Musimy trochę ograniczyć. Słuchajcie, tak teraz na poważnie powiem. Miałem pewne sygnały, ktoś mi się tak zwierzył, że jest trochę zaniepokojony, że wygląda na to, że coraz więcej osób tutaj w Nocnym Radio nadużywa alkoholu. Już mówię teraz całkiem serio. I też o sobie. Popatrzcie na potrzebę, jaki on się sztajmes zrobił. No sztajmes po prostu. Wejdzie, coś bełkocze, zrozumieć się nie da, to jest byle jakie, to jest przeginka i ten człowiek ma wyraźnie problem z alkoholem, bo ja to na przykład nie mam problemu, ja idę i kupuję sobie. Mam blisko do sklepu 100 metrów, nie mam żadnego problemu z alkoholem, ale nie, no też widzę to u siebie. Ja też nie powinienem wczoraj, no przyznaję się, wypiłem lampkę szampana, nie powinienem. No ale ten potrzeba, bez pół litra to on nie włącza audycji, no zdradzę wam, on mi to tak powiedział, no dobra, miałem nie mówić, no bo on bez pół litra nie zaczyna w ogóle, nie, a potem jeszcze dalej chleje.
5: No tak, no wczoraj faktycznie w audycji pojawił się bardzo głośny temat prowadzenia po alkoholu, gdzie Bartłomiej Rybka się zgłosił, że miał dwa takie zatrzymania. Nigdy nie prowadźcie po alkoholu, bo was kurde przyjadę do was i wam ryja otrzaskam. Chyba, że chodzi o audycję, no to wtedy no sorry, no bez pół litra nie ma audycji. No.
0: Wypił litra i stoi taki to nasz nadający, jakby to Kazik zaśpiewał. No, ale nie, to jest przeginka trochę, to nie może tak być, bo się zaraz zrobi takie pijackie radio i tu każdy... Ale to nie tylko chodziło o mnie i o potrzebę, że nadużywamy, było jeszcze o innych osobach różnych tutaj. Ja się tak już na poważnie zastanowiłem, czy ja was na przykład nie zachęcam, czy ja was nie sprowadzam na złą drogę, bo wiem, że wy jesteście we mnie zapatrzeni, że jestem autorytetem, że charyzma, że wszystko, że co ja zrobię, to wy zaraz małpujecie i o, patrzą, o, Krawiec pije, to ja też. No i potrzeba też taki właśnie zawsze wpatrzony we mnie tymi oczami i co ja robię, to on potem to powtarza wszystko i tak to jest.
5: No sorry, nie jestem biedny.
0: Jezus też był biedny. Też się z niego śmiali.
5: Ale słuchaj, to jest zajebiste, że mogę ci taki pocisk wrzucić dosłownie out of fucking nowhere i dalej jest okej. Okay. Dalej jest okej, okay, tak? To jest... Kurde, no, stary, chodźcie, przytulę.
0: Ewa Lipka by się już obraziła chyba.
5: Pewnie słucha, bo tam pokazywała, jak tam majestatycznie usuwa subskrypcję. O, ja już tego radia nie subskrybuję, a pewnie teraz siedzi i tam, wiesz, płacze w kącie.
0: Co ty? Ja myślę, że ona jest z siebie zadowolona bardzo.
5: Ale na pewno nas słucha. Na pewno nas słucha. Słuchaj, ile mieliśmy w naszej całej historii ludzi, którzy mówią, że oj, ja tu radio odsubskrybowuję, a potem się pojawiają, czy to w komentarzach na YouTubie, czy na Nocnym Radiu, czy gdziekolwiek indziej. Zawsze ci ludzie wracają, bo jesteśmy jakimś takim, wiesz, jakimś takim spoiwem, które jest fajne, którego można sobie posłuchać, tak?
0: Pewnie, że tak. No, też często mam tu w komentarzach: o, głupek znów się zbłaźnił i nudne jak zwykle, kto tego słucha? A potem tam na czaciku ta sama osoba: no hejka, cześć, ludziska, cześć, co tam, jak tam, słuchamy? Co dzisiaj, jaki dzisiaj temat, co tam będzie? No, a potem znowu
5: będzie
0: w komentarzu.
5: Audycja ulubiona, słuchajcie, mam taki projekt teraz, napiszcie na Skype, mogę udostępnić twojego prywatnego Skype'a, nazwę?
0: Mojego, mojego prywatnego?
5: No.
0: Nie, to jest dla wybrańców.
5: Dobra, to teraz jest taki Skype Nocne Radio, gdzie możecie dzwonić, ale nie musicie. Napiszcie jutro o godzinie 18. Wróć, nie jutro, tylko pojutrze, bo będzie nocny Marek w poniedziałek. Napiszcie o godzinie 18. Wszyscy, którzy nas teraz słuchacie, w poniedziałek o godzinie 18 napiszcie na Skype Nocne Radio. Będzie dzisiaj audycja? Ja wam mówię, Krawiec to uwielbia. On to kocha. Ubóstwia. Każdą taką wiadomość.
0: Tak, jeszcze możecie, jaki dzisiaj temacik, tak się zapytać, no. No, także tak to wygląda. No cóż, jesteśmy jacy jesteśmy, nikt nie jest doskonały, zwłaszcza potrzeba, popatrzcie, no to jest chodząca niedoskonałość, ale lubimy go takim, jakim jest. Jaki jest, taki jest, ale jest, no, pałęta się pod nogami tutaj taki. Muszę uważać, żeby go nie rozdeptać.
5: A żebym ci zaraz tutaj nie przejechał moim wózkiem inwalidzkim nóg. No ty, kurde, ty, że masz dwie nogi, no to się tutaj jakoś wyróżniasz? Wszystkie tak. Nogi się liczą. All legs matter, czy coś takiego.
0: No właśnie. A już nie wiem, co mówić w sumie. Tak, miałem na chwilę wejść i zakomunikować tylko, że nie będzie audycji. Chciałem tylko wejść na chwilę i powiedzieć, na mnie nie liczcie i się rozłączyć.
5: To jedziemy z 10-godzinną.
0: Oj nie, chyba nie dam rady.
5: Nie, nie, słuchaj, zauważ, że wszystkie, za każdym razem, jeżeli wejdziesz na 30 minut, nagle się pojawiają dzwoniące, słuchacze i tak dalej, wszystko się ładnie, fajnie, pięknie rozkręca. Za każdym razem, jeżeli się nie przygotujesz, to jest zabawne, bo sobie też obserwuję statystyki na YouTubie, na Google Analytics. Te audycje, które są kompletnie nieprzygotowane, zawsze przyjmują najwięcej ludzi.
0: No tak, zawsze mnie to zastanawiało, czemu tak jest, ale może jest pewien deficyt tego typu audycji, w których można sobie na luzie pogadać, a które nie są takie mega żenujące, słabe, że tam, wiesz, jakieś takie, wiesz, pauzy dwuminutowe, że nic nie gada, że siedzi, że kanapkę je, bo są też takie streamy, że tam coś, tu gdzieś wyjdzie, tu kanapkę zje, tu coś zagada, odbierze dwie osoby, powie, no i co tam? No nic, no tego, co o czym dzisiaj? Nie wiem, w sumie. No, co, się działo, nie? No, tak, się teraz właśnie tak dzieje i to wszystko to masakra, nie? No.
5: Jest teraz taka audycja, nazywa się Mikrofon Talk FM, który jest mniej więcej w okolicach 21:00, parę razy mi się udało, kiedy wracałem do domu, ją usłyszeć i wczoraj to było, o 21:00 się zaczyna, o 22:00 się kończy, gdzie właśnie słuchacze mogą zadzwonić. No i wczoraj była taka rozmowa odnośnie tych zdradzieckich mord, odnośnie tego języka tak zwanego parlamentarnego. No i takie, sorry, kurde, lizanie dupy, tak, no, zadzwoniła pod sam koniec słuchaczka, pod sam koniec tej audycji i powiedziała, no, ja w żadnych wyborach nie głosuję, bo mi brakuje takiego męża stanu i tak, wiesz, tak dyskusja się, ale proszę pani, proszę bardzo kończyć, bo tutaj się zaraz skończy, no, ja nigdy w żadnych wyborach nie zagłosowałam, i nie będę głosowała, dopóki nie będę miała pewności, że ten człowiek, na którego głosuję, będzie przynajmniej w 95% krystaliczny. No i okej, audycja się kończy, tutaj już kolej zapowiada następną audycję i mówi, no i tutaj zadzwoniła do nas pani Anna z Wąchocka i no dałem jej trochę więcej czasu ze względu na to, że ona nigdy nie głosowała w wyborach. Takie What the fuck, my robimy taką zajebistą robotę, jeżeli sobie włączasz, czy to TVP Info, czy CNN, czy Russia Today, czy TVN24, to słuchaj, łączą się z ludźmi po Skype'ie i problemy techniczne są tak zajebiście powszechne, że kurde, w nocnym radiu mamy to naprawdę zajebiście ogarnięte, a oni się męczą z jakimiś takimi podstawowymi rzeczami, żeby, nie wiem, przesłuchać to na początku. Jeżeli zapraszasz sobie gościa do audycji, no to też musisz mieć świadomość, żeby zweryfikować z nim, czy ma dobrze podpięty mikrofon i koleś się podłącza i słuchać go sobie od...
9: I słychać go o tak, i on sobie mówi coś tam, nie?
10: Ja pierdzielę, my jesteśmy naprawdę doskonale dostosowani do współczesnych realiów pandemii, gdzie no, nauczyliśmy się tego wszystkiego, a jeszcze taki mały protip do słuchaczy, jeżeli macie swojego, nie wiem, ulubionego polityka albo jakiegoś komentatora, oni zazwyczaj na Skype'ie występują pod imieniem i nazwiskiem i można się im wjebać na audycję, kiedy są na live.
0: No, tak widzicie, że potrzebę dzisiaj wzięło na zachwycanie się samym sobą. On wzrusza się dzisiaj sam sobą.
5: No właśnie, gdzie jest chusteczka, bo zaraz dojdę.
0: Jacy my jesteśmy wybitni. Ale wiesz co, Bartłomiej chciał się tu połączyć, ale nie wiem sam, czy odbierać Bartłomieja. Powinna być jakaś kara za wybryki i...
5: Jeżeli Bartłomiej będzie chciał przeprosić, to proszę bardzo. Jeżeli nie, no to... No.
0: Słuchacze, damy mu przeprosić, czy czarna czacza nie wybacza? Jak chcecie, żeby odebrać Bartłomieja, to wpisujcie jedynkę na czacie, a jak nie chcecie, żeby go odbierać, to zero, nul.
5: Jeżeli chcecie, żeby Bartłomieja odebrać, to wtedy wpłaćcie 3 złote, a jeżeli chcecie, żeby go nie odbierać, wpłaćcie 5 złotych.
0: Dokładnie.
5: Ty krawiec, kurde, nie masz zupełnie głowy do biznesu. No.
0: No tu wpisuję bardzo dużo jedynek, ale od jednej osoby, niestety. Dawaj, Bartka, jedyneczki, dobra, jedna jedyneczka, druga jedyneczka, trzecia, no dobra, chyba chcecie, no dobra, no, trudno, dobrze, to się poświęcę dla was.
5: Dobra, to ja otworzę swój szkalownik.
0: Trzymam palec na czerwonym guziku. Zobaczymy, co on tam. Odbiorę, a on tak zaraz zacznie bluzgać tak od razu. Bo wy, Polaczki, co wy, kurwy, wy dziady, kur... No ale zobaczymy, a może nie. No, witamy Bartłomieja.
11: Witam panowie. No, przepraszam za wczoraj. Troszkę przebiłem.
5: Troszkę?
11: No, patrzę, proszę na mnie presji nie wywierać. Niestety... Ale gotuję, słuchajcie, ziemniaczki i kurczaka w panierce, więc trochę się wyluzowałem. No i przepraszam, no drugi raz powtórzyłem, wystarczy. No. Ale nie przepraszam za wszystko, bo pewne rzeczy na pewno powiedziałem dosyć takie od serca, ale przegiąłem, no ogólnie, w całości.
0: Takie przeprosiny na pół gwizdka, ale wiesz co, to powinieneś powiedzieć tak standardowo, jak polityk. Jeśli ktoś się poczuł urażony... to ewentualnie jestem w stanie powiedzieć to słowo tak ciężko przechodzące mi przez gardło, ale dobrze. No nie mogę, no.
5: Gdybym miał kiedykolwiek przeprosić za coś w nocnym radiu, to zrobiłbym tak, że zadzwoniłbym i zapytał, czy to jest Tok FM? Nie. A to przepraszam.
0: Ja przepraszam za potrzebę też.
11: Nie mogę przyznać w 100% nieracji samemu sobie, bo pewne rzeczy, które wypowiedziałem wczoraj w nocy albo nad ranem, były kontrowersyjne, a niektóre były takie po prostu, wiecie, co alkohol robi czasem. Niektórzy mówią, że
5: alkohol tworzy człowieka.
11: Raczej, wiesz, ja powiem ci tak, że niektórzy ludzie, którzy... Powiem tak, alkohol w dużych dawkach zrobi świnie z najbardziej prawego człowieka. I tutaj nie ma, bo tu mamy spirytus, który jest bardzo mocną używką mózgową tak zwaną i to naprawdę robi taki damage do mózgu. Więcej na przykład niż kokaina i niektóre... Kokaina jest dosyć słabym narkotykiem, który można brać przez długi czas. Ale alkohol, spirytus dożylny na przykład, to robi sieczkę z mózgu. No i niestety... Ja nie widziałem człowieka, ja naprawdę widziałem bardzo inteligentnych, ustawionych ludzi w sensie takim intelektualnym, którzy po alkoholu zachowywali się jak świnie, tak? Więc no przyznaję, wczoraj się zachowałem jak świnia, no.
0: No wczoraj tyle. To byłeś właśnie bardziej jak taki Tony Montana po kokainie. Say hello to my little friend! No ale spoko.
11: No... Ale tylko piwko było, 10 piw. Nie, 12, przepraszam.
0: Co to, jak na słuchacza nocnego radia, to nie jest tak dużo. 12 piw. To...
5: No, ale też, okej, okay, przepraszasz słuchaczy Nocnego Radia, czy chciałbyś przeprosić na przykład Polaków, których bardzo, bardzo zeszmaciłeś w tym swoim racie?
0: I homoseksualistów no mogę, masz przeprosić.
11: To mogę
0: jeszcze
11: przeprosić samego siebie, po pierwsze, bo jestem Polakiem, ale jestem Polakiem, mam obowiązki polskie, więc jak widzę pewne defekty, warto o nich powiedzieć nawet w taki drastyczny sposób, czyli wylać kubeł zimnej wody i no, przepraszam Polaków, no ale niestety nie jesteśmy idealnym narodem. No. Homoseksualistów też przepraszam, bo miałem lokatorów homoseksualistów, dwójkę, fajni ludzie, zajebiści, utrzymuję z nimi kontakt, znam innych parów. Chodziłem do klubu na przykład gejowskiego, to piątek, to sobota.
0: No,
11: i wyobraźcie sobie, że w klubie w gejowskim w Wielkiej Brytanii, tak zwanym, Boże, nie pamiętam nazwy, to 90% ludzi hetero przychodzi, nie? A 10% to geje albo lesbijki, bo jest taka super atmosfera, tak? Wyluzowany, nikt się nie bije, nikt nie, wiadomo, szklanki nie lecą na głowy, no i dlatego kluby gejowskie dla homoseksualistów są w większości nawiedzane przez hetero, bo fajnie się ludzie bawią.
5: Wiesz co, to była całkowita prowokacja z mojej strony, bo nie sądziłem, że przejdzie ci przez gardło słowo przepraszam wobec Polaków, tak? Bo pojechałeś naprawdę ostro, pojechałeś naprawdę bardzo niewłaściwie i kurde, stary, szacun, naprawdę szacun i piąteczka.
0: No w sumie tak trochę jest, że poznaje się człowieka z klasą po tym, że potrafi przeprosić. Ja na przykład nie potrafię.
5: Potrafisz, że przerabialiśmy to.
0: Nie, ja to wtedy, co cię przepraszałem, to tak, żebyś się odpierdolił tylko, bo mi dupę trułeś. To już tak powiedziałem, dobra, to przepraszam. A potem, jak się rozłączyłem z tobą, to cię wyzywałem tak jeszcze i się wyżyłem na tobie. Kurde, chciałem sobie pójść po energy drinka, ale boję się zostawiać samego Bartłomieja Rybkę z potrzebą na antenie.
5: Stary, ja tu jestem, spokojnie. Dogadamy się, zresztą...
11: Panowie, dzisiaj jestem innym człowiekiem, a czyli 5 piwek wypiłem lightowych, więc...
5: Ja sam lubię sobie wypić krawiec, idź sobie.
0: To zaraz wracam.
11: Ale wiecie, panowie, ja na przykład, przepraszam cię potrzebę, ja na przykład piję tylko jeden dzień w tygodniu. Czasem właśnie dzisiaj przegiąłem na drugi dzień, no muszę po pracy się wyluzować, za dużo w głowie mam, plus jakieś tam inne problemy, no muszę się po prostu zresetować, tak, i człowiek robi z siebie świnie w pewnych momentach, no niestety, no trzeba po prostu wypuścić tego demona, tak, naszej duszy raz na jakiś czas, bo tak jak idziemy na worek treningowy na przykład na siłownię i wypuszczamy z siebie te toksyny, tak samo jest, myślę, z alkoholem, pijemy, bo chcemy zapomnieć, chcemy wyrzucić z siebie pewne rzeczy. No a później wychodzi też źle, no wychodzą demony. No i wtedy tak jest, jak wczoraj było, tak?
5: No fajnie by było tak, sorry, że tak się trochę patronizuję, ale fajnie by było, żebyś na przyszłość, bo tutaj się pojawiały głosy w momencie, kiedy pojawiłeś się w Nocnym Radiu, że tutaj cię Enki zbanował, ktoś tam cię jeszcze zbanował i wszyscy cię wszędzie zbanowali, ale dopóki jeszcze mniej więcej na samym początku całkiem fajnie sobie gadaliśmy, tak? Rozkładaliśmy te ciężkie puzzle, które są naszą współczesną sytuacją, fajnie je sobie układaliśmy, a potem jak sobie dzisiaj odsłuchiwałem tego, co się działo później, no to z całym szacunkiem zerwałeś się ze smyczy, więc nie chcę przeciągnąć, ale chciałbym cię poprosić o to, żebyś na przyszłość miał taką świadomość w głowie, żeby tego więcej nie robić. Że jeżeli czujesz, że masz, że potrzebujesz się zwędować, to może nie u nas, może właśnie sobie pójść pobiegać, może właśnie pójść sobie na siłownię, tam powalić trochę ten worek treningowy, ale nie u nas, bo to nie było ani potrzebne, ani produktywne.
11: Rozumiem, potrzeba, no niestety na siłownię chodziłem przez wiele lat, moje zdrowotne w tym momencie problemy nie pozwalają. No, wiecie, jak to jest z alkoholem. Ja narkotyków nie biorę, parę razy spróbowałem, ale to jest tak, że no niestety alkohol, nie kontrolujesz tego, jest silniejszy to od ciebie, tak?
0: No tak miejscami wychodził z ciebie troszkę taki bywalec siłowni.
11: No nie, raczej wiecie, no to zdrowy tryb życia, wiadomo, tak?
0: cię w frajerze znajdę, cię dojadę, kufa, nie? Dawaj adres, kufa, jadę, kufa. No, co, pękasz?
11: Nie no.
0: Pękasz, kufa? Już jadę, kurwa, do ciebie, frajerze, cfelu, ty!
11: Nie, ale panowie, nie wiem, jak co się u Kloda wczoraj działo, bo spędziłem całą noc u was. Jestem po prostu zaciekawiony, co się tam dzieje u Kloda, nie?
12: No jak to, co się działo? GMO, szczepionki, tutaj trzeba robić media, bo jeżeli nie wpłacaj nikt się nie wezmie do roboty, to nikt tutaj nie będzie nic robił, a to tutaj nocne radio

0: gdzie tutaj ktoś mnie strofował, żebym nie traktował Reddita jak wykop, to jest klon. Wykop jest klonem, ok, rozłączam to. Naprawdę bardzo to rozłączam. Reddita umiarkowanie szanuję, że człowiek, który zarabia sobie takie, nie wiem, 10 tysięcy dolarów miesięcznie, 40% z tego swojego dochodu przeznacza na donacje do swoich ulubionych twórców, do swoich, nie wiem, youtuberek, do swoich radiów, do swoich twórców muzyki. 40% pieniędzy, bo on ma sobie, nie wiem, zabezpieczony kredyt na mieszkanie na przykład, ma zabezpieczone swoje podstawowe potrzeby. No i to jest przyszłość, to idzie z zachodu, więc to się jeszcze nam rozkręci. Tak jak mówił Noam Chomsky, żeby...
1: O, kocham Chomskiego. Dobry, przepraszam, dobrze pamiętam, dobry Żyd. Dobry Żyd.
0: Tak.
1: No, znałem go trochę go przerobiłem. No, ale to jest komunista, wiecie o tym, nie? Więc, no, ale oczywiście pokazał dużo prawdy. Troszkę ludzie się obudzili po jego tam pracach na temat inżynierii społecznej, jak się ludzi po prostu, jak się ludźmi manipuluje, no. Polecam Chomskiego, no. Można się troszkę nauczyć od niego.
2: No, to prawda. Fajnie,
1: że potrzeba mówisz o takich rzeczach, no.
0: Wbrew pozorom nie jestem aż tak bardzo Bilderbergiem. Ja tam tylko zmywam.
1: Ale słuchajcie, Bilderberg pierwszy, 54 rok? No i pamiętam, jak zaczynałem tak zwane teorie spiskowe z Alexem Jonesem 15 lat temu. Mój pierwszy film i jego sprawozdanie, wiecie, z kamerą pod Bilderbergami, no to wtedy to teoria spiskowa, nie ma czegoś takiego, no to jest od ponad 50 lat, no.
0: Ale nikt nigdy nie mówił, że nie ma czegoś takiego. To się nie zdarza. Zresztą Wikileaks w momencie, kiedy zatrzymali Assange'a, opublikowało całą paletę różnych dokumentów, między innymi dwa dokumenty dotyczące właśnie takiej agendy, tak? Takiego programu spotkania Bilderberg. I co tam widzieliśmy? Widzieliśmy tam rozmowy na tematy, które były wówczas... Krawiec tam coś sobie jakoś, nie wiem, czy ktoś jest podłączony, ktoś... tutaj robi to, jakieś brzydkie
2: ja
0: dźwięki.
2: Strzelam, ja jestem zawodowcem, nie szumię, nie pierdzę, nie strzelam, nie trzeszczę.
0: Pojawiły się dokumenty, PDF-y, zeskanowane PDF-y właśnie z takiej agendy spotkania Bilderbergów. I co tam widzimy? Widzimy problemy bieżące, tak? Jak wygląda sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak wygląda wówczas, tam było, nie wiem, gdzieś z lat 80., jak wygląda sytuacja w centralnej Europie, jak to mniej więcej wygląda. To jest cała historia, że, wiesz, przypieprzanie się do tego, że jest takie spotkanie, że wielcy tego świata się spotykają i chcą porozmawiać w spokoju, jest bardzo naiwne. Bo w momencie, jeżeli jesteś takim wielkim tego świata, jeżeli jesteś decydentem, nawet jeżeli jesteś Rafałem Trzaskowskim, przykładowo, czy innym tam, jak on się nazywał, Jezu, zapomniałem.
1: Zegarkiem, czy Sikorski?
0: Sikorski, tak.
2: Sikorem.
0: Sikorski i ta właśnie, i ta dziennikarka z TVN-u. Oni mówili o bieżących problemach tej Europy, podejrzewam, tak, według tych danych, które zostały przekazane, udostępnione przez Wikileaks, a że ktoś, wiesz, że ktoś chce sobie porozmawiać w spokoju. Problem polega na tym, że jeżeli jesteś, nie wiem, prezydentem jakiegoś kraju, albo premierem, albo ministrem i występujesz na takim spotkaniu grupy Bilderberg, na spotkaniu Bilderbergów, to wtedy będziesz z tego rozliczany. I spotkania Bilderberg są o tyle fajne, że oni mogą sobie porozmawiać tak, jak my sobie rozmawiamy tutaj, wiesz, w nocnym radiu.
1: Zgadzam się z tobą na tym poziomie, tylko słuchaj, okłamywanie ludzi i nieinformowanie, że wierzę w amerykańskiej konstytucji, tak, do dzisiaj. Wiadomo, że każdy sobie tak naprawdę konstytucją w każdym kraju wyciera dupę, tak. Konstytucja to jest styl życia, prawa, które... tak naprawdę nieliczni sobie mogą pozwolić. I nie mówmy, że ktoś z nas ma prawa konstytucyjne. To jest dla tych, którzy stworzyli to. Czyli ktoś tam stworzył, ale ludzie u władzy na samym topie mogą korzystać z tych praw. Normalny człowiek nie ma żadnych praw co do konstytucji. To nie dotyczy nas, zwykłych ludzi. musimy sobie uzmysłowić. Nikt nie

0: żyje. Tacy zjadacze chleba jak my. Tu nie ma praw. Słuchajcie, ja wiem, co się w sądach dzieje. Mam sprawę w sądzie też przeciwko lekarzowi. No i niestety nie ma sprawiedliwości. Mój brat jest prawnikiem. Wiem, co robił. No niestety jest ciężko, tak? Nie ma... Konstytucja jest dla wybranych. Oni tylko mogą korzystać z tych pewnych praw konstytucji. A dla nas normalnych ludzi to jest nieosiągalne, tak? No, nie wiem, w ilu tam procentach na przykład. To też zależy. Każdy przypadek trzeba rozpatrzeć indywidualnie. Ale nie informowanie o zlotach tak zwanych wielkiego biznes i polityka. Nie powinni się według prawa amerykańskiego i konstytucji, nie mogą się dogadywać poza po prostu oficjalnym po prostu poza parawanem. A to się dzieje na Bilderbergu, że są zapraszani ludzie z biznesu i są zapraszani ludzie z polityki i ustalają pewne rzeczy, no to wiadomo, o co chodzi. Polityka, biznes. Biznes, czyli własny interes, tak? I polityka, czyli interes dla zwykłych ludzi, tak? Dla wyborców. I Bilderberg, same spotkanie Bilderberga są nielegalne z konstytucją Stanów Zjednoczonych. Musicie sobie to zdać sprawę. I to jest, ja nie wiem, co tam się dzieje. Ja naprawdę kilkanaście lat tym siedzę. Są różne przecieki, ale co my tam się dowiemy, tak?
1: Wiesz co, nawet wolałbym, żeby możni tego świata w pewien sposób się dogadywali na takim spotkaniu, na którym nie będzie mediów, gdzie media nie będą zaproszone, ponieważ to pokazuje nam, że oni w pewien sposób są... Tutaj będzie naprawdę ciężka myśl, którą mało kto dobrze przełknie. Oni są w pewien sposób transparentni, że ten z tym pogadał, a tak wiele jest rozmów, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy. I to, że istnieje takie spotkanie Bilderberg, świadczy o tym, że są to ludzie, którzy mają wystarczająco jaj, którzy nie są wykastrowani na tyle, żeby robić te interesy gdzieś pod stołem, gdzieś się dogadywać, bo te interesy dzieją się w tym momencie, kiedy tutaj rozmawiamy, pewnie Szumowski kolejne ileś milionów złotych sobie przesuwa na swoje konto, tak? I to nie jest transparentne w odróżnieniu właśnie do spotkania Bilderbergów.
0: Potrzeba, posłuchaj. Tu ktoś napisał na czacie, tak na chwilę, czy ja wiem, jak jest na spotkaniach. To ja odpowiem temu koledze tak. Jeśli pada deszcz, to ja nie muszę patrzeć się do góry, żeby wiedzieć, że tam jest chmura, z której ten deszcz pada, bo czuję deszcz na mojej twarzy, tak? Więc człowiek inteligentny, który myśli i wie, jak życie wygląda, bo o tym piszą najlepsi profesorowie na świecie, na przykład Chomsky, znaczy nie wiem, czy on był, nie pamiętam, czy on jest profesorem, czy on jest tam, no to opisują, jak się szkołę frankfurcką na przykład przeczyta porządnie, chociaż są różne interpretacje szkoły frankfurskiej, no i jesteśmy ludźmi, wychodzimy na ulicę, analizujemy i widzimy, co się dzieje na świecie, a co nam mówią w mediach, więc potrzeba, co do mediów, tak, to... No nie możesz mi powiedzieć, że media mainstreamowe mówią w 100% prawdę. Chodzi o to, że media mainstreamowe mówią części prawdy, dużo rzeczy nie dopowiadają, kompletnie o pewnych rzeczach nie mówią, ale części prawdy same w sobie są kłamstwem, bo albo jest cała prawda, albo jest gówno prawda. Więc ja mogę ci powiedzieć jedną rzecz. Jak ci powiem, że spałem 14-latką, tak? To jest prawda, tak? Ale jak ci powiem, że spałem 14-latką, kiedy miałem 13 lat, tak? To jest kolejna część prawdy. Ale każda z tych rzeczy, ta pierwsza, w tym momencie, kiedy ja ci powiedziałem część prawdy, że spałem 14-latką, ona była kłamstwem, rozumiesz? Dopiero dopowiedziałem ci resztę i złożyłem to w całość. Więc na tym polegają media. Mówią części prawdy wybiórczo. Rozumiesz mnie, potrzeba.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Media działają.
1: Tak, bardzo ważny jest kontekst danej sytuacji. Natomiast sama ideologia spotkania Bilderberg polega na tym, że właśnie nie jesteśmy rozliczani, nie jesteśmy w żaden sposób nagrywani. Każdy wchodzi tutaj na mównicę i mówi to, co chce powiedzieć. To nie jest TEDx, tak? To, gdzie zostanie to puszczone dalej. I w sytuacji, kiedy byłbym właśnie możnym tego świata, bardzo chciałbym wziąć udział w takiej konferencji, gdzie tak z całym szacunkiem się po prostu wysram ze wszystkich moich bóli, bólów i tak i nadziei, tak, i moich innych obiadów, gdzie po prostu powiem, co mi leży na wątrobie. Bez mediów, i to podejrzewam, że ma całkiem produktywny sens w konstrukcji tego świata. Ponieważ jeżeli masz jakieś spotkanie, czy nie wiem, obrady nawet Sejmu, tak? Czy obrady jakiegokolwiek innego decyzyjnego miejsca, to wtedy zostanie to podjęte przez media i zostanie to przeinterpretowane, gdzieś przedogadane, gdzieś tutaj ktoś wytnie cię z kontekstu i będziesz tam potem się musiał z tego tłumaczyć. A właśnie spotkania Bilderberg polegają na tym, że nie ma tych mediów i możesz się, no jak mówię, wysrać ze swojej ideologii, pogadać o tym, co cię boli, co bardzo szanuję i bardzo mnie to cieszy, że coś takiego, że taka instytucja działa.
2: Na pewnym etapie myślę, że robienie tych spotkań po tajniaku na partyzanta stało się niestety konieczne ze względu na to, że te spotkania stały się jakby takim świętem szuri, że zjeżdżają tam po prostu ludzie z całego świata, drony, materiały se przygotowują i to jest takie jakby święto osób takich, które się spiskami interesują. Tak mówię, szuria, nieładnie, ale chodzi mi oczywiście o teoretyków spisku, no tak ładnie powiem. To jest dla nich święto. Oni to jest największe wydarzenie w roku. Będą tam jeździć, filmować. No i jak w takich warunkach to wszystko zrobić? No to już teraz właśnie tak się porobiło, że oni muszą te Bilderbergi wynajmować, jakąś ochronę za grube pieniądze, zabarykadowywać tam, zamykać drogi. No z tego powodu, ale fakt jest też taki, że oni robili to wcześniej po tajniaku, jak jeszcze mało się kto tym interesował, nie? To inna sprawa.
0: 10 lat, no. Bo jeszcze nie było internetu. Spotkanie Bilderberg po prostu wyciekły. Żyjemy w świecie obiegu informacji dzięki internetowi. Internet został stworzony w pewnych celach. Internet przyczynia się do demoralizacji społeczeństwa w dużej mierze, ale też do uświadamiania społeczeństwa w pewnych rzeczach. Oczywiście jest mnóstwo durnych teorii. Każdy z was wie, że są spiski, tak? Bo na przykład kasjerki w Biedronce, które nie lubią koleżanki, tak? Które ją obmawiają za jej plecami, czyli mamy dwie osoby, które bez wiedzy tej osoby obmawianej robią jej na przykład opinię złą przed szefem, tak? Kłamią, konfabulują, tak? Bo jej nie lubią. To jest spisek, to jest podstawowa definicja spisku. Jak wejdziecie sobie na Wikipedię i zobaczcie. Więc spiski są. Każdego dnia każdy z nas spiskuje, tak? Więc chłopaki, no jak wiecie, kiedy była wymyślona tak zwana teoria spiskowa po zabójstwie Kennedy'ego, środowiska akademickie, CIA utworzyli ten termin, zrobili taki worek teorii spiskowych i każda opinia w dzisiejszym świecie odmienna od mainstreamu, od oficjalnej wersji płynącej z gazet, które oczywiście są przekupione w dużej mierze, doskonale o tym wiecie, może być wrzucona jako teoria spiskowa. Wystarczy powiedzieć teorię. Mówisz o teoriach spiskowych, czy jesteś teoretykiem spisku i dostajesz, tak jak na byka działa, czerwona płachta, tak jak na zwykłych ludzi, którzy nie myślą logicznie, którzy działają jak automaty, tak, którzy dostają informacje z telewizji czy z gazet i zero analizy, czy ta informacja jest prawdziwa. Tak samo jak słyszą teoria spiskowa, czyli czerwona płachta na byka i reagują ośmieszeniem. No słuchajcie, znam bardzo inteligentnych ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe. Znaczy, to nie do końca są teorie spiskowe. To są spiski, które... Ja też spiskowałem parę razy w życiu, no to przyznaję się, tak. No.
2: W ogóle jak się tak popatrzy na to, jak są budowane spiski czasem wokół tego, to można ręce załamać. No, znany przykład, który często wspomniany Claude przytacza, że był na tym zjeździe i zobaczył jakąś otwartą furgonetkę, gdzie zobaczył książeczki dla dzieci i z czasem to urosło, że on wykrył pedofilski spisek po prostu, że to były na pewno książeczki dla pedofilii do rozdawania dzieciom i że tam gdzieś jest niedaleko jakiś sierociniec, dobudował do tego całą historię, tak jakby z głupiej furgonetki, gdzie zobaczył książeczki jakieś dla dzieci. Czy to jest normalne? I ci ludzie, i gdybym był na ich miejscu, to chyba bym gardził tą tłuszczą, która tam przyjeżdża, jeśli bym zakładał, że to są tacy ludzie, którzy w ten sposób przekazują informacje, takie dziennikarstwo, tak? Na poziomie takim. To jest jakieś wariactwo totalne w ten sposób przekazywać informacje. To, kurde, co, znalazł gumę do rzucia przyczepioną do chodnika i o, to pedofil na pewno chciał gumę dać dzieciom, które są schowane w piwnicach. Czy to jest normalny człowiek, który w ten sposób buduje historię jakąś wokół jakiejś pierdoły? No, moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest jakaś choroba wręcz. Chora głowa trochę. No, ale...
0: Wiesz, jest taki film, bardzo dobry film. Nie pamiętam tytułu, ale jest w nim głoszone hasło, taki slogan, że paranoja jest szerszym pojęciem, spojrzeniem na rzeczywistość. Kiedy oddalasz się i widzisz cały mechanizm, to jest wtedy paranoją. No i chłopaki, no ruszmy głową. Nie ma czarne-białe, nie? Ja nie mówię, że wszyscy teoretycy spisku to mają rację, bo jest oszołomów dużo, którzy mieszają prawdę z fałszem. Oni wierzą w tą prawdę, wierzą w te kłamstwa, sami nie wiedzą, w co wierzą, ale mam na przykład ludzi zawaniowanych, którzy mówią na przykład, wiecie, jak kłamca działa. Najskuteczniejszym kłamstwem jest użycie prawdy jako kłamstwa. I dodajemy, mówimy 90% prawdy, tak? Wyobraźmy, że mamy kolejkę, tak, z wagonami. I te wagony wypełnia prawda. I to jest takich 5 wagonów. I mamy, dodajemy kolejkę. I ta kolejka jest kłamstwem. Ta kolejka to jest 10% całego tego wagonu. I ta kolejka ciągnie tą prawdę i kieruje na jakieś tam przecznicy na lewo, czy na prawo, czy na prosto, czy na jeszcze bardziej. I ta prawda jest skierowywana przez to kłamstwo na lewe tory. I ta cała prawda staje się kłamstwem. I tak to działa. Wiecie, jak działa manipulacja? No to przecież to są... Ja sobie tego nie wymyśliłem. Ja, wiecie, no... Ja to przeczytałem gdzieś tam, wiecie? No, ja
2: spoko,
0: nie będę...
2: No, nie, no, kurczę, ja nic nie mam w ogóle do badaczy spisków, nawet mogę ich w pewnych warunkach i niektórych z nich
0: ale,
2: szanować.
0: Ale ja
2: nawet...
0: cię bardzo przeproszę, ja to przeczytałem od profesorów PhD, tak, którzy mówią, jak działa manipulacja. Ja studiowałem oligofrenną pedagogię, miałem psychologię.
2: Ale ja rozumiem to, co ty rzeczy, mówisz, tak? Rozumiem, tylko ja to tak nie a propos tego, co mówiłeś, tylko tak wracając ogólnie do tematu badaczy spisków, chciałem dodać, że... Nic nie mam do tych ludzi, tylko niech wykonują swoją robotę rzetelnie i niech nie zachowują się jak wariaci po prostu, to będzie wszystko okej, bo wierzę w świat, w którym elity knują, w którym spiskują możni tego świata, świat, w którym część tych elit to są ludzie zdegenerowani, którzy znudzeni już pieniądzem, władzą, zaczynają bardzo dziwne rzeczy robić, straszne czasami. Wierzę w to,
0: dokładnie,
2: jak najbardziej, tylko nie ośmieszajmy tego tematu, mówiąc, że znalazłem książeczkę dla dzieci i to pedofile od Bilderbergów, czy takie jakieś głupie historie. To jest kompromitowanie tego tematu. I gdybym był sam troszkę świrniętym, takim badaczem spisków, szurem może tak powiedzmy, to bym zaraz powiedział, że ktoś temu Claude'owi zapłacił, żeby skompromitował ten temat. I kto mu płaci? I ta sama retoryka by była.
0: W 100% krawiec, bo dokładnie o to chodzi, żeby mówisz 90% prawdy, czy nawet 60%. Dopierdzielasz kłamstwo, tak jak David Icke na przykład. Tak? Ja się Davida Icke'a, no, przeczytałem dwie książki, Nawet je za nie zapłaciłem, no ale człowiek, na przykład ja korzystam ze źródeł, z którymi się kompletnie nie zgadzam, ale chcę poznać te źródła, tak? No bo na przykład jeśli ja mam wroga, tak? No to chcę zrozumieć wroga, na przykład kształcę się w feminizmie, tak? W takim twardym feminizmie, tak? Czytam, słucham feministek, tych takich, wiadomo, korporacyjnych feministek, no i muszę ich poznać, żeby zrozumieć to, tak? Więc i te feministki naprawdę mają dużo racji w pewnych momentach, ale to są części prawdy przykryte kłamstwami i ta prawda idzie do śmietnika. I na tym polega ogłupienie ludzi, na przykład jeśli chodzi o twardy o trzecią falę feminizmu, tak?
1: No to z Zenonem mieliśmy hardą audycję o trzeciej fali feminizmu w historii Nocnego Radia. Polecam sobie odsłuchać, gdzieś to ze dwa lata temu się zdarzyło, a wrzucę jedną myśl. Trzymaj przyjaciół blisko, wrogów jeszcze bliżej.
0: Dokładnie, zgadzam się z tym. Dlatego musimy, jeśli ja na przykład się wyrażam, że ja słucham tego i tego, znaczy gdzieś tam na jakimś forum napisałem czy powiedziałem, i od razu na mnie tak zwani debile naskakują, że ja już według ich mniemania, ja jeśli coś studiuję, to znaczy, że coś wierzę. Ja przeczytałem na przykład Biblię Szatana, tak? Dwa razy. Antona de la Voya. Jest PDF dostępna za darmo na internecie.
2: De Volaya. Anton
0: Szatan.
1: De Volaya.
0: No, De Volaya. No, wiecie, o co chodzi.
2: Tak? Anton Tampon De Volay. To znam. Też czytałem.
1: No i będę to forsował.
0: To jest, jak on tam miał, przypomnę. Ja mam bardzo słabą pamięć.
2: Anton Szandor Lawej.
0: No to przeczytałem i słuchajcie, ludzie myślą, to był gościu, który nie wierzył w osobowego szatana, tak? Bo na przykład w osobowego szatana wierzył dzisiaj już przekonwersowany na buddyzm tantryczny Nicolas Schreck, który był mężem córki Laveya, tak? No dzisiaj udaje buddystę, tak? On odkrył, założyciel kościoła szatana nie wierzył w szatana osobowego. To była taka kontrowersja w porównaniu do chrześcijaństwa, tak? Trzeba zniszczyć chrześcijaństwo, trzeba wprowadzić kontrowersję, więc mamy takie bóstwo, ale nie wierzymy w osobowe bóstwo. Ale ten właśnie, polecam Nicolasa Schrecka. Jest kanał na YouTubie, jego opowiada różne historie, no i ciekawe rzeczy. No ale co mogę powiedzieć, no wszyscy myślą, tak jak na przykład filmy Dziecko Rozmary, nie? Też jest dużo, dużo ciekawych historii na ten temat. Ja słucham amerykańskich ludzi, którzy po prostu mówią te rzeczy. Trzeba znać angielski, bo u nas w polskim nie ma nic, no. Nie ma nic. No i później przychodzą teorie spiskowe właśnie, tak? Na jakiś tam oszołom rzuci jakąś teorię albo jakaś tam agentura przerzuci i się tego w Polsce robi. Sataniści, zjadacze kurde dzieci na mięso, no ludzie święty. Ja sobie zdaję sprawę, że takie rzeczy są. Pytanie, w jakiej skali one są? Bo ja siedzę z tym ponad 15 lat.
1: Współczesny satanizm jest bardzo blisko nihilizmu, tak? Pewnego uświadomienia sobie, że tak naprawdę jest tutaj jakiś dziadek na chmurce, który nie istnieje i musisz się skupić na swoim życiu, tak? Więc było, to może być może cały czas istnieje takie forum dyskusyjne satan.pl, na którym gdzie chcesz się zarejestrować, pogadać z ludźmi, musisz wypełnić krótką ankietę i między innymi właśnie tam jest taki punkt, w którym musisz napisać, jak podchodzisz do tego satanizmu, który Lawej włożył, tak, ludziom do głów. I zarówno pojawiają się pewne historie związane z taką, można powiedzieć, magią, taką bardziej historyczną, jeżeli chodzi o satanizm, ale jeżeli spojrzymy sobie na satanizm, który zaistniał w Europie, on najpierw zaistniał we Francji, krótko przed rewolucją francuską, no to fundamentalnym prawem satanizmu jest to, że twoja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. No i jaki katolik, czy jakiś buddysta, czy inny islamista...
2: Wolnościowizm to jest przecież, to jest liberalizm.
0: Tu się zgadzam z tobą.
2: Troszkę muszę moderować, ponieważ dołączył do nas Jacek, który już czeka na głos, a gdzieś tam w tle majaczy

0: Dobry wieczór wszystkim. Witamy serdecznie. Nocny Marek. Poniedziałek, godzina 21. Marzec, 2 marzec 2020. A przy mikrofonie Krawiec i...
1: Potrzeba. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Wiesz co, mam takie wrażenie, że ta cała chucpa wobec tej całej epidemii to może być jednak globalny spisek, który ma zmusić Polaków do tego, żeby wreszcie zaczęli się myć.
0: Chcą nas zniszczyć w ten sposób, bo może są wśród nas tacy, których woda zabija na przykład. A ja chyba mam tego koronawirusa, wiesz, tak dzisiaj, właśnie teraz mnie tak głowa boli, sucho w ustach. To może być to?
1: Ale coś miałeś ostatnio, jakiś kontakt z Włochami swoimi albo cudzymi? Bo to wiesz, to takiego koronawirusa to jednak musisz skądś złapać, sobie samego nie możesz w pudełku wyhodować, tylko musisz go sobie, wiesz, taki lans, można powiedzieć, oj, patrzcie, tutaj ja ciężko choruję, za chwilkę umrę, patrzcie, byłem we Włoszech albo gdzieś tam w Chinach, to też tak można w ten sposób zinterpretować. No ale nawet jeżeli masz tego koronawirusa, no to mimo wszystko tak za bardzo się czego bać nie ma, no bo raczej szansa, że jakoś ciężko to przejdziesz, jest dość niewielka.
0: Byłem w Monopolowym. Tam chyba się zaraziłem. Potem przyszedłem, otworzyłem flaszę i piłem i potem tak poczułem, że chyba się w tym sklepie zaraziłem. Więc mówię ci, sucho w ustach, głowa boli. A Etam pisze, że on ma codziennie kontakt z Włochami. O, przestań tutaj. No, każdy kraj, wydaje mi się, reaguje na tego koronawirusa po swojemu. U nas oczywiście zaczęli się już spotykać i debatować na ten temat i chyba i ponoć ustalili jakieś nowe prawo, takie, że władza może cię zamknąć w razie czego. To jest najważniejsze dla naszej władzy, żeby skorzystać z okazji i wprowadzić taką małą dyktaturkę, taką, że już się zastanawiają, nie tam, czy się zmieścimy w szpitalach, czy nie zabraknie maseczek, czy coś tam, czy lekarzy nie zabraknie przypadkiem, tylko ustalają nowe prawo, że właśnie, że można obywatela zamknąć, że można, nie wiem, mu zabrać wszystko na przykład. To jest najważniejsze i myślę, że debatują też na takie tematy, jak propagandę siać na przykład i układają sobie przemówienia w stylu: chcemy zaprzeczyć, jakoby w Polsce zaistniał przypadek koronawirusa. Są to kłamliwe ataki pewnych sił, które starają się dyskredytować rząd dobrej zmiany. I tak wiesz, już sobie układają przemówienia. No i jeszcze księża tam też się spotykają i ustalają, że na pewien czas nie będzie można wkładać do buzi ciała parafianinowi. Nie będzie można ciała wkładać do buzi. I to każdy kraj po swojemu, no to są.
1: No u nas to chyba największy problem z tymi misami z wodą święconą, które stoją przy wejściach do kościołów. Przecież to od zawsze się mówi, że to jest jedno wielkie siedlisko. Oprócz tego właśnie przekażmy sobie znak pokoju i obmacujemy się i tak dalej. I oj. No także tutaj faktycznie księża mogą się odrobinkę obawiać. W zeszłym tygodniu chyba opowiadałem właśnie o tym, że we Włoszech już powstały pomysły, żeby jednak trochę inaczej ta msza święta wyglądała, właśnie żeby odrobinkę zapobiec temu koronawirusowi, rozprzestrzenianiu się. Ale jeszcze wracając do tej ustawy, słuchaj, ona nie jest aż taka głupia i powiem ci szczerze, że aż tak trochę dziwnie, że dopiero teraz na ten temat pomyślano, bo co prawda przepychano ją, bo tam pierwotnie przepychano ją w ogóle wczoraj wieczorem i to też w jakiś taki nieelegancki sposób, że nikt się nie mógł z tym za bardzo zapoznać. No i też można tutaj mówić, no, że tutaj wprowadzają takie prawo, a potem ogłoszą jakiś stan wyjątkowy i będą mogli wysyłać tutaj, zamykać opozycjonistów, strzelać do nich i tak dalej. No nie, no słuchaj,

0: No mimo wszystko w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakąś globalną pandemią, no to są rzeczy ważne i ważniejsze. No oczywiście fajnie jest mieć trochę wolności. Oczywiście nic przyjemnego, jeżeli sobie przykładowo pójdziesz do kina i się okaże, że ktoś tutaj w tym kinie jest zakażony i kino zostanie objęte kwarantanną, no ale z drugiej strony nieodpowiedzialnym by było. No bo społeczeństwo oczywiście, może nawet nie tyle rząd, ale społeczeństwo musi myśleć o sobie, obywatele muszą myśleć o sobie, tylko że jeżeli jesteś chodzącym zagrożeniem dla tego społeczeństwa, no to nic dziwnego, że to społeczeństwo cię będzie chciało w jakiś sposób odciąć, tak? Żebyś tego nie roznosił, tak? Bo ja przeżyję tego koronawirusa, ty przeżyjesz, tak? Większość słuchaczy przeżyje, no ale tam jakaś nasza matka czy babka już trochę mogą tego nie przeżyć, bo ich stan zdrowia jednak już jest na tyle zmęczony i organizm jest na tyle wiekiem wycieńczony, że może stanowić to dla nich bardzo duże zagrożenie, zagrożenie dla życia, więc no powiem szczerze, że mogło być powiedzmy dużo gorzej i to w jaki sposób ta ustawa jest napisana oczywiście wygląda, że na pierwszy rzut oka wygląda na opresyjną, no i oczywiście jest tutaj jakieś takie wyimaginowane pole do nadużyć, no ale dopóki te nadużycia się nie zaczną pojawiać, no to mimo wszystko wolę mieć tę świadomość, że jeżeli się jakiś ktoś taki kichający chory pojawi i to będzie, nie wiem, w jakiejś katedrze, gdzie tam będzie 200 czy 500 osób, no to niech tą katedrę zamkną, otoczą kordonem, niech nikt stamtąd nie wychodzi i nie rozprzestrzenia tego wirusa na wszystkich innych obywateli. No ja się czuję trochę zaskakująco, bo bardzo chciałbym się do tego przyczepić, ale nie mogę. Nie mogę, wręcz powiem szczerze, że byłem pod dużym zaskoczeniem, że dopiero teraz takie ruchy są wdrażane. Jedno, do czego na pewno się przyczepię, że dotyczy to tylko i wyłącznie właśnie tej epidemii koronawirusa, tak, który już tutaj praktycznie trzeci czy czwarty miesiąc sobie na świecie hasa, że to nie jest jakoś tak rozwinięte, jeżeli by doszło do jakiejś ponownej epidemii SARS, czy Eboli, czy innej gadziej grypy reptiliańskiej, tylko że jest to explicit właśnie ta choroba, ale też z drugiej strony, co się mi bardzo podoba, to jest to, że to do tej grupy tych chorób, które wymagają specjalnego działania państwa, może już dopisywać Ministerstwo Zdrowia w trybie rozporządzenia, bo do tej pory się okazało, że takie specjalne traktowanie, no to musiałby cały Sejm przepchnąć, cała ta procedura legislacyjna, także zanim posłowie by się zebrali, zanim by to przegłosowali, to już dawno by nas wszystkich pozarażało i wytruło, więc powiem szczerze, że to jest jeden z niewielu pozytywnych ruchów drobnej zmiany, za którym powiedzmy mogę się zgodzić. O. I żeby nie było, że się na wszystko nie zgadzam, to jest całkiem mądry projekt.
1: No ale chodzi mi bardziej o to, że to jest jedyna rzecz, którą zrobili chyba. Ustalili prawo, że można zamykać ludzi i żeby się tylko nie okazało, że zamkną zaraz Małgorzatę Kidawę-Błońską, tak przed wyborami, Krzysztofa Bosaka, Władysława Kosiniaka, Szymona Hołownię, ich na kwarantannę. Jakaś kobietka była już zamknięta, przymknięta, objęta kwarantanną, no dobra, i czekała 80 dni na wyniki badania.
0: Co?
1: No. 80 dni.
0: Widziałem jakieś nagranie babki z Ostrowa, czy skądś tam, czy gdzieś spotkaliśmy bodajże, gdzie właśnie opowiadała, że tam czekała ileś dni, ale 80 dni, przecież ten kunradowirus to takich jeszcze chyba 80 dni za bardzo nawet nie ma.
1: Pacjentka czekała... Przepraszam, co ja pieprzę? Jakie 80?
0: Może 80 godzin.
1: 88 godzin. Mówię, ja mam koronawirusa dzisiaj. Naprawdę, ciężko. Ciężko mi się myśli i mówi. I oczy bolą, głowa boli, uszy, wszystko. Musicie wybaczyć. A to tak wyjątkowo. No dobra, może nie wyjątkowo. O. Chyba popadam w jakiś alkoholizm. Niech wam będzie, no. Jestem nędznym pijakiem. Zróbcie coś ze mną. Trzeba mnie wysłać na jakiś odwyk może. Fajnie będzie. Będziemy się przyglądali na przykład, co tam u Krawca na odwyku. Może mi zafundujcie taki luksusowy odwyk jak majorowi Suchodolskiemu za 13 tysięcy złotych na przykład. Taki odwyk.
0: Może jakąś ten, w jakimś prowizorycznym szpitalu zrobimy ci odwyk i ten, i izolację na wypadek właśnie koronawirusa. Tak dwa w jednym. Chociaż z drugiej strony, słuchaj, ty tutaj działasz bardzo prewencyjnie, bo to już nie od dzisiaj się mówi, że faktycznie mocny alkohol bardzo dobrze sobie radzi z tym wirusem, więc myślę, że zwyczajnie konserwujesz się, przygotowujesz się. Niektórzy, wiesz, robią sobie tutaj zapasy, ogórki kupują i tak dalej. Co też w ogóle z tymi zakupami jest, nie wiem, jakoś pokazują nam sceny ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie wykupują wszystko jak leci. No może w aptekach jest trochę inaczej, bo wykupują te śmieszne maseczki, ale o tym to jeszcze możemy sobie więcej powiedzieć. Ale jakoś nie widać tak, żeby ludzi to jakoś bardziej obchodziło, żeby bardziej zwracali uwagę. No może, daje mi się zauważyć, że u mnie ludzie w biurze faktycznie dokładniej myją ręce. Może jeszcze nauczą się czyścić kibel, jeżeli coś tam, jakiś ślad zostawią.
1: Może to jest spisek producentów, nie wiem, mydła albo...
0: Big mydło.
1: Mydło Gate, jakieś takie i specjalnie wypuścili. No, komu na tym zależało? Stara zasada. Kto na tym zyskał?
0: Ale ja ci zaraz wszystko wytłumaczę, ponieważ jeden z wybitnych polskich naukowców, który pracuje w międzynarodowym zespole do spraw badania właśnie przyczyn powstania koronawirusa i opracowania leków przeciwko niemu, no pan profesor doktor nanokoutingowany Marek Podlecki w swoim nagraniu niedawnym, który jest tam wysyłany ciągle na jego prywatną listę maili, stwierdził, że właśnie w Chinach zaprojektowano tego koronawirusa, żeby tam zabił 80 tysięcy osób i żeby w końcu trafił do niego, do Marka Podleckiego, gdzie pan Marek bardzo bluzgał na lewo i prawo, że próbowali go zabić tym koronawirusem, ale dzięki deparatorowi się obronił i on się teraz zemści na wszystkich i daje 2 tygodnie wszystkim, żeby tutaj natychmiast opuścili ziemię, bo on jest uzbrojony w wahadełko i on się tutaj nie boi, więc... No tutaj przyczyna została ustalona, że właśnie te nietoperze, z których robiono zupy, zostały zakażone koronawirusem, żeby to właśnie trafiło do niego, więc koronawirus no, już może pakować manatki, bo nie udało mu się spełnić swojej szaleńczej misji.
1: Ktoś tu się... No to proszę bardzo, czyli to chodzi wszystko o Marka. Trochę niegramatycznie mówię znowu. Czyli... przepraszam, bo tu muszę kogoś dodać, tylko że nie bardzo chyba... Dobra, chyba się uda teraz. No proszę, ale to tak, no tak ważna postać, ja się wcale nie dziwię. Warto zabić kilkadziesiąt milionów nawet ludzi, żeby dopaść tego Marka.
0: No można by powiedzieć Marka. Tak, my bogi tak mamy. Tutaj kilkadziesiąt milionów w te, kilkadziesiąt milionów we w te, no się zabija, no jejku, no tak to my bogi tak mamy.
1: O, teraz chyba będę mógł dodać, bo wcześniej nie mogłem. Chyba się udało. A wcześniej dzwoniłeś jakoś inaczej, z jakiegoś innego urządzenia, czy...
2: Nie, z tego samego, tylko ja kliknąłem na jakąś konwersację grupową z dawniejszego dzwonienia.
1: Aha. No witamy Błażeja. Co tam, no ty może coś nam powiesz ciekawego, no bo masz kontakt z Chinami.
2: Chwilowo, bo się udało mi chwilę zwinąć, bo ja w ogóle mam problemy mieszkaniowe teraz, tylko małe, dlatego siedzę sobie w łazience, bo wszystkie moje pokoje są zajęte, bo mam uchodźców chińskich w domu.
1: Ale z koronawirusem, czy bez koronawirusa?
2: Nie no, chyba bez, bo to długa historia w ogóle jest, bo ten... Moja małżonka poleciała na chiński Nowy Rok do Chin, a ja sobie pojechałem do Polski, do Bydgoszczy, tak są, pobalować, bo rzeczywiście tam się zaczynała ta epidemia i to się tak rozwinęło, że w końcu to był koniec stycznia, nie? To ściągnąłem jej rodziców do Warszawy, pojechałem do Bydgoszczy, przyjechałem tutaj, niech przeczekają i tak siedzimy na dwóch pokojach, zabunkrowani w osób 5. Także trochę są takie fawela tutaj się zrobiła. No i nas dogonił ten wirus, bo się pojawił powiat obok, czyli jakieś 20 kilometrów. W Heinsbergu zresztą w piątek mamy podpisać u notariusza zakup domu właśnie w Heinsbergu, żeby było ciekawie. No i no jest trochę psychoza, bo w firmie został wczoraj wysłany zakaz zbliżania się do siebie na 1,5 metra. Wszystkie spotkania są odwołane, wszystkie podróże odwołane. Nie?
0: Zajebiste.
2: Tak, jutro mamy odkażanie całego budynku, nie? Ten, co jeszcze chciałem. Jak ktoś tylko kaszle, to zaraz leci z góry szef i wysyła go do domu, nie?
1: To można tak specjalnie, jak ci się pracować, nie chcę do domciu.
0: Ale sobie wyobraźcie taką scenę, że taki mały Jasiu się rano budzi, tak kurde, nie chce mu się iść do szkoły. Mamo, coś się źle czuje. Po pół godziny podjeżdża, kurde, sanepid, żołnierze z karabinami. Izolacja, izolacja!
1: Można
2: się zmienić, ale nie, no. Niemcy to tak podchodzą trochę poważnie do tego. I tu już chyba 60 parę jest przypadków właśnie w Feinsbergu. Każdy nie ten przypadek, tak minimum 100-150 osób idzie w izolację. Nie? Wszystkich, którzy się kontaktowali kiedykolwiek, także mamy parę tysięcy ludzi już w izolacji dobrych na górze. Także robimy to na północy ode mnie. Także no, się dzieje.
1: Ale to, w sklepie były. To no. jak na przykład mnie zamkną gdzieś w jakiejś izolacji, to jak ja mam zarobić na czynsz? Jak ja mam... Nie będę mógł żebrać w radio i nie zarobię i nie zapłacę. I kto mi za to zwróci? Jak to tak? To są jakieś rekompensaty? Są jakieś?
2: No, zamknęli jakieś tam centrum sportowe i zrobili w nim centrum badania na koronawirusa i próbują przebadać cały ten... cały powiat, szkoły wszystkie zamknięte, nie, no tak się, a po sklepach to tak już tam środków do dezynfekcji to zapomnij, to już w ogóle wszystkie w pracy kradną, nie? Już w kiblu żadnym nie ma, bo szef nakupił, ale wszystkie pokradzione. Makaronu zapomnij, nie, puszkowanego jedzenia też zapomnij, żeby tam coś dostać, nie, no strój taśmą już jest problemem, no ciężko jest, ciężko.
1: Kurczę, to... A u mnie tutaj wszystko jest i na półkach pełno towaru. Nie widzę, żeby się ludzie jakoś tutaj przejmowali.
2: No, a ja mam ten problem. No, 2 tygodnie temu byłem w Mediolanie właśnie. To było śmiesznie firmowo.
0: Było cię poznać.
2: Tak. I było kupa ludzi właśnie ode mnie latała do Mediolanu. No, a w czwartek jeszcze jedna koleżanka w pracy, która była na tym karnawale, gdzie oni się wszyscy pozarażali w Heinsbergu, no strasznie wyglądała, harczała, poszła do domu i tak wszyscy teraz, a dzisiaj tak średnio się czuję, że powiedziawszy. Także taka sytuacja tutaj jest na zachodzie Niemiec, jakoś się ktoś interesował.
0: Może tutaj jeszcze jeden spisek przy okazji w trakcie twojej wypowiedzi wymyśliłem. Może jest to właśnie wirus zainżynierowany przez Chińczyków, żeby oni się mogli tutaj po znajomości w Europie osiedlić.
2: Ja, jest coś tam jeszcze, że to Amerykanów, ale Amerykanów to nie. Oni, jeśli dojdzie do Ameryki, to ich wybije, no bo tam
0: no już
2: żeby
0: doszło.
2: Się leczyć. No nie, no pewnie ich jest więcej, bo ich nie stać, nie? No, normalnego człowieka tam na testy, a żeby jeszcze się leczyć z tego, to kogo będzie stać? A ich ubezpieczenia piękne, prywatne chyba nie obejmują koronawirusa, także może być ciężko w Ameryce.
1: No we Włoszech brakuje łóżek już w szpitalach, w Czechach już się pojawił koronawirus, gdzie tam jeszcze, no właśnie w Niemczech, no a u nas spokojnie, a u nas nie ma. I plotki, które krążą, jakoby w Polsce...
2: Nie, to nie ma, nie?
1: U nas nie ma. Wyjdzie Jacek Kurski, powie w telewizji, że nie ma się czego bać, u nas tego nie ma, jesteśmy świetnie przygotowani, Polacy, nie bójcie się, u nas takiego czegoś nie ma, nie ma i nie będzie. Nie wpuścimy tego wirusa. Wirusowi mówimy stanowcze nie.
2: Ale wam powiem, jak się ktoś zastanawia nad tego, tak ta serio, ktoś się zastanawia nad tego skalą, jak ona może być, to najbardziej wiarygodne dane są z Korei, nie? Bo tam badają już naprawdę każdego. Tam ponad 100 tysięcy osób przebadanych, także tam mniej więcej to tak będzie wyglądać jak w Korei.
0: No w lepszej Korei podobno, jeżeli masz jakieś objawy przeziębieniu podobne, to od razu dostajesz kulę w łeb i do zbiorowej mogiły.
2: No jest to też rozwiązanie oczywiście, może brutalne, ale może i skuteczne.
0: No biorąc pod uwagę skalę rozwinięcia w lepszej Korei służby zdrowia, to myślę, że to i tak wydanie na ten nabój to jest i tak bardzo, bardzo dużo. Więcej niż ci ludzie będą mieli do czynienia ze służbą, więcej to jest większy wydatek niż mieli przez całe swoje życie, jeżeli chodzi o państwową służbę zdrowia.
2: Ale no, ja jestem na co dzień w kontakcie właśnie z tym kolegą, do którego miałem lecieć w Teheranie, to tamto w ogóle się, tamto już jest masakra, co się dzieje. No, przewracałem na ulicy, tam w ogóle ten, nie? W rządzie ktoś umarł.
1: Ciekawe, no tak, czy nadejdzie taki w ogóle dzień, że zadzwoni ktoś do Nocnego Rallya i powie mam tego koronawirusa.
2: Ja nie wiem, ja może jutro się przejdę do lekarza, bo serio się czuję średnio.
0: No tutaj trochę w Europie mamy problem, bo to się idealnie nałożyło przecież z sezonem typowo grypowym, więc bardzo łatwo to znadinterpretować, tym bardziej, że wiadomo, jak mężczyźni przeżywają katarek.
2: No. Nie no, w Niemczech jak idziesz, to masz zaraz test, ale oni tak sobie wymyślili, bo z tymi tych testów też nie mają za dużo i to trochę działa, także cię testują na te zwykłe grypy sezonowe. Jak nie masz ani jednej, ani drugiej, to łup na izolację od razu. Nie?
1: Najgorzej to mają ci, co mają taką. Najgorzej to mają ci, co mają taką pracę, że dużo kontaktu z drugim człowiekiem. Ekspedientki w sklepach, czy inni jacyś tacy, co się przez całe dnie stykają z ludźmi, nie? To
0: ale synek, ja ci tutaj zaraz wszystko wyjaśnię, bo jak sobie słuchałem, jak ta pani, co tam z izolatki mówiła, że tutaj sobie poleciała do Włoch, tutaj poleciała do Kanady, ten koronawirus to jest, proszę pana, pan mnie dobrze posłucha, to jest kara boska dla tych wszystkich dorobkiewiczów, co ich stać na samoloty, żeby latać sobie po świecie, żeby sobie odwiedzać różne dziwne miejsca, to jest kara za posiadanie mamony, zasłużenie nie temu Bogu, co trzeba. I to jest kara boska i bardzo dobrze, że im się tak zdarzyło. No.
1: Zabawienie się kartami Tarota i zaczytanie Harry'ego Pottera jest to kara. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. No, ale to każdy teraz chce do tego przytknąć swojego, prawda, przed 23 to nie powiem co. No i każdy ma jakąś swoją opowieść na ten temat. Ciekawe, co tam jeszcze szury wymyśliły ciekawego. No każdy tam coś próbuje sprzedać. Jeden jakąś czapkę, która chroni pewnie przed koronawirusem, specjalna czapka, taka antywirusowa czapka. Drugi jakąś trąbkę, na której jak się zagra, to są takie specjalne wibracje, które niszczą wirusa. Trzeci ma jakiś tam kwantowy taborecik, na którym usiądziesz i to niszczy wirusa. No, ciekawe. Muszę przeglądnąć w wolnej chwili, co tam wymyśliły szury.
2: Ogólnie polecam, jak nie musicie, to nie wychodźcie z domu za dużo, nie? Tak jest najlepiej.
1: Dobrze, jakoś to zniosę, myślę.
2: Tak wszyscy mówią. No, a ja się wybieram na Złombol w ogóle. Piękna rzecz. Tak. Zbudowałem ekipę firmową, jedziemy w składzie Polak, Belg i Turek.
1: Szukamy Polak, Niemiec i Rusek byłby lepszy.
2: No, jak ktoś ma do sprzedania jakiegoś gracza, to szukamy. Na razie mamy na oko jednego Jugo, ale jakby ktoś miał w miarę za drobne pieniądze, to Jugo będzie przytuliwy.
1: Taka nazwa w ogóle. Przypomnijmy, że Złombol to jest taki wyścig, w którym udział biorą...
0: Znaczy się nie wyścig, no, po ale... prostu taka karawana, tak?
1: No tak, bo to ciężko tu mówić o wyścigu. Wloką się za sobą różne takie dziwne wehikuły, no bo to nie chodzi o to, żeby się spieszyć, tylko o to, żeby w ogóle dojechać jakimś gratem właśnie, żeby on się nie rozpadł po drodze. No i jeżdżą jakimiś starymi żukami, jakimiś trabantami, maluchami i innymi właśnie Jugo.
2: No, to pięknie, bo to charytatywny rajd, to piękna inicjatywa. Oczywiście, jeśli jeszcze będziemy w stanie, jeśli wszyscy z nas dotrwają.
0: Bo no i oczywiście, jeżeli granice nie zostaną pozamykane.
2: Tak, bo nasz Belt niestety przebywał ostatnio właśnie też Mediolanie na tym projekcie, bo to jest ten dyrektor tego projektu mediolańskiego. No, Turek siedzi w Dreźnie, także to na wschodzie to się nic nie dzieje. Właśnie, czemu na wschodzie? Całe DDR-y podobno tam nie ma jednego przypadku. W Polsce nie ma, nie? A to na zachodzie od razu.
0: Może konsumpcja wódki.
2: O właśnie, dobra. To ja was zostawię, tak tylko zadzwoniłem opowiedzieć, bo jak już mówię, siedzę w łazience, bo tak, pokój mój ten, sypialnia jest zajęty przez rodziców żony, sypialnia zajęta przez żonę i dziecko.
1: Ale co ty tak siedzisz w tym kiblu na podłodze, na kafelkach, biedaczku?
2: Nie, to łazienka jest, tak, siedzę na kafelkach, między wanną a umywalką. I tak.
1: Dał się wysiedlić.
0: Chińczycy anektowali mu mieszkanie.
1: I tak właśnie się Polaka, tak się Polaka wysiedla właśnie z jego domu.
2: Tak, przywiozłem ich z tej Warszawy do Bydgoszczy, jak przylecieli, bo jeszcze można było jakoś znaleźć w lot, że dolecieli do Warszawy. No to przywiozłem ich do Bydgoszczy, do mojej mamy. No to moja mama w ogóle też miała przygody z nimi, bo nic nie jedzą w Europie. Ale dobra, to ich zawieziemy do Aachen i jedziemy, tak co wiesz, samochód zapakowany, 5 osób, nie? Jeszcze z bagażami 1000 kilometrów. To się tak ciężko jechało, no to do granicy 4 godziny jechaliśmy, przekroczyliśmy granicę i tak jedziemy, już do Berlina się zbliżamy. No od Berlina to ode mnie jeszcze 6 godzin jest jazdy, a oni tam z tyłu zaczynają się niepokoić, denerwować. Mówią, no ale już wjechaliśmy do tych Niemiec, to kiedy koniec tej jazdy? Przecież już są Niemcy. No ja Lidię zacząłem tłumaczyć, nie, bo to nie jest tak, że w Europie to ten kraj to taki duży może być, że tam jeszcze 6-7 godzin przed, ale jak? Przecież już za granicą jesteśmy. No to tak.
0: A to co, czyli oni jeżeli sobie wjadą gdzieś do zachodniej granicy Chin, to się czują, że już za 5 minut będą w Pekinie, czy co?
2: Nie, bo oni tak nie mają pojęcia za bardzo, bo ta Europa to wiesz, że w ogóle, że tu państwa coś, to, to ciężko im wytłumaczyć. A w ogóle ciekawostka, bo byłem tak tym właśnie rodzicom pokazać trochę moim teściom okolice. Byliśmy w Luksemburgu i od 29 lutego, nie wiem czy wiecie, ale Luksemburg jest pierwszym państwem na świecie, gdzie zlikwidowano opłaty za zbiórką. Wszystkie. Czyli pociągi, autobusy, tramwaje i wszystko, co jest zbiorkome. Nie ma biletów już. Za darmo. Dla każdego.
0: No to fajnie. Już były też takie, może nie tyle pilotażowe, ale przykładowo w Wiedniu, jeżeli mnie pamięć nie myli, to jeżeli mieszkasz w Wiedniu, płacisz tam podatki, to też masz za darmo całą komunikację miejską. Podejrzewam, że w skali świata nawet więcej by tego było.
2: A w Luksemburgu w całym kraju zlikwidowano jakiekolwiek opłaty za... No, kraj niewielki jest, bo tam najdłuższe miejsce było 80 kilometrów, no ale jest to jakiś tam plus. Także zamierzam się wybrać, bo to tam 2 godziny jazdy ode mnie i zakosztować tego, że można wsiąść sobie. Znaczy ja nie, tam rzadko płacę za bilety, ale no, ale tu mogę legalnie.
0: Opa, etam style. Okej, Błażej, no to dzięki wielkie. Życzymy zdrowia.
2: Słuchajcie, że można się tych kafelków. No.
1: Wilka,
2: trzymajcie się. Cześć, no właśnie, ja będę podpisywał ten w piątek, dostanę klucze od domu, także jakiś tam tydzień, dwa mi zajmie przeprowadzanie się, to mam nadzieję, że uda mi się wrócić na antenę, bo już będę miał studio do nadawania.
0: Zapraszamy w takim razie.
1: No, dobra, pewnie,
2: a
1: czekamy.
2: I jak ktoś by w kiosku widział magazyn Fakty, magazyn gospodarczy, to tam zacząłem pisać i też można je przeczytać. Wróciłem do pisania w magazynach drukowanych.
1: O, to wklej nam jakiegoś linka może na czata albo...
2: Wyślę. Tak. Wróciłem do pisania. Dobra, to trzymajcie się i miłego wieczoru. Wracam do małżonki.
0: Pa, pa. Na razie, cześć.
1: Cześć.
0: I teraz pewnie Błażej otwiera drzwi od łazienki, a tam już jakieś takie, jakiś płot, zasieki, podpis, małe Chiny, mały Pekin, zakaz wstępu, paszport mu sprawdzą na wejściu i się będą tak, wiesz, mieszkanie po mieszkaniu, blok po bloku rozprzestrzeniali, aż w końcu się okaże, że faktycznie tutaj Chińczycy nas nakryją czapką, ale nie w taki sposób, jak nam się wydawało, że właśnie jakieś takie kwestie gospodarcze, handlowe, tylko właśnie tym wirusem. No a poruszyłeś w trakcie tej rozmowy istotną kwestię, czyli w jaki sposób szury zareagują na koronawirusa. I tutaj mam taki piękny cytat. Aż można, no może nie tyle niedowierzać, co jest niemałym zaskoczeniem, kto to napisał. Zrobię tylko mały fragment, bo wpis jest trochę długi, jest z wczoraj. Cytuję. W 1919 roku, i to będzie dokładny cytat, bo tutaj jest trochę bardzo dziwnie napisane. W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach domu. Galen nie mógł wierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli i to uratowało tę rodzinę. Istnieje wiele podobnych teorii. Oto jedna z nich. Właścicielka salonu piękności umieściła kilka misek z cebulą wokół swojego biznesu. Okazało się, że ani pracownicy, ani klienci nie zachorowali. Interesujące byłoby, gdyby przeprowadzić test następnym razem, gdy pojawi się epidemia, albo po prostu I tutaj post jest urwany. Nie wiem, czy autorka tego postu...
1: Zmarła, jak to pisała.
0: No właśnie, trudno powiedzieć, bo jest to z oficjalnego profilu Magdy Gessler.
1: Proszę. Czyli także... cebula. Czyli faktycznie natrzeć cebulą, natrzeć czosnkiem, ponakłuwać wykałaczką i do piekarnika na 10 zdrowasiek. No, cebula, no to to... co tu piszecie? Krawiec ma ponoć. Nie mam. Wirusa? Czy co? Nie mam, zaprzeczam. No, cebula, czosnek, to jest w ogóle lek na wszystko. W ogóle nie ma czegoś takiego jak choroby, mój drogi. To jest wymysł tych, którzy chcą zarobić na leczeniu. A tak naprawdę człowiek sobie radzi ze wszystkim sam, tylko trzeba mieć dużą odporność i organizm sobie sam ze wszystkim poradzi. No to tak streściłem wam mniej więcej całą filozofię Jerzego Zięby w sumie teraz, to co głosi, no bo w zasadzie on takie rzeczy głosi, nie? Że ze wszystkim sobie radzimy sami, bez żadnych leków, tylko trzeba mieć wysoką odporność organizmu, nie?
3: No, odporność jako taką mamy, tak? No, jeżeli ta odporność jakoś działa, tak? No to słuchaj, no przecież jest bardzo wiele chorób, na które nie mamy szczepionki, a mimo wszystko sobie z nimi całkiem dobrze radzimy. No, tylko że właśnie pytanie jest, czy sprawniejsza w takiej sytuacji jest odporność, czy właśnie nasz układ odpornościowy, czy przykładowo silniejszy jest wirus. No, tutaj też można porównać, że wirusy zasadniczo czynią aż takie spustoszenie. No, po pierwsze, dlatego, że szybko mutują, a po drugie dlatego, że potrzebują kawałka naszego organizmu do tego, żeby się rozmnożyć, bo same frajery nawet się rozmnożyć nie potrafią. No i właśnie to sprawia, że no przykładowo właśnie w tym koronawirusie, że te poniszczone komórki, które zostały użyte do rozmnożenia tego wirusa, zwyczajnie zatruwają nam organizm. No i tak sobie organizm nie bardzo potrafi poradzić z czymś, z problemem, którego jeszcze wcześniej za bardzo nie widział. No i dlatego to się kończy, jak się kończy. Także tak, jak najbardziej, no to jest coś faktycznie bardzo istotnego, tylko że no, odporność to nie jest coś, że wiesz, że tutaj podłączysz kabelek i nagle masz boost odporności. To w ten sposób nie działa. Układ odpornościowy jest niesamowicie złożonym systemem. Więc można sobie kupić suplementy Jerzego Zięby i to na pewno ci pomoże zwiększyć odporność. No nie, to w ten sposób nie działa. Tak? Odporność może być swoista lub nieswoista. No i zasadniczo mamy dobrą odpowiedź układu odpornościowego tylko i wyłącznie, jeżeli znamy już ten patogen, jeżeli już mieliśmy z nim wcześniej do czynienia i mamy go zwyczajnie zapamiętanego. No i na tej podstawie działają na przykład szczepionki, że robią ci taki stan zapalny w sposób sztuczny, żeby cię zapoznać z takimi patogenami, żebyś mógł im spuścić łomot w momencie, kiedy się z nimi ponownie spotkasz.
1: A ja tak na chłopski rozum myślę, jak tu można by pokonać tego wirusa. Może tam jest tak, że trzeba by zrobić atak, jakąś taką propagandę zrobić, żeby tam jakieś ruchy wśród tych wirusów LGBT narastały, atak na rodzinę, żeby pan wirus i pani wirus się nie rozmnażali. I może tam oni mają taką cywilizację, te wirusy, taką właśnie swoją, jak przez lupę popatrzysz, bo to jest bardzo takie malutkie i to może coś w tym być, tak jak w tym serialu było sobie życie. No i trzeba tam wzmacniać takie LGBT, żeby były związki homo żeby się pan wirus z panem wirusem spotykał, nie będą się wtedy rozmnażali i pacyfistów z nich zrobić, takich, żeby też nie chcieli walczyć, rozmnażać się, żeby te nasze przeciwciała ich zaatakowały, oni tacy bezbronni, tam kumbaya, my lord, kwiatki tam w lufy powkładają tym naszym przeciwciałom. Ja bym tak to zrobił, tak na chłopski rozum. Ja to wszystko na chłopski rozum rozwiązuję i myślę, że to może coś w tym być. Jak myślisz, to ma to sens, co ja mówię? Tak trochę? Czy nie? Czy tak
3: się... Wiesz co, nawet gdybym bardzo się postarał, no to nie, ponieważ nie ma panów i pań wirusów, to jest trochę zbyt prosty organizm. Jak mówię, one się nawet same nie potrafią rozmnażać. To naprawdę maleńkie, bardzo krótkie, że tak powiem, istoty. To znaczy istoty, no. No istoty, no oczywiście, no tutaj pamiętajmy, że jeżeli chodzi o uchodźców, no to musimy patrzeć na uchodźców bez względu na ich gatunek. No i jesteśmy tutaj gotowi na przyjęcie koronawirusa, którego chcą wytępić na całym świecie i wiesz, dać im tutaj jakieś takie miejsce, taki Lebensraum, tak, przestrzeń do życia. Także jakby tego nie bronić, no to się za bardzo nie uda. No z tym wirusem między innymi jest głównie ten problem, tak samo jak było dawno, dawno temu z wirusem komputerowym Czarnobyl, który przeżył potężne spustoszenie, tylko to spustoszenie szerzył głównie dlatego, że on był po prostu gównianie napisany i ze względu na błędy w swojej konstrukcji po prostu rozpieprzał wszystko, co się da w sposób bardzo, można powiedzieć, chaotyczny, tak? I wyrządził większe szkody, niż programista założył, że wirus będzie wyrządzał. No i tutaj mamy podobną sytuację, że jest to na tyle niedopracowane, że tak powiem, że faktycznie czyni szkody. Tak jak już kiedyś mówiłem, nie wiem, czy w Nocnym Marku, czy gdzieś dzwoniąc do luźnych gatek albo czasów ostatecznych, w interesie wirusa nie jest to, żeby zabić swojego żywiciela, tylko żeby z nim współgrać, tak? No i jakoś bakterie się nauczyły i mamy w nas jakąś tam florę bakteryjną kilka kilogramów, które sobie siedzą, żrą i żyją i nie robią nam krzywdy.

0: przez kobiety.
1: Kurde,
0: to jest smutne, rozumiesz?
1: To jakaś plaga.
0: Bardzo smutne.
1: No smutne, smutne. I to, kurczę, no ty... Skoro w swoim otoczeniu tyle tych przypadków masz, to znaczy, że jest to jakieś zjawisko dosyć.
0: To jest patologiczne zjawisko, rozumiesz? Tutaj są takie po prostu, są takie dzielnice tutaj, gdzie kobiety żyją po prostu dla plus 500, robią sobie dzieci z facetami, najpierw ich wyrywają, mówią, że ich kochają, potem, rozumiesz, kurde, jest taka akcja, że no oni gdzieś tam wyjeżdżają, bo chcą, wiadomo, no bo kurde, tutaj ciężko jest zarobić dobry pieniądz, normalnie żyć. Jeżeli facet zarobi 10 tysięcy za granicą, a 2 tysiące tutaj, no to jest to różnica. No i wiesz, i facet zapierdala gdzieś za granicą, rozumiesz, a tutaj nie ma co robić, nie ma pracy, rozumiesz, taka kobieta zajmuje się dziećmi, no i w międzyczasie wchodzi właśnie przez, nie wiem, tam różne tam portale i tak dalej, na jakieś tam strony, znajduje jakiś tam, kurde, rozumiesz, miłośników swoich, rozumiesz, który tam, wiesz, powie, tam naobieca i tak dalej, faceta nie ma, przyjeżdża co 2 miesiące, co miesiąc do domu. Tak jest.
1: Mej rady wysłuchaj, mój przyjacielu, żony nie szukaj, po prostu ruchaj. Dziewczyna z miasta nie dla ciebie.
0: To też jest wyjście, to też jest wyjście. Oczywiście, można się dostosować do tych warunków, rozumiesz, bo czasami człowiek ma przemyślenia na różne takie tematy i szczerze mówiąc, jednym z możliwych wyjść jest dostosowanie się do tego, co tu się dzieje, czyli ruchać tak samo te wszystkie klientki, które tak się pieprzą, no. Ale powiem ci takie coś, miałem teraz, byłem na imprezie. Żona kolegi, rozumiesz, kurde, do mnie się kleiła, rozumiesz, kurde, jakieś lizanie, coś tego, rozumiesz, kurde, nie uchaj te sprawy, nie? A facet ją na dole szuka, no. To takie zachowania teraz są normalne. Kobiety między sobą, rozumiesz, się chwalą, która, rozumiesz, ilu miała, jakie mieli penisy. No to jest żenujące trochę, wiesz. Kiedyś była jakaś większa taka moralność była u naszych matek, rozumiesz, u naszych ojców, gdzie oni jakoś, kurde, żyli bardziej w takim, kurde, klimacie związków, takich, kurde, naprawdę kwintesencja tego słowa. No.
2: No ale ludzie zdradzali, zdradzają i będą zdradzać, jak ale historia...
0: Nie tak nagminnie jak teraz. Ja się spotykam teraz, rozumiesz, codziennie słyszę jakieś, kurde, że coś, ktoś, kogoś, rozumiesz, i to nie to, że słuchaj, bo to widać.
2: A tutaj... Znaczy, słuchaj, no, przede wszystkim jest, wiesz, na świecie jest więcej osób, mają jakoś ułatwiony kontakt, jest łatwiej kogoś poznać. Akceptacja też, no, to też zależy oczywiście od środowiska, w którym ktoś tutaj trafi, tak?
0: Bardzo dużo. Bo przeważnie środowiska patologiczne, to są przeważnie jakieś dzielnice, gdzie tam, rozumiesz, przeważnie, no, większość ludzi, tam ojca jakiś siedzieli, nie siedzieli, rozumiesz, gdzie tam, rozumiesz, sypałkami ganiali, rozumiesz, tam tukli się, rozumiesz, jak ktoś tam wszedł, rozumiesz, to na pewno bez portfela wyszedł. To są takie dzielnice, nie?
2: Tylko wiesz, tylko chodzi mi o to, że jeżeli ktoś się kurwą urodził, to nie zdechnie dziewicą. Więc...
0: Nie, to jest kwestia wychowania. Ja ci powiem, rozumiesz, że ja się spotkałem z takim czymś, bo ja na przykład miałem kobietę właśnie z takiej rodziny patologicznej, gdzie matka się kurwiła, rozumiesz, nie? I te córki tylko nam patrzały się, rozumiesz, jak ci faceci wchodzili, wychodzili, rozumiesz, nie? Chciałem tak samo wyciągnąć dziewczynę, no okazało się, że nie dało rady, rozumiesz, bo tam było tak wszystko powiązane, że człowieku tam nie brałeś sobie kobiety, tylko brałeś sobie całą rodzinę nawet. Tak tam jest. I tam nie jeden facet został wykończony. Ja ci powiem, że no to byś musiał wiedzieć, rozumiesz, są takie całe kręgi ludzi, którzy są, rozumiesz, tak spatoleni totalnie, że oni żyją takimi, jak to się mówi, oni to przekazują sobie tam wiesz, tam, jak to się mówi? O, ustnie, jedni no drugim. Tak. Jakie mają, aha, schematy życia, jakie mają wykonywać, żeby przeżyć. Ci ludzie nie żyją po to, żeby żyć, tylko po to, żeby przeżyć. I oni między sobą robią jakieś różne, rozumiesz, tam, jakieś jazdy, jakieś jedni drugich podgadują, wykorzystują, robią świństwa takie, że się w głowie człowieku nie mieści. Ja zostałem wychowany w rodzinie, gdzie każdego szanował i kochał. I my, u nas w rodzinie, u mnie w rodzinie, nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Został, kurwa, przestał. No. Ej, słuchaj tego. No i powiem ci, że dla mnie to jest naprawdę zetknięcie się z takim społeczeństwem, a miałem akurat ja do czynienia z różnymi tam sferami akurat ludzi, poczynając od tych, wiesz, milionerów, poprzez, rozumiesz, właśnie, kurde, normalną średnią klasę, bo w takiej się akurat ja wychowałem. Poczekaj, nie przerywaj mi.
3: Po takich wariatów jak ja.
0: Po całą patologię, nie? Dobra, okay. Siedziałem nawet w więzieniu, mniejsza z tym. W każdym razie powiem ci, że szczerze nigdy nie lubiłem chodzić pod krawatem, chociaż pracowałem.

0: na takich robotach różnych, gdzie byłem też urzędnikiem, nawet w Urzędzie Miasta pracowałem. No. Także miałem do czynienia z mnóstwem ludzi i poznałem, kurde, jedno co lubiłem w życiu, to poznawać ludzi, to jest piękna rzecz, nie? I dobrych ludzi oczywiście, nie? A takich jak no, ciężko znaleźć bardzo w obecnych czasach. Ludzie myślą bardziej o sobie niż o kimś. Dopiero jak się przekonują i trafiają na sytuację, gdzie ktoś na przykład ratuje życie im dziecka, bo wtedy, dopiero wtedy do niego dociera coś.
1: O, coś, na przykład. O, coś o krawcu, coś to o krawcu, coś było.
0: A krawcu. Mi akurat udało się uratować szkórkę osób. I to w różnych sytuacjach.
2: Fajnie, to może, no, może coś nam kiedyś więcej opowiesz o swoich przygodach, czy tam w więźniu, czy jakieś inne, no bo wyglądasz na takiego człowieka, który...
0: Jeszcze napisałem parę no, moje wiersze zostały wykorzystane też w paru tomikach i w książce. Miałem swój czas, że w telewizji tak samo mnie pokazywali. No miesza z tym, no w każdym razie, no miałem taki swój czas, jak ktoś mówi swoje 5 minut, nie? Akurat. Także wykorzystałem ten czas, który byłem w więzieniu akurat, żeby się rozwinąć, a nie żeby po prostu stać się jakimś, kurde, popapranym, rozumiesz, czubkiem, który wyjdzie z więzienia i będzie dalej robił to samo.
3: To się chwali. No, nie wiem, tak może to jest longshot, tak? Bo pierwszy raz w życiu rozmawiamy, ale widzę po tobie właśnie jakąś taką chęć bycia, wiesz, dobrym, cywilizowanym człowiekiem. I to tak od pierwszego pytania, które zadałeś, ta troska, to przejmowanie się, ta empatia, którą zwyczajnie czuję od ciebie.
2: No... A jak no, mówisz, że...
0: Przeżyłem trochę. Szczerze mówiąc, kurde, doceniam ludzi, którzy przeszli w życiu piekło, nie? I takich ludzi lubię wysłuchać, rozumiesz, bo lubię wysłuchać historii prawdziwej. To jest najważniejsze.
2: No to u nas tu w radio dużo takich powiedzieć. Dzwoni. Dużo takich ludzi do nas tu dzwoni, którzy coś tam przeżyli w życiu, czy mniej ciekawego. No słuchaj Nocnego Radyjka, może się tu, wiesz, zakumplujesz, zaaklimatyzujesz, bo mówisz, że lubisz obcować z fajnymi ludźmi, no to właśnie to znalazłeś już, to sami fajni tu u nas.
0: No to wspaniale, bardzo mi to cieszy. No. I dziękuję wam bardzo za wysłuchanie.
2: A jak możemy się do ciebie zwracać? Bo tu już są słuchacze ciekawi, kto to w ogóle dzwoni. Ale też w końcu znamy odpowiedź na inne pytanie, które się pojawiło wcześniej. Z kim Furiat pije? No to już wiecie, z kim Furiat pije. Jak się możemy do ciebie zwracać?
0: No może zwykło moje pierwsze imię Jacek.
2: Jacek.
3: No, miło cię poznać, Jacku.
2: Tutaj u nas to trochę to jak w celi. Dlatego, każdy ma jakąś ksywę, wiesz? To może, ale to...
0: Używam jednego swojego niku, poza tym mam jedną ksywę, ale nauczyłem się w życiu, że pewne rzeczy trzeba zostawić za sobą delikatnie. Dlatego mi się zdaje, że jeżeli dostałem imię Jacek na urodziny od rodziców, także mi się zdaje, że to będzie najlepsza predyspozycja, żeby się tak przedstawić.
3: Okej, robi sens.
2: No, czasem ksywa sama się tutaj pojawia z czasem, bo z ksywą tak jest, że lepiej jak ktoś ci ją nadaje, niż jak sam sobie wymyślasz, dobrze, więc...
0: No powiedzmy tak,
1: panowie...
0: Kiedyś się nie wtrącę, teraz ja mówię.
1: Nie, panowie, chodzi o to, że to jest mój teraz ten, nie wiem, że to jest... Mój, co to jest?
0: Twój czas, tak? Żeby się mówił.
1: Nie, no, żeby oni nie pomylili. Że to jest na moim, nie? Mój Skype.
3: Tak, Furiat, nie da się tego pomylić, spokojnie.
1: Oka potrzeba. Z mojego Skype'a dzwonimy, a on tam sobie ustawił. Okej, dobra, mów tam.
0: Nie wiem, no jak można, kurde. Może Czarny w ten sposób byłby najlepiej. Jacek Czarny.
2: No i git.
3: Okej.
2: Gitarka. No to dzięki za telefonik i mam nadzieję tam do usłyszenia jeszcze na antenie. Trzymajcie się, panowie.
1: No, cześć.
2: Hej, hej.
3: Na razie, wielkie dzięki za telefon. Na razie, cześć. No, taki trochę ciężki wątek na samo zakończenie Nocnego Marka, no ale to jest problem zdecydowanie niepomijalny.
1: Nie ma nic, kurwa.
2: Nie ma nic, kurwa.
3: Nic nie ma, nie.
2: Nic nie ma, nie. Rozłączcie się, panowie, albo ja was tutaj rozłączę.
1: Naprawdę, nawet sadki nie ma, no ja pierdolę.
2: Dobra. A ty, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, rozumiesz, słuchasz, rozumiesz Nocnego Radia?
3: No tak. No ale ciężki wątek faktycznie na samo zakończenie. No słuchajcie, co tutaj dużo mówić, pilnować trzeba własnych interesów. No wiadomo, że ludzie potrafią być młodzi, bardzo optymistycznie nastawieni do świata. Sam jako człowiek rozwiedziony przecież, tak? Dość mocno to w swojej historii odczułem. Także no myślmy o sobie przede wszystkim, no bo jednak nie oszukujmy się w sytuacji, kiedy tutaj mieliśmy dzisiaj takie małe starcie na czacie z Etamem, bo jednak zgodzimy się, że w sytuacji, gdybym, nie wiem, szedł z krawcem przez pole i się pojawiło zagrożenie życia takie na zasadzie, że albo poświęcam krawca, albo poświęcam sam siebie, no to wiadomo, że poświęcę krawca. Tak samo krawiec powinien poświęcić mnie, postawiony przed takim wyborem, i zrobiłby coś bardzo złego, jeżeli by zrobił inaczej. No nie wiem, czy się krawiec ze mną zgodzisz w tej sytuacji.
4: Nie, jestem teraz rozczarowany, bo ja bym się poświęcił dla ciebie.
3: W ogień bym skoczył. Tutaj mam już dwa losy na loterię, żeby sobie wygrać w życie. No myślmy o sobie, no ale właśnie w takich no,
4: samolubie ty.
3: Sytuacjach.
4: Samolubie ty.
2: Nie, no, no tak, też. No, to jest normalne w sumie, no. Ale nie wydaje ci się, że ludzie się w ogóle tak za bardzo przejmują różnymi sprawami? Ja wiem, że to inaczej się czuje, kiedy to nas dotyczy i nasza kobieta była za bardzo tam, jak to mówi Zenon, gościnna w kroku dla kogoś i tak dalej. No, ale to tak, czy to nie jest za bardzo przejmowanie się, bo odbieranie sobie życia z takiego powodu, że jakaś tam kobieta, z którą byliśmy, przyprawiła nam rogi i się zabijać od razu, przejmować wielce, no to tylko kawałek ciała ktoś tam wsadził obcego.
3: No z jednej strony tak, no z drugiej strony, jeżeli dokonałeś pewnych inwestycji, to zarówno finansowych, jak i czasu, jak i emocjonalnych, no to wiadomo, że może ci to trochę poprzekładać w głowie i możesz jednak, no nawet mając te śmieszne 30 lat, tak, nie zdawać sobie sprawy z tego, że jeszcze kawał życia przed tobą, że jeszcze naprawdę masz mnóstwo fajnych sytuacji, tylko musisz się na nie zwyczajnie otworzyć, a ciężko się na nie otworzyć w momencie, kiedy zauważasz, że te ostatnie 10 lat, tak, tego twojego dorosłego życia, które już się tutaj rozpędzało i nagle sru i poszło wszystko w pizdu i jeszcze twojego syna czy twoją córkę gdzieś tam sobie przygruchali, no bo to już jest, wiesz, to ja się bardzo cieszę, że z mojego małżeństwa nie było dzieci, bo dla swojej krwi to bym był gotów zabić, tak? I to naprawdę myślę, że nie potrzebuję mieć dzieci, żeby doskonale wiedzieć, że to jest pewne coś, że to jest pewne za bardzo, tak? Że to jest, że są rzeczy, których nie wolno odpuszczać pod jakimkolwiek względem. No i tyle, no i w zasadzie wiesz, no w takiej sytuacji nie myślisz racjonalnie, no bo ciężko jest myśleć racjonalnie, jeżeli jesteś postawiony w sytuacji, gdzie naobiecywano ci dużo, a potem się budzisz z ręką w nocniku jak po wyborach, tak? Więc no nie wiem, no ciężko mi tutaj wiesz, cokolwiek mądrego powiedzieć, bo każda śmierć to tragedia, a odebranie sobie samemu życia jest tragedią przerażającą ze względu na to, że to jest, wiesz, że to jest podjęcie decyzji na swój sposób, tak? To jest podjęcie decyzji terminalnej, tak? Że sam sobie odcinasz cały łańcuch decyzyjny, który jeszcze przed tobą, który jeszcze na ciebie czeka. I nad każdym takim przypadkiem należy się bardzo głęboko pochylić, być może właśnie, nie wiem, może utrudnić coś takiego jak małżeństwo albo wspólnotę majątkową, gdzie przysięga małżeńska to nie było, że nie powinno być, że wiesz, że w zdrowiu i w chorobie, dopóki śmierć nas nie rozłączy, tylko czy jeżeli twoja żona będzie chora, będzie miała nowotwór i będzie po chemioterapii i będzie żygała krwią, to czy przytrzymasz jej włosy? No tak. A jeżeli będzie po wypadku sparaliżowana i będzie strzała pod siebie, to będziesz jej zmieniał pieluchę dla dorosłych? No, tak. A czy jesteś gotów na to, że i tak wiesz, i tak pokazać te wszystkie najgorsze rzeczy, bo na tym polega związek. Nie na tym, że tutaj jest wszystko ładnie, że sobie serduszko i kwiatuszki i pralinki damy sobie na walentynki albo na inny dzień kobiet czy na rocznicę ślubu, tylko właśnie w tych najgorszych momentach będziemy sobie przytrzymywali włosy, żeby ich nie obrzygać. Będziemy dbali o siebie nawzajem, kiedy po prostu wszystko pierdolnie, tak? Będziemy się wkurzać, będzie nam to przeszkadzało, ale będziemy dbać o tego drugiego człowieka, bo to jest istotą tej wspólnoty, czy to będzie właśnie związek, czy małżeństwo, nieważne jak to nazwać. No i niestety sam po sobie doskonale wiem, że młody człowiek nie będzie sobie zdawał sprawy z tego, że kiedyś może mieć wypadek, że kiedyś zachoruje, że wiesz, że no, będzie jakoś, wiesz, będzie choćby właśnie wspólnota majątkowa, tak? No to tutaj też powinna być osobna tak jakby przysięga, gdzie właśnie urzędnik, czy tam ksiądz mówi: czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli będziesz zarabiał dużo więcej niż twoja żona, to ona w każdej chwili może spierdolić do swojego gacha, zabierając połowę twojego majątku? No to może jednak intercyza. No, są opcje prawne, żeby się przed tym zabezpieczyć. W sytuacji, kiedy się pojawia mały człowiek w rodzinie, no to już się robi dużo trudniej, no ale tego sam nie doświadczyłem, więc nie będę się wypowiadał jako ekspert w tej dziedzinie. To, do czego zmierzam, to jest to, że wielu ludziom brakuje świadomości, bo nawet jeżeli tak sobie popatrzymy na małżeństwa, rodziny, które są wokół nas, to my nie widzimy tego drugiego dna, bo w bardzo wielu takich sytuacjach jednak zdarza się, że to też jest pewna taka twierdza, tak, która nawet jeżeli coś tam się w środku pleśnieje, coś tam się psuje, to oni i tak będą pokazywali się z dobrej strony z zewnątrz i to nie będzie od razu dostrzegalne, tak, także w momencie, kiedy koleś wykrywa, że jego żona przyprawiła mu rogi, to mimo wszystko rozumiem, że odpowiedzialnie będzie próbował jeszcze to małżeństwo uratować w jakiś sposób, że on nie przyzna się. No, to jest też taka trochę, można powiedzieć, kulturalna ujma na męskości, tak, że dałeś sobie przyprawić rogi. Tak się może wydawać. No, w takich sytuacjach zazwyczaj nie masz na to żadnego wpływu, tylko jesteś postawiony nagle przed faktem dokonanym, no i możesz mieć takie wrażenie, że zawiodłeś jako mężczyzna. No nie, zostałeś po prostu wyruchany. Takie rzeczy się zdarzają, ludzie bywają kurwami.
2: Różny można mieć stosunek do tych spraw. Kiedyś miałem takich kumpli, gdzie jeden przyprawił rogi drugiemu, jego dziewczynie, a to wszyscy byliśmy dobrymi kolegami i tamten kolega, co został rogasiem, to on był wręcz dumny z tego, że ten drugi kolega z jego dziewczyną się przespał i traktował to jako coś fajnego, bo bardzo lubił tamtego kolegę i to było tak trochę na zasadzie, że poczęstował go tym, co miał najlepsze.
3: No jeżeli to było w jakiś sposób, nie wiem, dogadane przykładowo, tak, bo różne zapotrzebowania, różne fetysze ludzie potrafią mieć, no i jeżeli dzieje się to za zgodą, tak, za akceptacją wszystkich stron takiego układu, no to spoko, z Panem Bogiem, naprawdę błogosławię wam swoim odwróconym krzyżem, tak? A w momencie, kiedy zaczynasz kręcić, kłamać, oszukiwać, no to już jest takie trochę słabo się robi, no ale też często w takich sytuacjach sami sobie narzucamy jakieś granice, jakieś właśnie łańcuchy na własne łapy, jakieś właśnie ograniczenia, że próbujemy być tą, jakby to powiedzieć, może nie ostoją, taką kotwicą, która utrzyma jednak to małżeństwo i bardzo, wiesz, bardzo ciężko pracujemy nad tym. No nie, no, czasami jednak nie wypala. No i tutaj mogę tylko mówić swoim przykładem, tak? No sam najwyraźniej nie byłem gotowy na małżeństwo. Może gdybym trafił dobrze, jako młody człowiek, no to teraz miałbym trójkę dzieci, byłbym przeszczęśliwy i bym tutaj wam mówił, jak to fajnie, jak to w ogóle pobożnie i w ogóle wszystko fantastycznie, no ale niestety nie. Niestety miałem pecha. Niestety jakąś lekcję musiałem odebrać, musiałem się z tego wylizać. Zajęło to bardzo wiele długich lat. Teraz jakoś faktycznie mam jakiś oddech, tak? Znam, zresztą w ogóle to jest straszne, jak bardzo wiele rozwodów w moim pokoleniu jest. Tylko właśnie, czy z jednej strony, czy to źle, że jest tyle rozwodów, czy jest dobrze, czy to jest dobrze, że jest tyle rozwodów, bo wyobrażam sobie, że tutaj właśnie co Jacek Czarny mówił wcześniej, że kiedyś tak nie było, no nie do końca się zgodzę. Kiedyś w dawniejszych czasach jednak były sytuacje, że o których oczywiście za bardzo aż tak nie wiemy, bo one nie były aż tak bardzo na wierzchu, że pewne rzeczy stawały się taką tajemnicą Poliszynela. Że oczywiście tam wujek z ciocią się zawsze pojawiali, tam u cioci na imieninach i tak dalej, ale potem dało się zauważyć, że zupełnie no, nie widać między nimi jakiejkolwiek więzi, że oni są tylko tutaj z przypadku, że ich wiąże kredyt, hipoteka, bo jest jeszcze 20 lat do spłacenia, czy coś tam jeszcze i potem wiesz, i potem kiedy dzieci odchowali, no to się nagle okazało, że się żona czy tam mąż wyprowadzali i tyle było i nikt nie do końca wiedział, co tam się tak właściwie stało. Więc być może lepiej właśnie, że współcześni młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli coś nie pykło, że byli albo nie gotowi na małżeństwo, bo podejrzewam, że nikt nie jest gotowy, tylko po prostu nie mieli farta odpowiedniego, nie trafili na właściwą osobę, no to jednak dać sobie trochę czasu i wykorzystać jeszcze tych parę lat, tak? Bo naprawdę miłość w wieku 30 lat jest zupełnie inna niż kiedy mamy lat 20, ale jest wręcz jeszcze bardziej wspaniała niż kiedy jesteśmy młodymi, zachłyśniętymi hormonami ludźmi, bo z zupełnie innej, z zupełnie bardziej dojrzałego spojrzenia się na to patrzy, jak to właśnie taki jeden dowcip mówił, że w pewnym wieku to nie jest ważne, czy ta dziewczyna ma taki tyłek, jaki lubimy, czy takie długie nogi, czy blondynka z niebieskimi oczami i tak dalej, tylko dla mnie jest ważne, żeby ona była w stanie rozpoznać zawał serca.
2: Przepraszam. No, ale to też tak myślę, że to wszystko kiedyś było w takim samym stopniu jak dzisiaj, tylko faktycznie nie gadało się po prostu o wielu sprawach. Dzisiaj są takie czasy, że się mówi bardzo otwarcie o wszystkim. Społeczeństwo się zrobiło takie szczere bardziej, nie? Kiedyś się bardzo dużo ukrywało, bo O takich rzeczach to się nie mówi, albo bo to nasza sprawa, a niech się inni nie interesują i tak dalej, takie było nastawienie bardziej. A dzisiaj się społeczeństwo zrobiło takie, jak to się mówi, ekshibicjonistyczne mocno, nie? Na pewno internet na to wpłynął, dzielenie się swoim życiem na różnych mediach społecznościowych i tak dalej. No, nasze radio też jest trochę takie, że my tutaj bardzo otwarcie mówimy o tym, co tam się u kogo dzieje. Sprzyja na pewno temu ta anonimowość, która niektórym, którzy się tu pojawią, może się wydawać dziwna, że tutaj każdy ma jakiś pseudonim, ale to właśnie fajnie robi na taką szczerość, bo w ludziach znika taki strach, nie? Że ja pod swoim imieniem, nazwiskiem coś tu powiem, tylko każdy troszeczkę ma taką maskę i to pomaga moim zdaniem w otwieraniu się, więc czemu nie? To nic zdrożnego, nic złego, nic szkodliwego, a dużo plusów jest.
3: Wiesz co, ja pamiętam, jak właśnie tam, nie wiem, 12-13 lat temu miałem konto na Facebooku pod swoim imieniem i nazwiskiem, no i tam nie wrzucałem za dużo różnych rzeczy, tylko tam, pamiętam, kiedyś wrzuciłem właśnie obraz w niebo wstąpienia Jezusa Chrystusa, tylko że zamiast Jezusa Chrystusa był kot taki, wiesz, taki na tle krzyża, ale tak go, wiesz, promienie światła w górę pchały i takie małe koty stały obok, takie zapatrzone w niego, no i napisałem tam w niebo bo do kocenie. I kiedyś podczas Wielkiej Nocy babcia tak mnie bierze na stronę i mówi: ej, ale wiesz co? Tutaj wujek Heniek znalazł twojego Facebooka i zobaczył, co tam wrzucasz i ja muszę z tobą na ten temat bardzo poważnie porozmawiać. O ty chuju bobrze, kurwa, ja pierdolę, nie? Więc tak to niestety jest. Jest jakaś taka dziwna presja, no wiadomo, że pokolenia się nie dogadają. Tak samo jak ja przykładowo mam problem, żeby zrozumieć pokolenie TikTokowe, pokolenie, w którym nasz nadający, od czasu do czasu się ciągle pojawiający Max, który się bardzo dobrze w tym czuje, gdzie kiedyś mu powiedziałem, że mógłby zrobić takie jakieś kursy coachingowe dla starszych, takich, wiesz, 30 plus osób, właśnie na czym polegają social media, tak, żeby zrozumieć, o co chodzi w Instagramie, w tych TikTokach i tak dalej. Ja pamiętam, właśnie mam takiego znajomego, 45 lat ma, który opowiadał mi o TikToku, bo był na jakimś takim szkoleniu właśnie z social media, bo jest trochę zawodowo z tym związany, no i właśnie opowiadał o tym TikToku, no i zrozumiałem TikToka poprzez to, że to jest taki Twitter, tylko że z wideo, tak? No, świat się zmienia bardzo szybko, my nie jesteśmy w stanie się dostatecznie szybko adaptować do niego, no i wiadomo, że ta przepaść międzypokoleniowa będzie istniała, a mimo wszystko nie mam najmniejszej ochoty być rozliczany przez moją babcię za to, że wrzuciłem fotkę z kotem na Facebooka.
2: No, jest propozycja, żeby zaprosić pana Marka P. Co ty na to? To mogłoby być ciekawe spotkanie.
3: Wiesz co, nie lubię zapraszać, nie lubię wykorzystywać chorych ludzi. O.
2: No to tak samo zareagowałem, bo już to się wcześniej pojawiało. No to tak zaprosić kogoś i z niego się śmiać i żartować sobie z niego i trollować go cały czas, no bo to nie wyjdzie żadna rozmowa na poważnie. Więc to chyba nie ma sensu faktycznie. No bo jaki jest cel? Chcecie się pośmiać, tak? Z człowieka, który ma urojenia. Ja to ostatnio coraz większą niechęć mam i takie obrzydzenie czuję. Nie oglądam już tych wszystkich streamów, tych patostreamów, gdzie wariaci są, narkomani i pijacy, bo to jest takie faktycznie, to w końcu zrozumiałem, że to jest szkodliwe dla głowy i to nie tylko, że oglądamy bzdury i takie byle co, albo że się na siłę jakoś chcemy dowartościować, tylko to jest po prostu takie podłe trochę. I jak się popatrzy na komentarze, jakie się pojawiają pod tymi nagraniami, czy u Kononowicza, czy tam u innych, to w końcu zauważamy, że to jest takie toksyczne towarzystwo, które nawet jak pojawi się tam w tym uniwersum ktoś, kto chce dobrze, kto chce tam pomóc, przygarnąć kogoś, komuś tam coś sfinansować, to ci ludzie go zaraz nienawidzą, bo to jest ciało obce. Ktoś, kto ma jakąś klasę, coś sobą reprezentuje, chce komuś tam czy pomóc, czy po prostu, no, jest jakimś tam dobrym człowiekiem, nie? No to zaraz totalny hejt, totalna próba zdyskredytowania go, obrzucania gównem i w takim towarzystwie siedzieć, to ja wolę z wami chyba, nie? Bardziej tutaj w fajnym towarzystwie, gdzie też się zdarzają czasami jakieś kwasy. Ostatnio tutaj baniki jakieś poszły, bo niektórzy sobie za dużo tu pozwalają i są niemili dla innych na przykład, albo nie słuchają, o co się ich prosi. No ale to tak chwilowo, nie? Żeby tak bardziej komuś tam pstryczka w nos dać i żeby się uspokoił trochę. Nic takiego strasznego, ale no to generalnie jest całkiem spoko tutaj u nas. Zauważ, że u nas nie ma tak dużo hejtu. Prawie wcale tego nie ma, nie? Jakiegoś takiego... owszem, ktoś się czasem wkurzy, że coś mu tu nie odpowiada, to nocne radio, że są treści nie takie, że atakujemy coś, co jest mu tam bliskie, ale nie ma takiego... takiej zajadłości, takiego jadu, toksyczności za bardzo, nie? Fajnie sobie pogadamy.
3: Takiego czegoś, co mi się kojarzy z takimi, wiesz, koksami, bandami ze szkoły podstawowej, gdzie się brało jakiegoś kujona i się go wkręcało, dajmy na to, tak? Że niby tutaj on mógł się wreszcie pokazać, bo nie wiem, został zaproszony do dajmy na to, nie wiem, drużyny siatkarskiej, żeby zagrał w jakimś bardzo ważnym meczu, a tylko właśnie po to, że to był mecz taki dla zabawy i tylko po to, żeby z niego pocisnąć bekę. No i się okazuje, że w czasach internetu, w momencie, gdzie jednak tutaj bardziej psychologia wchodzi w grę, a także psychologia tłumu, tak? Bo tłum nawet największych idiotów potrafi zbudować niesamowicie skomplikowane struktury i bardzo łatwo taki tłum wykorzystać, czy takim tłumem pokierować właśnie, żeby, wiesz, żeby komuś tam dowalić, żeby, wiesz, żeby zrobić z kogoś idiotę. Ja rozumiem, że, no nie wiem, czy to właśnie Kononowicz, czy jakieś tam magicale i tak dalej, czy jakieś inne proboszcze, jak się napierdalają butelkami, może być to na swój sposób zabawne, tak? No ale z drugiej strony musimy mieć to, co wiele razy mówiłem. To są żywi ludzie, którzy mają swoje życie. Tam jest trochę gry, tak? Ale to nie jest ten poziom intelektualny, żeby oni byli w stanie ogarnąć, że znajdują się wewnątrz pewnej gry. No i tak trochę stajemy się tym, czym pogardzaliśmy w podstawówce, tak? I należymy do tej bandy złoczyńców, która też tak naprawdę bardzo często jest zwyczajnie sterowana w odpowiedni sposób, no bo zrobić coś fajnego, no to jest to po pierwsze trudne, jest to po drugie mniej atrakcyjne, a jeżeli się taki ktoś przewróci swój głupi ryj rozwali, no to jest od razu ha, ha, ha i jest fajnie, jest wszystko pięknie i zabawnie. No i w końcu jest problem tej młodzieży, która to ogląda, która się wzoruje na tych ludziach, tak? No i do tego, nie wiem, 12-15-letniego umysłu, który jeszcze cały czas chłonie wszystko jak gąbka i któremu nie przetłumaczysz, że coś takiego, no nie wiem, jest w jakiś sposób toksyczne, czy jest właśnie niepotrzebne. No nie, ale oni tutaj zarabiają, jest fajnie, pięknie i będą, wiesz, tak bronili do upadłego. Każdy z nas był dzieckiem i każdy z nas na swój sposób chłonął, tylko że nie mieliśmy tego całego internetu, nie mieliśmy transmisji na żywo. No się radia słuchało, tak? No się słuchało radia FM i się słuchało, kurde, w moim przypadku Czwórki i Strefy Rock'n'Rolla, Wolnej od Angola i innych właśnie nocnych pasm programu Czwartego, tak? No i tam tej patologii nie było, no bo to było w jakiś tam sensowny sposób przygotowane. No teraz ten dostęp do mediów jest zupełnie inny. Mamy influencerów, którzy wpływają na te dzieciaki. No i słuchajcie, no prędzej czy później te dzieciaki dorosną i co sobą będą reprezentować. No mam nadzieję, że bardzo wiele, że jednak będą bardziej słuchali rodziców niż influencerów i patostreamerów, ale jednak ta łyżka dziegciu w nich może zostać.
2: No i w ramach tego... Co chciałem powiedzieć, że zamierzam trochę się przestawić na inne tory z nadawaniem i chciałbym, aby w nocnym radio było więcej takich treści nietoksycznych właśnie, czyli mniej gadania o polityce, o kościele, a więcej o filmach, książkach, komiksach, grach. Takie, no żeby karmić tą głowę czymś fajnym, czymś ciekawym, i czymś takim, co może nas może bardziej jakoś zmusić do jakiejś ciekawej refleksji, nie? Tak więc wracam ze spoilerem, więcej spoilerów, więcej audycji takich, gdzie uciekniemy trochę od tych tematów, bo to już się nudne też zrobiło. No, wiadomo, że to są tematy atrakcyjne w pewien sposób, bo no takie obyczajowe, związane też z wiarą, albo jakieś spiskowe, no tego się czasem fajnie słucha, ale warto zmieniać trochę klimat od czasu do czasu, tak jak skarpetki na przykład. To chociaż to zmienię, zamiast jak skarpetek tak często nie zmieniam, to zmienię chociaż tematykę trochę.
3: No coś w tym jest, no ale też mimo wszystko całkowicie bym nie rezygnował z tego podstawowego, co nas boli, bo to też jest pewien wentyl, tak? Bo w pewnym momencie może się okazać, że przez miesiąc będziesz robił jakościowe audycje, aż w końcu jak pękniesz, jak po prostu się wyleje ta cała żółć, bo jednak no myślę, że też masz podobnie jak ja, że to radyjko, to nadawanie, to gadanie jest swego rodzaju też takim wentylem bezpieczeństwa, bo no każdy z nas jest na swój sposób dziwny, no i czasami, jak to właśnie często określam, czasami trzeba się wyżygać, tak?
2: No, to też w sumie. No i słuchacze mogą też niektórzy chcieć się wygadać, więc nie będę absolutnie blokował nikogo, ale sam tak od siebie chciałbym nadawać o czym innym przez jakiś czas, żeby może chociaż odpocząć. I pozdrawiam tutaj Danusię bardzo serdecznie i dziękuję za pomoc z jej strony i też innym, którzy mi pomogli. To jest fantastyczne, że można na was liczyć. To mnie najbardziej zachęca tutaj, aby zostać w radio, żeby to dalej ciągnąć. To, że są tacy fajni ludzie, na których można liczyć, że tu się znamy, z niektórymi to już od paru lat, nie? No to tak, że jest fajna taka społeczność. Wzruszyłem, ja nie mogę, mów, potrzeba.
3: No tak, no Nocne Radio nie od dzisiaj jest właśnie taką swego rodzaju agorą, jakimś forum, na którym wszyscy mogą się wypowiedzieć i no, pojawiają się niesamowicie ciekawe osobistości, a oprócz tego, no właśnie tak jak Krawiec powiedział, znamy się nie od dzisiaj i rozmawiamy od serca, tak? Rozmawiamy o tym, co nas prywatnie boli, o tym, co nas boli mniej prywatnie. No to też jest, kurde, tutaj... Też mógłbym się uruchomić, ale nie wiem, czy nie do końca chcę, bo
2: Mów, bracie, mów!
3: Sam od jakiegoś nawet większego czasu zauważam, że moja fobia społeczna zdecydowanie zerwała się ze smyczy, gdzie ja rozumiem, no nie lubię przebywać wśród ludzi, że to sprawia mi pewną trudność, że jest to na swój sposób uciążliwe, no ale choćby właśnie sytuacja z dzisiaj, gdzie kumpel z kumpelą z biura ode mnie, tak, których bardzo dobrze znam, mamy dwa pomieszczenia, gdzie jedno to jest taka malutka kuchnia, gdzie jest taki fajny nowy ekspres do kawy, a drugie to jest pomieszczenie socjalne, gdzie już sobie tak wyczułem, że tam wszyscy, wiadomo, idą sobie zjeść obiad, to sobie znalazłem idealnie 11:50, żeby sobie zjeść taki lunch, bo wtedy nikogo nie ma, z nikim nie muszę rozmawiać, mogę po prostu opierdolić tam swoje kanapki, czy co tam mam, i sobie po prostu wrócić na swoje stanowisko, żeby właśnie nie tracić po pierwsze czasu, po drugie nie być przymuszonym do jakiejś takiej komunikacji. komunikacji, no ale właśnie dzisiaj, i to nie jest odosobniony przypadek, bo to zauważam już od dłuższego czasu, a skoro sam to zauważam od dłuższego czasu, to znaczy, że przynajmniej od dwa razy dłuższego czasu to już we mnie występuje, że właśnie w tej małej kuchni, w takim pomieszczeniu socjalnym małym, gdzie tam nie można usiąść, ale właśnie przy tym ekspresie do kawy dwie osoby ode mnie z biura tam sobie siupnęły i sobie tam pogadały z 10-15 minut. Ja świeżo co przyszedłem, już kurde, chciałbym sobie zrobić taką pyszną, wspaniałą kawę z ekspresu Siemens, który kosztował 3,5 tysiąca złotych. Naprawdę fantastyczną kawę robi, ale nie mogę, bo oni tam są i ja nie chcę ich słuchać, ja nie chcę ich słuchać ich problemów, nie chcę wyłączać sobie wyciszenia tła w moich słuchawkach, nie chcę tam podchodzić i to nie ze względu na koronawirusa, tylko dlatego, że mi obecność innych ludzi zwyczajnie przeszkadza i przeszkadza mi bardzo i przeszkadza mi coraz bardziej i mimo, że tak, nie wiem, wydaje mi się, że też moje odejście od nadawania w ostatnich miesiącach jednak też jest swego rodzaju objawem tego. Jestem w jakimś punkcie, gdzie zauważam problem, gdzie nie jestem w stanie jeszcze sobie wycyrklować jakiegoś rozwiązania wobec niego, ale przynajmniej zauważam powoli, przynajmniej jestem w stanie zidentyfikować samo istnienie problemu. Może to w jakąś stronę pójdzie, może w jakąś stronę nie pójdzie, ale prawdą jest to, że w tym nocnym marku, gdzie sobie rozmawiamy przez te dwie godziny raz na tydzień, to mówię więcej niż mówię przez cały tydzień.
2: No to ciekawe. No właśnie, to może takie mylące być, że wam się wydaje, że tu dwóch takich wygadanych, a w realu to taki stoi, rączki na jajkach założone, buzia spuszczona i taki nieśmiały i ma fobię społeczną i w ogóle. No, ja trochę tak mam. To znaczy nie zupełnie w sumie, to trochę inaczej działa. Nie mam jakiegoś wielkiego kłopotu, żeby gdzieś tam pójść i porozmawiać z kimś, tylko to bardziej chodzi o to, że nie sprawia mi to być może takiej frajdy jak innym kontakt z innymi ludźmi na żywo na przykład, że to po prostu, że to jest zawsze przymuszanie się trochę, to nie jest, że jakiś strach czy coś, tylko po prostu nie lubię pewnych konwenansów, odprawiać pewnych rytuałów z kimś na zasadzie how are you, I'm fine, bo mi się to wydaje takie wymuszone i mam coś takiego w sobie, że jak jestem do czegoś zmuszony, to strasznie cierpię, że muszę to robić. Taki zagryziak się wewnętrzny włącza, jakiś dziwny.
3: Znaczy tutaj akurat jestem już dużo dalej niż to, ale też właśnie sytuacja sprzed dwóch tygodni, gdzie byłem na pogrzebie mojej babci, no i jednej rzeczy nie wziąłem pod uwagę, że po pogrzebie jest stypa, że jest jakiś ochla i wyżerka, że trzeba się spotkać z rodziną. Kompletnie o tym nie pomyślałem, bo tak się ładnie przygotowałem, ładnie sobie wszystko wyprasowałem, tutaj koszula, krawat, garnitur i tak dalej, wszystko naprawdę ładnie, pięknie, normalnie wieniec i w ogóle, no i miałem naprawdę fantastyczną rozmowę z moim ojcem, gdzie z rodziną za bardzo nie gadam. Od lat nie miałem tak przyjemnego kontaktu, ale potem, po zakończeniu ceremonii na cmentarzu, może tutaj jest taki poczęstunek, totalna panika, nie wziąłem tego pod uwagę, że jeszcze będzie trochę tej interakcji więcej. Mówię, dobra, to ja muszę jechać, bo ja tutaj sobie nie ten... I po prostu w samochód w długą nie ma mnie.
2: To może, słuchaj, to przepraszam, bo może to u ciebie działa na takim schemacie, że zaczynasz czuć nagły jakiś lęk, strach, kiedy się pojawia sytuacja nieprzewidziana, na co nie byłeś przygotowany i już sam fakt, że to jest dla ciebie jakieś zaskoczenie, że nie miałeś tego w planach, może jesteś taki człowiek komputerek, że jak wyświetla ci się jakiś błąd, że brak schematu, brak systemu, brak jakiegoś planu, to ci się automatycznie uruchamia jakiś dziwny lęk.
3: Wiesz co, trochę tak, tylko że właśnie zauważam, no jak choćby właśnie dzisiaj sytuacja z kawopojem, no że jednak ma to dużo większą skalę, że to jest bardzo realny problem. No i no nie oszukujmy się, no samotnie sobie wychowuję kota, jest fajnie, tak, nie mam za bardzo kontaktu z ludźmi na co dzień. Jest mi dobrze, jest mi z tym naprawdę, czuję się sam ze sobą naprawdę wygodnie, dobrze i przyjemnie. I zaczynam zauważać, że to powoli zaczyna mi wybuchać w rękach, tak? I no nie wiem.
2: To pewnie ten lęk, który wielu dotyczy, a kto mi poda szklankę wody?
3: Ale kurde, kto mi poda szklankę wody? Nie wiem, będę miał odłożone tyle na emeryturze, że nie wiem, pewnie wnuk któregoś z was mi poda szklankę wody, bo będzie pracował jako, u mnie jako służący.
2: Albo robot.
3: Albo robot, tak? No, to już
2: albo, akurat... albo ci się nie będzie akurat chciało pić.
3: Z tym akurat nie widzę problemu, tak? No, zresztą sam jestem dość pogodzony z tym, że moja śmierć prawdopodobnie będzie wyglądała tak, że się zakrztuszę jakimś kompletnym gównem i moim ciałem się zainteresują tam, nie wiem, dwa tygodnie po tym, jak nie będę się pojawiał w biurze i ktoś tutaj przyjdzie i, nie wiem, śmieciarkę przywiezie, żeby moje ciało wyrzucić, tak? I jestem z tym pogodzony. Z tym naprawdę nie mam problemu.
2: Śmieciarkę. To właśnie wyobraziłem. Taki syp i frunie taki potrzeba. Taki manekinek. Nie, to nie jest śmieszne. Ale może, a właśnie może powinniśmy się z takich rzeczy więcej śmiać, a mniej tak dołować. A kto mi poda szklankę wody? A co to będzie? Boże, mój Boże. Ach, mój Boże. I tak, takie, to może, a warto może mieć dystans i traktować lekko takie rzeczy. To niby są rzeczy, których się nie da traktować lekko, ale to może nam wmówiono, że się nie da. Zauważcie, że jest cały jakiś przemysł, który zarabia na lęku przed śmiercią, na pogrzebach, na smutku i może komuś zależy, żebyśmy się tak przejmowali, bali i myśleli o tym, dołowali się, a jakbyśmy tak nabrali dużego dystansu, to ktoś by się nagle bardzo zły zrobił, że mu interes psujemy.
3: Wiesz, no akurat do tego dystans mam jak najbardziej, no tym bardziej, że jako nihilista jestem przekonany, że moje życie tutaj, które nie zostanie w żaden sposób magicznie przedłużone, jest moją jedyną opcją, żeby zrobić coś fajnego dla świata, żeby zostać zapamiętanym, choćby w tych setkach godzin, które się znajdują w archiwum nocnego radia, czy w różnych innych miejscach, gdzie się udzielam. Tylko, że mimo wszystko jako człowiek żyję w pewnym społeczeństwie, tak? I mimo wszystko zauważam, że jest to realny problem, na który nie mogę już przymykać dłużej oka. Że muszę, no nie wiem, nie róbmy z tego jakichś 12 kroków, tak? Ale jestem w punkcie, gdzie widzę, że boli, tak? I może nie tyle, że nie mogę z tym bólem żyć, ale widzę, że prędzej czy później mi to wybuchnie, bo będę miał, nie wiem, jakąś sprawę urzędową do załatwienia, czy no nie wiem, trudno mi jest tutaj sobie na odręki wyrysować jakiś scenariusz, w którym faktycznie mi to wybuchnie, ale no właśnie taka świadomość, że choćby, właśnie biorąc dzisiejszy kazus z ekspresem do kawy, spokojnie mógłbym tam pójść i udawać, że ich nie ma, tak? Spokojnie mógłbym tam pójść i na przykład im powiedzieć, że słuchajcie, a wiecie co, trochę mi tutaj przeszkadza, że tak tutaj blokujecie ten ekspres, nie? I oni by to zrozumieli, nie? Tylko, że znowu, kurde, nie do końca mam ochotę wychodzić aż na takiego dziwaka, bo też z drugiej strony sobie gdzieś z tyłu głowy kalkuluję, że jeżeli zrobię z siebie takiego kompletnego freaka, no to też będę zupełnie inaczej traktował. No i jestem w punkcie, gdzie nie widzę do końca rozwiązania. No i w końcu oczywiście jednym z takich rozwiązań jest po prostu pójść do specjalisty, podjąć się znów psychoterapii, coś z tym zrobić. Tylko dlaczego mam tłumaczyć obcemu człowiekowi? Znowu mi się włącza fobia społeczna, tak? Dlaczego mam tłumaczyć obcemu człowiekowi, przed nim się otwierać i tutaj mu tłumaczyć, gdzie on chuja wie o moim życiu i on podczas tych kilku godzin terapii nie będzie w stanie w ogóle tego skąsać. Może mi sprzeda jakiś algorytm, może coś, no ale no nie wiem, no obawiam się, jestem niepewny.
2: Niepotrzebnie się lękasz. A co mówił Jan Paweł II?
3: He? A jak pan Jezus powiedział?
2: Mówił, nie lękajcie się. I warto posłuchać tego i nie mnożyć w głowie takich natarczywych, uporczywych, toksycznych myśli, tak jak potrzeba na przykład teraz. Zaczęło się od jakiegoś tam, od lekkiej niepewności, a on to rozmnożył w jakąś taką fobię całą i dodaje do tego cały czas nowe klocki. Bez sensu zupełnie. Za bardzo się zagłębiasz w to bagno. Sam sobie tworzysz to bagno, wskakujesz w nie. Człowieku, w ogóle wyrzuć to z głowy, to gówno całe.
3: Tylko, że mi dobrze w tym bagnie. Ja nie chcę być istotą zajebiście społeczną. Ja chcę być sobie na marginesie, takim trochę freakiem, trochę dziwakiem, bo mi jest z tym komfortowo. nie chcę udawać kogoś, kim nie jestem.
2: Ale czemu
3: nie...
2: chcesz iść do psychoterapeuty i coś tam sobie naprawiać w głowie? No sam mówisz, że żyje ci się w ten sposób okej. Okay. Mi też się żyje okej okay jako w roli takiego samotnika, trochę odludka, dziwaka. Już dawno to zaakceptowałem, a wcześniej właśnie często na siłę z tym walczyłem. Myślę, że tak naprawdę zawsze taki byłem, tylko po prostu przez całe lata zmuszałem się do tego, żeby gdzieś wychodzić do ludzi, żeby tam iść na imprezę, a tak naprawdę nigdy się tak zbyt super nie bawiłem na bibach, na imprezach, chodząc po knajpach, to nigdy nie był mój świat za bardzo, nie? Ale był ten lęk, że ja jestem jakiś niewydarzony, jakiś kaleka społeczny i w ogóle, i że trzeba z tym walczyć. I taka walka może przynieść więcej złego niż dobrego, bo tak naprawdę nigdy się nie zmienisz. To nie jest tak, że się przyzwyczaisz do nowego trybu życia, że się z tym w końcu oswoisz. Być może tak, może też tak być, ale u niektórych może być tak, że tak naprawdę będziecie się w nieskończoność tak walczyć sami ze sobą i pałować się, a może warto być sobą po prostu i przestać się przejmować i żyć po swojemu i nie ulegać jakimś narzuconym schematom, nie?
3: Poniekąd tak, tylko że zauważ, że jeżeli zamknę się u siebie w domu i będę tylko sobie biegał praca, dom, sklep, to wtedy tak naprawdę wyjście do ludzi jest swego rodzaju wzięciem losu na loterii. Może się okazać, że poznasz jakiegoś fantastycznego człowieka, jako dodasz coś ciekawego do swojego życia, a myślę, że mimo wszystko każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje odrobinkę takiego powiewu świeżości i na 99 osób, które będą kompletnie zbędne, niepotrzebne, które do niczego się nie przydadzą i które będą tylko wrzodem na dupie, okaże się, że będzie jedna, która przykładowo w jakimś, no nie wiem, w jakimś kierunku nas rozwinie, da nam okazję, żeby, no nie wiem, żeby właśnie wyjść z tej piwnicy i zrobić coś innego, bo to też jest takie ciągłe siedzenie w domu, to jest takie no, trochę mini samobójstwo, tak? Ponieważ ograniczasz się, odcinasz się od wszystkich, od tej całej losowości. Więc sam zdaję sobie sprawę z tego, że to wyjście, tak, to utrzymywanie przynajmniej poprawnych relacji daje mi przynajmniej cień szansy na to, że ktoś się pojawi, tak, kto będzie miał bardzo fajny wpływ na to, w jakiś sposób mnie rozwinie, czasem bardzo często też nieświadomie to się stanie, że on to zrobi. Jeżeli tego nie zrobię, no to wówczas sam sobie, wiesz, sam sobie ograniczam swoje, nie wiem, swoją przyszłość, swoje możliwości rozwoju tak naprawdę. Więc okej, fajnie jest być sobą, oczywiście, super, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli uznam, że tutaj mam 30 parę lat i tutaj naprawdę chciałbym się zestarzeć takim, jakim jestem. No nie, ja potrzebuję jeszcze z zewnątrz mnóstwa bodźców, które mnie rozwiną, tylko że po te bodźce po prostu muszę się schylić.
2: Ale zauważ, że to działa w dwie strony. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza, pamiętaj, a jednym z nich jesteś ty. Nie, to nie to. Chodzi mi o to, że no są faktycznie te drzwi, których nigdy nie otworzysz i wiele fajnych rzeczy się nie wydarzy, nie poznasz wiele osób, które cię zachęcą do czegoś tam i twoja droga się, znaczy i nie otworzysz przed sobą wielu dróg, ale też nie otworzysz tych złych i wiele złych rzeczy ci się nie przytrafi.
3: Stary, ja jestem pancerny, ja się złych rzeczy nie boję.
2: No wiesz, gdybym sobie może tak wcześniej się zamknął bardziej na ludzi, to nie miałbym długów na przykład teraz, nie?
3: No niby tak, ale z drugiej strony, gdybyś się zamknął odrobinkę później na ludzi, to miałbyś długi, a nie miałbyś radia.
2: A, mi się wydaje, że najlepsza droga to jest płynąć sobie na takiej fali życia i pozwolić, żeby różne... I tak sobie płynąć przez życie, a mniej się, wiesz, targać te wiosła pod prąd, żagle stawiać, tylko tak bardziej jak taki surfingowiec sobie, wiesz, płynąć.
3: No problem w tym, że na ten moment za bardzo wiatru na tym oceanie nie ma. I gdzieś muszę zacząć machać łapkami, żeby w jakąś stronę pójść. Bo może nie tyle, że nie jestem zadowolony z mojego życia, ale byłbym w stanie wycisnąć z niego więcej i widzę, że coś tutaj tracę, że coś tutaj jest nie do końca, że coś tutaj mógłbym zrobić lepiej i nie wiem jak. Rzadko się otwieram, nawet tak trochę bardziej uchylam drzwi niż otwieram, ale Jest to coś, co zauważam, co też jest taką swego rodzaju moją spowiedzią, bo samo przyznanie się do tego to już trochę dla mnie znaczy, tak? Że jestem w stanie o tym opowiedzieć, że jestem w stanie się z wami tą obawą podzielić. Jest to coś, jest to jakiś, nie wiem, krok w jakąś stronę, nie wiem jeszcze w jaką. No, zobaczymy jak to pójdzie dalej. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo naprawdę, no, zginąć mógłbym w każdym momencie, tak? Wychodząc jutro po bułki, mnie jakiś skuter potrąci i będzie już po mnie, tak? A mimo wszystko mam jeszcze trochę do pokazania na tym świecie. No i tyle w zasadzie. No, jakaś taka wewnętrzna diagnostyka tej maszyny zwaną Potrzeba 19 zapala żółte lampki.
2: No, zobaczymy, to jak tam ci się dalej ułoży, co z tego wyniknie. No, w każdym razie, jak uchylasz delikatnie te drzwi, to ja, panie, zaraz tam wkładam nogę w te drzwi i będę się tu wypytywał. W ogóle każdy, jak będzie tu dzwonił, ja taki właśnie jestem Wałęsa radiowej, wkładam nogę w te drzwi. No,
3: ja to panu mogę co najwyżej nogę podać.
2: Bo koronawirus, to nie wolno podawać ręki, panie, tylko trzeba podawać nogę. A panie, jak zobaczysz pan, że masz pan temperaturę, to pan zbij termometr, panie, nie będzie. Ciekawe, czy Wałęsa już wygłosił takie przemówienie w swoim stylu, że panie, to właśnie nie trzeba podawać ręki, tylko nogę. Jak panie temperatura, to zbij pan termometr, panie. I zagraniczne media zaraz tutaj to opublikowały u siebie, że noblista z Polski...
3: Noblista wypowiada się o koronawirusie. Dobra, pora zacna. To powoli kończymy, moi drodzy.
2: Dobra.
3: No... No to trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć. Dzięki, że jesteście.
2: No, cześć.
5: I panie, w nocnym radiu nic nie ma nie. Nic nie ma nie. Zapamiętajcie sobie to. I pamiętajcie, kto to radio zrobił. Kto to radio zakładał. Pamiętajcie też, że czasem trzeba dokonać zwrotu o 360 stopni. A jak stoicie nad przepaścią, to trzeba odważny krok do przodu.

0: A jak panie, czy się, jak ci się panie nie podoba punkt widzenia czyjś, to pan kopnij w stołek, panie. To ten, co tam siedzi, panie, to kopnij mu w stołek, to się panie zmieni punkt widzenia, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dobra, to tyle mądrości, noblisty. No, i tyle. Wyjmij Matkę Boską z klapy. Matka Bosaka? Matka Bosaka? Kandydata na prezydenta? To nie znam jego matki. Nie noszę jej w klapie. Ale o jaką klapę chodzi? Mi się urwała klapa od tego, od kibelka. Muszę Etama zapytać, jaka jest najlepsza klapa do kibelka i zakupię taką. No. Dobra, to ja też się zmywam w takim razie. Dziękuję, że byliście. Dziękuję wszystkim, którzy dbają o Krawculka. Mrugam tutaj okiem. Mrugam. Nie widzicie tego? Tak. Mrugam. O. No. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Spoilerek myślę, że będzie w tygodniu jakiś, bo mam parę fajnych tematów i chcę zrobić wcześniej, przed weekendem, bo i może trochę odpocznijmy od tematów spiskowych, ezoterycznych, magicznych. Przerwa mi dobrze zrobi, bo coś, no nie wiem, ja w tym w ogóle nie jestem jakimś wymiataczem w takich tematach, no tak trochę na siłę to może robię. Daleko mi do takiego Kloda. I to mówię całkiem serio, no. Przecież on się na tych sprawach zna 100 razy lepiej niż ja. A jeśli chodzi o filmy, to o filmach to każdy może mówić. Wystarczy po prostu mieć jakieś przemyślenia i się zastanowić nad jakąś historią chwilę. No. Tak więc w tym kierunku będę szedł. Będę szedł i panie, ja wam tu zrobię drugą trójkę. Drugą trójkę wam zrobię. Drugą trójkę. Jak ja to pięknie powiedziałem. No. I co ja wam jeszcze tu mogę, co wam powiedzieć mogę jeszcze, że w stare spodnie się nie mieszczę. I kurczę, tylu słuchaczy, ponad 100 osób słucha, a ja mam se iść? Wałęso Konon wyszedł. No, trochę jak naśladuje Kononowicza, to on tak i Wałęsę, to tak podobnie trochę brzmi, nie? I też dwa wybitne umysły. Też dwa wybitne umysły, a tu się pojawił trzeci wybitny umysł. Myślę, że taka osoba, którą możemy stawiać na równi właśnie z Kononowiczem i Wałęsą, Ciąg Bolunga. Halo, halo?
1: Gdzie ja tam do Kononowicza? Nie, no, nie śmiałbym się porównywać do takiego światłego umysłu. Nie te progi. A co do Wałęsy, to tutaj pisałem, że jak przyjdzie do niego koronawirus, to weźmie i go obali.
0: No właśnie, weźmie go, rozwali, zniszczy panie.
1: No. Tak będzie. Mamy swojego Wałęsę, Wałęsa nas uratuje. Po co nam jakieś leki, po co nam jakaś służba zdrowia, po co nam cokolwiek. Wiesz, no za darmo się Nobla nie dostaje.
0: No
1: tak słyszałem.
0: Ma Nobla, ma całe wiadro medali. To w ogóle ciekawa historia, nie? Taki w sumie cham i prostak, którego nagle zaczęto pokazywać na świecie, zapraszać na wykłady, za które mu płacono miliony. Taka ciekawa historia. Można
1: pamiętaj,
0: by kreskówkę
1: zrobić.
0: Pamiętaj,
1: że ma jeszcze te wszystkie lotto wypełnione, które mu się zgubiły jakoś tak.
0: No właśnie.
1: Dziwnym trafem.
0: To też ciekawa historia.
1: Znaczy, no, Wałęsa, no, to jest robol po prostu, któremu się udało, bo miał parcie dość mocne Jak sobie posłuchacie, co ludzie z dawnej Solidarności się o nim wypowiadali, no to szkoda gadać. I po prostu jakimś cudem wypromował się jako nie wiadomo kto i teraz nadal próbuje z siebie nie wiadomo kogo robić, no ale już ta fasada się troszeczkę sypie, nie? I to on się tam mota, raz mówi jedno, raz mówi drugie. Ja współczuję jego prawnikom, nie?
0: Ja w sumie się czuję takim radiowym bolkiem trochę. No bo raz, że wyszedł z jednego radia, założył następne, taki zdrajca radiowy, taki bolek. Dwa, że gada głupoty cały czas, a ludzie jakoś go słuchają. Nic mądrego nie mówi, ale tak gada, co mu ślina na język przyniesie, a jakoś tam ludzie słuchają. Dużo mam z bolkiem wspólnego. Też więcej audycji nagrałem niż odsłuchałem. No to tak... Dużo się tu zgadza.
1: Nie obaliłeś komuny tylko.
0: Ale może jakieś radio obaliłem. Nie obaliłem.
1: Ale Bolek ponoć też nie obalił, więc no.
0: No.
1: To może faktycznie.
0: I też przede mną ostrzegają właśnie i mówią, że zdrajca w jednej audycji znanej. Tak więc no dużo tutaj wspólnego.
1: To się ciebie pyta, co to za rasa psa na zdjęciu?
0: Dupelek, a może łyżew? Nie wiem, albo jajnik?
1: Nie mam wrzucił, nie wiem.
0: No bo to nie mój pies, no. Znaleziony, znajda.
1: Tak patrzy, no. A co wpisać w stoka? Pies. No cóż. No ale no, myśleli, że wiesz. No ale co do właśnie do Wałęsy. Jezu, ja tego człowieka nie potrafię słuchać, po prostu nigdy. I się tak właśnie zawsze zastanawiałem, o co chodzi z tym Wałęsą. I jakim cudem taki koleś cokolwiek zrobił. No nawet dla takiego dzieciaka, który gdzieś tam właśnie w podstawówce jeszcze nie za bardzo kminił, no było to nie do pojęcia, nie?
0: No...
1: Więc ja się dziwię, jakim cudem, nie wiem, ludzie widać bardzo chcieli w to wierzyć. Aż tak bardzo, że nadal wierzą, więc...
0: Trochę to zadziałało na zasadzie takiego dysonansu, że ludzie może mieli dość już tych intelektualistów, którzy nam mówią jak żyć i nic z tego nie wynika i zawiedli, to obrócili się w drugą stronę i pomyśleli sobie, a jak wybierzemy takiego prostego chłopa, to będzie jakaś odmiana, nie? I skoro ci wielcy mędrcy...

0: siebie. Lub taki, którego właśnie wkurwiony na antenie. Jak pan śmie śmieć? Tego typu rzeczy. No, a tutaj było o lęku społecznym, potrzeby wcześniej i tak dalej, o takiej o społeczności i w ogóle. I ja w ogóle też zawsze stroniłem od ludzi i ja na to wynalazłem troszeczkę inny patent, w sensie, że ja przez jakiś czas, to po jakiś rok, dwa lata, po prostu zacząłem się, wiesz, bardziej socjalizować i tak dalej, ale tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie poznać jakichś ciekawych ludzi. Poznałem i właściwie zresztą sobie odciąłem jakiekolwiek znajomości. Więc można i tak. Tylko, że teraz witają się ze mną ludzie, których totalnie nie kojarzę.
1: No sporo tu u nas takich przypadków ludzi, którzy jakoś tam się trochę, nie wiem jak to nazwać, wyalienowali, to złe słowo. Zdziczeli? Też złe słowo.
0: Nie no, wiesz co, nie dziwne, no słuchają radia z jakiegoś powodu. Wiesz, wy też nie jesteście jakimiś takimi ludźmi stroniącymi od innych ludzi, bo jednak, wiesz, prowadzicie audycję i tak dalej. To też jest pewnego rodzaju kontakt, ale na dystans. To też jest pewna potrzeba, wiesz, potrzeba pogadania z ludźmi, gdzieś tam pogadania do ludzi, więc to też jest kontakt z drugim człowiekiem, tylko że na swoich warunkach.
1: No, dobrze mówisz, to by się zgadzało.
0: No, dlatego ja też właśnie zacząłem słuchać radia, bo to było właśnie taki sposób, też troszeczkę na ćwiczenie właśnie kontaktu z ludźmi, ale też właśnie taki o wiele lepsze środowisko do kontaktu z ludźmi dla mnie. Takie bardziej przyjazne, myślę. Bo wiesz, jak idziesz gdzieś na imprezę, tam jest mnóstwo osób, które pierwszy raz widzisz, z którymi niekoniecznie się polubisz, niekoniecznie cię dobrze ocenią. Może być jakiś kwas i tak dalej, więc może, znaczy alkohol pomaga, to fakt, ale no niekoniecznie jest to środowisko najlepsze do poznawania ludzi, no dużo tam może wyrosnąć spin, niefajnych sytuacji, dużo stresu, a stres raczej nie wskazany.
1: Jak się tak spotykasz z kimś po... Nawet nie po długim czasie niewidzenia, tylko tak po prostu z jakimś znajomym, przyjacielem czy z rodziną, to są mniej ciekawe tematy, no bo zwykle rozmowa jest taka, no i co tam u ciebie? Dobrze, no stara bieda. No, a przecież nie pójdziesz do kogoś tak na żywo i nie powiesz, a może podyskutujemy o ciekawym filmie, jaki widziałem ostatnio. A u nas...
0: Nie wiem, ja tak mam.
1: To ktoś ci powie, nie mam czasu. Ale a u nas to przeróżne tematy się pojawiają i to tak z kapelusza nagle pyk i mamy jakiś temacik i gadamy sobie na każdy temat. A mam wrażenie, że w kontaktach na żywo to często nie przejdzie takie coś, że sobie nagle z kimś zaczynasz o czymś dyskutować, tylko bardziej jest taka rozmowa, taka płytka, no... I co tam porabiasz teraz?
0: Dlatego, bo właśnie znamy za dużo ludzi. Znamy ludzi, z którymi nie mamy tematów. Po co? Ja nie wiem, ja odciąłem generalnie rzecz biorąc osoby, z którymi nie mam zbytnio tematów. Jestem tylko z nimi na cześć, jakoś no bez sensu. Zupełnie. Gdzieś tam znam kilka osób. Mam na przykład znajomego, który jest takim totalnym katolem, nie? Takim konserwatystą tradycjonalistycznym. Ale zawsze jak gdzieś się tam z nim widzę, teraz troszeczkę rzadziej, kiedy nie mieszka tutaj w Głogowie, ale jak mieszkał w Głogowie, to my się bardzo często spotykaliśmy i zawsze jakieś polityczne dyskusje rodziły się z tego. Jakieś polityczno, społeczno, religijno, inne, więc no da się w realnym życiu, tak? Tylko no, trzeba odpowiednich ludzi po prostu do tego.
1: Etam do nas dołączył. Witamy.
2: No tak, no bo ciąg mnie wyprzedził. W ogóle ty mnie też uprzedziłeś, bo myślałem, że się rozłączysz, że byłem gotowy do wejścia na antenę z poradą. A ponieważ ciąg zrobił poradę psychologiczną dla potrzeby, to ja się mniej ambitnie wbiję z poradą odnośnie deski klozetowej.
1: O, w końcu jakiś mądry człowiek na antenie z ciekawymi radami. No właśnie, ja

0: taką deskę kupić, Etamie? Czy taką, czy warto, czy taka goła deska, taka, czy z takim futerkiem nałożonym na gumkę właśnie?
1: Przede wszystkim, no są też takie z kajdankami, żeby za szybko nie mógł wstać. W każdym razie widziałem też taką z drutem kolczastym, zresztą do mnie była planowany zakup takiej deski. Sprawa rozbiła się o cenę, bo kosztowała wtedy pensję minimalną taka deska. Natomiast ja bym ci radził, bo pierwsze jestem ciekaw, jak ty teraz się załatwiasz bez tej deski, ale jak już byś kupował, to przede wszystkim wymierz sobie, bo one mają różne otwory, wiesz, i sprawdź, jaką masz muszlę, jakiej marki, i żeby ci tam się te pokrętła, ten, bo wiesz,
2: ale
1: deskę,
2: teraz są uniwersalne deski.
1: No,
2: zwykle.
1: Nie do końca, ale nie do końca musisz wziąć pod uwagę, że krawiec może mieć toaletę raczej starego typu zamontowaną.
0: No właśnie,
1: w domu.
0: No, pewnie tak jest. Prawda. Tak, pewnie jest, bo tu wszystko jest starego typu w tym mieszkaniu.
1: Znaczy, najpopularniejszy stary typ to był koło i on ma taki dosyć standardowy, ale to trzeba sobie tak czy siak dopasować, bo te otwory były robione w dwóch rozmiarach, z tego co pamiętam. Natomiast, no nie podejrzewam, że miał Fergusona, ale pamiętaj o jednym, deska musi być biała, musi być zimna, ale musi się szybko nagrzewać, jak usiądziesz, nie? Także, żebyś miał po prostu przyjemność skorzystania, żeby ci tyłek nie zmarzł. Także tutaj podotykaj trochę ręką i zobacz, się szybko nagrzewa, nie? To jest takie dosyć istotne.
0: A jak rozwiązujesz na przykład problem ścierpniętych nóg? Ja czasami jak długo siedzę, to potem tak mam strasznie ścierpnięte nogi i tak wstaję i o mało co się nie przewracam, bo nie mogę iść. Takie sztywne są i bolą. Tak są ścierpnięte, że
1: znaczy,
0: aż bolą.
1: W moim przypadku to się nie nadaje za bardzo na antenę, ale w moim przypadku ja robię przysiady po prostu w trakcie, jak mam dłuższe posiedzenie, a ja siedzę w toalecie zazwyczaj około godziny. Mniej więcej rozgrywam 4 mecze na PSP, tam 40 minut powiedzmy tak tego. Kiedyś czytałem książki, to się zdarzało, że i 2 godziny siedziałem, ale teraz tylko PSP. To jest taki moje stały element, że tak powiem, w toalecie. No chyba, że jestem u ojca, to tam z kolei komórka, bo nie biorę ze sobą PSP. Także no, mam ten problem oczywiście, ale ja przysiadam zawsze.
2: Etam Chodakowska, sraj ćwicz.
1: Tak. No, ale to jest doskonały sposób. Gorzej, jak zdrętwiają same stopy, no bo wtedy sam przysiad nic nie daje, nie? Ja mówię o momencie, kiedy czworogłowy, czyli ten dwugłowy, przepraszam, uda wam zdrętwieje, czyli ten, który się styka z deską. Natomiast jak stopa zdrętwieje, no to jest troszeczkę gorzej, bo to trzeba niestety rozchodzić.
2: Takie pytanie, skoro i tak jesteśmy przy straniu, tak ogólnie
1: no
2: rzecz biorąc,
1: to
2: zwykle, to ile wy tracie? Że wam drętwiłem nogi. Ja nie znam tematu. No.
1: Myślałem,
2: fascynujące.
1: Że pytasz o ilość, że tak powiem. Ja zawsze daję z siebie wszystko i czasami muszę przetykać, więc nie, jeśli chodzi o czas.
2: Czasu.
1: Jeśli chodzi o czas, to 40 minut to jest taka standardowe posiedzenie.
0: O kurde, strasznie długo.
1: No, 4 mecze na PSP, 4 mecze na PSP, także, bo one są po 10 minut ustawione u mnie na konsoli, także tak 4 mecze rozgrywam.
2: To gotowe. Co jest z jelitami tam, nie bardzo.
0: Ale faktycznie
1: momencik. Podczas meczu mam po prostu, tak się dostosowuje, że tak powiem, organizm, żeby akurat starczyło na 4 spotkania ligowe, także rozgrywam ligę w trybie kariery, także.
2: Ja tam się porcjuję tam. No i teraz można.
1: No, ale są sytuacje, na przykład nie wiem, jak wy macie, na przykład, ale ja jeżeli chodzi o, kurde, znowu będę musiał tego powiedzieć, jeżeli chodzi, tak po lekarsku powiem, o oddawanie stolca, to po prostu mam sytuacje takie, że jak myślę o czymś przyjemnym, to szybciej mi to idzie. Na przykład czytanie starej prasy amigowej pobudza, rozluźnia mnie, no i po prostu szybciej ta sprawa.
2: No odbyć się tam rozluźnia i
1: nie.
2: Leci.
1: No, tak przypomina mi się sytuacja ze szpitala kiedyś, kiedy byłem na ogólnych badaniach i wpadła o 6 nad ranem siostra, no i był pan akurat z okolic stolca i się pani zapytała, stolec był, tak jak to pielęgniarki było o 6 rano,
0: a on co
1: się
0: chciał?
1: Mówi, była rodzina, była.
0: Był stolec, tak. A co chciał?
1: W każdym razie deska, pamiętaj, biała i taka, która się daje szybko ogrzać. Także nie bierz za żadnej ceramicznej. Ja podejrzewam, teraz masz samą muszlę, no bo możesz jeszcze ewentualnie, jak chcesz bieda deskę, to sobie ją taśmą klejącą kleić i watę położyć na ten, to będziesz miał bez deski.
3: Są zawsze plastikowe.
0: No, ale a może by ukraść? Może bym poszedł na dworzec, wykręcił kibelek do jakiegoś kartona? Nie musiałbym potem kupować. Odkazić. Właśnie, nie, to trochę, nie wiem, czy chciałbym mieć taki kibelek, na którym się setki osób już załatwiały. To trochę niehigieniczne chyba.
1: Przypomina mi to troszeczkę, ta twoja historia, przypomina mi troszeczkę autentyczną historię z posiedzenia mojej kobity w szpitalu w czasie ciąży, która trwała 6 miesięcy i 3 dni. I tam trafiła pacjentka, ponieważ były dwie sale, łącznie 32 kobiety i izolatka, w której leżała moja kobita. I trafiła się taka pani, która przyjechała ze wsi. Taka wiejska kobita po prostu. I ona była chora na rzęsistka. Takiego, którego rozniosła po prostu. Wszystkie panie od razu go miały. No i ja wpadłem na genialny pomysł, żeby właśnie deskę przynosić ze sobą na każdą wizytę. I właśnie ją odkażałem domestosem. Szedłem pod prysznic, tam gdzie się panie prysznicowały i po prostu ją sobie tam oblewałem domestosem. Miała taką deskę, którą nakładała na drugą deskę. Także w sumie pomysł nie jest zły, tylko nie wiem, czy akurat w toalecie miejskiej, bo tutaj jest bardzo łatwo się zarazić żółtaczką, nie? Typu B szczególnie.
0: To jak ty tak szedłeś po korytarzu z tą deską pod pachą, to myślę, że niektórzy mogli... mogli myśleć, że ukradłeś po prostu deskę, że tam wykręciłeś.
1: Nie. Efekt był zupełnie inny niż przewidujesz. Otóż po pierwsze odkryłem, że można zająć, ponieważ były tylko dwie łazienki, właściwie jedna łazienka z dwoma prysznicami, to odkryłem, że warto pójść z taką deską, bo przy okazji zajmowałem swojej kobicie kolejkę. Efekt był taki, że po kilku dniach wszystkie kobiety załapały, że to jest świetny pomysł i wysyłały facetów, w związku z czym tak jak stała kolejka kobiet, to po kilku dniach, kiedy ja pokazałem dobry przykład, stała już kolejka mężczyzn do łazienki. Taka ciekawostka. No i też pojawiły się inne deski, które po prostu, pomysł został zapożyczony bardzo szybko. Kobiety są bardzo sprytne, one są świetnymi obserwatorkami, także pokazały mi jako dobry przykład chyba, z tego wnioskuję. Także się już potem się pojawiło kilka desek takich właśnie. Ale czy ja, żeby nie było, ja oberwałem oczywiście tą klapę z tej deski, żeby było to wygodniej nosić, także nosiłem samą tą obręcz, nie? No ale pokładła się jedną na drugą i dzięki temu unikła rzęsistka, nie?
2: Etam trendsetter.
0: To w ogóle jest bardzo głęboki temat. Oddawanie stolca, wypróżnianie się i taki filozoficzny. Mnie na przykład to natchnęło do przejścia na ateizm, bo sobie w pewnym momencie zdałem sprawę, że Bóg nie mógł tak zaprojektować człowieka, że on taki jest obrzydliwy, że robi kupę. Tak.
1: Nie no, nawet jest takie przysłowie, że po co właściwie jest i tak gówno z tego będzie, nie?
0: No i to gdybym ja zaprojektował człowieka, to by zupełnie inaczej to wyglądało.
1: No, a w ogóle jeżeli chodzi o temat właśnie trawienia i stolca, to właśnie dlatego nie jesteśmy 2D, bo przełyk i odbyt przeciąłby nas na dwie strony, na dwie części, gdybyśmy byli dwuwymiarowi, dlatego musi być ten trzeci wymiar. I to jest cały sens życia.
0: No, to w ogóle jest wielka głębia w tym. Na przykład, no też w życiu to tak w skrócie chodzi, w uproszczeniu chodzi o to, żeby sobie zapewnić to miejsce do wypróżniania się, jak takie, gdzie jest spokój, cisza, jak najfajniejsze. Jak ktoś jest biedny, to ma taki właśnie taką obskurną toaletę, jak ktoś jest bogaty, ma bardziej taką wystawną, czyściutką, fajną, bialutką. I chodzi tak o to, żeby tak się ustawić, żeby też w życiu, żeby tak symbolicznie, tak mówiąc metaforycznie, żeby nie robić innym na głowę, ale żeby też nam, żebyśmy nie dali sobie robić na głowę.
1: To jest trzecia ważna funkcja w życiu, bo pierwsza to jest legowisko, druga to jest pokarm, a trzecie to jest miejsce na wypróżnienie. I to są te trzy podstawowe czynności, które już pozwolą ci egzystować. Nie? tej kolejności dokładnie.
0: Nocny Ciec Choroszczy pisze, dawniej człowiek nie defekował, ale to masz na myśli, że Adam i Ewa w raju nie robili tego? No, a jak oni coś zjadali, to co się z tym właśnie działo? Czy oni też, jak tam biegali gdzieś po krzakach, no bo nie mieli raczej kibelka, tylko no raczej w krzaki musieli iść. Czy właśnie, czy oni to robili?
2: Nie mieli pępków i odbytów. Musiałoby to fajnie wyglądać.
1: Znaczy, wiecie co, ja tak myślę, że chyba mieli. Czemu by im mieli nie być, nie mieć? Czy to były modele wzorcowe, nie?
0: No ale wtedy podobno nie było chorób, no a na przykład zaparcie czy biegunkę można uznać za jakąś tam dolegliwość, za chorobę, czyli oni nigdy nie mieli czegoś takiego jak biegunka czy zaparcia, na które cierpią często kobiety, no to Ewa nie miała. Nigdy się niczym nie struli też. Jak, no bo to się wiąże z wieloma innymi rzeczami. Jak jest to wydalanie, no to jest też i jedzenie, można się zatruć, trzeba trawić i tak dalej, soki żołądkowe i tak dalej, tasiemca można złapać i tak dalej.
1: A tasiemiec to jeszcze
0: pół biedy. A tasiemiec w raju był?
1: Glizda ludzka.
0: A Noe zabrał też tasiemca ze sobą na arkę?
1: No to jest bardzo, bardzo ciekawy temat w sumie, bo musiałby zabrać ze sobą dwie odmiany, i uzbrojonego, i nieuzbrojonego, bo takie są właśnie dwa tasiemce. Glizda ludzka to też jest taki jeden z pasożytów, który sobie lubi się w nas zagnieździć. Japończycy podobno 100% populacji ma glizdę ludzką, to jest taka ciekawostka. W ogóle człowiek to jest taką wielką przetwórnią właściwie. Proces życia to jest proces, jak to się nazywa, proces zwiększania entropii poprzez właśnie jedzenie, przetwarzanie i rozdrobnienie. Nie? No, my lokalnie zaburzamy, to Zenek kiedyś ładnie powiedział, że to jest właśnie to zaburzenie lokalne entropii. Bo my jesteśmy jako organizm homeostatem, ale zwiększamy, wykonując pracę mierzoną w dżulach, zwiększamy wokół siebie nieporządek. Znaczy, można zmniejszać sprzątając, ale i tak zaburzamy atomy wokół siebie, tak czy siak, nawet jeśli sprzątamy. Nie? Na przykład lejemy wody do zlewu, żeby zmyć garki. Te przysłowiowe, znowu mi tam narosło kuty zieleniny na jednej z komór. Muszę coś z tym zrobić.
0: Adwokat przypomina, że w filmie Idiokracja było tak, że siedziało się przed TV na kibelku takim. To był taki fotel, kibelko, fotel i się jednocześnie oglądało te reklamy i srało. To taka ciekawa wizja też.
1: No, w Demolition Man policjanci podczas służby śpiewali z kolei muzyczki z reklam, tak? Nie wiem, czy pamiętacie, tak. 60. rok. Dawno temu. Tak. Zresztą była tam scena, gdzie Stallone dogryzł swojemu konkurentowi Schwarzeneggerowi, że postawiono pomnik prezydenta Schwarzeneggera, bo był tak popularny, że zmieniono dla niego poprawkę w konstytucji, mówiącą o tym, że tylko obywatel urodzony na terytorium USA może zostać prezydentem, a nie tylko tym, no, jak się nazywał, nie ambasador, tylko no, stanu tego cały stanowy, ten cały prezydent stanu, zapomniałem, przywróciła mi nazwa z głowy.
0: No w sumie wszystko się sprawdziło z Idiokracji. Ciekawe, czy w końcu zrobią drugą część. Były takie zapowiedzi, że powstanie, ale chyba dali sobie spokój, bo stwierdzili, że to już się temat jakby zdezaktualizował, to znaczy w tym sensie, że nie ma sensu robić takiego filmu, bo on nie będzie już filmem science fiction, nie będzie jakąś abstrakcyjną nie będzie jakimś takim humorkiem, komedią, tylko to będzie po prostu opisanie tego, co już jest teraz. No to po co to robić? Nikogo to nie wzruszy. No ludzie popatrzą, no i co w tym śmiesznego?
1: Tak. Rzeczywiście ten, jeżeli właśnie tutaj polecałem już od 2 czy 3 dni, bo trafiłem na, zresztą dzięki kanałowi o retrokomputerach, trafiłem na dosyć wyjątkowy film przez Polaków zrobiony, chociaż jest zrobiony tak, jakby to Szwedzi kręcili. Pocztówki z Republiki Absurdu. To jest film, który polecam wszystkim. 40 parę minut takiego paradokumentu political fiction o Polsce PRL-u z roku 2014. Bardzo, bardzo polecam. Jest na YouTubie dostępny, także fajny, fajnie zrealizowany film. Polacy też potrafią zrobić dobry film.
0: A jakbyście taki eksperyment myślowy, gdybyście mieli sami ułożyć scenariusz do Idiokracji 2 i przedstawić wizję człowieka, który jeszcze bardziej zachowuje się jak debil, kretyn i takie zidiociałe społeczeństwo, to jakbyście to zrobili? To nie jest taki temat łatwy do ugryzienia w sumie. Ciężko sobie
1: wyobrazić...
0: Ja wiem, wyobrazić
1: kto głównym bohaterem.
0: Kto?
1: Głównym bohaterem byłby człowiek, którego nazwałem już dawno temu socjał, i socjał żyłby z przydziału. Wszystko, co po prostu miałby, byłoby z przydziału i on by tak sobie żył właśnie. Siedziałby przed telewizorem właśnie, siedziałby przed komputerem, czasami wychodziłby na dwór, ale tak niezbyt chętnie. Z sąsiadami by się znał tylko z widzenia, właśnie miałby taką fobię społeczną, coś w tym rodzaju. Nie wiem, co by tam dokładnie można było jeszcze wymyśleć. Myślę, że na przykład wiadomości byłyby ciekawą rzeczą, bo gdyby udało się socjałowi założyć rodzinę socjalną, to byłby w telewizorze specjalny taki, jak w laptopie, taka kamerka i na przykład przed dziennikiem telewizyjnym o 19.30 kamerka sprawdzałaby obecność, czy wszystkie główki zamieszkujące w danym kwadracie są przed telewizorem obowiązkowo, nie?
2: Coś brzmi takiego. Jak bardzo nudny film.
0: No właśnie, trochę takie mało zabawne.
1: Czy to musi być zabawne?
0: Ja bym przedstawił typowego obywatela jako takiego, który oddaje 100% swoich dochodów, ale państwo mu daje za darmo mieszkanie i żarcie i jemu to wystarcza. I telewizor ma z przydziału tak jakby, ma... jest mu to dane, ale oddaje wszystko po prostu, co tam wypracuje. Wszyscy gdzieś tam jest jakiś YouTube, ale tam wszyscy siedzą właśnie na kibelkach. Kurczę, to ciężko coś wymyślić, bo to właściwie wszystko już tak trochę działa, nie? No to taka różnica, że oddajesz 100% swoich dochodów, a tu oddajesz 3/4, no czasem. To taka...
1: No to... Spełniasz mój postulat, który kiedyś Korwinowi przedstawiłem, czy podatek 100% i byłby, każda rodzina miałaby przypisanego urzędniczego przyjaciela, który raz w miesiącu przychodziłby i wydzielałby przychody, które dana osoba zarobiła porówno dla wszystkich. Czy to byłby inteligent, informatyk, czy robotnik fizyczny, miałby tą samą ilość, powiedzmy, zamiast pieniądza byłyby to przydziały takie właśnie typu kartki na jakieś tam mięso, na jakąś przyjemność, która byłaby tak właśnie nazwana przyjemność. Mógłby za to kupić czekoladę, wódkę, papierosy albo zabawki na przykład dla dzieci, nie? To by było takie sprawiedliwe społecznie porówno by było i trzeba byłoby z czegoś zrezygnować, to byśmy nazywali, że czynem społecznym byłaby rezygnacja z czegoś, nie? Na przykład.
0: I głos dwóch żulów spod budki z piwem znaczyłby więcej niż głos jednego profesora. O, ups, to też już jest. No to tak ciężko coś wymyślić.
1: Wszyscy przed czwartkowym seansem popołudniowym, tak jak kiedyś był czwartki z kryminałem, że był Dempsey Make Peace na tropie, czy na przykład ulica San Francisco, czy ten z Donem Johnsonem, jak on się nazywał, ten serial, zapomniałem już w tej chwili, Policjanci z Miami, o. To by było na przykład na sportowej, nie? Na szkolnej, przepraszam, na sportowej. Na szkolnej. Serial, nie?
0: I ludzie by nie płacili za jakieś treści, coś, tylko by za to oglądali reklamy. O, ups, to też już jest.
1: Tak, ale dodatkowo byśmy mieli reklamę w windzie, w autobusie, przy każdym krzesełku byłby przyczepiony monitorek i zamiast biletu właśnie byś musiał obejrzeć reklamy przez całą podróż. Swoją one byłyby spersonalizowane, monitorek by rozpoznawał twarz i to, jaki przydział w danym miesiącu zużyłeś już, a jaki jeszcze masz, i by reklamy dostosowane do twojego przydziału byłyby wyświetlane.
0: Ale to też nie jest żadna abstrakcja. No bo to też już w sumie jest, nie? Siedzisz sobie w autobusie i też masz przed sobą jakiś telewizorek, tylko że nie masz, też nie jest tak, że każdy ma swój, tylko jest taki ogólny dla wszystkich, ale też tam lecą reklamy, też masz powtykane wszędzie reklamy, nawet w knajpach siadasz sobie na kibelku i przed sobą reklamę masz jakąś.
2: Krawiec, a co do tego, że właśnie nie płacisz za treści, a masz reklamę, to ja myślę, że TVP jeszcze do tego czasu nie dorosło.
1: Nie,
2: reklamę i tak płacisz osobno.
1: Ja myślę, że za tych czasów najbliższych w TVP będzie dalej jakaś dotacja. Czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby zamiast abonamentu była dotacja? Myślę, że też dotrzemy do momentu, kiedy zamiast podatków, że PiS wspaniałomyślnie zlikwiduje wszystkie podatki i wymyśli sobie, że będzie drukował cały budżet na następny rok. Bo to jest równoznaczne. To można spokojnie zrobić, nie? Łatwiej oczywiście to zrobić, likwidując gotówkę. I jak myślę, że jakby zlikwidowali rzeczywiście tą gotówkę, do tego by doszło, to zlikwidują też podatki i po prostu będą cały budżet w formie elektronicznej drukować, nie?
2: Wątpliwe. Ale okej.
1: Okay. Znaczy to jest obojętne, bo to jest podatek emisyjny, tak? Na przykład wejdzie ustawa, że mają być wszyscy uśmiechnięci, na przykład, nie? Co jeszcze można byłoby wprowadzić? Tak nie chcę za dużo mówić, bo na pewno są tacy, którzy słuchają tylko służbowo i potem dostaną premię za wniosek racjonalizatorski, a to będzie moja krwawica, mój pomysł, nie? Ale urzędniczy przyjaciel, na przykład w firmie. Na przykład w firmie. Skoro można było ustalić, że musi być w każdej firmie strażak, że musi być BH-powiec, to mógłby być też urzędnik skarbowy, który zadbałby o to, żeby dana firma rozliczyła na czas podatek, on by nawet się tym zajmował, żeby w właściwym momencie wypłaciła pieniądze, czyli w tym przypadku te przydziały swoim pracownikom, żeby nie było dyskryminacji, żeby była równość, po prostu, żeby była równość, że na przykład właściciel nie może zarobić więcej od robotnika i ustaliłbym też maksymalną wysokość majątku, która jest możliwa do zdobycia człowiekowi, to byłoby marzeniem tego człowieka, to by było 1 000 000 złotych, bo po co komu więcej jak 1 000 000 złotych, nie? I tak nie jesteś w stanie tego wydać. Także ci, którzy by mieliby miliard, by się musieli rozłożyć to na 1 000 000 osobników, na 1 000 osób po milionie i tak byśmy mieli po prostu wszystko równo. Nie? I w Totolotka też by był 1 000 000 tylko do wygrania, tak żeby nie musieli oszukiwać, jak w tej chwili, bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj wejdę troszeczkę w inny temat, ale ja pamiętam doskonale Totolotka za komuny, ponieważ mój ojciec jest zapalonym graczem od nie pamiętam kiedy. I zawsze musiałem mu numery podawać do Totolotka. W końcu wymyśliłem jeden zestaw numerów i powtarzam za każdym razem. No i pamiętam, za komuny grało mniej graczy niż w tej chwili jest. Mniej zakładów było. To można sprawdzić. I szóstka była co tydzień. Zawsze. Bardzo rzadko się zdarzało, że nie było szóstki. Natomiast w tej chwili są te kumulacje i prawie co każde losowanie nie ma szóstki. Jest to po prostu statystycznie niemożliwe, jeżeli ktoś wie, o co chodzi, nie? W statystyce sobie policzy tam silną, odpowiednią prawdopodobieństwo trafienia szóstki. Także albo oszukiwali wtedy, że ktoś wygrywał, albo oszukują teraz, że nikt nie wygrywa, nie? Są tylko te dwie możliwości.
0: No, ciekawe.
2: Bardzo podobała mi się ta cisza od razu po poetama rewelacjach.
1: Myślałem, że wypełniacie Totka, dlatego nic nie mówiłem. Nie, bo był tutaj kiedyś taki projekt Totka radiowego i nawet tutaj wysłałem kupony. Niestety nawet żeśmy dwójki nie trafili. Także coś kiepsko tutaj typują. Tego na razie zrezygnowałem, ale może Super Lotka zrobimy kiedyś jakiegoś innego, bo nie wiem, czy wiecie, ale kiedyś tych lotków było dużo więcej niż teraz. Znaczy teraz są te checkpointy i tak dalej, czy tam jackpointy, ja nie wiem, jak to się nazywa, ale kiedyś był duży lotek, mały lotek i ekspres lotek oraz zakłady specjalne, a potem jeszcze super lotek, nie?
0: A można to lotka na przykład w radio moglibyśmy zrobić? Czy to zakazane, tak?
1: Nie.
0: Bo hazard.
1: Jest zakazane.
0: Wszystko
1: dlatego
0: zakazane.
1: To się,
0: a co, że zakazane? To nie, to nie wolno?
2: Adwokat troszeczkę dobrze podpowiada i Wałęsy się spytajmy o numerki.
1: Dlatego to się nazywa państwowy monopol loteryjny. No Wałęsa podobno on wygrywał tam w tego Totka jakoś tak. Wygranie dwa razy z rzędu jest, zdaje się, to jest 49 silnia do potęgi szóstej prawdopodobieństwo, więc bardzo małe. Coś trochę więcej niż gwiazd we wszechświecie, ale mogę się mylić. Bo tak kiedyś pamiętam, że to liczyłem, jak się silnie uczyłem. W każdym razie jest to bardzo, bardzo mało prawdopodobne, a tam chodziło o jakieś dwie wygrane podobno w Totka, nie jedną nawet.
0: Może da się obejść jakoś ten zakaz hazardu i jakoś sprytnie zrobić takiego totolotka, żeby to się nie kwalifikowało jako hazard. Na przykład, że z własnej woli każdy tu złotówkę daje na radio i to nie ma żadnego związku z tym, że potem ja wypłacam 100 zł temu, kto zostanie wylosowany. Jakoś to sprytnie zrobić, no da się?
1: Nie da się. Był już przypadek, że na imprezie wiejskiej dla dzieci panie zrobiły loterię pierogów. No i ktoś doniósł i przyszły urzędniczki, które nałożyły sprawę o 3 lata więzienia dla tych osób, które... bo to łamało ustawę hazardową, to losowanie zestawów pierogów. Także niestety.
2: Losowanie zestawów pierogów? Szał.
1: No takie tam ręcznie robione.
0: No szał.
2: Impreza,
1: nie, no bo słuchajcie, ja kiedyś wpadłem na pomysł genialny. Nawet dzwoniłem do urzędu i pani powiedziała mi, że się nie da, bo wpadłem na pomysł zrobienia takiej firmy. To znaczy firma miała polegać na bardzo prostej rzeczy. I jedyną moją inwestycją byłby bęben maszyny losującej, taki jak za komuny, taki szklany. I ja po prostu na osiedlu raz w tygodniu zbierałbym pieniądze od chętnych zrobienia zakładów i ze 100 liczb mieliby wytypować 5. I ten, kto trafi te 5 liczb, zgarnia całą pulę, to znaczy jedną drugą tej, która była dana na zakłady. Na przykład po 5 zł jakby 10 kosztował zakład, nie? I to jest fajna firma, bo wtedy ja na pewno bym tą firmę miał opłacalną, bo bym połowę za każdym razem miał, nie? Czyli tyle, ile wynosi wygrana. Ale pani powiedziała, że niestety takiej firmy założyć nie wolno, bo jest w spisie działalności zakazanych. Tak samo nie mogę niestety produkować czołgów ani pancerfaustów. No, na przykład rura bombę umiałbym zrobić, bo potrafię, to jest proste. Instruktaż jest w pierwszej części Terminatora, jak to zrobić. I nawet są te składniki pokazane, tam leżą na stole. Te składniki obecnie są do kupienia normalnie w sklepach chemicznych. No ale nie wolno, nie wolno już.
0: Zamojskie drogi, ciekawe pytanie zadał. A jak jakiś youtuber losuje jednego subskrybenta i w giveawayu... i prezent mu wysyła, to mu można?
1: A, to jest troszeczkę inna sytuacja. Nie wiem, czym to się różni, ale jest tam jakieś odstępstwo w ustawie, które mówi, że jeżeli jakaś duża korporacja wysyła ci do testów urządzenie i ty to urządzenie testujesz i potem jest w formie nagrody rzeczowej, to może to być. Ale ty nie przyjmujesz, bo chodzi o co? Nie przyjmujesz od tych, którzy biorą udział w losowaniu, nie przyjmujesz składek na to losowanie. Aha. Rozumiesz? Tutaj jest dana nagroda odgórnie. Natomiast w przypadku tych pierogów tam trzeba było jakąś złotówkę na cegiełkę dać. Oni tam zbierali na jakiś dom dziecka czy coś.
0: Czyli dom kultury. Czyli dozwolone jest odwdzięczenie się za darmo, ale w sumie to nie jest za darmo, bo youtuberzy często losują jakąś nagrodę wśród tych, którzy ich zasponsorowali na Patronite na przykład. No to jest niby odwdzięczenie się, ale odwdzięczenie się dla tych, którzy zapłacili w sumie, więc można by to podciągnąć pod wykupywanie sobie szansy na wylosowanie, tak jakby.
1: No tu by trzeba było po prostu zapytać się jakiegoś prawnika, jakie to ma przełożenie, ale myślę, że gdybyś wyznaczył dla dzwoniących na przykład nagrodę książkową, to tutaj jakiegoś wielkiego problemu by nie było. No chyba, żeby ktoś się bardzo uparł, nie, żeby na to radio tutaj, że tak powiem, bicz ukręcić chciał.
2: Jak to na jebawce mówią, no jeden rabin powie tak, drugi powie nie.
1: Zresztą prawo w Polsce jest tak skonstruowane, że znajdź mi krawca, a ja znajdę na niego paragraf.
2: No właśnie o to mi chodzi.
0: No właśnie. Jest tak zrobione, żeby zawsze państwo miało nas w garści i jak coś za bardzo fikamy, to żeby mogli nas udupić wtedy.
2: No i takie wiesz, czytasz, ale przeczytałeś i nadal nie wiesz o co chodzi.
1: No. Ja na przykład się przedwczoraj przyznałem na antenie, że przeszedł, nie, na czacie, że przeszedłem kilka razy przez czerwone światło, ponieważ w Szczecinie światła są dosyć ciekawie skonstruowane. Otóż jest taki sekundnik nad światłami tymi ulicznymi dla samochodów i często jest tak, że ten sekundnik jeszcze ma 10 sekund, a już jest czerwone dla pieszych, nie? A samochody stoją, bo oni są posłuszni, nie? Bo tam są takie punkty karne i tak dalej, także oni się już wytresowani są, że nie wolno im pojechać, bo zaraz zdjęcie im zrobią i będą płacić, nie? To także jeszcze 10 sekund, to ja sobie przechodzę wtedy, nie? Bo ja wiem, że żaden nie ruszy, nie? Zresztą w ogóle czekanie na drodze, jeżeli widzisz, masz 100% widoczności i widzisz, że nikomu nie sprawiasz zagrożenia, tak? No ja sprawiałbym zagrożenia dla ruchu, bo ze mną zderzenie się mniejszego samochodu byłoby też nieprzyjemne dla samego samochodu, więc po prostu wtedy przechodzę zwyczajnie, nie?
2: I? Czekam na puentę.
0: I już. No
1: puenta jest taka, że jeżeli jedzie już na ciebie samochód i nie jesteś w stanie, że tak powiem, uniknąć zderzenia, należy podskoczyć. No i każdy z nas jest w stanie podskoczyć na wysokość maski samochodu. Wtedy wbijesz się w przednią szybę, miażdżąc kierowcę. No.
2: Dupą. A to jak autobus w ciebie jedzie? Bo mnie potrącił autobus na przykład. No na zielonym świetle w ogóle.
1: Tu jest rzeczywiście troszeczkę gorzej. Mówiąc szczerze, nawet ja nie wiem, czy byłbym w stanie siłować się z autobusem, nie?
2: To jest... Ale przeżyłem, spoko, zwalniał akurat, bo przed
1: przystankiem. W przypadku autobusu obowiązuje nieco inna zasada. Otóż w przypadku autobusu, o ile w przypadku małego auta osobowego podskakujesz i przelatujesz przez przednią szybę, to w przypadku autobusu należy postąpić odwrotnie, szybko się położyć. Wtedy przy odrobinie szczęścia.
2: No ja się szybko położyłem, ale niestety po uderzeniu.
0: Nie z własnej woli. Było to. No, ale też ja proponuję przyjąć taką strategię, taką taktykę, że trzeba rozluźnić mięśnie przed samym zderzeniem. Zauważcie, że taki żul, jak go samochód gdzieś tam walnie, on się gdzieś tam poturla i nigdy mu się nic nie dzieje, bo on właśnie jest taki rozluźniony właśnie, jak taka szmatka po prostu, gdzieś tam poleci. Grzesiek dołączył. Cześć Grzesiek. Cześć
4: panowie. Wcześniej rozmawialiście o pomyśle na scenariusz do Diokracji 2, no to sami później napisaliście ten scenariusz. Siedzi trzech gości na antenie dorosłych facetów i rozmawiają, czy można, że tak... Jeden zrobił zwariowaną rzecz, bo samochody nie jechały, a on już przyznał się w internecie przed wszystkimi wszechmi wobec, że przeszedł na czerwonym świetle. I rozmawiamy, tak?
0: No wcześniej o tym, było
4: co nam można i już, a co nam jeszcze nie można, a co nam już można. No to jest straszne.
1: To jest najlepsze? Że jutro przyjdzie mandat pewnie na IP sąsiada, z którego ciągnę internet.
4: Nie, no już to paranoiczne myślenie straszne. Kurde, boję się trochę, bo właśnie tak do Polski mam zamiar się przeprowadzić wkrótce, ale jak przyznanie się, że się przechodził na czerwonym świetle jest problemem, to jest straszne. Pamiętam, jak właśnie ostatni raz byłem w Polsce, no i tak jest, że idę, coś tam patrzę w telefon, idę, no i przechodzę i tak równo z ludźmi, tak, na chodniku. Tak szeroki chodnik, ludzie idą, chmara ludzi, godzinę szczytu i nagle wszyscy stop, a ja wychodzę dalej na drogę. I dostałem jak mikroataku serca, no bo wszyscy się zatrzymują, ja wchodzę, to znaczy się, że coś jedzie, tak? No i tak szybko patrzę się lewo, prawo, nic, pusto.
1: Aha, bo ty jesteś w Anglii, no zapomniałem. No,
4: nie, ludzie chodzą, nie ma, że się jakby zatrzymują dla zasady. Jedzie, to się zatrzymują, nie jedzie, to się nie zatrzymują. Taki zdrowy rozsądek. No i ze statystyk wiem, że to jest najlepsze, co można zrobić, bo w zabijaniu na pasach, chyba po Włoszech jesteśmy drugim krajem, albo już pierwszym nawet, nie wiem, czy nie pierwszym, krajem, gdzie giną piesi właśnie na przejściach dla pieszych i w nieoznakowanych przejściach tak zwanych i tak dalej, więc, no bo ktoś ma pewność, że oto jest czerwone, ten ma zielone, odwrotnie. Po prostu gubimy zdrowy rozsądek i zrzucamy jakby tą odpowiedzialność nawet za siebie, nie tylko no, w przypadku kierowcy za innych, a w przypadku przechodnia za siebie na czynnik zewnętrzny. I to jest straszne, to jest niebezpieczne, straszne i ja się dziwię, że ludzie giną i ludzie rządzący powinni siedzieć za ten stan rzeczy. Zero odpowiedzialności. I to koronawirus przez kurwa 200 lat, jakby ten Wuhan kurwa zrobił w Warszawie, no to przez 200 lat tyle osób nie zabije, co w Polsce zabije, no ginie ludzi w rok, tak? Ale nie, będziemy o kurwa koronawirusie gadać, a o takich prostych rzeczach przywykliśmy do tego. To jest okropne, straszne. I takich absurdów jest dużo.
1: Szkolenie tutaj odbyć, ja ci je szybko przeprowadzę. Otóż musisz zwrócić uwagę, na jak być w Polsce będziesz i pokusić się przejść na czerwonym według tej zasady, to musisz zwrócić uwagę nie tyle na siebie, co na innych, bo często zauważyłem, jak piesi stoją, czekają na moment, kiedy mogą przejść, to nie obserwują wcale świateł, ale obserwują siebie nawzajem. Jak ty zdasz kroka do przodu, to kilka osób sąsiednich da kroka do przodu również z tobą. I możesz tak wprowadzić na ulicę kilka osób ze sobą. To jest taki odruch po prostu, który mają, nie? Więc lepiej przechodź bezpiecznie na początku, bo możesz pociągnąć za sobą parę osobników, nie? A druga sprawa to jest to, że w Polsce obowiązują takie dziwne przepisy, że nie musisz koniecznie przechodzić na pasach, tylko wszędzie, gdzie jest skrzyżowanie ulic, to jest tak, jakby były pasy i tam pieszy ma pierwszeństwo, nie? Chyba, że coś się zmieniło od czasów, kiedy ja robiłem prawo jazdy i go nie zdałem. Nie?
4: No właśnie, dalej siedzisz w tym paradygmacie tych przepisów. Czy Miller przegłosował, kurwa, czy Tusk, czy Kaczyński, w którą stronę chorągiewkę podnieśli, to tak będziemy przechodzić, czy nie przechodzić. A gdzie zdrowy rozsądek, budowanie jakby takiego, jak to mówią, common sense, że coś naprawdę ma sens, kurwa, jak są skrzyżowania, gdzie jest jakaś główna ulica, jedna taka z doskoku i światło czerwone się tam świeci nam stop prawie, a samochody tam rzadko przejeżdżają. Czemu ludzie mają nie przychodzić? Czemu? Uwierz mnie, tam gdyby znieśli coś takiego jak mandaty za przechodzenie na czerwonym świetle i w ogóle, no to by zmniejszyła moim zdaniem po miesiącu, po pół roku jestem święcie przekonany, że zmniejszyłaby się liczba wypadków właśnie na przejściach. No bo ludzie by zaczęli, to ode mnie zależy, wzięliby odpowiedzialność na siebie. To już nie światełko, nie to, czy dostanę mandat, czy za rogiem jest jakiś radiowóz schowany i tam są przyczajni goście i będą wlepiać mandaty, wysyłać. Tylko to ode mnie zależy. I no tak, każdy wyrobił sobie taki nawyk zdrowego myślenie i tak samo kierowcy również wiedzieliby, że już nie jest tak, że zielone to napierdalam w ten gaz do podłogi, bo ja mam tą ten Passata kurwa 10 tłoków, tam coś tam z Niemiec prosto, panie igła, i będę napierdalał, bo tylko zielone mi się pojawiło, już skręcam na prawo, w lewo, nie wiem co jest, nie zawsze są widoczne skrzyżowania, wiesz, z gazem do podłogi, nie. On wie, że dobra, już się przepisy zmieniły, nagle zawsze może mu ktoś wyskoczyć. No to goście sobie taki nawyk wyrobił, że on się potrafi w 2 sekundy nagle zatrzymać, bo będzie zawsze miał gdzieś z tyłu głowy, że ktoś mu może na jezdnię wyskoczyć i będzie miał, i to będzie jego wina. To jest bardzo fajna rzecz.
1: Ale to lepiej nie. Myślę, że jednak w takim razie nie przyjeżdżaj, bo ty chcesz poprzez zdrowy rozsądek uszczuplić, że tak powiem, budżet policji, ja też szczerze mówiąc, ja w ogóle trochę teoretyzuję, bo ja bardzo rzadko w ogóle używam pasów, żeby przechodzić. Zazwyczaj wybieram takie miejsce ulica, a tych ulic nie jest zbyt wiele, które przekraczam, gdzie mam widoczność 100 metrów w jedną i 100 metrów w drugą stronę. I kiedy 50 metrów ode mnie na pasach widzę, że przepuszczają samochody, bo ludzie dzisiaj już przepuszczają, nauczyli się tego, tak jak Niemcy. Przepuszczają pieszych, a z drugiej strony jest zakręt i tam zakręca, to ja wtedy mam całkowicie wolne pole, żeby przejść z siatami, nie? Także robię to staram się w miarę oczywiście rozsądnie robić, nie?
4: To spoko, to może w Szczecinie policja nie jest taka jakby napuszczona na pieszych.
1: Nie ma policji, więc...
4: Tak. Bo w innych miastach, tak jak z Tarnowa okolic pochodzę, no to tam są tam na pustej ulicy mandaty ludzie maszynowo dostają za przejście.
1: jak nie.
4: I to
1: nie,
4: na przykład tak. Stanął sobie w takim miejscu, gdzie jest tam na przykład sklep, przejście, wiesz, takim newralgicznym miejscu i ulica jest definitywnie pusta i walą mandaty, bo pasy wybudowali zamiast tam, gdzie ludzie przechodzą, to tam te 40 metrów dalej. I tam jeszcze zrobili taką, że dla inwalidów, że jest winda do góry, na dół, w ogóle w bardzo złym miejscu na przykład i tam wiedzą, że ludzie i tak przechodzą i stają i dają mandaty. No takie absurdy, to straszne rzeczy to są.
1: U nas też są te windy właśnie porobione na szybkim tramwaju szczecińskim w miejscach, gdzie absolutnie nie tyle, że nie korzystają inwalidzi z tego, po prostu jest to miejsce na środku autostrady na przykład, po to, żeby podrożyć inwestycje zwyczajnie i tam po prostu zwyczajnie żadna inwalida nie funkcjonuje w tym miejscu, a nawet gdyby funkcjonował, to prościej będzie mu przejechać przez tory te tramwajowe tak normalnie,
4: no,
1: nie?
4: No to już jest inna, w ogóle, dokładnie osobny temat. I no właśnie, tak wracając do idiokracji, no to jest taka idiokracja gra dnia codziennego. Ludzie naprawdę giną na jezdni i nikt z tym nic nie robi, tak żeby to od podstaw naprawdę zrobić badania, jak to jest, czy te mandaty naprawdę się opłacają, czy policja... No i też policja jest postrzegana przez, jak ktoś dostanie 200 zł za przejście na pustej drodze, to czuje się jak potrójnie skończony debil, że odbierane mu jest prawo jakby rozsądku. Koleś wie, że tam jest głucho, cicho, nie ma mgły, jest widoczność z jednej na strony na 500 metrów, z drugiej on przechodzi, dostaje mandat. On jest upokorzony, taki człowiek. Jak on ma traktować policję poważnie, policjanta potem? I policja sama się w ten sposób degraduje, ośmiesza i sprowadza się do no, ośmiesza się po prostu.
1: No, prawda jest taka, że na moim dosyć dużym osiedlu ostatnio patrol widziałem jakoś w styczniu i była to patrol taka, że tak powiem, parytetowa, to znaczy była dziewczynka taka z warkoczykiem i w czapeczce policyjnej i chłopak koło niej. Myślę, że gdyby taka milicja mnie złapała na przejściu w nieodpowiednim miejscu, ja zacząłbym przed nimi uciekać, musieliby mnie gonić. I myślę, że nawet z moim kolanem dałbym radę im uciec. Natomiast no, nie namawiam do uciekania przed milicją, bo jednak oni są chyba wyszkoleni, chyba dobrze biegają. A poza tym mogliby na przykład wyjąć broń i powiedzieć: stój, bo strzela mnie. Przecież podobno mają obowiązek oddać w tej chwili 3 strzały ostrzegawcze. Aż no,
4: mogliby cię kurwa, nie wiem.
1: Nie działa na mnie, wiem, bo próbowałem.
4: No, jakby cię 27 razy pierdolnęli, to by ci zadziałało, uwierz mi.
2: Jeszcze gaz paraliżujący, jest jeszcze gaz pieprzowy, jest mnóstwo różnych metod.
1: Natomiast tak, no gaz to pewnie by na mnie podziałał, bo miałem okazję się przekonać o tym, że jak mi oczy łzawią, jak mi wrzucili do tramwaju kiedyś gaz łzawiący, bo szła Solidarność w 80 roku na nielegalnym marszu na 3 maja i wrzucili jako dzieciakowi do wagonu Konstal 4N.
4: A tak wracając, to właśnie mówili o tych grach liczbowych. Też było tak w tym Asbiro, to chyba Kamil Cebulski mówił, że na jednym, tylko nie to było Asbirowe, tylko jeden tam z tych ich lektorów opowiadał w szkole Asbiro, taka szkoła biznesu, Kamil Cebulski, taki jakby to powiedzieć, okrzyknięty kiedyś najmłodszym milionerem w Polsce i robi wykłady, jak to tam biznes robić. No to opowiadał, że jeden z lektorów właśnie opowiadał, że opowiadali na koniec, tak jak ludzie zapłacili za bilety, byli na sali, to było kilka lat temu.
1: A to słyszałem.
4: Wylosowali kilka książek, tam nie wiem, 5 czy coś, właśnie w ten sposób, że ludzie mieli tam te bilety i na podstawie biletów wytypowali kilka numerów te numery, te siedzenia właśnie, na których ludzie siedzieli, te bilety dostali te książki i z pierwszego rzędu wstały dwie panie i podniosł rękę i my jesteśmy tutaj ze skarbówki czy tam innego urzędu i to jest właśnie powołały się na tą ustawę o grach losowych, że to jest właśnie wbrew tej ustawie i tam to nie dostali mandat. To był sąd i to były bardzo pokaźne kary, bo tak jak mówiłeś, że tam dzwoniłeś do urzędniczki, pytałeś się, czy możesz tam jakąś tam
5: firmę losową, o grach losowych zarejestrować, to jest, oni tak tego szczegą, to jest bardzo ciekawe, bo oni tak tego szczegą, to jest jak fałszowanie pieniędzy, gdzie możesz dostać 25 lat więzienia, to jest za wydrukowanie na przykład takiego śmiesznego banknotu zmienionego na jaja, ale jak pójdziesz do sklepu, możesz pójść do więzienia na trochę lat. To jest bardzo poważne przestępstwo i to jest też ciekawe, dlaczego bardzo tego szczegą, tak?
1: Znaczy, to jest
5: proste, no i to też jest idiokracja, no bo to dochodzi do absurdu, że te babki, które z naszych podatków tam żyją, nic nie wytwarzają, potrafią gnębić tak na tyle ludzi, że jakby w tych godzinach, gdzie powinny coś już robić, to przychodzą na jakieś prywatne spotkanie, potrafią siedzieć w ukryciu 2 godziny i wyciągnąć legitymację, bo ktoś wlosował książkę. Czy to nie jest idiokracja? No, dla mnie to jest idiokracja już jak nic.
1: Bo państwo, wiesz, państwo, mafia dba o to, żeby nie było konkurencji, nie? Czyli dlatego jest przepis o prawnym środku płatniczym, czyli biletach Narodowego Banku Polskiego, bo tak się naprawdę w Polsce nazywają pieniądze, a dwa, loterie są pewnym zyskiem. To jest firma na 100% pewna, więc której się nie da zbankrutować. Dlatego właśnie jest zarezerwowana w tej liście. Ona była od samego początku, jeszcze za ustawy Wilczka, z tego co pamiętam, zawsze był państwowy monopol loteryjny, nie? Natomiast jeśli chodzi o to spotkanie, to ja właśnie jak słuchałem tego, to zdziwiły mnie dwie rzeczy. Pierwsza, że zdziwiły, teraz już wiem, że sprzedaż biletów w tym przypadku była zawarciem umowy na loterię, dlatego właśnie one się do tego przyczepiły, czyli jak gdyby kupując bilet, oni kupili sobie udział w tej loterii, więc stąd też, że tak powiem, podchodziło to. No a drugie moje zdziwienie to na zachowanie tłumu ludzkiego, które po prostu nie wyciągnęli śmietnika i jak na Ukrainie wrzucili tych urzędniczek do śmietnika, nie spuścili ich z góry gdzieś i tyle byłoby po sprawie.
5: No właśnie, bo jesteśmy krajem cywilizowanym i chyba zbyt dobrym, zbyt pokornym takim. No to ma swoje plusy, ale właśnie też się czasem zastanawiam, że takiego urzędnika się nie wywiedzie na taczkach do śmietnika. Nie, właśnie.
1: Tłum by się wściekł i po prostu by zrobił w tym porządek. Natomiast akurat, że kobiety to tak trochę może nie wypadało. Nie? No, opowiadałem wam historię tej człowieka z mojego osiedla, który otworzył kebaba i sprzedał piwo spod lady, bo nie miał akurat, miał już pozwolenie na alkohol, ale sprzedał swoje, a i facet wyjął, był jego pierwszy klient. Facet wyjął legitymację, od razu dostał 5000 mandatu, nie? Na dzień dobry, na pierwszy dzień działalności, nie? No ja bym...
5: To tu chciał... sprawy w sądzie nie miał, 5000, łaskawy pan.
1: No, 5000 mu wręczył mandat. I ja po prostu, to był chłopak, który na siłownię chodził, naprawdę przypakowany, ja po prostu na tym na miejscu jego, po prostu gościa bym strącił jak kręgiel z tego, jeszcze bym go obrysował potem dookoła, że tutaj wpierdol dostał urzędnik i był barwym nazwał antyurzędniczy. Nie? Znaczy, to nie jest to, że ja jakoś tam pochlebiam przemocy, ale po prostu jest jakaś granica przyzwoitości zwyczajna. No przecież człowiek w dobrej wierze to zrobił, to piwo mu tam za 2,30 czy za 2,50, bo to do smany
5: szczęskiego. Dobre, w ogóle tam na chodniku, tak? Obrysować tak parku, bo kradło to teraz się zmyje. Taką białą jak na filmach, że ktoś umarł i napis tutaj wpierdol dostał urzędnik. Przed wejściem do firmy, kurde.
1: Prawda jest taka, podoba że mi się to urzędnicy czy podatki, to urzędnik to w ogóle jest bardzo zaszczytne stanowisko i trzeba to szanować, tylko u nas jest tego przerost. U nas nie może być tak, że to jest traktowane, nie wiem, jak jakaś nobilitacja. To jest służba. Jak mówią służba zdrowia, służba w straży pożarnej, to jest pewnego rodzaju służba ten urzędnik. I to on powinien właśnie się zachować fair. On mógł zwrócić mu uwagę, nie? Że to nie tak, czy coś. Ale żeby od razu karać mandatem i to jeszcze takim, który nie jest nijak dostosowany do polskich zarobków, to jest tak jak z ciszą wyborczą, nie? Dlaczego jest cisza wyborcza? No bardzo prostego względu. Dlatego, że jeden dzień przed ci z tych mniejszych partii mogliby stanąć przed komisją wyborczą i zmienić zdanie i zmienić układ sił. Dlatego jest cisza wyborcza, ale żeby karać zerwanie ciszy wyborczej milionem złotych, milion złotych kar jest za zerwanie ciszy wyborczej dla takiego przeciętnego Kowalskiego. wybitnie dostosowana kara do naszych realiów. Jeżeli na przykład moja ciotka potrącona przez samochód na pasach miała dostać 6000 zł za 2 miesiące leżenia w gipsie, nie?
0: No te kary u nas są faktycznie jakby... No, one są czymś takim, co człowieka niszczy na całe życie już, no bo tego nigdy nie spłacisz, jak dostaniesz jakąś taką kosmiczną karę. Czyli to jest takie zniszczenie cię po prostu całkowite.
1: No dokładnie i chyba tylko o to chodzi, żeby to był przykład dla wszystkich pozostałych, że tak powiem, uczestników tego całego ruchu drogowego pod każdym względem, czyli w tym życiowym takim, nie? Żeby ludzie się po prostu bali, ale to nie jest dobra polityka, bo nastąpi wcześniej czy później, nastąpi przesilenie i tak jak jest wahnięcie z tymi chorobami, o którym Korwin często mówi, tak samo nastąpi wahnięcie, w końcu tłum nie wytrzyma, nie? To jest na tej zasadzie, jest tłum ludzi i oni się ograniczają, tak? Ale ktoś prędzej czy później ten kamień rzuci i ten cały tłum pójdzie i wtedy żadna policja tego nie zatrzyma. Nie ma takiej możliwości, żeby rozwścieczony tłum zatrzymała policję. Tak naprawdę rozwścieczony, który jest gotów na wszystko, nie? Dlatego na wszelki wypadek mają te bronie soniczne.
0: Niektórzy,
1: i tak dalej,
0: jak nie? potrzeba, uważają, że te przepisy w Polsce są takie, jakie są, bo to jest spowodowane tym, że Polacy są po prostu nieuczciwi w dużej mierze.
1: Nie, nie, nie.
0: Ale ja myślę, że są faktycznie, jest bardzo wielu nieuczciwych ludzi tutaj u nas, różnych krętaczy, cwaniaków, ale to jest też czymś spowodowane. To jest spowodowane tym, że tutaj bardzo często nie idzie normalnie, uczciwie czegoś zrobić tak i dlatego ludzie kombinują. No to jest jakaś taka naturalny mechanizm obronny. Skoro tak bardzo utrudnia się prowadzenie działalności, skoro takie są jakieś drakońskie kary za wszystko, ciągle nie wiesz, na czym stoisz i lękasz się, że mam wszystko dobrze, ale może jutro przyjdzie jakiś urzędas i mi wlepi karę i mi rozwali firmę, no to ludzie w końcu przestają takie prawo szanować. Brak szacunku dla prawa jest w Polsce spowodowany tym, że to prawo jest po prostu do dupy. I tyle.
1: Dokładnie sobie odpowiedziałeś, odwracając swoją tezę. To nie ludzie są w Polsce nieuczciwi, dlatego jest takie prawo, tylko 40 ponad lat komuny i takiego troszeczkę durnowatego prawa spowodowało to, że wyhodowaliśmy kilka pokoleń, które są nieuczciwe dlatego, że jest takie prawo. Więc jest troszeczkę odwrotnie, ale rzeczywiście tak jest. Gdyby, jak mówiłem, wprowadzić dowolnego Irlandczyka, Włocha, Niemca czy Holendra w polskie przepisy, to po prostu zwyczajnie ten człowiek by zginął. Po prostu zginąłby z głodu.
5: Albo by, nie wiem. To jest paradoks, bo właśnie zgadzam się z tym, że właśnie ludzie są nieuczciwi, ale oni są nieuczciwi w stosunku aparat państwowy, człowiek, jednostka, żeby to obejść, oszukać tam może duże słowo, ale jakoś obejść, mniej zapłacić, coś tam nie zignorować i tak dalej. Ale człowiek do człowieka, to gdzieś w tych umowach dajemy sobie radę jako Polacy. No wiadomo, że Janusz się trafi i obieca jakąś tam usługę i kupi farbę tam, miała być za 100 zł, kupi za 10, wymaluje i 90 jest do przodu i owszem, spoko. Generalnie jednak człowiek do człowieka, wypracowaliśmy sobie jakby kulturę pracy z sobą i nawet bez tej umowy o pracę, bez państwa cały czas to się kręciło, już ta tak zwana szara strefa, zwana też złotą, gdzie podatków się nie płaci, że ludzie bez umowy pracują i się jednak z tych obowiązków swoich, żeby zarobić właśnie, no tak jak się mówią, tak zrealizują i jest spoko, tylko właśnie z tym państwo, ten aparat państwowy, urzędy wszelakie z jednostką, tak ze mną, tutaj kombinujemy na potęgę. No i ewidentnie jest coś nie tak. Ewidentnie jest coś nie tak właśnie w tej materii.
1: Przede wszystkim jest za dużo. Też musisz wziąć pod uwagę, że przy tak ogromnej komplikacji, ja 3 lata miałem prawo, więc troszeczkę...
5: Się wszyscy zgodzimy, to ja tam nie rozwijaj, że tu prawo jest właśnie to, o tym mówimy, zgadzamy się, że prawo jest tak zawiłe, skomplikowane, robione dla tych, co mają kancelarie prawne i mają firmy na tyle duże, żeby to opłacić i oni sobie tam te specyfikacje na bieżąco tak wyrabiają, żeby nie podpaść, a taki właśnie maluczki, no to musi się bać, bo nie wiadomo, z której strony go coś trafi, bez tych tam 20 iluś możliwych kontroli, chyba jak się ma tam działalność jednoosobową, tam różnych można mieć.
0: Dołączył potrzeba.
5: Więc tu się wszyscy zgadzamy, nie? No to tylko dlaczego przyzwyczailiśmy się do tego? To jest pytanie.
0: Dołączył potrzeba, może jemu oddajmy głos. Hej, hej.
6: No siema. No ja tutaj do końca się nie zgodzę, że wypracowaliśmy sobie taką ponadpaństwową uczciwość między obywatelami, bo o ile ona istnieje jak najbardziej, to jednak jest bardzo dużo jakichś takich brzydkich zachowań właśnie, czy to w stylu oszczędzania na różnych częściach, czy materiałach, czy to budowlanych, czy jakichś tam remontowych, czy to właśnie na podstawie no, tego przywołanego przeze mnie Zbigniewa Stonogi. No on tutaj nie dymał państwa. On dymał ludzi, bo on robił loterię samochodów, które są

0: na naszej tutaj centralnej Europie, więc jest wśród nich bardzo wielu krętaczy i oczywiście dymają państwo jak tylko nam się podoba, tak? Tylko że problem się pojawia w tym, że Polacy wcale nie są uczciwi wobec drugiego obywatela. Jeżeli tak sobie weźmiemy jakiś procentowy udział, to jeżeli sobie, nie wiem, dogadasz się tutaj... przykłady mógłbym naprawdę mnożyć, od remontów po prostu kuchni po budowę domu, gdzie jeżeli sobie wiesz, zrobisz to no, nie do końca z pominięciem tego nadzoru państwowego, no to wtedy zwyczajnie zostaniesz w większości przypadków jednak wydymany, bo Polak Polakowi niestety Polakiem.
1: Tak, jest w narodzie jakiś taki brak więzi i brak szacunku dla drugiego obywatela. Stąd to częste właśnie wiercenie za ścianą, te psy, które szczekają całymi dniami. Pójdziesz do sąsiada i grzecznie poprosisz, żeby coś zrobił, to nie, bo pies jest od tego, żeby szczekał. Czyli on ci mówi coś na zasadzie, że wolność Tomku w swoim domku i spierdalaj pan, to jest moje mieszkanie, będę sobie robił co chcę i w ogóle nie... Dla niego to jest jakaś abstrakcja, że on ma się przejmować tym, że komuś przeszkadza hałas, nie? I z tego się bierze dużo innych zachowań takich mających związek po prostu z brakiem przejmowania się drugim obywatelem, sąsiadem. Przytacza tutaj Tomu często taki podawany przykład, że na przykład są kraje jak USA, gdzie ściąganie na lekcjach jest traktowane bardzo surowo, że to jest bardzo duże przewinienie, że ściągałeś, tak? A u nas jest takie półprzyzwolenie, można powiedzieć, na ściąganie. Jak cię przyłapią, to ci nauczyciel ci pogrozi palcem, i ewentualnie ci pałę da, ale nie będziesz miał z tego jakiejś tam rozmowy z dyrektorem, czy nie stanie na szali twoja kariera szkolna dalsza w ogóle, a w Stanach ty już to wielokrotnie słyszałem, że to jest bardzo surowo traktowane, nie? Ściąganie.
2: Czy wyrzucają z uczelni, szczególnie jeśli chodzi o studia wyższe, jest się wyrzuconym od razu. Bo to nie na tym polega, że było 150 różnych rzeczy, które są w ogóle niepotrzebne, wciskać na siłę, a pozwalać na ściąganie, bo już wiadomo, że to już nikt nie nauczy. Natomiast to na tym polega, żeby był wąski program, wąska specjalizacja, konkretna nauka, ale z pewnymi zasadami, tak? Że robimy to dla siebie, a nie dla nie wiadomo kogo, nie?
0: Nie no, sam podczas swoich studiów miałem do czynienia z sytuacjami, gdzie ściąganie wręcz było, no może nie było takiego powszechnego przyzwolenia, tak, że słuchajcie tutaj egzamin i ściągajcie, jak tylko wam się podoba, ale było ono powszechnie akceptowane, bo też na pewnym poziomie wiedzy, czy na pewnym programie nauczania, też chcesz nauczyć ludzi współpracy, żeby nie było potem, że ten człowiek potem pójdzie do jakiejś firmy, czy założy sobie własną działalność gospodarczą i on nie będzie wiedział, jak rozwiązać jakiś problem i będzie sam szukał, zamiast po prostu zapytać kolegi, jak ten problem rozwiązać, tak? Także też ściągać należy się uczyć. No ale tutaj u nas w Polsce jest cały czas takie zagryziactwo, takie donosicielstwo, bo tutaj sobie sąsiad coś tam kupił, nową lodówkę, nowy telewizor, nowy samochód, więc uprzejmie donoszę, skąd on miał na to pieniążki. O działalnościach gospodarczych nawet nie wspomnę, bo to jest często też element walki konkurencyjnej, gdzie ktoś sobie, nie wiem, zrobi nową pizzerię albo restaurację w okolicy, gdzie już jest jakaś taka knajpa, no to zaraz idą donosy, nie? Skąd on miał na to pieniążki? I potem wiesz, no potem tracisz na to czas, potem tracisz na to oczywiście pieniądze, bo musisz tam księgowemu zapłacić, żeby zadbało to, żeby ta kontrola jakoś sensownie podeszła, ale też no należy pamiętać, że polskie prawo jest na tyle skomplikowane, że bardzo ciężko taką kontrolę przejść w sposób nienaruszony.
1: Strasznie jest po prostu duże przyzwolenie na cwaniactwo. To zarówno jeśli chodzi o wychowanie od wczesnych lat dziecięcych. Rodzice uczą już swoje dzieci. Bardzo często dają takie lekcje życiowe, trochę w stylu właśnie musisz kombinować, musisz być sprytny, jak cię złapią za rękę, to mów, że nie twoja. I takie lekcje dostaje mały człowiek.
3: Mają świadomość właśnie krawcze, że oni wysyłają dziecko w dżunglę, gdzie bambusy, tam te liany chcą nam... Dziecko się zapatrzy, ta liana tak spadnie wokół szyi, trzy razy się zawinie i pociągnie tutaj wąż jajkom na głowie, zniesie z tych jajek małe wężyki się wyklują i wejdą tam do, przez oczy do głowy, tak.

0: i małpy na nas nasikają, i to jest cały wielka dżungla, gdzie trzeba cały czas mieć oczy otwarte, cały czas kortyzol musi tam działać, tak, żeby być czujnym, pobudzonym cały czas, bo nie wiadomo, z której strony nas trafi. A gdyby było tak, że wypracowaliśmy sobie taki kraj, gdzie się nam fajnie żyje, i dzieci, to możecie sobie wybrać jakieś hobby, jakąś karierę życia i tak dalej, idźcie w świat i bawcie się, no to inna sprawa, ale czy, no, kto jest teraz głupi, ci rodzice, czy nie, my jesteśmy mądrzy, ci rodzice głupi? Nie, no, w takim właśnie gąszczu tu się wszyscy zgodzimy chyba, że w takim gąszczu przepisów, no właśnie, no nie ma mądrego, i to mnie najbardziej denerwuje, że się napuszcza właśnie państwo przeciwko ludziom. I nie do końca potrzeba, to mówiłem, że właśnie, że między ludźmi jest wszystko fajnie, a stosunki państwo-ludzie to jest źle, tylko tak 80-20, że jednak ludzie prędzej dogadają się między sobą niż z państwem, z urzędem jakimkolwiek, no bo to już jest, dochodzi do absurdu. Właśnie. Czemu nie ma tak, że są jakieś środowiska kierowców, są środowiska rowerzystów, są środowiska pieszych i jakieś tam samorządowe, dajmy na to z Tarnowa, tam okolic pochodzę, tarnowskie, i się dogadają, dobra, tą drogę zamkniemy, tu zrobimy ścieżkę rowerową, tutaj zwolnimy ruch, tutaj zrobimy do 50, tu zrobimy dwa ronda, tutaj wyjazd, bo tu jest duży parking, i żeby wszyscy ze sobą rozmawiali, że o, fajnie, lepiej nam się jeździ. Podobno w tym... Żeby tak cały czas nie napieprzać kurde, na końcu języka mam, w Katowicach jest taka miejscowość, Jaworzno chyba, że właśnie samorząd jakby na tyle się wspiął, że zorganizował właśnie takie wspólnoty kierowców, różnych działaczy samorządowych, i zrobili tak, zorganizowali ruch uliczny, że jest najmniej wypadków w ogóle, tam jedno z najbardziej bezpiecznych miast w całej Europie. No, to jest taki ewenement w Polsce, bo my jesteśmy na ostatnim miejscu i właśnie teraz dopiero tam się uszy, tak, otworzyły, tam oczy zwróciły, jak to zrobili, do tych samorządowców. No dało się, bo kilka fajnych gości usiadło i zaczęli rozmawiać, jak to zrobić. No i tego brakuje.
1: Ja tutaj tylko tam się na chwilę wtrącę, bo tutaj mam fajną myśl odnośnie właśnie tych grup kierowców, grup rowerzystów i grup pieszych. No, sam jestem człowiekiem, który korzysta z tych wszystkich trzech naraz, i u mnie w mieście wygląda tak, że no, grupy pieszych jako takich za bardzo nie ma. Jest pewna grupa rowerzystów i jest bardzo zadufana w sobie grupa kierowców, na którą pluję, gdzie tylko mam okazję, ponieważ jest to taka, nie wiem, jakaś walka między chrześcijaństwem, między i islamem i judaizmem na przykład, tak, że każda z tych grup pragnie zawłaszczyć dla siebie przestrzeń miejską tylko i wyłącznie dla siebie, tak, nie myśląc, nie wiem, kierowcy nie myślą o komunikacji miejskiej i rowerzystach, bo uważają ich za wrogów, rowerzyści uważają wszystkich za wrogów, a piesi to tak w ogóle zupełnie nie mają żadnego wpływu na nic, więc no brakuje takiej, jako takiej współpracy, bo ja sam też rozumiem, tak? Mi też się bardzo często zdarza przejść na czerwonym świetle i bardzo często mi się zdarza zauważyć, że nawet patrol policji gdzieś tam się schowa za jakimś banerem, żeby ich nie było widać z tego przejścia dla pieszych, gdzie tutaj u mnie bardzo często się na czerwonym przechodzi, bo ruch jest niewielki, no ale światło jest. No i właśnie wyłapują i wlepiają mandaty. Tylko że to nie jest wina tego patrolu, tych dwóch ludzi, którzy tam siedzą, tylko jakiegoś komendanta, który powiedział, że muszą wyrobić pewne limity.
2: No nie wiem. Myślę, że często właśnie z własnej woli chowają się gdzieś w krzakach z fotoradarem, wiesz, albo tak. sami po prostu chcą w ten sposób sobie nabijać, nie wiem, punkty, czy tam sobie poprawiać statystyki, i wcale ich do tego nie nakłaniał żaden.
1: No tak, tylko że jeżeli to od tego zależy ich pensja, to wtedy zostają nakłaniani. Tak samo jeżeli, nie wiem, kasjerka w Biedronce by dostawała procent od tego, ile skasowała produktów. No to nie jest uczciwe, to nie jest sprawiedliwe, to nie jest sensowne. Ktoś tutaj źle pomyślał w pewnym miejscu, i to nie jest ten policjant, ani to nie jest taka kasjerka, którzy wymyślili ten system.
2: Ale to nadal pozostaje kwestia chciwości pewnej i brak, bo mogliby zrezygnować i zarobić troszkę mniej, a zachowywać się jak ludzie, a nie jak szmaty.
3: To nie o to chodzi, bo są dwie przesłanki. To, o której mówi potrzeba, to jest jedna, że jakiś tam komendant ma jakieś plany wyznaczone i oni muszą się wykazać, ale jest jeszcze drugi powód, dla którego oni stają, tak? To jest to, że oni, jakaś część oczywiście tych policjantów chce sobie dorobić do pensji, bo mają swój taryfikator wewnętrzny między sobą ustalony, że za powiedzmy połowę tego mandatu bez papierka mogą taki, można się wykupić, że tak powiem. Nie? To jest
1: halo, XIX wiek dzwonił i pytał o ciebie.
2: Bardzo często się podnosi też taką sprawę, że policjant, mając pewne widełki, zawsze ci tą górną granicę daje, nie? Po prostu maksymalny mandat ci daje. To jest bardzo częste w Polsce.
1: Nie,
2: to
1: jest bardzo częste.
2: Czyste skurwysyństwo.
1: To zależy od tego, jak się zachowasz. Jeżeli będziesz cwaniakował, jeżeli tutaj włączysz sobie kamerkę, będziesz krzyczał, że tutaj jesteś suwerenem i więcej płacisz podatków niż on zarabia, no to nic dziwnego, że ci da maksymalną stawkę. A jeżeli z nim pokazasz, no tak, no proszę pana, no tak, przekroczyłem o 15 km na godzinę. Sam miałem taką sytuację w zeszłym tygodniu, gdzie mi się trochę lekko depnęło na terenie niezabudowanym, no ale jechałem te 104 przy 90. No tak, no okej. No akurat weszło na takie obroty, jeszcze nie za bardzo go poznałem, no to okej, no to mnie puścili bez żadnego mandatu, mimo że tutaj jakieś punkty już by się mi należały, ale spoko, no nie udaję głupa, no zdarzyło się, okej, w porządku, jedź pan.
2: Czyli trzeba być karnym, grzecznym i kajać się, to wtedy ci łaskawie ci odpuści pan.
1: Dzień dobry, tutaj przyczyną kontroli jest przekroczenie prędkości. No i jak to się stało? No wie pan, no możliwe, tak? No tak miałem stówę z groszami, no miał pan 104. No tak, no całkiem możliwe, no przykro mi, no zdarzyło się, tak? No nie bądźmy idiotami, nie udawajmy, że nie zrobiliśmy czegoś, co zrobiliśmy.
4: Ja się wtrącę, bo tu jest tak, że musisz zdawać sobie prawie sprawę, że no policja to nie jest tak, że ma z tobą tylko do czynienia teraz. Oni mieli z dziesiątką już ludzi prawdopodobnie takich samych jak ty, którzy zrobili właśnie dokładnie to samo co ty i się nagle wypierają i w ogóle robią głupa z nich i tak dalej. I ty jesteś na przykład tą dziesiątą czy tam setną osobą, z którą muszą się użerać. No to jak ty będziesz tą kolejną osobą, która będzie palić głupa i mówić, że nie i w ogóle, no to co mają zrobić? No to im zwyczajnie po ludzku już kurw po prostu to i gula rośnie, tak, bo to jest po prostu pojebane.
2: Ale za bardzo bym nie usprawiedliwiał też ich. Z doświadczenia, tak z życia w sumie mogę zdradzić.
4: A ja właśnie z doświadczenia
2: wiem, że bardzo często łapóweczki biorą, bardzo chętni są. Wyciągają rączki od razu.
3: Znaczy ja to mówię teoretycznie. Natomiast ja wcale bym się nie zdziwił, gdyby już potem, jak potrzeba, już nie słyszał ich, to tak jeden do drugiego, ty, czego go puściłeś? Ty, a to jest ten, co sprawdzam robi, co słuchamy na patrolach, jak się nam ludzi
4: nie... Nie, myślę, że nie. Ale ja mam na przykład zupełnie inne doświadczenia z policją. Nie rozumiem, Krawiec, tego twojego...
2: Ja mam same takie, złe.
4: Jakieś jesteś anty.
2: No bo mam bardzo złe doświadczenia i to nie są... I to bardzo często są rzeczy, których znam po prostu z pierwszej ręki albo sam przeżyłem, nie?
4: Słuchaj, ja mam zawsze tak, że jak mam jakiekolwiek doświadczenia z policją, to na początku jest nieprzyjemnie, bo wiesz, no ja ich rozumiem... jakoś tak empatycznie podchodzę zawsze, bo z różnymi osobami się użerają i już, wiesz, nastawiają się, że będą musieli się tam, wiesz, doczepić do wszystkiego i tak dalej. A potem chwila, moment i rozmowa zaczyna się rozluźniać. W pewnym momencie raz nas tajniacy sprawdzali z kolegą i ostatecznie całość poszła w rozmowę polityczną z nimi w ogóle i jakieś totalnie jakieś rozmówkę jak przy kawie, nie? Więc ja bym tutaj nie przesadzał, bo naprawdę policjanci to też ludzie, można się z nimi normalnie dogadać, wystarczy traktować ich jak ludzi.
1: Tylko żeby to nie było takie dogadywanie się na zasadzie cwaniactwa, tylko tak. No po prostu, no przeszedłeś na czerwonym, tak, przeszedłem na czerwonym. Tak, zgadza się, tak, oczywiście, zdarzyło się, no takie okoliczności były. No i tutaj też nie ściemniać, że się spieszę do mojej prawie że martwej córki i tutaj niosę antybiotyk, niosę w swoim koszyczku wino dla mojej babci, tylko no jejku, no widzę, że tutaj nic nie jedzie, że jest druga w nocy, no to proszę pana, no szkoda mi było czasu, no przykro mi, no zdarzyło się, no przepisy są jakie są.
3: Ewentualnie potrzeba co najwyżej zacisnąć nogi, powiedzieć, że siku mi się chciała, a krzaki są po drugiej stronie.
1: Nie? A to też jest dobra opcja, tak? Jeżeli to jest, nie wiem, jakoś szczerze uzasadnione, to spoko.
2: Ja będę jednak promował hasło HWDP 100%.
1: Chcesz wstąpić do policji?
2: HWDP, ja wam powiem, że ja 100%.
3: Zradzę wam takiego tipsa, jeśli chodzi o te moje przechodzenia, jak już przechodzę, bo nie no, czasami przechodzę na pasach, ale jak już przechodzę, to oprócz tego, żeby rozglądać się za samochodami, to ja również rozglądam się za policjantami, czy się gdzieś nie czają, nie? Także to nie jest takie całkiem bezmyślne, nie? Dlatego może nie spotkałem nigdy.
4: Krawiec, na twoje na twoją antypolicyjną traumę, to ja polecam chociażby sobie pooglądać vlogi sierżanta Bagiety. To troszeczkę zmienia myślenie o policji.
5: Ja mam pytanie do was, do Krawca najpierw. Nie wiem, czy tak. Czy
2: no nie chcę no, bo
5: zmieniać też. Całkiem wszystkich wypytywać, ale kto chce się, kto chce, to się odniesie. Gdybyś mógł wybrać, jakby na to wpłynąć, chciałbyś policję taką, chciałbyś w swoim kraju policję, do której się ma szacunek?
2: Tak.
5: No ja tak samo, tak bym chciał.
2: Chciałbym taką.
5: Za szybko powiedzieć tak.
2: Chciałbym taką policję, która nie zajmuje się pierdołami, nie jest przeciw obywatelowi, nie patrzy tylko jak tu go ukarać. Nie chciałbym w tej policji takich frustratów, jakich często mamy, że oni się karmią tym, że o, w końcu tutaj karny, grzeczny i docenił moją pracę i tylko wtedy będzie dla ciebie miły, a inaczej to w ogóle nawet ci dzień dobry nie powie albo będzie się odzywał do ciebie jak do jakiegoś śmiecia. Często tak jest, że oni są strasznie wulgarni i im imponuje takie im imponują trochę przestępcy, bandyci. Oni jakoś się utożsamiają. Ta nasza policja, ona jakoś jest jakby tak pokrewniona w cudzysłowie z tym światem przestępczym, że oni się dobrze czują jakoś, jak gadają z jakimś bandziorem, nawet mówią takim językiem trochę, takim cwaniackim, kurwa i cudzysłowie słowo, kurwa, nie? Kurwa? Takie prymitywy.
5: Czuć, niech mówią takim językiem, tylko żeby to była jakaś...
2: Nie życzę sobie, żeby ktoś ubierał... Rola. Żeby ktoś ubierał mundur, żeby się zachowywał jak bandyta, ma się zachowywać godnie i ja w ogóle bym wszystko u nich zmienił. Ja ich zupełnie nie trawię, nie szanuję. Dla mnie to są po prostu, to jest jakaś pomyłka w ogóle ta polska policja.
1: No dobra, słuchaj, to w takim razie Krawiec, wyobraź sobie taką sytuację, że o drugiej w nocy przeszedłeś na czerwonym świetle przez przejście dla pieszych. Zatrzymuje cię patrol policji, dzień dobry, spierdala. Sierżant Jan Paweł II. Powodem kontroli jest przejście na pasach na czerwonym świetle. I za to grozi mandat od 50 do 100 zł.
2: To ja poproszę ten za 50.
3: Czy ja bym wyjął 50 i mu dał do ręki i proszę mi nie wystawiać mandatu, ale akurat w Szczecinie jest tak fajnie, to miasto...
5: Masz 500 zł sprawa w sądzie za
1: przykład. No. Biorąc pod uwagę współczesny monitoring, no dobra, okej, okay, na jakichś wsiach, na jakichś zadupiach tak zdarza się, że w dalszym ciągu jest to jakoś zrobaczone. Jeżeli są jakieś sprawy kryminalne, no to też policjant nie wie, z kim dokładnie ma do czynienia, czy to jest jakiś dealer na mniejszą, większą skalę, czy miał tę trawkę tylko i wyłącznie na własny użytek. No i jeżeli brak komunikatu też jest komunikatem. Jeżeli się zamykamy, jeżeli robimy taki bierny opór, no to nic dziwnego, że ten policjant będzie próbował nas podejść na różne sposoby, zrobić dobrego glinę, złego glinę i tam, kurwa, to jest, kurwa, rozumiesz, sobie, kurwa, zapalimy i sobie, wiesz, kurwa, będzie wszystko, kurwa, w porządku, nie? Tylko, że on cały czas gra, on ma sprawę do rozwiązania, on jest w pracy.
2: Pierdolę jego pracę i jego i to, co on tam musi, a co nie musi. Ja po prostu wiem, czego doświadczyłem, jakie ich zachowania znam. Słuchajcie, no, były takie przypadki, że kumpli moich po prostu lały jakieś drechy, a ci stali i patrzyli i poczekali, aż panowie dresowie se pójdą i dopiero wtedy wychodzą i a co tu się dzieje i targają moich ziomeczków, tak? Że, tych, którzy są ofiarami. Po prostu i wiele takich przypadków, no. I zapytałeś o tą sytuację, że o, tu dzień dobry, to będzie mandacik, to bym, wiesz, znając ich, to bym zareagował tak, może się jakoś dogadamy i wyciągam 25 zł. To i weźmie, na pewno, wierz mi.
3: A to ja tak miałem z konduktorem kiedyś. Wsiadałem na takiej mało uczęszczanej stacji, jakoś to był nie Sylwester, tylko święta, i zatrzymał się pociąg na niej, no i tam oczywiście nie było okienka otwartego, nie? No i wsiadam sobie, a tam konduktor, nie? No wiadomo, trzeba kupić biletu konduktora. I ten konduktor do mnie mówi, proszę pana, mówi, tak z okazji świąt, mówi, wie pan, normalnie, gdzie pan jedzie? Ja mówię, no do Szczecina. I to normalnie 4 dychy, nie? Ale u mnie 20 będzie, nie? Na święta. No i dałem mu 20, nie? I tyle. Potem wsiadłem do przedziału i się rozebrałem z kurtki, bo byłem opatulony, bo to zima, było mróz. Jeszcze wtedy padał śnieg w Polsce. No i za chwilę otwiera się przedział i ten sam konduktor, proszę pana, dokąd pan jedzie? A ja mówię, to już, ja już panu mówiłem, dokąd jadę. Aha, to przepraszam. I poszedł sobie dalej. Dobry gościu, kurde, cwaniaczek.
1: No dobra, ale no, to też jest jakaś taka forma dogadania się. Sam pamiętam, jak jakieś 2 lata temu miałem bardzo dziwną sytuację, kiedy to jechałem do Poznania pociągiem i byłem w Kutnie, gdzie miałem się przesiąść na swój pociąg Intercity, tylko że z tego samego peronu, mniej prawie że o tej samej porze, bo tam była różnica mniej więcej 3 minut, odjeżdżał...
5: Przepraszam, potrzeba. Kazik śpiewał o dworcu w Kutnie nad ranem, że najbardziej obskurwiały z całej Polski jest, a pamiętam też tam byłem kiedyś, ale wiesz, to chyba wyremontowali do tej pory.
1: Nad ranem tak, jeżeli miałbym patrzeć na każdego świra, który tam się znajdował nad ranem, to bym sobie chyba kark skręcił, ale to na szczęście było w dzień. I wsiadłem do Eurocity, który tam jechał gdzieś na Berlin. No i podjeżdża, no i podchodzi kontroler, nie? Ja pokazuję mu bilet, no ale proszę pana, to nie jest ten pociąg. A mówię, ja pierdolę. No to tutaj będzie dopłata, proszę pana, do tego biletu, no ale nie mam przy sobie, bo naprawdę nie miałem w tym momencie ani karty, ani gotówki, taka sytuacja akurat wówczas była, że nie miałem po prostu nic, to mówię, no proszę pana, no przykro mi, no nie ma opcji, no tyle, tak, no zdarzyło się. No to koleś mówi, dobra, to ja do pana jeszcze wrócę, tylko proszę do mnie podejść jak tutaj do pierwszego wagonu, do przedziału konduktorskiego, jak pan będzie, jak dojedziemy do Poznania, bo się pociąg nie zatrzymywał w Poznaniu, a ten mój Intercity tam na jakichś tam Ostrowach i innych zadupiach po drodze się zatrzymywał. No i tam podchodzę i mówię, no okej, proszę pana, no dojeżdżamy do Poznania, proszę pana, niech pan następnym razem po prostu uważa, w który pociąg pan wsiada. I tyle. I nie było żadnego mojego jakiegoś cwaniactwa, nie, że no przecież i tak jedzie, to sobie mogę pojechać bez biletu, bo i przecież tak jedzie, pozdrowię tam, mrugam do ciebie. Tylko no po prostu popełniłem błąd, zdarzają się takie rzeczy, każdy z nas popełnia jakieś wykroczenia, no prawo jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Ale jeżeli się nam zdarzy, no to nie róbmy, bądźmy po prostu odpowiedzialni, tak? No bo... Okej, no możemy sobie przejść na czerwonym, tak, ale w momencie, kiedy wymusimy pierwszeństwo i nawet zostaniemy potrąceni, no to po prostu powiedzieć jak było, a nie kombinować, że on tutaj przejechał, bo miał przekroczoną prędkość i w ogóle świateł nie miał i tak dalej, bo z takimi sytuacjami też się zdarzałem, kiedyś się spotykałem, kiedyś mi się zdarzyło rowerzystę potrącić, który właśnie opowiadał tego typu banialuki, gdzie to potem zostało sprawdzone na nagraniu z kamery samochodowej. No, są tacy krętacze, tak? I w naszej kochanej Polsce jest tak wielu tych podłych krętaczy, którzy, no, mamy, nie wiem, losową sytuację, że ktoś ci wyjdzie, czy ktoś ci wyjedzie, tak? I zrobi ci krzywdę, a potem będziesz szedł w zaparte, bo to przecież nie jego wina. No, oduczmy się wreszcie tego i nauczmy się tej odpowiedzialności cywilnej, żeby beknąć za drobne błędy, które popełniamy. No i tyle, słuchajcie, no naprawdę, 200 zł mandatu to nie jest majątek.
3: No jak, co na to Krawiec, 200 zł, majątek czy nie majątek, kurde. Majątek. Czasami to być albo nie być, nie?
2: 200 no właśnie. Złotych. Co, taka straszna rzecz, że sobie gdzieś zakląłem, a tu mi wybiega ze śmietnika, wychodzi jakiś pies i a, przeklinanie, mandacik będzie.
1: Ja mam zdarzyła ci się taka sytuacja, czy teraz Instytut Danych z dupy?
2: No, ale czytałem, w artykułach się ludzie skarżyli, no. Jechał sobie rowerem, tam zaklął gdzieś tam na wiejskiej drodze i mandacik, ale często dostawałem za picie piwa mandaty, aresztowany za posiadanie, to też pierdoła, same pierdoły. Ja mam ich szanować.
3: Jak recydywa, kurde. To ja w ogóle z policją nic do czynienia nie miałem, raz czy dwa, tam raz oczywiście faknąłem trochę, ale tak to generalnie spoko. Kiedyś milicja mnie przecież wzięła z pałami, jeszcze wtedy łazili takimi gumowymi. Siedziałem sobie na placu Grunwaldzkim ze szkoły, żeśmy się urwali z lekcji, no i podchodzi do nas dwóch milicjantów, tacy w poważnym wieku, nie jak tacy młodzi jak teraz. No i co tutaj panowie chłopcy robicie, nie? I tego. Mówię, mamy godzinę wolną, no to legitymacje szkolne proszę. No ja byłem nie w ciemię bity.
2: Co?
1: To najcich wpadł.
2: Tak, nie chciałem przerywać, teraz się staram nie przerywać, ale skoro już przerwaliśmy, to odczytam, bo taki dziwnej treści do Nejcik przyszedł, już czytam. Osobisty Bóg Wałęsy przysłał, minusy nieparzyste to moje dzieci.
1: No plusy dodatnie i plusy ujemne, proszę pana.
2: Minusy nieparzyste, to coś nowego znowu, ale trzy dyszki wpadły, dziękujemy bardzo, dziękujemy.
3: Dokończę tą ciekawą historię.
4: Klasyczna bulkowa matematyka. No.
3: Bo ten refleksem się wykazałem, no i mówi, no to legitymację proszę, mówię, ja nie mam, ale kolega ma i kolegę wylegitymowali. Powiedzieli, sprawdzimy i zostawili nas na spokojnie na ławeczce dalej, żeśmy sobie siedzieli.
1: Raz miałem taką sytuację, kiedy popijałem sobie piwko po naprawdę strasznym ochleju, ale była akurat okoliczność, nie powiem jaka, ale była bardzo słuszna okoliczność, żeby słuszny duch na jebki wstąpił. No i tak sobie popijamy piwko na murku i podjeżdża do nas ta znienawidzona straż miejska. No i tak jeszcze w ogóle postawiłem puszkę, przewróciła mi się, wylała, mówię, o kurwa, nie? No i tutaj nas wylegitymowali i tak mówią, i tak podchodzą do nas, rozmawiają z nami, no, że tutaj był telefon, no to jest taka interwencja. No i niestety będzie musiał być mandat. No dobra, no jak mandat, no to trudno, no kurde, nie będziemy świrować, nie? No... Proszę państwa, jestem naprawdę pod wrażeniem, że nie próbowali państwo uciekać i to naprawdę, dosłownie tak byli bardzo szczęśliwi, że mogą dokończyć tę interwencję w spokoju. Dostałem mandat za picie piwa w miejscu publicznym i trochę zakłócanie spokoju, bośmy sobie śpiewali różne rzeczy. 20 zł na łebka. No więc...
2: Tak... Coś ty ciągle trafiasz na takich równiachów samych.
1: No, może teraz... sam jestem równiacha, no. I emanuje tą aurą.
2: Pamiętam, jak kanar mnie kiedyś zatrzymał, jeszcze byłem młodym dzieciakiem i tak byłem akurat bardzo taki grzeczny i miły dla niego i prosiłem i wtedy poczułem, że zupełnie się to nie opłaciło, że on mi jeszcze bardziej dowalił i postanowił mnie totalnie jeszcze zgnoić dodatkowo, bo wyczuł po prostu, że jestem słaby.
1: Kanary to są cywile.
2: Jakiś czas później postanowiłem przyjąć inną strategię, to było jak nosiłem miecz ze sobą i powiedziałem wprost do gościa, żeby wypierdalał. No i pokazałem mu, że mam żelazo przy sobie I wyobraźcie sobie, że bardzo mili byli i grzeczni i powiedzieli mi, to proszę się przesiąść do drugiego autobusu może. A ja mówię, nie, nie chce mi się, spierdalaj. I skończyło się. I przestałem być miły i uważam, że z tymi gnidami trzeba właśnie tak postępować.
1: No ale Kanary to jest coś zupełnie innego niż policja, czy nawet ta znienawidzona straż miejska, tak?
2: To jest to samo.
1: Bo Kanary to jest poziom ochroniarza. To są ludzie, którzy nie są w żaden sposób wykształceni, którzy nie są w jakiś sensowny sposób przeszkoleni i to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj mi się przypomina taki dowcip, że jest banda dresów w autobusie, no i podchodzi do nich Kanar i mówi bileciki do kontroli, no i jakiś tam kark mówi, spierdolaj skurwysynu! No to podchodzą do takiego dziadka, który stoi o lasce, nie? A bilet do kontroli, a dziadek, a pan nie słyszał, co koledzy powiedzieli? No, więc wiesz, no tutaj to, Kanary to jest zupełnie inna opcja, tak?
4: No taki cień z Biedronki. Ten
1: dokładnie. Dokładnie, tak? Natomiast jeżeli chodzi o policję, no słuchaj, no w sytuacji, gdybyś został potrącony, tak? Na przykład na tym przejściu dla pieszych, gdzie przechodziłeś na czerwonym, no i miałbyś taką sytuację, bo tutaj jest tutaj między Krawcem a Etamem jakieś takie porozumienie, że tutaj a damy 20 zł tutaj w portfelu, tak? Pokażemy i będzie fajnie. No to sobie wyobraźcie, że koleś, który wam połamał nogę w trzech miejscach, daje te 20 zł i robicie takie publiczne przyzwolenie do tego, żeby to było w porządku, żeby to było okej, okay, tak? Więc wy jako poszkodowani zostaliście wydymani przez waszą postawę.
0: Ostry argument. To.
2: Ja nie uważam, żeby tak było. Zawsze starałem się być kulturalny, grzeczny i w końcu przestałem, bo wyczułem, że że to są moi wrogowie. Cały system jest bardzo antyludzki i jest przeciwko mnie i zamierzam z nim walczyć przy każdej możliwej okazji, a nie się naginać i szukać jakiegoś dobra w tych ludziach, bo nie widzę tego. Widzę, że to jest banda skurwysynów po prostu, która chce mnie zawsze przy każdej okazji wydymać, wykorzystać i jak tylko wyczują, im bardziej wyczują moją słabość, to jak oni są jak zwierzęta. Zwierzę tak działa, że jak wyczuje, że ty się odwracasz tyłem, to chaps cię w dupę wtedy, bo się odwróciłeś tyłem.
1: Ale słuchaj, ale to nie jest słabość. Jeżeli policjant mnie zatrzymał za przekroczenie prędkości, mówię, no tak, no zdarzyło się, no depnęło mi się, jest ciemno, jest późno, weszło na dobre obroty, on lubi tak sobie trochę przyspieszyć, no to nie jest kajanie się przed nim, to jest po prostu stwierdzenie faktu. To było i tak. To było tak, jak było. To nie jest, panie, proszę, daj mi mandat, ale tak, żeby Ojciec Święty pobłogosławił. Tylko, no, okej, no, było, no, zdarzyło się, okej, no, trudno.
0: Jeśli mogę wejść w słowo, bo rozróżnimy dwie rzeczy, no bo jedną jest problem systemowy problem, jakim jest właśnie policja i struktura jej działania, że właśnie ten komendant na tak zwanej rozprawie im napierdala, że macie przynieść tyle i tyle, tu jest na tym skrzyżowaniu Włodek z Pawłem przywieźli 500 zł, a Zenek z Robertem przywieźli 1700, bo stanęli właśnie, bo im przednich świadek nie było widać i za banerem właśnie i cała instrukcja obsługi, jak robić ludzi w balona. I w ogóle jak jest skonstruowany system policyjny, ten stosunek właśnie tej tak zwanej władzy do obywatela. A jest też druga sprawa, że no jak w praktyce z policją mamy kontakty. No, nie jest to wielkim odkryciem, że kiedy, może nie, że wchodzimy w dupę, ale zrób tak, żeby policjant czy strażnik miejski czuł się ważny. To jest podstawowa zasada.
3: Ale nie bezpośrednio. Nie czuł się ważny.
0: Ty powiedziałeś, że ty miałeś, trzy sytuacje, wiesz, nie byłeś na dołku, nie byłeś tam w różnych sytuacjach, ty miałeś trzy kontrole przez policję i jedną przez milicję, Sam się przyznałeś, więc nie udzielam ci głosu.
3: Nie, bo mi się potrzeba teraz skojarzył z tą sytuacją taką. Ciekaw jestem, jakby zareagowali, bo ja szczerze powiem, gdybym ja był programistą wracającym samochodem, to pewnie wracałbym w jakimś uniformie typu koszula jakaś z kołnierzykiem czy coś i miałbym wtedy taką dyżurną tą, jak to się nazywa, literatka, co ksiądz ma, nie? Bym ją sobie szybko wsunął i wychodząc z samochodu powiedział, szczęść Boże, panowie, że Bóg dopuścił, żeście tutaj byli. Co się stało z moim autem? Czy mi światła z tyłu nie świecą, czy coś? Ciekawe, by zareagowali wtedy.
0: No tak pół na pół. Pół by ci tak dojebało jeszcze bardziej, a pół by cię tam puściła. No, taka lotaria. Właśnie, ale nie chodzi o to. No, problem jest z jednej strony właśnie systemowy, że cała ta struktura opresyjna policji do obywatela jest źle skonstruowana i my się na to godzimy jako obywatele, to jest straszne, to jest złe dla policjantów, jak i dla nas i jest napuszczanie jednych na drugich, tak mi się kojarzy to właśnie państwo PiS takie, no. Napuszczanie jednych na drugich, a druga strona jest, jak się wymiga z mandatu, ja bardzo wiele razy się właśnie przez fajną gadkę wymigałem od policjantów, raz na właśnie tam na wakacje przyjeżdżam, znajomi po mnie przyjechali, jedziemy na wioskę, jest godzina pierwsza w nocy, to jest wioska, tak? Mewy, bo to daleko od morza, sowy, kurwa, nietoperze i tyle. Tak, wychodzę 40 sekund i to wiem, że 40 sekund, bo grała moja piosenka i ja wiem, że 40 sekund. Dostałem mandat od wyjścia z samochodu, bo kupiliśmy sobie piwo na stacji, jak wracaliśmy z lotniska i goście wyjechali i właśnie potem się tłumaczyli, że on już wypisali tego i poszło w protokół, bo właśnie już nie mogą wycofać, ale tak to by nie wycofali, ale tam zrobili tam chyba jeden czy dwa mandaty, zamiast tam pięć osób nas było, coś tam. A jeszcze tak mi ktoś powiedział, a co to w Anglii tak można sobie piwo pić? Ja mówię, nie wiem, czy można, bo nikt, nie wiem, no ja piję, no jeszcze nie zdarzyło mi się, że nie można. O, na pewno, nie? I, no, on jest wychowany w takiej strukturze, został, musi te wyniki swoje wykazać. To jest cały system źle skonstruowany, ale owszem, ta rozmowa z policjantami, jak się jakby trzyma w tych ludzi w poczuciu, czy strażników miejskich, czy policji, czy policjantów, że są ważni, owszem, można bardzo, bardzo dużo ugrać, ale czy w tym jest ten cel, żeby ugrać z nimi? No ja właśnie, ja bym wolał, ja wolę zapłacić tą stówkę, niż ugrywać z nimi czasem dla takiego, kurwa, wewnętrznego punkowca swojego byłego, że chuj też AWDP tak, i tu się tak z Krawcem
2: uważam.
0: Zgadzam.
2: Co to jakiś konkurs na to, kto będzie miły dla policjanta i kto bardziej wejdzie mu w dupę i kto będzie bardziej karny i pokorny, schyli głowę, dajcie spokój. To mówienie właśnie panie władzo, to przez lata ich nauczyło, że oni są właśnie władzą jakąś.
1: Jeżeli pogadasz z policjantem, tutaj właśnie był przywołany sierżant Bagieta, którego swoją drogą próbowałem zaprosić do nocnego radia jakiś tydzień temu, ale nie. Jeszcze mi nie odpisał. Mam nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki. W każdym razie to nie jest tak, żeby, bo tutaj padła bardzo niepodobająca mi się myśl, żeby oni się poczuli ważni. Nie, oni po prostu robią swoją robotę i raczej nie tyle, żeby się poczuli ważni, co by się poczuli zwyczajnie docenieni. Tak samo jeżeli mijasz kogoś, kto sobie zamiata liście na ulicy, to mu się nie wpierdalasz w tę kupę liści, tylko on tam przestaje zamiatać, przechodzisz i tyle, tak? Robisz po prostu swoje, on robi swoje i jakoś to wygląda. Słuchajcie, no ja mam prawo jazdy od 10 lat, zrobiłem może niedużo, no bo tam 200 parę tysięcy kilometrów, no i w swoim życiu zebrałem 5 punktów karnych za jednym zamachem, za przekroczenie prędkości i tylko raz mi się to zdarzyło, tak? Mimo, że kontroli miałem co najmniej, no no to w każdym jednym przypadku, poza tym jednym, gdzie naprawdę ostro sobie pofolgowałem, po prostu dało się jakoś właśnie pogadać, porozmawiać i tyle. I to nie chodzi o to, bo mi się to strasznie nie podoba, to co właśnie Grzesiek powiedziałeś i ktoś jeszcze wcześniej, żeby oni poczuli się ważni. Nie, bo nie chcę, żeby oni czuli się ważni, tylko żeby ich robota została doceniona.
4: No totalnie, totalnie nie rozumiem tego podejścia z tym, że się czuli ważni. Nie wiem, podchodzę po prostu do ludzi. Jak podchodzę do, nie wiem, pani w sklepie, pani urzędniczki, pani kogoś tam i do policjanta, no podchodzę dokładnie tak samo, czyli jak do człowieka, który pracuje i jest w czasie swojej pracy i tyle, no.
2: Dokładnie, dokładnie. Też nie chciałbym czuć, że jak pani z banku do mnie dzwoni i też trochę nie tyle zwyzywałem, co po prostu bardzo byłem niemiły ostatnio i nie chciałbym myśleć, że jak będę niemiły dla pani z banku, to mi wypowie kredyt na przykład, bo nie doceniłem jej pracy na przykład, nie?
4: No ale nie porównuj pracy w banku z pracą w policji. Praca w policji jest o wiele bardziej stresująca. To mniej więcej tak, jakbyś był niemiły dla lekarza. No myślisz, że będzie się starał nad tobą wtedy? No nie fajnie, że tak jest, ale niestety no ludzie są tylko ludźmi, no.
1: No ale ciągu balunga, to proste pytanie. Przechodzisz przez jezdnię na podwójnej ciągłej, jest 200 metrów lewo pusto, w prawo pusto, nic nie jedzie, jest godzina druga w nocy, przechodzisz, dostajesz mandat, bo się tam wyłonił pan sierżant, kurwa.
4: Znaczy ja nie mówię.
1: Zbychu, no czekaj, ja też jestem miły do ludzi, do czasu, ale jestem miły z założenia. I nie porównywałbym też do pani Żabki, bo pani Żabki na przykład zarabia na przykład na tego policjanta także i na siebie i na różne tam składki, nieważne. I dobra, i co, przyjmiesz ten mandat i dalej jesteś miły, czy jak?
4: No jestem miły.
1: No spoko, to tyle.
6: No w tym przypadku może być o tyle trudno, że ja w tym momencie mogę zapierdalać 200 km na godzinę, za co też mi się należy mandat i tego ziomeczka, który sobie przechodzi na tej podwójnej ciągłej, mimo że sobie sprawdził, że 100-200 metrów z jednej i z drugiej strony nie zauważy, ale zanim ja go zauważę, bo nie ma na przykład odblasków, minie 100 metrów, zanim wcisnę hamulce, no to minie kolejne 50 metrów i potem go potrącę, pogruchotam mu wszystkie kości, zabiję go i się zatrzymam 20 metrów dalej.
1: Ty sprowadzasz do absurdu teraz. No, rozumiesz, jak to jest, gdzie naprawdę
6: no nie,
1: wiesz,
6: podwójna ciągła przejść. Nie jest bez przypadku.
1: Nie mówię o teraz, nieważne, że podwójna ciągła jest pojedyncza, tylko
4: to
1: był taki laboratoryjny przykład, że możesz przejść przez jezdnię i ci się nie stanie. No są takie definitywnie 100% sytuacje.
4: Ja nie jestem przede wszystkim takim zwolennikiem takich właśnie ustawek przez policję, to mi się nie podoba, ale to też nie jest wina samych szeregowych policjantów bardzo często. Też kwestia tego, że są miejsca, w których powinno się móc przejść, a nie można. To też nie jest zbyt fajne i tak dalej. I różnie to jest z tymi policjantami, różnie to jest z policją w różnych miastach. Na przykład u mnie nie ma z tym problemu za dużego. Ja potrafiłem nawet przy radiowozie gdzieś tam stojącym przez środek takiego dużego ronda, które my tutaj mamy, przechodzić i w ogóle nie było problemu.
3: Na pasy idę. Nie jestem taki odważny jak ty.
4: No ja przez takie ogromne u nas rondo mamy jedno z największych rond w Polsce, a takie to małe miasto. Więc generalnie rzecz biorąc, tak przez środek po prostu ronda, tam jest taki fajny park, do którego nawet nie można wejść, bo jest na środku ronda, no super. A potem sobie tak przyszedłem i tam niedaleko, dopiero jak przyszedłem zauważyłem radiowóz i tak, oj, ale nic, więc spoko, nie? Nigdy za przechodzenie w złym miejscu nie dostałem mandatu.
3: Biec.
4: Ale słyszałem, że ktoś dostał u nas w mieście, ale generalnie rzecz biorąc rzadko, raczej za jakieś picie piwa w parku.
3: Ja wam powiem, że w Szczecinie po 23, nie wiem jak u was, ale po 23 wszystkie światła gdziekolwiek, znaczy ja rzadko jestem w ogóle w mieście o tej godzinie, ale tutaj na osiedlu mam, 23 i są żółte, wszystkie mrygają. Nie ma.
4: U nas wszystko jest powyłączane.
3: No, u nas mrugają żółte światła tylko i koniec. Nie ma już o 23 w ogóle.
2: W Środzie Śląskiej na szczęście tak w ogóle tu nie widzę pał. I dzięki temu czuję się bardzo bezpieczny tutaj i dobrze mi się żyje.
3: Pewnie świateł nie ma w ogóle.
2: Nie ma świateł, nie ma pał. Super
6: nie
2: jest.
6: Ma świateł, nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma wody.
3: Krawiec.
5: Dobra, to ja teraz przepraszam, przejmiałem tenel. Uwaga, uwaga. Pytanie do ludzi, którzy są z okolic Tarnowa. Czy tylko w naszych okolicach po godzinie 22 tylko radiowo zjeżdżą i dają mandaty za wszystko? Taka sytuacja. Byłem w pracy, w taki wypad szybki na 2 tygodnie do Gracu, to jest za Wiedniem 200 km na południe. No i tak, no jedziemy jakieś tam, kurde, teraz zapomniałem ile kilometrów tam jest. Nie wiem, 500 jakoś tak, nie wiem, 400 w jedną stronę jakoś tak. No i to jedziemy w jedną stronę ze znajomym na zmianę w Passacie starym, takim starym, wraz ze sprzętem budowlanym, tak, jedziemy w drugą stronę. Mieliśmy w Tarnowie pierwszą kontrolę, w Tarnowie. Oczywiście, jak zawsze. Minęło 20 km, Dąbrowa Tarnowska właśnie tam, gdzie skąd pochodzę, druga kontrola. I mówimy, że dopiero przejechaliśmy, panie, 500 km i mamy dwie kontrole, 10-15 km dalej była. A no, no to jak będziecie mieli następną, to się nie zdziwcie, bo dzisiaj jeździmy, nie? Takie pytanie. No. Tak odpowiedział policjant, tak chamsko, nie wiem, ja pochodzę z regionu, w którym policja jest bardzo chamska, bardzo złe wspomnienia mam, bardzo no przeszukiwali różne kurwa rzeczy, różne. Źle było, źle z tą policją. Pochodzę ze środowiska punkowego, nie o to chodzi, nawet z bardzo dobrych domów, tam kujony mieli przeszukania. No, jest, ja dopiero jak wyjechałem, to zobaczyłem, że to nie jest normalne, nie wiem, więc może jestem cięty na policję przez to, ale tyle chamów, tyle buraków, co spotkałem, ja nie zostawię tak tego, będę zawsze cięty na policję i nie w ten sposób, że podchodzę do, że mnie zatrzymują i co takiego. Nie, jestem bardzo miły dla ludzi, tak jak Ciąg Bonuga tu powiedział, że jak do pani z Żabki właśnie też tak podchodzę, siema, ale jak widzę już to cwaniactwo, to ja wolę ten mandat dostać, niż mu się upokorzyć.
2: No i słusznie.
5: Tak mam. Więc cieszę się, że w waszych regionach policja jest bardziej rozgarnięta. No to chyba takie
3: spodziewałem, że mam najmniej doświadczenia.
5: Tak u mnie tylko było.
3: Tutaj rzeczywiście w Szczecinie jest naprawdę bardzo mało. Tutaj na moim osiedlu, tak szczerze mówiąc, to mówię, to już prawie 2 miesiące, jak spotkałem patrol i to są patrole zazwyczaj dziewczyna z mężczyzną, nie? W tej chwili jest standard tutaj, jeżeli już spotkam, ale praktycznie nie pamiętam, kiedy ja ostatnio ten patrol spotkałem. Może to było nawet w grudniu, a nie w styczniu.
6: No bo takie patrole to się raczej na jakichś patologicznych osiedlach zdarzają, bo tak to poza tym to masz jakąś drogówkę, a w sumie nie wiem, czy Tarnów można jeszcze podpiąć pod Zagłębie, ale tutaj jeżeli chodzi o Zagłębie, Górnośląski Okręg Przemysłowy, no to jednak tam mamy też również Zagłębie wszelkiej maści wypadków, tak, wypadków śmiertelnych, gdzie według statystyki jest no, naprawdę taka czarna dziura względem całej Polski. Tutaj jeszcze od siebie taki przykład podrzucę odnośnie tego mojego przejścia dla pieszych, że w zależności od tego, kto tam się trafi, bo oni się chowają za takim banerem rozwieszonym, tak żeby ich nie było widać, ale jeżeli wysiądą sobie z radiowozu, to żeby to wtedy mogą sobie zauważyć, kto tam przechodzi na pasach. No i problem jest taki, że muszą się tam zatrzymać na płatnym parkingu, wobec czego muszą stać z bombami włączonymi, z włączonymi sygnalizatorami. No i teraz, póki jest jeszcze w miarę wcześnie się robi ciemno, to bardzo często się zdarza, że oni tam chowają się za tym banerem, świeci to na lewo i prawo, się błyska na niebiesko, dyskoteka i tak dalej. A mimo tego, że ich doskonale widać, to i tak ludzie zapierdalają na czerwonym, jak im się tylko podoba.
2: Ja tam nie mam szacunku do nikogo, kto się chowa w krzakach albo tam gdzieś włazi do śmietnika i się czai. To są lumpy, a nie policjanci dla mnie.
3: A mnie potrzeba uświadomił, że pomysł wytłumaczenia się, że leciałem na drugą stronę, żeby zrobić siku w krzakach, bo akurat tam są, to byłby zły pomysł, bo chyba
6: zarobili siku. To nie byłem ja?
3: Nie, no chyba ty mówiłeś, że to był dobry pomysł, bo robienie sików w krzakach chyba też mandat bym dostał.
6: Wiem, mam taki w kolekcji za 50 zł.
3: Aha.
2: obszczurek.
3: Swoją drogą to by było ciekawie. Sikasz w krzakach i podchodzi taki mieszany patrol. Z jednej strony pani, a z drugiej strony pan. W trakcie czynności.
6: A ty się śmiejesz, pamiętam, to był koncert Behemota w dekompresji. No i ten, no i zrobiłem swoje, co tam mi się należy, i tak zapinam rozporek, odwracam się i stoi przede mną takich dwóch blondynów, niezbyt wysokich. Co pan tam robi? A tak, kurwa, co sobie wyobrażacie?
3: Dobrze, że zapiąłeś rozporek i schowałeś narzędzie.
6: No nie będę ich pałomlał, no.
2: Na takich, co sikają tam, gdzie nie trzeba, to sposób jest się tak, trzeba zakraść cichutko i tak trząchać tym kimś.
6: Tomu na czacie, proszę wyrzucić to mięso z ręki. Proszę odłożyć miecz.
3: No właśnie mi przypomnieliście, że jako osobnik, który nie może pić nigdy, jak gdzieś wychodzę, bo akurat mi się wtedy, ja po prostu mam wtedy problem z pęcherzem, to właśnie bardzo często popełniam tą zbrodnię, gdzieś do krzaków idę. Zdarza mi się niestety, muszę się przyznać. Kolejna rzecz, która mi się przypomniała.
4: No ale mandatu nie zrobiłeś za to.
3: Nie, no ja zawsze się rozejrzę, żeby w ogóle nie tylko policji, ale nie było nikogo w pobliżu, nie?
6: No, ale to tutaj mi się przypomina historia dwóch moich znajomych ze szkoły średniej, którzy mając wówczas po jakieś 15-16 lat, szli sobie z otwartymi piwkami w pewnej uzdrowiskowej miejscowości w Polsce. No i zatrzymał ich patrol pieszy. Obaj nawaleni jak stodoły po żniwach, jak Messerschmitty po wojnie po prostu. No i jeden taki już trochę nie kontaktuje, a drugi taki bardziej kontaktujący. No i policjant, jeden z tych policjantów z tego patrolu pieszego, on mówi: proszę pana, pan spożywa alkohol w miejscu publicznym. Cisza, tak, neurony muszą się zderzyć, nie? Proszę pana, czy pan wie w ogóle, co to jest miejsce publiczne? No kino, szkoła, teatr. Proszę pana, ulica to też jest miejsce publiczne. A w tym momencie dwa neurony się zderzyły w tym drugim bardziej napitym i mówi: proszę pana, ja tutaj kurwa jakoś nie widzę żadnej publiczności. To były najszybciej wypisane mandaty, jakie kiedykolwiek, o których kiedykolwiek słyszałem. 100 zł na łebka.
3: A ja właśnie coś zauważyłem nielegalnego w tej audycji w ogóle. To trwa już 4 godziny 30 minut. Donate był za 30 zł, czyli poniżej stawki minimalnej za umowę zlecenie, kurde. Także krawiec to jest... Musi ktoś mandat tutaj przelać szybko, bo będzie nielegalna audycja.
6: Zacznijmy no tak wystawiać mandaty słuchaczom za słuchanie.
3: No. Nie, ale te to jest minimalne...
0: Tam bardzo fajną
3: sprawę za godzinę, więc...
0: Tak, minimalna stawka jest tam, nie wiem, ile tam razy jest, 15, 20, tak?
3: No. Nie, chyba 18.
0: Teraz 18, no to kurde.
3: No, a było 30, z tego zapamiętam przynajmniej.
0: Tak.
3: Tylko i wyłącznie. No to kurde, to musicie dorzucić tutaj chłopaki i dziewczęta. Czekaj, policzę.
0: Potwierdzam. Sam Bóg Wałęsy się wykłania, potwierdzam.
3: 70 zł, bo inaczej Morawiecki uzna tą audycję za nielegalną i wykasuje.
0: Pismo do ZUS-u. Proszę pana, pan pierdolił przez 6 godzin, a dostał...
6: Ja na szczęście chciałbym dostać pismo do ZUS-u, w którym jest napisane: panu się należą pieniądze.
0: Proszę dopłacić 38 zł w trybie pilnym, bo pan pójdzie pierdzieć w pasiaki.
2: Ale ja tak siedzę i pierdolę charytatywnie.
6: Proszę pana, ma pan do wyboru 6 zł grzywny albo 15 minut więzienia.
3: Charytatywnie, charytatywnie krawiec, ale VAT się należy, nie?
2: To u Kononowicza było 100 zł grzywny albo 25 lat więzienia. Do wyboru.
0: A z takich policyjnych głupawek, no to pamiętam, że pojechaliśmy z Piotrkiem i Pawłem, Piotrkiem kuzynem, Pawłem kolegą, pojechaliśmy, kurwa, no nie wiem jak dojechaliśmy, ale na imprezę pijacką, tak na jebaniu już w ogóle jechaliśmy, już tak skończeni, że jak łapaliśmy okazję,
7: w dwóch, bo Paweł pojechał pierwszy, bo było tylko jedno miejsce. Z Piotrkiem łapiemy okazję, tak jakieś 5 kilometrów. Koleś się zatrzymuje i są jedne drzwi, tak? Auto, ten tak zwane trzydrzwiowe. No to ja siadłem do przodu, a Piotrek idzie, patrzy, nie ma drzwi z tyłu. To poszedł sprawdzić z drugiej strony, czy są. Patrzy, też nie ma.
6: No to za zaskoczenie.
7: No to ta kierowca mi powiedział, że muszę wysiąść, żeby kolegę wpuścić. Aha, no spoko.
6: No to, ale słuchajcie, no to...
7: W takim stanie skończę, bo właśnie zgubiłem w ogóle tych kolegów i patrzę, jedzie ta policja suką. Jadą tak wolno. Jadą, a ja machałem już okazję z powrotem po wielu, wielu godzinach. Oni się zatrzymali, ja tam jebę w pakę. Tak puf, puf, puf. Paweł! Piotrek! Jesteście? Chodzi nam gdzieś dziwko, kurwa, szyba na dół. O co panu chodzi? Macie tam Pawła? Albo Piotrka?
6: Nie, byliśmy na zakupach w Piotrze i Pawle.
7: Nie, no bo... Ten, bo jadę z nimi jak coś, nie? Jak nie, to nie. No, ten. Ale... No bo myślałem, że ich odwiozł na chatę, jak kurwa sam zostanę, nie? Prosty. No, takie tam. Ale właśnie o tym mówiono, bo akurat ci byli spoko i chyba taki stupot kurwa mieli, że mi potraktowali ulgowo. Znaczy zostawili mnie bez niczego.
4: Co do potraktowania ulgowo, teraz z kolegą w ogóle tak nie wiem dlaczego, nie wiem czy byliśmy pijani czy coś, w środku nocy postanowiliśmy zamiast przez przejście podziemne pójść sobie przez środek skrzyżowania, a tu nagle kurde tak powoli koło nas wyjeżdża sobie policja i tak no to chyba się panem pomyliło, nie? Ale bez mandatu w ogóle się skończyło. Także cóż.
2: Dobra, panowie, kończymy już, bo trochę już padam na ryj, więc...
6: No to będzie coś... mandat, 20 zł za padnięcie w niewłaściwym momencie.
2: Za śmiecenie swoją twarzą na ulicy.
3: Ja zauważyłem...
6: Ej, ale słuchajcie, jeżeli ateista traci przytomność na ulicy, to jest mandat za śmiecenie?
2: To ja nie rozumiem dowcipu.
7: Też nie rozumiem.
6: Ale widzę, że ciąg załapał.
4: No.
7: Zaśmiecenie, że...
2: Ateista? Ateista? Śmiecenie?
6: Dobra, kończmy, panowie.
2: Nie no, wytłumacz mi ten dowcip, bo nie zasnę teraz.
6: A jeżeli ateista umiera, to przyjeżdża karawan czy śmieciarka?
4: No tak, to żart na poziomie, czy jak zjesz sparaliżowaną, to dalej jesteś wegetarianinem? To tego typu suchary. No. Także ten.
6: Proszę państwa, tutaj będzie mandat po 50 zł od każdego, bo mi się należy.
3: A ja zauważyłem na sam koniec, że ta audycja, jak się automatycznie zamieści, będzie miała pomarańczowe tło, logo nocnego Marka i ucho psa. Nic więcej nie będzie na okładce.
2: No, trzeba poprawić te miniaturki właśnie, bo one się troszkę źle kadrują. Znaczy, trzeba je ręcznie wstawiać, bo to nie sposób zrobić tak, żeby się to jakoś dobrze kadrowało, chyba żeby...
7: Że do miniaturki się robi do prawej strony, tak? Jakby nie 100% tak zmniejszana, tylko proporcjonalnie tylko wycinana
6: nie,
7: jest?
6: Nie, od lewej cięte.
7: Okej.
2: No ale żeby to się nieproporcjonalnie robiła miniaturka na całą szerokość obrazu, ale żeby wysokość była nieproporcjonalna tak do wielkości
3: ekranu. Ja już wiem, jak to trzeba byłoby zrobić.
2: Żeby się tak... O, donejcik przyszedł.
6: Oddajmy głos. A
8: Aspreol, jestem za star, żeby mnie policmajster wychowywał 5 zł.
2: No i dobrze mówi Aspreol. Jestem za stary, żeby mnie policmajster wychowywał. No i bardzo dobrze.
7: No i szacun.
2: Nadzieję.
7: HWDP, JP 100%. Ja się rozłączam i dzięki za uczestnictwo.
2: I zawsze i wszędzie się, policja będzie, no.
7: Tak. Hej, hej, cześć.
9: Pan policjant porządku pilnuje, przechodniów na pasach kontroluje.
2: To był Potrzebuś, lat 5. Dziękujemy.
4: Potrzeba roztocki.
3: Policjanci tylko byli przebierańcy. Nie wiem, czy pamiętacie tą piosenkę. Przebój. Naszego śpiewaka, jak on się nazywał? Andrzej Rosiewicz.
2: Chłopcy radarowcy, tak.
3: Tak jest. Dobra, to ja się też już zmywam z pełnym szacunkiem dla policji i dla wszystkich, którzy słuchali tego służbowo. Do widzenia, etam.
2: Hej, hej.
4: Dobrze, późna pora, więc hej.
2: Co za wspaniałe pożegnanie. Westchnął.
4: Nie, bo rozbolała mi głowa nagle, nie wiem, o co chodzi w ogóle.
2: Z tych emocji. No dobra, to dzięki no, za telefonik.
4: Z tych emocji i tego pieprzenia i w ogóle. Nie wiem, naprawdę. Dlatego tak jakoś głos mi się nagle... Wiesz, jak to czasem. Dobra, hej, hej, hej.
2: Hej, hej, hej. Zgwałcono babcie, pobito psa. Przemyt ręczników do RPA. Skradziono cnotę nieletniej Zosi. Mamusia o...

za dzwonienie i dzięki za łapki w górę i dzięki za subskrypcję i co? I prosimy o więcej. Spotkamy się jakoś w tygodniu na 100%. Pewnie jakoś w czwartek, bo tak dzień po dniu to ciężko się nadaje, ale tak co drugi dzień to jest dobry tryb. Co za dużo, to i świnia nie chcę. Ja nie chcę wam się przejeść po prostu. Ja chcę pozostać takim smakowitym cukieraskiem, tak, żeby was nie zemdliło. Tak. Raz na jakiś czas to wtedy jest pycha, a jak tak codziennie, to was zemdli. No, dobra, idę se. Na reczkę.

0: sucha. Ezo Janusz i sucha, ezo Grażyna. Oh yeah! Witamy was serdecznie w nocnym Marku. My, czyli krawiec i osobnik taki jak...
1: A ja mam na imię Kotek, a wy słuchacie Hiperszerszeni.
0: Hiperszerszeń, to dobre. Tego jeszcze nie było. No właśnie, dzisiaj prowadzimy we dwóch. Potrzeba miał się spóźnić, bo wyobraźcie sobie, że chyba już nas zaatakowali. Będzie o tym. Jest wojna magów się rozpoczęła i Potrzeba dostał sraczki normalnie. Pamiętacie, co było, jak otworzył Helfpena? I wygląda na to, że on tak reaguje na magiczne siły. Po prostu zawsze dostaje sraczki.
1: A to różnie z tym bywa akurat, ale już wycelowałem moje działo orgonowe w kierunku jasnowidzów, którzy chcieli nas tutaj szkalować, którzy w obronie biednych ezograżyn otoczonych przez mroczne siły ciemności, my tutaj będziemy dbać o ich aurę, będziemy dbać o ich magiczne siły i otworzymy im czakramy.
0: Tak, kochani, cios nadszedł ze strony ludzi z niewidzialnego miasta Orin, znajdującego się, jeśli dobrze zapamiętałem, mogę się tu mylić, ale to była bodajże siódma gęstość. No i tak się złożyło, że szykujemy się tutaj do wojny. Ja na przykład sobie już przygotowałem foliową czapkę. I nie boję się ciebie, panie Popko, chciałbym, żebyś to wiedział, bo wiem, że już pewnie słuchasz, cwaniaczku ty jeden, grubciu ty nasz, kochany, i pewnie wyłapujesz tą informację i będziesz potem wywracał gały i szpanował. Czuję, że ten osobnik nasłany przez jasnowidza Arona, widzę problemy finansowe.
1: Ty, ale to by było dobre, bo jakby sobie, wiesz, wszedł na stronę radia, odsłuchał tutaj ciebie, mnie, naszych audycji, a potem by zaczął nam wróżyć z tego wszystkiego, no to już taki profil psychologiczny mamy zostawiony, taki potężny ślad, że się nie pozbieramy, że będziemy po prostu, czy będzie z nas czytał jak z otwartej księgi.
0: No z ciebie trochę trudniej coś wyczytać, bo ty masz aurę ochronną i to tak, podwójną.
1: Ja mam aurę ochronną, bo zostawiam takie miny tu i ówdzie, że jak na nie nadepniesz, to po prostu, wiesz, oblewa cię gans CUO2 i no niestety nie możesz kontynuować, dopóki się z tego gansu nie zmyjesz, ale oczywiście, wiesz, wyrośnie ci tutaj trzecia ręka, czwarta noga i tak dalej. Wtedy jest troszkę ciężej się poruszać dalej, brnąc w mroczną historię.
0: Słyszysz mnie, magu? Słyszysz? Nie lękam się ciebie i twoich wysłanników z miasta Orin. Jestem władcą Orgonu i przyjacielem Krasnali. Głupcze! Różdżka ma większa od twojej różdżki, a na głowie mam czapkę z folii i nie lękam się czarów twych. You shall not pass!
1: Kręgi ochronne narysowane z zakon starożytnych kotów domowych czeka na ciebie.
0: Dokładnie. No, nie wie, z kim zaczął. Dałeś, panie Popko, dupy, bo ja nie jestem pani Paulina Moskalik, ja nie jestem pan Marek z Radia Samiec i nawet nie jestem Mikołajem Rozbickim i się nie będziemy cackali. Dostaniesz z działa organowego i ci bambosze spadną. Twoje z siódmej gęstości bambosze utkane...

0: z niewidzialnej tkaniny snu. Już do nas dzwoni ktoś, wyobraź sobie. Odbieramy.
1: No, może to ten słynny Popek, czy Popko, i zaraz nas tutaj, wiesz, będzie, dawaj go, dawaj.
0: No, on to. Powiem ci, że grubas jest zagryziak. On, jak ktoś mu podpadnie, to wysyła swoich ludzi, żeby tam jakieś klątwy na maila. Halo, halo, witamy cię, Maksie.
2: Witam, Krawcze. Witam, potrzebę.
1: Dzień dobry, wieczór.
2: No, już miałem iść spać, ale jak usłyszałem, że jesteście oboje, no to stwierdziłem, że chyba nie pośpię dzisiaj.
1: Nie ma spania. I tak działa nocne radio, poruszamy neurony, drgamy waszymi strunami, czasoprzestrzeni. Tak właśnie, nie ma spania, jest słuchanie. Na samym początku jeszcze chyba warto by było, Krawcze, podziękować naszym sponsorom, którzy wyjątkowo hojnie nas ostatnio obdarowywują. Bardzo wam dziękujemy. Nie wiem, czy to te słynne przelewy z Big Farmy, zaszkalowanie zięby i wreszcie doszły, ale naprawdę ukłony w waszą stronę, szapoba.
0: Dokładnie, dziękujemy naszym sponsorom tak hojnie obdarowanym.
1: A ja jeszcze tylko przypomnę jedną rzecz, że cały czas nie zgłosił się do nas laureat konkursu z filmiku, który jest dostępny na stronie Nocnego Radia, Przemysławie G. Jeżeli nas słuchasz, to wyślij maila na kontakt@nocneradio.pl, ponieważ czeka na ciebie książka, a jeżeli nie zgłosisz się do końca tego tygodnia, to wtedy zrobimy ponowne losowanie i ta książka trafi niestety do kogoś innego.
0: Zobaczę jeszcze, czy nie mam przypadkiem jakiegoś maila gdzieś tam w opisie przelewu czy coś do pana Przemka. Mogę chyba tak mówić do pana, panie Przemku, Przemysławie. No, fajnie, naprawdę okazuje się, że można na was liczyć i jak tylko podnoszę larum, że jest źle, a ja nie jestem jakimś tutaj wróżem Januszem, żeby wam tu ściemniać, jak jest źle, to jest źle, no to się mobilizujecie i pomagacie nam, fajnie. No, także będzie na pewno więcej Krawca z tej okazji, bo chciałbym jakoś wam się tutaj odwdzięczyć, więc będę dalej gadał głupoty, tym bardziej, że piszecie, że Krawiec, możesz gadać byle co i tak jest śmiesznie i głupkowato. Więc tak będzie.
1: A i mnie też troszkę będzie więcej, bo w ostatnim czasie musiałem nadrobić parę prywatnych spraw, które zostały na szczęście już nadrobione. Co prawda obecnie mój laptop jest w serwisie i nie mam dostępu do swojego codziennego mikrofonu i środowiska nagrań, ale już go będę miał w środę. Nowe czytajniaki, nowe przerwy techniczne wrócą do was. Tak samo pewnie wrócę do was w luźnych gadkach.
0: Wiem, że trudno będzie wam w to uwierzyć, ale są wśród was też tacy, którzy stęsknili się za potrzebą. No, ale to są takie sprawy organizacyjne.
2: No ja jestem jednym z nich, także o. Też cieszę się, że potrzeba wrócił.
0: Jak się trafiło akurat? Jedna taka osoba, czy dwie były na tylu słuchaczy i akurat ty? No, właśnie. No i co powiesz właśnie przed nam tutaj?
2: Powiem wam, chyba Ilta.
0: Słucham?
2: To znaczy dobry wieczór po fińsku.
1: Ja już się bałem, że jesteś wysłannikiem tego Popka i zaczynasz rzucać na nas jakieś klątwy.
0: Ja się bałem, że nas obrażysz.
2: Ja jestem z drugiego przetwórstwa, w którym pracujemy z potrzebą właśnie. Tutaj wspieramy NWO i ja po prostu jestem z innego wydziału, tutaj z fińskiego, także.
1: A właśnie, bo wziąłeś te notatki, co my tam musimy, te szczepionki, co z Monsanto dogadaliśmy, to je wziąłeś, bo zostawiłem w konferencyjnej.
2: Wiesz co, nie można wynosić pendrive'ów, więc ewentualnie może na maila firmowego, mimo że...
1: A to wiesz co do tego, zadzwonię do pani Kasi za chwilkę, ale to po audycji, dobra, dzięki, to bo tam no. Zostawiłem, bo ta fuzja, wiesz, Monsanto z Bayerem, co załatwiliśmy na ostatnim spotkaniu Bilderberg, nie poszło do końca tak, jakbyśmy chcieli, ale wszystko będzie dobrze. Swoją drogą, słuchajcie, nauczyłem się dzisiaj jednej rzeczy. Trafiłem na, w ogóle sobie przygotowywałem odrobinkę garści newsów do dzisiejszej audycji, jakieś takie świeże rzeczy i jakoś przemknęła mi informacja, słuchajcie, dawno nie opowiadałem o kotach, więc będzie o kotach. A jak wam kiedyś mówiłem, koty są najbardziej doskonałymi ewolucyjnie organizmami i za bardzo nie mogą ze swojego wyewoluować bardziej, ponieważ są już tak doskonałe, że z tego kociego puchu się nic więcej nie wykrzesa. Ale jak się okazuje, bardzo ciekawe są kocie nerki. Zbadano to w 1959 roku i okazało się, że kocie nerki mają takie możliwości filtracji, że między innymi potrafią nawodnić się używając wody morskiej, ewentualnie mieć dietę opartą tylko i wyłącznie na mięsie, bez żadnych warzyw, bez żadnej wody i tak dalej, i dalej potrafią w tym przeżyć. Badanie jest z 1959 roku, ale jak to zobaczyłem, to mi troszkę szczęka opadła, że to jest aż takie doskonałe.
2: No, zastanawiam się, czy można by było zrobić tutaj jakąś, no, jakieś połączenie genów kocich z ludzkimi, tak aby po prostu wyewoluować do lepszego gatunku niż teraz jesteśmy, bo jeżeli będziemy zależni tylko od dwóch czynników, a nie od wszystkich jakichś tam witamin i tak dalej i minerałów, a możemy pożywić się tylko mięsem i wodą morską, której mamy pełno na naszym świecie, no przecież to może nas tylko ulepszyć.
1: No tak, ale przecież ostatnio podczas spotkania z prezesem firmy GlaxoSmithKline ustaliliśmy, że dążymy do depopulacji.
2: No,
1: Także wiesz.
2: depopulacji, ale niby
1: Także wiesz,
2: tak,
1: tak,
2: no.
1: także wiesz, także te krzyżówki jak najbardziej okej, okay, ale tylko dla tych najbardziej majętnych, tak? Dla tych, których stać na kupno obecnie masła.
2: Tak, i potem te wszystkie kotki będą miały te mięso, czyli resztę ludzi, a wy się podniecacie zombie apokalipsą, a to jest zmyła. Będzie kat apokalipsa. No, ale co, nie będę wam zdradzać szczegółów, no bo
1: No, zresztą to mamy jeszcze
2: tylko
1: niedograne, bo
2: takie
1: tutaj
2: ogóły.
1: z Billem Gatesem i Elonem Muskiem jeszcze musimy parę szczegółów sobie wyjaśnić.
2: No, mogę tylko ewentualnie powiedzieć, że Elon Musk załatwia taksówkę po prostu na inną planetę, no i ogólnie na orbitę okołoziemską, bo tam będzie też dużo hoteli i z fajnym widokiem, a że na Ziemi będzie działo się po prostu to, co będzie się działo, no to nie będę zdradzał, bo to takie
1: No właśnie,
2: lepiej samemu zobaczyć.
1: to by było zabawne, tak? Gdyby faktycznie gdzieś taka kocioludzka hybryda i takie kotoludzie by chodziły, się jakoś wydostały i zaczęły stanowić dla nas takiego naturalnego wroga, bo nie dość, że coś takiego potrafi ci zbudować bombę atomową, to jeszcze coś takiego potrafi ci naszczać do butów, tak żeby śmierdziało przez tydzień.
2: Ale mi się wydaje, że ludzie też potrafią szczać do butów, tylko może akurat nie tak często.
0: Widzicie,
2: Wiesz co?
0: słuchacze, wy tak się słuchacie i teraz niektórzy mogli dojść do wniosku, że nocne radio to jest takie proszczepionkowe, że my tak tu hi, hi, hi, ha, ha, ha, te ezoświry tutaj. A ja dzisiaj właśnie w drugą stronę trochę będę, bo mi się przestało podobać odrobinę to, co się dzieje wokół nas w tym temacie, bo szykuje nam się na przykład przymus szczepień dla osób dorosłych. Lobbysta proszczepionkowy, pan Marek Posobkiewicz, który jest głównym inspektorem sanitarnym w tej chwili, już przygotował na zlecenie rządu zresztą projekt ustawy, która ma zmuszać dorosłych ludzi do przymusowego szczepienia się. No i skoro to na polecenie rządu, to już wiadomo, że podpisanie tej nowej ustawy jest w zasadzie tylko formalnością. Z kolei we Francji ludzie protestują, bo Ministerstwo Zdrowia rozszerza obowiązek szczepień o dodatkowe dawki jakieś i ludzie wychodzą wkurwieni na ulicę. I co? Jak się nie zaszczepisz, to teraz to co? Czy jakaś kara taka finansowa, która ci pójdzie w pięty, czy może cię przywiążą do łóżka i będą szczepić, no to wiecie co? No to
2: No
0: pierdolcie się,
2: właśnie,
0: faszyści.
2: teraz oni zaczęli gorzej po prostu to taktycznie. Wcześniej potrzeba pamięta, no ale wtedy byliśmy jeszcze na początku naszej działalności, no że najpierw wywoływaliśmy choroby, tak? I potem ludzie będą się chcieli szczepić, a bez jakiejś takiej większej choroby, to raczej mi się wydaje, że nie będzie takich dużo zwolenników szczepień. Także
1: Tak.
2: najlepiej stworzyć potrzeby, no ale
0: Potrzebę,
2: nie będę wam.
0: potrzebę, tak, a
2: Najlepiej
0: potrzeba tam
2: jest. A
0: słychać,
2: teraz
0: jak sapie już w tle.
2: czy w przyszłych latach przyjdzie potrzeba 19 i zobaczycie, co się stanie.
0: On już
2: To
0: tam
2: nikt nie
0: sapie,
2: jest od
0: on już tam
2: niczego.
0: sapie, on już tam sapie.
1: To już jest, wiesz, 19 instancja potrzeby,
2: No a
1: więc to
2: zgadnijcie,
1: chyba.
2: w którym roku to się stanie. No właśnie.
1: No, także już niedługo szykujcie się, no niestety,
2: Macie jeszcze
1: no.
2: trochę czasu, róbcie co chcecie, słuchajcie nocnego radia, to po prostu najlepiej wam wyjdzie.
1: No właśnie próbowałem ten na ostatnim spotkaniu grupy Bilderberg właśnie porozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, no i się spotkaliśmy w takim pokoju hotelowym, gdzie no poznaliśmy się tak, podałem mu rękę, a on mi ją podpisał.
2: No, potrzeba to daleko tam zachodzi na grupę Bilderberg. Ja tam tylko jestem w jakimś tam 18 levelu tutaj masonów, Także, no ale
1: ja jestem, bo ja jestem z Ordo Templi Orientis, ale to wiesz, to musisz po prostu pogadać ze swoim kapłanem masońskim i to wtedy wszystko ładnie się ułoży. Ja jak najbardziej jestem przeciwnikiem jakiegokolwiek przymusu, tak właśnie jak Max mówił, powinna się pojawić potrzeba, ale też z drugiej strony to, co Krawcze mówiłeś, że tutaj ludzie wkurwieni wychodzą i przedstawiasz to tak, jakby 100 tysięcy ludzi nagle wyjebało na ulicę. Nie, to jest ten sam pierwiastek, co u nas, gdzie wychodzi po prostu 2-3 tysiące ludzi, gdzie po prostu potem mówią, że wyszło 10 tysięcy, policja mówi, że wyszło 1000, organizatorzy mówią, że 2 tysiące, no ale na YouTubie mówią, że to jest 10 tysięcy i zależy od tego, jak zrobisz to zdjęcie, no to wtedy to jakoś wynika, jakoś to wygląda, natomiast ludzie zasadniczo nie czują tego ucisku i tak dalej, nie marudzą na to, to jest ten mały nasz pierwiastek, bo żyjemy w tej bańce informacyjnej, i ponieważ oglądamy te wszystkie foliarskie kanały, a właśnie, bo dzisiaj od jakiegoś czasu tak się zastanawiałem i postanowiłem chyba dzisiaj czas najwyższy rozdzielić pojęcie foliarz i teoretyk spisku, bo to już faktycznie zaczęło się dzielić i faktycznie foliarze to jest taka grupka, która faktycznie zakłada sobie tę folię aluminiową na głowę tak ciasną, że krew do mózgu nie dochodzi i jeżeli mają problem z faktami, no to tym gorzej dla faktów. A z teoretykami spisku przynajmniej można im z nimi pogadać i nawiązać kontakt. Swoją drogą, jeżeli cały czas twierdzicie, że jestem tutaj masonem, dobra, jestem masonem 39 poziomu. Jeżeli twierdzicie, że jestem sługą NWO, nie, to też macie rację, ale jeżeli uważacie, że się sprzedałem, to spokojnie możecie zadzwonić i nawiązać polemikę, aktywną, sensowną polemikę na przyzwoitym poziomie.
0: Albo się spokojnie dorzucić.
1: Nie znajdę was i was nie zaszczepię.
0: Albo się dorzucić, jeśli uważacie, że się sprzedał i że dobrze, że się sprzedał, to się dorzućcie. Konstanty...
3: Co ta polemika, panie? Nie masz racji i tyle. Tak.
0: Kto to?
3: NWO. Ta, foliarze.
0: Jaki ja głos.
3: Ci dam. Co ty tam wiesz, synek?
1: I don't know, man.
3: Ja zaraz o życiu opowiem.
1: Człowieku, odstaw to piwo, man. Ty jesteś ciągle pijany. Może cię starzy po mordzie nie wytrzaskali.
0: Ale przez chwilę miałeś taki głos, Max, że normalnie 100% dziad. No taki dziad z dziadziały, fajny.
1: Taki Janusz foliarstwa, nie?
0: Ja to sobie, sobie tak myślę, że każdy teoretyk spisku, który przegina i zbyt długo pozostaje teoretykiem spisku, grozi mu zostanie foliarzem, bo to jest taki teoretyk spisku, który przegiął, przesadził. No i też przedstawiałem swoje obawy w tym temacie, że mam znajomych, którzy, i to nawet kilku, którzy się tym bardzo mocno interesowali i w pewnym momencie stwierdzili, że im to zaczyna szkodzić, że zaczynają odpływać, no ale mieli na tyle jeszcze jakiejś samokontroli, że właśnie przestali się tak bardzo interesować i wszystko chłonąć, te płaskie ziemie, to spiski na każdym kroku.
2: To jeśli pozwolisz, Krawiec, też tak miałem, to było, wiesz, tak 2 lata temu, czy coś w tym stylu i to oczywiście zaczęło się klasycznie, czyli Nibiru, więc...
0: Imbiru. No.
2: Na szczęście zacząłem słuchać nocnego radia, chociaż to było troszkę po tym. No i oczywiście wszystko zeszło jak po deszczu, nie?
1: Także tak swoją drogą ten ziomeczek, który przepowiedział niedawno koniec świata, który się oczywiście nie odbył, który był wytypowany bodajże na 23 września, ogłosił niedawno, że się pierdolnął w obliczeniach i tak naprawdę koniec świata będzie 15 października. Także szykujcie dupy, moi drodzy, ponieważ nadchodzi planeta Debiru i jak ona się zderzy, no to nic nie zostanie, niczego nie będzie. Nic a nic.
2: No, niczego nie będzie. Ale mam też inny głos, jakbyś chciał usłyszeć, bo ja tak w sumie bawię się głosem. Nie wiem, czy wy się też bawicie.
1: Ja się nigdy głosem nie bawiłem.
2: Zastanawiałem się, czy to jest bardziej taki głos murzyna, czy takiego gościa, który ma naprawdę bardzo dużo spermy w buzi, więc to jest takie, jeszcze nie do końca zdecydowany jestem.
4: Taki jakby grubasa trochę głos.
2: Taki trochę etan, ale przystojniejszy.
4: Gruby murzyn taki, gruba murzynę.
1: A czy wy, panowie, potraficie udawać taką typowo starą babę z Podlasia?
3: Tak, typowo stara baba! Żadnych takich tutaj od nas w mieście nie ma, płanie.
1: Właśnie w zeszłym roku, jak jechałem ze znajomymi do Wilna na wycieczkę, się zatrzymaliśmy na Podlasiu na nocleg i jak po prostu przesiąknąłem tym akcentem, zaczęliśmy sobie potem zaciągać po drodze i po prostu po tygodniowej wycieczce, jak wróciliśmy do Polski, to potem przez miesiąc się próbowałem tego akcentu odłączyć.
2: To musiało być zabawne.
1: Oj, było zabawne. A moi koledzy w pracy, a jak odebrałem jeszcze telefon od kogoś innego z działu, kto ze mną na co dzień nie przebywał. Oj, panie, co to było? Hola, hola.
0: Ty uważaj, bo jeszcze potrzeba. Tobie tak zostanie.
2: Panie, jeszcze tak zostanie.
1: Radio
2: jeszcze chciałem wrócić do książki, jeśli pozwolisz. Chciałem wrócić do tej książki, o której opowiadałeś. Jeżeli kolega się nie zgłosi po tą książkę, to ja bardzo chętnie przyjmę, a nawet jeszcze pokuszę się o wpłatę, jeżeli będą tam obydwa wasze autografy. O.
0: Chcę łapówę dać, żeby dostać książkę bez losowania.
2: Tak to się robi w biznesie.
1: Ta książka została obiecana do rozlosowania wśród wszystkich, którzy zasponsorowali Nocne Radio w sierpniu. Więc sobie,
2: ja właśnie widzisz, spóźniłem się o parę dni.
1: Co nie zmienia faktu, że ten temat będzie jak najbardziej wracał i swoją drogą właśnie planuję w najbliższym czasie. Wyszła ostatnio taka książka, co prawda jeszcze swoich łap na niej nie położyłem. Nazywa się bodajże Futrzasta fizyka czy coś takiego i tłumaczy pewne pojęcia naukowe na podstawie fizjologii kotów.
0: Mogę ci, Maksie, co najwyżej obiecać, że postaramy się ciebie wylosować.
1: Ale to musisz z moim kotem pogadać.
2: Tutaj do pani Jadzi proszę złożyć oświadczenie i potem zobaczymy.
1: Dwa koty temu właśnie miałem kota o imieniu Jadzia. To było na cześć, Jadzia się pisało, natomiast się wymawiało Jadzia, a tak jak Jadzia Dax z Deep Space Nine. Co bardzo bawiło mojego weterynarza, natomiast tak, dwa koty temu miałem kota o imieniu Jadzia, więc to nie jest przypadek.
2: To nie jest przypadek 19.
0: dokładnie. Maksie, to czy chciałbyś jeszcze coś na zakończenie powiedzieć?
2: Nie, no tak, słucham was dalej, także bawcie się dobrze.
0: Dobra, dzięki za telefonik, trzymaj się, ciepło.
1: Dzięki, na razie.
2: Cześć. No.
1: Mamy się dobrze bawić, to tutaj się troszkę będziemy miziać po pisiorkach. Jeżeli chcesz, Maksie, to zadzwoń jeszcze później, a my troszkę sobie polecimy z tematami. Jedno, co mnie rozwaliło kompletnie w tym tygodniu, jest to, że kiedyś, jak wam opowiadałem o kryteriach doboru informacji i korzystania w ogóle z mediów, opowiadałem wam taką anegdotkę, że lubiłem sobie na przykład czytać gazeta.pl i niezależna.pl, wyciągać część wspólną, no i wiedziałem, że to są fakty, a później odkryłem agencje prasowe, takie jak PAP, takie jak Reuters i tak dalej, czy agencja TASS, tak słynna rosyjska. Natomiast właśnie w zeszłym tygodniu Polska Agencja Prasowa wypuściła newsa. Wypuściła newsa, który został bardzo szybko usunięty, kiedy ktoś się po prostu dobrze rozpędził i pierdolnął z głową z całej siły o ścianę. Natomiast news. Kasztany pochłaniają szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne. Kasztan to naturalny odpromiennik, pochłania promieniowanie elektromagnetyczne emitowane przez takie urządzenia jak komputer, telewizor czy telefon komórkowy. Owoce kasztanowca mają swoją zdolność neutralizacji, zachowują do miesiąca, później należy je zastąpić nowymi. Wystarczy zebrać kilka kasztanów, w dużych ilościach mogą zaszkodzić. Położenie worka pełnego kasztanów przy łóżku niesie ryzyko bezsenności, rozdrażnienia, bólu w głowie. Trzymanie jednego bądź dwóch kasztanów w kieszeni może dodać nam energii, a nawet złagodzić bóle reumatyczne. Właśnie mam takie wrażenie, że w dawnych czasach, jak gdzieś tam w ogólniaku czy w podstawówce mówiliśmy ogólnie o mediach, to za każdym razem mi mówiono o czymś takim jak korekta. Zresztą jak oglądaliście Supermana, no to też dobrze wiecie, że jeżeli się zgłaszał z jakimś genialnym artykułem, nawet jeżeli on był napisany, no to to nie przejdzie, napisz mi coś innego, panie tutaj. I tutaj mam wrażenie, że ostatnio główny problem z mediami wszelkich nurtów jest to, że współcześnie tej korekty nie ma. Nie wiem, Krawiec, spotkałeś się ostatnio z czymś takim? Nie masz wrażenia, że po prostu zbyt wiele ludzi ma możliwość publikowania na różnych portalach i z tego potem wychodzi taki bełkot?
0: No, na pewno. Tak w ogóle to pamiętam, że kiedyś, jak byłem mały, to na głupka się mówiło, ty kasztanie, ty. No to może tu też jakiś taki związek jest. Ale pamiętam też taki okres, który, taki przełom, można powiedzieć, kiedy neostrada się upowszechniła bardzo i stąd się właśnie wzięło powiedzonko dzieci neostrady. Określenie na tych, którzy trochę zaniżyli, można powiedzieć, poziom tego internetu. No i to jakoś teraz też się dzieje. W ogóle namnożyło się różnych cudotwórców, bajkopisarzy, samozwańczych uzdrowicieli z Nahorów, takich samozwańczych, ale też mesjaszy. Tutaj oczywiście są lepsi i gorsi. Tu pozdrawiamy Kunrada 44, który jest wspaniałym mesjaszem. A ty wiedziałeś, że Kunrad jednak ma jakąś moc? On znalazłem ostatnio taki fragment jego wypowiedzi. On leczy dotykiem, znaczy uśmierza ból, działa jak APAP, trochę taki APAP 44, można by powiedzieć.
1: APAP 44.
0: Działa też, jebany. Próbował też, wiesz, na własnym ciele się dotykać sam i poczuł wtedy może jakąś tam właśnie przyjemność, ulgę, kiedy się sam też dotykał trochę, tak?
1: Ja też próbowałem się sam dotykać. Ja też mam takie moce, ale one tylko służą do najbardziej delikatnych stref kobiecego ciała, no i tylko to działa na piękne kobiety, więc no niestety. To nie dla każdego.
0: To słabo, bo u mnie to działa i na piękne kobiety, i też sam siebie jak dotykam, to mi się robi też bardzo przyjemnie.
1: A to też.
0: Taką ulgę
1: czuję. Nie masz takiego wrażenia, że jak się dotykasz, to coś ci rośnie?
0: Coś tak jakby we mnie jakaś energia rosła i potem jest taki jakby wybuch energii i tak się wspaniale czuję, taki rozanielony.
1: Tak swobodnie, jakbyś wyrzucił po prostu coś ze środka, coś, co po prostu ci zalegało gdzieś tak na podbrzuszu i wiesz, i taka ulga, taki spokój, błogość, nie? Fajne uczucie.
0: Ale wiesz co, wtedy się też i płynna plazma czasem.
1: A to kto mówił? To chyba Owsianko kiedyś tam mówił o kładach ze spermy czy coś takiego. Coś było. Kurde, nie pamiętam tego.
0: On mówił, on jakieś sny przytaczał czyjeś, że kobieta właśnie tą płynną plazmą w twarz dostała, coś takiego i tam i rozmazała to, i to miało coś symbolizować, jakąś nową erę, kobiecy pierwiastek nadchodzący.
1: Moja męski. Każda sesja na Pornhubie tak wygląda właśnie, że sobie oglądam takie czyjeś sny, no ale przyznam, że przyjemne doświadczenie.
0: Ale widzisz, jest też trochę taka dziwna sytuacja, ponieważ no, mi się tak nie podoba to z tymi szczepieniami. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, mówi, że nie widzi żadnego problemu, żeby zmuszać wszystkich do przymusowych szczepień, i rodziców, i dzieci. Mamy taki rząd zamordystyczny. Z drugiej strony, wiesz, i oni mają, ci, którzy chcą nas zmuszać, mają po swojej stronie świetnych lobbystów, lekarzy znanych, ludzi nauki, a po drugiej stronie mamy co? Nasz dziennik, jakiś ezoświrów, alterświrów, i to łatwo jest takie osoby wyśmiać i ruszyć, wiesz, z pełnym lobbingiem tego, że no musimy się. A tam, wiesz, a tym, w takim naszym dzienniku potrafią się pojawiać też osoby, no do których też chyba będziesz czuł jakiś tam szacunek ze względu na ich wykształcenie, no bo to są jacyś neurobiolodzy na przykład, czy coś. Sam podkreślasz swój jakby szacun dla autorytetu naukowca i tak dalej.
1: Do autorytetu naukowca zdecydowanie nie, bo to jest też troszkę tak, jak się teraz znowu głośno zrobiło przy okazji Nagród Nobla. Pojawił się jakiś taki dziwny nagłówek w Gazecie Wyborczej, że znowu zebrała to grupka starszych białych mężczyzn, co oczywiście, to znaczy, tam zaznaczono coś istotnego, co się pojawia przy każdym wyborze Nagrody Nobla, że się promuje bardzo konkretne osoby. Natomiast nauka to nie są bardzo konkretne osoby, to jest właśnie działanie, wiesz, stanie, jesteś gigantem na ramionach gigantów, tak? Opierasz się, współpracujesz, korespondujesz z nimi, prowadzisz badania i to nigdy nie są jedna czy dwie osoby, tylko cały po prostu zespół, który nad tym pracuje, a wyróżnione jest kilka konkretnych osób. Po prawdzie każdemu na starość może zwyczajnie odpierdolić, I prawdopodobnie mi też odwali. Prawdopodobnie jak będę stary i głupi, to będę wygadywał durnoty na YouTube i będę jeszcze zbierał na tym kasę. Ale to, że ktoś ma tytuł naukowy, jeszcze nie czyni z niego eksperta. To, że jest siwym dziadziem z brodą, jeszcze nie czyni z niego eksperta. A najbardziej nie lubię, jeżeli ktoś, właśnie ten neurobiolog, o którym mówiłeś, pewnie masz na myśli profesor Majewską, wychodzi po prostu poza swoją skalę. Bo tak jak wielokrotnie wam opowiadam, powiedzmy, o rzeczach, które nie są związane stricte z moim poziomem ekspertyzy, kiedy na przykład z profesorem Michalikiem opowiadam o astronomii, to bardzo często zaznaczamy, dobra, słuchajcie, teraz zaczynamy spekulować i mówić na czym, coś, na czym się za bardzo nie znamy, ale czymś, co się interesujemy, ale tego słuchajcie po prostu jako jakieś takie ziarenko, z którego coś później może wyrośnie i dojdziemy wszyscy do jakichś fajnych wniosków, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, w której bym po prostu stanął i wypowiadał się jako ekspert w dziedzinie, o której nie mam pojęcia. Oczywiście zajmuję stanowiska w pewnych istotnych sprawach, natomiast zdaję też sobie sprawę z mojej niewiedzy. No i niestety problem wśród tych autorytetów jest taki, że te autorytety trzymają się tylko i wyłącznie na wąskim włosku swojego stopnia naukowego, który stoi przed ich imieniem i nazwiskiem, ewentualnie na podstawie tego, że są starzy i siwi i tylko dlatego ludzie im wierzą, a jeżeli zaczniemy się im przysłuchiwać, jeżeli zobaczymy sobie badania, na które się powołują, to wtedy zobaczymy, że te badania zostały albo sfałszowane, albo tak przygotowane, żeby zrobić ludziom kisiel z mózgu. A co jest najgorsze, to jest to, że człowiek na pewnym wykształceniu, który przekazuje dalej pewne informacje, pewne fałszywe informacje, które bardzo często niestety się tutaj w tym świecie pojawiają, doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że okłamuje tych biednych ludzi, ponieważ ma wystarczającą podstawę, żeby wiedzieć, że wciska kit. I jako tutaj bardzo często przytaczany przez te głowy ruchu antyszczepionkowego, między innymi wykres, że nie wiem, czy kiedyś widzieliście, linka wam nie wkleję, ale to może później pod audycją wrzucę, bo nie mam po prostu komputera dzisiaj ze sobą, że szczepionki na odrę się pojawiły w 64, kiedy już śmiertelność odry była bardzo, bardzo niska. Natomiast nikt się tutaj nie zastanowi, że szczepionki nie chronią cię przed śmiercią w wyniku choroby, ale one cię chronią przed tym, żebyś nie zapadł na tę chorobę. Jeżeli sobie zostawimy zapadalność na odrę, to wtedy będzie widać bardzo wyraźny spadek właśnie w roku 64, kiedy tą szczepionkę MMR wprowadzono. I takie, wiesz, takie no bardzo proste, drobne manipulacje, które... Mhm. Które, wiesz, jak tak patrzę, to czasami tak jakby ktoś mi pluł w twarz, nie? I kurde, wiesz, nie zauważysz tego, nie? Albo też jeden cytat z Zięby, że i tu dosłownie go przytoczę, uwielbiam to, że jeszcze żadne badanie mammograficzne nie wyleczyło kobiety z raka piersi, bo debilu to nie leczy, to diagnozuje. Więc nic dziwnego, że nie wyleczyło, no to kurwy nędzy, no.
0: No widzisz, jak tak sobie słucham faktycznie ekspertów zapraszanych do Radia Maryja, to bardzo często słyszę takie różne nadużycia i opowiadanie bajek, na przykład o antykoncepcji, jakieś takie dziwne, bardzo dziwne rzeczy. No to czemu nie mieliby też konfabulować troszkę w temacie szczepionek? A w ogóle ciekawostka, pani Maria, tam same Marie są w Radiu Maryja, już kiedyś mówiłem o tym, 3/4 kobiet, albo nawet 90% kobiet, które tam dzwonią, przedstawiają się jako Maria. Radio Maria to powinno być, a nie Radio Maryja. Chociaż to
1: właśnie
0: samo chyba.
1: Dzisiaj ze znajomymi taki mało w topiksie mieliśmy taką małą zagwozdkę, po czym doszliśmy wspólnie do wniosku, że lepsza jest boska córka niż matka boska.
0: No i teoretycznie się powinniśmy cieszyć, znaczy ja się powinienem cieszyć jako taki... zapowiadający się dobrze antyszczepionkowiec, że mamy rząd taki, jaki mamy, bo oni powinni się właściwie słuchać tego, co w Radio Maryja mówią. Przecież Duda świętojebliwy, Kaczyński świętojebliwy, ojcze dyrektorze, nasz skarbie narodowy, Ziobro też święty i uświęcony, ale jednak się okazuje, że ci ludzie mają w dupie ojca Tadeusza i w ogóle ich nie rusza, co mówi ojciec Tadeusz w przypadkach, kiedy jest im coś nie na rękę albo, ja nie wiem, oni chyba są jednak opłaceni, bo oni są za przymusowymi szczepieniami. Albo tacy mądrzy pewnie ty powiesz, że tacy poszli po rozum do głowy i tak trzeźwo myślą. I... Znaczy, nie, no, sam, nie. Sam powiedziałeś, że nie lubisz przymusu i jednak, więc no nie wiem.
1: Wiesz, no przymus nigdy się nie będzie sprawdzał. To nie jest metoda, którą wolno stosować na większych grupach ludzi. Od czasu do czasu jest to uzasadnione, bo jak też znacie mnie troszkę, doskonale wiecie, że nie lubię demokracji, że jestem miłośnikiem dyktatury. I sobie wyobraź przykładowo, że rząd powołuje, rozpoczyna referendum, w którym zadaje pytanie, czy 15 jest mniejsze od 5, albo czy istnieją sowy. No i na tej podstawie później określa się, że 15 jest mniejsze od 5, ponieważ większość osób stwierdziła, że tak właśnie jest. Ewentualnie w tym momencie stwierdzamy, że sowy nie istnieją. Jeżeli ktoś zacznie mówić o sowach, to go wtrącamy do więzienia. Demokracja pod wieloma względami jest właśnie, pod takimi prostymi rzeczami jest właśnie zła z samego takiego fundamentu. Natomiast jestem miłośnikiem wolności i nie chcę się komuś wpieprzać w życie. Jeżeli decyduje, żeby nie szczepił, no to jest twoja droga, tak? Jak dla mnie nieszczepienie swojego dziecka to jest zwyczajnie pozbawienie go przywileju, który nasza cywilizacja mu zastosowała, ale to jest twój wyłączny wybór. Ja nie mam prawa się w to wpieprzać, ale jeżeli będziesz opowiadał innym ludziom kłamstwa, to ja będę za tobą szedł i będę cię poprawiał, bo tego też nie wolno robić. A tutaj jeszcze Etam na czacie mi zarzuca, że co by było, wyobraża sobie potrzebę w świecie udowodnionej płaskiej Ziemi, a jakby wtedy, która na siłę udowadnia, że pogłoski, jakoby Ziemia była kulą, są bzdurne. To znaczy tak, ja w sytuacji, kiedy pojawia się jakaś dodatkowa informacja czy coś, to ja się nie boję przyznać do błędu i za chwilkę, uwaga, obiecałem wam, że będę się przyznawał w swojej pierwszej lepszej audycji. Wykorzystam ten moment na to, ponieważ was odrobinę okłamałem w jednej przerwie technicznej, ale tak okłamałem was, ale nieświadomie, ponieważ to było zgodne z moją ówczesną wiedzą. Kiedy rozmawialiśmy sobie odnośnie fizyki kwantowej i tego satelity chińskiego, który został wystrzelony na orbitę i dzięki splątaniu kwantowemu udało się osiągnąć transmisję z prędkością światła, no to sobie wyobraziłem, że jeżeli ten satelita wyleci odpowiednio daleko, te fotony zostaną cały czas splątane i będziemy mogli się poruszać szybciej niż światło. No okazuje się, że kiedy ten satelita zrobił sobie parę okrążeń dookoła Ziemi, czy tam dookoła dysku Ziemi, zahaczając tam koło nogi żółwia i tak dalej, czterech żyraf, kiedy próbowano wykonać ten sam eksperyment na większą odległość, okazało się, że ta informacja, mimo że powinna teoretycznie dotrzeć szybciej niż światło, ona dotarła z opóźnieniem, więc eksperymentalnie udowodniono, że ta metoda na osiągnięcie transferu danych szybciej niż światło nie działa. Ale to jest odkrycie sprzed 2 tygodni, o czym wcześniej nie wiedziałem i teraz to prostuję. No ale jak mówię, jeżeli by się nagle stało, że faktycznie płaskoziemcy, czy antyszczepionkowcy, czy miłośnicy tego, że w Las Vegas nie zginął żaden człowiek, mieliby rację, to ja się przyznam do błędu, no bo nie jest sztuką trwać w błędzie do usranej śmierci i zwyczajnie wyjść na idiotę. To nie jest moim celem. Moim celem jest opowiadać wam ciekawe rzeczy i umilać wam spędzanie czasu przed komputerami, w nocnym radiu, wieczorami.
0: No, jak słyszeliście, bardzo sprytny zabieg. Wrzucił do jednego worka antyszczepionkowców i płaskoziemców oraz teoretyków spisku, którzy twierdzą, że w Vegas nikt nie zginął. No to takie właśnie uwłaczające miało być dla antyszczepionkowców. Ale za to widzisz, jaki też skromny i wspaniały człowiek potrafi się przyznać do błędu. Jeden błąd znalazł, odsłuchał wszystkie swoje audycje, znalazł jeden błąd. Ja też właśnie odsłuchałem wszystkie, też znalazłem jedną nieścisłość, ale to w innym odcinku powiem. Wszystko inne było bardzo mądre, co mówiłem i raczej się nie mylę. Ten jeden właśnie taki błąd, no to taka...
1: Ty wiesz, że ja wiem, gdzie ty mieszkasz?
0: No to bardzo dobrze, to przyjdź, to ja cię przycisnę do ziemi i dowiem się, gdzie ty mieszkasz. Od razu.
1: Tak, zdecydowanie tak by się to odbyło. Po prostu wyobraziłem sobie po prostu jak walka królika z niedźwiedziem by to wyglądało.
0: gdzie mieszkasz? A ty gdzie mieszkasz? Ja się pierwszy zapytałem, gdzie mieszkasz. No co? Co? No co, co? Co? Co? Gdzie mieszkasz?
1: A tacy, wiesz, tacy dresiole, nie? Tacy poczciwi ludzie, którzy ilekroć ich spytasz, to oni cię tak słodko, jak psycholog, albo jakaś taka kochająca dziewczyna pytają, masz jakiś problem? A chcesz o nim porozmawiać?
0: Ciekawe, czy Popko wie, gdzie ja mieszkam, czy już skierował na mnie swoje serdelki, bo on taki...
1: A masz jeszcze tę karteczkę? Masz jeszcze tę karteczkę ze swoim adresem?
0: Mam karteczkę z adresem. Tak, skąd wiesz, że tu jest przyrzepiona karteczka? A, bo ty stosuję takie właśnie triki, jak Popko wyczytał w komentarzach, cwaniaczek, bo tam pisałem o karteczce i mówiłem...
1: Nie, słuchałem w ogóle musiałem przez ciebie wyłączyć powiadomienia z YouTube'a na e-mail kontakt@magbonosnyradio.pl, ponieważ skrzynka się kompletnie do niczego nie nadawała. Wchodzę sobie tam, czekam na tego maila od pana Przemysława i tak patrzę od wyjebania jakieś komentarze z YouTube. Oho, krawiec się znowu kłóci na YouTubie, okej. Okay.
0: Wojny magów. A jak jesteśmy przy medycznych sprawach, no to duże poruszenie wywołał film Patryka Wegi, Botox oczywiście, który mówił właśnie o różnych wałach w służbie zdrowia. No i jest też o aborcji, tam wątek i dziwne się rzeczy dzieją, bo niektórzy zarzucają, już są jakieś teorie spiskowe, że Wega coś tam zaczarował, że mu oceny podnieśli na Filmwebie aż do 4 na 10. Na wykopie było. Inni z kolei, że w drugą stronę, że złe siły mu obniżają oceny. Lekarze nawet twierdzą, że mdleją na filmie. No, Wega jest takim człowiekiem, który lubi demaskować, no, bardziej prawdziwe lub mniej, różne takie grube sprawy. No, ale teraz też powraca temat śmierci Andrzeja Lepera, czy to było samobójstwo, czy nie. I Tomasz Sekielski się nawet tym zajął, nakręcił cały reportaż na ten temat i znajomi, przyjaciele Lepera się, no, mówią takie rzeczy, które powinny nam chyba dać do myślenia, że Leper się jednak bał, mówi się też o wątku ukraińskim, że tam jakiś handel z organizacją rycerze zakonu...
1: którzy mówią ni.
0: Ni. ale nie, to naprawdę jacyś tacy masoni dziwni, którzy... I koleś, wiesz, wypowiadał się z tego zakonu i widać było, że zupełnie nikogo się nie boi, przyznaje się do kontaktów różnych swoich, do wpływów. Nie kryje się z tym, że załatwił Leperowi honoris causa, dyplom uczelni. No i troszkę tak to wygląda, że Leper podpadł faktycznie różnym takim siłom. No te odciski butów, które znaleziono i oczywiście jak to u nas bywa. Zamiast zrobić sekcję zwłok w weekend, to nie, bo w weekend się odpoczywa, to nie. A to jest bardzo ważne, żeby szybko zrobić. No i tak.
1: Jak no bo jakaś... zakaz handlu narządami w niedzielę, no to nie wolno ciąć ludzi.
0: No i wiesz, niby on wygląda na to, że się bronił, bo no nie wiem, bardzo dużo jest tutaj dziwnych rzeczy w tej sprawie. A z kolei Wega, słuchałem z nim wywiadu i okazuje się, że on się nagle nawrócił na Boga, stał się głęboko wierzący. No i jak to w przypadku wierzących, no sorry, że ja się z tego śmieję, no ale przeżyłem wypadek samochodowy i nie zginąłem, no.
1: Ale wpływ tego wypadku słuchamy do dzisiaj, a i pewnie jak byłeś mały, to cię usypiali poprzez podrzucanie, a sufit miałeś nisko. Natomiast Wega jest jaki jest. Wega, dobra, ja rozumiem wartość artystyczną, natomiast też artysta powinien wiedzieć, że jaki wpływ będzie miał jego dzieło. I jeżeli ten sukinsyn będzie się promował na paradokument, to musi wiedzieć, że zostanie zinterpretowany jako paradokument i że ludzie tak to będą oglądali. I niestety problem jest taki, że ludzie właśnie w ten sposób ów Botox oglądają i mówią o nim, że tutaj oj, obnaża, zapominają w ogóle to, że mówimy o filmie fabularnym, który nie jest oparty na faktach, tylko na jakiejś jego wizji rzeczywistości. Natomiast kompletnie się dla mnie Wega spalił, mimo że na samym początku go bardzo, bardzo broniłem, mimo że nie odpowiada mi ten film pod wieloma względami. Tutaj bardzo dziękuję za przelewy z Big Farmy. natomiast broniłem go, ponieważ wierzę w wolność artysty. Natomiast na swoim fejsie opublikował coś takiego, że te wszystkie komentarze negatywne to on sprawdził, bo on dostał IP od Facebooka i były pisane z jednego IP. I coś takiego właśnie opublikował na swoim fejsie i tak patrzę, ty kłamliwy skurwysynu.
0: No, bajkopisarz.
1: Jak możesz, po prostu jak możesz, nie?
0: No bajkopisarz straszny, no przecież
1: kolejny przykład, że wiesz, że po prostu plujesz ludziom w twarz i mówisz im, że deszcz pada, nie?
0: To powinno nam jednak dać do myślenia, skoro on takie bajki sobie wymyśla, że od Facebooka dostał IP, no to już widać, znaczy warto sobie na przykład popatrzeć na starsze jego filmy i jak na przykład ma się do rzeczywistości Pitbull, w którym on robi z jednej postaci 10, w której miesza przeróżne wątki, które się pojawiały w naszym życiu, robi z nich trochę coś innego, koloryzuje i ubarwia, dorabia nowe historie do tego, to jest taki miszmasz trochę. No więc to samo pewnie robi w innych filmach, chociaż mi służby specjalne się bardzo podobały, fajni aktorzy są. W Botoxie pojawia się Olga Bołądź, którą znamy właśnie ze służb specjalnych, Agnieszka Dygant, która gra zawsze u niego jakieś kurwiszony takie tempe. Jest też oczywiście Tomasz Oświęciński, który chyba jednak nie będzie walczył w MMA. Okazało się, że jest tak zapracowany grą w filmach, że musieliby mu tyle zapłacić za walkę MMA, że nawet tej naszej KSW Federacji nie stać w ogóle na to, żeby zapłacić, mimo że miliony ma. No ceni się chłopak, ceni. A chętnie bym zobaczył walkę Oświęcińskiego, chociaż trochę się obawiam, że byłoby to coś jak walka hardkorowego koksa z popkiem.
1: No wiesz co, ja bym chętnie zobaczył na przykład takie, wiesz, jak raperzy sobie robią disy, to właśnie wziąć na przykład Justynę Sochę ze Stop Nop i właśnie Posobkiewicza z Gisu, postawić ich naprzeciwko siebie i wojna na obelgi. No to byłby naprawdę ciekawy eksperyment, bo tam, wiesz, jak tam Gisu sobie zrobił ten wizerunek, raper Gisu i coś tam, wiesz, rapuje, zaszczep swoje dziecko, no to potem Leroy ogarnął dupę, nagrał po prostu coś zrobione poprawnie muzycznie, właśnie w ramach takiego disu na Gisa, no i faktycznie to się jak najbardziej sprzedało, ale tylko dlatego, że on potrafił to robić, więc właśnie wziąć coś takiego, a ostatnio w ogóle widziałem po prostu przesłodki filmik na Facebooku, gdzie zmaszowano Korwina, który grał na basie i Ziębę, który grał na elektryku. I po prostu takie stężenie szaleństwa w tym minutowym filmiku, co prawda nie miało to jakichkolwiek wartości czy coś, gdzieś tam, wiesz, jakiś podkład i jakaś solówka i tak dalej, ale po prostu te dwie postacie i tak dalej spokojnie by sobie poradziły.
0: Wyższa jeszcze forma abstrakcji, można powiedzieć. To już jest. I opary absurdu. A w ogóle te opary absurdu nas coraz bardziej ogarniają, nie? Dookoła.
1: Wiesz co, nie wiem, ja tam się nie czuję jakoś szczególnie, wiesz, szczególnie bardziej ogarnięty przez oparę absurdu, jakoś, wiesz, staram się patrzeć na rzeczywistość. No tutaj Anon 0281 opowiada właśnie historię, opowieść mojej znajomej, z której kitlarze kulali bekę przy porodzie, patrzcie, źle się wysrała lub tego typu kwestie, oddział szpitala, nocny pacjent, jakaś kurwa wychodzi i mówi, że proszę poczekać, bo pani doktor pije kawę. No dobra, ale takie przykłady można spokojnie mnożyć w każdej grupie zawodowej. Tak? Natomiast, no jak mówię, no to jest wasza wolność, tak? Jeżeli macie wyjebane na lekarzy, no to niech, no to po prostu życzę szczęścia, miło było was poznać. Nie jest moim obowiązkiem, żebyście tutaj chodzili do lekarza i was do szczepień, ani do leczenia antybiotykami przymuszał nie będę, tylko zwyczajnie bardzo proszę nie kłamać, no.
0: No my raczej jesteśmy...
1: O, Bronson takim... wrzucił ten filmik, o którym mówiłem.
0: O jest, faktycznie. No, a my staramy się w tym medium jednak nie lobbować w żadną stronę, mimo wszystko. Jakieś trendy są, jakieś tendencje są, ale jak nagle spotkam we śnie pana Zjebko i on mi przemówi do rozsądku i skieruje na mnie energię, która sprawi, że w życiu mi się polepszy, to go
1: poproszę. To wtedy zniszczę nocne radio.
0: To przejdę na stronę miasta Orin i będę stamtąd nadawał i pluł na nocne radio i na potrzebę.
1: Wyobraziłem sobie po prostu, wiesz, taka sytuacja, że masz jakieś radyjko, które parę lat ładnie działa, nagle coś ci się w głowie przewraca, przestajesz płacić za serwery, przestajesz, wiesz, dbać o streaming, przestajesz nadawać regularnie. Czekaj, czy to się przypadkiem nie zdarzyło niedawno?
0: No, na szczęście się słuchaczom udało uratować tutaj ten stary serwer i w ogóle ja jestem w niebo wzięty, normalnie w siódmą gęstość przeszedłem aż. No i... ale w ogóle, no, świat się stał bardzo absurdalny. Gdzie nie spojrzymy, to jest absurd, no bo mamy absurdalne media w tej chwili, absurdalną edukację jakąś też, absurdalne prawo i sądy, absurdalny stosunek urzędnika do obywatela, absurdalne opłaty i podatki za wszystko i absurdalną biurokrację, zalew absurdalnych teorii spiskowych, absurdalne autorytety. Ja tak to widzę trochę, ale mi się to podoba. Ja lubię taki właśnie Monty Python.
1: Znaczy, wiesz co, to jest też kwestia jakiegoś takiego powszechniejszego dostępu do internetu, gdzie możesz sobie wrzucić źródła nieweryfikowane, a ostatnio właśnie ktoś zrobił analizę mitu turbolechitów i wielkiej lechi. Okazuje się, że 56% źródeł, na które się oni powołują, to oni się, jest tam kilka stronek, które opowiadają właśnie o znaleziskach z Wielkiej Lechi i one się tak jeden blok na drugiego powołuje, drugi na trzeciego, trzeci na pierwszego, nie? I tak to mniej więcej wygląda, natomiast pozostałe rzeczy to są książki, które nawet nie wiadomo, czy kiedykolwiek zostały wydane.
0: Są też absurdalne fakty, na przykład... Chińska...
1: No jak fakt może być absurdalny?
0: No to powiedz, czy ci to nie pachnie absurdem. Chińska miseczka sprzedana za 38 milionów dolarów. Ktoś to fajnie skomentował. Mam taką samą na balkonie dla kota. I to faktycznie wygląda jak taka, wiesz, dla kota. Taka na balkon zaraz.
1: No ale wiesz, ale to jest fakt. No jeżeli ktoś tyle dał tych pieniędzy za to, no to są jego pieniądze. No i tak naprawdę nic nam do tego. Możemy się uśmiechnąć, że coś takiego się stało. Jest to na swój sposób zabawne, no ale to jest jego kasa, jego, wiesz, a jego pomysł na życie. No i tak nie do końca jest nam, nie do końca możemy się w to wpieprzać, nie?
0: No ale wiesz, to może mogą być potem dalsze absurdy, na przykład ten, co zakupił tą miseczkę, przychodzi do domu, a tu przyjechała jakaś tam ciotka czy teściowa, mówi, wywaliłam tą miskę brzydką, to ohydna, do śmietnika, to, po co ma tu leżeć?
1: Właśnie ostatnio znajoma mi opowiadała o tym, że jej jakiś tam kuzyn czy coś takiego ma hodowlę wyżłów. I sobie kupił, pojechał do Włoch i kupił psa, którego spłacał potem przez 4 lata, a który to piesek był obciążony jakąś chorobą genetyczną czy coś takiego i mu się zmarło po roku, nie?
0: No, a różaniec...
1: Plant obsolescens.
0: A różaniec do granic, czy to też nie jest tak lekko, czy nie pachnie to absurdem? Tu możemy się adwokata zapytać, bo on już chyba wrócił z tej imprezy. No, organizują się ludzie w olbrzymią grupę, stają na granicach Polski, okrążają tą Polskę, oplatają ją jak różaniec i modlą się, no właśnie, o co proszą Matkę Boską. Chodzą słuchy, że głównie tam była taka intencja, żeby ochronić świat przed islamem. No, może się to okaże nawet skuteczniejsze niż Jan Sobieski, nawet w walce przeciwko Turczynowi. Rozgromimy Turczyna różańcem.
1: Allahu Akbar! Jak mój umma mówi, alhamdulillah, niech Bóg będzie z wami, Allah ma wielki plan wobec każdego z was i Allah was nie zawiedzie. Nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jego prorokiem. Natomiast wiesz, sam różaniec bez granic, no to też jest jakaś tam, wiesz, kwestia wolności. Tak, możesz zrobić ze swoim czasem, co chcesz i spożytkować go w sposób, jaki chcesz. Jeżeli chcesz jeździć z różańcem na granicę, to jest twoja wolność i nam nic do tego, bo oni tym różańcem nie duszą tych islamistów, tylko oni się modlą i tutaj też nie powinniśmy się w to wpieprzać. Tak samo jak, wiesz, tak samo jakby, nie wiem, zabronili młodym ludziom jeździć na koncerty na Woodstock, powiedzmy, i wiesz, się im wpieprzać w tę wolność. To jest nasze fundamentalne prawo i tak samo jak my możemy się, wiesz, uśmiechnąć, pośmiać i tak dalej, ale to jest w porządku. Oni się w ten sposób realizują i co więcej, jeżeli my ich będziemy cisnąć za to za bardzo, to wtedy oni mogą pomyśleć, że ponieważ oni byli ciśnięci, to znaczy, że oni mogą nas cisnąć. I wtedy już się przestanie robić fajnie. I tutaj też tylko przypomnę moją historię spod krzyża, pod Pałacem Prezydenckim, kiedy to właśnie zostałem oblany przez moherową babcię gazem pieprzowym, no ale to już opowiadałem, także nie będę przytaczał. No ale to jest właśnie ten problem. To może być zabawne i tak dalej, ale niech sobie będzie. Nie ma w tym nic złego. Jest zabawne, ale nie ma w tym nic złego.
0: furiat, który jest tutaj naszym takim właśnie jednym z wierzących, dyżurnych, przypomina, jak wielką moc ma różaniec i potwierdzam, w Radiu Maryja też było o tym, że różaniec to jest bomba atomowa na szatana. A tutaj właśnie czytam sobie, jakie jest, bo była jeszcze modlitwa błagalna na tym...
1: Mi się zaraz jądra rozpadną od tej bomby atomowej.
0: Maryjo, Matko Różańcowa. Ja może to spróbuję zarapować, żeby tak barwniej trochę było. Maryjo, Matko Różańcowa, błogosław Polakom mieszkającym w krajach zagrożenia humanitarnego, do których należy Wenezuela, i spraw, aby rządzący Polską wypracowali program pomocowy dla tych Polaków, którzy chcieliby wrócić do ojczyzny, ale jako uchodźcy z polskimi paszportami pozbawieni są w niej jakichkolwiek praw pomocowych przysługujących uchodźcom. Pod koniec trochę straciłem rytm, ale i tak niezły raper maryjny ze mnie.
1: Ojcze nasz, sprawdź to! Zdrowaś, Mario! Sprawdź to!
0: Zamiast yo to szczęść bo! Szczęść bo! Pochwa!
1: Amen! No. Czy amen to jest skrót od I don't know, man?
0: Amen! Amen!
1: Sobie wyobraziłem teraz wszystkie jego audycje i powstawiane, wiesz, wyciętej tylko pod kartem I don't know, man. Amen.
0: Amen. Gun z tobą. Plazma wiruje, man.
1: A potrzeba to śmiał przecież być księdzem. Tak, miałem być księdzem. Nie wstydzę się tego, natomiast nie będę ukrywał, że w momencie, kiedy decydowałem o swojej karierze półmaturalnej, zwyczajnie nie odpowiadał mi celibat. I faktycznie przez piękną, młodą dziewczynę nie trafiłem do seminarium duchownego, bo faktycznie, kiedy wszyscy moi znajomi ze szkoły średniej jeździli tam po uniwersytetach, po politechnikach, no to ja pojechałem do seminarium duchownego i kurde, słuchaj, tam w ogóle mają naprawdę nieźle. W ogóle zaplecze sportowe przy seminarium duchownym w Koszalinie, gdzie akurat byłem. Kurde, basen, kryte boisko do siatkówki i kosza, potężne boisko obok, siłownia. To, wiesz, ma to sens, tak? Bo gdzieś te energie, które ci się ściska w jądrach, musisz sobie po prostu wypracować i faktycznie ćwiczenia fizyczne mogą tutaj pomóc, ale ze wszystkich, wiesz, i ten ichni akademik, tak? Ten ich, jak nie wiem, jak to się tam nazywa profesjonalnie, po prostu wow, nie? I też pogadać z takimi klerykami na drugim czy trzecim roku, ale też właśnie mi mówili, że mają straszne przerzedzenie. Bo jak rok rocznie, no to tam zaczyna powiedzmy 10-12 osób, to tak po trzecim roku właśnie, jak to określił właśnie jeden z diakonów, to się chyba nazywa ci, którzy są na ostatnim roku, jeszcze tuż przed odebraniem święceń, że już mają ukończone seminarium, ale jeszcze nie mają święceń. To jeden właśnie z takich, który nas oprowadzał, mówi, że słuchajcie, ale jest właśnie ten problem, że większość ludzi, którzy odeszli stąd, straciło wiarę. Po prostu straciło wiarę gdzieś na drugim, trzecim roku. Nie, że stwierdzili, że jednak tego powołania nie czują, ale stracili wiarę.
0: No, może byłby dobry z ciebie kapłan.
1: Znaczy, wiesz, to też ja autentycznie czułem powołanie i, że tak powiem, jakieś takie okruchy tego powołania się pojawiają dzisiaj, bo ja lubię opowiadać ludziom o rzeczach, które są gdzieś tam w głębi mnie, w które głęboko wierzę, które uznaję za swoje fundamenty, lubię o nich opowiadać, staram się opowiadać o nich w sposób ciekawy, jakoś właśnie tak, wiesz, dynamicznie zachęcić do to znaczy, można nawet nie tyle zachęcić, co bardziej przedstawić swoją wizję i mieć nadzieję, że ludzie, którzy mnie słuchają, zwyczajnie za moją wizją pójdą, bo skoro się sprawdziła dla mnie, no to kurde, czemu miałbym się tym nie podzielić? Gadane mam, trochę charyzmy mam, także i po prostu lubię zaciekawiać ludzi swoimi historiami, no i ponieważ wtedy byłem wtedy lektorem, więc to jeszcze plus dwa do dykcji i tak dalej, zresztą co mi też do dzisiaj zostało. No to jednak słuchajcie, no to jest, tak, to było to powołanie, że chciałem pracować dla ludzi, chciałem tchnąć w nich, żeby zobaczyli w tym życiu to, co ja odczuwałem, to, co mnie bawi, to, co mnie cieszy, coś, co mi daje spełnienie, no tylko, że później w sposób zupełnie inny straciłem swoją wiarę i nic z niej nie zostało, więc jestem tutaj z wami.
0: No i masz taki księżowski trochę ton właśnie. Kochani, kochani. No i małe dziewczynki też lubisz, można powiedzieć, bo ta twoja Fiku Miku, ta japońska, to też takie tam właśnie, te pioseneczki takie.
1: Miku ma 17 lat i proszę nie kwestionować jej wieku.
0: No to jest niepełnoletnia.
1: Ale legalna.
0: No tak sobie widzicie, wykombinował, że niepełnoletnia, a legalna. Jaki spryciuszek.
1: A wiesz, że też, że wiek dopuszczenia, ten age of consent, czyli wiek poniżej którego, który odróżnia pedofilię karaną od po prostu zwyczajnego zainteresowania małolatami, w Watykanie wynosi 12 lat.
0: To zmienili tam, bo w końcu trzeba było zmienić i na 14 chyba z bólem, z wielkim bólem na 14. Przypomniał mi się taki obrazek Mleczki, widziałem ostatnio, stoi sobie dwóch księży i jeden mówi do drugiego: ja mam ładniejszy kościół, a tamten mu odpowiada: a ja mam ładniejszych ministrantów. Coś takiego było. No więc tak się
1: no to przyfala. Był taki dowcip opowiadany swoją drogą przez mojego proboszcza, u którego byłem lektorem, że idzie sobie ksiądz ulicą, no ja coś tam gówniarze za nim krzyczą: pedał, pedał, pedał, a on się odwraca: a nieprawda, bo ja mam dziecko z gosposią.
0: To śmieszne. No śmieszne jest też na przykład to, że w tym kraju ksiądz dostaje wyrok za pedofilię rok i

0: sąd, gdzieś ten sąd zawiódł. No ale koniec końców się okazuje, że jednak ci, którzy mieli tropić afery, zresztą dzisiaj było coś takiego, że koleś z Ministerstwa Finansów, który wpadł na pomysł, żeby powołać komisję śledczą do spraw VAT, został bodajże dzisiaj zatrzymany przez CBA z zarzutami korupcji. Nazwiska nie pomnę, bo to widziałem dosłownie newsa chwilkę przed audycją, natomiast też pisior i tak dalej został zatrzymany, także jakoś to wszystko działa.
1: No, z takich zabawniejszych tematów z kolei, to sobie czytałem dzisiaj, jakie ostatnie posiłki zamawiają skazańcy w USA. I no bo właśnie, szkoda, że u nas nie ma takiego zwyczaju. Ostatni posiłek to jest bardzo fajny zwyczaj i taki wywodzący się jeszcze z dawniejszych czasów, kiedy to był taki symbol tego, że skazany na śmierć w jakiś tam sposób odpuszcza swojemu katowi, czy tam katu. No i...
0: Kotu.
1: I to jest takie sympatyczne bardzo. Jak na przykład nie chce jeść, nie jadek, to wiadomo, że focha ma i problem jest wtedy. Czasami też na takich filmach pokazujących średniowieczne czasy widzimy, że kat się tam coś zapytowywuje. Czy odpuszczasz mi? A trzeba wtedy odpowiedzieć tak, bo inaczej kat się wkurwi i będzie krzywo ciął. I nam utnie tylko kawałek głowy i będzie bolało, nie? To lepiej.
0: A to nie można przy okazji tego na przykład sobie zamówić do takiego ostatniego posiłku, dajmy na to wino Beaujolais Nouveau z roku 2050?
1: No właśnie, to jest ciekawe, że można wszystko i ludzie bardzo wymyślne te potrawy zamawiają. Ale niektórzy skromne. Mamy tu na przykład Stevena Andersona, 49 lat, Kalifornia. Włamanie, napad, ucieczka z więzienia, 7 morderstw, skazany na zastrzyk przez wstrzyknięcie trucizny. I takie bardzo prościutkie. 2 tosty z serem, serek wiejski, mama łyga z kukurydzy, lody czekoladowe, rzodkiewki. Starałem się w ogóle tutaj dojść, czy jest jakaś taka korelacja, że im więcej zabójstw, tym bardziej wypasiony ten posiłek, no ale to różnie bywa, bo jeden gość na przykład, jakiś taki wydzierany, pentagramy na czole w ogóle, to on sobie zamówił bardzo nietypowy posiłek, bo było to mianowicie Pismo Święte, które zjadł przy strażnikach, po prostu wyrywał te kartki i zjadł 1200 stron. Ile to celulozy?
0: Ale oni się nie boją, że na przykład potem ten wieszany gość się zesra podczas egzekucji czy coś?
1: Na papierowo, taką masą papierową.
0: Właśnie, co ty byś sobie zamówił jako ostatni posiłek?
1: No ja to pewnie jakiś tak bym trochę pobłaznował, żeby tak z humorkiem to coś tutaj zrobić i może bym zrobił tak jak jeden ze skazańców, który zamówił sobie jedną oliwkę. I to jest pokazane na talerzu, taka jedna oliwka. Zabawnie to wygląda trochę. Co my tu jeszcze mamy? Szukam takich bardziej nietypowych albo bardziej wypasionych. No tutaj Ted Bundy, 43 lata, Floryda, gwałt, nekrofilia, ucieczka z więzienia, 35 morderstw, krzesło elektryczne. Odmówił specjalnego posiłku, więc dostał tradycyjny ostatni obiad. Średnio wysmażony stek, jajka sadzone, placki ziemniaczane, tosty z masłem i dżemem, mleko, sok. Ale i tak to takie wypasione, kurczę, tutaj mięsko, tościki, soczki, bajery. I musieli go karmić chyba. No i tutaj za antychrysta, za behemota, ktoś, kto nas tutaj... Jacek się do nas dodzwonił. Ja nie wiem, co ja bym... A ty co byś zamówił, potrzeba?
0: Ja nie wiem, ale wiesz co, tak żeby kogoś, nie wiem, poruszyć, to przykładowo bym sobie poprosił na przykład o jakieś ciasto zrobione przykładowo przez żonę albo matkę mojego kata.
1: A ja bym zamówił chleb z ukrytym pistoletem 9 mm. Ciekawe, czy można. I bym wtedy sprytnie to...
0: Albo na bezczela, kremówkę.
1: Kremówkę. Skazany za obrazę Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka, co pan zamawia przed śmiercią. Kremówkę.
0: To by było... Tak, to by chyba właśnie zależało od tego, za co zostałem skazany, tak żeby jakoś, wiesz, żeby później ktoś za 30 lat, czytając sobie właśnie artykuł o tym i przygotowując się do jakiejś gówno audycji w gówno radyjku, stwierdził tak, opowiem o nim. I to jest, wiesz, to jest takie przetrwanie w annałach, że nawet mimo jakiejś tam potężnej

0: zbrodni, typu obrażanie papieża, którą wykonałeś, jednak zostajesz wiecznie żywy w umysłach i słowach ludzi.
1: Kremówkę, którą przyniesie mi mała dziewczynka z warkoczykami i gumę turbo na deser. A tutaj Jacek się do nas dodzwonił, blacha. Co Jacek by zamówił na ostatni posiłek, Jacku?
2: Co ja bym zamówił na ostatni posiłek? Chyba bym zamówił mięso swoich wrogów, żeby je zjeść. W serialu Hannibal jest taka słynna scena, gdzie koleś też seryjniak podający się za rozpruwacza z Chesapeake. Kto oglądał Milczenie Owiec albo The Great Red Dragon, ten będzie kojarzyć jakby sens historii Hannibala Lectera, który w serialu jest jakby kontynuacją tej historii, czy też bardziej jej przedłużeniem, bo to nie jest kontynuacja, bo tam już historia się zakończyła. Tam jest taka słynna scena, jak Hannibal siada przy jednym stole z gościem, który podawał się za rozpruwacza z Chesapeake, a tak naprawdę to on nim jest, i konsumuje go na żywo. W sensie koleś wpierw ma odciętą nogę, siedzi przy stole na kroplówkach i wcina swoją nogę podaną przez Hannibala, oczywiście w bardzo wytworny sposób. Te dialogi między nimi są bezcenne. Jak on tam do niego mówi, że jedzenie cię nie otępia w żaden sposób, i dyskutują na temat tego, że ślimaki są w lepszej pozycji niż my, bo nie wiedzą, że zostaną zjedzone, a my o tym wiemy, tak?
1: Tu padła naprawdę chyba taka propozycja, że ty, Jacku, byś zamówił na ostatni posiłek jako blacha WD-40, albo może na przykład beczkę smaru.
2: Szczerze mówiąc, to takie żarty mnie nie śmieszą. Znaczy, niech któryś z Anonów się wysili bardziej, bo to już jest naprawdę słabe. To już jest tak przeterminowane jak te jogurty, które od posadzki odrywałem, o których mówiłem niedawno w audycji Bajtitera, tak?
3: A ja przyznam, że pierdłem ze śmiechu.
1: No to tak, to są te takie słabe właśnie dowcipy, tak samo, że Jacek Blacha mieszka w Stalowej Woli, albo że metalu słucha, to już było.
2: A słuchałem kiedyś metalu, znaczy to też zależy jakiego metalu, tak? Bo metal jest różnie kategoryzowany, na przykład Korna, tak? Ale tych starszych płyt, bo ten nowszy to jest Komercha i kupa gówno.
1: Skoro tak mówisz?
3: Słyszałem, że jakieś, wiesz, parametry wyginania, odporności. Pewne żarty nie przestaną świeżyć, sorry.
2: Natomiast jestem podobnego zdania jak potrzeba, znaczy co do tych szczepionek jeszcze, tak powracając, tak? Że no jeżeli ktoś uznaje, że taka droga podążania za systemem przyniesie mu, nazwijmy to tak teraz, posługujmy się językiem z Radia Maryja, że taka droga przyniesie mu zbawienie, no to spoko, tak? To jest your choice, tak? To jest jego wybór, tak? A w drugą stronę, jeżeli ktoś jest fanatykiem antyszczepionkowym, tak, i choćby, nie wiem, choćby miał wizję tego, że jego dziecko w obliczu epidemii może umrzeć, to on i tak nie poda mu tego, nie poda mu tego preparatu szczepionkowego. No to też jest jego wybór, tak? Bo to jest jego dziecko, tak? A nie kogoś tam, tak? A już na pewno nie państwa.
3: No przede wszystkim tak. No tutaj jeżeli chodzi o własność dzieci, to już troszkę, że tak powiem, śliny przeleciało na ten temat, ale jeszcze jedna istotna kwestia, że ludzie się wypisują z tego uciskającego systemu i nie chcą szczepić dzieci, ale potem, kiedy systemowe przedszkole stwierdza, no to w takim razie my was nie przyjmiemy, a no to oj nie, bo wy tutaj mi naruszacie wolność. No nie, albo się wypisujesz, albo się nie wypisujesz. Jak to kiedyś mój zjarany kuzyn podczas oglądania Anioł Pański, siedzieliśmy po prostu uwaleni jak Messerschmitty w fotelach, no i papież powiedział albowiem, a mój kuzyn się wkurzył, no nie ma takiego słowa jak albowiem, albo wiem, albo nie wiem, ale albowiem nie ma. Także nie ma co stać w rozkroku. Jak się chcecie wypisać z tego systemu, dobra.
2: Oj,
3: ale wtedy...
2: kurwisz logikę potrzeba. Tu wykazujesz się bardzo dużą nieznajomością systemu. Wiem, że to będzie dla mnie ryzykowne iście na frontalne starcie z cyborgiem, ale trudno, raz kozie śmierć.
3: Stawaj, moje serwomechanizmy są gotowe.
2: To nie do końca jest tak, bo przedszkole systemowe, czy też w ogóle cała służba zdrowia, nie zapominaj, przez kogo jest finansowana. Jest finansowana przez nas wszystkich, więc tak naprawdę to przedszkole należące do systemu, nie mówimy tutaj o podmiotach czysto prywatnych, ma gdzieś tam w obowiązku piąć dzieciaka takich rodziców, niezależnie od tego, czy oni się zgadzają na to, czy nie. Znaczy, to oni w swoich podatkach kładą na to, żeby to przedszkole istniało. Tak samo jak kładą na to, żeby kampania szczepionkowa była prowadzona również z ich pieniędzy i też między innymi z tego powodu zasadniczego mają prawo się od tego odciąć, tak? Bo w końcu to oni to, kurwa, finansują.
3: No to niech się wyprowadzą do jakiegoś antyszczepionkowego raju, gdzie nikt nie będzie ich zmuszał i tam będą zadowoleni. Tutaj system daje i, że tak powiem, potem oczekuje. I że tak mi się wydaje, że to jest racjonalne, że system może oczekiwać pewnych rzeczy, jeżeli jesteśmy w takim rozkroku, bo wyobraź sobie, że w natchnieniu wolności stwierdzasz, że no ty w takim razie nie będziesz się rozliczał z fiskusem. Prowadzisz działalność gospodarczą, nie płacisz podatków i potem jesteś zaskoczony, kiedy masz kontrolę skarbową i masz to odciągnięte. Ewentualnie, no nie wiem, jeździsz sobie samochodem bez przeglądu, to będzie nawet lepszy przykład. Jeździsz sobie samochodem bez przeglądu, no i potem dostajesz karę za to, że jeździłeś takim samochodem bez przeglądu, ponieważ system uznaje, że w takiej sytuacji jesteś zagrożeniem dla innych uczestników ruchu i cię nie powinno być na tych publicznych drogach.
2: Ale w tym momencie mówimy o jakby zupełnie innej rzeczy, bo coś takiego jak państwowa edukacja czy państwowa służba zdrowia to jest stosunkowo młody wynalazek.
3: Przedszkole to nie jest edukacja, przedszkole to jest przechowalnia dla małych dzieci, żebyś ty miał czas na pracę.
2: Okej, jak zwał, tak zwał. Niektórzy gimnazja by nazwali też przechowaniem ze względu na ich niski poziom, tak? Natomiast zrzucanie się, powiedzmy, w datkach publicznych na takie defaultowe rzeczy jak drogi, czy na takie defaultowe rzeczy jak chociażby jakaś tam skromna komunikacja miejska, tak? To już istnieje od bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dawna, tak? Ty tutaj jakby chcesz powiedzieć coś takiego, że ci ludzie są zmuszeni do uczestnictwa w kontrakcie, którego nigdy nie podpisali.
3: No tak to mniej więcej wygląda i się chcą wypisać z części tego kontraktu, z obowiązków, natomiast benefity chcą dalej przyjmować.
2: Ale benefity w jakiej
3: w postaci znaczy tego, że twoje dziecko zostanie przyjęte do przedszkola i ty będziesz mógł pracować.
2: No ale przecież oni sami finansują to przedszkole ze swoich podatków, to gdzie ty tu benefity widzisz? Znaczy to oni są obłożeni haraczem tego, to jest zupełnie inna kategoria niż drogi, z której korzystają. Nie wiem, czy widzisz to.
1: Tak, troszeczkę cię, Jacku, przecina jak zwykle, ale to takie są parusekundowe albo sekundowe przerwy.
2: Mam powtórzyć?
1: No jakbyś mógł zdanie od początku.
2: Chciałem powiedzieć o tym, że to jest zupełnie inna kategoria, coś takiego jak przedszkole, ponieważ to przedszkole jest przez nich samych finansowane. To jest zupełnie inna kategoria niż na przykład drogi. Drogi są użyteczności powszechnej, a nie dalej jak bodajże rok wstecz, tak? Była taka sytuacja, gdzie w tych przedszkolach systemowych zabrakło miejsc, tak? I wtedy jakoś nikt się tym nie przejmował, że tutaj, prawda, system świadczy nam jakiś kontrakt, nie dopełnił tego kontraktu i wszystkim pokazał środkowy palec.
3: No dobra, a drogi to, przepraszam, z czego są finansowane?
2: No więc o tym mówię, ale to jest zupełnie inna kategoria, bo z tego korzystają powszechnie wszyscy, tak? A z przedszkoli nie korzystają chociażby osoby, które nie mają dzieci.
3: No a z dróg nie korzystają osoby, które nie mają samochodów.
1: Ja to w ogóle mało z dróg korzystam.
3: Pociągiem.
2: Jak wychodzisz,
1: siedzę w domu.
2: Rowerem. Tak, wyjdziesz, no to musisz korzystać z tych dróg, tak?
3: No
2: znaczy,
3: nie,
2: pewnie byś nie był zadowolony, gdyby chodnika na ulicy ci nie położyli.
3: No oczywiście, że nie byłbym zadowolony, natomiast wiesz, natomiast ja się tutaj w ten system jakoś tam wpisałem, się w nim odnajduję, spełniam swoje obowiązki i jednocześnie czerpię z niego benefity, tak?
0: I tak samo jak powiedzmy, myślę, że przykład z przeglądem czy ubezpieczeniem OC jest tutaj dobry, bo to też jest przymus, żeby mieć ten przegląd lub właśnie ubezpieczenie. Możesz siebie uznać za doskonałego kierowcę, który może wyjechać na publiczną drogę i jeździć pośród innych samochodów, które taki przegląd i ubezpieczenie mają, ponieważ uważasz to za zbędny nacisk. No i pytanie właśnie, czy to znaczy, bo tutaj mi się wydaje, jest duża analogia, że to jest ten sam przymus, że musisz nawiązać i jeszcze zapłacić za to, mój drogi. Nie, że masz ubezpieczenie za darmo, tylko sobie do firmy pójdziesz, która ci wklepie pieczątkę. Nie, musisz jeszcze za nie zabulić, a jeżeli cię złapią na takiej publicznej drodze, no to wtedy nie ma zmiłuj, nie kontynuujemy, nie możesz jechać dalej.
2: No tak, tylko te ubezpieczenia są jakby w pewien sposób uargumentowane, tak? Znaczy jest to uargumentowane silnymi podstawami w postaci tego, że wypadek komunikacyjny w swoich kosztach jakby przenosi się nie tylko na jedną osobę, tylko zazwyczaj są to przynajmniej dwie osoby, które uległy temu wypadkowi komunikacyjnemu. Znaczy ja sobie wyobrażam model, w którym dałoby się to rozwiązać w inny sposób, wykluczając tego pośrednika w postaci tych firm, które, no co tu dużo nie mówić, żerują na tym systemie, tak? No ale to już jest taki, powiedzmy, bardziej podział, myślę, czysto ideologiczny między nami, jakby inaczej patrzymy na coś, co by można nazwać strukturą społeczną.
0: Ale szczepionki też są uzasadnione, ponieważ po pierwsze nie zachorujesz według oficjalnych, mainstreamowych mediów, żeby nie było, ponieważ po pierwsze nie zachorujesz na odrę, której leczenie jest kilkaset tysięcy razy bardziej kosztowne niż szczepionka przeciwko odrze, a oprócz tego nie ma ryzyka, że będziesz zarażał innych ludzi. Więc tutaj jest podobne uzasadnienie jak w przypadku ubezpieczenia OC.
2: No nie jest podobne. Nie jest podobne, no bo tak naprawdę ty, krawiec, ja i wszyscy słuchacze zrzucamy się na to, a ponieważ nie podpisaliśmy żadnego kontraktu, to w każdej chwili dobrowolnie powinniśmy mieć możliwość, żeby z tego zrezygnować. O czym ja tutaj mówię, tak? To w wielu miejscach się tak dzieje. Nie wiem, krawiec, czy ty kiedyś podpisywałeś jakąś umowę z ZUS-em?
1: Nie, właśnie.
2: Znaczy, przyszli do ciebie przedstawiciele z firmy pod tytułem Zakład Ubezpieczeń Społecznych i ci się zapytali: dzień dobry, panie krawiec, czy chciałby pan się zapisać do powszechnego systemu ubezpieczeń? No nie było
0: dzień
2: czegoś
0: dobry,
2: takiego.
0: Wyobrażam sobie apostołowie ZUS-u. Dzień dobry, panie krawiec, czy chciałby pan porozmawiać o nadmiarze pieniędzy?
1: No, dzień dobry, co prawda jest u nas dwa razy drożej, nic nie gwarantujemy i będzie pan do usranej śmierci płacił nic tego nie mając, ale może się pan jednak skusi. Myślałem no kiedyś, żeby można by potrolować trochę ZUS i na przykład i zadzwonić i popytać się. Patrzyłem na ofertę konkurencji i chyba się bym prywatnie jednak ubezpieczył. Kiedy ja mogę przyjść i wypowiedzieć umowę?
4: Ale pan nie może.
1: Jak to nie mogę? Nie mogę?
4: No nie może pan, proszę pana, to jest obowiązkowe.
1: Jak obowiązkowe? No i tak sobie można by potrolować. Jacku...
0: Słudzy VAT-u, adwentyści miesiąca trzeciego.
1: Jacku, tutaj już następne osoby się dobijają, więc ja powoli będę cię zrzucał w siódmą gęstość.
0: To ja czekaj, to mu przywalę z działa organowego jeszcze. Pach, pach, pach!
1: Pach, pach. No dobra, to pach, pach. I następny w kolejności jest adwokat, a ty, etamie, racz bądź łaskaw tutaj w kolejce stanąć. Pan tu nie stał, prawda? Halo, halo, jesteś tam adwokacie?
5: Jestem. Cześć.
0: Uszanowanko.
5: Halo, halo. Witajcie, witaj Potrzeba, witaj Krawcze, witajcie.
1: Czego?
5: Witajcie, wy. Słuchajcie.
0: Co chcesz nam sprzedać?
5: Leczenie odry jest objawowe. Takie hasło mam tutaj na powitanie.
1: Leczenie
0: no,
1: odry
0: zasadniczo jest. Plus acyklowir, tak. żeby zabić replikowanie się wirusa. Tak.
5: Nie, bo jakby nie chcę tu jakiejś polemiki potrzeba z tobą prowadzić, ale naprawdę myślę, że cały czas jesteś pastorem, tylko zmieniłeś po prostu swojego Boga.
1: Na Wyborczą i TVN, ale potrzeba ma coś w sobie takiego. Na przykład wchodzę tam na gazetę i wiem, że jest teraz ta ustawa antyubekizacyjna. No i czego się spodziewać? Co tam będzie na tej Wyborczej? No oczywiście są takie przypadki, że tu bohater uratował dziewczynkę, ale należał 2 dni do UB i chcą go pozbawić emerytury. Biedaczka, biednego ubeczka. On tylko krótko był. No i, no dobra, może przesadzam trochę, że potrzeba taki jest, ale tak troszkę zawsze taki właśnie broni tego mainstreamu wstrętnego.
5: No, mainstream to jest takie miękkie określenie. Ja myślę, że on po prostu broni NWO, to jest, że tak powiem, pierwszy front tutaj w tych takich niszowych obszarach, jeśli chodzi o propagację informacji.
3: Tak, i tutaj powiem szczerze, że tak jak najbardziej. Myślę, że rząd światowy miałby dużo więcej dla nas do zaoferowania niż nasze kochane rządy, jakie by one nie były. Nie, wolałbym być jednak, jeżeli miałbym wybierać między syfem a malarią, no to wybrałbym malarię od rządu światowego.
5: Znaczy, wiesz co, ja nie przeczę, że takie rozwiązanie kiedyś nastąpi, tylko pytanie, czy to ma być władza pod butem, bo to tak raczej będzie wyglądało, rządów narodowych czy globalnego rządu światowego. Myślę, że...
3: No właśnie tutaj się pojawia, ilekroć mówimy o NWO, no to, że tutaj oni są z definicji źli i tak dalej, bo to są elity i tak dalej, które będą chciały nas tutaj uciskać. Jakbyśmy teraz, kurwa, nie byli uciskani? No ludzie, zastanówmy się.
5: Tylko wiesz, w tej chwili istnieje sytuacja, że chociaż to też są pozorne, ale załóżmy, że taki układ dopuszcza taką sytuację, że istnieje sąsiedzkie państwo, istnieje ten taki płot, za którym istnieją być może normalni jacyś, którzy mogą przyjść nam z pomocą w jakiś sposób, a jeśli będzie jedna władza i ona będzie globalna, to nie będzie jakby odwołania się już do nikogo innego. Jeśli podpadniesz władzy, to znaczy, że cię nie ma po prostu, bo się nikt z tobą nie będzie cackał.
3: Świat nie lubi próżni i nie jesteśmy jeszcze na tyle dojrzałą cywilizacją, żeby sobie stworzyć taką zjednoczoną federację planet.
5: To czemu to promujesz?
3: To znaczy, wiesz co, bo rząd światowy, który teraz ma okazję, który się formuje na naszych oczach, to tak naprawdę 3 potężne rządy światowe w postaci Europy, Chin i Stanów Zjednoczonych, które dalej będą ze sobą konkurować, które dalej będą mimo wszystko swoimi naturalnymi przeciwnikami. A musi nam się coś, wiesz, w głowie przestawić, musimy mieć zaspokojoną całą piramidę Masłowa w całej cywilizacji, żebyśmy dopiero mogli zacząć pracować, żebyś ty się nie bał o to, czy będziesz miał co do garnka włożyć, żebyś ty się nie bał o żebyś ty mógł w spokoju się po prostu rozmnożyć, puścić dalej swój materiał genetyczny. Wtedy, jeżeli będziesz miał taki wewnętrzny komfort, kiedy nie będziesz miał tego ryzyka, że pewnego dnia stracisz pracę i możesz zwyczajnie nie nakarmić swojej rodziny przez to, no żyjemy w ciągłym strachu, że coś takiego może się zdarzyć i dlatego jest dużo łatwiej nas rozgrywać i rzucić komuś taki ochłap jak 500+, wystarczy, żeby kupić nasze prawo głosu. Natomiast to, co mi się wydaje, to jest to, że jeżeli ten rząd będzie bardziej scentralizowany, to osoby, które będą trafiały na stanowiska decyzyjne, będą musiały przejść dużo większe filtrowanie i zwykły chłystek, jakaś taka pani poseł Chojarska, nie wiem, czy kojarzycie, dawno ona chyba z Samoobrony była, czy coś tego, taka typowa siłą od pługa oderwana wiejska dziewucha, która się nadawała do rządu jak kocie gówno do tortu, a jednak była osobą decyzyjną. I to mnie uwłacza i wydaje mi się, że jeżeli to będzie na dużo wyższym poziomie, no to wtedy ten filtr będzie dużo cięższy i dużo bardziej odpowiedzialny osoby trafią na te stanowiska, tak samo jak do zarządów w wielkich międzynarodowych korporacjach trafiają menedżerowie, a nie krewni znajomi królika.
1: Czytam sobie w tej chwili napisy.
5: Mogę tak ad vocem, Krawcze?
1: To no dobrze, proszę bardzo.
5: Bo myślę, potrzeba, że strasznie życzeniowe masz podejście do rzeczywistości. Chociażby struktura władzy unijnej pokazuje, jak bardzo wybitne jednostki tam, słuchaj, trafiają. Jest tam ponoć koleś, który podstawówkę skończył, tylko
3: tak, ale polityk. Ale to jeszcze nie jest rząd światowy, to jest niedojrzały, ponieważ my wybieramy ich lokalnie i porówno z każdego kraju. To nawet się nie równa do rządu światowego, tak? Tak. Wyobraź sobie, że mamy, wiesz, bezpośrednie wybory, gdzie ty możesz zagłosować na Holendra czy Niemca i tak dalej.
0: no to wtedy byśmy mówili faktycznie o jakimś tam rządzie kontynentalnym. I to jest to, co pod czym się spokojnie bym podpisał. Teraz te struktury mamy niedojrzałe, dążymy do tego i ja życzę temu jak najlepiej.
5: Wiesz co, wydaje mi się, że bo tam gdzieś do wyobraźni się odwołałeś. Moja wyobraźnia podpowiada mi, że jeśli się pojawi jakiś rząd światowy i ci wybrańcy samo z własnego grona się wybiorą, po prostu na jakieś imprezce suto zalanej drugimi trunkami, a może nawet nie tak, wybiorą sobie najbardziej sprytnych kolesi, którym myślę, że takie coś jak wartości ludzkie będą obce i raczej optymalizacja kosztów i maksymalizacja zysków. To myślę, że to może być jedyne kryterium tutaj, jeśli chodzi o podejście do...
0: Ale też, żeby się tak dobrze ustawić, żeby trafić na wódkę i wypić wódkę z odpowiednią osobą, też musisz mieć pewną umiejętność zarządzania i to nie na poziomie prześlizgiwania się przez życie, ale naprawdę twardego dążenia do celu. Ja w swojej firmie nie wybierałem sobie kierownika czy członków zarządu, a uważam, że firma jest zarządzana naprawdę zajebiście i czuję się w tym tam naprawdę bezpiecznie, komfortowo i wiem, że spokojnie w tej firmie, no nie wiem czy do emerytury, bo pewnie nie dożyję, ale spokojnie widzę się w niej za te 10 lat. I podobnie jestem w stanie nawet zrezygnować z tej demokracji, bo nawet, kurde, w naszych głosowaniach, bądźmy szczerzy, czy znamy tych swoich posłów? Nie znamy. Większość nie zna. No ja powiedzmy miałem taką przyjemność, to wam opowiadałem, że znam jedną z pań posłanek. Natomiast słuchajcie, no to chodzi o to, że ta demokracja no nie do końca działa, tak? I jeżeli ktoś po prostu wywali więcej pieniędzy na kampanię reklamową, tak jak to zrobił Trump w Stanach Zjednoczonych, będzie miał lepszy PR, no to wtedy wygra te wybory. Więc no, pytanie, czy do końca o to by nam chodziło, czy przypadkiem nie zostawić ich powiedzmy w jakiejś ciemnej piwnicy na rok, zamknąć ich tam? Po roku otworzyć i zobaczyć, kto przeżyje i jego ustanowić takim prezydentem rządu światowego.
1: No dobra, miało być ad owocem, więc ja też chcę coś teraz powiedzieć, a nie, że tylko wy. I czytam sobie tutaj na monumencie z Georgii, czyli słynny pomnik NWO, 10 przykazań New Age dla niektórych. No i czytam sobie te postulaty tych wstrętnych globalistów, no i one nie są takie złe. No, chrońcie ludzi i narody sprawiedliwym prawem i słusznymi sądami. No, szataństwo w czystej postaci. Albo nie bądźcie rakiem dla ziemi, zostawcie miejsce dla natury. Unikajcie nieistotnych praw i bezużytecznych urzędników. No to chyba dużo tutaj z nas przyklaśnie, że bezużyteczny urzędnik to jest bezużyteczny, bo to...
0: To nawet brzmi podobnie, nie? Bezużyteczny urzędnik. To ma kurde wspólne sylaby, nie?
1: No, jednoczcie ludzkość. No, ty potrzeba sam mówić, że ci kesze pachnie NWO, to One Race, One Nation, One Planet, no ale to może nie jest takie złe, jak będziemy jednym, to się przestaniemy trachać sami
0: ze sobą. To akurat po prostu używałem jako taki argument, który zadziała na drugą stronę w tej dyskusji, więc mi akurat to źle nie pachnie w kesze, ale po prostu wziął sobie chwytliwe hasło.
1: Największe kontrowersje wzbudza oczywiście...
0: Program depilacji.
1: Program depilacji właśnie. I to co takie straszne, że żeby nas było trochę mniej, musimy się mnożyć jak króliki. Sam papież w końcu powiedział, przestańcie się katole mnożyć jak króliki. I znienawidzili go, zaraz obwołali antychrystem NWO i chcą go teraz otruć.
0: Ładnie Etam na czacie zaznaczył przyszłość nocnego radia, możliwą przyszłość nocnego radia. Jedno radio, jeden krawiec, jeden słuchacz.
1: On za dużo krawcuje ostatnio. Ciągle krawiec to, krawiec tamto.
5: Ja mam wrażenie, że akurat tutaj z uczestników czatu to jakoś zbytnio się nie mnożymy jak króliki, jeśli chodzi o słuchaczy.
0: To znaczy, słuchajcie, bo jeżeli chodzi o taką depopulację, to też jeżeli ktoś nam mówi, że powinno być na Ziemi 500 milionów, no to co, no to zabijmy ich wszystkich.
1: No
0: a może to jest taka po prostu sugestia, że faktycznie jeżeli będzie nas 500 milionów, no to będziemy żyli sobie na takim faktycznie poziomie społecznym. Jeżeli dojdzie do takiej redukcji populacji w sposób naturalny i do takiej redukcji populacji dochodzi, bo mamy jednak w Europie przyrost naturalny ujemny, w Japonii mamy przyrost naturalny ujemny. Co prawda ma to swoje ogromne wady, ponieważ nie będziemy mieli ludzi, którzy będą pracowali na emerytury nasze. Natomiast jeżeli to jest tylko sugestia i tam nie ma w tle, a niech zostanie tylko 500 milionów osób i zabijmy wszystkich innych, no to to jest tylko sugestia, tak?
1: Stefanek, Krzyś, Jaruś, Michaś, Boguś, Jacuś, Marek, Michał, idziemy po 500+, ubierać się ładnie, potem do kościółka. No nie wiem, no a może się, to nie chodzi o to, żeby depopulować, żeby zabijać ludzi, tylko żebyśmy się może tak nie mnożyli i że nie w każdym domu musi być drużyna piłkarska.
5: Ale
1: biorąca 500+.
5: Krawcze, bo słuchajcie, bo opowiadacie coś, co jest kompletnie obce nam, przynajmniej Polakom. No, mnożenie się na potęgę jest nas za dużo. Nie wiem, jaką miarą tutaj dokonujecie oceny.
0: No ale tutaj nie mówimy o Polakach, tylko mówimy o całej populacji, tak? Gdzie jeżeli spojrzymy na Indie, jeżeli spojrzymy na Afrykę, jeżeli spojrzymy na Chiny, no Chiny się jakoś głupio, ale ustabilizowały. Mają też swoje problemy socjologiczne, demograficzne, których nie do końca przewidziano, bo na przykład teraz problem jest taki, że w naszym pokoleniu, ponieważ istniał przymus jednego dziecka w czasie, kiedy my byliśmy dopiero w planach, no to teraz w wieku rozpłodowym, że tak powiem, jest znaczna przewaga mężczyzn niż kobiet. No i może się okazać, że dojdzie do krachu demograficznego w Chinach w ciągu najbliższych lat, także jakbyśmy nie patrzyli na te plany depopulacyjne, to one wszystkie prawdopodobnie się skończą jedną wielką katastrofą, ponieważ albo ktoś nie będzie miał płacić albo na utrzymanie, albo coś się po prostu zawali, tak? I być może właśnie się stanie to, że w jakiś naturalny sposób dojdzie do takiego krachu przez to, co robimy, tak? Że skupiamy się na karierze, na pieniądzach i tak dalej i wstrzymujemy się a z decyzją na dzieci, to się wszystko później na nas odbije. I właśnie może dlatego, to jest po prostu sugestia. Słuchajcie, gdybyście wcześniej tak pomyśleli i zaplanowali sobie rodzinę, no to wtedy nie mielibyście przejebane na stare lata, a tak to będziemy mieli jednak trochę przewalone.
5: Dlatego powinniście mówić, że powinniśmy się jednak rozmnażać, a nie tutaj promujecie jakieś takie postawy usteczniające po prostu.
0: A czy ja mówię, że nie powinniśmy się rozmnażać?
1: Z głową się rozmnażajmy, może jakoś.
5: Z głową to ty możesz sobie patrzeć chmury, Krawcze.
0: Z główką.
5: Nic nie wiesz o rozmnażaniu się. Z główką, to już,
1: no
5: to już
1: ty,
5: bliżej.
1: Ty coś wiesz, ale też chyba nie masz dziesiątki dzieci, tylko tak skromnie chyba jakoś troszkę.
5: No skromnie, ale lepsze skromnie niż minus.
1: No ale widzisz, no nie masz, no też jesteś zgodny, jesteś kompatybilny z NWO tutaj.
5: Nie, ponieważ... dlaczego? Mając dwójkę, to przynajmniej, że tak powiem, zastępuje siebie i małżonkę. Zastępuje.
0: No tak, ale nie dążysz do zwiększenia populacji, czyli pierwszy krok do depopulacji.
5: Was popieprzyło chyba. Jak nie dążę? Pokazuję, w którą stronę iść. Przede wszystkim dzieci. A to, że akurat póki co dwójka, no to dwójka, ale czas pokaże.
1: Dwójka, no to dobrze, no to to. No. A tam jedno dziecko też skromnie.
0: Depopulant.
1: A jaki jest stosunek, dziwi mnie zawsze ten stosunek chrześcijan do ekologii, taki wrogi, tak jakby ta ekologia to było coś strasznego. No i ale z drugiej strony im się nie dziwię, ponieważ Biblia traktuje zwierzęta jako taki surowiec, więc no...
0: No tak, jak, no jeżeli...
5: A ty jak traktujesz... przepraszam, potrzeba.
0: Nie, mów.
1: Bracia
5: jak
1: mniejsi.
5: Traktujesz ty? Masz pasek skórzany, chociaż jeden w domu, buty ze skóry masz? Nie wiem.
1: Bardzo mało rzeczy.
5: Żarcie z mięsem w środku, stary, i tu będziesz jakieś, wiesz, lotne myśli odnośnie szacunku do zwierząt.
1: No jest to hipokryzja, no ale mam pasek, mam jakieś buty plastikowe, spodnie jakieś z tkaniny, jakieś bluza jakaś też plastikowa. Ja mam wszystko takie jakieś byle jakie tanie, ale faktycznie to jestem trochę zakłamany, bo mięso żre, ale staram się z szacunkiem. Picie,
5: słuchaj,
1: wiesz, tak jak ty będziesz się na przykład modlił do mięska, to będzie to tak z kolei z twojej strony bardzo zakłamane, bo dla ciebie właśnie tam, wiesz, krówka czy coś to surowiec taki, a ty się rączki złożysz do tego mięska, a ja naprawdę się skłonię i podziękuję matce naturze, matce Gai, dziękuję ci, mamo, za te
5: gej,
1: matka gej.
5: Nie, no nie wiem, ale
3: W sumie nie do końca wiem, czym, krawiec, zmierzałeś z tą myślą, bo tutaj stosunek do ekologii okej, ale to bardziej my jako ludzie, a nie żeby tutaj chrześcijanie byli jakoś
5: nadrzędni.
1: Muszę w każdym odcinku, w każdej audycji wbić szpilę chrześcijanom.
3: Okej, okay, no dobra.
1: Nawet jeśli to się kupy nie trzyma trochę, ale...
3: Muszę wbić im szpilę w stopę, choćby to miało przejść przez moje kolano.
5: Bo to takie natręctwo już chyba,
1: tak jak powiedział,
5: sobie wypracowałeś.
1: Jakbym był chamski, to bym tu jakieś hasła rzucał, typu chrześcijanie dla lwów, tak jak Nergal, a ja i tak staram się być kulturalny.
3: No to by było właśnie takie, wiesz, takie ekologiczne, nie? To takie, że karmimy matkę naturę właśnie chrześcijanami.
1: Chrześcijanin w galarecie.
5: Słuchajcie, ja na zakończenie chciałbym jedną rzecz powiedzieć, bo wydaje mi się, że powinienem to uczynić. Otóż chodzi mi o ostatni telefon, znaczy o telefon blachy poprzedni, który wykonał. No przyznam, że zaskoczył mnie chłopak i na przestrzeni, nie wiem, kilku ostatnich lat tak dobrze nie gadał. Zwięźle i na temat i dobrej i słusznej sprawy, wydaje mi się, bronił, więc chciałem mu tutaj oddać.
1: No to Jacek spuch na pewno honor. Tutaj z dumy.
5: Nie wiem, czy spuch on to ma w dupie, co mam do powiedzenia, ale mimo wszystko pomyślałem sobie, że powiem.
1: No to miło, miło.
5: Dobra.
1: No to dziękujemy. Trzymaj się.
5: Pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Hej, hej.
3: Trzymaj się, do usłyszenia. Takie, wiesz, jeżeli jeden słuchacz chwali innego słuchacza, to też tak jakby po prostu dotykiem uleczał, ale to jest właśnie fajne w tym naszym medium, że sobie pozwalamy na swobodne dyskusje i też tworzymy jakąś taką jedną, jakieś jedno takie dziwne społeczeństwo, jakiś taki, taką, nie wiem, małą komunę tutaj, czy nie wiem, jakąś małą wioskę Amiszów, która sobie spędza czas na bajaniach przed ogniskiem, a wy słuchacie Hiperszerszeni! Nocnego Marka.
1: Ciepłe medium i nasza wielka rodzina Nocnego Radia. A teraz postaram się odebrać Etama, który już tutaj do nas starał się dodzwonić. Halo? Halo? Prosimy przede wszystkim wyłączyć radio. Halo?
3: No niech dobra. Będzie pochwalony Jarosław Kaczyński i jego kot zawsze dziewica.
1: Tak jest. No i nie odbiera teraz tym razem. Dzwonił, a teraz nie odbiera. Takie zawracanie dupy.
3: Tutaj furiat. No tak myślałem od niedawna, że Nocne Radio to sekta. Troszkę tak, bo parę razy, kiedy rozmawialiśmy z sprawcą odnośnie planów rozwoju Nocnego Radia, to też pewne pomysły się pojawiły, które, że tak powiem, odrobinkę wstrzymałem, czy powiedzmy optowałem, żeby ich nie wprowadzać, ponieważ mam takie wrażenie, że od czasu do czasu cierpimy na zjawisko hermetyzacji i jeżeli pojawiają się nowi słuchacze, to mogą mieć pewne problemy z dołączeniem, zrozumieniem tego naszego wewnętrznego stylu, wewnętrznego, tak jakbyś po prostu przyszedł na urodziny do, powiedzmy, swojego kumpla, który jest, dajmy na to, Wietnamczykiem i to te urodziny są w całości robione po wietnamsku, nikt nie mówi po polsku, nikt tutaj zupełnie jakieś inne tradycje, inne zabawy, nie wiem, smażony pies zamiast tortu i tak dalej. I troszkę czasami w tym kierunku schodzimy, na szczęście jakoś z tym dajemy radę. Czy mamy tam na antenie?
1: No, napisałem mu, że nawet już teraz na priwa, żeby dzwonił, a on nadal się... On się nie odzywa, on się chyba obraził, że go nie odebrałem za pierwszym razem. No cóż, Etamie, no to trudno. To w takim razie następny w kolejce był Jacek Kuchmistrz, którego znacie z audycji Anusz Widelec. I Anusz Widelec uda nam się tu połączyć z Jackiem w takim razie. I chyba się udało. Witamy na antenie Jacka.
6: Witam serdecznie.
3: Uszanowanko.
6: Jest tak, jeżeli mój poprzednik chwalił blachę, to ja go nie będę chwalił, tak żeby była równowaga, żeby bilans wyszedł na zero. Wchodzę sobie na kontestację i czytam, co pisze Jacek. A Jacek mówi, uprawiam samogwałt, czy jakoś tak, czy brązluje się, coś takiego. Więc od razu wyłączyłem to radio i przyłączyłem się wyłączyłem kontestację i przyłączyłem się na Nocne Radio.
1: Jacek, czyli blacha, uprawiał samogwałt u konkurencji.
3: Tak. Ale to jest takie dziwne w ogóle określenie samogwałt, tak mi się nie dodaje, ponieważ gwałt wymaga, żeby przynajmniej jedna strona tego stosunku się na niego nie zgodziła, więc samogwałt z definicji jest czymś, co robisz wbrew sobie.
6: No to, a tak nie jest? Walczysz ze sobą, czy masz to robić, czy masz nie robić. Czyli tak przyjdzie, nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie, o, nie musi.
1: No i masz ten lęk, że to grzech, no ale musisz. No,
6: na tym polega ta walka. Właśnie tak jak tutaj właśnie, no właśnie kolega prowadzący dał nam od razu definicję. Strzela definicjami na prawo i lewo. I teraz tak, moim zdaniem to jest w ten sposób, a propos tego ZUS-u, co żeście mówili, to jest w ten sposób. Urodzisz się, nie masz chyba wyboru na to, w jakiej rodzinie się urodzisz. Czyli twój tato i mama z jakiego kraju pochodzą. Jest tak zwany układ zbiorowy, który ich rodzice podpisali albo zgodzili się, czy zostały wykonane jakieś tam wybory, nakazy, przekazy i to się przyjmuje z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza. Czyli taki jest ustalony układ w tym państwie i nie masz po prostu możliwości wyjścia. To jest na podobnej zasadzie, jak jest na przykład w bloku 10-metrowym spółdzielczym, wykupujesz sobie to mieszkanie, jest twoje własnościowe, ale jest pewien układ zbiorowy, czyli jeżeli jest na dole jeden licznik gazowy, to bez względu na to, czy mieszkasz w tym mieszkaniu, czy pojechać na miesiąc na wczasy, i tak co miesiąc musisz płacić ryczałt, czyli to, co wskazał licznik, podzielone przez liczbę mieszkań czy mieszkańców, i każdy musi tak samo płacić. Jeżeli jest ogrzewanie, nie możesz powiedzieć, że proszę mi wyciąć grzejniki, ja sobie zakładam elektryczne ogrzewanie i nie będę płacił. Nie możesz tego zrobić z tego względu, że na przykład pion, w sensie rury ogrzewania przechodzą między nimi przez twoją szufladę i musisz płacić, nie możesz. Jedynym wyjściem, jaki jest, jeżeli nie chcesz płacić, możesz to mieszkanie sprzedać albo wyprowadzić się i budować swój dom, i wtedy może tak być. I to jest odnośnie ZUS-u, więc się nie możesz z niego wykolegować i nie możesz nim wejść w jakiekolwiek układy, bo takie są przepisy. Możesz się stąd wyprowadzić do innego kraju, gdzie może nie ma ZUS-u albo nie ma cokolwiek innego i tak dalej. Odnośnie jedzenia mięsa, to jest akurat, sprawa polega na tym, że nie jest kwestia moim zdaniem, czy mamy jeść, czy mamy nie jeść, tylko w trosce o to, w jaki sposób te zwierzęta są hodowane, w jaki sposób są pozbawiane życia i potem są, wiesz, rozczłonkowywane i w rezultacie lądują w Biedronce w postaci tacki plastikowej czy jakiejkolwiek innej pokrytej folią i ty sobie to kupujesz. Tu chodzi tylko o to właśnie, w jaki sposób te zwierzęta są hodowane, jakie jest bestialstwo nieludzkie, w ogóle nie, no, przechodzące jakiekolwiek, wiesz, gdybyś ty widział, jak to się dzieje, to wtedy po prostu robi ci się niedobrze, bo łzy płyną ci, wiesz, strumieniami. No. I jest jeszcze jedna rzecz taka, widzisz, ludzie mają w domu na przykład, mają królika, miniaturkę, prawda, albo świnkę morską, ale na drugim końcu na przykład tego kontynentu to silny taką świnkę morską opieka drugiej świnę. To samo jest na przykład kotami czy psami. Kochamy psy, są naszymi przyjaciółmi, towarzyszami życia. Koń w historii ludzkości człowiekowi bardzo mocno pomógł, był jego ogromnym przyjacielem, a możesz sobie na YouTubie obejrzeć, co się dzieje z końmi, jak są. Nawet tutaj we Wrocławiu kiedyś oglądałem taki reportaż, jak facet, który miał coś z głową, po prostu miał 6 koni i te konie stały wiecznie w wodzie, a to jest dla nich nienormalne środowisko. W taki sposób są przewożone i są do Włoch, czy tam do Hiszpanii, czy do Francji, tam są, wiesz, zabijane. To chodzi o sam ten sposób transportu. I tylko o to chodzi po prostu. Co człowiek zrobił, tak jak żeśmy wczoraj rozmawiali, co człowiek zrobił z krową, która daje mleko, że spowodował, że z 17 lat życia robi się z 5 lat życia, wygląda, tak jak wczoraj mówiłem, jak deszczka, a wymiona ma jak doli parton. To mi się wydaje, że tylko o to chodzi, o samo ludzkie podejście, krawcze, mój drogi.
1: No, byłoby super, gdybyśmy faktycznie w bardziej humanitarny sposób się obchodzili ze zwierzętami przeznaczonymi na rzeź. Kiedyś już nawet o tym gadaliśmy, o uboju rytualnym na przykład też, że on w zasadzie nie musi być jakoś bardziej krwawy, gorszy dla zwierzęcia niż to, co robimy z nimi, z tymi naszymi braćmi mniejszymi we fabrykach, nie? Więc można się o to spierać. Czy podrżnięcie gardła, jedno ciach i poczekanie, aż zwierzę się wykrwawi, jest faktycznie gorsze niż traktowanie zwierzęcia jak jak jakąś masę, którą się w ogóle gdzieś wrzuca, mieli, król łamie się nogi, obcina dzioby. No po prostu takie już...
6: Na żywca, niestety, czasami.
1: Tak, takie... I karmi się jakąś chemią. Znaczy, ogólnie kiedyś na przykład było jeszcze gorsze czasami traktowanie zwierząt takie... Na wsiach, no bo te słynne gęsi hodowane na tucz, je się po prostu wkłada w nie to żarcie, żeby je utuczyć, wpycha się po prostu to żarcie. Albo na przykład kastrowanie kurczaków.
6: Przepraszam, bierzesz gęsi głowę do góry, żeby szyja była napięta, wkładasz specjalny lejek, który ma korbkę w środku ze ślimakiem, ładujesz z góry do tego lejka jedzenie, korką kręcisz i ślimak wtłacza przez dziurkę to jedzenie do środka. Ale to dotyczy, tak jak ładnie zauważyłeś, przepraszam, że ci przerwałem, tych właśnie fabryk, bo jak ja jeździłem na wieś do dziadka, to takich rzeczy się nie robiło, wiesz?
1: No ja wiem, że na wsiach tak się traktowało gęsi. I nie, też się kastrowało. Tak, no to
0: ale to też zależy, bo to też jest po części nasza wina, to znaczy nasza jako społeczeństwa, które oczekuje, żeby ta tacka z mięsem w końcu w sklepie miała jak najniższą cenę. Jeżeli widzę mięso mielone pół kilograma na tacce za 5 zł, to po prostu nawet sobie nie wyobrażam, co tam się musi dziać, ponieważ ja droższe żołądki i serca kupuję swojemu kotu, niż to mięso mielone z Biedronki. I to właśnie...
6: Zapytaj Etama.
0: tak. I to jest właśnie ten punkt, że oczekujemy taniej żywności, a potem się dziwimy, że to wygląda jak wygląda. Ja sam obecnie jestem mięsożercą, tylko zwyczajnie mogę sobie pozwolić na mięso od rzeźnika ze sprawdzonych hodowli, z hodowli ekologicznych, gdzie wiem, że faktycznie wyłożę za ten kilogram mięsa wołowiny powiedzmy 40 czy 50 zł, ale wiem, że to faktycznie była jakaś odpowiedzialna, dojrzała hodowla.
1: No tak.
6: Jeszcze proszę mi pozwolić jeszcze powiedzieć jeszcze dwa zdania.
1: Prosimy.
6: O kurde, nie. Muszę... Przepraszam. Ja chciałem powiedzieć, tak, już wiem, co chciałem powiedzieć. Właśnie tak, masz rację. Właśnie o to mi chodzi, że już wiem, właśnie tutaj, tak jak właśnie Potrzeba powiedział, że on ma świadomość, mi się wydaje, że tutaj jest jedyna droga ratunku, że my będziemy świadomi, czyli będziemy świadomi konsumentami i my możemy w ten sposób walczyć z tymi globalistami, że nie będziemy kupować tego, tak jak tutaj powiedziałeś, tej szynki na święta wielkanocne za 7,50, której nie wiadomo, co tam jest, jak coś o wiele więcej kosztuje, jakieś tam podroby, czy ścinane te dzioby i tak dalej. I to samo mi się wydaje, że tak naprawdę, bo wrócę na momencik, tylko ze zwierząt przeskoczę na momencik szybciutko. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Przeskoczę do tego ZUS-u. Że tak naprawdę moglibyśmy to zmienić, jeżeli społeczeństwo wybrałoby, bo taki jest system moim zdaniem ustaw ogłoszenia, czy ustalania jakichś ustaw, czyli tego, co robi Sejm, Senat, prezydent podpisuje. Jeżeli wybierzemy jakąś partię, która powie, a my zmienimy teraz i nie będzie na przykład czegoś takiego jak ZUS obowiązkowy, tylko będzie dowolny, prawda? Pieniądze na ten ZUS będziemy mieli ze sprzedaży jakichś tam akcji, czy jakiejś tam kopalni jakiejś, czy coś w tym stylu. I żeby nie krzywdzić ludzi, a zachować tą sztafetę, ponieważ my jesteśmy w dalszym ciągu w sztafecie. Czyli ci, którzy są teraz młodzi, pracują na to, żeby dawać tym starszym emerytury. I wtedy to jest możliwe, jeżeli wybierzemy taką partię i ona przegłosuje, będzie miała większość w Sejmie, przegłosuje coś takiego, że będzie ZUS dobrowolny, to wtedy możliwa jest tak naprawdę taka zmiana. Innego sposobu nie ma, chyba że się większość ludzi zgodzi z tym. Druga sprawa.
0: Jadku?
6: Wraca. Tak, proszę.
0: Tutaj jeszcze tylko pytanie odnośnie tego, a jak się zapatrujesz na kwestię globalizacji, czy nie sądzisz na przykład, że właśnie jakaś taka unia wielu państw miałaby więcej szans na uzdrowienie tego systemu? To, co właśnie mówiłem wcześniej przy okazji, nie wiem, czy słuchałeś, przy okazji tego...
6: Tak, słuchałem, już odpowiadam. Ja jestem odmiennego zdania jak ty, ale nie jestem ortodoksyjny, także akurat argumenty, które ty przytaczasz, nie są za tym, bo my w Polsce mieliśmy centralne sterowanie i wiemy, czym to się skończyło. To samo jest, ja jestem przeciwny Unii Europejskiej, ponieważ Unia Europejska nie wie, co się dzieje na Kozanowie, czy we Wrocławiu, czy na Dolnym Śląsku, a Unia Europejska, ten parlament kieruje się tym, co robią komisarze. A komisarze, tak jak powiedział tutaj Krawiec, komisarze to są ludzie wybierani tam skądś, którzy niejednokrotnie niestety nie mają kwalifikacji i mieliśmy parę takich skandali, że jakaś pani tam z Norwegii czy ze Szwecji, która okazało się, że jest tam jakąś młodą znajomą, który, jakiegoś tam parlamentarzysty czy przewodniczącego, zostaje osobą funkcyjną i jest osobą decyzyjną i gdzieś jedzie jako szef jakiejś tam podkomisji, coś sprawdza i ustala i mówi, że tak nie może być, tylko musi być inaczej. To jest możliwe tylko pod warunkiem takim, że będą ci komisarze, to będą specjaliści, tak jak mówiłeś, o tych ludziach z tej korporacji, którzy się tam znają i coś menadżerowi i coś wybierają. I na moment jeszcze wrócę tylko do odnośnie właśnie tych zwierząt. I tutaj zauważam tak, jak Krawiec powiedział, dokopmy znowu katolikom albo chrześcijanom, bo to jest na topie, to jest fajne, ja się wtedy dobrze czuję, wtedy mi się ten papieros lepiej pali. Tak jak mówił, tutaj mówiłeś, Krawcze, o tym, że tam mówił Zakwinu, nasi bracia młodsi, tak? Tomasz Zakwinu, czy ktoś tam, nasi bracia młodsi, te zwierzęta. Ostatnio słyszałem taki reportaż, jakaś pani napisała książkę o życiu krów i ktoś się pochylił nad tym i zaczął badać, mierzyć tętna i tak dalej, jakiś tam, w jakiś sposób to zrobili, nie wiem jak. Okazuje się, że krowy, tak samo jeszcze jedno zwierzę, takie, które bardzo często ląduje na polskim stole. Ale krowy są bardzo zwierzętami uczuciowymi. Z oczu krowy można wiele wyczytać. Okazuje się, że krowie, jak odbierze ścielaka, to ona przeżywa taką jakąś traumę, źle się czuje, ma żałobę po swoim dziecku, które zostało jej odebrane. Krowy na przykład starsze, jeżeli młodsza krowa, jej siostra, ma cielaka i na przykład pada deszcz i ona nie stara się go ochronić od deszczu, to starsza krowa podchodzi i robi to za nią, albo jej pokazuje, jak to się robi. I wydaje mi się, że teraz zakręci. I też obecny albo były dyrektor warszawskiego zoo też napisał taką świetną książkę o tym, o ludzkiej hipokryzji, kiedy to tak właśnie na przykład jakieś zwierzę celebrujemy, cieszymy się głaskami z naszym przyjacielem, a zarazem to samo zwierzę tylko z hodowli ląduje u nas na stole. I słyszałem właśnie na YouTubie przypadkowo włączył się taki filmik, gdzie gościu opowiadał, że jakieś zwierzę robią takie badania i sprawdzają, jaką zdolność mają takie organoleptyczną, taką zdolność kojarzenia faktów, połączenia tam kropek, krzyżyków, kresek i tak dalej. Były badane właśnie goryle i nie, to świnie to później się okazało, ale pierwszy to była ta ryba, delfin. Delfiny i była właśnie jeszcze jedna. I to było tak troszeczkę zakamuflowane, bo gościu mówił, że to psy są takie mądre, ale na koniec powiedział, to wszystko, co powiedziałem, te wszystkie badania, które zostały zrobione i wszystkie doświadczenia, które potwierdziły te teorie, to nie dotyczyły psa, tylko dotyczyły świni. Świnia jest bardzo inteligentnym zwierzęciem. Zresztą też kiedyś to mówiłem w swojej audycji. I nawet czasami było tak, że ona inteligencją przewyższała nawet psa. A niestety, tak jak powiedziałem, ląduje co drugi dzień, jest na naszym stole. To tyle, co chciałem wam powiedzieć.
1: I ja nie bardzo płaczę. Coś mi wpadło do oka.
6: Wiesz co, chodzi o to potrzeba, że w momencie, gdy jest duża populacja ludzka, trudno jest dotrzeć do ludzi i się pochylić nad ich potrzebami, ich problemami. Jeżeli jest taka lokalna, czyli załóżmy jakaś tam dzielnica, załóżmy, prawda? To nie ma chyba, moim zdaniem, chyba nie ma innego sposobu, jeżeli trzeba wybrać jakiegoś przewodniczącego, czy jakiegoś, wiesz, tak jak jest drużynowy w drużynie, drużynowy ma swojego przełożonego, także tutaj na jakiejś dzielnicy musi być jakiś przedstawiciel, i wiesz, no i musi słuchać tego, co ludzie potrzebują. Czy potrzebują drogi, czy chodnik, czy potrzebują drugie przejście, wiesz, dla pieszych, czy ograniczenie prędkości, czy nie. Tak mi się wydaje.
3: No właśnie, ale wiesz co, tutaj jest kilka słów, które mogą określić taką osobę, które bardzo często ludziom się wydaje, że znaczą dokładnie to samo, ale w rzeczywistości oznaczają coś zupełnie innego. I chciałbym, żebyście teraz się na chwilkę skupili i to będą trzy słowa. Przywódca, lider
0: oraz reprezentant. Kompletnie odmienne przykłady, gdzie to wszystko, jeżeli sobie weźmiemy takiego posła czy prezydenta, on pełni funkcję tych wszystkich trzech punktów. Lider, który ma wystarczającą charyzmę, umiejętności, żeby pociągnąć za sobą ludzi, który weźmie odpowiedzialność za podjęte decyzje, bo ludzie bardzo często nie będą podejmowali pewnych bardziej ryzykownych decyzji, czy nie będą w stanie zrealizować jakichś pomysłów, ponieważ zwyczajnie będą potrzebowali kogoś, kto odważnie podejmie się zwyczajnie odpowiedzialności, i jednocześnie też jeżeli zawiedzie, to wówczas za to beknie. Takiego lidera bardzo mi się kojarzy to z dyktaturą i dlatego właśnie lubię dyktaturę, ponieważ w dyktaturze jest kogo powiesić, jeżeli dana osoba zawiedzie, a w naszej sytuacji, kiedy mamy 460 posłów, iluś tam członków rządu, prezydenta i Bóg wie kogo jeszcze, to już wtedy tak łatwo tej szubienicy czy gilotyny nie można rozstawić. Reprezentant to jest właśnie to, co mówiłeś w przypadku tej lokalnej społeczności, która będzie reprezentować, która będzie zbierać głosy swoich, że tak powiem, podwładnych, że tak powiem, tak, i przenosić je dalej, załatwiać za nich sprawy. Osoba, która nie musi im przewodzić, ale ma zupełnie inny talent. Ma umiejętność właśnie zebrania tych wszystkich głosów i ustalenia, co będzie takim najlepszym dobrem wspólnym, które jest warto przedstawić później. I na końcu jest właśnie ten przywódca, który najbardziej się kojarzy ze współcześnie rozumianą władzą, co też nie do końca powinno mieć przełożenie. Przywódca już jest takim bardziej zamordystycznym, który będzie z kolei robił trzecią bardzo ważną funkcję, mianowicie będzie zbierał informacje z zewnątrz, w jaki sposób ta grupa, i przekazywał je do tej grupy i mówił jej, wręcz rozkazywał, w jakim kierunku ta grupa ma się dalej rozwijać, żeby po prostu było dobrze. I połączenie tych trzech funkcji mi się wydaje zwyczajnie trudne, ewentualnie wręcz niemożliwe. Zostawienie tego w jednym takim, w rękach jednego człowieka daje bardzo duże poczucie władzy, a władza psuje, to wam mogę obiecać. I każdy, kto kiedykolwiek pełnił jakąkolwiek właśnie funkcję przewodniczącego, powinien się zastanowić, właśnie rozważyć, na ile procent się czuje liderem, na ile procent się czuje reprezentantem i na ile się czuje przywódcą. I problemem jest właśnie to, że ludziom za przeproszeniem się w dupach przewraca, kiedy dostaną taką rolę, ponieważ wydaje im się, że wtedy mogą robić to wszystko i skupiają się właśnie na tej roli przywódcy, mimo że rola lidera i reprezentanta jest dużo bardziej odpowiedzialna i tak naprawdę dużo bardziej potrzebna.
6: Tak, tylko to ładnie to powiedziałeś, właśnie takim liderem, przywódcą był Mojżesz, który prowadził Żydów przez ileś tam lat. I tutaj przytoczyć można dwa przykłady.
1: To szybciutko.
6: Gdzieś tutaj na Pomorzu, dobrze, to już kończę, to ostatnie dwa zdania i już kończę, bo na pewno Etam chce wreszcie zadzwonić, on tam dostał telefon od córki i bardzo się cieszy.
1: Nie, po prostu już kończymy audycję za chwilkę, bo to już...
6: Ale nie, to... Kończymy audycję. Ile razy ja zadzwonię, to kończymy audycję. To zawsze kończymy audycję. Chyba do kopii. Żartowałem, przepraszam.
2: Dwa
6: przykłady właśnie takie od... Dobrze. Dwa przykłady odnośnie tych liderów i zachowania ludzi. Miasto z Pomorza. Wreszcie doszedł do władzy gościu i zaczął robić dobrze. Ludzie byli szczęśliwi. Pamiętacie, że tam PiS-a chce wprowadzić coś takiego, żeby tego tam wojewodę, czy kogoś tam sołtysa, czy tego przywódcę. On już jest siódmą kadencję, to tak nie może być. A ludzie są naprawdę szczęśliwi, zapomnieli. Wszędzie są i pieniądze na lampy, znalazły się na chodniki, na trawniki, na inne rzeczy, pracę. I potrafił zorganizować tych ludzi, przemówić tak jak powiedziałem, właśnie prawdziwy lider, przemówić do tych ludzi, którzy mają tam firmy, płacą te podatki, pokazać, otworzyć im oczy, przykłady, iść i też im na rękę i tak dalej. I drugi przykład, to ja mówię tutaj bliżej Gdańska, a drugie miasto to było bliżej Szczecina, bliżej Etama. Też było właśnie w trzecią kadencję, był tam ten wojewoda, czy jakiś tam ten ich przywódca. I tak jak powiedziałeś, tylko że nie jemu się przewróciło w głowie, tylko ludziom się przewróciło w głowie. Powstała, taka mała grupka. Zawsze, na pewno potwierdzisz to, co mówię. Jak jest lider i coś prowadzi, to powiedzmy zawsze będzie z populacji 100%, zawsze będzie 20%, które będzie niezadowolone, będzie jątrzyć, będzie szczekać, mówi, że to jest źle. 80% będzie zadowolonych, ale oni nic nie będą mówić, bo są zadowoleni i idą swoją drogą. I coś takiego bo właśnie była taka grupa, powstała taka grupa, która zaczęła jątrzyć i tak ludziom zamuciła w głowie, że doprowadzili do tego, że kolejne wybory on przegrał. On się nie starał, on już swoje zrobił i tak dalej, wszystko było dobre. I, ale jaki był efekt? Ja tam przyjechałem po 5 latach i tam rozmawiam z facetem i takie typowo polskie gadanie. O, tam za Bogdana to kiedyś było dobrze, teraz to jest tam taki jakiś tam ten Krystian, to jest panie złodziej, oszust, kłamca i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, i wszyscy są teraz szczęśliwi, bo narzekają, bo za kiedyś za Bogdana było dobrze, a teraz coś się stało i jest Krystian, jest źle. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i przełączam się na odsłuch. Trzymajcie się.
0: Proszę. Dzięki, do usłyszenia. Jeszcze kontynuując ten wątek, tutaj te 20% zawsze w jakiejś grupie, która ma przywódcę, lidera czy reprezentanta, zawsze się

0: Dlatego właśnie bardzo lubię dyktatorów, że oni potrafią namierzyć takie jednostki i są w stanie je wyeliminować. I nie twierdzę od razu, że tutaj trzeba kogoś zabijać, czy coś takiego, broń Boże, czy wsadzać do łagrów, ponieważ dobry przywódca będzie w stanie wyjaśnić swoim ludziom, że nie słuchajcie jego, bo on tylko mówi, że tak umie, jemu się tylko wydaje, że jest w stanie was poprowadzić, ale tak naprawdę to się skończy jednym wielkim sedesem. I tutaj bardziej chodzi o kontrolowanie zniszczeń, które dana osoba by zrobiła, ale koniec końców takie osoby, które pragnęłyby nas zastąpić, muszą albo zostać wykluczone ze społeczności, no albo będą jątrzyć już do końca. Tak patrząc z perspektywy mojego liderowania w różnych dziwnych miejscach, do których się wam nie przyznam.
1: A skoro mowa o malkontentach, to witamy na antenie Jana. Witam cię.
2: Privet.
0: No elo.
1: Co tam ostatnio nas obgadywałeś podobno u siebie i psioczyłeś i obrzucałeś...
0: Nie górne... rozmawiamy o Fight Club poza Fight Club.
2: Interere, bo koci mordy dostaniesz. Ja chciałbym odnieść się do poprzedniego słuchacza, kuchmistrza, tam pochwalił na początku kogoś, tam wcześniej jeszcze ktoś tam kogoś zganił, a ja jego zganię. No, zacytuję tutaj, łzy lecą strumieniami, jak zwierzęta zabijają. No, zabijają, no i uważam, że dobrze, no skoro to są ich zwierzęta, to w takim razie niech zabijają jak chcą. Założę się, że jesteś na pewno z grupy osób, które nie chcą przymusowego szczepienia i będą twierdziły, że dzieci są własnością rodziców i rodzice mogą decydować, tak samo...
0: Ale czekaj, wiesz co, nie, zadam ci jedno tutaj pytanie. Czy uważasz, czy w takim razie, że jeżeli jest czyjeś zwierzę, to może z nim zrobić co chce? Czy popierasz gwałty na dzieciach i czy popierasz jedzenie małych dzieci?
1: Tak.
2: No, trzy razy tak, właśnie. Tak kiedyś było w referendum. To chyba dwa razy było, bo raz było za PO, trzy razy tak, a raz było...
0: Nie, to jeszcze starsze było. To było dużo starsze.
2: I jeszcze właśnie drugi starsze, to było jak po II wojnie światowej. Mhm.
3: Do widzenia.
2: Było coś jeszcze, tak, to robiło coś trzy razy tak.
3: Przykład trollingu.
2: Więc tutaj ten argument jest zupełnie z dupy, a jeśli uważasz, że nie powinno się czegoś robić ze zwierzętami, to tak samo powinno się szczepić dzieci, ponieważ jest to uzasadnione jakimiś tam badaniami. Teraz kolejna sprawa, badania. Mówisz, że zostało udowodnione. Tutaj cały czas się będę odnosił do poprzedniego słuchacza. Zostało udowodnione, że krowa przeżywa odebranie dziecka. Po pierwsze, podawaj kurwa źródła, bo nie popierasz się żadnymi faktami, a jeśli chcesz mówić tak, że to jakoś podaj skąd to źródło, to tak samo jak z twoimi twierdzeniami, że z populacji idących za liderem będzie 20% niezadowolonych. Skąd to? Z krowej dupy? No fajnie. No
0: ale hola, przyjacielu. Hola, bo tutaj się widzę, że Wartku gęsło opiłeś. Podawanie źródeł w takiej swobodnej dyskusji byłoby niesamowicie irytujące. Zgodzisz się chyba ze mną, że jeżeli miałby podawać, zresztą ostatnio w Paranormalium pojawił się jakiś program informacyjny robiony przez Jubego, polecam wszystkim, dzisiaj po prostu musiałem się trzymać, żeby nie paść ze śmiechu. Zobaczycie, jak wygląda podawanie źródeł w stylu, więcej możecie przeczytać na http://tajniurl.com/x2c9c3. I tak wygląda podawanie źródeł w swobodnej dyskusji. Ona niszczy swobodną dyskusję, więc tutaj Jacka będę bronił.
2: Tak, tylko że jego cała wypowiedź, jak sobie przesłuchacie później, opierała się właśnie na podawaniu źródeł, którymi on się non-stop podpierał. Non-stop, a tutaj naukowcy coś, a tutaj naukowcy coś, a tutaj z populacji za liderem idzie 20%, a tutaj cały czas podpierał się właśnie czymś, co nie jest zweryfikowane i nie ma tego żadnego poparcia. Ja też mogę powiedzieć, że gwałcił małe dzieci, ale nie mam na to poparcia.
0: Ale to też są skróty myślowe, tak? Bo mówiąc te 20%, chciał zaobrazować tylko tyle, że jest pewna grupa za każdym razem, to co zresztą też później mówiłem, że zawsze w takiej grupie się wykształci taka grupa, zawsze ona jest początkowo w mniejszości. A to, że powiedział 20%, no to okej, no możesz go rozliczać z kwitów, tylko że mówię, no to by zwyczajnie zniszczyło jakąkolwiek kulturę dyskusji, bo co chwila musiałby mówić http://alekjones.pl / IJ/2017/08.
3: Są gwałciciele dzieci.
2: Tak? No ale można podać jakieś źródło mniej więcej skąd to jest, kto przeprowadził te badania. Nie trzeba podawać źródeł w sensie właśnie te linki, które tak karykaturujesz, ale można powiedzieć na przykład, że o, tutaj jest badania z magazynu Science z 2013 roku. To wystarczy w zupełności. Jak ktoś będzie dociekliwy, to sobie sprawdzi.

0: sprawdzi, bo ja naprawdę się zaciekawiłem odnośnie tych krów. Nie będę tutaj wnikał, czy faktycznie czują cokolwiek, bo to nie moja działka, ale chciałem poczytać o tych krowach, albo że na przykład krowa żyła 17 lat średnio, a teraz żyje 6 lat. Chciałbym o tym przeczytać. Naprawdę, albo coś w tym stylu, bo to mnie zazwyczaj nie zaciekawiło.
1: To sobie na internecie znać. To sobie na internecie znać. Nie wiem, może Jacek jak coś, to słuchaj w komentarzu pod audycją, wrzuć te źródła. Jeżeli jest oczekiwanie ze strony słuchaczy, to jak najbardziej. Zresztą też bym chętnie to przeczytał, ale to też dobrze wiesz, że w swobodnej rozmowie, jeżeli dzwonisz po prostu z marszu do radyjka, no to nie masz tych wszystkich kwitów pod ręką, więc ciężko tutaj go oskarżać o to, że sobie tych kwitów nie przygotował.
2: A ja tak na przykład intuicyjnie jakoś wyczuwam, że taka krowa ma więcej empatii niż taki Jan.
1: A dlaczego? Dlatego, że jest smaczniejsza, czy co?
2: Nie, tak czuję, że bardziej...
0: Bo pewnie daje mleko, a i człowiecza. Mleko mu smakuje, no proste.
2: Bardziej wrażliwa,
0: czyli masz jakieś zyski z tego. I tutaj właśnie wychodzi dobra, taki konglomerat ludzi zamkniętych. O, to coś mi daje zyski, czyli jest lepsze. No, krowa ci daje zyski, ja ci zysków nie daję. Chociaż po części zajmuje ci czas antenowy i może szekle jakieś z tego wpadną. Ale nie daje ci może tyle zysku, co na przykład wypicie mleka, czy tam płatków z jedzenia.
2: Nie o to chodzi zupełnie. Chodzi o to, że taka krowa, no to ja widzę, że ona się tymi swoimi cielaczkami opiekuje, wylizuje je, a ty to tam byś dzieci gwałcił i je wylizywał.
0: No ale co to ma do rzeczy, że je sobie? No może ma nawet smaczne mięso, więc to jest twoja krowa? Masz krowę?
2: Nie.
1: Ej, ale to by było dobre, że jeżeli ten, że zwierzęta...
0: To tak z dziećmi. Mówi, wypowiadasz się o krowach, a nie z twojego widzimisię, a tak samo jak wcześniej mówiłeś o dzieciach, żeby nie szczepić, czy tam szczepić, nieważne, już nie pamiętam. I no to dokładnie mówisz? Ten sam argument. Że, o, ale ja
1: I
0: nie
1: znowu
0: mam, a będę
1: hola, bo się kurde czepiasz jak rzep psiej dupy, a dzisiaj ci wyraźnie nie idzie. Jak czy musisz mieć samolot, żeby wyjaśnić, w jaki sposób samolot działa?
0: Nie, ale akurat z poprzednim słuchaczem, adwokatem, było to bardzo wyraźnie zaznaczone i... Przynajmniej ja odczułem pewien dyskomfort w momencie, kiedy usłyszałem tam to pytanie, czy ty masz dzieci, a ja mam dzieci. Więc no, to mnie po prostu lekko przekonało i do całej sytuacji.
1: Bo to wiesz, bo ja rozumiem się nie wpieprzać w wychowanie, ponieważ wychowanie to jest coś zupełnie innego. Natomiast mówię, no to jeżeli mówimy o szczepionkach, które są zwyczajnie mechanizmem biologicznym, a tak samo jak mechanizmem fizycznym jest siła nośna na skrzydłach samolotu, to jesteśmy w stanie to opisać, zweryfikować, przeczytać o tym, nie posiadając samodzielnie. Zresztą to, że ktoś ma dziecko, to jeszcze nie czyni z niego lekarza, on też
0: ale
1: się opiera na jakichś źródłach.
0: Ale przyznaj, że jakbym miał samolot, to prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że będę wiedział lepiej, jak ono działa i jak to wszystko funkcjonuje, jak to jest w praktyce.
1: W przypadku samolotu, bo no dobra, no akurat piloci to jest pewna pasja, tak? Ale przykładowo posiadanie samochodu z silnikiem spalinowym absolutnie nie świadczy o tym, że wiesz, na jakiej zasadzie ten silnik działa i jaki olej najlepiej wlewać, bo ci kiedyś tatuś Janusz powiedział, że to musi być taki 5W40 i tak, tylko taki należy lać i na tej podstawie będziesz się tylko opierał, mimo że nawet nie wiesz, co to jest wał korbowy i nie odróżnisz go od tłoka.
0: No w takim razie ile krowa ma żołądków? Krawiec.
2: 7.
1: 44.
0: Tak. Co tam miałem jeszcze? To chyba tyle z tego kuchmistrza. Wcześniej poruszyłem temat tego adwokata, co mnie tam poruszyło. I miałem coś do tego, jak mu tam blachy... A, że ładnie się nauczył wysławiać. Nie jąka się tak. To jest faktyczny progres u niego. I pytanie, co się stało? Ktoś go jebnął w głowę, że się nie jąka już?
2: No, to takie brzydkie. Dziękujemy, do widzenia.
1: No i przyszedł, no i...
3: No i chuj, no i cześć.
2: No właśnie, no...
1: Ale dobrze, i takich wszystkich nam tutaj... O, mamy już o Jezus Maria, frustra tutaj wkleił zdjęcie z jakiejś dziury w krowie.
2: Oj,
1: nie wiem.
2: Straszne rzeczy. No właśnie, a my powoli się z wami żegnamy. I...
1: Jeszcze chciałem cię zapytać o strzały w Las Vegas, ale jak się zwijamy, to może nie będziemy kontynuować tematu, bo jak się dowiedziałem, że są jakieś teorie spiskowe za tym stojące, to naprawdę się uśmiałem po łokcie, po pachy. I nie wiem, czy zauważyłeś, że wiesz, że ci ludzie, którzy tutaj wtłaczają nam tych kryzysowych aktorów, oni, nie wiem, mają coś w głowie, że na TVP Info pokażą człowieka z rozprutym brzuchem i wystającymi flakami. Mimo że na takiej stronie jak Lightly.com, gdzie są dostępne niecenzurowane materiały, można w wysokiej jakości obejrzeć sobie nagrania z tej strzelaniny. No i tam po obejrzeniu tych nagrań, no wątpię, żeby ktokolwiek z was miał wątpliwości, że tam faktycznie zginęli ludzie.
2: No faktycznie, to największym hardkorem dla mnie były te ucharakteryzowane dzieci, żeby wyglądały na poranione. No i to faktycznie, to ktoś by tak słuchał, komu dziecko tam zginęło, że to dziecko ucharakteryzowane było i że brał udział w spisku. Znaczy, po prostu jest tak, że szukanie na siłę teorii spiskowych trochę kompromituje samą teoretykę spisku, czy jak to nazwać, samo...
1: No tak, i właśnie dlatego dzisiaj wprowadziłem już takie rozgraniczenie między teoretykiem spisku a foliarzem, który, gdzie faktycznie już nie zależy ci na tym, żebyś znalazł prawdę. Tobie zależy na tym, żeby prawdy nie znaleźć, właśnie żeby znaleźć spisek. I to jest wartością samą w sobie. A fakty? A to nie. Po prostu podważmy to, co jest udowodnione, i to też jest takie troszkę nie fair wobec rodzin tych ludzi, którzy tam zginęli, czy wobec tych samych ludzi, którzy tam zginęli, i też nie fair wobec zamachowca, który się zapisał również w kronikach na długie, długie lata i jego wyczyn jest tutaj w jakiś sposób umniejszany.
2: No, o spiskach, o tym, no już następnym razem to już chyba nie będziemy gadali o Vegas, bo to już takie troszkę się nieaktualne robi. No, a tu jeszcze tak na koniec tylko Timothy McVeigh, 33 lata, Indiana, 168 morderstw, zamówił na ostatni posiłek miętowe lody z kawałkami czekolady. Taki morderca, 168 morderstw. I lody, poproszę lody.
1: No, jakie słodkie. Tutaj Anon na czacie, termin spisek jest synonimem kłamstwa, nie. Ale termin spisek nie ma też nic wspólnego z prawdą. Jeżeli bardziej dążymy do wymyślenia spisku niż dążenia do prawdy, to są pojęcia, słuchajcie, to są pojęcia, które nie mają ze sobą nic wspólnego. Jedno nie jest ani przeciwstawne, ani równoważne z drugim. To jest tak, jakbym wam powiedział, że jechały dwa tramwaje, jeden był zielony, drugi też skręcił w prawo. Więc no nie, pewnych wartości nie można porównywać.
2: A ja jak grałem Fallouta New Vegas, to w tym Vegas jeszcze większą rozpierduchę zrobiłem. Się pochwalę.
1: No nie wiem. Jakoś ci nie wierzę, żebyś faktycznie w samym New Vegas był w stanie zranić 500 parę osób.
2: Ja tam zrobiłem...
1: Komputer by ci nie wyrobił.
2: Zrobiłem tam fałszywą flagę i wszystko to poszło na rachunek Bractwa Stali.
1: Okej. Okay. Dobra, to co? Kończymy na dzisiaj?
2: Kończymy. Dzięki za asystę, za współprowadzonką i w ogóle. No i wiecie, no i ten, i lepszy niedosyt, lekki niedosyt niż przesyt, wszystko co piękne musi się skończyć kiedyś, bla, bla, bla.
1: A po prostu krawiec się musi odlać.
2: No właśnie. No to trzymajcie się, do usłyszenia.
1: No na razie, cześć.

Pierwsza noc pod namiotem za nami, teraz jestem nad rzeczką, a jeżeli komuś nie odpowiada namiot, to mamy tutaj jeszcze inne możliwości spania. Mamy tipi, beczułeczki i ostatecznie domki, jak ktoś jest bardzo zżyty.

kosmos. Ciężko się tu oddycha, stąd ten kaszel. Witam was serdecznie w kosmosie. Jaki jest kosmos? Wychodzi na to, że nudny strasznie. Na Epiku, na Epic Store ostatnio można było ściągnąć, pewnie jeszcze nadal można ściągnąć.

Ściągnąć sobie za darmo opcję Izolacja. No to taka słynna gra, to była pierwsza gra o obcym, 96 rok, dobrze pamiętam. Pierwsza gra o obcym, która zaoferowała trochę inną rozgrywkę niż do tej pory, no bo tych gier z ksenomorfami to było multum, tylko że wszystkie były strzelankami. Wszędzie się biegało, skakało, podskakiwało, mało się zawału nie dostało i się rozpierduchę robiło zazwyczaj kolonialnymi marinesami, dzielnymi chłopcami amerykańskimi. No, może nie tylko amerykańskimi, bo też przypominam, że w obcym decydujące starcie był Wierzbowski, z pochodzenia Polak, nasz polski rodowity, który zginął jako pierwszy. Potem mu postawili pomnik cierpiętnika za wolny kosmos nasz i wasz, zginął jako pierwszy, się rzucił i piosenki układano o nim. No, napaliłem się na tą grę. Jak za darmo to i ocet słodki. Jak to ktoś ładnie powiedział. Krawiec spać nie może. No, bez przesady. No, jest w pół do drugiej. Za oknem jasno, a w kosmosie ciemno. No właśnie, ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Czy dorwie nas ksenomorf? No właśnie, bo tutaj gra polega na tym, aby unikać jednego obcego, który przebywa na statku kosmicznym Sewastopol. Takie wielkie, ruskie, psujące się gówno, w którym nic nie działa. Wszystkie drzwi trzeba otwierać specjalnymi jakimiś kluczami znalezionymi. Wszystko się rozwala, niczego nie ma i nie ma niczego. To bardzo wygodnie zrobić taką grę, gdzie nie ma niczego, nie? To kiedyś myślałem, żeby zrobić grę o niewidomym i głuchoniemym. I no, to bardzo prosto, nie? No, tak się nadal trochę obchodzi różne trudności związane z robieniem gier, czy ułatwia się sobie pracę, po prostu tworząc jakiś świat, gdzie nikogo nie ma, tylko dwa zombiaki biegają i krzyczą. Mózg! Mózg! No, to wiadomo, że to prościej zrobić niż tętniące życiem miasto, co pokazał świetnie przykład CD Projekt Red, nie? Którzy sobie to deweloperzy nie poradzili właśnie ze stworzeniem otwartego, tętniącego życiem świata w cyberpunku. Okazało się, że to wymaga naprawdę dużych umiejętności. No i że takie firmy jak Rockstar Games mogą sobie ewentualnie z tym poradzić, czy tam Origin, jak się nazywają ci od serii Assassin's Creed? Origin? Ubisoft, przepraszam, Ubisoft, nie Origin, Ubisoft, to tacy mogą sobie poradzić, no a ci sobie nie poradzili. No tu mamy klaustrofobiczny statek kosmiczny, nawet nie czuję, że rymuje, klaustrofobiczny statek kosmiczny, to dobry tytuł na grę, chyba wydam taką, chyba, z Etamem, chyba wydamy, klaustrofobiczny statek kosmiczny, no. No i się łazi się... I się na razie to tak łażę. Zresztą pokażę wam, jak to łażenie wygląda. No, czemu nie tutaj? Gra. Dobra. Zagraj. Opcja Izolacja. Kontynuuj. Nie, gra jest świetnie zrobiona. Bardzo fajna grafika. Oświetlenie. Silnik Cathode się nazywa, tak wyczytałem, no i ma fajne możliwości, no dobrze to wygląda, mimo że to już no, parę latek ma gierka, ale no, no i właśnie, i gdzie tu iść? Mam znaleźć, jestem w momencie, gdzie zatłukłem kluczem francuskim jakiś tutaj gostków i gościnię jedną też zatłukłem kluczem, mimo że kobieta. Może gdzieś tu leżą ich ciała. Tutaj, cholera, już tak trochę to pograłem i tak łażę. O! W
W końcu znalazłem nowe drzwi, bo już tak łaziłem w kółko i a coś tu jest. I mogę usunąć klamrę, bo mam taki klucz. Halo, proszę pana. Proszę pana. Halo. A gdzie maseczka? Dobra. Dobra, bierzemy. Widzicie, przynieśliście mi szczęście. Ja tu łaziłem już, powiedziałem, pierdolę tą grę, by tak łaził i krzątał się w te i nazad. To już mi się nie chce, mam ciekawsze rzeczy do roboty. A tu dzięki wam coś odkryłem. Cholera jasna. Spódnica ciasna. Nie no, coś tu jest. Ja muszę stan gry szybko nagrać, bo ja potem już tego nie znajdę. Tu można... A zaraz, czy ja tu nie byłem przed chwilą? No. Popatrzcie, no. Łaziłem, nic nowego nie mogłem odkryć, a tu... Where am I? A nie, to ja tu byłem już. Ja tu cały czas jestem. Po prostu... Innymi drzwiami weszłem i tamte były jeszcze zablokowane, ale tu się są dwa wejścia, no to nic nie odkryłem, gówno, no. I tak łażę, nie wiem, w ogóle ta Ripley, to jest córka Ripley, która szuka mamy. A mama mu mówiła, żeby uważać na obcych. Ale ja dzisiaj dowcipny jestem. No i tak, nic nie mogę skonstruować, nic nie mogę zrobić, bo tu niby mogę sobie zrobić apteczkę, a jak ja zdrowy jestem, to po co mi? Mam kupę części jakichś, nazbierałem, noszę ze sobą wór, jak święty Mikołaj, jakiś śrubek, przełączniczków, dozowników, cholera i nic nie mogę zrobić, bo jestem głupia cała taka jestem, no. Tak łażę. Trudna jest gra, ona nic tu mi nie podpowiada, nie mówi mi, gdzie mam pójść, może się odzwyczaiłem już po prostu od takich gier, które nie prowadzą za rączkę, ale no, autentycznie łażę tutaj i nie wiem, co ja mam zrobić. No. Mogę sobie luknąć na gameplaya, jak ktoś inny, nie wiem, czy mi się chce, nudy na pudy. Panie obcy, panie ksenomorfie! Jest pan tu? Może zacznę hałasować, to przyjdzie. Panie obcy! Czekam tutaj! Nie przyjdzie. Boi się! Tchórz! Ty! Chicken! Boi się, no. Boi się mnie, cholera. Bo ja przywaliłbym mu kluczem, to... No właśnie, tutaj nie można zabić obcego. Chociaż jednemu Rosjaninowi się udało jakoś cudem, bo tak strzelał granatami, rzucał, aż... Błąd w grze się zrobił i obcy gdzieś tam przez ścianę się przebił i zdezintegrował, zniknął. Jednemu Rosjaninowi się udało zabić niezabijalnego, nieśmiertelnego obcego, no. Dobra, tu jest niby jakaś... znać kartę danych, żeby naprawić kalibrator dostępu. Ja nie wiem, co to za baza tutaj trzeba mieć. Tutaj, żeby się poruszać, trzeba mieć jakieś deszyfratory, kalibratory... narzędzia tworzyć do otwierania. Nie wiem, kto to wymyślił, taki statek kosmiczny, chyba polski rząd to tak zrobił. O, tu żeby wejść, to trzeba mieć 5 specjalnych kart. Jedna czerwona, druga zielona, a trzecia żółta i 2 klucze nasadkowe i podręczny dezintegrator. O, tutaj fajny błąd w grze, popatrzcie, lewitujący pistolet. Jakie to cudo, patrzcie. Fruwa w powietrzu. Ale to taka technologia? Może jakaś fruwa, no? To zabiłem kluczem. Właśnie, no bo chcieli mnie zabić. No, broniłem się. W samoobronie. Proszę pana policjanta. No i tak, tu nie wejdę, tu nic nie mam. O, tu, wiecie, jaki wymyślony sposób? Bo tutaj to strzelą raz i was nie ma. Ja się tu ustawiłem. I zacząłem hałasować kluczem i ci tak wychodzili z rogu, a ja jeb. I pozabijałem ich wszystkich. A zabiłem ich wszystkich. Bo to źli ludzie byli. No i tak chodzę na jednej nodze i nic zrobić nie mogę. No. Tutaj są jakieś, no tu
palnik plazmowy, tak. Cash nie mam. Tam, tu poszedłem, tu też nic nie ma. Strasznie klaustrofobiczna ta gra. Ja bym chciał, nie wiem, coś się tu więcej działo, no, a tu nic się nie dzieje. Ale światełka fajnie zrobione, nie? Fajne są cienie. Cienie, światło, to trzeba przyznać, że się postarali. Tutaj jakiś magazyn. O! Ultrasound. Bioequipment meter. Ciekawe, że nie mogę tych pistoletów wziąć, co chyba tam byłem po drugiej stronie. Co zostawili ci zabici przeze mnie. Nie mogę. Bo to nie moje. To nie mogę. No i już. Wiecie co? I przypuszczam, że w końcu się wkurzę i tak z tych nerwów po prostu zobaczę, co tu trzeba zrobić, jak to przejść. Bo już mi po prostu, mnie to wkurwiło, to łażenie, i wiem, że gdzieś trzeba coś kliknąć, coś gdzieś przełączyć, tylko ja nie wiem co. I tak mógłbym miesiącami chodzić sobie tutaj i zwiedzać. Też nie ma do kogo ryja otworzyć. Świetna gra, a tak chwalą wszyscy. Mój, o Jezu, jakie dobre, o Jezu, jaka nowa jakość. Ósmy cud świata, o Jezu. To cudo. No. Takie cudo, że wątroba mi gnije. O! Statek. Chyba nie byłem. Już z nudów napierdalam w butlę gazową. Może wybuchnie, może mnie gdzieś wyrzuci, gdzie jeszcze nie byłem. Kurde. Tu schody w dół. Co nudne jest. Jezus. No i tak, i zszedłem i zaskoczenie, nic tu nie ma, no. Ja to lubię takie gry, gdzie coś się dzieje, gdzie są jakieś zwroty akcji, zmieniają się levele, otoczenie, ktoś tam przychodzi, wychodzi, no. No, tu się mogę schować, no. Mogę. Się schowałem, no. Jakby opcja akurat. O! Co to było? Widzieliście to? Co to było? Halo? Proszę pana? Halo? No nie wiem, co to było. Niski poziom mocy. To nic nie działa po prostu, jak w Polsce. Tu. O! No w końcu... Znalazłem rewolwer, który nie jest czyjś i mogę go sobie wziąć, no, bo tamtego nie mogłem. Do you feel lucky, punk? Jak przyjdzie obcy, to mu tak powiem. Dobra, ja zapiszę stan gry, bo ja tu nie byłem jeszcze, cholera, to coś nowego w końcu. Za Chiny Ludowe nie wiem, jak się tu dostałem. Już drugi raz bym tego pewnie nie powtórzył, tego wyczynu. Nie będę się chował. Przyjdzie obcy, to go zastrzelę, no co? Kulka w łeb i wyrzucę przez śluzę i pisemka. Takie nudy, że... Halo? Znowu chodzenie po tych, bo... O, tam gdzieś może ta karta jest. Ja potrzebuję karty, żeby naprawić urządzenie. To mi da dostęp do... No i tak, to jest najstarszy model rozgrywki jeszcze z czasów 8-bitowców. Znajdź kluczyk, otwórz drzwi, za drzwiami będzie karta, kartą otwórz inne drzwi, za drzwiami będzie przycisk, wciśnij przycisk. I, no i na razie tak to trochę wygląda, no. Nieciekawie.
O, jak się nazywa taki kogucik, który się kiwa w nieskończoność? To jest perpetuum mobile. Patrzcie, jaki wynalazek. To jest świat przyszłości. Perpetuum mobile. On się w nieskończoność kręci. No dobra, niech będzie. Za PRL-u już były takie zabawki. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
No, tu zamknięte. Tu jest jakiś komputer niby. No to... Komputerem znowu. Na niski poziom mocy. Aha, bo tu można przekierowywać jakby... dysponować mocą. W danym sektorze coś wyłączasz, to zaczyna działać w innym. No to super, tylko że ja nie wiem. Gra nie podpowiada za bardzo, co, gdzie tam włączyć i to tak na czuja trzeba, nie? Coś tam wciśnij i idź, kurczę, na drugi koniec w ogóle całej planszy gdzieś tam przechodź, żeby sprawdzić, czy coś się stało. To też takie słabe trochę. No dobra, tutaj nic nie zrobię, no. Obcy przede mną zwiewa. Myślałem, że coś się będzie działo. Musiał się przed nim chować. O, zaktualizuj mapę. No. Centrum zarządzania. Wszystko zamknięte jak lockdown po prostu w kosmosie. Lockdown. Że się okaże, że nakicham na tego obcego i on umrze. Tak czasami bywa, nie? Z obcymi, że są nieodporni na nasze choroby. I się okaże, że dla niego to... błędne urządzenie. No i właśnie taki symulator spacerowicza po statku kosmicznym Sewastopol. No. Miało to nawiązywać do pierwszej części sagi o obcym Ridleya Scotta. Później to... dwójkę to już robił Cameron, tak? Boże, jakie nudy. Ja tu umrę z nudów prędzej niż ten obcy mnie zabije. To jest najgorsze niebezpieczeństwo. Oczywiście moja bohaterka nie musi nic jeść. Popatrzcie, niby współczesna gra, niby duże studio, niby miliony wpompowane, a popatrzcie, nadal nie rozwiązali czegoś takiego. O. Magiczne obracanie się, nie? Bez ruszania nogami. Ja próbowałem to w Unity zrobić, żeby te nóżki się ruszały przy obracaniu i tak się połowicznie udało, nie wyglądało to najlepiej, no ale widzę, że jest to problematyczne chyba, skoro to... O, co to ma być? Przysiady? Ach, i znowu nie wiem, gdzie mam iść w sumie.

0: Tu trzeba wejść pewnie. Latarkę trzeba oszczędzać, już się prawie baterie. W ogóle to taka technologia, taki świat przyszłości, a baterie wytrzymują minutę w latarce. I są towarem strasznie deficytowym. Nie ma nigdzie tych baterii. O, znalazłem części, w ogóle niepotrzebne, nadal z nich nie mogę nic zrobić. O. Apteczka, no, rewolwer. Żadnych schematów. Coś bym naprawił, coś bym zrobił, skonstruował. Dusza Adama Słodowego krzyczy, zmajstruj coś, zmajstruj, a tu gówno. Proszę taty. I taki to jest właśnie świat. Zaktualizowałem mapę, oczywiście nadal się nic za bardzo nie zaktualizowało, nic nowego nie widzę, ale zapiszę sobie, jak już ten rewolwer, już nie wiem, czy mam zapisany. Przecież ja tu byłem chyba już. No tak, byłem tu. Dobra, pierdolę to, po prostu to jest najnudniejsza chyba gra, jaką w życiu widziałem. Gdyby chociaż można było sobie jakieś frytki tu zamówić, albo coś. Ale nie działa, nic nie działa. Dobra, zobaczę, co tam piszecie. Ja to się bardzo boję na to patrzeć, to jest takie straszne, pisze John Locke. Nie bój się, malutki. Nie bój się. Kukuła disco. To Rudy Schubert chyba śpiewał, nie? Takie piosenki. Także odinstalowuję tą grę. Okazała się po prostu kiepska. John pisze, że gra nie jest nudna, tylko po prostu nieciekawa. No, rozczarowanie. To już chyba lepsze były te stosunkowo mało udane strzelanki z obcym, typu tam Colonial Marines czy Alien vs. Predator. Tam coś się działo, coś się zmieniało, a tutaj takie łażenie, coś tam. I to, nie wiem, już trochę w to pograłem i za bardzo, nie wiem, w różnych grach często są jest coś takiego jak minigierki na przykład, nie? Że można się chwilę rozerwać. Albo zmienia się otoczenie co jakiś czas, żeby nie było nudno, a tu cały czas to samo. Żadnych urozmaiceń. Przez chwilę skradanka była tylko, no to tam się schowałem i mnie nie znaleźli, chociaż tam stałem 2 metry obok i sapałem. No. Eurynom, krawiec, idę się wysikać, zaraz wracam. No dzięki za informację. Dziękujemy, to bardzo ważne. Właśnie dobrze, że nam mówisz. Teraz już będziemy spokojni. No i nie dziwię się, że w końcu tą grę za darmo zaczęli rozdawać. Strasznie klaustrofobiczna. Fajnie zrobiona, no popatrzcie na te światła, nie? Wszystko tutaj błyszczy. Lampeczki, wszędzie lampeczki. Ile to prądu żre, jakie tu rachunki za prąd muszą przychodzić. No. I to jest właśnie zamknięta stacja, to znaczy ten cały Sewastopol zamknięty jest, no, dlatego tu nikogo nie ma. Zamkli. A zaraz, tu są... Tu trzeba tak analizować. Tu jakiś właz, tam, a gdzie prowadzi ten, a gdzie tamten. Nudy na pudy. Aha, tutaj jeszcze. Muszę oszczędzać latarkę, bo już ledwo zipię. A w metro, w grze metro, tam mieli wspaniały ruski wynalazek. Latarka z dynamo i akumulatorkiem, że można było sobie korbką nakręcić. To są wynalazki. Wspaniałe dzieło rosyjskiej myśli technicznej. Ty się śmiejcie, ale taka latarka może dupę uratować, a tu co, skończy się bateryjka i ciemno wszędzie, głucho wszędzie, nie? I mnie złapie ksenomorf za pindolka i wciągnie gdzieś. Tak to jest, no. Wyszedłem i jestem znowu w tym samym miejscu. Tak wygląda piekło, kochani. Tak wygląda piekło właśnie. Najgorsze, jakie sobie wyobrażam. Łazisz, nikogo nie ma i tak... Chyba już tu byłem. O, a tu nie można wejść, tam nie można, tu zamknięte, tu zablokowane. A tu, żeby wejść, to musisz znaleźć, kurwa, magiczny śrubokręcik, który dopiero dostaniesz, jak zdobędziesz kartę wstępu, która jest za drzwiami C, a drzwi C otwiera komputer, który jest schowany za drzwiami A. Zagadki, super zagadki. No nie wiem, w przygodówkach są fajniejsze zagadki, nie? Trzeba tam z kimś pogadać, odwrócić uwagę, coś kogoś przekupić, a tutaj no, znajdź kluczyk, znajdź kartę, napraw przełącznik, włącz generator. Boże, co za nuda. Ale fajne tekstury przynajmniej. Ale już na początku tej gry dałem dupy, bo pierw się ubrałem, a potem... pierw wyszedłem z komory hibernacyjnej, ubrałem się, a potem pod prysznic. No i to już czułem, że coś robię źle, że to już... Wiecie co, zaczynam tak nienawidzić tej gry po prostu i zrobiłbym krzywdę chyba twórcom, jakbym ich spotkał. Zwyzywałbym ich w każdym razie od debili. Być może nawet od debili debili, bo jak można taką grę nudną zrobić i nie czuć żadnych wyrzutów, żadnej skruchy. To musieli być strasznie nudni ludzie, ci twórcy.
1: Stary, a może zrobimy tak, że trzeba wejść po schodach i za tymi schodami skręcić w lewo, a tam będą drzwi.
0: Dobra. Pierdolę, to jest naprawdę jakiś koszmar ta gra. Zakałapoćkałem się, nie wiem gdzie mam iść w ogóle. No nie. Mógłbym tu na mapę patrzeć i... Patrzcie, zamknięte, wszędzie gdzie nie pójdę to zamknięte.

0: się zdenerwowałem po prostu. Dobra, wykasuj, odinstaluj, zapomnij. Spierdalaj, gro. No i tak właśnie wygląda gra Obcy znudzenie. Czy nie miałem ochoty się zatrudnić w radiu komercyjnym? Nie. Eurynom, nie, nie, nie. Raczej bez sensu to jest. Praca, już kiedyś mówiłem, praca w radio jest bardzo słabo płatna i chyba, że jesteś już jakąś wielką szychą radiową typu, nie wiem, Olejnik, Żakowski, Mann, nie? Albo jakimś, no, kimś tam trochę mniejszego kalibru, to może się utrzymasz z tego, ale tak to raczej zatrudniają praktykantów, obiecują złote góry i cuda niewidy, ale tak właściwie no, sam spotykałem takich ludzi, którzy pracowali w normalnym wrocławskim radio i to no, jakiś student, jakiś pankowiec, no i tam po prostu praca za darmo dla chwały, nie? Dla sławy i chwały. No, to pierdolić, no za stary jestem na takie chocki klocki. Poza tym nie dałbym rady, to by była zupełnie inna praca niż my sobie tutaj gadamy w nocnym radyjku. Tutaj to się bawimy, spotykamy sobie tam bez przygotowania, czasami wchodzimy, luźne dyskusje jakieś, albo co tam nam w duszy gra, nie to, że ktoś narzuca, a tak w radio to by było, to by była już taka normalna, ciężka tyra, trzeba było by się przygotowywać z konkretnych rzeczy narzuconych przez kogoś innego. Trzeba byłoby odpowiednio się zachowywać, jakieś tam standardy, nie? Współpracować z innymi cały czas, no bo jest realizator, który robi co innego, jest ten speaker, który tam rozpytuje gościa. Myślę, że to by była nudna praca w takim radio. Było jeszcze tak nudna jak ta gra. Obcy znudzenie. No, The Last of Us to zupełnie inna para kaloszy. No, tam cały czas się wszystko zmienia, nie? To wszystko jest jak ciekawy, jak dobry film, a tutaj takie łażenie. No. Ja bym tą grę zrobił inaczej po prostu. Byłoby... myślę, że zarówno dobry film, jak i dobra gra to powinna mieć takie... dużo zwrotów, zwrotów akcji i raz powinno być na przykład tak, że siedzisz sobie z całą masą ludzi gdzieś tam jak Ripley w drugiej części z tymi Colonial Marines w jakiejś kantynie, rozmawiacie sobie, dużo się dzieje, potem zmiana klimatu, nie? Ciemne korytarze, baza, zagrożenie, trzeba się chować, a potem znów wracamy do czegoś takiego, co nas rozerwie, co będzie więcej światła, będzie więcej...
1: Śmiechu warte! Ha, ha, ha!
2: Bazookay Service. 20 zł. Z dedykacją dla Gambola, który użył w ostatniej audycji 317 razy wypełniacza i...
0: no tak, dzięki Bazooka Service. Kto to może być? Kto to może być? No i nie mało. Na pewno nie jest to żydowski słuchacz, bo dwie dychy aż dał. No faktycznie też zwróciłem uwagę, ale tak zarzucacie, że zbytnio krytykuje Gambola, no ale... Faktycznie, no, powinien... teraz będę go cisnął, żeby się oduczył tego... no. Wszyscy tutaj czasami mówimy Może z wyjątkiem Jacka z Australii, bo on to jest w ogóle jakiś ewenement tutaj. Mało popełnia błędów, bardzo mu to sprawnie idzie, jakoś tak. Tak mi się wydaje, że u niego jest najwięcej tego profesjonalizmu i najmniej takich wpadek, różnych błędów, bo potrzeba nawet też się czasami tam zająknie, przejęzyczy, nie? No właśnie, i też też dużo robię, no ale nie aż tyle co Gumball, no Gumball to no i ten, właśnie tu wcisnąłem i co tu ktoś napisał no za dużo tego, nie może być aż tyle, no No krawiec, nie powiem. Bardzo słaba audycja. Nudna, nie powiem. Gambol się włączył, wywołany. Będę cię cisnął, żebyś lepsze robił. Dobra, ciśnij, ciśnij. Nie ma problemu. Też jestem bardzo otwarty na krytykę i bardzo proszę mnie krytykować. No, ale chyba zgodzisz się, Gumball, że za dużo tego... Czy nie? Czy w sam raz? Przeróżne te gry o obcym były. Była na Jaguara, pamiętam, gierka. O mało co nie kupiłem tej niewydarzonej, nieudanej konsoli, która szybko zdechła z powodu małej ilości gier. Atari Jaguar. No to była porażka. I tam taką właśnie, takim flagowcem była gra o obcym. No taka na poziomie Dooma trochę. To nawet nie był Quake. A to była dosyć mocna konsola. Ona była nawet mocniejsza niż PlayStation. Play to w ogóle nie był jakiś wielki cud techniki, tylko to było po prostu fajnie, sprytnie jakoś tak zrobione, no i przede wszystkim dużo tytułów, dużo barwnych, fajnych tytułów, no i to zaważyło o sukcesie. To nie jest sztuka wypuścić mocarną, fajną, nowoczesną konsolę, chwalić się, że 64 bity, procesor i w ogóle, jak nie będzie w co grać za bardzo, nie? No, więc tamten obcy taki sobie, no na Amigę pamiętam, był też obcy, biegało się, ale to platformówka. Na Amigę to połowa gier to platformówki, to już żygało się tymi platformówkami. Jak tylko się pojawiło coś, co nie było platformówką, to od razu się na to rzucaliśmy i to był od razu wielka ciekawostka była, nie? No, a ja tu sobie przeglądam różne programy do... które są pomocą w projektowaniu grafiki 3D, obiektów 3D, tekstur. No, niezłe narzędzia teraz są, naprawdę. Trzeba być trochę na bieżąco z tym, bo jak się tak zatrzymamy i będziemy używali starych, nieaktualnych narzędzi, które mają małe możliwości, to będziemy w tyle zwyczajnie. Takie programy jak Substance Painter do teksturowania modeli 3D, no to są niesamowite, mają możliwości. Patrzę sobie też, co potrafi nowy Blender. Teraz wyszła nowa wersja 3.0, beta 3.0, no też nowe silniki renderujące. Fajny jest ten Krita, którego mi poleciliście. Darmowy program malarski, który trochę przypomina Corel lub Fractal Paintera, no do malowania na tablecie, nie? Taki malarski, też świetny soft. Teraz jakiś darmowy ściągnąłem program Materializacja. Też właśnie program, dzięki któremu można zrobić, no tutaj tak hermetycznie trochę będzie i geekowo, z diffuse map, ze zwykłej mapy koloru, ze zwykłej tekstury można zrobić normal mapę, high mapę, teksturę, ambient occlusion map. Wiecie, co to jest w ogóle? Czy wy się w ogóle orientujecie, co to jest ambient occlusion map? Na pewno nie wiecie. Chyba, że ktoś się grafiką interesuje. Gumball może wiedzieć. Ja ci go poleciłem, ciołku. Szanowny panie Gumballu, tak wysilam pamięć, głowę i tak zupełnie sobie nie przypominam, kiedy przeszliśmy na perciołku. Czy coś takiego było? No nie przypominam sobie, za cholerę, żebyśmy na perciołku przeszli. Może o czymś zapomniałem, ale nie, no. Głowę dam, że nie było niczego takiego, że się tak umówiliśmy, że zaczęliśmy się tak spoufalać ze sobą i tam perciołku, per ty głupi chuju, tam. Tak, no, nie mogę sobie przypomnieć czegoś takiego, cholera jasna. A wy pamiętacie coś takiego, żebyśmy z Gumballem przeszli na perciołku? Nie pamiętam, naprawdę. No pamiętałbym, gdyby coś takiego było. Naprawdę. A Gumball się śmieje tutaj. Gumball to mi przypomina tego goblina z Diablo 3. Mam takiego goblina, który biega za mną i zbiera skarby. On tak się śmieje cały czas. Takie dźwięki wydaje się. I Gumball mi go bardzo przypomina. Właśnie tego goblina takiego. Jest fajny goblin, bo on zbiera wszystkie niepotrzebne śmieci, takie najzwyklejsze, niemagiczne, miecze, sztylety tam, i jak zbierze ich 13, to wyrzuca magiczny z siebie. Grał ktoś już w to Diablo 2 Resurrected? Odnowione? Nie wiem, czy sobie nie sprawię, bo jestem wielkim fanem Diablo 2. Trójka zupełnie nie podeszła. Co do czwórki mam duże nadzieje. Sami twórcy deklarują, że będzie powrót do mrocznych klimatów, że będzie to takie poważniejsze trochę, a jednocześnie ma zachować radość walki, jak to powiedział twórca, radość walki, przyjemność z walki z Diablo 3. No, więc może i uda się zrobić jakąś fajną hybrydę. Bo faktycznie teraz zagramy w takie Diablo 2 Resurrected i tam może nas drażnić to, że tam nie ma już nieograniczonych napojów, many i życia. Nie ma no, różnych takich ułatwień. To jest w ogóle takie wolniejsze dużo, nie? Tam idziemy, wychodzi szkielet, a my go tam jeb. No, a w Diablo 3 to w ogóle tam biegał, śmigał, latał w ogóle, kołowrotki robił, tu teleportował się, gwiazdki z dupy, fikołki, no, a Diablo 2 takie wolniejsze, nie? Idziesz i tam, o, szkielet, pokonam cię, szkieletorze. I szkielet się rozpada, nie? Takie wolniejsze trochę, normalniejsze jakieś. No właśnie, też się przyłączam do tego pytania, panie Gumball, dlaczego pan jesteś taki niekulturalny? John chyba planuje to właśnie kupno Diablo 2. Szkoda, że te gry Blizzarda takie drogie są, nie? I też tak jak Gumball zauważył, że one bardzo wolno tanieją. Albo w ogóle nie tanieją. Nie wiem, Diablo 1 chyba pewnie dalej kosztuje 100. Jest dramat. No. Diablo 2 jest taki bardziej surowy, bardziej ciemny, surowy, trochę wolniejszy. No i przede wszystkim jest więcej takiego dumania RPG-owego, czy sobie zrobić na przykład czarodzieja, który będzie na tyle silny, żeby móc posługiwać się bronią jakąś tam, nie? I będzie takim czarodziejem, wojownikiem. Sami kreujemy tą postać. A w Diablo 3 wszystko nam się automatycznie tam podnosi i na nic nie mamy wpływu. A drzewko, nie ma też żadnego drzewka umiejętności, z którego możemy sobie zdecydować, czy idziemy w tym kierunku, czy bardziej żywioł ognia, czy żywioł wody, tylko dochodzą nam nowe umiejętności. Pach, coś nowego umiesz. No i potem jak już wszystko umiesz, to już nic ciekawego nie ma. No. A w Diablo 2 rzadko komu się udawało całe to drzewko jakoś rozwinąć, nie? Albo jesteś w tym dobry, albo w tamtym, no. Ciężko było być we wszystkim dobrym i to było fajne. To mnie się podobuje takie coś. A obcy znudzenie, no przepraszam, obcy izolacja, dodałbym trochę dynamiki, rozmów, zrobiłbym, że to się w ogóle zaczyna na ziemi jeszcze, może. Żeby był taki kontrast, nie? A nie od razu zamknięcie w lochach i co to jakiś Oblivion jest, czy co? Ja po lochach mam łazić. Już Oblivion był dużo ciekawszy. Właśnie w Oblivionie kumali czacze. Zrobili tak, że zaczynamy... No, tam się zawsze zaczyna jako więzień w całej tej serii Elder Scrolls, nie? Zaczynamy jako więzień. To jest w ogóle dobry sposób na początek. Więzień albo amnezję masz, w łeb dostałeś... tam zamknięty. No, ale tam się po wyjściu z tego więzienia, z tych jaskiń, nagle ukazywał nam się barwny, kolorowy świat, drzewa, góry, woda i to był szok taki, nie? I to robiło to robotę. A tutaj do końca gry siedzisz, łazisz po tych wywietrznikach, tam, po tej wentylacji. To jest taka gra na chwilę. Można faktycznie nałożyć sobie słuchawki na łeb, zgasić światło, wieczorek i sobie chwilkę pograć, chłonąc ten klimat, nie? Bo muzyka, dźwięki, grafika, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, ale sama gra po prostu kiepska. Za dużo było, a tak serio to... Co tu pisze? Aha, no niektórym się spodobała sceptyczna lupa Gambola. I czują dreszcze i proszą o jeszcze. No, dobra. Myślałem, że dłużej pogram w tego obcego, że do czegoś tam dojdę. Że uda się coś... odkryć z wami nowego, ale no niestety mogę się tak kręcić w kółko jak gówno w przeręblu w nieskończoność i łazić i musiałbym zobaczyć, no może za mało w to wkładam wysiłku, bo gdybym się skoncentrował mocno i tam przeanalizował tą mapę, cofnął się gdzieś tam, szedł 10 minut po tej wentylacji, znalazł ten komputer, który przekierowuje moc z sektora A do sektora B, to by mi się aktywowały jakieś drzwi. Tylko pytanie, po co? Jak za tymi drzwiami będzie znowu to samo. I tam obcy gdzieś mignie, śmignie, pierdnie, gwizdnie i ja się wychylę, jego już tam nie ma. I następny komputer jakiś, w którym trzeba coś przełączyć i zmajstrować klucz. W Tibie byś pograł. A czemu nie? Myślę, że Tibia mogłaby mi się spodobać. Tibia to jest chyba coś takiego trochę w stylu Ultimy. Mi się tak to zawsze kojarzyło. Nie grałem w Tibie, ale skojarzenia z Ultimą były. A Ultima to była naprawdę świetna seria. To był na swoje czasy. Pamiętam, grając jeszcze na Amidze w Ultimę 6, byłem oczarowany bogactwem tego świata. To znaczy... tym, co tam można było zrobić. Tam można było gdzieś do młyna wejść, zrobić mąkę, upiec chleb, włamać się komuś gdzieś, handlować sobie. Świat przeogromny, ludzie chodzą sobie. To było coś niesamowitego, nie? No i taki rzut, no nie tyle izometryczny, co no, z góry po prostu, bo izometryczny to trochę inny. Kurczę, pograłbym sobie w takiego starego Fallouta izometrycznego, nie? Żeby ktoś zrobił grę tej klasy, gdzie tyle jest możliwości, jest tak przeogromny świat, tyle różnych przedmiotów, misji, questów, gdzie takie znaczenie mają różne decyzje, które podejmujemy i to, jaką postać sobie wykreowaliśmy, czy powiedzmy, że postawiliśmy na charyzmę, jesteśmy bardzo charyzmatycznym człowiekiem, no to możemy nagle jakiegoś mafioza przekonać, żeby nie fikał i wcale się nie trzeba z nim strzelać, nie? Tam były takie sytuacje. Później to zostało zapomniane trochę i już nie miało takiego znaczenia w Falloutach od Bethesdy. Trójka, New Vegas, czwórka, to już bardziej strzelanki. Takie action RPG z dużo mniejszą dawką tych różnych

0: W ogóle coś, nie wiem, chyba przestały mnie gry rajcować, powiem wam. Nie chce mi się już w gry grać. Autentycznie, ostatnio było tak, że tam parę groszy miałem, żeby sobie kupić jakąś grę i tak przeglądam i tak... To nie, to nudne, to mi się nie spodoba, to... No sam nie wiem, no niby fajne, ale wydawać na to pieniądze. A kiedyś to zupełnie inaczej było. Kiedyś to podjarka w ogóle wszystkim, nie? A dzisiaj to tak ciężko coś znaleźć, takiego naprawdę, co by nas wkręciło. Ciężko mi nawet przypomnieć sobie grę, w którą... Też kiedyś byłem wielkim fanem serii Far Cry. No ale znowu te Far Cry'e już wszystkie są takie same kompletnie. Tak naprawdę to Far Cry Primal mnie mocniej trochę wciągnął, no bo to było coś nowego. Świat... Dziesięć tysięcy lat temu się cofaliśmy. Graliśmy sobie jakimś Neandertalem. Trzeba było upolować zwierzę, futra, tam z łuku się strzelało. No to było coś nowego, nie? A te współczesne Far Cry'e wszystkie są identyczne. Patrzyłem nawet na gameplaye z Far Cry'a 6, który się szykuje. No i znowu to samo. Wespnij się, zjedź po sznurku, zastrzel, schowaj się. Ta dokładnie identyczna mechanika, co w 5. No już mi się też w to nie chce grać za bardzo. Diablo pograłem chwilę, to już zupełnie jakoś nie wciągnęło. Myślałem, że może taki roguelike jak Adam odświeżony. No ale to okazało się, że to jest jakaś absurdalna gra. Bohater zrobi 10 kroków i się robi głodny. Trzeba ciągle iść i wpierdalać. Albo idę sobie gdzieś tam, wszedłem w bagna, wszystko mi pordzewiało już w ogóle i przedmioty, które były mega cenne, po prostu znikły, a tam nie za bardzo się da save'a sobie wgrać, zgrać, nagrać. Gra, której szukasz, to Underrail. To chyba nie słyszałem o tym. Muszę zerknąć, co to za cudo. Aha, to taka Falloutowa gra chyba. Widzę po screenach, że to przypomina stare Fallouty. No. Grafika trochę trąci myszką, ale to już nie jest najważniejsze w tym momencie. No, może być dobre. Muszę sobie... O, to sobie do zakładeczek.
1: Ha, ha, ha.
2: Flavored Gumball. 10 zł. Na zgodę.
0: Buzi. Buzi na zgodę. Dzięki, Gumball. No, a teraz buzi na zgodę. Hades poleca Barry. Barry Kent. Underrail. Fallout jak byk, pisze Zenon. No super. A co z Kingdom Come? No właśnie, myślę, John, że to była... Naprawdę, że to było coś nowego, coś, co faktycznie mnie mocno wciągnęło. Zupełnie inne podejście do komputerowego RPGa. Niesamowita imersja, bo świat nagle nie przypominał już świata fantazy ze smokami, wróżkami, zębuszkami, tylko takie realistyczne średniowiecze. I no... To było coś, tylko że tam coś spieprzyli z tymi questami, że to w pewnym momencie, nie wiadomo, tam ciężko było się połapać już, gdzie iść, co robić, jakoś tak po prostu nie wciągał też ten główny wątek. No takie też znalazłem opinie, że główny wątek po prostu trochę spieprzony. Druga część niestety jest bardzo prawdopodobne, bo zostało wykupione przez kogoś tam i już może mogą to nie być Czechy, tylko będzie jakieś takie anglosaskie, nie? I może trochę stracić klimat właśnie tych pól,

0: tych lasów charakterystycznych. Taki słowiański, nie? No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie przyjdź królestwo twoje, przyjdź kurestwo twoje, to naprawdę niezła gierka była. Może nawet do niej wrócę. Tam są jakieś dodatki fajne, które zmieniają trochę, znaczy jest inna historia opowiedziana, w kogo innego się wcielamy, już nie w tego Henryka, czy jak się tam nazywał ten główny bohater. Krawiec, pograj nam w Heroes of Might and Magic 5. No mam. Gdzieś tam mam. Na Steamie chyba. No, to też dobra gra. To jest ta odsłona, którą mam? Już sam się pogubiłem. Chyba tak. Chyba piątka. Piątka jest uważana za najlepszą część, nie? Jaka wyszła. No i to jest taka gra, która bardzo się wolno nudzi jakoś, nie? Po prostu jest tak fajna, tak prosta, fajna. I tyle tam można kombinować na różne sposoby.
1: Ha, ha, ha!
2: John Locke, 5 zł. Zrzutka na wytworzenie słowiańskiego klimatu.
0: Dzięki, John. Wytworzyć, ale jak wytworzyć słowiański klimat? Oto jest pytanie. Musiałyby być te zaśpiewy słowiańskie, wiedźmińskie, lafiryndy śpiewające. Jest słowiański klimat? Może być taki? No, za 5 zł to bym tu nie marudził i bym jakoś przejął taki słowiański klimat. No. Słowiański klimat to woda. Powinna być woda, powinna być zawiść do sąsiada, że ma większy dom, na pewno. Nie godzenie się na żadne narzucane zasady. Kiepskie zrozumienie wolności, że mnie wolno, bo to je moje, ja se będę robił, co ja chcę. Jak gówno mnie obchodzi, co kto chce. Każdy sobie rzepkę skrobie, panie. Słowiański klimat. Co ja tu mam? Heroes. Ja mam trójkę. Mam trójkę, a nie piątkę. Heroes of Guns and Magic. Pisze podszywa. To nie, to ja mam trójkę. Sorry, trójkę. Ale właśnie trójka chwalona była chyba, nie? Że trójka udana, fajna.

Wiecie, co znalazłem na Steamie? Jest bardzo dużo gier erotycznych, albo nawet porno takich. I tak się zdziwiłem nawet, bo tutaj jakieś skrzaty, tu smoki, dzieci to oglądają, a można sobie tam wyszukać i takie, no centralnie, pornole. Taka ruchawka, że aż łóżko skrzypi. No i takie dosyć odważne te gry. Ale chyba wszystkie kiepskie, no żadnej tam nie ściągałem, ale tak po screenach już widziałem, że taka tandeta. Chyba można się dorobić, robiąc takie gry, a może zrobię jakieś takie. Zakładamy wytwórnie gier ruchawkowych i obscenicznych. I będzie ruchanie, gdzie można sobie wybrać tutaj Zocha Swędziocha, Gocha Klabździocha, a sobie wybierasz i jedziesz i to cała gra. I ile to zrobić, taką grę? I jestem pewien, że to się świetnie sprzedaje. Na potęgę po prostu. A teraz byli pracownicy CD Projekt robią jakąś grę nową. Mroczne takie fantazy, ale skupione wokół budowania osady swojej i musimy tak tą osadę budować, żeby bronić jej przed po prostu jakimiś potworami skutecznie. To może być fajne. Lubię takie gry, gdzie jesteś osaczony, gdzie musisz sobie coś tam skonstruować, bo wtedy czerpiemy wielką przyjemność z tego, że coś fajnie sobie tam zbudowaliśmy, że ogrodziliśmy, że ktoś nie może wejść i tam się tarabani do bram, a my tu mamy kolce zainstalowane i pyk, i nie ma, nie? To fajne są takie gry. Ja bym zrobił, jakbym robił grę, to bym zrobił grę, która byłaby mało... Nie byłaby ani science fiction, ani strzelanką, ani fantazy. To by była gra obyczajowa. Taka, że jesteś jakimś tam ojcem i córkę tam w szkole wyzywają i z żoną się rozchodzisz. Fajna by była taka gra, nie? Pomyślcie, jeszcze nikt nie zrobił takiej gry. No oczywiście zaraz by 3/4 świata powiedziało, że to jakaś nuda straszna, ale... Wielu by się zachwyciło i powiedziałoby w końcu coś nowego, coś zupełnie innego, taka gra. Gra, dramat obyczajowy. Tam zwolnili cię z pracy na początku. Fajna by była taka gra. Już to nudne są te apokalipsy, te akutalipsy. No, tylko stoisz w korku, taki symulator człowieka trochę, no. Stoisz tam w korku, straciłeś pracę, przychodzisz do domu, tam psa musisz wyprowadzić. O, właśnie się rozszczekał psiur. Psy mnie chyba naprawdę nie lubią. Wczoraj ten pies sąsiada tu wlazł na nieswoje piętro i przy moich drzwiach stał. Chyba mnie, nie wiem, znienawidziły mnie psy. One czują, że jestem ich wrogiem i chcą mnie zniszczyć, te psy. Tak czuję. I autentycznie przechodzę gdzieś i już tak po prostu czekam, aż się rzuci na mnie jakiś kundel. Autentycznie w końcu walnę skopa i będzie dzień świra, dwa. Jeszcze nagram to, żeby było wesoło. Nie szkoda mi tych kundli. Kiedyś bardzo lubiłem psy, ale teraz po prostu mnie denerwują. No, za co mam je lubić? Hałasują, srają i rzucają się na mnie. Za co mam lubić psy? No, symulator nocnego radia. To jest śmiej się zając, ale to jest dobry właśnie temat. Już tutaj o tym gadaliśmy, że dobry byłby, czy to serial, czy gierka właśnie, która by opowiadała o radiowcach jakichś, nie? Bo to można fajnie zrealizować. Powiedzmy, to nie musi być cały czas siedzenie za konsoletą i gadanie, tylko mogą być jakieś takie, na przykład, co sobie wyobraża, nie, ten radiowiec, że on nagle tak się rozmarzył i nagle i gdzieś tam jakaś scenka pokazana, nie? Albo jakieś ciekawe rozmowy. No, to jest świetna sprawa.
indukuj w sobie paranoję, indukuj. No, no mówię jak jest, człowieku, no autentycznie, nie lubią mnie psy, rzucają się na mnie, jak przechodzę obok kogoś z psem, to pies się na mnie rzuca i chce mnie ugryźć w nogę. Pół biedy, jak to jest jakiś taki kundelek mały, nie? Czy tam jakiś taki mały piesek, ale jak to jest wielki pies i się na mnie rzuca, autentycznie, no kurde, kiedyś zaciukam nożem albo coś. Ile to dostanę? Tam 200 zł kary w sądzie, nie? Za zabicie komuś psa. Nawet jak sąsiad mi udowodni, że to ja pierwszy zaatakowałem, czy coś takiego, to tam 200 zł mi wlepią kary i... W Polsce nieduże kary się daje za w ogóle za dręczenie zwierząt, za maltretowanie, takie tam symboliczne. Ci zabronią ci, że możesz mieć, że zakażą ci posiadania psa na przykład, no taką masz karę. Może to przez zapach? No nie wiem, może.

0: Trzeba chyba do sklepu iść. Coś kupić. A droga jest ta gra? Underrail? Zobaczmy w ogóle. Czy na Steamie jest na przykład? Sklep. Sklep komuś mordę. 53 zł, niedroga nawet. No to chyba to będzie następny zakup, coś czuję. No, widzę, że to taki spadkobierca trochę Fallouta. To już tak czuć, to czuć po prostu mocno. Oldschoolowa, z podziałem natury, izometryczna, gra indie. Skoncentrowana na eksploracji i walce. Gra przedstawia Distant Future, to co to, dalszą przyszłość, gdzie życie na Ziemi. No, zobaczymy. No. I bardzo pozytywne oceny, recenzje. W to mi graj. Psy atakują, jak czują ofiarę. No tak, człowiek jak jest zdenerwowany, znaczy nie tyle ofiarę, psy mogą być podenerwowane, jeśli czują, że u kogoś strach, bo odbierają, że no, coś do mnie ma, nie? I to jest jakieś zagrożenie, bo się boi, coś takiego. No, a człowiek jak się boi, czy jest jakiś taki niepewny, nastawiony na walkę, no to się poci bardziej, więc czują psy pot i atakują pierwsze, nie? A ja chyba w końcu odpowiem atakiem, na ogień odpowiem ogniem i ugryzę psa. Zagryzę i pogryzę go. A właściwie się spytał, proszę, czy pan jest szczepiony? Bo pan ugryzł mojego psa, proszę pana, proszę mi pokazać, czy pan jest szczepiony. No zobaczymy. No. Tak więc nudne są gry. Bardziej mnie interesuje tworzenie gier dzisiaj. Testuję różne, przeróżne już testowałem silniki do tworzenia gier. Trochę się w tym orientuję. Nadal zagwozdką pozostaje niestety zrobienie automatycznej synchronizacji ruchu warg przy wypowiadaniu kwestii. W najlepszym silniku do przygodówek, mówię o Adventure Creator, do Unity. Jest taki dodatek, zamierzam go kupić, teraz jest obniżka nawet. No ale strasznie ciężko, wszystko już tam umiem zrobić, tylko nie, żeby właśnie usta się ruszały odpowiednio zsynchronizowane z wypowiadaną kwestią. To jest strasznie trudne do zrobienia, powiem wam. Trzeba się w tym, no trzeba się mocno nagimnastykować. Nawet sam autor w tych przykładach, które dołącza do tego silniczka, to zrobił to trochę naokoło, bo po prostu zanimował te usta tak, żeby no, się zgadzało z tym, co postać mówi, więc nie wykorzystał tych funkcji, które tam są, no bo czytałem w instrukcji jest napisane, że są, mniej więcej jest napisane, jak to zrobić, ale mi to nie wychodzi po prostu, nie? No i to dużo traci, no bo ciężko wypuścić przygodówkę realistyczną, gdzie masz bohaterów realistycznych, modele 3D i on tak gada, znaczy mam ruchy ust, ale tylko zależne od głośności, to znaczy no po prostu tak kłapie, gębą kłapie, tak no i taki auto-lip-sync, nie? No ale są różne dodatkowe systemy właśnie, salsa na przykład. I tym się zainteresowałem, bo Salsa ponoć współpracuje właśnie z Adventure Creatorem i można sprawnie ponoć zrobić. No ale trochę się boję tego, że wydam, bo to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, no. Czy mogę pokazać jakieś próbki 3D? No teraz nie. inną razą może pokażę. Ja tak niechętnie pokazuję tutaj na antenie. Poza tym już pokazywałem sporo rzeczy. No, powiem wam, że nie jest prosto, bo tak się też zastanawiam nad scenariuszem do takiej gry przygodowej i to wcale nie jest takie proste wymyślić dobry scenariusz. No. Dobra, taka krótsza audycja dzisiaj. Tak sobie wszedłem, żeby rozruszać aparat gębowy. Też nie spodziewałem się dużej słuchalności, ani jakichś telefonów, ani za bardzo niczego, ale dzisiaj będzie potrzeba o 21:00. I będą luźne gadki. Zapomniałem już jaki temat, a nie mogę niestety przełączyć, ale będą luźne gadki z potrzebą, więc może być fajnie. I rozrywkowo, i wesoło. Także wpadajcie o 21:00. A ja powoli się będę ewakuował. Pójdę sobie do sklepu, coś kupię, może mnie jakiś pies zaatakuje, albo spotkam sąsiada. No. Może jeszcze przed wieczorną audycją coś się wydarzy na antenie, tak więc sprawdzajcie. Może jakiś gambol wejdzie, albo co. Albo jakiś Zenon, albo co. Kto wie. No dobra. To ja sobie zmykam. Dziękuję bardzo za donajciki. Fajne, wspaniałe, kochane. Za komentarze. No, a może ja jeszcze się później zjawię. Zobaczymy. No, na pewno jutro o 21:00 mamy standardowy wieczorek radiowy, pewnie do bladego świtu, posiedzimy sobie. No, więc nie mogę się też, muszę oszczędzać siły na jutro też. No i tyle. Dobra, to do usłyszonka. Trzymajcie się. Hej.
1: No, to jest, jest środa, jest chrypa, są problemy techniczne, nie żartuję, nie ma, no, zaraz, oj, dostałem reprymendę, dlatego się postarałem tak wszystko dzisiaj poustawiać, oczywiście na sam początek musiało coś tam, no, nie wiem, czemu zacząłem dawać. Oczywiście na samym. No i Mac mi się grzeje jak cholera, gorąco jest, no chyba jeszcze 30 stopni. Na zewnątrz. Także zacznę dzisiaj może tak troszeczkę przewrotnie. A tak.

0: A to są lata 80., 83., 2. Jak było? Tak, to był hebrajski. Jeśli ktoś kojarzy taki film o władzy Bashira, który opowiadał tam o załodze czołgu, który atakował wtedy Liban. Wiecie co? No dzisiaj będzie ciężko z jednego powodu. Zostałem zaatakowany przez ideologię gender, nie, sorry, przez muchę. Tak, wielka wleciała sobie tutaj do piwnicy i tak se lata. I tak próbuję ją zabić papierem i pewnie będzie słychać. Może czasem, mam nadzieję, że to nie podejdzie pod problemy techniczne. Jeszcze uda mi się jakiś czas ponadawać. Nie, no, staram się jakiś, jakby to powiedzieć, polepszać jakość tutaj przekazu. I merytorycznie, i technicznie. No, technicznie to tak idzie troszeczkę gorzej, ale zmierzamy chyba w dobrym kierunku. Miejmy nadzieję. Cholera usiadła sobie na sznurze do. To się sznur do bielizny nazywa, tak? Co takie przez idzie przez piwnicę do prania, tak? I sąsiadła i się patrzy na mnie, wredne. Szkoda, że nie mam jakiegoś wynalazku takiego jak muchozo. To bym ją tam zaraz psiknął. No, ale to chyba te upały się zrobiły takie straszliwe, że nawet muchy schodzą tutaj do piwnicy, by się troszeczkę ochłodzić. Mówię, straszna sprawa. 25 lat, no, za zabójstwo muchy. Nie wiem, ale to jakaś taka atakuje mnie ta mucha, także nie wiem, może jakaś genderowa, może jakaś. Tak, dzisiaj syjonizm to nie będzie raczej temat audycji, to tak tylko przewrotnie, bo przednio było kapitalizm. Raczej będziemy kontynuować o dobrodziejstwa kapitalizmu, żeby było przewrotnie. A z tym syjonizmem teraz wiecie tak, dlaczego? Dlaczego dzisiaj mówię, syjonizm jest dobry? Bo przyszedłem sobie dzisiaj rano do pracy. No i biurko obok mnie siedzi sobie dziewczyna. Całkiem taka, można by powiedzieć, chociaż no, nie mój typ urody. W każdym razie semicki typ urody jak najbardziej, gdyż pochodzi ona z Jordanii, czyli sąsiada wschodniego Izraela. No i ona to tam sobie. Na samym początku, gdy u mnie pracowała, u mnie w firmie, no to została w ogóle ksywa świeżak i świeżak się identyfikował jako muzułmanin. No, ale wiedziałam, ale to jest bardzo dobre. Tam taki tytuł to się zaraz pojawił. I zaraz będzie, no nacjonalizm jest zły, chyba że my to robimy, ale to każdy nacjonalista tak ma, że nacjonalizm jest zły, chyba że my to robimy, bo wiadomo, że nacjonaliści z innego kraju nie mogą się lubić z nacjonalistami z innego kraju, bo to jakoś tak nie popada. No chyba w Polsce tylko istnieje jakiś taki wielki kult nacjonalizmu z innych krajów. Tutaj IPN w tym przoduje, tam się wybiela różnych tam. No właśnie, przepraszam, kartki mi spadły. No właśnie, jest rocznica powstania i tam ja słyszałem już z prawej strony takie rzeczy. Ktoś to dzwoni. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Drogi słuchaczu, coś cię nie słyszę. A powinienem raczej cię słyszeć, bo wszystko teoretycznie. Działa i. No i cię nie słyszycie. Halo,
1: A czy teraz słyszysz?
0: halo. O, teraz zaskoczyło coś.
1: Do złej dziurki, Boże.
0: A, no chyba, że tak. No to.
1: Witam wszystkich.
0: Dobra, żeby nie było na mnie, że to moje problemy techniczne, bo ostatnio mi się bardzo obrywało. Także musisz się bić w pierś, że była zła dziurka, albo niemiecka dziurka.
1: No tak. Niestety do złej dziurki, ale nikt nie jest pokrzywdzony. Wszystko pod za obopólną zgodą. Szkoda, że ten temat, nie chcesz tego tematu poruszyć, syjonizmu. Liczyłem trochę na to, że coś tam
0: No
1: będzie, coś
0: możemy, ale ja
1: poruszyć w tym
0: nieprzygotowany jestem.
1: temacie. Też nie jestem przygotowany, na coś tam możemy sobie luźno pogadać. Bo to chodzi o to, że syjonizm, że odbudowa państwa izraelskiego, tak, na jego autonomii, tych historycznych terenach, tak
0: Tak,
1: o to chodzi.
0: no, ruch o wiele starszy niż samo państwo Izrael.
1: No tak, to on tam tyczy się jakichś tam plemion, praplemion izraelskich, tak o to chodzi. Chyba tak.
0: Ja bym powiedział tak, to raczej no chyba sionizm to się wiąże z rozwojem w ogóle nacjonalizmu i jego powstaniem, czyli to wiek XVIII, tak, XIX te lata. To był Zenon w ogóle, bo Zenon jest ekspertem od sionistów.
1: A liczyłem, że trochę popsioczymy na Żydków, a to
0: a nie chcę się przeciw,
1: chyba
0: no właśnie,
1: się
0: bo możemy sobie poprzeć, możemy, jak najbardziej, to mile widziane na każdego, widzisz, no, bo nie dokończyła mojej koleżance Arabce, ona się tak na samym początku deklarowała jako muzułmanka, pomimo, że nie nosiła żadnej chusty, nic i tak tego, no to wyzywałem jakaś podkrytka i w ogóle, i że...
1: Ale dlaczego? Przecież w Iranie jeszcze przed tą rewolucją arabską, tak?
0: No tak,
1: lata 80. czy ktoś, bardzo wyzwolony styl tam mieli ludzie ubioru na przykład.
0: No ale wtedy niech nie mówią sobie, że jest ten, że jest muzułmanką, ale wiesz, ona i pije, i tam.
1: Byli wyznania islamskiego w dalszym ciągu, mieszkańcy Iranu. Irańczycy, tak? Tylko tyle, dopóki do władzy nie dopchał się w tak znaczącym stopniu, jak to ma w tej chwili miejsce, ci religijni przywódcy, tak?
0: Nie, no to wiesz, jest jeszcze ten. Chciałem powiedzieć, no po prostu muzułmanie tak jak Polacy katolicy, nie? Biorą co im się podoba. No dlatego mówię.
1: Może nie tyle co Polacy, bardziej może jacyś Czesi albo Irlandczycy.
0: No Czesi to
1: ateiści. Polacy to są
0: nie?
1: jeszcze dosyć fanatyczni katolicy.
0: No, ale w każdym razie Franka, no mówię, hipokrytka, mówię do niej, bo mówisz mi, że do tego, a w ogóle żadnych zasad tej wiary nie wyznajesz. Tutaj z facetem mieszkasz bez ślubu, tutaj pijesz, wieprzowinę jesz i jeszcze w dodatku chusty nie nosisz.
1: No to normalnie skazuje się na ukamieniowanie.
0: No właśnie. No, ale że ona z rodziny jakiegoś tam lekarza, whatever, w końcu pewnego dnia uznam, że to mój jakiś taki sukces osobisty, nazwała sama siebie ateistką. Piękna sprawa. No, ale dzisiaj właśnie przyszedłem do pracy, no i wiadomo, co się wydarzyło dzisiaj w Bejrucie, wczoraj. No, pierdykła Soletra Amonowa, tak, w dużej ilości.
1: Ten wybuch chodzi, co to niby fajerwerki, tak, że coś tam.
0: Nie, to nie fajerwerki, to sole tramonowa w tym.
1: Bo tam... Ja bym miał różne teorie na ten temat.
0: A to nie teoria, bo to...
1: Samo terrorystyczny, że skład amunicji, że to, tamto, już nie wiem czemu wierzyć tak naprawdę.
0: Nie no, wiesz, podobno tam, podobno, bo ja wiesz, bo dopiero nie miałem w ręce, ale to wszystko pochodziło z jakiegoś statku, który płynął do Mozambiku 6 lat temu i tak to sobie leżało. Co ja mogę powiedzieć, byłem raz jeden w życiu byłem w Bejrucie i tak jak ten kraj jest zarządzany, no to tak podobnie jak Polska, to muszę powiedzieć, że to taki ten, no wiesz, to taki tupolewizm, tylko wpadło akurat na taki czas i że wiesz, Izrael jest obok, to tak z tym naszym tupolewem, który no pierdyknął o ziemię, no wiadomo, akurat w Rodno, jakby pierdyknął w Czechach, to pewnie
1: tak,
0: taki
1: jedno to
0: nie
1: jedno.
0: Było, tak, jedno to jedno. Musiał nieszczęście jednąć w Rosji, także no jak przeczytasz, jak to wszystko było organizowane, wystarczy powiedzieć, że to Sasin organizował, to już ten.
1: Jak to ktoś... No tak, odnośnie tego pierdykniętego samolotu to nie pamiętam, ale to chyba australijskich linii lotniczych, tak? Jakiś czas temu zostało udowodnione to przez Australijczyków. No może się mylę, może to nie był australijski, czy holenderski. Samolot również był chyba zastrzelony.
0: No to był zastrzelony.
1: Tak, bo udowodnione to przez nich, tam nagrania z jakiego samochodu i tak dalej, zdjęcia przedstawione, kto wystrzelił tą rakietę. No, nie drążą tego tematu, tak jakby odpuścili sobie, tak? Nie ma nagonki chyba na to, że wystrzeliliście nam samolot i teraz, nie wiem, zapłaćcie za to, ukoszcie się, klęknijcie i pocałujcie nas w stopy.
0: Nie no, tam wypłacają, no i Irańczycy sami sobie zestrzelili, też inny. No, ale to też zestrzelenie tego samego sobie samolotu, to wszystko właśnie to są takie kraje, gdzie, no, gdzie jest wprowadzane tanie państwo i to tak właśnie działa. Taki, tu polewi,
1: że tanie państwo, tania armia.
0: Tak, no to wszystko tanie, jak wiadomo, tanie, no to jakość jest tego tania. I...
1: Ale w samolot trafili.
0: No bo to widzisz, to nie był czynnik ludzki, to rakieta sama się naprowadziła, to zadziałało.
1: To jest tak samo jak z tym memem, co Serbowie, była wojna w Jugosławii w latach 90., co Serbowie jako pierwsi chyba jedyni do tej pory strzelili ten niewykrywalny samolot amerykański, ten tak dziwacznie wygląda.
0: F-117, tak,
1: Tak,
0: F-117.
1: tak. I tam do Amerykanów, że przysyłajcie takie, na flagach napisy wywieszali, że przysyłajcie więcej tych F, coś tam, bo my nie wiemy, że są niewykrywalne i wszystko.
0: No, to też widziałem takie, sorry, odsyłamy go, nie wiedzieliśmy, że jest niewykrywalny. I to podobno ukraiński system to wykrył, się nazywał Tamara, pasywnego wykrywania.
1: Z tego co się orientuję, to pilot tam popełnił jakieś błędy, nie przestrzegał pewnych reguł, bo one są niewykrywalne, ale do pewnego pułapu, on bardzo to nabił.
0: Nie, one ogólnie są wykrywalne, tylko one są trudno
1: są
0: wykrywalne.
1: Tak, ale w pewnej odległości są trudno wykrywalne, po przekroczeniu tej odległości są jak zwykłe obiekty, które można wykryć.
0: Także.
1: Zwyczajnie.
0: No, także właśnie wtedy się pojawiły, jak się pierdyknął nasz Tupolew. No i teraz pierdykło rozwaliło pół Bejrutu. No i pierwsze co wchodzę, to usłyszałem od koleżanki ateistki, że Izrael, tak. Na pewno, nie na pewno, nie, że się przyznał. A potem ja się pytałem, a skąd wie? A nie wiem, gdzieś w internecie widziałem.
1: A Izrael pewnie propaguje, że Hezbollah tam swoje wirówki nielegalnie skuteczne i się rozpierdoliły.
0: Czytałem Harec i nawet nie. Chociaż jest całkiem, wiesz, tam podobno to ktoś spawał, to wiesz. Czasem właśnie największe tragedie w historii świata to albo ktoś zje nietoperza, to taka oficjalna, ale dobra, albo zje nietoperza, albo Mirek zasnął z tym, z papierosem i spalił Notre Dame. No, albo tam.
1: Nie wiem, to jest zbieg naprawdę nieprawdopodobnych przypadków. Sam byłem świadkiem takich akcji w pracy, po których normalnie ludzie powinni tracić życie, a nikomu się nic nie stało. Na przykład typ maluje z pistoletem farbą w sprayu, znaczy farbą z pistoletu maluje, z mgła pełna, cholerne zagęszczenie mgły, a obok na przykład ktoś coś tnie diaksem. Te iskry lecą prosto w tą chmurę farby, a jeszcze w innym miejscu, po drugiej stronie na przykład urządzenia, ktoś sobie spawa i do żadnego wypadku nie dochodzi. No bo to jest nieszczęśliwe zbiegi okoliczności.
0: Do pewnego czasu to działa, tak? Do pewnego czasu to działa. No i właśnie.
1: Warto nadmienić, że co drugi z tych pracowników był pod wpływem. Tak? Więc jeszcze swoje z wydychanym powietrzu dokładam.
0: No bo podobno tam w Smoleńsku też tam sobie, ale to podejrzewam, że tam może nie piloci, ale na pewno tam sobie, bo to przecież prezydent świętej pamięci ten miał tam problem alkoholowy. No, podobnie chyba większość naszych prezydentów w Polsce ten problem posiada.
1: No i tak, ale są tacy, którzy potrafią się zachować, a są tacy, którzy skaczą po stołkach, to tak. Trochę różnica. Jeden się dogada i wynegocjuje umowę na gaz, a drugi przypał na pierdzieli.
0: A trzeci się rozbije tu po lewem. To tak,
1: no ale to raczej nie prowadził pod wpływem.
0: No nie, ale tam wiesz, kto pójdzie do kokpitu, to ma konsoli. Co? Ty kurwa nie wylądujesz, a to tak w Polsce też to wiesz, takie podejście.
1: A, przekonam, że tak było.
0: Nie wiadomo, ale w ogóle widzę taki, ustawiłem sobie taki, widzisz, tytuł o cyganizmie, że jest dobry, wcześniej był, że kapitalizm dobry, czyli tak raczej przewrotnie, bo no wiadomo, że socjaliści to ani cyganizmu, ani kapitalizmu nie uwielbiałem, także tytuły są przewrotne, ale widzę, że kolega, który ma dużo tam na tym napisane.
1: Tak, przechał po klawiaturze.
0: Tak, a to chyba tak przywytał, a drugi jest jakiś mokatę łopatę i widzę, że ból dupy o istnieje w ogóle państwa Izrael jest niesamowity.
1: No znaczy, prawda jest taka, że do tej pory, gdyby nie podziały po II wojnie światowej, to myślę, że Izrael nigdy by nie powstał. Skoro przez 2000 lat nie powstał, to i w tej chwili by nie powstał. A jeżeli już powinien powstać, to myślę, że wybrali chyba kurwa najgorsze miejsce, jakie mogli wybrać. Fakt, że to jest ich jakieś tam miejsce kultu religijnego, jakieś tam historyczne. No ale słyszałem jakąś teorię, że podobno na finansowanie II wojny światowej, na rozbudowę fabryk, Stalin się tak dogadał z bogatymi magnatami żydowskimi, że w ramach spłaty długu odda im Krym i chyba lepiej by było, gdyby Żydzi jednak
0: no ten Krym się tam na Syberii powstało, to się nazywa Żydowski Okręg Ekonomiczny.
1: Możliwe, a najlepiej to, jeżeli by powstali tam, gdzie ich zgładzali, czyli w jakimś wyodrębionym fragmencie Niemiec.
0: Nie, no, przeciwko, żeby tutaj Izrael to jest kraj nowoczesny, na wskroś innowacyjny, ja nie mam, żeby gdzieś tutaj w okolicy, gdzieś w zagłębiu rury i stracić.
1: Innowacyjny pod jakim względem? A militarnym, bo tak ekonomicznie to jest troszkę może tam bogatsze od Polski, może. No nie wiem, ciężko mi jest podać jakiś przykład kraju europejskiego porównywalnego do Izraela. Nie wiem, jaki to może być kraj. Włochy? Może Włochy są już
0: Nie,
1: nawet
0: nie, oni
1: bogate.
0: zobaczą, wiesz co tam, nie się spojrzy na startupy i tak dalej. Ja wiesz, teraz no mówię, nie jestem przygotowany. Kiedyś to trochę więcej o gospodarce Izraela. Ich instytuty badawcze i tak dalej, no jednak mają swój projekt i kosmiczny
1: Nie,
0: i
1: to się
0: tam.
1: zgadza, ale projekt kosmiczny to tak jak w większości przy państw, to polega na tym, że do tej pory mieliśmy atomówkę, a teraz mamy projekt kosmiczny. A to jest równoważne z tym, że ta atomówka może przelecieć cały świat dookoła i pierdolnąć dokładnie w to miejsce, w które chcemy. To na dzień dzisiejszy to tak wygląda, przynajmniej w moich oczach.
0: No tak, no mają też broń atomową, zresztą na spółkę z RPA, no z tym, że ta z RPA wróciła z powrotem do
1: No,
0: Izraela.
1: RPA chyba się rozbroiło właśnie z.
0: Nie, no tak, oddali je do Izraela z
1: Czy
0: powrotem.
1: RPA, z tego co wiem, to chyba tam testy po prostu były przeprowadzane izraelskiego programu i chyba w zamian dostali tam kilka
0: No
1: bombek.
0: nie, no to jeszcze tam na Oceanie Indyjskim daleko, jeden test zrobili. No ale uran, wiadomo, uran dostarczali i tak dalej. Jakiś
1: No,
0: taki.
1: takim byli nie współpart nie, nie partnerem, tylko takim pomocnikiem, można trochę
0: No nie,
1: powiedzieć.
0: no RPA do dzisiaj posiada technologię jądrową. Przecież mają.
1: Polska też posiada reaktor Maria, mamy
0: No
1: pod Polską,
0: nie,
1: niedaleko mnie zresztą.
0: ale jeśli poczytasz sobie o RPA, o programie atomowym, to nie dosyć, że posiadają działającą już elektrownię atomową, zasilającą cały Kapsztad, to
1: Ale
0: jeszcze.
1: posiadanie elektrowni atomowej to nie jest to samo, co posiadanie broni. Litwa ma na przykład elektrownie jądrowe,
0: Tak,
1: a
0: ale to jest
1: nikt
0: ich.
1: nazwie
0: To
1: Litwy
0: jest ich
1: mocarstwem atomowym.
0: produkcji, to jest ich produkcja elektrownia atomowa, na tym to polega. Przy współpracy oczywiście z Izraelem, ale stworzyli ją na własnych uniwersytetach i w RPA, no to musielibym jeszcze poczytać, ale pamiętam, że był dosyć zaawansowany program tych budowy malutkich reaktorów atomowych, które mogą tam zasilać małe miasto i tak dalej. Oni bardzo, reaktory piątej generacji były bardzo zaawansowane właśnie w RPA rozwój i jest chyba do dzisiaj, oni mają tą dosyć silną technologię jądrową, także to nie było tak, że do końca to był taki bardzo ubogi krewny, jeśli chodzi o ten program izraelski atomowy, no ale w miarę pozwoliło to rozwinąć się obu krajów, ale izraelska gospodarka jest dosyć innowacyjna, także ja bym nie miał nic przeciwko, jakby sobie to założyli. No niestety założyli sobie tam, gdzie wokół są sami Arabowie. No i mówią, że to na terenach państwa palestyńskiego, tak, założyli sobie. No, zresztą to moja
1: No
0: Jordanka to.
1: tak, bo dokładnie w tych samych granicach chyba jak wygląda dzisiejszy Izrael, albo w bardzo zbliżonych przed wojną istniała Palestyna. W tych
0: No,
1: samych
0: nie do
1: granicach, prawda?
0: końca, no bo
1: No zbliżonych, bo tam
0: nie
1: Izrael
0: no,
1: trochę tej wojny tam
0: kiedy tam jakieś państwo,
1: kilkudniowej sobie wywalczył
0: kiedy tam
1: jakieś tam
0: jakieś
1: tereny.
0: państwo
1: Trochę
0: istniało?
1: powiększył ten teren. No, nie wiem, czy... Nie jestem pewny, nie dam sobie uciąć ręki, ale wydaje mi się, że widziałem mapy świata sprzed podziału pojałtańskiego, gdzie w tym miejscu praktycznie w identycznych granicach istniało państwo palestyńskie.
0: Nie, no proszę cię, to było terytorium mandatowe zarządzane przez Wielką Brytanię. A
1: No
0: skąd?
1: tak, no ale jest wiele rejonów, na przykład Indie były też terytorium mandatowym zarządzanym przez Wielką
0: Ale to nie był
1: Brytanię i
0: organizm
1: w
0: państwa.
1: niezmienionym kształcie poza odłamem Pakistanu istnieją w takim samym stanie jak wtedy, w tych samych granicach, z wyjątkiem jakichś niewielkich korekt na Bangladesz czy Pakistan, ale przecież no co, no, byli pod jurysdykcją angielską, tak? Tak samo Palestyna mogła być pod jurysdykcją też angielską. I potem
0: Ale
1: przemianowała, dostała na Izrael.
0: czemu Palestyna była czemu tam było terytorium mandatowe nadane przez Ligę Narodów, to co w nim jest jeszcze bardziej?
1: Ale to już po wojnie, tak? Czy przed
0: Nie,
1: wojną? Po
0: nie,
1: wojnie.
0: po pierwszej wojnie światowej.
1: Po pierwszej wojnie
0: Czemu po
1: Ligę Narodów
0: pierwszej
1: powstało.
0: wojnie światowej na terytorium dzisiejszego państwa Izrael powstało terytorium mandatowe Palestyny? Część Transjordanii brytyjskiej.
1: Tego to już nie wiem. Podejrzewam, że tam chodziło o starcie sił jakichś osmańskich i angielskich, pewnie o kontrolę kanału Sueskiego. I
0: Cześć,
1: żeby powstało
0: bo
1: państwo
0: widzę, że
1: wyborowe.
0: Zenon już ten już nie jest saletra, tylko teraz już jest bomba termobaryczna. Ale wiesz, drogi Zenonie, przy takim pierdyknięciu to by musiała być kosząca stokrotka, a dobrze wiesz, jakiej ona była wielkości i jak to ciężko tam by było to przewieźć. Ale dobra, to teraz wiesz, jak ktoś pierdyknie w takim rejonie świata, to zaraz się nam mnożą teorie. najróżniejsze, no ale to trzeba przeżyć.
1: No to ja mam taką ciekawą teorię, bo może to być taki bezpośredni pretekst dla Izraela do wyruszenia tymi wojskami, które pod libańską granicą stacjonują.
0: Nie, ja cię nie ruszam, bo się już kiedyś już mieli problem, jak weszli. Był taki film pod tytułem Beaufort, który obejrzycie właśnie jak się Izraelczycy wycofują z Bejrutu. Nie z Bejrutu, tylko z jakiejś właśnie twierdzy, która była w Libanie. Ale czekaj, do czego chciałem dojść. No i co było przed terytorium mandatowym Palestyny? Otóż było Imperium Osmańskie.
1: Tak.
0: Tak.
1: Imperium Osmańskie dostało grube baty w I wojnę światową. No i powiedzmy, że tam już o niewiele brakowało do tego, żeby w ogóle niepodległość straciło, tak? Już nie mówiąc o
0: Tak, ale
1: statusie
0: no.
1: utrzymania imperium. Ale imperialistyczne zapędy dalej miało.
0: No i właśnie o tu mówi, że kolega, że powinny ruszyć kraje ościenne nad Izrael. Czyniły to 4 razy i 4 razy dostały niemiłosierny wpierdol. Prawie Egipt przestał istnieć. No ale tak.
1: No, Egipt to grubo dostał chyba najbardziej z nich
0: Chyba
1: wszystkich.
0: najbardziej Syria dostaje, ale wszyscy zostali i ruszyli.
1: Wszyscy dostali, ale głównymi siłami to dysponował Egipt, tak? On miał jakieś lotnictwo, czołgi i tak dalej. Tam Syria,
0: Nie, no
1: że
0: Syria
1: praktycznie
0: też
1: od razu
0: miała
1: padła.
0: przecież.
1: Ona praktycznie od razu padła, to z Egiptem najwięcej walk było. W sensie, z tego co słyszałem, to lotnictwo egipskie zostało tam w trzech nalotach dokładnie zniszczone. No,
0: No
1: już
0: to
1: nie mieli tam
0: mówią,
1: z czym
0: że.
1: walczyć.
0: A to wojnie sześciodniowej, ale
1: USA pomagało, to się
0: w Yom
1: zdarza.
0: Kippur. Nie no, właśnie do Yom Kippur USA mało pomagało. Dopiero właśnie Izrael zagroził. Wtedy premier Golda Meir zagroziła Stanom, że jeśli nie dostaną jakiejkolwiek pomocy, to użyją tej broni, której co prawda nie posiadają, ale użyją. I no, i wtedy właśnie rozpoczęto alarmową pomoc do Izraela. Ale czym walczył wtedy Izrael? Izrael wtedy walczył jakimiś przedpotopowymi Teutoriami,
1: Ale czego się,
0: Shermanami.
1: jak myślisz, no jak myślisz, czego się wtedy Stany przeraziły? Tego, że Izrael użyje broni, czy tego, że wojna skończy się wybuchem jednej bombki i nie zarobią na sprzedaży broni? Ja myślę, że raczej tej drugiej rzeczy.
0: Wiesz co, no to było dosyć gorzej, bo przecież kraje ościenne były spękane przez Związek Radziecki niesamowitymi ilościami
1: No
0: sprzętu
1: tak,
0: i
1: ale
0: doradców i tak dalej. No i mogło to się raczej eskalować użyciem takiej bombki.
1: Znaczy, nie wiem, czy by to eskalowało, tak prawdę powiedziawszy, bo wtedy był ZSRR, tak, Sowieci. No to oni tak wspierali, ale oficjalnie udziału w wojnie nie brali. Zgadza się.
0: No, bezpośrednio, niepodobnie jak w Wietnamie.
1: Więc jakby to wyglądało, że co, że Izrael używa broni i nagle. No to i my się włączamy do wojny i rzucamy swoją broń tak od razu? No, nie
0: No,
1: byłoby chyba to tak.
0: nie no, mogli gdzieś tam pierdyknąć w jakiegoś, tym razem sojusznika Ameryki, albo no w sam Izrael, czemu
1: Ale w kogo? No Izrael walczył sam, no to musieliby w Izrael rzucić.
0: nie? Albo w Arabię Saudyjską sojusznika Stanów, no i wtedy by zrobiłby, no różne były możliwości, nie?
1: No, to niby są sojusznicy, ale ze Stanami, ale ze sobą są śmiertelnymi wrogami, tak? Pomiędzy sobą.
0: No tak, no ale to tam jeszcze wewnętrzne arabskie. No ale byliśmy przy Imperium Osmańskim, także na terytorium Palestyny Palestyńczycy no, nie mieli nigdy swojego organizmu państwowego. Już jak od kiedy
1: Poza
0: upadło.
1: czasów rzymskich, kiedy się przypadkiem nie rodził Jezus, to wtedy państwo izraelskie nie było przypadkiem pod okupacją rzymską, czyli wcześniej musiało istnieć państwo izraelskie, tak? Czy tam jakieś inne.
0: No, królestwo było.
1: No, no właśnie,
0: Żydów,
1: Królestwo
0: tak.
1: Jerozolimy chyba, tak?
0: No,
1: Więc przez jakiś czas mieli swoją
0: nie, no,
1: państwowość.
0: Królestwo Jerozolimy to jest w ogóle wyprawy krzyżowe, to jest zupełnie coś innego. Nie, to jest średniowiecze, nie, ja tu mówię bardziej o tych takich królach, tam Dawidzie, Salomonie i tych innych, którzy eksplorowali tam,
1: Którzy
0: zanieśli.
1: nawet nie wiadomo, czy istnieje
0: No nie,
1: do
0: no,
1: końca.
0: przecież zanieśli kaganek oświaty żydowskiej, czy to.
1: Tak, Arkę Przymierza mieli przecież w posiadaniu.
0: No tak,
1: Co
0: ale
1: ją
0: no.
1: było, co tam było w tej Arce Przymierza, możesz się domyśleć. Ja myślę, że to była czarna materia. Znaczy ciemna materia.
0: Bo ja wiem. No,
1: Myślę, że to było tak.
0: ja się w religię nie bawię. W każdym razie, no.
1: Albo ciemna masa, o, może bardziej
0: No,
1: ciemna masa.
0: ciemna masa to w Etiopii, bo przecież.
1: Masa to energia przecież, nie?
0: Nie, bo przecież król Salomon bodajże to on zorganizował tą wyprawę poszukiwania złota i wylądował w Abisynii i stąd się wzięli
1: Łopatę,
0: Abyssyńcy.
1: łopatę, sorry, że się odniosę. Pisze, że Palestyńczycy mieli ziemię, co czyni ich narodem. No zgadza się, no Polacy też kiedyś mieli ziemię, zostali rozebrani na trzy rozbiory. Nie mieliśmy przez dłuższy czas ziemi. W tej chwili w takiej sytuacji są na przykład Kurdowie, którzy też są rozebrani
0: Ale
1: pomiędzy
0: są
1: trzy
0: i
1: państwa i stopy
0: Baskowie.
1: około 40 milionów ludzi. No, Baskowie tak de facto nie zostali nigdy rozebrani, oni po prostu mieli Unię taką jak Polska z Litwą, mieli wspólnego monarchę z Królestwem Hiszpanii, to nie pamiętam się, królestwo wtedy nazywało. I nigdy nie doszło u nich do takiej sytuacji jak w Polsce i Litwie, że się rozsypało państwo i się wszystko skończyło tak.
0: No to taki właśnie nasz tu polewizm. No wiadomo, tak było zarządzane, no i tak wyszło.
1: No było źle zarządzane, tak, ale dzisiaj nie rozumiem, znaczy nie do końca rozumiem, znaczy tak, to jest trudna sytuacja Basków i Hiszpanów, ponieważ oni nigdy nie zostali podbici jedni przez drugich, zgodzili się na wspólną państwowość. Teraz jedni chcą się z tego wyłamać, a drudzy nie pozwalają. No to dopiero w tej chwili można mówić o jakiejś okupacji. To w sumie nie jest okupacja, tak
0: Nie,
1: naprawdę.
0: ale Irlandia była w podobnej sytuacji, proszę was. Nie no, dużo, dużo jest. No, na przykład, o czym się nie mówi, bo tak wszyscy na ten Izrael, Izrael. Ale to już mieliśmy chyba podczas jednej audycji, chyba rozmawialiśmy o Grenlandii, gdzie Dania cały czas prowadzi taką politykę kolonizatorów naradawiającą tą Grenlandię. No i o tym się nie mówi, no. O tym się nie mówi.
1: Stany Zjednoczone w ogóle chciały odkupić Grenlandię od Danii, na co podobno rząd duński powiedział, że Grenlandia nie należy do Danii, więc tak trochę ryzykowną odpowiedź udzielił, gdyż na przykład Stany mogłyby sobie to zająć teraz bez problemu.
0: Grenlandczycy po prostu byli oburzeni tym faktem, że ktoś
1: Jakim?
0: próbuje kupować, bo oni też twierdzą, że należą sami do siebie. A
1: Tak,
0: Duńczycy,
1: to
0: no tak.
1: jest jedna z ostatnich kolonii, nie?
0: Tak,
1: W
0: Duńczycy
1: dzisiejszym
0: powiedzieli
1: świecie.
0: tylko, że to do nich nie należy, ale to no, nie mogli powiedzieć inaczej, bo w dzisiejszych czasach wiadomo, a raczej kolonializm nie jest mile widziany. No ale Duńczycy co robią, to robią. Oni robią podobnie na Wyspach Owczych. No, Wyspy Owcze to jest inna historia, bo tam jednak ci mieszkańcy
1: No
0: to są.
1: Wyspy Owcze to są raczej takie tereny strategiczne, jakoś tam geopolitycznie,
0: No ale to
1: a
0: są
1: tak samo Grenlandia i
0: Wikingowie.
1: Wyspy Owcze, tak dalej. No to zgadza się, ale to ciężko mówić o tym, że to są kolonie. No, tam status kolonii był taki, że kolonia generowała zyski, nie generowało się w to żadnych inwestycji, miało się wyciągnąć maksimum zysku z niewolniczej pracy tubylców i to wszystko.
0: Także no
1: W
0: mamy
1: dzisiejszych czasach tego nie ma.
0: tak, mamy współczesne kolonie, jest ich całkiem sporo na świecie, to wszyscy się o Izrael czepiają. No ale powstał, już powstał w
1: To był
0: 40.
1: taki temat, jest niekontrowersyjny, w sensie tytuł.
0: Nie no, bo chciałem troszeczkę wiedzieć, bo to spada mi słuchalność. Jak spada słuchalność, to co? Albo mogę wrzucić na miniaturę gołą babę, ale to nam zaraz audycję zrzucą. Albo mogę napisać coś o Żydach. Bo wtedy to zaraz
1: No
0: się
1: ale jakoś
0: wrzuci.
1: słuchalność nie jest 30 osób, to nie wiem, jakie miałeś rekordowe słuchalności. Ja słuchałem cię, jak było 5 słuchaczy.
0: No właśnie, ale zobacz, 5 a 30 to już jest jakiś postęp. Także
1: No
0: może by.
1: przynajmniej coś się na czacie rusza.
0: Tak. Ale cię bardzo rusza, bardzo rusza. Także może pokontynuujmy kwestię Żydów. No i
1: No
0: powstali.
1: dobrze, to państwo osmańskie i Palestyna była, tak? Znaczy Liga
0: No
1: Narodów.
0: ogólnie państwo tych Arabów, co tam tych Beduinów zamieszkiwali kiedyś te tereny, no nie do jakiegoś tam państwowego tworu, no nie stworzyli w swojej historii. Także dopiero w roku 1948, kiedy Wielka Brytania zaproponowała stworzenie, to wtedy ONZ, czy jeszcze Liga Narodów, nie pamiętam, ale chyba już ONZ, zaproponował stworzenie dwóch państw na tym terenie, państwa arabskiego i państwa żydowskiego, i możliwości stworzenia jednego państwa obu, jakby zechcieli. No, są państwa wielonarodowościowe, proszę was. Szwajcaria jest w Europie,
1: Niemcy,
0: nie? Niemcy
1: gdzie
0: byli.
1: rdzennych Niem gdzie
0: Nie no, Niemcy.
1: już nierdzennych Niemców, to już do 40% dochodzi populacja nierdzennych Niemców.
0: Nie no, nie jest aż
1: Tak
0: tak źle tam
1: słyszałem.
0: chyba. Nie, tam jest około 6-7% nierdzennych. Nie, ale mówię o takich państwach, które od wielu lat
1: Gdzie, jak samych Turków, to chyba samych Turków chyba w latach 80. czy 70. to 5 czy 6 milionów do Niemców przyjechało.
0: Ale to tak ci powiem, że jeśli chodzi o tych Turków, to wiele z nich jest bardziej zmęczonych niż Niemcy sami.
1: No ja z kolei słyszałem, że to już są trzecie pokolenia Turków mieszkających w Niemczech i oni dalej powiedzą, że są Turkami, a nie
0: A
1: Niemcami, więc tak nie
0: nie,
1: powiedziałbym, że do końca z Niemczech.
0: ja znam takich bardzo zmęczonych Turków i wam powiem, że na przykład jak te Mistrzostwa Świata były w Niemczech, się odbywały, to jeśli się szło
1: Tam
0: ulicą,
1: nawet w kadrze niemieckiej grali z Niemczechem, więc.
0: albo mistrzostwa wcześniej. W ogóle w Niemczech to jest takie wielkie tabu o wywieszanie flag, nie? Jak Niemiec wywiesi flagę, to nie jest, że patriota, tylko że tam nacjonalista świat chce raz podbijać, także u nich to raczej tak się tego nie robiło. No ale jak Niemcy zaczęły wygrywać ich drużyna, to tych flag się trochę pojawiło na ulicy. I taka ciekawostka, większość tych niemieckich flag to była wywieszana przez Turków. Bo Turcy nie mieli tego, wiesz, brzemienia, tego co zrobili w wojnie, czują się Niemcami, no to wywiesili, nie? No, czemu nie?
1: Czemu nie? No, ja akurat w wywieszaniu flagi nie widzę nic złego. Nie wiem, czemu oni widzą. Bardziej taką kontrowersyjną rzeczą jest to odcinanie się kompletnie od tej swojej historii, że Holokaust zrobili naziści, a dobrzy Niemcy siedzieli kurwa w domach i to nie
0: Nie,
1: byli
0: nie,
1: Niemcy.
0: to się odbywa od paru lat, wiesz, to nie jest.
1: Tak, ale to jest zakłamywanie historii. To
0: Nie,
1: jest
0: no
1: gorsze,
0: jak najbardziej.
1: zdecydowanie gorsze.
0: Jak najbardziej tutaj postępuje ten efekt, niestety, widzę go coraz więcej. No ale to jeszcze lata 70., 80., 90. to był czas, kiedy Niemcy no, mieli cały czas to poczucie
1: Po
0: winy.
1: prostu siedzieli na dupie cicho i nie prowadzili zakłamanej polityki historycznej, jak teraz to robią.
0: Tak, i na przykład wyprawy, no jak do nas, ja byłem w szkole dwujęzycznej, miałem klasę dwujęzyczną polsko-niemiecką, i jak robiliśmy wymianę z niemiecką szkołą, Niemcy do nas przyjeżdżali, to ja jestem z Bydgoszczy, także najbliżej nas był obóz w Stutthofie, to zawsze to był punkt programu, że młodzież niemiecka musiała zobaczyć niemiecki obóz koncentracyjny. To było normalne, że młodym Niemcom się właśnie mówiło, co robili ich rodzice, nie? Czy dziadkowie później. No teraz niestety to trochę mniej. To nie to, co Japończycy, którzy się czują dumni z tego, co zrobili w wojnie. No i doszliśmy do tury tak krajów między. No dobra, istniały kraje, bo odchodzimy od języka. Kraje
1: Strasznie
0: wielonarodowościowe.
1: długa dygresja w bok.
0: Tak, w Europie. No mamy Belgię, która no. Co się rozpada ciągle i rozpaść się nie może. No ale jest trzyjęzyczna, trzynarodowościowa jest. Jest Szwajcaria z czterema językami, czterema narodami. No jest. Co tam jeszcze mamy?
1: RPA bodajże wspomnianym wcześniej jest chyba 6 czy 7 języków. No, dużo mało.
0: RPA, no jest trochę mniej stabilne, ale mamy Wielką Brytanię, gdzie są Szkoci, są Walijczycy, są Anglicy, też mają inną religię. No i mogło powstać właśnie sobie takie, była Jugosławia swego czasu, no
1: No,
0: skończyła
1: Jugosławia też
0: smutno.
1: taki trochę brzmi ten właśnie wstydliwy trochę taki punkt w historii.
0: No
1: Też pierwsze
0: ale.
1: obozy koncentracyjne w Europie powstały właśnie w Jugosławii, nie? Gdzie już nie pamiętam, kto kogo wybijał, czy to Serbowie Chorwatów, czy Chorwaci Serbów, już nie pamiętam.
0: Nie,
1: Ale
0: no
1: właśnie
0: to
1: tam
0: pierwsze
1: powstały.
0: obozy powstały w RPA,
1: Nie, w
0: to.
1: Europie powiedziałem, w Europie.
0: A w Europie to nie, chyba tak, albo to
1: Nie,
0: podczas wojen
1: w Jugosławii właśnie. Na Bałkanach
0: pierwszej czy
1: Jugosławii.
0: drugiej wojnie bałkańskiej, nie tam początki XX wieku. No ale Jugosławia potem powstała, to wtedy nie było nawet mowy o Jugosławii. No Jugosławia się rozpadła przez ingerencje zewnętrzne także. No ale było państwo wielonarodowościowe, wielojęzyczne, dzisiaj Bośnia jakoś tam istnieje, chociaż to jest ten. No, jest Namibia, gdzie właśnie
1: Bośnia to jest taka mieszanka Serbów i Chorwatów, ale oni są tak
0: i
1: losowo
0: Bośniaków.
1: porozrzucani, że się tego. No, ale Bośniacy bardziej z Chorwatami trzymają sztamę, z tego co kojarzę.
0: Nie, no jest Federacja Bośniacko-Muzułmańska,
1: Ale oni są po prostu
0: Muzułmańsko-Chorwacka.
1: to państwo zostało tak do kupy ulepione, bo tam nie da się tego podzielić w żaden sposób, bo są zbyt losowo porozrzucani. To musiałoby wyglądać, że nie wiem, wioska każda byłaby autonomią innego państwa, nie?
0: Nie
1: Jakoś.
0: no, aż tak nie są porozrzucani. W każdym razie
1: Znaczy
0: jakoś.
1: dosyć mocno, bo już
0: No nie no,
1: tak
0: no
1: trochę może wstydziłem.
0: stworzono teraz przecież są dwa organizmy w samej Bośni, bo jest to właśnie ta Federacja Chorwacko-Muzułmańska i Republika Serbska i są takie niby jeden kraj, ale dwa osobne. Jak tam jeździsz po
1: Ale
0: Bośni.
1: jeżeli jakiś kraj miałby się w Europie pierwszy rozpaść,

0: Pamiętam,
1: No
0: mają
1: nie,
0: własny
1: nie
0: rząd.
1: została ona nią nigdy nadana. Nie została
0: Nie
1: nią.
0: nadana, ale jest uznawany ksiąd, więc no tam powiedzmy,
1: No
0: nie
1: nie jest
0: nadana, ale
1: uznawany.
0: uznawana.
1: Nie, no.
0: Uznawany, w sensie ma swój rząd na Naddniestrze.
1: Ale nie jest uznawany. Akurat Naddniestrze jest chyba jedyny kraj, nie jest uznawany przez nikogo, nawet przez Rosję.
0: Tylko Rosja uznaje, zgadza się.
1: Nie, nawet nie Rosja chyba go nie uznaje jako kraj.
0: No nie wiem. No nieważne. W każdym razie ja się Naddniestrze jako pierwsze poparło przyłączenie Krymu do Rosji.
1: Właśnie tutaj ogon. Zenon, weź zmień tego nika na Zenon, bo już mi się myli. W każdym razie przyznał, że było już taki wybuch Saletry kiedyś i miał miejsce bodajże, gdzie to było, w Oklahomie, tak? Jak pierdyknął ten zamachowiec tam.
0: Ogon konia to jest Zenon?
1: Tak, to jest
0: Widziałem.
1: Zenon. Także już ktoś takiej bomby użył, ale to było wtedy chyba 200 kilo saletry i wysadzono tam cały budynek w Oklahomie. Możecie sobie wygooglować zamach w Oklahomie, jak to wyglądało, też tak tragicznie. No ale wracając do tego nieszczęsnego Izraela i są te państwa, no i w 1948 w Kanadzie, drogi ogon konia, to był wielki wybuch, ale to wybuchły materiały wybuchowe już stricte przewożone przez jakiś tam statek, który wpłynął do Halifaxu i w Kanadzie i tam wysadził się. No, tupolewis jakiś nastąpił. W każdym razie, no, w 1948 była taka szansa, że właśnie był plan dla tych terenów, mandatowego terytorium, bo powstał tam niepodległy Izrael, niepodległa Palestyna, tudzież w perspektywie jakieś miały się połączyć w jeden kraj dwunarodowościowy, jakiś mówię, czy Belgia, czy jakaś tam Szwajcaria. No i wyglądało to tak, że ogłoszono tą niepodległość jednego, drugiego dworu. I w tym momencie ci Arabowie napadli natychmiast na to państwo żydowskie, bo stwierdzili, że są na tyle silni, że po prostu ich zepchną do morza i będą mieli to
0: No i
1: państwo.
0: prawie mi się to udało, z tego co chyba
1: No
0: się
1: prawie się
0: orientuję.
1: udało, o włos się udało. No IDF wtedy, czy Hagana, jeszcze Hagana, później IDF. Walczył twardo, oni Żydzi w tych kibucach, bo Izrael powstał. Widzę, ci wszyscy mają taki był dupy. W każdym razie w 1948 tam no, były organizacje żydowskie, terrorystyczne.
0: Jakby nie patrzył, delikatnie syjonizmu poruszamy, bo już od 40 minut próbujemy dwa zdania na temat Izraela wypowiedzieć.
1: Dobrze, masz ten. Ale jesteśmy przeciw Izraelu i w
0: My jesteśmy
1: 48.
0: bardzo blisko, nie?
1: Tak, i tam w 48 roku wojna o niepodległość i w ogóle nie wiem, czy wiesz, czeka, kto to był? Książę Bernadotte, może pamiętasz księcia Bernadotte? To był ten, który.
0: Nie, nie kojarzę.
1: I tak,
0: Nie
1: to był
0: kojarzę
1: ten
0: nazwiska.
1: Szwed, który jeździł do III Rzeszy i tam negocjował uwalnianie Żydów z obozów i tak dalej. Ogólnie to był dyplomata, dzięki któremu jakiś tam był kontakt z władzami III Rzeszy i aliantów. No i on, z tego co pamiętam, to właśnie on zginął w tym zamachu terrorystycznym przeprowadzonym przez bojówki żydowskie. Także jeśli chodzi o terroryzm
0: To pięknie mu
1: żydowski,
0: się odwdzięczyli.
1: tak, ale on wtedy chyba właśnie przyleciał wspierać stronę palestyńską. No, zresztą, no, widzicie, że żydowscy nacjonaliści to są ludzie, którzy zabili też własnego premiera, o ile pamiętacie, Itzhaka Rabina, premier Partii Pracy, wspaniały człowiek, no, został zabity przez, no, nie, chyba nawet nie przez sionistę, tylko jeszcze gorzej, przez ultraortodoksyjnego Żyda. Bo też.
0: No, wiele państw ma takie czarne karty w swojej historii. W Polsce też zabito przecież prezydenta
1: Tak.
0: międzywojennej.
1: Narutowicza nie jakiego.
0: Chyba Narutowi.
1: W każdym bądź razie Izrael prawie upadł, ale tam nawet kradli samoloty. Skąd to z Francji ukradli samoloty, bo Francja ogłosiła embargo dostawy broni do Izraela, bo ona miała raczej interes w tym, żeby to Syryjczycy tam kawałek przejęli, czy ich dawna kolonia. No i się nie udało, nie? W 1948 jednak po tej wojnie.
0: No to wtedy właśnie Amerykanie chyba ich wspomnieli. Tak? Może.
1: Chyba właśnie, nie, głównie Brytyjczycy, bo
0: Czy
1: tam.
0: Brytyjczycy?
1: Tak, bo Brytyjczycy
0: Właśnie nie wiem.
1: zostawili im.
0: Anglosasi w każdym razie.
1: Tak, zostawili ten. Zostawiali im czołgi i broń i w ogóle tam wycofywali się z spieprzali do swojej Wielkiej Brytanii i tam trochę tego sprzętu im tym Żydom

0: stawiali. No mówię, Żydzi robili tak, że akwizycje próbowali coś zakupywać, nie udawało im się, ale nie wiem, czy wiecie, ale na przerobionych Messerschmittach latało wtedy żydowskie lotnictwo. To taka ciekawostka.
1: Tylko taka
0: Właśnie,
1: ciekawostka, że na
0: w
1: przykład cały program kosmiczny amerykański to był przerobiona technologia Niemców, tak? V2 rakiet, czy na V3.
0: Nie,
1: I
0: to
1: rosyjska zresztą tak samo.
0: tak, to rakiety to początek, no ale te już późniejsze rakiety były konstruowane przez Wernera von Brauna, zresztą urodzonego
1: Czyli przez Niemców.
0: tak, Werner von Braun,
1: Nazistę.
0: Niemiec urodzony
1: W Szczecinie chyba. Gdzieś pod. Wyżysku, że
0: Wyżysk jest
1: słyszałem, że w
0: między,
1: Szczecinie. Że...
0: nie, między Piłą a Bydgoszczem jest, fuj, między Piłą, Bydgoszczem, nie, w drugą stronę, no w każdym razie Wyżysk, no jak to sobie będzie chciał to
1: Myślałem,
0: zapisać.
1: że. A miałem nadzieję, że to jednak w Szczecinie i
0: Nie,
1: Szczecin
0: nie.
1: jest blęgarnią polskiej inteligencji, znaczy niemieckiej też.
0: Nie no, jak najbardziej tutaj Zenon ma rację, to Korolew jest autorem rosyjskiego programu kosmicznego, ale Rosjanie także
1: Zgadza
0: zaczynali.
1: się, tak, ale Amerykanie, że tak powiem, zabrali sobie Wernera von Brauna i on pracował dla nich, rozwijał swoje własne pomysły, a Korolew bazował na dokumentacji niemieckiej skradzionej podczas okupacji Berlina przez Rosjan, tak? Przynajmniej na początku. Później już projektował, podejrzewam, własne projekty, ale bazujące pewnie w jakiś sposób na
0: No
1: założeniach
0: nie, jeśli
1: tamtych.
0: chodzi o radziecką technologię kosmiczną, to idea amerykańska się dosyć szybko skończyła z śmiercią Wernera von Brauna, to Związek Radziecki posiadał silniki rakietowe, które do jeszcze niedawna były kupowane przez Amerykanów, gdyż sami nie posiadali równie dobrego i niezawodnego silnika
1: No bo po
0: rakietowego.
1: osiągnięciu celu, jakim było dolecenie na Księżyc, to zamknęli program, po prostu przestali rozwijać. A jeszcze do całkiem niedawna, chyba jeszcze, nie wiem, 5-6 lat temu, jedynym sposobem na wydostanie się na orbitę to po prostu były rosyjski program kosmiczny.
0: Tak, a właśnie tutaj kolega Kowalski napisał, że Naddniestrze jest uznawane tylko przez Abchazję i Osetę Południową, czyli jest uznawane przez dwa nieuznawane kraje. Mówiłem o tych krajach uznawanych, raczej członków
1: Znaczy,
0: ONZ.
1: wydawało mi się, że Rosja ich uznaje z tego powodu, że oni bardzo lubią Rosję, także tak czują
0: Nie,
1: różne
0: no nie, nie,
1: Rosjanie.
0: nie, no, Naddniestrze istnieje tylko z tego powodu, że stacjonuje tam 18. Armia Rosyjska. Ale Rosja ich nie uznaje, z jakiegoś powodu jest to dla Rosji bardzo niewygodne i nawet Rosjanie ich
1: Przez
0: nie uznają.
1: do Naddniestrze nie może dojść do zjednoczenia historycznej Rumunii, gdyż Mołdawianie i Rumunia to tak naprawdę jeden naród jest.
0: No i to by też się tam zmieniło trochę układ sił i może na Bałkanach może lepiej tego nie robić. Bo to ta słynna Bezarabia, nie? Która została zresztą podarowana przez chyba bodajże Hitlera Stalinowi. No dobra, ale byliśmy przy sionizmie. No i w każdym razie, no, nie wiem czy wiesz, ale właśnie latali na Messerschmittach, latali pierwsi żydowscy piloci. Zapewne to nie był do końca Messerschmitt, bo to były czeskie Avie.
1: Ja to już zgubiłem wątek, aż się dziwię, że ty jeszcze pamiętasz, że o Messerschmicie mówiłeś.
0: Tak, bo to były czeskie Avie w ogóle, bo po II wojnie światowej to tego sprzętu było bardzo dużo niemieckiego pozostawionego, w szczególności fabryk, które jeszcze coś czepały i tam dużo tego przemysłu było w Czechach, niezniszczonego w miarę, także Czesi po wojnie właśnie produkowali te Messerschmitty BF-109, z tym, że silników już nie mieli, bo silniki były bodajże BMW, co już było tam w Niemczech, no to jakieś tam inne silniki, już nie pamiętam jakie, wsadzali. Trochę gorzej latało, ale latało. No i ci Żydzi latali na tych 109-kach. Żydzi mieli zdobyczne, nie, to Syryjczycy, francuskie czołgi jeszcze z II wojny światowej, Hotchkinsy, które broniły Francji przed napadem Niemców. No w ogóle takie były tam sprzętu były różnego
1: Sprzętu było po
0: najróżniejszego.
1: wojnie nadmiar, trzeba było go gdzieś po prostu zutylizować, najlepiej na kolejnej wojence.
0: Tak, to nie wiem, czy wiecie, ale Francuzi, pierwsze dywizje po wojnie francuskie były uzbrojone w pantery. No i właśnie na tych panterach czeskie wojsko do lat 30. jeździło na niemieckich transporterach, tych takich z przodu kło, z tyłu gąsienice, z TFKFZ 251, to się nazywało OT, czyli obronny transporter 51, bodajże w czeskiej nomenklaturze, tylko że silnik był zamieniony z benzynowego na diesla. No i oni to do lat 60. eksploatowali. Także jak widzicie gdzieś w jakichś filmach właśnie te niemieckie transportery, to zazwyczaj to są właśnie te czeskie. No, ale.
1: Do Kuby z czatu. No, zapoznajemy się niestety z czatem, muszę cię rozczarować. Odnosimy się do niektórych komentarzy, na przykład do Zenona odnośnie rosyjskiego programu kosmicznego w kontekście do amerykańskiego.
0: Nie, my się odnosimy do
1: Więc
0: słuchaczy.
1: musimy cię rozczarować.
0: Nie, ja się odnosimy do słuchaczy, tylko bym bardzo prosił, jakby słuchacze, jeśli chcą coś powiedzieć na antenie, to tak jest ciężko czytać i rozmawiać. Jak chcecie coś, zapraszam na antenę, dołączę, porozmawiamy. Nie cenzuruję nikogo, nawet jakby był syjonistą. Także tak, syjonistów też nie. W ogóle ciekawą rzecz, a nie, to potem mam w ręce terminal. No, ale byliśmy do ci Żydzi się obronili w 1947. No i tam rozpoczęli tą swoją budowę tego państwa, które było oparte na tych ich kibucach, czyli na idei socjalistycznej. W ogóle większość ich ojców założycieli to byli socjaliści z bundu, przyjechali z Polski. Kibuce to był taki do dzisiaj istniejący eksperyment socjalistyczny, czyli miasta, rolnicze komuny.
1: No, w ogóle chyba językiem urzędowym na początku w Izraelu nawet był język polski. Czy tam
0: Ja to nawet nie wiem.
1: pierwsi urzędnicy w ogóle wybrani w Izraelu, tylko po polsku mówili w początkach tego istnienia tego państwa.
0: W każdym razie w Izraelu języki urzędowe są dwa. Jaki jest drugi?
1: No, zgaduję, że nie ma czegoś takiego jak palestyński, nie wiem, jaki jest odpowiednik.
0: Arabski.
1: Co nic
0: W ogóle
1: dziwnego, tak.
0: tak, opowieść
1: No,
0: palestyńczyków
1: partia
0: są
1: arabska w
0: Arabowie, no.
1: Izraelu jest przecież znaczącą partią, siłą polityczną, tak?
0: No tak, także do tych wszystkich, bo to syjonizm, tam przeciwnicy Izraela, że Izrael, Holokaust, najgorszy kraj, segregacja rasowa i tak dalej. Tylko ja się zastanawiam, istniejące kraje w ogóle na Bliskim Wschodzie, w takiej Syrii, Jordanii, Iraku, zasada ma trochę inaczej, ale obecnym w Arabii Saudyjskiej, w Emiratach Arabskich i tak dalej, i tak dalej. No, jeśli chodzi o praworządność w tych krajach, to trochę inaczej wygląda. Tam jednak, jak będą jakieś mniejszości, to one swojego nie będą pełnoprawnymi obywatelami, z językiem urzędowym, z własnymi szkołami, z prawem zasiadania w parlamencie i wpływem na politykę tego kraju. Także o ile no, obecny rząd i długie lata rządzą partie nacjonalistyczne, takie właśnie jak Likud, które są bardzo syjonistyczne. Co jest dziwne, to są partie, które rządzą dzięki koalicji z partiami ortodoksyjnych Żydów, a ortodoksyjni Żydzi, jak wiadomo, państwa Izraela nie uznają. Bo ortodoksyjni Żydzi twierdzą, że państwo Izrael powstanie, gdy przyjdzie Mesjasz, a nie przyszedł, czyli ona nie ma prawa istnieć.
1: Żydzi to mają straszny problem ze swoim współistnieniem odnośnie w kontekście swojej wiary.
0: No, wiadomo.
1: Istnieniem państwa i w ogóle ze swoimi zasadami religijnymi. Nie wiem, gdzieś usłyszałem tekst, ktoś zapytał się jakiejś swojej znajomej, dlaczego Żydzi nie jedzą, znaczy jedzą tylko to koszerne jedzonko, tak? Że tam koszerne to jest jakieś tam parzyste czy nieparzyste kopytka, nie pamiętam o co chodzi. To odpowiedziała, że Żydzi sami nie wiedzą, po prostu tak jedzą.
0: Zenon, jak chcesz, zadzwoń i opowiedz o Samson. Bo szczerze powiem, Samsona to znam tylko jednego i to jest firma produkująca.
1: Ja też nie znam nic z opcji Samsona. Nie wiem nic.
0: Samson to produkuje całkiem dobrą automatykę przemysłową, polecam. Może z tego powodu ojciec kiedyś tam sprzedał. A jednak się pojawił Zenon. Ciepło cię witam na antenie pierwszy raz po bardzo długim czasie.
2: No cześć.
1: No cześć.
2: To na szybko, tylko na chwilę o opcji Samsung. Naprawdę nie słyszysz się o tym?
1: Nie, pierwsze słyszę.
2: U.
1: Samsona to znam tylko tego biblijnego, co nas włosy.
2: No i o to chodzi, nie? Bo on tam, jak już się sprawa rypła, to dostał Powera i wszystkich rozwalił łącznie ze sobą, nie?
1: No tak, ale to tam było, że to jego wiara, tak? Chyba to przezwyciężyła, czy coś takiego. Dała mu
2: No,
1: tą siłę w sensie.
2: a w tym wypadku da im coś innego, tą siłę. Chodzi o to, że To jest trochę jak doktryna MED, nie? Czyli wzajemnie zapewnionej destrukcji, mianowicie trochę.
0: Czyli rozumiem, o co
2: Taka
0: chodzi.
2: niekoniecznie oficjalna doktryna Izraela, która mówi, że w razie wtopy i tego, że Izrael może paść, to będzie odpowiedź pełna nuklearna na centra dowodzenia wroga przede wszystkim, nie? I to jest taka opcja milsza, a z opcji takiej bardziej niemiłej to zakłada się, że w ogóle będzie pierdolnięcie wszędzie takie, żeby spowodować no, całkowite rozpierdolenie wszędzie wszystkiego, czyli podpierdolka atomowa, nie?
1: Całego
2: To,
1: świata, tak?
2: żeby zaatakować na przykład Chiny, po to, żeby Chiny odpowiedziały Stanom, a Stany odpowiedziały tam dalej i tak wiesz, żeby była pełna eskalacja.
1: Nie wiem, czy ta druga opcja jest realna. Te wszystkie państwa doskonale wiedzą, kto i jakie ma ładunki, ile i skąd, jaki ładunek został wystrzelony, czy tam rakieta i tak dalej. Mają
2: No,
1: to na swoich radarach, więc doskonale będą wiedzieli Chińczycy, że na
2: tak.
1: przykład uderzenie poszło z Izraela.
0: No i ta rakieta
2: Teoretycznie,
0: leci
2: później
0: pół godziny. Właśnie.
2: w grę wchodzi jeszcze opcja pod tytułem, że Izrael będzie te rakiety mógł rakiety czy cokolwiek wystrzelić z innych rejonów, że może mieć je w niektórych
1: No może mieć w
2: instytucjach.
1: RPA na przykład jeszcze
2: Może
1: coś.
2: mieć, tak, na przykład w RPA. Albo może po prostu mieć, wiesz, może mieć je skitrane w jakichś budynkach w USA, żeby zrobić podpierdolka, nie?
1: Aż tak na grubo, ale to potrzeba trochę takiej
2: Nie,
1: sporej wielkości silosa, żeby wystrzelić taką
2: nie,
1: rakietę
2: no tutaj już, słuchaj,
1: kontynentalną.
2: fantazjujemy już tutaj,
1: Międzykontynentalną.
2: zaznaczam, że tutaj już fantazjujemy
1: Aha.
2: mocno,
1: W ogóle to wszystkie
2: ale...
1: państwa nuklearne mają swojej doktrynie coś takiego, że totalne zniszczenie, że pierwsze uderzenie ma być tym ostatnim uderzeniem, tak?
2: Niekoniecznie, niekoniecznie. Te doktryny są bardziej skomplikowane, niż by się nam mogło wydawać.
1: No to wyobraź sobie taką sytuację. Ja i ty mamy bombkę. No, jeżeli ja się zdecyduję użyć na ciebie bombki, no to muszę ją użyć tak, żebyś ty już nie był w stanie użyć jej na mnie. No, inaczej jaki to ma sens? Co? Ja cię pstryknę w nos po to, żebyś ty wystrzelił na mnie wszystko.
0: No
1: No.
0: i po to były traktaty, które zabraniały tworzenie jakiejkolwiek broni zastrzeliwującej te. No i
2: No,
1: oto
2: dokładnie,
1: taką
2: tak.
1: Ruskie mieli ból dupy, jak Amerykanie zaczęli budować swoją tarczę antyrakietową. Tak. No
2: No i
1: bo
2: dlatego
1: byli bez
2: powstały
1: broni
2: ten,
1: wtedy.
2: powstała moda na pociski hipersoniczne, które są
1: No.
2: bardzo ciężkie do zestrzelenia, nie?
1: A
2: I
1: to są
2: obecnie
1: zbyt
2: się ich
1: szybkie, żeby
2: pojawiło
1: tak
2: strasznie
1: odpalać.
2: dużo, nie?
1: No oni
2: Pociski
1: sobie
2: to są
1: rozwijają właśnie głównie to w tej chwili.
2: na silniki strumieniowe, nie? Generalnie i mają tam po kilkanaście machów nawet. No, więc latają nisko nad ziemią i są bardzo niebezpieczne. Natomiast jak już tak fantazjujemy,
1: Można nim manewrować jeszcze z tego, co kojarzę.
2: Jak już tak fantazjujemy, to słuchaj, no niekoniecznie głowica atomowa musi być duża. Przy tej obecnej generacji można zrobić bardzo małe i bardzo mocne. A do tego
1: Głównicą,
2: cały
1: ale to,
2: czas.
1: co ją będzie przenosiło, to jeszcze mimo
2: Ale
1: wszystko
2: to mówię,
1: dosyć ciągle jest duże.
2: że nie trzeba jej przenosić. Jeżeli masz odpowiednio duży budynek jakiś, to możesz tam skitrać sobie tą głowicę i powiedzmy na środku Manhattanu mieć
1: Ale po to,
2: głowicę.
1: żeby wysadzić Manhattan, tak? Czy
2: No,
1: żeby
2: żeby
1: wystrzelić
2: zrobić
1: ją z
2: to, że
1: Manhattanu do Pekinu?
2: nie wystrzelić,
1: A, wysadzić po
2: żeby
1: prostu.
2: pierdolnęła na Manhattanie, żeby wszyscy się zastanawiali i zaczęło się, wiesz, po prostu
1: A,
2: rozpierdolnie.
1: o tym mówisz. Myślałem, że miałeś na myśli to, że mają tam jakieś środki przenoszenia jeszcze tych rakiet w tych obcych miastach.
2: Nie, niekoniecznie. Natomiast ja na miejscu
1: A no
2: Izraela
1: to
2: poprosiłem, żeby wstrzymał
1: słyszałeś
2: ten.
1: może o planie, już nie pamiętam, jak się ten facet nazywał, ruskiego. Który miał taką chorą wyobraźnię, aby w Morzu Północnym zdetonować potężny ładunek jądrowy, tam zbliżony do tej car bomby, albo nawet trochę większy, który spowoduje tsunami i zniszczy Francję, Anglię i Niemcy jedną powodzią, jedną
2: To
1: falą.
2: nie słyszałem, nie
1: Nie
2: słyszałem.
1: słyszałeś o
2: Nie
1: tym?
2: wiem, czy by to przeszło. Ale to detonowanie w morzu nie jest takie proste, jak się może wydawać.
1: Właśnie podobno, że to jest jeszcze prostsze niż się wydaje, bo jest to dużo prościej do skonstruowania niż zwykła bomba.
2: Musiałbym
1: Po prostu
2: poczytać o
1: wystarczy
2: tym.
1: zgromadzić dostateczną dużą ilość tego uranu, plutonu, czego tam jeszcze, doprowadzić do zapłonu jakimś zwykłym zapalnikiem i tyle. Tam nie trzeba się bawić w jakieś środki
2: Nie no, chodzi o
1: przyczepiające.
2: tsunami, żeby zrobić, to jest ciężka sprawa.
1: A,
2: Nie
1: no nie
2: przypominam
1: wiem, no
2: sobie, żeby te.
1: tak sobie wyliczyli, że tyle tam megatonów, co car
0: Nie
1: bomba
0: no,
1: by im tam wystarczy.
0: bomba atomowa, to wiecie, to jest działo w ogóle, nie? Nie wiem, czy wiecie. To jest
2: Tak,
0: działo, które
2: znaczy zależy
1: wystrzeliwuje.
2: jaki typ.
1: Tak, tam
2: Zależy
1: ładunek
2: jaki typ.
1: strzela w inny ładunek, nie?
2: Little Boy był bombą tego typu. Fatman był z kolei
1: Plutonową.
2: implozyjną.
0: Co jest jeszcze trudniejsze do skonstruowania, z czym problem mieli Niemcy? Nie mogli stworzyć właśnie
1: No, oni poszli
0: zegarka.
1: tą drugą
2: A wiecie,
1: metodę.
2: że wiecie, jaka część III Rzeszy odpowiadała za produkcję bomby atomowej?
1: No, w okolice Wałbrzycha chyba
2: Nie,
1: Polska,
2: nie,
1: czy
2: nie,
1: coś.
2: chodzi mi o instytucję.
1: A, instytucja. Nie wiem, lub dwa.
2: Nie, poczta.
1: Poczta?
2: Poczta. No.
1: Ale to była przykrywka, rozumiem. No,
2: tak,
1: że
2: tak.
1: To noszę, czy tu się dzieje.
0: W ogóle
2: no,
0: ja,
2: to była przykrywka.
0: jeśli chodzi o pocztę niemiecką, to taką powiem ciekawostkę. Żyję tu takich, jest. O, to Zenon, nie wiem, czy ci wysłałem zdjęcie, ale tu pod mostem jest taki wielki napis. Ktoś napisał, że Rudolf Hess został zamordowany.
2: Nie wysłałeś, nie wysłałeś.
0: Tak, także mieszkam w takich hitlerowskich, ale byłem na poczcie tutaj i na poczcie stoi taka czerwona malutka model furgonetki, nie, jest napisane Deutsche Reichspost i jest gapa, tylko że swastyka
2: Słuchaj,
0: zamalowana.
2: Błażej, to cały ty, nie? Mieszkasz w nazistowskiej części Niemiec, będąc Żydem i będąc komunistą, masz 3 samochody. No hej, człowiek paradoks.
1: Tak. Komunistą czy marksistą jesteś? Chociaż jedno i drugie wyklucza posiadanie takiego majątku.
0: Wiecie, no moje samochody nie są zbyt drogie i jakiś tam sens ich posiadania ma, bo jeden już żona przejęła i się ostatnio bardzo boję.
1: Czyli
0: jadąc, tak, jadąc do pracy. Bo
2: no, wróćmy na chwilę do tej bomby atomowej, bo chcę się tak trochę skracać. To jest temat, który muszę zgłębić, jak to jest kwestia tych tsunami i tak dalej. Ja sobie nie przypominam, żeby na tych testach wodnych, podwodnych były jakieś wielkie tsunami, ale mogę się mylić. Natomiast jeszcze
1: niszczyły atole przecież całe. Proszę, to nie były takie bomby. No, te bomby, które były detonowane na atolach tych francuskich, to były tam rzędu, nie wiem, 10-8 megaton. A car bomba przecież miała tam chyba ponad 80, to było.
2: 50 ponad.
1: Ponad 50? 50 to chyba, 50 to chyba miała Castle Bravo amerykańska.
0: Nie, nie, miała 50 i to w wersji, bo ona była car bomba.
2: Słabsza,
0: słabsza,
2: słabsza.
0: Słabsza.
2: No, to jest ten przykładanie.
1: Ale
2: powiedz mi, bo ja teraz nie wiem, czy te ładunki atomowe, nie wodorowe, to są implozyjne, czy te, wiesz, jak to się nazywa, no te, że no, palne, nie? Że tam armata jest.
0: Nie, bo to są dwie, uranowa i plutonowa bomba, nie?
2: To jest inna sprawa, ale
0: i plutonowa jest implozyjna, a uranowa jest ta strzelająca. I Niemcy próbowali zbudować tą plutonową, bo nie mieli chyba to wzbogacanie uranu im szło bardzo kiepsko. Albo odwrotnie, już nie pamiętam. W każdym razie musieli zrobić tą implozyjną.
1: Wzbogacanie uranu, ponieważ oni zaatakowali Norwegię, żeby uzyskać tam chyba deuter czy coś takiego.
2: No.
1: Nie uzyskali tego do końca, bo oni to skutecznie tam utrudniali. Z komandosie Engels.
2: A teraz jeszcze pojawia się kwestia nowoczesnych typów broni jądrowej. To się nazywa chyba trzecia czy czwarta generacja. Bo mamy te atomowe, te właśnie ten, później mamy wodorowe, ale mamy też jeszcze takie, są opracowywane, gdzie będą inne zapalniki, nie? To jest między innymi.
1: Odnośnie wodorowych, to w końcu technologia wodorowa poza użyciem militarnym zostaje cywilnie zaprzęgnięta. Wczoraj
0: tak,
1: chyba, czy przedwczoraj we Francji otworzyli, znaczy próbują, zaczęli montować, nie otworzyli.
2: Komercyjną? Termojądrową?
0: No, tak,
1: nie,
0: i
1: reaktor termojądrowy.
0: No tak,
2: to
0: tak.
2: Mówię, komercyjną termojądrową.
1: A, bo myślałem, że o bombie mówisz, tak.
2: Eksperymentalny ITER to był, ale ITER to jest eksperymentalny, nie komercyjny.
0: No to na miejscu ITERa budują, tak, bo to jest jakby następna część tego projektu. Zresztą miałem okazję rozmawiać.
1: Z przeznaczeniem do komercyjnego stosowania.
0: Tak, tak, to ma być pierwszy, który ma działać w ogóle.
2: I się nie opłacać, może w ten sposób.
0: Tak,
2: działać,
0: ma więcej energii działać produkować niż
1: badawczy. Ale nie, już w technologii komercyjnej.
0: Nie, to ma być. Jezu.
1: No,
2: słuchajcie, ale to jest ten, ale to jest inna sprawa, nie? Jeżeli chodzi o elektrownię termojądrową, no wiadomo, że tu chodzi o łączenie.
1: Bardzo ciekawe jest to, że szybciej wyszło człowiekowi zbudowanie czegoś, co posłuży zniszczeniu innego człowieka niż jemu go dobrobytowi.
2: No wiesz, łatwiej też z prądem było, nie? Zrobisz coś, co kopnie, niż coś, co ten prąd
0: tak,
2: odjeżdża.
0: Po prostu musieliśmy się nauczyć kontrolować tą energię.
1: No ileś tam milionów, set milionów stopni w ogóle potrzeba, żeby rozruszyć tą reakcję, nie? Bo na Słońcu potrzeba podobno mniejszą temperaturę, ale cały proces trwa milion lat na Ziemi.
2: Bo ciśnienie jest inne.
0: To grawitacja,
2: jest,
0: no.
2: No, grawitacja powoduje.
1: Grawitacja,
3: cześć,
1: a i tak ten proces trwa bardzo długo.
2: Z różnicą między bombą a reaktorem, który ma być opanowany, jest to, że musimy to zamknąć w jakiejś kuli magnetycznej, która będzie utrzymywała to pod kontrolą, tak, że to się nie rozejdzie. No, w przypadku Słońca.
0: Magnesy nadprzewodzące.
3: Podobny problem będzie z ewentualnymi elektrowniami na antymaterię, jeżeli to w jakikolwiek sposób kiedykolwiek będzie opłacalne. Ale jeszcze, Adrem, co do tej ostatniej generacji broni jądrowej, bo zapomniałem, cały czas to chcę właśnie na tym skończyć, to pozwólcie mi skończyć, proszę was. Ja już nie pamiętam tych wszystkich proponowanych mechanizmów, ale proponuje się użycie między innymi laserów do przyspieszenia właśnie reakcji łańcuchowej, wodoru i tak dalej. Nie? Generalnie chodzi o ogromną miniaturyzację broni termojądrowej i niekoniecznie rozszczepianie tej broni jądrowej przy użyciu bomby atomowej. Czyli generalnie fuzji, nie? Żeby nie zaczynać fuzji przez rozszczepienie, fizję. Widz polega na tym, że taka bomba już by nie miała takich oporów moralnych i gospodarczych, bo promieniowanie byłoby minimalne, a pierdolnięcie byłoby równie duże, jak nie większe. Chociaż przekładanie Sacharowa byłby oczywiście bardziej twój ulubiony etapie, byłby dużo bardziej łatwiejsze do skonstruowania i silniejsze, ale...
2: No przekładanie Sacharowa to było to, co...
1: Właśnie, to był scenariusz Sacharowa.
3: Jeszcze jedna, zawsze zapomnę, jak to się nazywa, ale była hipoteza takiej broni atomowej, która miała się opierać o drona wielkiego, mniej więcej taki B-52 dron, który jest zasilany przez silnik atomowy i to jest broń ostateczna, Doomsday Device. Mianowicie ona by nie przejmowała się tym, że silnik atomowy rozsiewa jakieś zanieczyszczenia, bo po prostu to by był jeden z efektów rozpierduchy. Taki dron mógłby latać sobie przez lata nawet na terytorium wroga i zrzucać bomby atomowe pomniejsze, nie? I to już było w latach 60. 70. gdzieś opracowane i wykonalne.
0: Tylko, że to łatwo zestrzelić.
1: Ze mną na czacie ten scenariusz Sacharowa, bo jak rzuciłeś tym nazwiskiem, to mi się przypomniało. To był jego koncept z tą falą tsunami na Morzu Północnym.
2: Z tym tsunami, co mówiliście, to owszem, dałoby się coś takiego zrobić, tylko trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy. To musi być akwen o dużej głębokości na dużej odległości, czyli tam na przykład przy wybrzeżu Japonii coś takiego by możliwe. No i to nie może być jedna czy tam dwie megatony, tak?
1: Miała być bomba dwukrotnie większa od cer bomby tam, czyli tam... 100 megatonów, nie wiem, tam jakie założenia były. Już nie pamiętam liczb dokładnie.
3: Macie świetne.
1: To bardziej ciekawostka raczej była.
3: Świetny materiał od Kurt Gesagt. Na tym, czekajcie, muszę wejść na konto, kurde, nocne radiowe, żeby to wrzucić na czata. Wrzucę zaraz wam na czata Kurt Gesagt i radzę się zapoznać, tam jest to ładnie przedstawione. Gdyby w rowie mariańskim walnąć atomówkę, nie?
0: Ale jak w ogóle od tego Izraela odeszliśmy.
1: Właśnie chciałem się właśnie ciebie zapytać, czy pamiętasz jeszcze ten wątek.
0: Zenon, właśnie, czy to Hezbollah, Mossad, czy tu polewizm?
3: A to w tym Bejrucie?
0: Tak.
3: Ja myślę, że to kurde, siedział tam jeden z drugim, kurde, jakiś baran i spawał gdzieś i pierdolnęło, nie?
0: No to też mi się tak wydaje, że...
1: Myślę, że coś kombinowali.
3: Bo wiesz, to jest ciekawe, jak zawsze ci wszyscy spiskowcy mówią cui bono, nie? Kto skorzystał. To pytanie bardzo rzadko się teraz pojawia, nie? Bo tak nie bardzo ktoś skorzystał.
2: No tutaj jest, słuchaj Zenek, tutaj jest jedna rzecz, to jest bardzo dobrze fotografowane z 7K, aż na 7 kamerach widać dokładnie moment reakcji. I to najpierw było coś w rodzaju takich sztucznych ogni, które poszły, jakiś zapłon się zaczął i dopiero później było to łupnięcie tej fali uderzeniowej. Bardzo podobnie wybucha bomba termobaryczna, tak zwana ta bomba.
0: Nie, tam widać pożar.
3: Nie wybucha tak. To taki jakiś, wiesz, jak sobie zrobisz z mąki bombę termobaryczną, to tak to może wyglądać.
2: Chodzi o taką bombę, która jest na ziemi.
3: Nie oglądałem.
0: Nie i w ogóle na każdym filmie widać duży pożar obok tekstylosów na samym początku i dopiero wtedy pierdyki.
3: Też tak myślałem, jeżeli, bo wiesz, ta fala uderzeniowa faktycznie wygląda jak przy bombie termobarycznej, ale to jest kwestia masy i pierdolnięcia, nie? Natomiast, bo ja wiem, ty implikujesz, że ma miejsce rozsianie tego paliwa i jego zapłon jednocześnie. No, nawet jeśli by to było jakieś coś tego typu, to nie, nie, nie. Bomba termobaryczna, jeżeli by się jarało, to by tak dobrze nie walnęła. Po prostu.
4: Natomiast kompletnie nie przypomina to. Ja się naoglądałem takich wybuchów, bo ja mam w ogóle doświadczenie w wybuchach, bo robiłem kiedyś swoje rakiety. W rakietnictwie się bawiłem, wszystkimi wybuchły na Ziemi. Także doświadczenie mam.
1: Ja też kilka petard w życiu odpaliłem, ale nie jestem ekspertem od wybuchów.
3: No, jeszcze jest ten. Ja od razu wiedziałem, jak wysłali zdjęcie to nagranie, że tak jest, wysłali, no to sobie myślę, kurde, już będą szurać, że są, że bomba atomowa czy coś. I się nie pomyliłem ani trochę. Wiecie dlaczego? Bo przeglądałem sobie kiedyś arabski internet, YouTube, live-liki i takie ekwiwalenty arabskie. I tam po prostu co chwilę były filmiki, że Amerykanie użyli bomby atomowej tu, że Izrael użył bomby atomowej tu. Po prostu były duże pierdolnięcia, nie? Różnych bomb, czasami termobarycznych, ale to w żadnym wypadku nie były broni jądrowej. To jest powszechna teoria spiskowa.
4: Jak trzeba sobie zadać pytanie, jakiej wielkości musiały to być bomba atomowa? To musiało być może jedna megatona, bo przede wszystkim co jest...
1: Mniej, bomba na Hiroshima chyba czy Nagasaki zrzucona nawet nie była liczona w megatonach.
3: A nie, no to było 15 kiloton to było i 20 odpowiednio.
1: Właśnie.
3: A KGB RUT mówi, że szacunki podobne jakieś eksperckie to jest 5 do 7 kiloton.
0: Drodzy spiskowcy, nie wiem, że tak w tym Izraela wszystkiego, ale zauważyliście, że brakuje w tym wszystkim Hezbollahu, jakoś tak cicho siedzi.
3: No właśnie.
0: Jakoś tak, bo tak by to był
1: chociaż... Hezbollah nie ma zawieszenia broni przypadkiem w tej chwili?
0: No nie, ale jakby był jakiś cień podejrzenia, jakiś ułamek podejrzenia, że to Bibi spowodował ten wybuch, no to Hezbollah był pierwszy, nie? Do szykowania.
3: Wiesz, oni nie wiedzą, kto to jest.
1: Żeby to było na terenie Izraela, to może tak, ale że to jest na terenie innego państwa, to niby czemu?
3: A Jordania nie jest czasem z dobrą komitywą z Izraelem?
0: Tak, średnio.
3: No to czyli już dobrą, nie? Jak na tamtejsze standardy.
0: No.
1: Być może, bo...
0: Nie tyle, co podpisali pokój, no bo Jordania się bardzo nie lubi z Palestyńczykami.
3: No, to słuchaj, tutaj Nocny Ci Skoroszy pisze, że może wsadzą nas po podpisaniu umowy z USA z 15 sierpnia. Czy tu nie chodzi o to jest znowu Twój konik, ten temat wojskowej tej obecności i wyjęcia spod prawa amerykańskiego żołnierza na terenie Polski. I jest jeden problem, bo o ile faktycznie na przykład na Okinawie strasznie tego Japończycy nie lubią, ja w ogóle jakakolwiek, gdybym miał mieszkać koło jakiejkolwiek bazy wojskowej, to bym się źle czuł, a jeżeli to jest obce wojsko jeszcze wyjęte z jurysdykcji, to już całkiem źle, ale było nieraz tak, że amerykański żołnierz dostawał karę gorszą w Stanach niż gdyby miał ją dostać lokalnie u siebie.
0: Nie? No to jeszcze nie słyszałem o takim przypadku.
1: No bo u siebie, znaczy lokalnie w tym kraju, w którym stacjonuje, po prostu baliby się go ukarać, żeby się nie narazić. Tak?
0: Nie, no jeszcze nie słyszałem, ale na przykład ci, którzy strącili tam kolejkę, o ile pamiętacie, 97 we Włoszech, gdy tam dwóch pilotów się popisywało i strącili kolejkę w górach, zginęło bodajże 43 osoby. No tam nie wiem, tam jakieś symboliczne kary dostali tam, pogrożenia palcem w Stanach na przykład.
4: No rodziny dostały po 800 zł odszkodowania. taka prawda.
3: No niestety.
1: I 200 złotych renty i komisję lekarską za rok, czy przypadkiem człowiek nie odżył.
0: Nie no, w Polsce jakby jakiś tam Amerykanin zabił, to jeszcze by skazali Polaka, że po co prowokował. Przecież tak. My jesteśmy tak bardziej wiernopoddańczy, bo Japończycy
3: tak,
0: to...
3: Tak jak to powiedział Sikorski, że robienie laski, nie? To obawiam się, że to już trochę ma miejsce przygeniewało.
1: No i Izrael też chyba robił ze swoją drogą laskę wszystkim dookoła, żeby im mogli w czasach, kiedy tworzyło się państwo izraelskie, dopóki sobie nie skonstruował własnej bomby i nie zaczął własnej polityki
3: budować. A konstruowanie, widzisz jak mi uruchomiłeś. Ja nie wiedziałem, niedawno się dowiedziałem, że wojsko izraelskie będzie miało nowy karabin podstawowy. Jeszcze się będzie tak nieoryginalnie nazywał, bo kamel, nie? Ale wygląda kosmicznie, muszę powiedzieć. Nie, no, teoretyczna szybkość 700 do 1000.
0: No, to prawie jak MG32. Nie?
3: No, miał 1200, nie? No,
1: ale to chyba MG32 to chyba taki cięższy trochę karabin.
3: MG, tak.
0: 42-38, sorry.
3: Ciekawe jest to, że MG-32 jest w Izraelu używany, jeśli mnie pamięć nie myli, a przynajmniej było jeszcze całkiem niedawno.
0: Nie, on jest używany bardzo szeroko, nawet w polskiej armii jest używany.
3: Tak.
1: To jest taka bardziej armatka, kurde.
0: Nie, 7-7 na natowski przerobione.
1: Znaczy chodzi o to, że goś tak rozstawiasz, to ciężko chyba jest z tym z ręki strzelać precyzyjnie.
3: No, to jest MG-2. MG-2.
0: MG-3.
3: Okej, dobra.
0: Bo to jest na uzbrojeniu wszystkich leopardów, wszyscy tam...
3: A Merkawy to mają?
0: Właśnie nie wiem co ma Merkawa. Oni bardziej, Żydzi bardziej Browningów tych 12 używali.
3: Browningi w ogóle chyba też ostatnio gdzieś czytałem, że najdłużej używany Browning w służbie to 90 lat był używany aktywnie wojskowo, nie? Czyli pamiętał obie wojny światowe.
0: No, a jeśli chodzi o II wojny światowe, to wiesz, no nie, gdzie było ostatnie starcie Shermanów z pancerami i czwórkami?
3: No tak, w Izraelu, tak?
0: Na wzgórzach Golan.
3: No, popatrz, jak ładnie.
0: No, tam ostatni raz się starły pancery i tu w roli Niemców Syryjczycy i w roli Amerykanów
4: Izraelczycy. Ja nie wiem, czy czasem mój dziadek tam nie był na tej bitwie, wiecie? Bo on w tych okolicach właśnie tamtego. Potem już to było właśnie na samym końcu. On mówił, że zaraz z tego to tych Polaków, co byli tam te oddziały polskie do Anglii przerzucili. No i zamknęli w tych koszarach. On był jednym z tych, co ich zamknęli.
3: Merkawa nie ma ten. Nie ma MG3, ma chyba FN Herstala, ale tak się zastanawiam. Bo jest ten karabin maszynowy AGF, nie? Który jest taką dosyć perfidną zrzynką z FN Herstala, tego, jak on się nazywa, Mini, nie? Znanego jako M249, także. Czy to nie jest, kurde, czasem ten, jakoś tam nie było dymu, pozwolili na to?
0: Wiecie, czekaj, Mini to jest w ogóle był przecież w amerykańskiej armii używany, nie?
3: No, MG-42.
0: Nie, to coś tam Mini się nazywa.
3: MG-239.
0: No, coś takiego.
3: No, Mini, nieważne, ale to jest to Mini, nie? W każdym razie, nie? I ten, jak tu jest, on ma tych wersji dość sporo swoich, eksportowych i tak dalej. M249 SAW i SPW. SPW to jest ten skrócony, nie? To nie jest ta świnia, którą, wiesz, kolega ma. Ale fajna rzecz. No i Nagew jest sporą zrzynką z tego, jak tak patrzę.
0: No, tam dużo zrzynali Izrael.
4: Brzydkie karabiny, ja pierdziela.
1: Ciężko jest wymyślać za każdym razem nową koncepcję karabinku. Tak samo silnik spalinowy, można powiedzieć, że każdy inny silnik jest zrzynką poprzedniego, no bo jednak na tej samej zasadzie działa. Tak?
3: Nie, może tylko, że tutaj perfidia polegała na tym, że Izrael sobie specjalnie wypożyczył te Herstale i z nich zerznął po prostu, nie?
1: No, to jest tak mało perfidne w porównaniu do tego, co Chińczycy robią. Oni przecież całą technologię, którą dostawali, to zrzynali jeden do jednego przez ostatnich 30 lat.
0: Nie, oni tak. Bardziej oni kupowali.
3: Gail z kolei nie jest jakimś bankartem Kałasznikowa?
0: Co? Gail to jest oczywiście. Gail jest jak najbardziej oparty na, bodajże na tym, na fińskim Wamecie, który był kopią Kałasznikowa.
3: No.
4: Izrael i Izrael. Jakie karabiny my robimy, mało pistolety maszynowe?
3: My robimy Beryla, który jest pierwszym i chyba najlepszym, tak uważanym za najlepszy wariant Kałasznikowa z pociskiem 5.56 w NATO.
4: To dziś mi się obiło głowę, że zrobimy jakiś fajny właśnie, tylko że on jest dość drogi. Tam chyba 12 tysięcy.
3: Słyszałeś o MSBS, czyli takiej odpowiedzi na SCARA i te nowoczesne typy broni, nie? Z wymiennymi lufami i na przykład, że możesz przerobić wariant karabinowy na karabin i możesz karabin na karabin snajperski albo na lekką broń wsparcia piechoty.
4: Że sobie tak, kurde, normalnie kupić nie można polskiego karabinka, kurczę, w Polsce.
3: Można, tylko trzeba mieć zezwolenie. Nawet są nocnicy, którzy mają.
4: Zezwolenie? Mnie to pośmiarduje. Dzisiaj gdzieś czytałem, że w ogóle chcą zrobić zezwolenia na broń pneumatyczną, na czarnoprochową, na amunicję gamo nawet chcą zrobić. To już nie będzie w ogóle można kupić żadnej broni.
3: No, słuchaj, dlatego w Stanach jest jak jest, ale tam masz zapisane ładnie, że broń jest przede wszystkim, żeby cię bronić przed rządem.
4: No bo to się nazywa broń. Nie,
1: dlatego jak... rząd się w jakiś sposób liczy z obywatelami, a w Polsce mają wszystkich w dupie, tak? No, nie możesz nic zrobić.
0: Czy ja wiem, czy w Stanach
1: się rząd liczy. Pójdziesz, wyrzucisz kilka samochodów do góry kołami i parę szybów internetowych rozbijesz.
4: To ja wiem, że to jest audycja Błażeja, ale zna się mojego PayPola. Zbieram na turecki karabinek 6,35 mm na amunicję gamu.
3: My tutaj jesteśmy ASG-ami. Jak jeszcze raz powiesz paintball, to będzie ban.
4: To nie jest paintball, tylko mówię o gammo, o ostrej amunicji, ostrej amunicji śrutowej lub stalowej. Ja paintballa też nie uznaję. Ja też mam ASG. Ja siedzę dupą na kanapie, w której są trzy karabiny ASG. M4, MP5 i Uzi.
3: Co to, jakiej firmy?
4: Boże kochany, zwróciła mi z głowy ta firma. To są te dobre.
3: Tokio Marui?
4: Jak?
3: Ten Tokio Marui, czy jak to się tam nazywa?
0: Tokio Marui.
4: Nie, kurna, nie pamiętam już teraz, bo córa się tym zajmowała. Ja się tym nie zajmowałem, bo z tego, bo z wiatrówek to Crossmany kupuję. Ale jeśli chodzi o to, no nie pamiętam, nie przypomnę.
0: Mój giepek stoi tutaj sobie obok mnie. Dumnie, on już jest tak przetyrany. Kiedy to ja latałem w kawalerii? On już tyle strzelanek przeszedł, że już w ogóle wszystko z niego odpada, co tylko może. Ale działa cały czas. Twardy ale zawodnik.
4: Zrobiłem, wiecie, sam przerobiłem Uziego, rozebrałem go całkiem. Czy ASG jest Uzi, nie? Na te kulki tam 0,25 chyba, czy 8 one były, już nie pamiętam, bezszwowe. Bo on miał akumulator taki tam 4,5 V i wpadłem na bardzo prosty, genialny pomysł, bo silniki mają zawsze pewien zapas, nie? I zrobiłem w rączce, nie w rączce, w obudowie za mechanizmem strzelającym zrobiłem baterijkę 9-voltową. Dwa razy większe napięcie dałem, ale zapierdala, mówię wam, po prostu niesamowicie.
1: Okej, panowie, już spójna trochę godzina jak na mnie. Jutro dosyć wcześnie wstaję, więc się pożegnam. Dzięki za rozmowę.
3: Trzymajcie się. Dzięki, hej, za super telefon.
0: No nie, ale co o tym syjonizmie?
3: Co o tym syjonizmie? No słuchaj.
0: Nie mieliśmy syjonizmie jeszcze.
3: Czekaj, to nie jest czasem tak, że Żydzi ortodoksyjni się sprzeciwiają syjonizmowi?
0: To już mówiliśmy o tym, że nie uznają istnienia. Co jest bardzo dziwne jeszcze, bo Bibi rządzi dzięki partiom syjonistycznym.
3: Słuchaj, rządzi po to, żeby ich do wojska nie wpierniczyli, no, dlatego wchodzą w taki zgniły kompromis.
0: No, każdy ma jakiś tam swój interes, także Izrael też jest rozwieraniną jakichś dziwnych opcji.
3: Ja Izrael bym nosił na rękach za to realpolitik, które potrafi robić, nie? Jak potrafi przejąć taki kraj jak Polska na przykład i funkcjonować w tak niesamowicie wrogim otoczeniu, nie? To jest tak super wybrany naród przez Boga, że dostał ten jedyny kawałek pustyni, gdzie nie ma ropy.
0: Nie no, jeszcze jest Jordania. Bardzo biedna zresztą.
4: Gdybyśmy my w Polsce mieli takie kurde elity, mogli takie służby jak Izrael, to byśmy byli kurde potęgą Europy. Byśmy
3: no to prawda.
0: Ale wiecie dlaczego? No bo Izrael to nie jest jakiś tam naród sam mieszkający Izraelczyków. To są Żydzi, którzy przyjechali z całego świata, którzy od pokoleń żyli gdzieś tam. Czy w Niemczech, czy w Rosji, czy w Ameryce. I oni wszyscy czegoś się tam uczyli.
4: No jakoś... tam nawet sprowadzili i też ich tam obrzezali, też słyszałem.
0: No ale mądrość żydowska była na tyle tych Żydów w Izraelu, że w przeciwieństwie do Polaków, to że my jakoś jak importujemy wzorce, to zazwyczaj te takie dziwne, najgłupsze, to oni się starali jakoś te wzorce najlepsze importować z różnych krajów i stworzyli sobie taki system, który jakoś tam działa i ma się całkiem nieźle. No, fajnie by było, jakbyśmy my to mieli.
3: Sytuacji felaszy w Izraelu?
0: No felaszy nie mają za dobrze, bo i tak mają lepiej, jak mieli w Etiopii.
3: Bez wątpienia, nie? Ale to jest ten... To ludzie nie wiedzą na ogół tego, czasami to powtarzam, to są czarnoskórzy murzyni z Etiopii. No, jak był ten głupi żart, że co robi czarny murzyn, nie? W Auschwitz siedzi tu u komory gazowej. No, to są tacy ludzie, nie? Trochę mają, muszę powiedzieć, faktycznie przesrane, bo jest rasizm wobec nich, nie? Najzwyczajniej siedzi.
4: Ale w ogóle wam powiem, że jeśli chodzi, patrzcie, bo to nawet już nie chodzi o politykę, o służby, tam o bomby, co oni tam mają, bo mają podobno, tak? Tam chyba z 200 tych głowic i środki przenoszenia, ale popatrzcie o jedną rzecz. Tak, takie małe pipidówek, to trzy Szczeciny jakby połączył, nie tak jeden za drugim. I cały świat już, i to jest największy problem, to, nie?
2: Znaczy, wiesz, no bo przejęli media, nie? I to wiesz, mnie bardzo ciekawi, jak ludzie twierdzą, że o nie, jak przejęli media, ale opowiadasz bzdury, nie? Weźmiesz, kurwa, te amerykańskie korporacje medialne i nie tylko amerykańskie i po prostu zobaczysz, nie, że tam jakiś weźmiesz szóstki obrazek, nie? Gdzie są pokazane z gwiazdami Dawida Chłopki wszystkim. Zobaczysz tych ludzi, klikniesz ich biografię i wszędzie masz dziuj. Tam nie ma parytetów, nie? I w rzeczy samej tak jest. Ludzie temu zaprzeczają. To jest głupotą, bo to czarno na białym istnieje. To ma miejsce, nie? Po prostu. No i to jest taka ich, wiesz, ciekawa sprawa, no bo wszędzie mówią, że musi być diverse, ethnicity i w ogóle, a jednocześnie jak jest nadreprezentacja samych Żydów, to jest w porządku, nie?
4: No. Zresztą, kochani, no wielkie jest to wyspiskowe, to jest Wikipedia, no przecież obecny, poprzedni prezydent, jego poprzednik, obie żony czystej krwi, z tego co Wikipedia pisze.
0: No, ale jeśli chodzi o diversity, to ono jest promowane na takim bardzo niskim poziomie, nie? Ale już w zarządach wielkich spółek i tak dalej, to niekoniecznie Żydów, ale zazwyczaj to są ten, jak to się ich tak ładnie nazywał, WASP, nie?
2: No, to, tak, oczywiście. Ale czasami teraz się daje tych, czasami się daje nie tylko o WASPy, ale już się daje jakichś czarnoskórych, nie? Szkoda tylko, że to są ludzie fenomenalnie, z fenomenalnie bogatych rodzin, nie?
0: Nie, no bo to jeśli chodzi już, wejdziesz na jakiś poziom bogactwa, to się wszyscy stają socjalistami, bo ani pieniądze dla nich nie mają znaczenia, ani narodowość, ani wyznanie. Wszyscy się razem trzymają. Jakoś ci najbogatsi Saudowie to nie mają żadnego problemu, żeby z Żydem usiąść i robić interesy. To ci tacy najbiedniejsi mają problem, bo im tam wmówiono, że ty stary, tamten jest twoim wrogiem, ten inaczej rozmawia i wygląda i tak dalej.
2: To nie jest takie proste.
0: No jakoś Saudowie z Izraelem nie mają problemu się dogadać pomimo...
2: No ale to nie wychodzi z socjalizmu, ani z kapitalizmu, słuchaj, to ja ci wielokrotnie powtarzałem.
0: Ale nie, mówię, że są socjalistami. Nie rozumiesz mnie. Są socjalistami, jeśli chodzi o założenia, że nie ma narodów, nie ma pieniędzy. No to mówię, że ci już żyją w socjalizmie. Dla nich nie ma ani pieniędzy, ani narodów.
2: Jak przychodzi to do czego, to są narody i są pieniądze. To jest raz. Dwa. Mniejsza z tym. Cofam to. To jest nieistotne. Istotne jest to, że zarówno marksizm, jak i kapitalizm, jak i feudalizm i tak dalej, to są przede wszystkim narzędzia do zdobycia albo utrzymania władzy. W związku z powyższym grupy interesów pewne, albo aspirujące, albo te, które już są, będą się pod tej ideologię podpinały i z niej będą korzystały. Wierchuszka partii Związku Radzieckiego niczym się kompletnie nie różniła od bogatych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Niczym. No, może troszeczkę strukturą, że było ich mniej i tak dalej i tym podobne. Owszem, tu się zgodzę. Natomiast, nie ma to znaczenia, nie? I tak miałeś po prostu ludzi, którzy mają fenomenalnie dużo władzy. Tu na Zachodzie słusznie zauważyłeś, że na przykład partia rasistowska, no ci rasiści, kurwa, założyciele Ku Klux Klanu, patrz, partia demokratyczna, tak? Bo to ona założy Ku Klux Klan i będę to do pożegu powtarzał. Wzięli i ten...
0: Zenon, jak mnie chcesz sprowokować, że ja lubię partię demokratyczną, ja ich dwóch nie uznaję.
2: Ja wiem, domyślam się. Natomiast oni teraz grają na tym, co się sprzedaje jako lewica i marksizm. I grają na tym skutecznie.
0: Będę mówił,
2: ja że... Dla ciebie, jako dla paleomarksisty, to nie jest żaden marksizm.
0: No nie
2: ja
0: jest.
2: Wiem, rozumiem.
0: Ale muszą natomiast, być ci paleomarksiści, nie?
2: Bo... Natomiast w powszechnym rozumieniu, a także w świecie aktywizmu, to jest marksizm. Ci ludzie, na przykład z Bielem, ekspresjizm, mówią, że są marksistami. Bernie Sanders tak mówi. Znaczy Sanders to jeszcze jest trochę paleo, bo on faktycznie się przejmuje bardziej niż rasą, a przynajmniej póki go nie usadzili, głosowałbym na niego, losem robotnika. Bo to, co jest w Stanach, to jest kurwa katastrofa, nie? Te urlopy, brak macierzyńskiego i tak dalej, jest kpina, nie?
0: To jest jedyny kraj cywilizowanym, ale jedyny kraj zindustrializowany, w którym nie ma macierzyńskich.
2: To jest najbogatszy kraj czystego świata. Dobrze, no, to nie
4: temu z kuzynką w nocy Nowego Jorku, dzwoniła do mnie To ona mówi, ty wiesz, jak kurna bida tam się teraz zrobiło. Wszyscy na talonach żywnościowych jadą.
0: Ale nie wiem, taki... nie wiem, czy wiecie, ale do dzisiaj, nie, to wcześniej nastąpił taki dzień. No już od 5 dni niewypłacane są te zasiłki, nie? Federalne dla bezrobotnych. I ciekawe, jak to teraz się ludzie zbuntują.
4: Temu ona mówiła, że jeszcze dostawali takie karteczki, te, no tak jak na kartki w Polsce, tylko w Polsce za kartki trzeba było jeszcze zapłacić, nie, żeby wykupić te przydziały, a tam się po prostu idzie z tą kartką do jakiegoś takiego magazynu i dostają żywność. Mówi, że jest...
2: No normalnie kupujesz w sklepie, z tego co wiem, są karty takie kredytowe, no ale mniejsza z tym.
4: Mówi o akurat, o swojej dzielnicy, bo to pewnie jest różnie rozwiązane, bo oni tam mają, wiesz, są swoje mają te rozwiązania w różnych miejscach, nie? Na Queensie mówi, że ona tam jakiś taki ma tam magazyn i dostają to takie jakieś formy takich talonów, bonów na żywność i tego. No a akurat wszyscy mówi, ci co tam jakoś tam przędli do tej pory z takimi prostymi pracami, to dobra, mówi, że zero.
0: Panowie, a tak zejdę trochę, bo rozmawialiśmy o broni atomowej i tym, że posiadają na przykład Izrael, który no, Izrael jako kraj, no wam powiem, no, jest na pewno bardziej przewidywalny i taki no, zorganizowany niż jakieś tam te arabskie kraje, ale nie wiem, czy jakoś możecie spać z poczuciem tego, że broń atomową posiadają takie kraje jak Indie czy Pakistan?
2: No, ja się trochę tykam.
0: No to jest dla mnie chyba takie jedno z największych zagrożeń współczesnego świata.
4: Oni są. Wiecie, że oni są na siebie wkurwieni, bo w Indiach są Indusi, a w Pakistanie Hindusi. I jak pamiętam, jak w dzienniku pokazywali telewizję, jeszcze miałem telewizję, jak pierwszą próbę wykonali udaną jądrową w Pakistanie, i oni to zrobili tak, że ten wybuch było widać z miasta, znaczy było ten poligon był stosunkowo niedaleko. Jaka dzicz normalnie, hurra, Islamic bomb, normalnie tam spodobało, oni normalnie widzieli, ludzie zwykli tą...
0: Wiecie, to nawet nie chodzi o rządy, że one są wkurwione, czy nie wkurwione rządy, czy coś, ale że te kraje są tak zdezorganizowane, no widzicie, Liban, który, no ja byłem raz w Bejrucie, no to raczej nie wyglądało za dobrze, no ale to jeszcze, Liban to jest super cywilizacja w porównaniu z takim Pakistanem.
2: No nie, no to jest dramat, nie? To jest kurwa absolutny dramat w Pakistanie, ja tego nie pojmuję.
0: Ja oni posiadają broń atomową, a tam wiecie, no health and safety, procedury bezpieczeństwa, to jeszcze gorzej jak w przylocie do Smoleńska wygląda. I oni mają przycisk atomowy.
2: Nie przejmuj się, Sowiecki Sojusz jakoś radził, nie?
0: No nie, no Sowiecki Sojusz to wielka cywilizacja w porównaniu z Pakistanem.
2: No i tak samo założę się, że w tych miejscach, gdzie są atomówki, to tam jest grzecznie i bezpiecznie.
4: No. Rząd, to by od takiego Pakistanu kupił ze 200 sztuk, co szkodzi. Ja bym kupił. Podobno, ja słyszałem taką...
0: Ale my nie mamy problemu z produkcją broni atomowej. Mamy, wiesz, pozyskanie tej technologii to w każdym podręczniku fizyki.
4: Że tutaj
2: uzdrawiamy... Problemem są środki przenoszenia są problemem.
0: To jedno, a drugie to polityka, no po prostu. No, wiążą nas pewne... Jest traktat o nieproliferacji broni jądrowej i to nas wiąże.
4: To nie jest aż takie hopsiub. Gdyby to były walizkowe, takie taktyczne, małe, nie? Po 20 mega tych kiloton, tak? Takie powiedzmy, nie? To my mamy środki przenoszenia w postaci Polaków, którzy jeżdżą za granicę. Tak jedną w Berlinie.
2: Było takie opowiadanie Ksa wraz Wyżryn. I to właśnie Wyżryn. Było... No, pamiętasz to?
4: Luka, no. Ja nie czytałem, chciałem to przeczytać, ale w końcu kupiłem coś innego i czytałem.
2: Że tam Polacy właśnie mieli taką małą bombę, ale nie, bo ta plecakowa to ona ma mniej niż kilotonę. I właśnie jakoś się tam chcieli do Rosji dostać, żeby to zdetonować, już nie pamiętam, ale...
0: Znaczy, ale powołują broń atomową. Nie mamy ropy.
4: Ja powiem szczerze, że jedna kilotona... W dużym mieście to jest i tak dobra rzecz, tylko trzeba na wysokiej wierze gdzieś idzie.
0: Ale tego. Nie, panowie, bo to już jest ten, nie? Po co nam broń atomowa? No, posiadanie broni atomowej powoduje tylko to, że jesteśmy na celowniku.
4: No byśmy odstraszali.
0: No ale my to jesteśmy krajem, który powinien się raczej zachowywać jak Czesi, no. Cichutko, nie wiem, low profile. robić sobie interesy z ościennymi krajami.
2: Tyle. Panie, tu jest brama smoleńska.
0: Nie, dobra, jak, o ile Bartosiaka też na początku jakoś tak brałem go, mówiłem, że to intelektualista i tak dalej, ale potem już tak odpłynął daleko
2: no,
0: gdzieś tam.
2: No. Ja już też straciłem szacunek.
0: Przez stworza.
4: Ja tak tłumaczę, Polska jest potężnym krajem, jest oknem na świat Europy Wschodniej i Euroazji Wschodniej na Europę. Niemcy są wycieraczką przed tymi naszymi drzwiami i tak powinno być. Niemcy powinni być tutaj służebną nacją w stosunku do Polaków, absolutnie historycznie i praktycznie. Tym bardziej, że my tam mamy armię ludzi. Mamy chyba ze 4 miliony Polaków w tych Niemczech. W ogóle się tyle rozjechało, jak i zacząłem liczyć, to mi wyszło, że 58 milionów mamy w sumie tej naszej nacji, nie? A w Polsce chyba 30 zostało z tego wszystkiego. No mamy całą armię po świecie rozstrzelaną.
0: Zeno, no dobra, a wracając do Izraela, bo tu jest, wiesz, największym argumentem jakiś podnoszony, to, że Izrael tam dokonuje nowego holokaustu na Palestyńczykach, jest krajem rasistowskim, że w ogóle to jest jakiś tam twór porównywalny z Trzecią Rzeszą, czy czymś takim nawet i tak dalej, no ale jak spojrzymy sobie po świecie, to z krajów takich bogatych i nie do końca demokratycznych, to są kraje, które robią o wiele gorzej, jakoś się o nich nie aż tak rozmawia o Izraelu. Czemu?
4: Bo w Polsce rozmawia. No,
0: nie, ogólnie, bo to jest jakieś tak ten. No w Polsce to wiadomo, no ten antysemityzm jest taki.
2: Bo o to chodzi, żeby być prześladowanym, rozumiesz? Żeby być ten takim, żeby to jest, że ktoś się nie lubi, to są ukryte korzyści z choroby, wtórne korzyści z choroby, że tak powiem, nie?
0: Nie, ale...
2: Do tego to przyrównam. Ale co, że rozumiesz, bo wtedy możesz powiedzieć, że antysemityzm, nie? Ale jak zostawisz takie coś, co może być jako ziarenko prawdy, to wtedy cały czas podsycasz ten cały antysemityzm.
0: Nie, no czekaj, no Zenon, jak pośledzisz jakieś fora i tak dalej, to no... Jest to, no, taki ludowy antysemityzm w Polsce, jest. Jak można dopierdolić Żydowi, to można.
2: Ale to jest korzystne dla Izraela.
0: Nie, no,
2: to jest dla Izraela korzystne. Bo przecież to jest nie do pomyślenia, żeby Izrael robił geszefty w Polsce. Nie, nieważne, że wszyscy co roku politycy noszą jarmułki, nie? Nieważne, że co drugi ma żonę Żydówkę. Nieważne, że jakiś koleś, jakiś Johnny Daniels, jakiś koleś filutek z ulicy się, wiesz, łazi codziennie koło najważniejszych osób w państwie, nie? I po ministerstwach. Co tam, nie? Przecież Polacy to antysemici. To jest niemożliwe, żeby... w Polsce tak to się działo, jak się dzieje.
4: Daniel Stone w ogóle, kto to w ogóle jest, kurde, bo ja się pierwszy raz tak. Jako facet słyszałem, to mówię, kurwa, producent alkoholu, nie?
2: To jest koleś z ulicy, nie? No, prawdopodobnie jakiś, wiesz, agent Mossadu czy czegoś.
4: Nie, dobrze mógłby być Etam, Johnny Etam i ja jestem taki, który
2: tak, go kłania. Tak, dokładnie. Kłaniają ci się, chodzisz na ten, przyjmujesz premiera w swoim ogródku działkowym, rozumiesz? Masz normalnie nagranie, jak Morawiecki siedzi skulony i na ogródku John'ego Danielsa i rabina takiego w Nowym Jorku. I po prostu tak przyjął urzędującego premiera państwa. Na takim zapierdziałem, po prostu zasyfiałem ogródeczku.
4: Czyby kurde Morawiecki
0: do mnie. Może nie miał lepszego, no ale to, ale nie, mi zupełnie o coś innego chodziło ze mną, nie? Bo no, nie tylko w Polsce, tylko tam w różnych właśnie takich kręgach nazywających siebie lewicą czy tak dalej, to ten Izrael jest tak niesamowicie demonizowany. Przez to, że tam no, robi co robi w Palestynie.
2: Ale to o to chodzi właśnie, żeby utrzymać to przeświadczenie, że my jesteśmy prześladowani przez wszystkich. I dokładnie o to chodzi.
0: Nie, no w Izraelu się za bardzo było... tym nie jest to jakieś tam, wiesz, specjalnie rozgrzebywane, że właśnie...
2: Ale dlaczego ma być rozgrzebywane? To daje korzyści. To jest dobrze, że tak się dzieje dla Izraela.
0: Ale jak sobie spojrzymy jak tą krytykę lewicowej środowiska, to właściwie co jest alternatywą dla istnienia tego Izraela w Palestynie? Czy istnienie państwa palestyńskiego spowodowałoby, że ludzie tam mieszkający mieliby większe prawa niż mają obecnie? Czy byłoby pozwolone wyznawać jaką chcesz religię? Nie wiem, spanie z kimś chcesz? Czy...
4: Bez sensu w ogóle po prostu. Ja na miejscu Izraelczyków, których podziwiam, bo jeżeli przyjeżdża taki facet, rzeczywiście nie wiadomo kto i premier do niego się kłania, to szacunek.
2: Dokładnie.
4: Trzeba się tylko wzorować, uczyć i brawo bić, że są tacy fajni goście, kurczę, że oni po prostu się ustawić umieją. Ale moim zdaniem to Izrael powinien istnieć bardziej gdzieś w Europie, gdzieś tam Szwajcaria, Austria, te okolice. Gdzieś tam część Niemiec najlepiej odebrać i dać im jakieś takie
0: fajne miejsce. Hitler był Austriakiem, no to akurat Austria tak kształtem pasuje. Czemu nie Austria?
4: No Austria na przykład z tego co słyszałem, to oni tam w tym SS szczególnie, to oni tam mieli od cholery tam chłopców od Austriaków. Zresztą tak samo te Czechy, te jak ją zajęły, te sudeckie, to przecież oni witali, gdzieś filmy oglądałem sobie takie dokumentalne, przecież oni tam witali, chyba że to była propaganda. Nie?
0: Ale wiecie, że śmiesznie by było, jakby Izrael zaistniał w Austrii, właśnie przekazałby Austrię i Polacy by jeździli tam na roboty

0: ojciec historii. Oni traktują Palestyńczyków jako potomków Filistynów. Być może, ale na to, co pamiętam z badań genetycznych i tak dalej, to Palestyńczycy są bliżej oryginalnych Żydów niż Żydzi dzisiejsi.
1: Już nie wnikając w to, to Palestyńczycy, którzy żyją na terenie Izraela, nie mówię o okupowanej części, której zresztą Jordania sobie odpuściła, bo to byli Jordańczycy, też nie lubią Palestyńczyków za bardzo, no to Arabowie żyjący w Izraelu mają paszport, mają swoje szkoły, mają partię w Knesecie, mają wpływ na politykę Izraela, język urzędowy jest arabski, jak sobie zobaczycie szekle.
0: Czekaj, czekaj, ale czy ci Palestyńczycy to nie są jak gdyby tacy kurde, wiesz, potomkowie Żydów, którzy tam zostali i przeszli na islam?
1: Częściowo tak, częściowo, nie? A częściowo
0: no
1: to jest
0: właśnie.
1: ten żywioł arabski,
0: Napływowy
1: który tam, tak.
0: element. No,
1: No ale to
0: no,
1: samo
0: no,
1: masz w Bośni. Bośniacy muzułmanie to są
0: Widzicie, no
1: Słowianie.
0: dobra, panowie, dziękuję za ten, za telefon tutaj, za audycję.
1: Ja
0: Jak
1: bardzo
0: widzicie...
1: dziękuję, że się pojawiłeś w końcu i chwała Mazel Tov tobie.
0: Dziękować. No, może Matejko cię zaraz na ten
1: uważaj,
0: nawiedzi
1: uważaj tam
0: powie...
1: na siebie przed tym wirusem, bo coś się druga fala zbliża, u nas już jest w Niemczech, także uważaj na siebie.
0: Każdego capnie, każdego capnie. No,
1: oby
0: Matejko,
1: bezobjawowo, nie?
0: No, oby. Tutaj już tu mówiłem milionkrotnie, rozwala mnie, jak ludzie są, śmieją się z tego, że jak wirus może być bezobjawowy. No ale Matejko, panie Matejko, zadzwoń pan, powiedz nam o Sanhedrynie. O,
1: ale
0: to jest
1: Zenon,
0: dobry
1: ludzie
0: moment.
1: Wierzą, że Ziemia jest płaska, także...
0: No tak, tak. Hej, hej.
2: Musi zasadniczo, jak się patrzy, to się jest płaska jest, nie? Jak się tak patrzy wokół siebie, nie? No,
1: no ja nie wiem,
2: u
1: mnie to taka górka jest.
2: Jedna rada na jesień. Poza Devicapem i chlorhinaldinem, który jest świetnym lekiem antywirusowym, ten komunistycznym, musicie zawsze zaznaczyć, bo oni wam dadzą jakieś cholisepty czy coś tam, to już jest nie to. Chlorhinaldin.
1: O Jezu, jak ja byłem małym dzieckiem, to ja tego wpierdzielałem po 5 dziennie, bo mi to smakowało, ja to jadłem jak drażetki. No i zawsze matka mnie opieprzała, że ten ukradłem kroki.
2: Devicap, tylko to musicie poprosić. W Polsce musicie niestety poprosić o receptę na to, żeby wam z 5 fiolek przepisali i pić tego 1/3 fiolki dziennie. Nie zatrujecie się. I trzecia rzecz, uwaga, akard 75 mg. Jest bardzo dobrą rzeczą, ponieważ ten wirus podobno zagęszcza bardzo krew. I akard
1: Tam, jako że nie masz doktora medycyny tytułu i ten, no to niestety jak będziesz takie rzeczy opowiadał, może ci tu udzielić reprymendy, bo to jest to może być niebezpieczne, nie? Promowanie no to... jakieś brania leków.
2: Znachor ze słyszenia. No,
1: no ale no sorry, bo... ale ja tu jestem akurat w tej kwestii bardzo strict. Jak ktoś mówi, że nie ma wirusa, albo że go można, nie wiem, lecząc, pijąc ten wybielacz, to jak to powiedział kiedyś prezydent Stanów Zjednoczonych, to niestety będę musiał protestować, bo no nie chciałbym, żeby moja audycja była jakimś takim, wiesz, źródłem nie do końca sprawdzonych informacji. No to są poważne rzeczy.
2: Tak się zastanawiam, czy może ten Solones, co pokazywali w Symetrii, by nie pomagał. Tam co nasypali tego do czyszczenia toalety, tam w tym kubku zmieszali, taką mieszaninę wypić na takiego wirusa, kurde. Jak już by tam ktoś odpukać podłapał.
1: A co, jeszcze nie złapałeś?
2: No, ja osobiście to nie wiem, bo ja na przykład...
1: Ja też nie wiem, bo ja byłem na przykład, ja byłem w marcu, nie, fuj, na swoje urodziny, to był 13 lutego, tak, to były urodziny. Także byłem 13 lutego w Mediolanie, proszę cię, gdzie ta cała fala zaczynała. Leciałem samolotem w jedną i w drugą, także byłem we Włoszech na samym początku tej fali. No i powiem ci, że tak tydzień, półtora tygodnia po tym, to ja i koledzy, z którymi właśnie byliśmy w Mediolanie, no tak się dziwnie czuliśmy, jakoś słabi tacy ten. Także podejrzewam, że ja już mogłem mieć tą koronę, ale nie wiem.
2: Jest całkiem możliwe, że duża część populacji jest całkowicie odporna na tą, na tą akurat ten. To jest to, mój medyk znajomy, który jest, jak mówię, takim medykiem i praktykującym, i uczącym. On mówi, że to się nazywa jakoś wektoryzacja wirusa, czy coś takiego, że

0: Po prostu on ma tak jakby wektor, że część osób jest w tym wektorze i po prostu ona przechodzi, a większość ludzi to nawet w ogóle, nawet jeżeli jest tylko nosicielem, nie? To jest tak jak HIV a AIDS, nie? HIV to jest, wiadomo, nosiciel, a AIDS to już jest ta choroba, nie? I to może być tak na przykład, nie? Także ten, no ja na przykład jestem ciekaw w ogóle, jak oni rozwiążą tą sprawę z tymi szczepionkami, bo to jest wiele problemów prawnych związanych z tym, gdyby chcieli, mieli taki pomysł, bo obiecywał prezydent, to wszyscy widzieli w telewizji, to jest nagrane, przecież już na kamerze, obiecywał, że ona będzie nieobowiązkowa. Natomiast jeżeli przyszłoby im do głowy obowiązek szczepienia, no to ja nie wiem, co oni sobie wyobrażają, bo to kurczę. Może być tak, że wiesz, jak przyjmiesz dawkę martwego szczepu, to możesz go roznosić później mimo wszystko, wiesz. I to jest zagrożenie, że szczepieni mogą być groźni dla nieszczepionych, nie?
1: Niby tak, ale widzisz, co ja ci mogę powiedzieć. Ja ostatnio się boję tej takiej antynaukowej bardzo narracji, jaka jest, się zaczyna wokół nas i wszystkich antyszczepionkowców, płaskoziemców, innych tam, jacy są jeszcze spiskowcy.
0: Oni o prawdziwych rzeczach kłamią. Miałeś w Berlinie koło 1 miliona ludzi na ulicy, a powiedzieli, że było ich 14 tysięcy. No. Ludzie są przeciwni i to ludzie decydują, albo się decydujemy, że jest demokracja. I człowiek jest wolny w ramach tej demokracji, może zawetować pewne rzeczy. Przecież w niemieckim prawie też jest zapisane, tak samo jak w polskim, procedura medyczna, wprowadzanie do organizmu różnego rodzaju substancji jako niedopuszczalna w konwencji haskiej, jest to zapisane i karane śmiercią nawet, jeżeli przeciwko człowiekowi to zrobisz. Za wprowadzenie bez twojej
1: nie,
0: zgody...
1: Nie, no, kary śmierci nie ma. Proszę pana, w naszym ustroju prawnym.
0: Oczywiście, że jest. To jest zbrodnia przeciwko ludzkości, wprowadzanie substancji. Przeczytaj sobie...
1: Ale nie ma kary śmierci już za zbrodnię przeciwko ludzkości. No. Była w procesach norymberskich, ale dzisiaj już jej nie ma. Bo tak sobie ustaliliśmy tutaj na Zachodzie.
0: Ja ci to wytłumaczę. To jest tak, jak prezydent Komorowski podpisał, że nie ma kary śmierci nawet w przypadku wojny. W przypadku wojny kara śmierci jest natychmiast na miejscu od wroga i nikt się nie pitoli. No. Taka jest prawda. No. Taka jest
1: nie,
0: prawda.
1: Nie. No, kara śmierci jest wydawana przez system wymiaru sprawiedliwości.
0: Jak z karabinem i ty masz karabin, no to co? Powiesz,
1: słuchaj... Nie, to się nazywa zabójstwo. To jest po prostu zabójstwo, które jest niekarane.
0: My żyjemy w absurdalnym świecie w ogóle. Nie chodzi tutaj i się nie dziw, że powstają tysiące jakichś tam spiskowych teorii, bo zresztą świat na nich się opiera. Dzielimy je tylko na spiski udane i nieudane, ale generalnie to są, może to, no, ta nazwa jest inna, może że to są jakieś tam, nie wiem, planowania, knucia, ale to mniejsza o nazwę. Świat polega właśnie na plotce, na spisku. Tylko, że je dzielimy na udane i nieudane, tak?
1: Mi się wydaje, że po prostu największy problem to jest taki, że od kiedy zaistniał YouTube na świecie, to każdy może sobie coś tam dziwnego ponadawać i najlepsze jest to, że jedni YouTuberzy bazują na drugich YouTuberach i tak, to tak się nakręca.
0: W 80. to się nazywało Fido i Global.net. Chodziło to w formie grup dyskusyjnych, punktów i węzłów.
1: No dobra, ale to te rzeczy były mniej rozpowszechnione, bo jednak dostęp do tego wymagał jakiejś wiedzy technicznej. Dostęp do YouTube'a wymaga zerowej wiedzy technicznej.
0: Znaczy u nas owszem, nie było to powszechne, natomiast na Zachodzie tak, no bo u nas było embargo nałożone na komputery i generalnie na komunikację, tak. Także czyli modemów nie można było sprowadzać i tego typu rzeczy, a Polacy, jak wiadomo, takich rzeczy nie robili. Znaczy tam owszem, Elwro się wyrabiało jakoś, żeby te swoje komputerki tam do szkół dostarczać, ale generalnie było embargo, nie? Także dopiero 90 rok, tak naprawdę, 89, 90, zaczęliśmy mieć te rzeczy. Ja miałem bardzo szybko na przykład modem i ja te informacje były dokładnie takie same. Tam były różne czaty, różne takie irce, nie irce, ale jeszcze nie internetowe.
1: No ale powszechność tego była o wiele mniejsza. No, to tak jak z tym wybuchem, który tam. No, ale najgorsze to są. Ja tak się nasłuchałem ostatnio, bo tak mnie zafascynowali ludzie, którzy się nazywają płaskoziemcami, nie? A kojarzysz takiego Sanjaya?
0: Coś słyszałem, tak. Znaczy pewnie jak miałem dwutygodniowy zwrot ku płaskiej ziemi, to pewnie gdzieś tam coś tam usłyszałem, jeżeli to jest ta osoba.
1: No, to staram mnie się. Najbardziej przeraża, wiesz, że żyjemy w XXI wieku i właściwie wszystko, co mamy, jest tworem inżynierów i naukowców i nauki właśnie. To, że dzisiaj do was mówię, to jest dzieło nauki. To, że ja tam mnie słyszę, to jest dzieło nauki i tak dalej. I no proszę cię, w XXI wieku ludzie, używając tej nauki, używając tych wynalazków tej nauki, są w stanie głosić teorie żywcem wyjęte z XI wieku czy XII wieku o tym, że no to już chyba Ptolomeusz, już nie pamiętam, który to był, czy ta słynna Hypia z Aleksandrii w starożytności, no oni już stwierdzili, że Ziemia jest okrągła i no, jak już ludzie nawet w starożytności wiedzieli, że Ziemia jest okrągła, to my wracamy. Zresztą Kolumb nawet wypłynął do Ameryki i odkrył ją, dlatego że wiedział, że Ziemia jest okrągła, jest kulą. I dzisiaj w XXI wieku mamy ludzi, którzy są płaskoziemcami. No, to są jakieś albo problemy psychiczne, albo właśnie jakieś taka, nie wiem, zbiorowe zatrzeźwienie.
0: Czy wiesz, ludzie przy takiej ilości różnych wynalazków, różnych możliwości, no, szukają sobie jakiegoś hobby. Ja na przykład nie widzę nic złego w tym, żeby na przykład sobie taką teorię spróbować jakoś sprawdzić. Problem w tym, że zarówno teoria płaskiej Ziemi, jak i teoria wklęsłej Ziemi, czyli niebocentryzmu, one są mniej więcej ze sobą równoważne, to znaczy pewne zaszłości jak przy sprawdzaniu są takie same, na przykład winietowania i tego, już nie będę wchodził w szczegóły, bo tutaj to jest związane z zachowaniem się światła wzdłuż linii.
1: Nie, ale proszę, to są żadne teorie, to jest po prostu jedna wielka bzdura. Jak można wierzyć, że Ziemia jest... Ej, proszę, wysyłamy sondy kosmiczne, eksplorujemy Marsa, lądujemy na komecie, wysyłamy sondy... Nie. Błagam cię.
0: Błażej. Nie, prawda jest troszeczkę inna. Jeśli chodzi o kosmos, to my na razie rzucamy butelki do oceanu. To jest na takiej zasadzie, to nie jest eksploracja. Eksploracja to jest wtedy, kiedy eksplorujemy na razie jednopunktowo, robiąc eksperymenty na ISS, czyli na Alfie, bo tak się nazywa naprawdę ta stacja Alfa. Na Alfie mamy kilka modułów, gdzie są jakieś eksperymenty i można to nazwać pewną formą
1: eksploracji. Nie, dobra, ja nawet chodziłem po modelu ISS tutaj w Agencji Kosmicznej i to wszystko mamy, ale ja nie mówię eksploracji kosmosu, no. Mamy gdzieś tam, wysyłamy łaziki, jakoś tam, wiesz, no, badamy ten kosmos, no, ale twierdzenie, że Ziemia jest płaska w dobie, kiedy nawet takie kraje jak, nie wiem, Emiraty Arabskie są w stanie wystrzelić sobie rakietę i satelitę, posłać na orbitę, a ktoś jest w stanie twierdzić, że Ziemia jest płaska?
0: No. Znaczy wiesz, no po prostu trzeba ludzi zrozumieć, no po prostu, no kurczę, wiesz, ja na przykład chciałbym usłyszeć, bo tak się tu wiele tam mówi w wiadomościach, że o tutaj na przykład na jakąś tam kometę czy tam asteroidę poleciał polski młoteczek, nie? I tak się chwalą, że Polska Agencja Kosmiczna tej powstała i my wysłaliśmy jakąś tam wiertarkę, byśmy wysłali do wiercenia, do wiertów. Ja bym chciał zobaczyć Polaka w kosmosie. Skoro należymy do ESCY, czy jak to tam się nazywa w skrócie, to niech wyślą kurna Polaka w kosmos następnego. No przecież Hermaszewski był w 1978 roku w ramach programu Sojuz, tak? No, Salut 7 to chyba ta
1: A
0: stacja nazywała, że.
1: tu tutaj słuchaczka WB została przekonana, że Ziemia jest płaska, bo obejrzała coś na YouTubie, to polecam, co można przekonać. Nie wiem, Reni Raffenstein i. A dobra, bo stanę się zgryźliwy. Ale etamie, byłeś rakietowcem, budowałeś rakiety. To chyba nie jest aż takim problemem zbudować rakietę, która osiągnie pierwszą prędkość kosmiczną w obecnych czasach.
0: Dla 12-latka, bo ja wtedy budowałem. Ostatnią rakietę, którą wystrzeliłem i która potem z powrotem zawróciła i mnie przywaliła, to jak wczoraj miała 6 lat, ale kupiłem silnik, gotowy silnik 7 newtonosekund, 7-sekundowy. Zrobiłem taką rakietkę. Nie wiem
1: A
0: jej
1: jak
0: ona
1: ciężko
0: osiągnęła.
1: zbudować właśnie rakietę, która osiągnie pierwszą prędkość?
0: Wiesz co, nie mam zielonego pojęcia. Ja na forach rakietniczych się nie udzielałem nigdy. Raczej to traktowałem bardziej tak jako zabawę. To znaczy po prostu
1: A
0: mnie jak.
1: radary budowałeś coś takiego?
0: Nie. Natomiast budowałem kiedyś odbiornik sygnałów do podsłuchiwania rozmów ze stacji ISS, kiedy przelatuję nad Szczecinem. Można coś takiego zbudować. To jest bardzo proste. Zresztą jest oprogramowanie do zwykłego tunela BTS. Jako antenę można użyć 17-centymetrowy kawałek drutu dosłownie do
1: Ale to
0: tego.
1: się pytam ciebie, bo podobno nie jest trudno zbudować radar, który zmierzy odległość między Ziemią a Księżycem. Tak słyszałem.
0: Znaczy, wiesz co, w ogóle z tym, z tą Ziemią i z tym Księżycem i z tymi pomiarami to są pewne problemy. To znaczy, bo nas się pod wieloma względami są niedopowiedzenia. To znaczy, na przykład jest pierwsze takie największe niedopowiedzenie jest to, że widzimy tylko jedną stronę Księżyca. On jest zwrócony, jest masa Księżyca, ponieważ on prawdopodobnie powstał w wyniku zderzenia pierwotnej Ziemi z jakimś innym obiektem.
1: Czymś wielkości Marsa, tak jest powiedziane.
0: No coś tam była taka teoria i że po prostu on się w tej chwili, on ma prędkość kątową taką, że się w tej chwili od nas oddala. To stwierdzili na podstawie zwierciadła zostawionego przez którąś z misji Apollo, już teraz nie pamiętam którą. I tutaj się zaczynają pewne problemy, bo tak, po pierwsze nie widzimy, my nie widzimy tylko jednej strony Księżyca, widzimy aż 68% powierzchni Księżyca, ponieważ Księżyc wykonuje wokół własnej osi, oprócz tego obrotu, który robi, jak się obraca dookoła Ziemi, jeszcze wykonuje taki ciekawy ruch, który jest trochę w prawo, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę w lewo. Na Wikipedii macie świetnego GIF-a, gdzie możecie zobaczyć sobie, jak naprawdę wygląda ruch Księżyca. I dzięki czemu widzimy około, no prawie 70% powierzchni Księżyca, tylko 30% jest po drugiej stronie przez cały czas, nie? To jest jedna rzecz. To się nazywa jakoś ruch perpercyjno-powrotny, czy ma to swoją nazwę dosyć specyficzną, nie? Także to jest jedno niedopowiedzenie. Drugie niedopowiedzenie jest z tym, co już kiedyś omawiałem i tam potrzeba mi to tłumaczył. Ja to oczywiście doskonale rozumiem, bo ja się astrofizyką zajmuję od bardzo, bardzo dawna. I kiedyś aktywnie obserwowałem, chociaż ja jestem akurat nie teleskopowcem, a dwuocznym obserwatorem. Znaczy lubię lornetki astronomiczne, nie lubię oglądać nic przez teleskop. Po prostu jakoś tak dziwnie mi się patrzy przez teleskopy. I powiem ci, że dla mnie, jako osoby, która no, bawiła się w szkole zawodowo w praktyki miernicze, jest bardzo podejrzana sprawa związana z umieszczonym zwierciadłem na Księżycu, dzięki któremu uzyskujemy bardzo precyzyjny pomiar, że do 2 centymetrów dosłownie możemy uzyskać pomiar. I to robimy na tej zasadzie, że puszczamy promień lasera z teleskopu, odbija się od tego pozostawionego zwierciadła i wraca z powrotem do detektora na teleskopie. I teraz zmierzony czas, czyli 2,2 sekundy około, bo Księżyc, jak wiadomo, jest od Ziemi oddalony między 374 a 382 tysiące kilometrów, w zależności od fazy, to mamy bardzo dokładny pomiar. Możemy uśrednić sobie bardzo dokładny pomiar. Tylko jest jeden problem. Jest jeden problem z laserem i z tym zwierciadłem, który tam niby zostawili. Otóż jest coś takiego jak zjawisko kolimacji. Każdy, kto miał lornetkę i troszeczkę się tym interesował, jak działa lornetka, wie o tym, że żeby dobrze przez lornetkę patrzeć, żeby obraz nie był zezowaty, krótko mówiąc, musi być precyzyjnie skolimowana oś jednego oka i drugiego oka. I tak samo jest przy strzeleniu laserem w księżyc, w zwierciadło, które musiałoby być idealnie co do tam jednej warstwy atomów ustawione, żeby z powrotem promień powrócił równolegle do promienia, który przyszedł, żeby do detektora trafić. A tutaj jeszcze dochodzą dodatkowe problemy. Ziemia ma swój obrót. Obrót, prędkość kątowa Ziemi to jest ponad 2002 machy. My się bardzo szybko obracamy. Księżyc też ma swoją prędkość. A to jest prędkość wokół Ziemi i B to jest ta prędkość obrotu w prawo, w lewo, wokół własnej
1: nie, no,
0: osi.
1: księżyc się obraca w ruchu czaja, jak to się nazywa, wpadł w... O Jezu, jest taka naukowa nazwa na to, że się obraca dokładnie z taką prędkością, że pozostaje do nas zwrócony jedną stroną. Są
0: No,
1: takie planety, które mają to samo ze swoim Słońcem. Już zapomniałem, jak to jest.
0: No, oprócz tego wykonuje jeszcze ruch obrotowy wokół własnej osi, który nie jest synchronizowany z synodycznym obrotem dookoła Ziemi, czyli tam 27, coś dnia, tylko jest jeszcze takie wahnięcie. On troszeczkę w prawo, troszeczkę w lewo robi taki obrót. Dzięki czemu my widzimy optycznie, naocznie, jesteśmy w stanie zobaczyć obraz tego Księżyca troszkę więcej niż... Nie jest tak, że jest ciemna strona Księżyca, jasna strona Księżyca, nie? To jest, my, zresztą w ogóle nie ma czegoś takiego jak ciemna strona Księżyca, bo ta druga strona Księżyca też jest przez Słońce oświetlana i też ma swoje fazy. Tak jak z drugiej strony, jak wysyłaliśmy SOHO, satelitę wykrywającą, ten ostrzegającą nas przed wiatrem słonecznym, to było zrobione zdjęcie właśnie, udało się uchwycić na tle Ziemi z drugiej strony Księżyc przelatujący. Może ten materiał na stronie
1: i
0: NASA
1: w ogóle
0: sobie
1: dużo
0: znam.
1: Jest zdjęć tej właśnie tak zwanej ciemnej strony Księżyca. Co prawda niektórzy twierdzą, że tam jakieś bazy obcych są, nie?
0: Znaczy nie bazy obcych, tylko jedna z misji Apollo, znaczy są jest kilka teorii spiskowych wzajemnie wykluczających się. Po pierwsze, że nie było żadnej misji, tylko wydali tą kasę i nakręcili film. A druga jest taka, że było więcej misji niż nam mówią, czyli bo Apollo miało mieć misję od 11 do 20 lądowania miały być. Natomiast ze względu na to, że był bardzo duży spadek zainteresowania, przede wszystkim publiczności po misji Apollo 17, przerwano tę misję. Natomiast misje Apollo 18, 19 i 20 podobno miały miejsce, bo przy misji wcześniejszej, chyba Apollo 10 czy 9, już teraz nie pamiętam, która polegała na tym, że polecieli na ten księżyc, oblecieli go dookoła i wrócili. Zostały zrobione bardzo dokładne zdjęcia powierzchni księżyca, tam z rozdzielczością 20 metrów na piksel chyba mniej więcej, na dzisiejsze cyfrowe standardy to przeliczając. I po drugiej stronie Księżyca jest bardzo dziwny obiekt. To jest taki obiekt, który przypomina coś w rodzaju statku. Ba, widać na nim nawet coś jak gdyby włazy. Ja to kiedyś analizowałem sobie swoimi mówimy metodami, ale byli oczywiście ludzie, którzy to lepiej zrobili ode mnie wcześniej. I rzeczywiście, jak zrobiono model trójwymiarowy tego, z tych fotografii, które były, rzeczywiście wygląda to jak jakiś pojazd, który utknął na Księżycu. Może nie tyle wylądował, co się tam rozbił, tak? No bo on jest prawie w całości. To jest taki monolit, przypomina troszeczkę ziarko ryżu. O, w ten sposób. Ziarko ryżu, takie podłużne i ma takie dziurki, jakby tam był właz czy coś takiego, no nie wiem jak to wyjaśnić. Na pewno jak sobie wpiszecie Apollo 20 podniesienie statku z ciemnej strony Księżyca, znajdziecie mnóstwo materiałów na ten temat, ludzi, którzy porobili filmiki, którzy ten... Jedna jest ciekawa rzecz związana z misjami Apollo, ale żeśmy pojechali już teraz w kosmos totalnie. Jedna jest ciekawa rzecz. Otóż misji Apollo skonstruowano specjalne aparaty fotograficzne, które były odporne na duże skoki temperatur.
1: To chyba były Hasselblady, nie?
0: Tak, bo na Księżycu, jak jesteś, jak jesteś w cieniu, to jest temperatura minus 120 stopni około. Natomiast jak jesteś w słońcu, to jest prawie plus 200. I może być tak, że jesteś odwrócony jedną stroną, na plec ci świeci słońce, to jest, masz na powierzchni skafandra masz minus...
1: No bo nie ma atmosfery, no.
0: Znaczy, no praktycznie nie ma atmosfery, bo w praktyce niewielka atmosfera jest. Natomiast praktycznie to jest tak rzadka ilość atomów, prawie że próżnia tam panuje, no prawie. Dlatego nie ma zera bezwzględnego w cieniu, jest minus 120 stopni. Bo w przestrzeni kosmicznej też nie ma całkowitej próżni, nie ma czegoś takiego jak próżnia doskonała. Jest około 60 do 80 atomów na metr sześcienny, które sobie tam fruwają, tak? I w takiej całkowitej próżni
1: nie ma. Dlatego gwiazdy powstają w ogóle.
0: Dlatego powstają gwiazdy, tylko że gwiazdy bardziej powstają z już takich większych gromad pyłowych, tak? Natomiast tutaj chodzi o pojedyncze atomy, chodzi o promieniowanie kosmiczne, no bo tutaj wiesz, że w fizyce tej takiej, nazwijmy to kwantowej, tam jest dużo cząstek, jest też podejrzenie istnienia tak zwanych cząstek fermionów, tak zwanych cząstek poruszających się w czasie, w tył, gdzie prędkością graniczną minimalną jest prędkość światła i one się poruszają
1: do tyłu. Zresztą już wymyślono, nie? Teoretycznie napęd, który jest, może nas rozpędzać do 1000 prędkości światła, tego się nazywa akubiera, coś tam, nie? Zakrzywiający, no, robiąc taki bąbel w czasoprzestrzeni.
0: Pomysł napędu warp, natomiast powiem ci, że poważne badania nad tym napędem, mimo że pomysł był w filmie Roddenberry'ego, czyli w Star Treku, to przez chyba 2 albo 3 lata tam poszły poważne pieniądze, tam to coś koło miliarda dolarów na badania nad napędem warp.
1: Teoretycznie jest to wykonywalne, tylko problem jest z ilością energii, która jest nam potrzebna do zakrzywienia czasoprzestrzeni.
0: Co pewne zjawiska zachodzą i są udowodnione, że zachodzą w skali mikro. Natomiast problem jest skala makro. Tak? O ile możemy przyspieszyć, na przykład uzyskać pewne efekty przy zderzeniu dwóch wiązek, które się obracają w przeciwnych kierunkach cząstek elementarnych i na przykład zderzenie cząstki, antycząstki, uzyskać dwa kwanty światła albo jakąś porcję mikroczarną dziurę, czy porcję energii tej odwrotnej, czyli, no jak to się nazywa, antyenergii, tak? czyli antymaterii, to jest jednoznaczne, to o tyle w skali makro jest już z tym problem, bo po prostu tutaj mamy grupę cząstek w odpowiednim uporządkowaniu, czyli jest pewien konstans, nie ma chaosu, tak? I problemem jest odzyskanie potem tej informacji, jak te cząstki były ułożone. Nie? I tutaj
1: się jest... ilości energii, które potrzebujemy do wytworzenia tych zjawisk. Ale w ogóle nauka jest cudowna. Przynajmniej na tym poziomie, na którym jesteśmy dzisiaj, no może moja córka, a może jej dzieci, a może jej wnuki będą się śmiali, jak to byliśmy bardzo zacofani w tym, o czym mówimy dzisiaj. Na pewno tak będzie, bo to ta nauka się rozwija. No ale zobacz, nauka jest piękna i jako ludzkość jesteśmy w stanie eksplorować nowe, niezbadane rejony. W ogóle wszechświat jest tak gigantyczny i tak złożony i tak niesamowity. I czemu my się skupiamy na jakichś właśnie takich problemach, czy nie wiem,
0: no
1: czy flaga LGBT obraża pomniki? Czy no...
0: To akurat nie ma żadnego problemu, po prostu niech środowiska LGBT chodzą sobie z flagami gdzie indziej i tyle i prosto, nie? Nie ma problemu.
1: Natomiast a niech sobie chodzą gdzie chcą. No.
0: Wszystkie problemy mogą zniknąć w bardzo prosty sposób. Na przykład w tej chwili jesteśmy w bardzo niskiej fazie aktywności słonecznej, ale niech przyjdzie za, nie wiem, teraz za 11 lat będzie mniej więcej podwyższona. I będzie super erupcja z wyrzutem koronalnym w kierunku Ziemi i zakończą się wszystkie problemy, nie?
1: Chyba tak będzie najlepiej chyba.
0: Także ten, a może być tak, że akurat w czasie przejścia takiej wiązki, nazwijmy to wiązki, bo to jest chmura bardziej, cząstek, stacja ISS będzie akurat w cieniu i przetrwa tylko ludność na stacji ISS. Dlatego właśnie powinniśmy zrobić, ja twierdzę, eksplorację Księżyca. Zobaczymy. Na razie zapowiadają 23-24 rok, poważnie powrót na
1: No,
0: Księżyc.
1: zapowiadają
0: Ja.
1: nawet 25. wysłanie już ludzi na Marsa.
0: Tego nie będzie, to ci od razu mówię. Ja, człowiek, który czyta na temat fizyki, jeżeli te podręczniki, które są, i wierzymy w to, że nie ma płaskiej Ziemi, wierzymy w to, co mówią nam w podręcznikach, nie polecą na Marsa. To ci mówię od razu. Jak dolecą trupy na tego Marsa po prostu. Nie jesteśmy w stanie w dzisiejszą technologią zbudować pojazdu, który będzie leciał przez. Ile najszybciej leciało na Mars? Mars Express, 3 miesiące, 90 dni przy dobrym układzie Ziemia-Mars, kiedy było
1: No i
0: największe zbliżenie.
1: wtedy muszę pozostać 2 lata, nie, na Marsie.
0: No, tylko że nie jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie. Co innego polecieć 3 dni na Księżyc przy dużym promieniowaniu kosmicznym, który jest poza sferą Ziemi, która nas osłania, magnetosferą. A co innego jest lecieć przez przestrzeń kosmiczną przez 90 dni. Jest obliczenie, które mówi, ile ołowiu trzeba byłoby użyć do ścian budowy takiego pojazdu. 20 metrów, albo 60, już teraz nie pamiętam, cholera, już zapomniałem. Do czegoś było 20, do czegoś 60. Teraz nie jestem pewien, bo było jedno podane przy bombie neutronowej, jeszcze rozmawiają o tych bombach, jeszcze jest trzystopniowa tak zwana bomba neutronowa, która jest zabroniona do używania. To jest broń taka, która właśnie wolne, swobodne neutrony wydziela i po prostu zabija wszystko, co żywe, promieniowaniem. I chyba w sądzie, bo to w sądzie, ja pierwszy raz o tym słyszałem, jak byłem dzieckiem, mówiono, że 60 metrów ołowiu dopiero chroni przed tymi swobodnymi neutronami. Ostatnio słyszałem o tym, że parafina, to mnie tutaj poprawiał mnie potrzeba tam w tej kwestii, ale to nie jest aż takie istotne, tak nie musimy tego wiedzieć, bo i tak nikt sobie z nas parafinowego bunkru nie zbuduje, po prostu nie stać nas na to będzie. Ale problem w kosmosie jest taki, że po prostu kiedy NASA spytano o konstrukcję tego pojazdu, który doleciał do Księżyca, to przemilczeli sprawę. Tak samo przemilczeli sprawę słynnych taśm. Wszystkie
1: Czyli
0: materiały, które
1: nie
0: były.
1: wierzysz, że polecieli na Księżyc?
0: Znaczy, powiem tak, gdybym miał obstawiać to 51 do 49, że nie byli, a to jest bardzo duża różnica statystycznie, że na Księżycu nie byli. Bo jest zbyt dużo takich rzeczy, które jest mi ciężko wyjaśnić. No, z tym zwierciadłem na przykład. Z tym zwierciadłem naprawdę uwierzcie mi, że zrobienie, strzelenie, trafienie w zwierciadło, które ma metr na metr, tam, czy tam 2 na 2, nie pamiętam jakiej wielkości, trafienie z Ziemi, nawet jeżeli ta wiązka ma 20 metrów średnicy, jest to laser dużej mocy, i trafienie w to, żeby to wróciło, jeszcze z uwzględnieniem opóźnienia relatywistycznego, bo światło na Księżyc nie leci tak sobie, że my strzelimy i to już świeci tam, już tam jest ta wiązka lasera. Nie, nie, nie. To trwa 1,1 sekundy w dobrym układzie, a w złym układzie 1,2 sekundy, bo tyle światło, wiązka światła leci i musisz to uwzględnić. To musiałoby się odbić precyzyjnie. Musiałaby ta oś odbicia lasera być skolimowana, czyli idealnie równoległa, żeby wrócić do detektora, tylko jak ona będzie nawet leciała równolegle, to trafi w detektor, ale detektor będzie już w innym miejscu, bo my się obracamy 2200 na godzinę, prędkość kątowa. Przynajmniej na.
1: Abstrahując w ogóle do czatu się odpowiem. Adriana, bo tak zawsze wszyscy, że lewak to musi jakieś zasiłki brać. A wiesz, że ja jestem lewakiem i jeszcze w życiu, kurde, żadnego socjalu w życiu nie wzięłem nikogo.
0: Ja jestem i dostałem 6 razy po 500 złotych
1: A nie, dobra,
0: zasiłku za.
1: przepraszam, dostaję socjal, ale to każdy w Niemczech dostaje na dziecko Kindergeld. No, nie, no dostaję, nie mogę zrezygnować, on mam po prostu.
0: No,
1: Przelewają mnie.
0: także jak tego. Także jak ci nie jest potrzebny, możesz podać konto krawca i będzie Kinder dostawał.
1: Nie, no. Już żona założyła konto i zostawiamy to, ten Kindergarten.
0: No, jak żona pilnuje i to Chinka, one są bardzo, bardzo...
1: Nie, nie, to już jest powiedziane, że te 200 jest zostawiane i jak córka nasza pójdzie na studia, to zostanie przelane to na jej konto, to co się tam zebrało.
0: To ja cię jeszcze zmartwię, wiesz co, nie rób tego, naprawdę nie rób tego. Nie oszczędzajcie w ten sposób, ponieważ te pieniądze nie będą nic warte. To jest tak jak
1: nie wiem, kupimy złoto może za to.
0: No już prędzej, wiesz co, jak ci się układa na monetę złotą, monetę najlepiej, nie sztabki.
1: Nie, no jakieś tak zwane... krugeranty czy coś. No.
0: Albo nawet, słuchaj, bo z monetami i sztabkami jest jeden problem, że już nieraz na świecie w niektórych państwach robiono nacjonalizację całych zasobów złota.
1: Ale nigdy nie było.
0: Tak, w Polsce też. Natomiast nigdy nie było tak, żeby złoto, biżuterię rodowe robiono. Także w pierścionek na przykład, dać do złotnika z oczkiem jakiś pierścionek, nie? Łańcuszek z Matką Boską, takie rzeczy.
1: Czemu z Matką Boską? No może gwiazdę Dawida złotą.
0: Ale widzisz, ja tego przypadkiem nie mówię, bo widzisz, bo jakby nacjonalizowali nawet drobne biżuterie, to powiesz, że to jest związane z twoją wiarą, a jednak w Niemczech, co tutaj mówić, te kwestie związane z wiarą, no to nawet możesz z gwiazdą Dawida, one są, jest większe poszanowanie jednak mimo wszystko tego i taki sąd ci już wtedy no, nie odbierze. Nie
1: mam nawet zawieszoną na szyi, ale to tak nie religijnie, tylko tak bardziej nostalgicznie, bo kiedyś dostałem od pewnej Żydówki w Jerozolimie, kupiła i to noszę. Szczęście przynosi.
0: Złoty ząb, jeśli ci kiedyś wypadnie na przykład.
1: No to już niedługo, bo mi się ostatnio dwa ułamały i no 2020 to jest taki zasrany rok, że
0: jak znalazł, mostkować trzeba, bo mostek można potem odczepić bardzo ładnie na klamrę. Takie są teraz nowoczesne, że można sobie przypinać, odpinać, sobie wsadzać coś innego i zrobić sobie. To się nazywa mikroimplanty, czy jakoś tak, że to można odczepić samemu. Po prostu odpinasz to sobie, nie? I zawsze na wymianę będzie.
1: Ja nie wiem, ja ostatnio zęby bardzo zaniedbałem i
0: to... No to ja tak samo dokładnie. Czasami się zastanawiam właśnie nad tym, że jak to jest w ogóle możliwe, kurde, że żeśmy się tak dali zrobić. Kiedyś w szkole brali te dzieciaki u nas tutaj w Polsce do gabinetów dentystycznych za głębokiej komuny na przymus. Super, super sprawa. Ja pamiętam, jak pierwszy raz ja w ogóle nie wiedziałem, co się dzieje ze mną, bo to była chyba siódma czy ósma klasa, kiedy pierwsza dziurka mi się jakaś tam zrobiła, bo ja nie miałem nigdy problemu z zębami. I tak jak moi rówieśnicy w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki, dopiero w ósmej chyba. I ja nie wiedziałem, czego się mam spodziewać. Ja myślałem, że ona po prostu zajrzy do tej buzi i tam po prostu, nie wiem, postuka, popuka, popatrzy, popisze coś tam tego i sobie pójdę. A ta włączyła coś świszczącego, na pedały jeszcze wtedy było, to znaczy takie pedały, że ona musiała nogami pedałować, nie? I nie elektryczny, tylko wiesz, nogami musiała to za ten. I zaczęło mi coś zgrzytać po zębie i taki odruch miałem, bo wtedy znieczulenie nie było. Jak na nerw trafiła, to głowa mi tak zaczęła latać, pamiętam. Tak mnie to strasznie zniechęciło. Powinna była ostrzec człowieka, który pierwszy raz u dentysty jest, nie? No, także na pamiątkę tych czasów mam to, że jeszcze jeden ząb mi się tylko został z tych leczonych w szkole. Wszystkie pozostałe są wyrwane, zanihilowali mi zęby do tego czasu. Wszystkie, i to w te wszystkie szkolne, tak jak mówię, nie? Wypełniane, jak to się tam nazywało, to było z ołowiu czy z czegoś, takie czarne plomby były, takie paskudnie to wyglądało, jak człowiek się uśmiechał. No. Także mówię, konto fajnie, wszystko fajnie, ale żebyście potem nie żałowali, bo to mądry Polak i Chińczyk po szkodzie, trzeba brać po prostu, zamieniać na coś trwałego, jakieś monetki. Ja bym brał raczej biżuterię, bo to raz, że lżejsze pierścioneczki można łatwiej schować. Gdzieś taki ten tulipan, ten w tym filmie tulipan, on chował w słoikach i zakopywał w lesie. To nie wiem, jak tam z lasami u was, w waszych okolicach, ale coś takiego bardziej trwałego. I żadnych, absolutnie żadnych państwowych książeczek, ani jakichś takich projektów rodzinnych, jak to się nazywa, rodzinne programy oszczędnościowe. Ja się na tym ugryzłem. Miałem obiecane, na książeczce było napisane jak byk, bo ją dostałem od rodziców na 18, że posiadacz tej książeczki ma gwarancję państwową w wieku lat 18 otrzymania mieszkania. Otrzymałem za to pieniądze, które mi starczyły na Adidasy po dołożeniu.
1: W ogóle temat był o cyjanizmie i tak gdzieś zeszliśmy.
0: Ze mną masz gwarancję zawsze zejścia z tematu. Niestety, ale wiele wspólnego to ma uważam, z socjalizmem, bo...
1: A wiesz, że masz w ogóle brazylijską restaurację w Szczecinie?
0: Mówiąc szczerze, ja nie za bardzo znam Szczecin w tej chwili, to znaczy, może inaczej, znam go od pamiętam go od w ogóle ulicę, nazwy ulic, sprzed 30 lat, na przykład Mariana Buczka, teraz obecnie Piłsudskiego.
1: Co mówisz, że nie pamiętasz, jak wiesz, że Piłsudskiego teraz jest?
0: Tak, znaczy mówię akurat tą jedną, co pamiętam. Natomiast gdybym miał na przykład uciekać przed milicją, gdy pałowali, to ja znam te wszystkie podwórka, kamienice, gdzie są skróty, o ile teraz nie pozakładali domofonów, bo to jest jeszcze ten problem, bo za komuny domofonów nie było. Można było wszędzie na każde podwórko wejść. Jak wiesz, Szczecin ma układ paryski, czyli te są te place.
1: Bodajże Haussmann nie... budował, projektował.
0: Była ta sama osoba, która w Paryżu ten rozkład ulic projektowała.
1: Czyli Haussmann.
0: Tak. I tutaj te główne place, przede wszystkim plac Rodła, plac Grunwaldzki, plac, jeszcze zapomniałem nazwy tego kolejnego nabuczka, co był, i jeszcze tam jeden, to są wszystko te główne ulice na samym środku mapy. Jak sobie weźmiesz mapę, to są właśnie gwieździste, nie? I taka konstrukcja powoduje to, że masz kamienice, które są wzdłuż tych ulic, mają bardzo charakterystyczne takie trójkątne podwórka.
1: Jak w ogóle, znasz w ogóle w Bydgoszczy mamy też chyba trzy takie ronde. Też coś było takiego podobnego, nie, z tym projektowaniem w Bydgoszczy. Nie, w ogóle Szczecin to ja tak też, co ja tam znam Szczecin. Pracowałem, mieszkałem w Stargardzie przez 2 lata.
0: No to też siostrzane miasto. Stargardzianie się obrażali na to, że Stargard Szczeciński się na to mówiło.
1: No, ja 2 lata mieszkałem i w Szczecinie byłem dosyć często, bo to właściwie co to możesz robić w Stargardzie, nie? Chyba tylko pojechać do Szczecina. I to w tej galerii byłem, jak zaraz odbudowali, jak się ta galeria nazywa, w Szczecinie.
0: Galaksy? Galaksy?
1: No chyba tak, to byłem zaraz, jak ją otworzyli. Dawne czasy. Tam jakieś kupę napisze, nie, to pamiętam. Bardzo dobry mam wspomnienie ze Szczecinem, jeśli chodzi o to.
0: Powiem ci, że ja teraz autentycznie, tu w Szczecinie, to jest Śródmieście, jest taka metropolia robiona. Znaczy nie to, żeby tam jakieś wysokie wieżowce jak w Warszawie powstawały, ale tam, gdzie są te rogi. Ja kiedyś się zastanawiałem nad tym, dlaczego na głównych placach, takich na przykład Brama Portowa czy Plac Kościuszki, dlaczego są całe kwadraty takie narożne ulic, są bez budynków. Widać ściany od szczelin dilatacyjnych, kończy się kamienica, i są takie gładkie ściany bez okien, czyli była kamienica obok kamienicy, widać było, że była po prostu zburzona kamienica, nie? I kiedyś znalazłem film, jak wojska sowieckie wjeżdżają na tą właśnie ulicę Krzywoustego i w którym kierunku się poruszają. I się dopiero wtedy zorientowałem, że Niemcy się musieli chować w tych kamienicach na rogach. Były po prostu stanowiska obronne i dlatego zostały zburzone. I one dopiero teraz w tym i poprzednim dziesięcioleciu zostają pozabudowywane, czyli od wojny nikt tego nie ruszał, nie? Po prostu takie place,
1: A tak
0: wiesz, i tam.
1: gdzieś widziałem taki ten rysunek satyryczny. Ruski żołnierz, rosyjski, sowiecki żołnierz wskazuje Szczecin i się pyta dowódcy, to teraz jak, zdobywamy czy wyzwalamy?
0: No tak, tutaj w
1: To Szczecin
0: ogóle
1: jest
0: ci chodzi.
1: zdobyta czy wyzwolono?
0: Ja szczerze ci powiem, że nie wiem. No, jest rocznica wyzwolenia Szczecina, tak to się nazywa, chyba jakoś w kwietniu. Nawet tam dokładnie nie pamiętam, czy to jest kwiecień, czy marzec, jakoś tak. W każdym razie, no tutaj bardzo ta infrastruktura tego miasta, bo ja troszkę materiałów mam ze strony, na którą odsyłam, jakby ktoś chciał się pointeresować Szczecinem, podziemny Szczecin. Albo Sedina, jest jeszcze druga taka strona, Sedina się nazywa, PL. Tam jest bardzo dużo materiałów filmowych i zdjęciowych Szczecina przedwojennego. I tutaj naprawdę ta infrastruktura dopiero teraz, ta infrastruktura komunikacji, na przykład tramwajowej, dopiero teraz zaczyna dościgać to, co było przed wojną. Dopiero teraz zaczynamy dościgać. Przed wojną naprawdę było dużo ciekawych projektów. Mam mapę na przykład z roku 1918 albo 19, gdzie jest pokazany dworzec szczeciński. Tutaj miał być potężny podziemny dworzec pod ulicą Narutowicza. Ba, został tunel do tego dworca, który jest używany jako strzelnica, zresztą z której korzystam. On ma 100 metrów, wchodzi pod ziemię, 100 metrów pod ziemię i jest tam tor strzelecki zrobiony po prostu dla fanów strzelectwa, nie? Także to jest naprawdę bardzo dużo ciekawych tematów takich związanych ze Szczecinem, ale aktualnie Szczecin, ten taki współczesny, to ja znam mało, bo ja po prostu nie jeżdżę do Szczecina, do
1: Dobra,
0: centrum. Ja
1: ale
0: po
1: tam jednak
0: prostu.
1: sobie myślę, że Szczecin to jest ciekawa w ogóle Police i Świnoujście i te wszystkie okolice, to jest bardzo ciekawy temat. Może zrobimy sobie kiedyś audycję o Szczecinie, czemu nie?
0: No, to musiałbym się przygotować, muszę pojeździć, popatrzeć, co się
1: Przygotuj się,
0: tutaj
1: bo w
0: dzieje.
1: ogóle Szczecin to jest takie, wiesz, istniejące miasto w świadomości Polaków, że to jest miasto na wybrzeżu, co jest główna prawda. No, w ogóle jest dużo mitów o Szczecinie. Szczecin jest mało znany, bo właściwie jesteście gdzieś tam na krańcach Polski. No ja Szczecin znam z tego powodu, że mieszkałem w Stargardzie, także bywałem. Zafascynował mnie w ogóle, jak się wjeżdża do Szczecina, to jest trasa Chrobrego się, nie? Nazywa, czy jak.
0: Wału Chrobrego, co
1: Nie,
0: widzisz, jak
1: nie, nie, ta,
0: jedziesz.
1: nie, trasa, to taka trzypasmówka, która wjeżdża do centrum. Ona idzie
0: Ojej.
1: z Dąbia i trasa.
0: Czekaj, z Dąbia, to
1: No to
0: tam jest
1: główna.
0: Tyków. Tylko jaką nazwę? Trasa Zamkowa, tak?
1: No
0: O to ci
1: właśnie,
0: chyba chodzi.
1: trasa zamkowa, która idzie koło tych portów, nie, i wchodzi.
0: Słuchaj, trasa zamkowa to jest w ogóle historia niesamowita, bo ja miałem za 4 lata, kiedy to zaczęli budować, czyli rok 76, 7 w tych okolicach i tam często sobie jeździliśmy z tatą na Wały Chrobrego, on mi pokazywał, gdzie tutaj będzie nad Odrą nowy most, bo jak wiadomo wszystkie przeprawy mostowe były zburzone poza Mostem Długim. Notabene, który był zwodzony jeszcze przed II wojną światową, ale został uszkodzony, no i niestety zrobili go jako most stały, przez co większe statki nie mogły przepływać sobie z portu swobodnie w dół Odry. I tą trasę zamkową zaczęli budować. I tak jak to za komuny, budowali chyba ze 30 lat. I do dziś dnia, jak się jedzie już na Prawobrzeżu, jak się przejedzie już tą trasą zamkową, to okazuje się, że oni ją zbudowali, owszem, ale jak to w Polsce bywa, wydali wszystkie pieniądze i nie dokończyli, nie? I tam stoją takie kikuty, podpór pod przęsła mostowe. Miało być więcej tych zjazdów. Ten ślimak taki, jak są w Warszawie, takie ślimaki, że się zjeżdża z tych tras różnych, to po prostu część tych ślimaków nie zostało zbudowane, tych zjazdów. I stoją takie kikuty, dosłownie, z drutami zbrojeniowymi jeszcze u góry, pozaginanymi. No i tam oczywiście sobie młodzież porobiła graffiti na tym, nie? Po prostu
1: W ogóle
0: masakra. Tak
1: W
0: polskie.
1: ogóle coś ci powiem, no właśnie dobrze mówisz, że polskie, to jeśli chodzi o tę komunę w ogóle, jak zobaczymy na inne komunistyczne kraje, to tam w Związku Radzieckim się budowało metro, latało na Księżyc, Czesi sobie zbudowali metro i autostrady, Węgrzy też i tak dalej, a w Polsce tak za komuny i przed komuną i po komunie jakoś kurwa nic nie może wyjść. I tak
0: No
1: myślę, że to
0: widać.
1: jest jakiś nie bardzo kwestia komuny, tylko takiego naszego właśnie tu polewizmu, takiego naszego, no nic nie jest w stanie wyjść w Polsce. No
0: Jakoś
1: dobra, ale jest tam jest 23:43. Będziemy kończyć niebawem, może wróćmy do tematu Izraela i tylko tyle, co ci mogę się zapytać, czy
0: czy polecam
1: sionizm
0: Izraela?
1: jest dobry czy zły, bo taki był tytuł audycji.
0: To znaczy, wiesz co, ja rozróżniam syjonizm a Żydów jako takich. Żydzi i syjoniści są różne dwie rzeczy,
1: No
0: nie?
1: dobra, ale sionizm, czyli nacjonalizm żydowski.
0: Syjonizm, czyli takie właśnie jakby forowanie Żydom, uważam, że to jest złe. Natomiast złe z punktu widzenia polonocentrycznego, czy tam innych narodów, tak? Natomiast chwali się, jak mówię, i tutaj nie zmieniam zdania, temu, że byli w stanie wygenerować takie jakby, no nie wiem nawet jak to nazwać, taką cechę, pewną cechę właśnie, że ludzie w innych krajach się o nich martwią, jak gdyby, nie? Tym bardziej, że nie mają o co się w tej chwili martwić, bo coś takiego jak antysemityzm, no, i ciągle jest to podszywane tym takim, że o, no bo to historia taka, ale przecież w historii, jak gdyby tak spojrzeć tak naprawdę, to Polacy byli najbardziej poszkodowani, a nie Żydzi. Tym bardziej, że Żydzi, którzy byli w wojnie najbardziej, że tak powiem, wyniszczeni, to byli ci zasymilowani obywatele polscy, którzy wyznawali po prostu, to była ich wiara, tak? To jest tak, jakby mówili na przykład o katolikach, nie? Że katolicy są antykatolicyzm, nie? I tutaj po prostu każdego Polaka.
1: Taka uwaga do kolegi Zenona, bo to akurat moja audycja i słuchaczka co prawda była ten Teges, ale ja się staram nawet nie banować antysemitów. Także jak u mnie na audycji to nie banuj, jak u kogoś innego to banuj, u mnie nie banuj, bo nawet jak są straszni
0: Znaczy,
1: antysemici, to po co?
0: ja ci powiem, że ja na przykład uważam, że człowiek ma prawo być antysemitą, bo tak samo jak ma prawo być nie wiem, Litwinem, na przykład
1: Nie, no jak najbardziej. Człowiek ma prawo nie lubić Żydów, albo nie lubić czarnych, albo nie lubić Niemców, albo nie lubić Czechów. No bo czemu
0: przecież
1: nie?
0: Siostry Radwańskie, nie można tego materiału już 3 dni po meczu tenisowym z jakimiś izraelskimi tenisistkami w Tel Awiwie. Zostały tam przez publiczność wygwizdane od polskich kurew i wezwano podobno takie, są tylko zeznania świadków, bo nigdzie tych materiałów nie ma. One na konferencji prasowej, film się gdzieś tam uchował, one tak się dziwnie jakoś patrzyły, nie chciały na pytania odpowiadać, bo były zszokowane po prostu, jaki antypolonizm panował na tym, no ale to jest.
1: Nie, ja ci powiem tak, no, jeśli ktoś ma jakieś antynarodowość, bo właściwie urodzenie się czarnym czy Polakiem, to jest losowe zdarzenie. Nie mamy na to żadnego wpływu. Ja się urodziłem, to gdzie się urodziłem, ty tam, gdzie ty. No nie mamy na tego żadnego wpływu. Po prostu tak się stało. No to jechanie po człowieku, bo jest jakiejś narodowości, albo bo się urodził tam, gdzie się urodził, albo właśnie koloru skóry jest chujowe, ale już jechanie po kimś, bo ktoś wyznaje jakieś poglądy, albo jakąś religię i tak dalej, jest jak najbardziej uzasadnione, no bo to jest coś, co sobie wybieramy, z czym się identyfikujemy i mamy prawo krytykować tą osobę za to, jakie poglądy wyznaje. Także jak się nie obrażam, że ktoś jedzie po mnie jako po komuchu, ma prawo, bo nie lubi tego. No problem, nie? No, także jeśli chodzi o nacjonalistów, to mam tylko taki problem i z tymi żydowskimi, i z tymi niemieckimi, i z tymi amerykańskimi, nie wiem, chińskimi, whatever. Z tymi nacjonalistami mam tylko taki problem, że oni odnoszą się do tego, że jesteś jakiejś rasy, wyznania, nie wiem, narodu, co nie miałeś na tego żaden wpływ, uznają to za jakąś wartość. No dla mnie jest to śmieszne, dziwne. O ile szanuję kraj Izrael i Żydów tam żyjących, Żydów tych, którzy tam po prostu się urodzili, ale pracują do tego kraju i są mobilistami albo nie wiem, śmieciarzami, po prostu stwarzają, że ten kraj jest jednym, jedynym właściwie na Bliskim Wschodzie stabilnym i w miarę uporządkowanym, czystym, zorganizowanym krajem. Także chwała im za to.
0: Nie, mnie osobiście żaden Żyd niczego nie zrobił, bo nawet nie, znaczy być może miałem kontakt z osobami osobisty taki, tak, z osobami akurat tego wyznania, ale po prostu o tym nie wiedziałem i w ogóle by mi do głowy nie przyszło. Mnie po prostu nie interesuje, kto w co tam wierzy i jakiej rasy czy tam tego jest. Natomiast w mojej rodzinie przez, że tak powiem, taką sytuację, że ktoś pomógł Żydom, dziadek był w partyzantce, trafił do Auschwitz, wyszedł z obozu po wojnie. Mój tato był przez 3 dni katowany jako dziecko, które podało chleb żydowskiemu dziecku, którego zabierali od nich z wioski. I przez 3 dni nocy był katowany przez tego kapitana, tej całej placówki tam. Niemka go zresztą uratowała. Może kiedyś go namówię, żeby opowiedział tą historię, bo to jest ciekawe, bo ja kiedyś mówiłem szczerze, że ja bym chętnie odnalazł rodzinę, znalazłbym nazwisko, bo to był główny komendant tego ośrodka w mała wieś na Wielkopolsce i chętnie bym się z tą rodziną skontaktował, opowiedział tą
1: Widzisz,
0: historię.
1: moją babcię przez całą wojnę utrzymywali Niemcy, niemiecki lekarz Wehrmachtu, który żył naprzeciwko. Właściwie przed wojną to żadnego problemu z nim nie mieli, po prostu był sąsiad, nie? I dopiero jak wybuchła II wojna światowa, się okazało, że jest oficerem Wehrmachtu, lekarzem. No, ale całą wojnę pomagał, także w różnych narodach są różni ludzie. I chuje, i...
0: Dokładnie. Dokładnie. Na przykład moja babcia mówiła, pamiętam, że za Niemca w Polsce porządek najlepszy był za Niemca, jak była okupacja. Takiego porządku i takiej.
1: Nie, to moja babcia tylko wspominała Wilusia z rozrzewnieniem. To byli inni Niemcy i zawsze mówiła to. Ci za Wilusia i ci za Adolfa to byli kompletnie inni Niemcy.
0: A Wilson, tak?
1: Wilus
0: Wilson.
1: Wilhelm II,
0: No to przecież
1: cesarz Niemiec.
0: ja przez wiele lat wysiadałem na placu Wilsona, czyli
1: Nie
0: Pałac
1: Wilsona
0: Grunwaldzki.
1: Wilhelma, Wilhelm, cesarz Niemiec, drugi
0: Ale
1: Wilhelm.
0: żeśmy Wilson na niego.
1: Nie, Wiluś, czyli Wilhelm. Nie, Wilson, tylko Wiluś.
0: Mój tato, jako przybyły Szczecinianin, z daty przedwojennej przybyły do Szczecina tutaj po wojnie, zawsze sobie robił taki żart tutaj za komuny, jak żeśmy jechali, wysiadaliśmy z tramwaju, jeszcze te Konstale stare jeździły takie, końcówka lat 70. i mówi do mnie, synek, plac Wilusia, wysiadamy. Plac Grunwaldzki, nie? A to naprawdę tutaj u mnie, tutaj na dzielnicy, na Pomensdorf, czyli na Pomorzanach, tutaj na niektórych budynkach widać jeszcze, one są nieremontowane w ogóle od przedwojny, widać gdzieniegdzie dziury po kulach, widać te niemieckie, tą niemiecką, taką gotycką, taką czcionką napisane nazwy ulic, a ulica Budziszyńska tutaj koło mnie to jest ulica Hitlerstrasse. To jak Hitler był w 1936 roku, podejrzewam, że on tędy wjeżdżał po
1: Nie
0: prostu.
1: no,
0: I na...
1: w Bydgoszczy to się nazywała Gdańska, potem Hitlerstrasse, potem 1 maja i znowu jest Gdańska. A tutaj na garażu, który tam ma ponad 100 lat, wybudowano obok mojego domu, gdzie mieszkam, jest wydziergana nożem na cegle biała swastyka z podpisem coś tam, chyba 5 sierpnia 1937. Także takie artefakty tu się zdarzają. Dobra, Eta, muszę kończyć, bo wiesz, jutro ty nie, ale ja do
0: Jeszcze
1: roboty.
0: wierzycie w tej historii odnośnie tych budynków po kulach, tak jak będziecie kiedyś w Szczecinie, będziecie mieć trochę czasu na pociąg, to 200 metrów od dworca zaczyna się ulica Kolumba i na ulicy Kolumba przy samym dworcu są właśnie budynki, które są nieruszone palcem od czasów, podejrzewam, I wojny światowej. Tam znajdziecie takie widoki.
1: Czuję się smutno, bo zmarnowałem trochę drewna z naszych niemieckich lasów, polskich, bo to też mogło być importowane. 60 kartek zapisanych. Miałem dzisiaj o czymś rozmawiać, ale to takie jest nocne radio, nie? Człowiek chce się przygotować i w końcu te dygresje zjedzą. No, także ogólnie dochodzimy do tego, Izrael spoko, Żydzi spoko, a nacjonalizmy są w ogóle chujowe, jak nie lubi się innych ludzi. Także Sion jest chyba nie do końca dobry, bo to też nacjonalizm. No i z tym pozytywnym akcentem, i namawiam wszystkim do wpłacania na pomoc Libanie.

0: No i co mogę
1: Dzięki, na razie.
0: powiedzieć? Trzymajmy się wszyscy razem. Nie zachorujmy i do zobaczenia za tydzień. Mam nadzieję, nie było aż tak źle technicznie teraz. A za tydzień będzie jeszcze lepiej, bo Zenon pomoże mi to wszystko jeszcze bardziej oglądnąć. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu obędzie się bez takiej wielkiej ilości dygresji. I może szybciej skończę, bo śpiący jestem i znowu będę, kurde, jak każdy czwartek w pracy taki senny jestem, bo siedziałem z wami. To życzę wam miłej nocy, miłych snów i wspaniałego czwartku. Trzymajcie się i nie chorujcie.
2: Nocne radio. Rozpoczynamy przerwę techniczną. Prosimy nie regulować odbiorników.
3: Witam Was serdecznie w piątek 7 września 2018 roku, godzina 21. Jak co tydzień zapraszam Was na historię, którą za chwilkę Wam tutaj przekażę, przedstawię. Dzisiaj mamy przerwę techniczną, a dzisiaj w przerwie technicznej opowiem Wam o historii radzieckiego podboju kosmosu. Jak już w archiwum znajdziecie przerwę techniczną, która dotyczyła konkretnie programu Apollo i tego konkretnego elementu wyścigu, tak sobie dzisiaj porozmawiamy o czymś z troszkę innej strony żelaznej kurtyny. Pogadamy sobie sporo o Hermaszewskim, porozmawiamy sobie o Łajce, o Gagarinie oraz o różnych dziwnych sytuacjach, które się wiązały z całą tą historią. Zatem powoli, moi drodzy, do dzieła. Właśnie, bo na sam początek, kiedy mówimy o amerykańskim programie kosmicznym, no to ciężko, zawsze pojawia się nazwisko Wernera von Brauna, człowieka, który został pozyskany z niemieckiego wojska w ramach operacji Paperclip, który wraz z kilkunastoma innymi naukowcami został ściągnięty do Stanów Zjednoczonych, by rozpocząć projektowanie rakiety, która miała właśnie wystrzelić, która miała właśnie być takim podstawowym narzędziem, która w zasadzie do czasów dzisiejszych, do czasów SpaceX, nieszczególnie się zmieniała. Natomiast jeżeli się troszkę głębiej tej całej sprawie przyjrzymy i dostrzeżemy w Wernerze von Braunie tak troszkę bardziej celebrytę, któremu się udało wyrobić swoją renomę, głównie dlatego, że wraz z Waltem Disneyem opracował on i wystąpił w trzech filmach, które miały zaciekawić młode amerykańskie dzieci do tego, żeby zająć się właśnie a to astronomią, a to fizyką, a to być może, żeby zostać takim kosmonautą. No bo kurde, kto, będąc młodym dzieckiem, nie chciałby zostać kosmonautą. Zabawne jest to, że im więcej na temat historii odkrywców, konkwistadorów kosmosu, im więcej o nich czytam, tym bardziej oddalam się od tych młodzieńczych marzeń i tym bardziej nie chciałbym być, broń Boże, astronautą i zdecydowanie bym się zadowolił ciepłą posadką kogoś, kto będzie siedział i pilnował tego wszystkiego, ewentualnie napiszę kiedyś gdzieś jakiś soft, jakieś oprogramowanie do właśnie statku kosmicznego, gdzie mógłbym zrobić coś wielkiego, a jednocześnie nie ryzykowałbym życiem, bo dzisiaj będą to czasy dość dawne, chociaż może nie aż tak dawne, jakby nam się wydawało, bo mija w tym roku, w czerwcu, minęło bodajże 40 lat od lotu Hermaszewskiego. Także nie jest to jakoś coś szczególnie dużego, to nawet to jest, nie wiem, kwestia jednego pokolenia, no półtora, dwa pokolenia może, no nie wiem. W każdym razie są to czasy nam współczesne, a to, jak bardzo się wszystko zmieniło po drodze, no to faktycznie pokazuje nam, że możemy być całkiem nieźle dumni ze swojej cywilizacji, ponieważ nauczyliśmy się bardzo dużo, ponieważ dzisiaj dzięki Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, dzięki badaniom kosmosu możemy naprawdę fajnych rzeczy się dowiedzieć, fajne rzeczy kontrolować, spodziewać się huraganów, mierzyć temperaturę wszędzie i różne inne ciekawe rzeczy, ale o tym będzie chyba, o tym w ogóle, o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej chyba muszę zrobić kiedyś w ogóle osobny odcinek, bo temat, to jest naprawdę temat rzeka, co tam da się zrobić, czego tam się nie da zrobić, co tam już zrobiono. Tak, i to, czego nie zrobiono, bo parę fajnych mitów wokół stacji kosmicznej również obrosło. A właśnie

wiecznie. Tymczasem jeszcze chciałbym poinformować, że ostatnio wspominałem w Nocnym Marku bodajże o tym newsie, że w statku Sojus, a dzisiaj będzie dużo o statkach Sojus, bo jak się okazuje, statki Sojus, które dzisiaj zawożą naszych astronautów na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, są tak naprawdę konstrukcjami, które nieszczególnie bardzo się zmieniły od czasów, kiedy zakończono program Wostok, rozpoczęto program Sojus i Sojus, którym poleciał Hermaszewski, no, zmienił się nieco, ale od zewnątrz jest to dość całkiem podobne urządzenie. Także, jeszcze wracając do kwestii tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, pojawiły się dość dziwne doniesienia medialne, które mówią o tym, że to był prawdopodobnie sabotaż, ponieważ istotnie została w poszyciu Sojuza wywiercona dziura, zalepiona jakimś klejem i zasłonięta panelem. I trwa oczywiście śledztwo, dlaczego to się mogło w ten sposób stać, natomiast jestem dość mocno zszokowany, że tutaj ktokolwiek mówi o jakimkolwiek sabotażu, ponieważ o ile nie znam procedur, które obowiązują, na pewno istnieje jakaś księga napraw, w której taka naprawa powinna się pojawić, natomiast gdyby ktoś chciał dokonać sabotażu, to przecież nie musiał tego wcale zaklejać. Ponieważ też te poszycia odrobinkę się odkształcają i jeżeli chciałby przeprowadzić coś skutecznego, no to byłby najgłupszy sabotaż świata, autentycznie. Także zostawiając już, tak, wywiercono dziurę, jestem ciekaw rozwiązania, tym bardziej, że żyjemy już w czasach, w których Związek Radziecki, chciałem powiedzieć, w którym Rosja już nie... swoich niewygodnych faktów nie przetrzymuje w gułagach, więc być może uda nam się dowiedzieć, co tak naprawdę się tam stało, tym bardziej, że jesteśmy, że to jest w naszym wspólnym interesie. Jak również wiemy, że Rosja zawiesza program Sojus i nie planuje, mimo że są misje poplanowane do 2019, nie sprawdziłem tego dokładnie, czy tu chodzi, że nie będą planowane kolejne, czy też, że teraz z powodu tego wydarzenia zawiesza projekt do czasu wyjaśnienia, natomiast powoli Sojus odchodzi do lamusa, ale na szczęście pojawią się nam kapsuły Dragon, które już są testowane od SpaceX, od Ilona Muska, więc będziemy sobie mogli dalej na wycieczki na orbitę latać. Ale wróćmy do naszych gułagów, ponieważ w gułagu nasza historia się zaczyna. Tak jak wspominałem na samym początku, Wernher von Braun, czyli taki boss po stronie NASA, który zaprojektował te wszystkie rakiety, gdzie ciężko jest powiedzieć, że to on właśnie personalnie się tym zajął. Natomiast trzeba jasno zaznaczyć, że Wernher von Braun był nie tylko wybitnym naukowcem, ale również celebrytą. I ponieważ razem z tym programem kosmicznym rodziły się też media, jakie znamy współcześnie, on bardzo dobrze się w to wpasował. Ze swoją charyzmą, ze swoim podejściem, taki troszkę właśnie Nikola Tesla, tylko urodzony troszkę później, który potrafił wokół siebie zebrać ludzi, także aż chciało się go słuchać, bo on tak fajnie opowiadał. Wiecie, znacie wszyscy takich ludzi, gdzie jeżeli mówią o czymś, czym się fascynują, to jest naprawdę aż miło tego posłuchać. Nawet jeżeli nic z tego nie rozumiesz, fajnie posłuchać, jak ktoś się czymś jara. A Wernher von Braun się zabójczo jarał rakietami i podróżami w kosmos. Natomiast co z tą biedną Rosją? Związek Radziecki nie miał co prawda Wernhera von Brauna, natomiast miał co najmniej parę gułagów innych naukowców, którzy również byli między innymi jeńcami wojennymi po II wojnie światowej i w momencie, kiedy zaczęto dość poważnie myśleć o radzieckim programie kosmicznym, ludzie ci byli wyciągani z tych żełagrów, dzięki czemu udało się stworzyć właśnie pierwszą tego typu balistyczną rakietę R-7, która później dała podstawę do stworzenia rakiety Wostok 8K-72K, dzięki której udało się wystrzelić Gagarina w kosmos, jak również innych konstrukcji, które są stosowane do dzisiaj
tak samo jak Saturn V tak naprawdę jest zbudowany na rakiecie V2. Należy tutaj koniecznie przypomnieć, że mimo, że rakieta V2 była pierwszym tego typu obiektem, pierwszym obiektem, który został zrobiony ludzką ręką, którą się udało tak bardzo w kosmos wystrzelić, to w dalszym ciągu była niesamowicie wadliwa. Zresztą Rosjanie również posiadali mnóstwo informacji wywiadowczych dotyczących rakiety V2, między innymi dlatego, że pod koniec II wojny światowej, jakby nie patrzeć, podgonili Niemców pod Berlin, no i między innymi udało się znaleźć niewybuch rakiety V2, rozbitą jednostkę, którą można było podnieść, zabrać do Moskwy i gdzieś tam przeanalizować w laboratoriach, oczywiście wyjąwszy najpierw wszystkich tych naukowców, których przetrzymywaliśmy w łagrach. Tak Retro Nukleon, audycja jest na żywo. No właśnie, więc nie było tutaj aż takiego rozdźwięku technologicznego. Oczywiście rakiety te były bardzo niedoskonałe, ale one były niedoskonałe zarówno po stronie Stanów Zjednoczonych, jak i mateczki Rosji. Jednakże trzeba tutaj oddać, że Amerykanie mieli przynajmniej minimalne poszanowanie dla życia ludzi, których próbowali wysłać. Może nie do końca wszystko się udało, bo jak opowiadałem wam w historii o programie Apollo, Apollo 1 było kompletną katastrofą, ale też w paru misjach Sojuz bardzo wielu ludzi straciło życie. Jak również jest jeszcze całkiem spora biała plama w historii, której zwyczajnie nie znamy, ponieważ kosmodrom Bajkonur, gdzie nazwa jest tak troszkę na wyrost, ponieważ pochodzi od miejscowości położonej kilkaset kilometrów dalej, a w obecnym Kazachstanie, był na tak dalekim, tak odciągnięty od jakichkolwiek miast, miasteczek, miejscem, że wówczas, a tym bardziej, że poruszanie się po Związku Radzieckim, no nie było wtedy w ogóle poruszanie się gdziekolwiek, nie było jeszcze aż tak łatwe, wygodne i popularne jak teraz, żeby sobie wsiąść do samochodu i przejechać 800 kilometrów, no to mieli naprawdę ogromne możliwości, żeby ukryć jakieś nieudane starty i niektóre z tych informacji później się wydostawały, szczególnie po upadku żelaznej kurtyny. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli nagrania, materiały, dokumenty zniszczono po nieudanym starcie, czy po nieudanej próbie naprawy przykładowo, bo o tym też będę dzisiaj mówił, jeżeli takie dokumenty by zniszczono, jeżeli by nie było świadków, jeżeli by nie było nic, no to tak naprawdę nigdy się na ten temat nic fajnego nie dowiemy, bo nie będziemy mieli skąd tego się dowiedzieć. A jeszcze wracając do samego Bajkonuru, Rosjanie oprócz wybudowania właśnie nowoczesnego, jak na owe czasy, kosmodromu, z których mieli wystrzeliwać swoje statki kosmiczne, w pobliżu miejscowości Bajkonur wybudowali również makietę. Która miała właśnie wyglądać, że jest tam jakaś rakietka sobie stoi, jakieś rusztowanie wokół niej. Dlaczego? Dlatego, że nazwa została celowo miała wprowadzać w błąd, że jeżeli by się okazało, że Amerykanie by się dowiedzieli o tym, że Rosjanie mają swój kosmodrom i na przykład Amerykanie chcieliby go zbombardować, to by najpierw szukali właśnie nad Bajkonurem, no i niestety bomby by spadły na niewinnych ludzi, jak to zwykle bywa. Zatem, no właśnie, i tutaj możemy powoli już przejść do Sputnika, który kompletnie rozłożył na kolana Amerykanów 4 października 1957 roku. O 19:28 wystartowała rakieta nośna ze Sputnikiem. Co 4 godziny okrążała ona, Sputnik okrążał Ziemię, wydając z siebie charakterystyczne ping, ping, oraz miał dodatkowe m.in. czujniki, które badały temperaturę na zewnątrz Sputnika i w jego wnętrzu, co też pozwoliło później na zebranie odpowiednich informacji, by stworzyć statek kosmiczny Wostok, którym leciał Gagarin, którym leciała Łajka, o czym jeszcze dzisiaj dużo szerzej będę oczywiście mówił. Sputnik, ważący 84 kg, o szerokości 58 cm, jeżeli mnie pamięć nie myli, okrążył glob 1400 razy, zanim wszedł powoli w atmosferę i zaczął się swajczać.
I to bardzo poruszyło amerykańskie media wówczas. Dlaczego? Dlatego, że przełączając stacje radiowe czy stacje telewizyjne, wiem na pewno o stacjach radiowych, bo do tego się dokopałem, gdzie wiadomości w zasadzie skupiały się na dwóch tematach. Z jednej strony były udzielane ludziom porady, w jaki sposób można zobaczyć tego sputnika na niebie, tym bardziej, że to były czasy, gdzie jeszcze nie mieliśmy aż tak dużo prądu i tak dużo światła wszędzie wokół nas. Natomiast tak, i w jaki sposób, gdzie bezpiecznie można go zobaczyć, a z drugiej strony były poważne analizy poważnych profesorów, którzy zapewniali nas, że tak mały statek nie jest w stanie przenieść broni jądrowej i wcale tutaj Rosjanie nie dysponują czymś takim. Więc właśnie była taka mieszanka strachu i ciekawości, bo coś fajnego lata, bo coś można fajnego zobaczyć, no ale z drugiej strony, kurde, jesteśmy z tym państwem w stanie zimnej wojny i tutaj, ale i to może być troszkę nie tak. No niestety, oczywiście dla administracji Stanów Zjednoczonych wystrzelenie Sputnika i to, że ta misja była całkowicie udana, było naprawdę jak dostać szmatą w pysk. I absolutnie im się nie dziwię. I Amerykanie doskonale wiedzieli, że mają więcej pieniędzy. Czy mają lepszych naukowców, to bym tego nie powiedział. Chociaż ciężko jest tutaj oceniać, jeżeli mówimy o zespole ludzi, których IQ jest równe wzrostowi w centymetrach, czy tutaj dodanie, czy odjęcie kogoś zwyczajnie bardziej pomoże, czy przeszkodzi. Natomiast zdecydowanie Związek Radziecki wówczas pokazał, że stać go na to, żeby wystrzelić coś, co będzie się kręciło, coś, co w sposób kontrolowany spadnie na ziemię, coś, co będzie robiło swoje irytujące ping. No oczywiście, kolejnym naturalnym krokiem był pomysł, żeby w kosmos poleciały żywe organizmy, żywe istoty. No i oczywiście, żeby w końcu poleciał człowiek. No właśnie, Sputnik 2. Sputnik 2, czyli legendarny satelita z łajką na pokładzie. Łajką, czyli suczką, mieszańcem, wystrzelona 3 listopada 1957 roku, czyli zauważcie, tuż po tym, raptem miesiąc po tym, jak wystrzelono Sputnika. No, pamiętam jeszcze z lat 90. jakieś takie klasery ze znaczkami, gdzie właśnie były piękne obrazki tejże łajki, która tak się sobie pięknie tutaj poradziła. No i cała też, nie wiem, taka forma propagandowa w jakichś takich książeczkach popularno-naukowych, takich albumach dla dzieci bardziej, gdzie właśnie czytałem, wow, ale fajnie, nie, słuchajcie, kurde, super, psa wysłali, genialnie, kuźwa, fajnie. No właśnie, tylko problem jest taki, że łajka w szkole kosmicznej nie miała ani najwyższych ocen z umiejętności pilotażu, ani nie była szczególnie odporna fizycznie, jak się później okazało. Chociaż żebyśmy się oficjalnie dowiedzieli ze strony Rosji, ze strony archiwów Rosji, co tak naprawdę tam się stało, musieliśmy czekać do roku 2002. Mimo że już jeszcze w 1957 roku były pewne podstawy do spekulowania, że z tą łajką poszło coś tutaj jednak nie tak i ktoś próbuje nas zrobić wiatr. Zatem, no właśnie, czyli co było takiego wyjątkowego w łajce, że dostała się na pokład Sputnika 2? Była ładna. Był to mieszaniec, ale miała taką fajną pręgę przez cały pyszczek, jaśniutka, z takim właśnie z ciemnym umaszczeniem na łbie. A poza tym był to najspokojniejszy z 10 psów, które brały udział w tym programie, gdzie selekcjonowano właśnie właściwe zwierzę. Jak się właśnie dowiedzieliśmy w 2002 roku, mimo ówczesnych zapewnień Związku Radzieckiego, że kapsuła, w której łajka jest wysyłana, to będzie też później kapsuła, to ten sam model kapsuły, który zostanie później wystrzelony, wykorzystany do wyprowadzenia człowieka na orbitę okołoziemską.
i że zawiera ona wszystkie niezbędne systemy, które również będą pomagały przeżyć i w razie jakichś problemów ratować życie pierwszemu kosmonaucie. A to właśnie też jest taka ciekawostka, ponieważ partia się nie zgodziła na to, żeby nazywać członków rosyjskiego programu, radzieckiego programu kosmicznego astronautami, tak jak, żeby ich nie nazywać tak jak Amerykanie, więc Rosjanie to kosmonauci. I nasz Hermaszewski jest również kosmonautą, nie mylić z astronautami, jak Neil Armstrong. No właśnie, natomiast to co wiemy, to jest to, że Łajka była zapięta w bardzo silnej uprzęży, nie mając za bardzo możliwości ruchu i została zapięta 3 dni przed wystrzeleniem. Wbrew informacjom, że właśnie Łajka miała zostać później bezpiecznie sprowadzona na Ziemię, no nie do końca się to udało, to znaczy nie udało się. Sputnik 2 wykonał bodajże 2750 obrotów wokół Ziemi, natomiast Łajka, trwało to kilka dni, natomiast najprawdopodobniej po 7 godzinach lotu Łajka straciła życie w wyniku przegrzania i stresu, ponieważ w trakcie wystrzelenia doszło do niewielkiej awarii rakiety nośnej Sputnik 8K71PS, co spowodowało wzrost temperatury wewnątrz kapsuły do ponad 40 stopni. Więc Łajka niestety nie była w stanie zadzwonić do domu i wysłać jakiejkolwiek informacji, że dzieje się coś nie tak, natomiast możemy z całą pewnością przypuszczać, że straciła życie w ogromnych męczarniach. No i na miejscu Gagarina 2 razy bym się zastanowił, zanim bym wsiadł do kolejnego statku, który przecież miał być testowany przez Łajkę. No ale o Gagarinie jeszcze dzisiaj będzie dużo więcej, ponieważ... ale o tym za chwilkę. Rosjanie jednak odrobili zadanie domowe i 19 sierpnia 1960 roku w radzieckim satelicie Sputnik 5 udało im się wystrzelić 2 psy, Białka i Strzałka, które później po 24-godzinnym locie wylądowały bezpiecznie. I z ciekawostek, w 2010 roku powstał rosyjski film animowany Biała i Strzała podbijają kosmos, który to film jest zainspirowany wydarzeniami i życiem Białki i Strzałki. Jeszcze w ramach ciekawostki można powiedzieć, że Strzałka już po tym jak poleciała w kosmos urodziła 6 szczeniąt, a Nikita Chruszczow przesłał jedno z nich, Puszynkę, prezydentowi Kennedy'emu jako prezent dla jego córki. Także taka drobna może, ale przyjemna ciekawostka, taki też troszkę przytyczek w nos. Ciekaw jestem, czy Amerykanie cokolwiek kiedyś dali Rosjanom. Ale zanim jeszcze przejdziemy, bo jeszcze póki co ten konflikt aż tak bardzo się nie zaognia. Zresztą tutaj tak troszkę awansem przeskoczyliśmy do 60 roku. Bardziej będę operował skojarzeniami niż datami. Także zwierzęta na bok. Amerykanie również mieli później własne sukcesy. Między innymi udało im się wysłać szympansa w kosmos, co też chyba zainspirowało twórców animacji Małpy w kosmosie. Nie jestem pewien, natomiast to w dalszym ciągu było później. I sam fakt, że jednak Łajka przeżyła te pierwsze 7 godzin, świadczyło już o tym, że jest to w miarę bezpieczny pomysł. Że jesteśmy w stanie wystrzelić, bo podobnie jak w sytuacji, kiedy lecimy samolotem, najbardziej niebezpieczne momenty to jest start i lądowanie, a w międzyczasie co się dzieje, no to coś tutaj jeszcze można naprawić. No właśnie, także już zamykając temat Łajki, był to niestety nie w żaden kosmiczny sposób wybrany, tylko najzwyklejszy kundel złapany na obrzeżach Moskwy, który zrobił swego rodzaju karierę
Natomiast też trzeba głośno powiedzieć o tym, że to było zwyczajne bestialstwo ze strony Związku Radzieckiego, nawet wobec psa. No ale odcisnęła swoje piętno na kulturze. No właśnie, i tutaj byliśmy w roku 1960 i powoli możemy się przenieść do roku 1961, konkretnie do 12 kwietnia 1961 roku, gdzie z kolei chciałbym zrobić taką małą dygresję, że skąd w ogóle pomysł na dzisiejszą audycję. Nie tak dawno parę razy mi śmignęło w strumieniu zdjęcie Gagarina właśnie z podpisem, że Gagarin całe życie nie pił, nie palił i ćwiczył, żeby spędzić 108 minut poza Związkiem Radzieckim. No niestety nie jest to do końca prawda. Nie jest to do końca prawda, dlatego że gdy mówimy o kontekście przynajmniej tych pierwszych lotów kosmicznych, no to brali w nich udział piloci wojskowi. I to byli naprawdę ludzie, oblatywacze samolotów naddźwiękowych, ludzie, którzy zwyczajnie nie bali się improwizowania, nie bali się ryzyka, którzy również nie bali się postawić, bo jedną z takich istotniejszych rzeczy, która co prawda wyszła parę lat później, ale właśnie przy lądowaniu, przy pierwszym lądowaniu na Księżycu został zaproponowany przez Centrum Dowodzenia, został zaproponowany zwyczajnie głupi punkt, w którym mieli wylądować. Mianowicie była to skarpa o kącie nachylenia około 45 stopni, gdzie niestety ten orzeł nie byłby się w stanie tam wbić i w jakoś sensowny sposób utrzymać. Wobec czego Neil Armstrong, pilot wojskowy, który właśnie przez swoje umiejętności pilotażowe zdobył swój fotel w kabinie Apollo, wybrał samodzielnie, mając uciekające paliwo, mając uszkodzony radar, bo on też się tam zawiesił w pewnym momencie, i tutaj raz jeszcze odsyłam do audycji o Apollo, bo tam też dość kompleksowo to przedstawiłem całą historię, ale był sam w stanie powiedzieć, dobra, walcie się, ja tutaj sobie wyląduję po swojemu. No i wylądował po swojemu i mu się udało. Zresztą też jak później w późniejszych wywiadach mówił, że on jako pilot aż tak bardzo go nie kręciło chodzenie po Księżycu, bardziej go kręcił właśnie ten moment lądowania, bo tam się mógł właśnie mógł sobie podziałać. No i właśnie, wróćmy do naszego Jurija Gagarina i do tego, że nie palił i nie pił. Powiem tak, bez względu na stronę żelaznej kurtyny, piloci są zgodni. Jest tylko jeden typ pilota, który nie pije, i jest to autopilot. Są to ryzykanci, są to świry, są to gladiatorzy XX wieku, dla których nie było problemem, czy to urżnięcie się wódką, czy tequilą po drugiej stronie oceanu, po czym wsiąście do samochodu i ruszenie, żeby tylko pokazać, kto szybciej dojedzie do kolejnego baru. I chciałbym, żeby to był żart, ale tak nie było. W owych czasach, nie wiem jak jest teraz, natomiast w tamtych czasach piloci dużo częściej tracili życie za kierownicą samochodu niż za sterami samolotu, więc to może nie była aż tak bardzo niebezpieczna praca, tylko zwyczajnie ryzykancki charakter bardziej się przekładał na to, że nie oszukujmy się, żeby dać się zamknąć w konserwę, posadzić na 200 tonach ciekłego, stałego paliwa i dać się wystrzelić na kilkaset kilometrów w górę, trzeba być wariatem, ale tylko wariaci są coś warci i dzięki tym wszystkim odważnym pionierom, z których wielu niestety musiało poświęcić życie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na to, żeby zaprosić na pokład stacji kosmicznej naukowców, a nie ludzi, którzy są w stanie wytrzymać przeciążenia 15G i którzy byli wychowani przez armię, a nie przez uniwersytety. Więc jest to, ktoś musiał przetrzeć szlak. No i bardzo dobrze, że takich dzielnych i odważnych ludzi mamy. Chwała wam za to i nie mogę nic więcej powiedzieć, jak tylko pokłonić się i podziękować za każdego z tych naprawdę zaświrowanych, ale i odważnych, tak na skraju głupoty co prawda, ale ludzi, dzięki którym nasz świat
teraz jest nieporównywalnie wygodniejszy i lepszy. No ale wracając do naszego Gagarina, który tak naprawdę bardziej miał spełniać rolę właśnie propagandową, ponieważ przede wszystkim, mimo że był pilotem zawodowym, wojskowym, to pierwotnie do programu wybrano 12 młodych oficerów, pilotów samolotów odrzutowych. Później oddział ten zwiększono do 20 osób i stamtąd wyciągnięto ludzi. Natomiast nie chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby przeszli przez morderczy trening, bo no, nie oszukujmy się, w momencie, gdy jesteś wystrzelony gdzieś tam i nie możesz skoczyć sobie do żabki po wodę albo do apteki po ibuprom, no to musisz sobie... A o ibuprom jeszcze dzisiaj będzie. Oj, będzie. To musisz być naprawdę w idealnym stanie zdrowia. Oprócz tego musisz być kurduplem, ponieważ jeżeli masz więcej niż 178 cm, to wtedy ci zwyczajnie nie będzie można zrobić dobrego fotela do statku kosmicznego Sojuz, wobec czego nie możesz tam polecieć, więc... No, niestety jestem skreślony o 2 centymetry jako z roli potencjalnego astronauty czy kosmonauty, ale trudno. Są ludzie lepsi i odważniejsi, którzy bardziej się do tego nadają niż ja. No właśnie, więc wracając do naszego... No właśnie, nie chodziło tylko i wyłącznie o umiejętności, o zdrowie, chociaż nie było one bez znaczenia oczywiście, o czym będę mówił troszkę więcej, gdy będę wam opowiadał o programie Interkosmos. Natomiast bardziej chodziło również o pochodzenie, dlatego że... już sobie tylko tutaj... Yuri Gagarin urodził się we wsi, w obwodzie smoleńskim. Jego ojciec był stolarzem, matka pracowała jako dojarka w kołchozie, więc był takim, wiecie, takim kimś z podwórka, kimś, z kim możesz się zidentyfikować jako ty, młody człowiek, który zastanawia się, jaką sobie drogę przyszłości wybrać, i widzisz, że koleś, który tutaj praktycznie siłą od pługa oderwany, dostał się do programu kosmicznego, jest pierwszym człowiekiem w kosmosie, o którym będą się przez setki, tysiące lat nasza cywilizacja, jeżeli sami siebie nie zarżniemy wcześniej, będziemy się uczyć o tym konkretnym nazwisku. Kto nie chciałby aż tak bardzo przejść do historii? Może my już teraz, mając po te 30-40 lat, może nie do końca, ale mając ich 15, 12, każdy, absolutnie każdy marzył o tym, żeby zostać kosmonautą. I Gagarin był właśnie, jak również późniejsi ludzie, którzy byli wybierani do programów kosmicznych po tamtej czerwonej stronie żelaznej kurtyny, wyglądało no to bardzo propagandowo. Jeszcze jako drobną ciekawostkę i małą dygresję mogę opowiedzieć, że ze względu na dość nieprzyjemne wrażenia związane z potężnymi przeciążeniami przy lądowaniu, zazwyczaj i to przez długie, długie lata po całego radzieckiego programu kosmicznego, w momencie, kiedy dochodziło do odzyskania tejże kapsuły, czyli lądował sobie lądownik z kosmonautami w tle, w środku, to najpierw oczywiście przyjeżdżały służby ratunkowe, wyciągały tych biednych ludzi, przebierały ich w czyste kostiumy, po czym wstrzątano wnętrze lądownika, po czym sadzano ich sam z powrotem, po czym odpalano kamery i oficjalnie wyciągano ich stamtąd. No bo jakże to tak, żeby nam się kosmonauta, żeby nam się kosmonauta zwymiotował przy lądowaniu. A było to bardzo częste, niestety. Vostok 1 miał jeszcze jedną charakterystyczną cechę ze względu na dość nietypowy sposób lądowania, ponieważ nie udało się jeszcze zaprojektować bezpiecznego lądownika. Kosmonauta na wysokości około 7 km był wystrzeliwany na podobnej zasadzie, jak działa katapulta w samolocie, i spadał sobie osobno. No jeżeli dobrze pamiętam, właśnie w statku Sputnik 2, nie, wróć, przy w,
w Białce i Strzałce to było. Właśnie ten model został wykorzystany, więc ewentualne ślady wszelkich nudności i torsji nie przysporzyły aż takiego problemu. Trzeba jeszcze tutaj zaznaczyć, że znajdujemy się cały czas w roku 1961 i w świadomości Rosjan cały czas istniała sytuacja z maja 1960 roku, w której to amerykański szpieg Gary Powers leciał nad Związkiem Radzieckim i samolot został zestrzelony. Pierwszymi osobami, które zobaczyły Gagarina, były żona Gajowego i jej wnuczka, które pieliły ziemniaki. W pierwszym momencie bardzo się przestraszyły i chciały uciekać, myśląc, że mają do czynienia z amerykańskim szpiegiem. Ten zaś odezwał się płynnym rosyjskim, że wszystko jest okej, że on jest swój. No i właśnie poprosił o to, czy może skorzystać z telefonu, ponieważ lądowanie nie udało się za bardzo i nie trafił dokładnie w to miejsce, w którym miał trafić. Różnica była raczej kilkaset kilometrów, co w sytuacji, kiedy pędzimy z nieprzyzwoitą szybkością, okrążając Ziemię, to jest parę sekund nieudanego ruchu. No właśnie, jeszcze dwa słówka o sterowaniu statku Wostok 1. Statek był w całości sterowany z ziemi, a Jurij Gagarin był troszkę jak łajka zawieszony w pewnej uprzęży i nie miał, to znaczy miał możliwość, ponieważ statek Wostok 1 miał swój panel kontrolny, który można było użyć do sterowania, natomiast ten panel był zabezpieczony kodem, bez wpisania którego nie można było z niego korzystać i było to zdalnie sterowane sygnałami radiowymi z ziemi. Kod ten się znajdował w zalakowanej kopercie na pokładzie statku Wostok, natomiast jeden z inżynierów, jak się później dowiedzieliśmy, przekazał Gagarinowi hasło do odblokowania z obawy, że jeżeli coś pójdzie nie tak, to zwyczajnie nasz kosmonauta, nasz pierwszy człowiek w kosmosie, o którym wiemy oficjalnie, będzie zbyt zestresowany, żeby szukać jakiejś karteczki, że jeszcze mu coś z rąk wypadnie, tym bardziej, że nie miał tam za bardzo swobody ruchu. A nie miał też za bardzo swobody ruchu, dlatego że wtedy jeszcze niezbyt wiele wiedzieliśmy o tym, w jaki sposób człowiek zachowuje się w mikrograwitacji, co później bardzo boleśnie odczuli uczestnicy programu Interkosmos. Czyli programu, dzięki któremu udało się nam naszego Hermaszewskiego wystrzelić. No i wystrzelenie człowieka w kosmos było szmatą na drugi policzek w stronę USA, więc doszło oczywiście do ogromnej mobilizacji po drugiej stronie oceanu. Doszło do deklaracji i do deklaracji prezydenta Kennedy'ego. Doszło w końcu do programu Apollo i do wysłania człowieka na Księżyc. Jeszcze tutaj warto zaznaczyć, że Rosjanie stracili troszkę kontrolę nad całym programem i dokonywali bardzo różnych dziwnych, naprawdę bardzo dziwnych ruchów, między innymi tuż przed wystrzeleniem legendarnego Apollo, który wylądował na Księżycu, wystrzelili coś swojego, coś, co nie do końca było wiadome, co to jest, czy tam są ludzie, czy nie. No i faktycznie coś radzieckiego rozbiło się na Księżycu tuż przed tym, jak Apollo, nasz orzeł, wylądował. No, ciężko to nazywać sukcesem, natomiast przynajmniej próbowali. Również dygnitarze radzieccy po ogromnym sukcesie, niewątpliwym sukcesie, jakim było lądowanie człowieka na Księżycu, nie mówili w oficjalnych komunikatach nic o tym, że to są Amerykanie, tylko lizali rany, mówiąc, że oto człowiek dostał się na Księżyc. No właśnie, zaś w międzyczasie Związek Radziecki prowadził program Sojus, który również był dość rewolucyjny ze względu na to, że w pewnym momencie
zaczęły powstawać małe, niewielkie stacje kosmiczne, stacje orbitalne serii Salut, które były wielkości małej kawalerki, no i później oczywiście stacja Mir. Natomiast trzeba jasno przyznać, że Salut był dużo wcześniej niż amerykański Skylab, więc mimo, że już zrobiło się głośno, że już Amerykanie wylądowali na Księżycu, to jeszcze nie było powodu, żeby Amerykanie aż tak bardzo trąbili sukces, ponieważ dzisiaj, tak wiele lat po tych wszystkich wydarzeniach, to właśnie stacja kosmiczna i wiedza, którą wyciągnęliśmy z tych wszystkich maleńkich stacyjek kosmicznych, które po drodze zostały zbudowane, no może nie tak maleńkich, bo to ważyło około 18 ton. No właśnie, niedługo będzie kolejny odcinek 19 ton, ale to jeszcze przygotowuję. Wracając do naszych kochanych Rosjan, do naszych Sowietów, którzy bawili się w stacje kosmiczne już dużo, dużo wcześniej. Pierwszą taką misją był Sojuz 10, który miał stanowić pierwszą wizytę na pierwszej stacji kosmicznej świata, Salut 1. Wystartował statek zgodnie z planem, natomiast niestety był bardzo, bardzo duży problem z dokowaniem, ponieważ wcześniej oczywiście dochodziło do testów, łączenia dwóch różnych statków, które w zasadzie zainicjowały całą historię, no ale może faktycznie tak, może tutaj za bardzo się pospieszyłem i zaczniemy od Sojuza 1, gdzie jedynym załogantem był Władimir Komarow, a całość się działa kilka miesięcy po tragicznej śmierci załogi Apollo 1, gdzie doszło do zapłonu, kiedy jeszcze kapsuła była na Ziemi, wypełniona tlenem atmosfera. Była idealna do tego, żeby się fajczyć, w efekcie czego kilku wspaniałych ludzi musiało stracić życie. Nie powstrzymało to oczywiście Amerykanów w dalszym podboju, natomiast warto też się tutaj nad tym zastanowić i zatrzymać, ponieważ to były, podobnie jak tragedia Apollo 1, tragedia Sojuza 1 też było czymś, co należałoby, co można było powstrzymać. Władimir Komarow w dniu planowanego startu 23 kwietnia 1937 roku był określany przez obserwatorów w notatkach, że przybity w depresji i tak dalej. Miał całkiem sporo powodów, żeby być przybitym. Miał ich konkretnie 203 powody, ponieważ w konstrukcji statku Sojuz 1 znaleziono dokładnie 203 błędy konstrukcyjne, a każdy z nich mógł doprowadzić do awarii, która sprawiłaby, że to się nie uda, że to się nie powiedzie, że no niestety ten statek kosmiczny, nawet jeżeli wystartuje, to nie wróci. O ile start Sojuza 1 odbył się bez żadnych problemów, to natomiast po osiągnięciu zaplanowanej orbity jeden z paneli słonecznych zwyczajnie nie rozwinął się ze względu na to, że zaplątał się w jeden z elementów komputera, z okablowaniem komputera pokładowego. Oprócz tego, więc Sojuz 1 nie miał dostatecznej ilości energii elektrycznej, która by pozwoliła mu na zasilanie całego systemu. Oprócz tego zostało zaburzona praca kilku czujników, nie tylko ze względu na brak zasilania, ale również wady konstrukcyjne, co spowodowało, że bardzo ciężko było bez pomocy ze strony zdolnego pilota odrobinkę ustabilizować ten lot. Kiedy już się odrobinkę udało Komarowowi tego dokonać, stwierdził, że nie, słuchajcie, to koniec, tak? No, bo ta misja się nie uda, ponieważ cała misja zakładała, że potem wystrzelą Sojuza 2 i dojdzie do połączenia tych dwóch statków na orbicie i to będzie jakiś taki pierwowzór właśnie wchodzenia na późniejsze planowane stacje orbitalne.
Dlaczego tak bardzo ciśnięto ze względu na datę? 23 kwietnia 1937 roku, czyli tuż przed 1 maja, planowane połączenie miało mieć miejsce 1 maja, żeby to ładnie propagandowo wyglądało, żeby trafić w ważne dla Związku Radzieckiego święto. Gdy Władimir Komarow podjął decyzję o tym, że jednak misja zostanie przerwana i on nie będzie dalej się bawił tym skopsanym statkiem, zaczął całkiem sensownie opadać. Udało mu się bardzo dobrze wejść w atmosferę. Natomiast mimo tego, że naprawdę fantastycznie udało mu się to przeprowadzić, awaria czujnika ciśnienia atmosferycznego sprawiła, że nie otworzył się główny spadochron. Rozwinął się tylko maleńki spadochron hamujący, który tak naprawdę nie miał za bardzo możliwości choćby odrobinkę wyhamować lądującego statku. Ciężko to nazwać lądowaniem, ponieważ prędkość w chwili uderzenia w ziemię wynosiła ponad 50 metrów na sekundę. Kapsuła całkowicie spłonęła, natomiast z analizy szczątków okazało się, że oprócz awarii czujnika również były zaplątane spadochrony, co spowodowało, że się nie otworzyły w poprawny sposób. Co więcej, Sojuz 2, który już czekał na zatankowanej już rakiecie gotowej do startu, posiadał tę samą wadę konstrukcyjną i gdyby został wystrzelony, skończyłoby się to dokładnie w ten sam sposób, bez możliwości naprawy całego bajzlu na orbicie. Komarow wiedział doskonale o tych wszystkich problemach, a mimo to pytany, dlaczego nie odmówi udziału w tej misji, powiedział, że robi to dla swojego przyjaciela, Jurija Gagarina, który był zapasowym pilotem i który zostałby wsadzony do Sojuza 1, gdyby Komarow się wypiął. Także piękny gest w dziwnym świecie, w ciekawych okolicznościach. Tak, także zrobimy sobie za chwilkę jeszcze minutkę przerwy. Tylko znajdę sobie jakieś ładne coś do puszczenia w międzyczasie. A my za chwilkę wrócimy do historii radzieckiego programu kosmicznego i radzieckiego podboju kosmosu.

Władimir Komarow został pochowany na własne życzenie w otwartej trumnie. Jak to sam określił, żeby te sukinsyny z partii widziały, co zrobiły. I niestety niewiele z niego zostało. Jeżeli zaś macie mocne nerwy, to możecie spokojnie znaleźć, wpisać w Google Władimir Komarow i tam pojawi się zdjęcie jego otwartej trumny. Nic przyjemnego, natomiast przypomina nam to o potężnym niebezpieczeństwie, jakie czyha na nas, gdzie w momencie, kiedy będziemy próbowali sięgnąć do gwiazd. No właśnie, ale przejdźmy do czasów dalszych, czyli właśnie misji Sojuz 10, czyli statku, który miał się połączyć właśnie ze stacją Salut 1, która została wystrzelona 4 dni przed wystrzeleniem Sojuza i która sobie zaparkowała na swojej orbicie. Niestety trzyosobowa załoga nie dostała się do... miała problemy, nie dostała się do stacji Salut 1 ze względu na błąd konstrukcyjny w projekcie w zasadzie Salut 1, gdzie najpierw mieli bardzo duży problem, żeby zadokować, a w momencie, kiedy zadokowali, nie udało im się otworzyć włazu, a jednocześnie mieli bardzo duży problem, żeby się stamtąd odczepić. W końcu się to jednak udało. Niestety wydajność systemu podtrzymywania życia też zaczęła gwałtownie spadać, więc po 5 godzinach prób Sojuz 10 powrócił na Ziemię. No i również podczas wchodzenia w atmosferę ze względu na pewne uszkodzenia, które zostały dokonane przy tej nieudolnej próbie dokowania, Wnętrze Sojuza wypełnił toksyczny dym, natomiast skończyło się na szczęście tylko i wyłącznie na utracie przytomności przez kosmonautów, wobec czego w tym przypadku przynajmniej nikt nie stracił życia. Brawo, brawo Rosja, brawo Związek Radziecki. No właśnie, idąc dalej, zanim jeszcze dojdziemy do programu Interkosmos, który będzie tutaj taką drugą wisienką na torcie, Sojuz 18, czyli też jedna z bardziej nieudanych misji, która miała Sojuz 18-1 dokładnie rzecz biorąc, ponieważ po tym jak się Sojuz 18 nie udał, został przemianowany na Sojuz 18-1 i wystrzelono drugiego Sojuza 18, żeby ładniej w statystykach wszystko wyglądało. Mieli oni na celu podpięcie się do bazy, do stacji kosmicznej Salut 4, jednakże na wysokości 145 km, gdzie wykorzystywali rakietę złożoną z 3 członów, tak żeby po wypaleniu części paliwa odrzucić fragment niepotrzebnej już nam masy, żeby nie spalać i nie zabierać w niepotrzebną podróż kawału żelastwa. Natomiast nie udał się odrzut członu drugiego i człon trzeci się odpalił, mimo że została uwolniona tylko połowa tych zapięć w wyniku działania silnika. Oczywiście ten człon drugi się w końcu odczepił, jednakże wpłynęło to tak negatywnie na trajektorię, że nie udało się wystrzelić na dostatecznie wysoko naszego Sojuza. Przeciążenia, którym byli poddawani kosmonauci. Mam źle przygotowane notatki, zaraz sobie zrobię jakieś szybkie znajdź i zamień. Załoga Sojuza była poddawana przeciążeniu 21,3 g i ich ciała ważyły 20 ponad razy tyle niż na Ziemi, co nawet nie było testowane w wirówkach dostępnych w kosmicznym miasteczku, w kosmicznej szkółce. No i niestety... cały lot trwał 21 minut, 27 sekund i jakby jeszcze było tego mało. Przynajmniej tyle dobrego, że przeżyli, że załoga w składzie Wasiliego Łazariewa i Olega Makarowa przeżyła,
Natomiast upadli gdzieś w górach Altaju, po stronie granicy chińskiej, tuż przed 200-metrową przepaścią, i spędzili 2 dni kompletnie za bardzo nieprzygotowani do tak trudnych warunków. Dlatego też, między innymi właśnie z tego powodu, w ramach przygotowań, co będę też więcej mówił o Hermaszewskim, który bardzo chętnie i bardzo dużo udziela informacji, wywiadów, jak wyglądało jego szkolenie. Jest również w szkoleniu ludzi, którzy mają się wybrać na orbitę, jest bardzo istotnym właśnie szkoła przetrwania. Tak, żebyś był takim Bearem Gryllsem, który potem będzie się mógł uśmiechnąć, który, nie wiem, osiodło niedźwiedzia i będzie w stanie dobiec do najbliższego telefonu i zadzwonić do domu, żeby potem ładnie to wszystko wyglądało w gazetach, bo jednak troszkę głupie by było polecieć w kosmos, przeżyć, a potem upaść gdzieś na jakimś wygwizdowie, no i tam niestety nie wytrwać. Więc no niestety, nie mamy jako cywilizacja czegoś takiego jak podręcznik, z którego moglibyśmy się nauczyć, co trzeba robić. Tylko ten podręcznik musimy pisać. No i niestety ten podręcznik jest pisany tymi wszystkimi nieudanymi rzeczami, o których nie pomyśleliśmy, których nie przewidzieliśmy i jeżeli cokolwiek się dalej współcześnie nam stanie, no to też późniejsi zdobywcy gwiazd będą na tym zyskiwać i będą jeszcze bezpieczniejsi. No właśnie, a tutaj powoli chciałbym już przejść do programu Interkosmos. Programu Interkosmos, który zaprojektowany, już wam mówię, który dział się na przełomie lat 60. i 70. XX wieku na zjeździe przedstawicieli krajów socjalistycznych w Moskwie w 1966 roku podjęto decyzję dotyczącą zorganizowania wielkiej akcji, na której byśmy wysyłali, przepraszam, gdzie Związek Radziecki wysyłałby kosmonautów ze swoich kochanych, ulubionych państw bloku, czyli Bułgaria, Czechosłowacja, Kuba, Mongolia, NRD, Polska, Rumunia i Węgry. No i w ramach tego projektu, już nie mam do końca, ile tutaj ich wszystkich jest. Natomiast tak, były położone pewne konkretne konkretne założenia, między innymi to, że każdy z kosmonautów będzie spędzał taką samą ilość czasu na orbicie. Było to, jeżeli dobrze pamiętam, 7 dni 20 kilka godzin plus minus 1 godzina, tak żeby żaden kraj nie czuł się w żaden sposób pokrzywdzony, że bo wy tutaj nie lubicie Niemców, to coś tam. No i oczywiście powoli przechodząc do naszego kochanego Hermaszewskiego, który się dostał jako drugi, jako w ramach drugiego lotu Interkosmos, misji Sojuz 30. No właśnie, dlaczego drugi, a nie pierwszy? Ponieważ Poland first to fight, jak to ostatnio widzieliśmy na pewnym banerze w Szczecinie. Dlatego, że politycznie mieliśmy wpływy w Związku Radzieckim. Oprócz tego nie chcieliśmy pod żadnym pozorem przepuszczać NRD, ze względu na to, że to właśnie według ówczesnej narracji, oczywiście, ze względu na to, że to Polacy wraz z Rosjanami wyzwalali NRD spod okupacji hitlerowskiej. Ale jednak Hermaszewski musiał przepuścić Władimira Remka z Czechosłowacji. Dlaczego? Musimy jeszcze tutaj zajrzeć do kontekstu historycznego. Loty te rozpoczęły się w 1978 roku, czyli w dziesięciolecie tak zwanej praskiej wiosny, czyli okresu w Czechosłowacji, gdzie zaczęto troszkę zluzowywać politycznie, jakby to powiedzieć, wpływy radzieckie na Czechosłowację, co skończyło się inwazją Układu Warszawskiego, w tym naszą, w nocy z 20 na 21 sierpnia 1938 roku. Więc w ramach przeprosin to właśnie czechosłowacki kosmonauta Władimir Remek jako pierwszy spoza Związku Radzieckiego dostał się do programu w ramach misji Sojuz 28.
Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym, że kiedy jesteśmy w kosmosie, to tak ciężko jest pójść do żabki po wodę albo do apteki po ibuprom? Przede wszystkim, w momencie, kiedy ten program Interkosmos się zrodził, to wówczas tych wszystkich kosmonautów, przyszłych kosmonautów, szkolono w jednym miejscu, żeby zaoszczędzić, prawda, czas, żeby zaoszczędzić pieniądze. No i każdy z krajów wytypował po 4 osoby, które miałyby zasiąść w statku kosmicznym Sojuz i wziąć udział w misji. I co ciekawe, Polacy się wybitnie postarali, ponieważ Rosjanie nie byli w stanie wybrać spośród 4 propozycji dwóch, czyli wybrać spośród 4 propozycji dwóch, czyli jednego, który będzie w załodze pierwszej i drugiego, który będzie w załodze

która będzie w razie czego robiła za backup. A żeby było zabawniej, do tego stopnia dbano o to, żeby przypadkiem nic poważnego się nie stało, to że gdy Hermaszewski oraz Zenon Jankowski, który był w załodze rezerwowej, od momentu, kiedy zostali wybrani jako załoganci misji Sojuz 30, nie mogli latać tym samym samolotem, między innymi. Tak na wypadek, jakby coś się rozbiło. Kojarzycie to skądś? No właśnie, a wróćmy do naszego Sojuzu 28, Władimir Remek, który niezbyt sobie radził na testach sprawnościowych, który też nie najlepszym zdrowiem się cechował, natomiast był najlepszym, co miała Czechosłowacja do zaoferowania wtedy. Natomiast Remek niezbyt dużo roboty wykonał podczas misji Sojuz 28. Dlaczego? Dlatego, że pomimo, że lot trwał 7 dni i 21 godzin i 30 minut. Moment, już jestem. Złapał go potężny ból zęba, który utrudniał mu pracę, a na pokładzie nie mieli nic, co mogłoby mu pomóc. I jedyne, co dostał z Centrum Kontroli Lotów, to informacje, żeby często sobie jamę ustną płukał po oględzinach. Po tym, jak wylądowali, okazało się, że miał wręcz odsłonięty nerw w jednym zębów, co powodowało tenże problem. Dlatego też nauczyliśmy się zabierać pewne rzeczy ze sobą na orbitę. No i właśnie, przechodząc do naszego Hermaszewskiego, który wystartował nie tak późno po misji Sojuz 28, bo zaledwie parę miesięcy. Trzy słowa, generalnie tak. Dużą częścią inspiracji do dzisiejszej audycji jest książka, zaraz wam powiem, żebym nie walnął się z tytułem, Cena nieważkości bodajże, ale za chwilkę wam dokładnie powiem. Tak, Dariusz Krotko, Marcin Pietraszewski, Cena nieważkości, kulisy lotu Polaka w kosmos, z której to parę ciekawostek chciałem wam rzucić, między innymi to, że z tego przygotowania fizycznego, z którego, które wyglądało, które było coraz ostrzejsze, no między innymi w mediach, w lokalnej prasie pokazały się informacje o tym, że po górach biega jakaś grupa wariatów, którzy robią trasę, którą przewodnicy robią w 2 godziny, oni to robią w godzinę i jeszcze potem biegną gdzieś tam na Giewont. Natomiast Hermaszewski miał pewne drobne problemy zdrowotne, które rzekomo miały go blokować. Jedną z nich były migdałki, które bardzo się nie podobały lekarzowi prowadzącemu. I przed Święta Bożego Narodzenia 1977 roku, kilka miesięcy przed odbyciem misji Sojuz 30, w dniu Bożego Narodzenia został wezwany do szpitala, gdzie te migdałki mu operacyjnie usunięto, po czym lekarz ku swojemu rozbawieniu je przekroił i stwierdził, że kurde, faktycznie są zdrowe. Jest jeszcze w całej historii jeden konkretny punkt, który mógł sprawić, że to nie on, tylko ktoś inny by się znalazł na pokładzie statku kosmicznego. Mianowicie w jednym z badań wykryto mu niedomykającą się zastawkę w sercu, a w sytuacji, gdzie wiemy, że nasz układ krążenia dość mocno polega na grawitacji, taka wada jest praktycznie dyskwalifikująca i to nawet nie kosmonautę, ale nawet takiego nurka to powinno dyskwalifikować. Hermaszewski stanął koniem, dlatego że był pilotem odrzutowców naddźwiękowych i gdyby taką wadę serca posiadał, musiałby to zwyczajnie by już to odczuł i właśnie stojąc przed komisją stwierdzono, że należy wykonać ponowne badania, no i się okazało, że ktoś coś schrzanił w tychże badaniach, więc o takie detale mogą się rozbijać

może się rozbijać to, czy na pokład statku kosmicznego wejdziemy, czy nie. Także pilnujcie swoich książeczek zdrowia. No właśnie, troszkę jeszcze o propagandzie, ponieważ w momencie, kiedy Hermaszewski został wystrzelony, przede wszystkim do końca, naprawdę, do momentu, kiedy nie zostanie wykonany zapłon w rakiecie, to nie do końca wiadomo, czy to właśnie Mirosław Hermaszewski, czy rezerwowy pilot Zenon Jankowski znajdzie się w tym statku kosmicznym i dopiero wówczas możemy się upewnić. Jak się okazuje, machina propagandowa oczywiście ruszyła, nie oszukujmy się, pierwszy Polak w kosmosie, to nie jest kij dmuchał. Maszyna propagandowa musiała ruszyć zawczasu, wobec czego między innymi przygotowano serię okolicznościowych znaczków Poczty Polskiej, które zawierała wizerunek Mirosława Hermaszewskiego, druga część zaś Zenona Jankowskiego. No i w sytuacji, gdy już będzie wiadomo, który z nich tak naprawdę poleciał w kosmos, no to wtedy te znaczki tego, który został na Ziemi, trzeba będzie zniszczyć komisyjnie. No, ale jak to w takich sytuacjach bywa, udało się uzyskać jakieś kilkaset sztuk, między innymi właśnie Zenon Jankowski dostał to bodajże od Jaruzelskiego, jeden taki znaczek sam ze sobą. No i jak to w jednym wywiadzie bodajże Hermaszewski określił, że kiedy zobaczył ten znaczek, to tak jakby się przeniósł na chwilkę do jakiejś alternatywnej rzeczywistości, w której stało się coś zupełnie innego. No właśnie, Sojuz 30 był to drugi lot kosmiczny w ramach programu Interkosmos i miał się połączyć ze stacją orbitalną Salut 6, gdzie misja ta przebiegła wyjątkowo bezproblemowo i możemy sobie dzisiaj zobaczyć pamiątki po kapsułę lądownika. Sojuz 30 znajduje się w Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej w Warszawie. Tam również znajduje się skafander kosmiczny typu Sokół Mirosława Hermaszewskiego. No właśnie, całość jeszcze kopuła lądownika również znajduje się w tymże muzeum, wobec czego jeżeli mielibyście kiedyś ochotę na własnymi rękoma dotknąć historii, to już wiecie, gdzie możecie ją znaleźć. Właśnie, teraz tak troszkę przejdziemy większym susem, ponieważ nie wiem, czy do końca mi się chce omawiać cały program Interkosmos od początku do końca, dlatego że miał bardzo solidny wpływ na naszą naukę, dał nam podwaliny do tego, żeby potem powstał Skylab, żeby potem powstała stacja Mir, żeby potem powstała Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, która w obecnym czasie robi nam naprawdę fantastyczną robotę. No właśnie, ale koniecznie chciałbym się jeszcze zatrzymać tak troszkę pod koniec na stacji Mir, która wykonała tytaniczny przebieg 3 miliardów 638 milionów kilometrów, która od 1986 roku do 2001 roku, podobnie jak współcześnie, nasza Międzynarodowa Stacja Kosmiczna już nie była takim bezczelnym eksperymentem, gdzie włazimy z butami i próbujemy coś tutaj wymyśleć. Tylko nie, było takim dość bezpiecznym, jak wszystko co radzieckie, ale całkiem bezpiecznym habitatem, w którym można było bez większego ryzyka przeprowadzić właśnie jakieś eksperymenty, załadować całą gamę czujników. Dodatkowo oczywiście była to konstrukcja niezwykle modularna, dzięki czemu się rozrastała, podobnie jak nasza współczesna stacja ISS. I moduły te, które z czasem, już po
po upadnięciu żelaznej, po upadku żelaznej kurtyny, które w zasadzie wprowadziły badania kosmosu na troszkę inny poziom, na którym już nie było tak ważne szpiegostwo, na którym już nie było tak ważne kwestie wojskowe, na którym, dzięki którym mogliśmy się bardziej skupić na kwestiach naukowych, kwestiach przyglądania się pogodzie, promieniowaniu czy wiatrowi słonecznemu. W latach 1992-99 pojawili się na stacji Niemcy, pojawili się na stacji Francuzi. W 1995 roku również pojawił się Amerykanin. Oprócz tego w czerwcu 95 wykonano pierwszą z 11 misji wahadłowców, wobec czego ta współpraca zaczęła przebiegać zupełnie inaczej. No i jeszcze tak słówko o samej kwestii bezpieczeństwa, bo były pewne wtopy, były pewne problemy, z którymi stacja Mir się musiała mierzyć, i to były problemy dużo bardziej poważne niż wywiercona dziura w statku kosmicznym, z jaką boryka się nasza obecna stacja. Natomiast warto tutaj zaznaczyć, że również w 1995 roku na stację przybył Niemiec Thomas Reiter, który spędził na stacji 179 dni, co było całkiem niezłym wynikiem jak na tamte lata. Dzisiaj oczywiście to pobiliśmy, dzisiaj już mamy człowieka, który spędził w kosmosie okrągły rok, natomiast powoli będziemy musieli wszystkiego, prawda, uczyć. Także, no właśnie, myślę, że tutaj mniej więcej zarysowałem, ze względu na kondensację informacji, które dzisiaj wam przedstawiłem. Nie jest to oczywiście historia kompletna. Wybrałem rzeczy, które powiedzmy są stosunkowo ciekawe, które się z nami osobiście wiążą. Natomiast przy dokładniejszej analizie warto jednak zauważyć, że w momencie, kiedy Związek Radziecki przegrał wyścig kosmiczny o Księżyc, zaczął robić coś dużo bardziej praktycznego. Skupił się właśnie na stacjach kosmicznych i może nie wiem, nie chcę tutaj za bardzo rzucać swojej prywatnej oceny, bo mi się to troszkę mija z celem, lecz wkład w naukę i wkład w to, co dzisiaj nam dostarcza internet, rozrywkę i informacje pogodowe, a także przewiduje powodzie, trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów, zawdzięczamy właśnie tymże Rosjanom, tymże Sowietom, którzy kombinowali, którzy robili dziwne eksperymenty, troszkę czasem pod publiczkę, czasami kogoś przypiekli, czasami kogoś zabili. Ale jest to coś, co daje nam współcześnie niesamowicie konkretne... słowo mi uciekło. Nie zalety, tylko korzyści. No właśnie, korzyści. Dlatego też, no właśnie, a jedno pytanie, które mi się tak nasuwa na sam koniec, co nam dał program Apollo? I z tym pytaniem zostawiam was, moi drodzy, i zapraszam o północy, ponieważ krawiec już się dointernecił i zapowiedział, że się pojawi. No to tymczasem, dobranoc, cześć.

Okej, okay, jakieś dziwne się tu rzeczy dzieją. Mam jakieś... ktoś się chyba łączy na Skype'ie, ale ja nie widzę połączenia. Jakby ktoś dzwonił, ale nic nie widzę. Dziwne takie akcje.

Okej. Nie wiem w sumie, czy będziemy robili jakiś afterek, czy nie. Jakoś tak spontanicznie. Tak, nie ma pracy w tym kraju dla ludzi z moim wykształceniem, potwierdzam. Się nażarłem dzisiaj tego bigosu i tak trochę jakieś rewelacje żołądkowe mnie dopadły. A to się zbiegło niestety z epidemią i z deficytem pewnego towaru. No dobra, no nie ma strajtaśmy w sklepach, no. I nie wiem, co ja zrobię. A taki afterek muzyczny w sumie. Staram się tutaj znaleźć pewną rzecz.

siedzimy sobie i słuchamy muzyki na razie. Trwają pewne starania w celu jakby dokoptowania do zespołu Nocnego Radia nowych osób, świeżej krwi, ale o tym jeszcze za wcześnie, żeby mówić.

Audycja nie nagrywana już teraz, przypominam. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to prąć się bardzo, prąć się bardzo. Można.

0: Tak jest. Głowa pełna i pusta zarazem.
1: Nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół. Spadam do góry

I co, liczycie, że ja tu was teraz zabawię, tak? Że coś pogadam ciekawego? Jakieś fajne tematy podrzucę, zagaję w ogóle i w ogóle? No, a takiego wała, jak Polska cała, coś od siebie dajcie, zadzwońcie i coś mądrego powiedzcie.

No i tak to jest. Marek Podlecki znowu przyciągnął dzisiaj trochę większą widownię. Widownię. Słuchalność, na słuchalność wpłynął. Nieco więcej osób przyszło. No, ale żeby tak zadzwonić, coś mądrego powiedzieć, to już niewielu chętnych, nie? W pewnym momencie było nawet 150 słuchających online, jeśli wziąć pod uwagę łączną słuchalność streama radiowego i kanału YouTube'owego, a telefonów jak na lekarstwo.

No i kolejne osoby odłączają się od streama radiowego, bo liczyły, że będzie gadane, a tu tylko muzyka. Jak ja was dobrze znam. Znam was jak zły szelong.

na czacie cichutko, nagle przycichło. O, proszę. Tak to jest właśnie. Ktoś liczył, że coś się będzie tutaj działo, jakieś emocje, jajca. Będzie można się z kogoś pośmiać. No, jakieś rozmowy, awantury, dramy, a tu nic. A tu muzyka sobie leci. To przełączam. Włączę se Kononowicza. Ciekawe, czy tam major znów ćpa. Zobaczymy.

ale spoko, spoko loko. Też się przyłapuje na tym samym, więc trochę przyganiał kocioł garnkowi.

No tak to jest. Jesteśmy niedoskonali. Ja też tak sobie dzisiaj myślałem właśnie, że trochę jestem taką może dziennikarską hieną, że taką audycję robię. No ale nie wiem. Nie, tak serio, chciałem coś nagrać takiego, żeby coś może powiedzieć dobrego o tym człowieku, o Marku Podleckim, który odszedł od nas. Nocne radio i tak zawsze pozostanie niszowym medium. A czemu tu jest jakieś Fame MMA, NR Fame MMA? What? Co? Czemu takie tagi? Dziwne.

właśnie dlatego jestem sceptyczny co do audycji muzycznych. Moim zdaniem to jest to trochę taki relikt przeszłości już dzisiaj. Jak leci muzyka, to ludzie się wyłączają, odchodzą, idą spać. Nikt nie chce słuchać już dzisiaj audycji muzycznych. Chcą tylko gadania, emocji, dram, afer. Musi się dziać. Tak, żebyśmy sobie po prostu pobyli ze sobą i posłuchali muzyczki, to nie za bardzo, nie?

A potraficie tak jeszcze na przykład pobyć z drugą osobą, nic nie gadając? Popatrzeć się, nie wiem, w oczy i pomilczeć sobie chwilę? Czy tak czujecie taką potrzebę, żeby, że trzeba coś gadać, coś powiedzieć? Bo tak, taka cisza jakaś, taka cisza nieradiowa. Coś trzeba gadać. Ale dzisiaj to pogoda tak nie dopisała, prawda? Tą strajtaśmę trzeba kupić, a nie ma w sklepach właśnie. I co my zrobimy teraz, nie? No, właśnie.

Może taki mały test. Na pewno są osoby, które teraz gdzieś tam siedzą i naprzeciwko nich partner łamane przez rodzina, łamane przez kumpel, łamane przez, nie wiem, jakaś osoba towarzysząca. Tak, zróbcie taki eksperyment. Nic przez chwilę nie mówcie i tak popatrzcie się drugiej osobie w oczy i sprawdźcie, czy poczujecie jakieś zakłopotanie takie i tak dziwnie, i tak trzeba coś powiedzieć. Tak. I tak odwracamy wzrok. Tak. Nie wytrzymie, panie, nie wytrzymie. No. Dobra, to nie będę wam tutaj smędził. Idę sobie zjeść bigos, mój ulubiony. Serio? To już wiem, skąd ta cisza. Raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Test. Gimnastyka buzi i języka. To już wiem, skąd ta cisza. A u mnie działa. Włączyłem sobie playera i słyszę. To co, tylko u mnie działa? Playera i słyszę. No to... To co, tylko u mnie działa? Playera? I słyszę. No to jajca. Czyli u niektórych działa radio, a u innych nie. No u mnie się tu cały czas wyświetla, że audycja trwa, live. 33 słuchaczy. I słyszę sam siebie, to dziwne. A Danusia nie słyszy. Mówisz na żywo, ale planszy nie zmieniłeś. Ale ja nie nadaję na YouTubie. Albo mnie Danusia troluje, ona taka jest jajcara i ona lubi tutaj mnie podpuszczać czasami. Nie wiem, o co chodzi. A teraz pisze, że słyszy. A jakiś chaos tutaj wprowadzasz, Danusia, dziwny. Nie wiem, o co chodzi. To powtórka, czy w końcu, czy słyszysz? Ja już zgłupiałem. Już cały głupi jestem od tego.

właśnie, Danusia, zadzwoń i wytłumacz, o co chodzi, bo nie rozumiemy. To jest ten moment właśnie. Zadzwoń i powiedz, o co chodzi.

Co, że mąż woła? No to z mężem razem. Ja bardzo lubię Czechów. Mądry naród, wesoły.

żałuję, że się nie nauczyłem grać na gitarze. Zawsze mi to jakoś tak trudno przychodziło. Te palce tak jakoś nie chcą łapać tych strun, te chwyty, to wszystko. A starałem się, ale to widać, manualny talent nie zawsze się przekłada na talent muzyczny do grania na gitarce.

No, Axl Rose ma niespotykaną barwę głosu, skalę głosu, może tak. Słuchało się kiedyś Gunsów w młodości. Ponoć jestem podobny trochę do Axla Rose. Axla Rose. Jeszcze jak miałem długie włosy, to w ogóle

No to nic, no to idę sobie chyba. Myślałem, że zadzwoni może jakiś wariacik. Coś się zacznie dziać tutaj. A tu już wszyscy idą spać grzecznie do łóżeczka. Już po dobranocce, miś uszatek już leciał, już idę spać. Ech, ludzie.

Tyt! Sobota, wieczór, a to już się pospali. Ej, dzieci. Nie ma żadnej imprezy? No to nie ma, no to idziemy spać, no.

0: słuchaczy trochę jeszcze jest na antenie. I tak sobie siedzą i myślą, kurczę, bym nawet zadzwonił, ale co by tu powiedzieć? Tak głupio trochę, nie? Trema mnie zeżre i tak, nie wiem, sam. Kurczę, bym, może zainstaluję tego Skype'a, ale z drugiej strony to tak trochę nie wiem, co powiedzieć, bo tak nic mi do głowy nie przychodzi i taki głupi jestem. No, może ktoś inny zadzwoni. Ktoś powinien zadzwonić. Do radia to by się coś działo, a bo ja to głupi, to nie wiem, co to. Nic nie wniosę. A jak się zbłaźnię, to co wtedy?
1: Może jakieś mocniejsze brzmienie was nakręci trochę. Chwyćcie w rękę miecz. Raise your sword, my warrior. Że tak powiem, warrior.

A co ty się, Orzech, tutaj pytasz, czy wariaci z UK nie atakują łącza? Tak się pytasz o innych, czy... A co, inni nie mają odwagi, żeby zadzwonić? A sam to co? Sam nie zadzwonisz? Co, boisz się? Tchórzu? Tchórzu jeden? O, tacy są ludzie właśnie. O. Pluję na was, tfu wam na ryj, wy głupi Polacy. Nie warto było tego radia zakładać dla was. Taki wasz obraz właśnie.